0: i na pojednanie polsko-ukraińskie i tak widzę, jak to się wszystko łamie, ale też z drugiej strony widzę tyle solidarności i też piszą do mnie, że wspierają, że się nie zgadzają na to, co się dzieje, także to jest też taki ważny symbol, ważny znak.
1: A w najbliższy czwartek w Gdańsku ma rozpocząć się konferencja o odbudowie Ukrainy. Na razie nie wiadomo, czy w świetle obecnych polsko-ukraińskich napięć weźmie w niej udział Wołodymyr Zełenski. Organizacje pozarządowe łączą siły, by móc współdziałać na wypadek kryzysu, powodzi, pożaru czy działań zbrojnych. Rząd do ustawy o obronie cywilnej wpisał tylko PCK, Caritas i organizacje harcerskie. Inne NGO-sy nie są formalnie podmiotami ochrony ludności. Stąd pomysł na stworzenie oddolnej koalicji. O szczegółach opowie Anna Gmitarek-Zabłocka.
2: W Lublinie powstała koalicja organizacji pozarządowych. Na dziś jest w niej ponad 20 NGO-sów i dołączają kolejne. Mówi Maciej Budka z PCK.
3: Także po to, żeby koordynować swoją pracę i sobie w cudzysłowie nie przeszkadzać i żeby ta pomoc była jak najbardziej efektywna i żeby nikogo przez to nie pomijali.
2: Organizacje chcą dzisiaj, w czasie względnie spokojnym, wypracować mechanizmy współpracy i wymienić się kontaktami, mówi Edward Olchowski z gminy Dubienka, tuż przy granicy z Ukrainą.
4: Przygotuje to nas, a tym samym naszą społeczność, na jakie sytuacje kryzysowe, które mogą wystąpić w najbliższym czasie w związku z kryzysem w Ukrainie. Wiedzieć, jak się zachować w pewnych sytuacjach, żeby móc pomóc swojej społeczności i swoim bliskim i rodzinom.
2: By w razie kryzysu nie czekać na władzę, tylko od początku móc działać oddolnie. Anna Gmitarek-Zabłocka, TOK FM.
1: Za niecały tydzień zaczynają się wakacje. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu, przypomina główny inspektor operacji Marcin Stanecki.
5: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
1: Nawet jeśli samozatrudniony fizycznie wyjedzie z domu, badania pokazują, że rzadko kiedy jest to prawdziwy odpoczynek. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. Większość z nich codziennie sprawdza maile, odbiera telefony od klientów lub wystawia faktury. 3 zwycięstwa i porażka to znów bilans polskich siatkarek w kolejnym kontynentalnym turnieju Ligi Narodów. W ostatnim spotkaniu w Bangkoku, w meczu pełnym zwrotów akcji, Polki przegrały 2-3 z Kanadą. Teraz przed kadrą szybki powrót do kraju, trening i znów podróż do Azji. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
6: Spotkanie z Kanadyjkami było pełne wzlotów i upadków, bo Polki potrafiły set przegrać do 16, by następnego wygrać do 11. To druga porażka, ale na koncie jest też 6 zwycięstw, a jak przypomina były nasz siatkarz Marcin Możdżonek, Liga Narodów to okazja do testów.
7: Eksperymentuję, bo to jest czas właśnie na eksperymenty, na sprawdzenie zawodnicze, konkretnych ustawień, taktyki, wariantów, z takim trochę backupem bezpieczeństwa. Dobra, przegramy, to nic wielkiego się nie stanie.
6: Ta część azjatyckiej przygody Polek powoli dobiega końca, mówi była nasza reprezentantka Joanna Kaczor-Bednarska.
8: No cieszy to, że po tych 3 tygodniach już teraz niemal spędzonych w Azji wrócą do Polski, tu spędzą tydzień i dopiero na nowo polecą do Japonii.
6: Kadra Lavariniego na początku lipca zjawi się w Osace na ostatni mocno obsadzony turniej. Tam rywalkami Polek będą Turczynki, Amerykanki, Brazylijki i Japonki. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Poniedziałek najwięcej chmur na południu i wschodzie, tam też deszczowa aura, do tego miejscowe burze, również z gradem, głównie w rejonach podgórskich. Termometry pokażą w ciągu dnia od 22 stopni na Pomorzu do 26 w centrum i 30 stopni na południu.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
10: Patrycja Wanat, audycja Wiesz co jesz? Dzień dobry. Zaczynamy, a dziś będziemy rozmawiać o kurzych fermach w Polsce, o protestach mieszkańców, a pretekstem do tej rozmowy jest dokument Co do kury. Jego bohaterem jest Łukasz Puczko, lalkarz, który buduje takie bardzo realistyczne lalki. No i na potrzeby protestu mieszkańców sprzeciwiających się właśnie budowie fermy przemysłowej we wsi Solniki konstruuje taką wielką, 2-metrową kurę Marysię. No, jest to tylko jeden wątek tego filmu, nawet w zasadzie początek, punkt wyjścia, ale to właśnie on dzisiaj nas najbardziej interesuje. Jest z nami reżyserka filmu Joanna Deja. Dzień dobry, cześć.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Joanna, powiedz na początku, jak to się w ogóle stało, że zainteresowałaś się z jednej strony pracami Łukasza Puczki, a z drugiej strony tym protestem mieszkańców wsi Solniki. Jak ty tam trafiłaś w ogóle na to Podlasie?
11: To jest w sumie śmieszna sprawa, bo to wyszło całkowicie przypadkiem. Podczas pracy nad innym projektem ktoś z moich ówczesnych bohaterów wrzucił link do zrzutki. No i nie wiem w zasadzie, co mnie tknęło, bo z reguły nie klikam w takie linki. Kliknęłam, zobaczyłam opis, że Łukasz zbiera pieniądze na wybudowanie takiej kury, zobaczyłam zdjęcia prototypu tej kury, no i sobie pomyślałam, w ogóle co to za projekt, co to jest, ja po prostu muszę poznać tego człowieka. No i akurat tak się składało, że mieliśmy zaplanowane ja z moim mężem i przyjaciółmi wyjazd na Podlasie. No i mówię do nich, słuchajcie, chciałabym odwiedzić właśnie takiego lalkarza, porozmawiać z nim, zobaczyć jego lalki, pojedźmy. No i oni się dali namówić, odwiedziliśmy Łukasza, no i po prostu jak zobaczyliśmy jego lalki w jego magicznej pracowni, to szok, zaparło nam dech. W ogóle coś niesamowitego, ja nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam. Żubr, który wygląda jak prawdziwy żubr, jest rozmiarów żubra i w ogóle po prostu wygląda jak prawdziwy żubr, to robi wrażenie. Tak to się zaczęło.
10: Zatrzymajmy się trochę na tym, co powiedziałaś, czyli na tym Podlasiu, na tych Solnikach. Niesamowita wieś, która pięknie wygląda też w twoim obrazku, te domy, te okolice. Opowiedz nam trochę więcej, jak wygląda ta wieś, ta gmina i jak zaczęłaś poznawać mieszkańców, zaczęliście rozmawiać właśnie o tym, że ta miejscowość, ta okolica miałaby się zmienić przez powstanie wielkiej przemysłowej fermy kur.
11: Znaczy jak pierwszy raz tam pojechaliśmy, to wyglądało to tak, jakby ta wieś była wymarła, bo to jest jedna ulica dosłownie, która nawet do końca nie ma bruku, ten bruk się urywa w pewnym momencie. Tam jest po prostu kilka domów na krzyż, jest więcej kapliczek niż domów i ogólnie ma się wrażenie, jakby tam nikt nie mieszkał. Nic bardziej mylnego, bo jak właśnie zaczęliśmy przyjeżdżać do Łukasza i przez niego poznawać mieszkańców wsi, to nagle się okazało, że i jest tam teatr Solniki 44, bardzo prężnie działający i z wieloma znaczącymi nagrodami. Jest chór, pieśni i tańca, jest rzeźbiarz też. Jest dużo, dużo mieszkańców, którzy działają i są aktywni.
10: I taki artystyczny duch z tego, co mówisz, czyli nic dziwnego, że na protest przeciwko fermie kurzej też postanowili zrobić coś bardzo artystycznego.
11: Jak oni się dowiedzieli, że ta ferma ma powstać, ta ferma miałaby zaledwie powstać dosłownie kilka metrów od tej wsi. Także w zasadzie to byłby koniec wsi i właśnie tych pięknych wszystkich widoków, mikroklimatu, zabójstwo po prostu dla terenu. I oni zawiązali stowarzyszenie i postanowili walczyć z tym inwestorem. W sposób taki klasyczny, czyli odwołania, papiery, sądy, prawnik i tak dalej. A Łukasz, który też do tego stowarzyszenia należy, postanowił walczyć taką metodą swoją, tą, którą najbardziej zna i umie, czyli właśnie poprzez tą lalkę. Na początku tak mieszkańcy tej wsi, tak mam wrażenie, podchodzili do tego z przymrużeniem oka, że Łukasz znowu tam coś wymyślił, robi, niech robi. Natomiast w pewnym momencie sami przyłączyli się do pomocy mu w budowie tej kury, i finansowej, i materialnej, można powiedzieć, i uwierzyli w to, że ta kura faktycznie może realnie pomóc, może nagłośnić sprawę, może przyciągnąć media, zrobić jakiś szum wkoło tego. Także zaczęli działać dwutorowo, i klasycznie, i artystycznie. Po dziś dzień, póki co przynajmniej, udało się zablokować tą budowę. Bo mówię po dziś dzień, bo niestety inwestor cały czas się odwołuje, i nie odpuszcza, więc No nikt nie wie, jak to będzie w przyszłości, ale jesteśmy dobrej myśli.
10: Kurę udało się skonstruować. Udało się skonstruować właśnie dzięki uporowi Łukasza, dzięki stowarzyszeniu, dzięki tym zbiórkom, gdzie ludzie zainteresowali się tym tematem. I wydaje mi się, że to jest taki naprawdę niezwykły przykład trochę inaczej prowadzonego protestu, który, tak jak powiedziałyśmy, na razie opłacił się, znaczy na razie udało się te inwestycje akurat w Solnikach zablokować.
11: Tutaj tylko chciałabym dodać, że kura też została ukończona na pewno przez to, że pojawiła się Sabina. Czyli właśnie Łukasz mimo tej swojej ciężkiej sytuacji zdecydował...
10: Czyli Ukrainka, która przyjechała.
11: Tak, swój dom dla uchodźców. No i to była Maria z dwójką dzieci, z Władzikiem i Sabiną. No i Sabina, właśnie ta nastolatka, stała się jego taką asystentką i w zasadzie oni pomogli sobie tak nawzajem, bo on ją wyciągnął z tej traumy wojennej i jakoś mam wrażenie, że robienie tej kury było taką formą dla niej terapii, no a ona stała się takim realną partnerką dla niego w sensie takim zawodowym, że miał w końcu z kim dzielić te wszystkie swoje problemy, troski, co, jak ma działać, dlaczego i tak dalej. No niestety ten region Podlasie ma problem z tymi fermami. Tam jest dużo tych ferm. Jakoś sobie inwestorzy upodobali ten teren. No i szczerze mówiąc, można powiedzieć, że to stowarzyszenie właśnie Solnik, to jest jednym z nielicznych, którym się udało w ogóle zablokować takiego inwestora. I jak to się wydarzyło, to i inne gminy, inne stowarzyszenia zaczęły się odzywać do nich po pomoc, o to, jak to się robi. No i między innymi też właśnie z chęcią wypożyczania tej kury, żeby wspomogła walkę.
10: No właśnie, tak to kura Marysia, dwumetrowa kura Marysia stała się trochę symbolem...
11: takiego oporu, walki właśnie.
10: Tak. Przeciwko fermom przemysłowym. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. No i zapraszamy oczywiście do kina. Film Co do kury będzie miał swoją premierę 24 czerwca w kinie Atlantic w Warszawie. No a później, jak rozumiem, pojeździ po festiwalach, no i trafi do też.
11: Tak, on będzie od lipca w kinach. Teraz 24 o 19 w Atlantiku jest premiera, a potem od lipca jest dostępny, będzie dostępny w kinach.
10: Bardzo gorąco polecamy. Joanna Deja, reżyserka filmu Co do kury, była z nami. Dziękuję Ci bardzo.
11: Dziękuję bardzo.
10: To jest audycja Wiesz, co jesz. Audycja Wiesz, co jesz. Patrycja Wanat, dzień dobry raz jeszcze. Dziś, przypominam, rozmawiamy o protestach mieszkańców przeciwko budowie kurzych ferm. Łączymy się teraz z panią Katarzyną, mieszkanką Żychowa w gminie Raciąż, przedstawicielką Komitetu Stop Farmie Przemysłowej w gminie Raciąż. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
10: W Żychowie miało powstać 16 kurników. Proszę powiedzieć, pani Katarzyno, na początek, co to oznaczałoby dla mieszkańców, dla pani, jak zmieniłoby to wasze życie?
12: Taka ilość, takie zagęszczenie przede wszystkim i budynków, i zagęszczenie hodowli w jednym miejscu, naszym zdaniem jest ogromnym ryzykiem, zagrożeniem zarówno naszego zdrowia, jak i bezpieczeństwa, ale także zagrożeniem dla naszego przede wszystkim środowiska naturalnego na terenie naszego sołectwa. No tutaj planowana budowa była położona między lasami. To jest duży kompleks leśny, myślę, że największy w naszej gminie, w samym praktycznie środku tego kompleksu. No i uważamy, że stanowiłaby ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego.
10: Kiedy dowiedzieliście się o tym, że te kurniki mają powstać i kiedy rozpoczęliście protest?
12: Dowiedzieliśmy się na przełomie czerwca i lipca zeszłego roku i od razu po informacji, jaka do nas napłynęła, zorganizowane zostało spotkanie mieszkańców, ponieważ chcieliśmy uzgodnić stanowisko przede wszystkim mieszkańców, bo wiadomo, nie jest to protest jednej czy dwóch osób, ale większości osób mieszkających w naszej wiosce. I już od lipca działamy.
10: Kto do tego protestu dołączył? Czy mieszkańcy się podzielili? Kto protestował, kto był za, kto był przeciw? Jak ten protest wyglądał?
12: Większość mieszkańców sprzeciwia się takiej inwestycji. Także tutaj jednak większość ma głos, dlatego też protestowaliśmy.
10: A to byli mieszkańcy, którzy też prowadzą, nie wiem, jakąś działalność rolniczą, czy to byli ludzie, którzy się przeprowadzili do Rzychowa, to byli ludzie, którzy mieszkają tam, nie wiem, od zawsze z dziada pradziada?
12: Mamy różnych mieszkańców wsi. Mamy mieszkańców, którzy, że tak powiem, się sprowadzili do nas, ale w większości są to osoby, które mieszkają tu od pokoleń. Część z nich prowadzi rodzinne gospodarstwa rolne, także są związane z działalnością rolniczą. U nas jest to przede wszystkim hodowla roślinna, ale również jest hodowla bydła. Także tu nie mamy, to nie jest tak, że napływowi mieszkańcy, bo to się często słyszy, tak, że protestują miastowi, tak to nazwijmy. Nie, tu protestują w dużej mierze osoby, które na tej wsi mieszkają. Mieszkają kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Tu wychowujemy swoje dzieci i z tym miejscem wiążemy swoją przyszłość, a także myślę, że część naszych dzieci również taką przyszłość z tą miejscowością wiąże.
10: Czy spotkały Was jakieś reperkusje w związku z tym protestem?
12: Tu jest trudno odpowiedzieć. Myślę, że tak nie do końca. Znaczy nie do końca. Wychodzimy z założenia, że każdy ma prawo mieć swoje zdanie. I jeśli uważamy, że ta inwestycja jest dla nas szkodliwa, to nie chcemy do niej dopuścić, tak? Natomiast czy w związku z tym ktoś z nas, nie wiem, był szkalowany, to może nie do końca możemy na takie pytanie odpowiedzieć.
10: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska mniej więcej miesiąc temu odmówiła uzgodnienia warunków dla budowy tej farmy przemysłowej Drobiu. Czy to oznacza, że inwestycja nie powstanie? Już możecie czuć się spokojnie?
12: Spokojnie będziemy się czuć, kiedy zostanie wydana decyzja odmowna i będzie ona prawomocna. I będzie ona ważna, natomiast tak, na tę chwilę na pewno jest to dla nas duży sukces. Znaczy ta decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o nieuzgodnieniu warunków zobowiązuje organ gminny do wydania odmowy na budowę tych kurników. Natomiast wiadomo, inwestor może różnie podejść do takiej odmowy. W momencie, kiedy decyzja będzie prawomocna i ostateczna, będziemy mogli powiedzieć o tym, że ta inwestycja u nas nie powstanie.
10: Czy zgłaszają się do Was teraz inne organizacje, mieszkańcy innych gmin z prośbą o radę?
12: Od samego początku, tak samo jak my zaczynaliśmy, tak? My również szukaliśmy pomocy, wiedzieliśmy, że w kraju, w wielu miejscowościach ludzie protestują przeciwko tak dużym inwestycjom. Też szukaliśmy różnego rozwiązania, tak, pomocy, podpowiedzi, bo wiadomo, jak się zaczyna, to nie zawsze wiadomo, jak zacząć. Swoją wiedzą się dzielimy, jeśli się ktoś do nas zgłasza, a tak zdarzyło się w kilku przypadkach, też mówimy, co robiliśmy, jak to robiliśmy, bo uważamy, że na naszym doświadczeniu też ktoś może skorzystać.
10: A wy zaczynaliście właśnie od czego? Gdzie jest ten pierwszy krok?
12: My zaczynaliśmy przede wszystkim od pism. Tutaj pierwszym takim pismem był ogólny protest mieszkańców. I nie tylko mieszkańców, bo dodajmy, że taka inwestycja ma wpływ nie tylko na daną miejscowość, ale bardzo często na duży obszar okoliczny, tak? Bo tutaj wchodzi transport, tu wchodzą użytkowanie dróg, chociażby zresztą wszelkie substancje, które się mogą dostać chociaż do powietrza, na przykład mamy gazy czy pyły, one się nie zatrzymują w odległości, nie wiem, 100-120 metrów, tylko idą dalej. Także tak, my zaczynaliśmy od pism, ale również wydrukowaliśmy ulotki, wydrukowaliśmy banery. Takie ulotki rozpowszechnialiśmy wśród okolicznych miejscowości. Banery do tej pory wiszą na wielu płotach, nie tylko u nas, ale tu właśnie i w pobliskich miejscowościach. No i pisma głównie do organu wydającego decyzję. Pisaliśmy do wszystkich jednostek, które uzgadniają warunki, prawda? Czyli tu wiadomo, jest RDOŚ, mamy Urząd Marszałkowski, Sanepid wydaje także bardzo często jakąś opinię, do Wód Polskich. Takie oprócz protestu również pisaliśmy pisma z naszymi zastrzeżeniami, uwagami do planowanej inwestycji. Poruszaliśmy tam zarówno wpływ na nasze zdrowie, jak i na środowisko.
10: Ostateczną decyzję wydaje kto?
12: Wójt.
10: Czy dopuszcza pani jakąś działalność związaną z chowem zwierząt w waszej okolicy? No, rządzący mówią, wieś to wieś i zadaniem jest produkcja żywności.
12: Oczywiście, wieś to wieś i jest to produkcja żywności, ale naszym zdaniem budowanie kompleksu 16 kurników na ponad 1 000 000 sztuk drobiu jednorazowo, dodajmy, że w takich wielkich fermach nie hoduje się jednego cyklu w roku. To jest 7-8 cykli rocznie. W naszym przypadku byłoby to ponad 8 000 000 sztuk drobiu rocznie. To nie jest produkcja rolna. Dla mnie jest to przedsiębiorstwo. Dla mnie jest to chów. Przez przedsiębiorstwa to jest wielka machina. To nie jest produkcja rolna. W naszej wsi jest i, tak mówiłam, produkcja roślinna, jest również produkcja zwierzęca. Tutaj akurat u nas najczęściej bydło, tutaj nie wiem, produkcja chociażby mleczna. A gdyby ktoś, nie wiem, chciał produkować chociażby drób w małej ilości jako rolnik, myślę, że z naszej strony nie byłoby takich protestów. Natomiast tu nie mówimy, uważam, że nie mówimy o hodowli rolnej.
10: Producenci drobiu mówią, powołuję się tutaj też na anonimową wypowiedź jednej osoby, z którą rozmawiałam. Mieszkańcy się sprzeciwiają, a później polują na promocję mięsa w supermarkecie i że jest to hipokryzja.
12: Wie pani co, myślę, że żyjemy w takich czasach, że każdy ma wolny wybór. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, nie jadam mięsa drobiowego kupionego w sklepie. I nie wiem, czy jest to hipokryzja. Też uważam, że w wielu przypadkach mamy tak dużą ilość takiej produkcji w kraju, że jeśli chodzi o zapotrzebowanie na kraj, to myślę, że mamy je zapewnione w nadmiarze. W naszej okolicy, niedalekiej, mamy tak zwane zagłębie drobiarskie. U nas bardzo często pojawiają się problemy z zagrożeniem, z chorobami w takich zagłębiach. Czyli mamy chociażby ptasią grypę dosyć często i to uważamy nie jest warte tego wszystkiego.
10: Bardzo pani dziękuję za podzielenie się tymi doświadczeniami. Pani Katarzyna, mieszkanka Żychowa w gminie Raciąż, przedstawicielka Komitetu Stop Farmie Przemysłowej w gminie Raciąż była z nami. Bardzo, bardzo pani dziękuję.
12: Dziękuję bardzo.
10: No i wydaje się, że ten protest w Żychowie, no właśnie, przyniósł skutek. Niedługo jednak walka z fermami przemysłowymi może być trudniejsza. Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad ustawą, którą wielu określiło już jako Lex Smród. Ma ona bowiem ograniczyć prawo do ochrony przed uciążliwościami, takimi jak hałas, zapachy czy zanieczyszczenia z działalności rolniczej. To jest audycja Wiesz, co jesz. Patrycja Wanat, dzień dobry raz jeszcze. To jest audycja Wiesz, co jesz? No i kontynuujemy naszą rozmowę dzisiaj o fermach kurzych i będziemy teraz przyglądać się stanowisku rządu. Jest z nami wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Jacek Czerniak. Dzień dobry.
13: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
10: czy państwo, ministerstwo przygląda się w jakiś sposób tym sporom pomiędzy mieszkańcami wsi a planowanymi inwestycjami? Czy wy to w jakiś sposób monitorujecie, czy zajmujecie jakieś stanowisko, czy zostawiacie tutaj to wszystko w gestii samorządów?
13: Po pierwsze, jesteśmy informowani przez strony o takich sytuacjach. Duża część korespondencji wpływa do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestniczymy w tym procesie w kontekście uchwalania przez planów ogólnych, ponieważ my jako ministerstwo opiniujemy te plany w kontekście produkcji rolnej, która jest kompetencji Rady Gminy, ponieważ to Rada Gmina uchwala plan ogólny, a plan ogólny to jest taki dokument, na podstawie którego są wydawane później decyzje budowlane. To jest złożony proces, ale nasze opinie, można powiedzieć, w dużej części są przyjmowane przez właśnie organy samorządowe, ponieważ my kierujemy się przede wszystkim realizacją i ochroną bezpieczeństwa żywności, bo to jest podstawowe zadanie. Przypomnę na marginesie, że to był jeden z priorytetów naszej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo żywnościowe. Dzisiaj być może nie wyobrażamy sobie, że żywności brakuje, ale to jest istotna kwestia w kontekście różnych priorytetów. Oczywiście dzisiaj na pewno najważniejszym priorytetem jest bezpieczeństwo militarne, ale my jako resort, jako ministerstwo odpowiadamy za, jak powiedziałem, bezpieczeństwo żywnościowe. I to oczywiście w kontekście tych planów ogólnych te kwestie się pojawiają, ponieważ mieszkańcy w różnych częściach Polski, kiedy pojawia się taki pomysł budowy kurnika nowego, przedstawiają swoje stanowiska i to się dzieje, to jest żywy proces. I chciałem powiedzieć również, że procedujemy również projekt ustawy, jako tutaj jesteśmy jako ministerstwo wiodący, bo to jest nasz projekt dotyczący funkcji produkcyjnej wsi. On jest na bazie, ten projekt ustawy jest na bazie różnych konfliktów i decyzji, które były w Polsce, case Szymona Kluki, czy też inne przypadki dotyczące właśnie produkcji, przede wszystkim zwierzęcej, bo ta budzi emocje i różne są decyzje są do tej materii, ale te decyzje są na podstawie kodeksu cywilnego, tak zwane nadwymiarowe emisja, kwestie związane z zapachami, z kwestie związane z kałasem. To się dzieje, to jest w atmosferze tych konfliktów, które rzeczywiście na wsi polskiej, na obszarach wiejskich, bo przecież obszary wiejskie to nie tylko rolnicy, to są też mieszkańcy, ale to jest rzeczywiście, to są fakty, które my staramy się rozwiązywać i właśnie ten projekt ustawy nasza o funkcji produkcyjnej wsi idzie w tym kierunku rozwiązania ewentualnych problemów społecznych w kontekście produkcji zwierzęcej.
10: Powiedział pan o bezpieczeństwie żywnościowym, z drugiej strony właśnie o tej nowej ustawie. Na ile będziecie brać, czy bierzecie pod uwagę poza bezpieczeństwem żywnościowym, który jak zrozumiałam jest właśnie priorytetem, również te kwestie środowiskowe oraz kwestie społeczne?
13: No, po pierwsze kwestie środowiskowe, to jest kompetencja Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Po drugie w każdym procesie decyzyjnym dotyczącym budowy zależy od tego, jaka to jest wielkość kurników, czy też chlewni, są decyzje na oddziaływanie na środowisko. Więc ta analiza od strony środowiskowej jest przeprowadzana przez jednostki nadzorowane przez MKiŚ, Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Natomiast też również kwestie społeczne bierzemy pod uwagę i w tym projekcie dotyczącym ochrony funkcji produkcyjnej wsi jest propozycja, że mieszkaniec miasta, załóżmy, jeżeli chce kupić nieruchomość na wsi, to w akcie notarialnym będzie podpisywał, jeżeli ta ustawa zostanie oczywiście przyjęta i podpisana, będzie podpisywał, że zdaje sobie sprawę z uciążliwości, które mogą dotyczyć jego zamieszkania na obszarach wiejskich, czyli te uciążliwości zapachowe, hałasowe, żeby to było jasno określone, że na obszary wiejskie ta świadomość będzie sformalizowana. No, taka jest propozycja zabezpieczenia tychże ewentualnych wyeliminowanych tych konfliktów społecznych, bo one później wynikają, że ktoś kupił nieruchomość na wsi i nagle zaczynają mu przeszkadzać zapachy, czy też hałasy, no ale musi sobie zdawać sprawę, że jeżeli produkujemy żywność, no to gdzie produkujemy? Na obszarach wiejskich, na wsi, nie w mieście, prawda?
10: A czy z drugiej strony przewidujecie jakąś zmianę przepisów, jeśli chodzi o odległość dużych ferm od zabudowy mieszkaniowej?
13: Są projekty, które nadzoruje, czy też w kompetencji Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest procedowane, ono jest na etapie tworzenia tychże założeń, z mojej informacji, ustawa odorowa, ustawa odległościowa, więc w tej naszej, w naszym projekcie nie ma tych kwestii odległościowych, natomiast w każdej decyzji budowlanej te kwestie są poruszane, bo to starosta wydaje tę decyzję na podstawie tych wszystkich planistycznych dokumentów, planów ogólnych, uzgodnień środowiskowych, no, ewentualnych protestów i odwołań. To wszystko się dzieje w aspekcie prawnym. Natomiast, jak powiedziałem, my w swoim projekcie dotyczącym funkcji produkcyjnej nie przewidujemy takich uregulowań dotyczących odległości, bo to są inne kompetencje.
10: Rozumiem, ale tylko dlatego, czy dla was to nie jest jakaś taka kwestia istotna? Znaczy zastanawiam się, tak bardzo mówiąc po ludzku, zastanawiam się, dlaczego tego typu ograniczeń nie dałoby się wprowadzić.
13: Po pierwsze, mamy określone prawo. Prawo mówi, że plan ogólny jest aktem normatywnym. Plan ogólny leży w kompetencji Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Plany ogólne zostały przez Sejm przedłużone, żeby one zostały uchwalone do końca sierpnia tego roku oczywiście. Więc tam w planach ogólnych są trzy strefy na 13 stref planistycznych, które dotyczą rolnictwa, funkcji produkcyjnej, zabudowy terenów, które są związane z rolnictwem. I tam Rada Gminy, radni, ci, którzy wiedzą, którzy podejmują decyzje, przyjmują określone założenia dotyczące tych kwestii, więc trudno jeszcze w jakiejś takiej ustawie, specustawie, nazwijmy to umownie, określać odległości, które będą konkretnie, bo to nie jest kompetencja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z perspektywy Warszawy, żeby określić, stworzyć jakieś odległości minimalne, czy też które mają obowiązywać, bo to musi być określone, jeszcze raz podkreślam, w planie ogólnym, to jest akt prawa normatywnego. Na podstawie planu ogólnego jest uchwalany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a na podstawie tych wszystkich są wydawane decyzje o pozwoleniu na budowę. Więc to wszystko jest uregulowane, kompetencje są ściśle określone, więc my staramy się, żeby te konflikty społeczne wyeliminować w kontekście tychże uciążliwości na obszarach wiejskich. Proponujemy ustawę o funkcji produkcyjnej wsi.
10: Na ile ten przemysł drobiarski jest ważny dla gospodarki Polski, dla ekonomii i dla Ministerstwa Rolnictwa?
13: My jesteśmy potęgą w drobiu w Europie. My eksportujemy drób oczywiście na rynek unijny, ale też zdobywamy rynki państw trzecich, między innymi Chiny. Między innymi podpisaliśmy ostatnio, minister Stefan Krajewski podpisał protokół o regionalizacji dotyczących drobiu, bo są przecież choroby zakaźne zwierząt. To jest bardzo ważne z punktu widzenia i naszej pozycji na rynkach europejskich, naszej pozycji w świecie i naszej pozycji eksportowej, ponieważ my mamy nadwyżkę żywności i tę nadwyżkę musimy wyeksportować do państw unijnych, to jest około 80%. A tej nadwyżki do państw unijnych, a pozostałe do państw trzecich. Jesteśmy potęgą, szczycimy się, że mamy ten właśnie sektor drobiarski bardzo nowoczesny i dzisiaj staramy się również w tym kontekście eliminować te społeczne konflikty, żeby to było zbalansowane, żeby to była pewnego rodzaju równowaga, produkcja, ale też spokój społeczny na obszarach wiejskich.
10: Czy są jakieś przewidywania, kiedy ta ustawa może być procedowana, kiedy ona będzie gotowa, kiedy będzie głosowana?
13: Jesteśmy po uzgodnieniach bardzo dużo uwag międzyresortowych, podmiotów, konsultacje publiczne. My teraz analizujemy te uwagi, ponieważ jak powiedziałem, bardzo dużo wpłynęło tychże kwestii. 250 osób fizycznych zgłosiło uwagi do tego, jeżeli mówimy już o konkretach, do tego projektu dużo podmiotów przyjęły stanowiska. My teraz analizujemy i później na podstawie tej analizy przygotujemy projekt po uzgodnieniach.
10: Czy można jakoś krótko powiedzieć, czego dotyczyły te uwagi?
13: W tym momencie one są analizowane. Nie chciałbym tutaj, bo musiałbym bardzo długo czasu poświęcić na jakie były uwagi, ale następnym razem jak pani redaktor zaprosi mnie do tej audycji, to przedstawię stan uwag, które przyjęte zostały, więc tak, przyjmiemy taką zasadę i propozycję.
10: Świetnie, w takim razie umawiamy się na kolejną rozmowę. Dziękuję za dziś. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Czerniak był z nami. Dziękuję bardzo.
13: Bardzo dziękuję państwu i pani.
10: Ja również Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję Wiesz, co jesz. Zapraszam również do komentowania, do dzielenia się opiniami w sprawie tego tematu. Patrycja.vanat@tok.fm. To jest audycja Wiesz, co jesz.
9: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Po ostatnich napięciach na linii Polska-Ukraina polscy politycy zadają sobie pytanie, czy Wołodymyr Zełenski weźmie udział w gdańskiej konferencji o odbudowie Ukrainy. Pojawia się coraz więcej przypuszczeń mówiących o tym, że premier Wielkiej Brytanii może niebawem zrezygnować ze stanowiska. Ratownicy apelują do wypoczywających nad wodą, by zadbali o bezpieczeństwo. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Brnięcie w konflikt polskich i ukraińskich polityków to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony, biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie, stwierdził premier Donald Tusk. Dodał, że w polityce błąd jest gorszy od zbrodni. Po tym, gdy w odpowiedzi na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, za co prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego, polscy politycy zastanawiają się, czy ukraiński prezydent przyjedzie do Gdańska na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy i czy uda się Polsce wspomnianą konferencję dobrze wykorzystać.
5: Jeżeli faktycznie by chciał dobrych stosunków z Polską, to oczywiście powinien przyjechać. Jeżeli chce robić interesy, jeżeli chce, żeby Polska odbudowywała Ukrainę, to powinien przyjechać, ale uważam, że on wcale tego nie chce.
6: Na pewno nie skorzystamy na tyle, na ile moglibyśmy skorzystać z kontraktów na odbudowę Ukrainy. Myślę, że eskalacja, do której dzisiaj prowadzi prawa strona sceny politycznej, jest po prostu kosztowna finansowo. My po prostu stracimy na tych kontraktach.
7: A my będziemy konsekwentnie, będąc w Gdańsku, razem 40 innymi delegacjami państwowymi, zabiegać o to, żeby Polska miała swój udział w torcie, jakim jest odbudowa Ukrainy.
4: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji, posłanka niezrzeszona Joanna Mucha oraz Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Na konferencji, która ma rozpocząć się w najbliższy czwartek, spodziewanych jest ponad 5000 osób. Szefowa brytyjskiego resortu spraw zagranicznych Yvette Cooper zaapelowała do premiera Keira Starmera, aby ustąpił ze swojego stanowiska, podała stacja Sky News. Z kolei tygodnik The Observer poinformował, że Starmer może już w poniedziałek ogłosić swoją dymisję, chociaż rząd zaprzecza tym doniesieniom. Do sprawy odniósł się również prezydent USA Donald Trump, który stwierdził, że Starmer poniósł porażkę w kwestii imigracji i energetyki i odejdzie z rządu. Prezydent USA jednak nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Zjednoczonym Królestwie trwa kryzys rządowy, słabe wyniki sondażowe oraz niekorzystne rezultaty w wyborach lokalnych w Anglii, w wyborach do parlamentu w Walii i Szkocji sprawiły, że Keir Starmer mierzy się z buntem we własnej partii. Jest ruch w sprawie budowy tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią. Chodzi o dwie decyzje wydane przez wojewodę łódzkiego. Budowa tunelu kolejowego stoi w miejscu od niemal 2 lat, kiedy na jego trasie zawaliła się część kamienicy. Jednocześnie od niemal 2 lat ponad 200 mieszkańców ze względów bezpieczeństwa musi mieszkać w hotelach. Po pierwsze, wojewoda łódzki zmienił tzw. decyzję lokalizacyjną, mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
8: Z tego tytułu polskie linie kolejowe wypłacą właścicielom odszkodowania według wartości odtworzeniowej nieruchomości, bez stopnia zużycia.
4: Mowa o mieszkaniach w budynkach grożących zawaleniem, a w ten sposób mieszkańcy z hoteli będą mogli kupić inne mieszkania, a stojąca pod ziemią tarcza będzie mogła ruszyć bez obaw o zniszczenie prywatnych nieruchomości. A druga decyzja
8: nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania polskim liniom kolejowym.
4: Tu mowa o tarczy drążącej, która od niemal 2 lat stoi pod ziemią. Maszyna należy do poprzedniego wykonawcy tunelu, z którym koleje zerwały umowę w lutym. Z tarczy korzystać ma nowy wykonawca, ale tego trzeba dopiero znaleźć. Tunel ma być gotowy w 2031 roku, czyli 10 lat po terminie. Uważajmy nad wodą, apelują ratownicy. Od kwietnia były już aż 54 utonięcia. W niemal całym kraju fala upałów, a nad jeziorami czy rzekami wypoczywa wiele osób. Jak mówi szef lubelskiego WOPR-u Robert Wawruch, kluczowe jest, by nie spuszczać z oczu naszych pociech.
9: Nawet jeżeli jest ratownik na tym kąpielisku, to on ma do obserwacji wszystkich, którzy są w tej wodzie w danym obszarze. Natomiast taki rodzic obserwuje swoje dziecko. Nie mówiąc o tym, że te dzieci się gubią. To niekoniecznie mówimy o przypadku tonięcia, ale dzieci pójdą w prawo, w lewo, jest tłum na plaży i nagle jest panika.
4: Same dzieci też wiedzą, że woda może być niebezpieczna.
10: Mama mnie nie każe iść na głęboką wodę. Nie wolno się zbliżyć do wirów, iść za daleko, bo tam można się utopić. Moja mama mnie ostrzega, żeby pływać blisko brzegu albo jak się ma coś nadmuchiwanego, na przykład rękawki, to żeby to można, ale nie za daleko.
4: A jeszcze przypomnę też, że prognozy alarmują nie tylko o upałach, ale także o burzach z ulewnym deszczem i silnymi porywami wiatru. W bydgoskim schronisku dla zwierząt rusza drugi etap remontu wybiegu dla psów. Dlatego placówka szuka domów tymczasowych dla zwierzaków. Dyrektorka Izabela Szolginia liczy, że mieszkańcy Bydgoszczy odpowiedzą na apele o pomoc.
11: Będziemy potrzebowali dla nich domy tymczasowe na okres około 3 miesięcy. Myślimy, że dłużej to nie potrwa. I potem wprowadzimy je z powrotem. Mamy takie specjalne ankiety do wypełnienia. Z każdym porozmawiamy, ale jest jedna wielka i bardzo ważna uwaga, że to my, proszę Państwa, dobieramy psy do warunków domu tymczasowego. Nie może być odwrotnie.
4: A chętni mogą zgłaszać się do schroniska. Adopcja tymczasowa nie oznacza, że później psa trzeba zabrać na stałe. Poniedziałek najwięcej chmur na południu i wschodzie i tam też deszczowa aura, do tego miejscowe burze również z gradem, głównie w rejonach podgórskich. Termometry pokażą w ciągu dnia od 22 stopni na Pomorzu do 26 w centrum i 30 stopni na południu.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
12: Dzień dobry, Agata Szczęśniak. To jest program Jest Temat, który przygotowałyśmy z Magdaleną Sikoń. A moimi i Państwa gośćmi są pani profesor Karolina Borańska-Hryniewiecka, profesor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i ekspertka Team Europe Direct. Dzień dobry.
13: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
12: A na łączach jest z nami doktor habilitowany Łukasz Danel, dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: W tę 10. rocznicę Brexitu, czy jest coś takiego, co dziś, w roku 2026, wiemy o Brexicie, o procesie podejmowania tej decyzji, o tym, co się wydarzyło w społeczeństwie, czego nie wiedzieliśmy w roku 2016. Bo oczywiście jest to wydarzenie, którym i eksperci, i publicyści, i politycy zajmują się bardzo głęboko i szeroko. Tych analiz, pewnie też doktoratów na ten temat i książek oczywiście powstało mnóstwo. Ale gdyby Państwo mieli powiedzieć o czymś takim, z czego wówczas nie zdawaliśmy sobie sprawy, a dziś to wiemy, to co by to było? Pani profesor Karolina Borańska-Hryniewiecka.
13: To jest świetne pytanie, ponieważ ono nam przynosi pewną lekcję. Lekcję pokory przed nastrojami społecznymi i przed w ogóle tym, co myśli sobie społeczeństwo, a co myślą elity. Innymi słowy, z perspektywy tych 10 lat, i mogę to powiedzieć również jako analityczka, która w 2015-16 roku pisała z ramienia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wiele analiz dotyczących sytuacji Wielkiej Brytanii i hipotetycznego Brexitu, że nie doceniliśmy tego dysonansu pomiędzy nastrojami elit i nastrojami społecznymi elit, ale w tym również nas, analityków, bo my jakby traktowaliśmy nastroje społeczne w Wielkiej Brytanii w kategoriach pewnego czynnika, a okazało się, że tak naprawdę to one odgrywały największą rolę. Nie doszacowano po tej brytyjskiej stronie ogromnej mieszanki frustracji, antyelitaryzmu, co jest bardzo istotne również u nas w Polsce, lęku przed globalizacją, no i oczywiście bardzo skutecznej komunikacji eurosceptycznej. Ja przypomnę tylko kontekst. Cameronowi, czyli ówczesnemu premierowi Wielkiej Brytanii, wydawało się, że to, że on zapowie referendum, jednocześnie renegocjując jakoś z Unią Europejską nowy status Wielkiej Brytanii, bo pamiętajmy, że to tak było, to była transakcja wiązana. My coś wynegocjujemy, a potem będziemy nad tym głosować. Pamiętajmy, że on myślał, że on dyscyplinuje swoją własną partię, zarządza konfliktem po prawej stronie, odbiera wyborców partii UKIP i on to traktował bardzo instrumentalnie, ale niestety przeliczył się. I wszystko wymknęło się spod kontroli, dlatego właśnie, że nie docenił stanu umysłów swoich własnych wyborców. I to się bardzo często dzieje w różnych krajach. Myślę, że możemy też spojrzeć na Francję. I to jest przestroga dla nas wszystkich.
12: No, też na Polskę.
13: Na Polskę oczywiście również. Także tego nie wiedzieliśmy. Ale też jest druga rzecz i już może na niej skończę. Myślę, że też niedoszacowaliśmy pewnej politycznej determinacji, w zasadzie ślepej, można powiedzieć, tego obozu Leave, czyli brexitowców, którzy pomimo braku realnej wizji wyjścia z Unii i planu B, tak bardzo mocno dążyli do tego wyjścia. I w zasadzie dążą do teraz, ponieważ uważają dzisiaj, że ten Brexit jeszcze nie został dokończony. To jest ogromny paradoks, ale mogłoby się wydawać, że wygra zdrowy rozsądek, pragmatyzm. Brytyjczycy są przecież tacy. Nawet elity konserwatywne są bardzo pragmatyczne. I nawet w tych projekcjach takich, kiedy pisaliśmy raport dotyczący hipotetycznych relacji między Unią a Wielką Brytanią po Brexicie, to planowaliśmy, że będzie to jednak jakieś w ramach wspólnego rynku mocne powiązanie tych dwóch gospodarek. Okazało się, że tak nie jest. Czyli nie doszacowaliśmy tego hardline'owego podejścia ślepo zapatrzonych w suwerenność ludzi po stronie obozu Leave.
12: To są bardzo ciekawe wątki i to, że te elity i ta liberalna część sfery politycznej często nie docenia tych, którzy są po drugiej stronie i często zakłada, że oni po prostu będą się potykać o własne sznurówki, coś proponują, ale ostatecznie nie będą w stanie tego wykonać. No i to, że Brexit się właściwie nie dokonał, też bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, ale najpierw pozwolę panu profesorowi Łukaszowi Danelowi odpowiedzieć na pytanie o to, co dziś wiemy, czego nie wiedzieliśmy w roku 2016.
14: Tak, oczywiście Brexit był tym wydarzeniem bezprecedensowym, jeśli spojrzymy na procesy integracji, a w tym konkretnym przypadku w zasadzie dezintegracji europejskiej. Natomiast ja patrzę na Brexit głównie z tej perspektywy brytyjskiej i też starałem się jakby oceniać na bieżąco te bardziej krótkoterminowe konsekwencje i skutki tej decyzji. No dzisiaj, kiedy od samego referendum, od Brexitu to dopiero 6, od referendum 10, ale powiedzmy cała ta machina została wprawiona w ruch właśnie dokładnie 10 lat temu, jesteśmy już w stanie jakby ocenić tę decyzję na podstawie jakby konkretnych doświadczeń. Ja bym powiedział tak, zwracając uwagę na trochę inne wątki niż pani profesor. Co wiemy dziś, czego nie wiedzieliśmy wtedy? No, nie spełniły się ani te najbardziej optymistyczne obietnice zwolenników Brexitu z tej brytyjskiej perspektywy, tak jak wspomniałem, patrząc na cały ten proces. Czyli w zasadzie nic z tych ważnych obietnic na ten moment nie zostało zrealizowane. Nie spełniło się może w ten sposób, nie doszło do jakiegoś, nie wiem, gwałtownego wzrostu gospodarczego, boomu handlowego z państwami spoza Europy, bo to obiecywano, a korzyści z tych nowych umów handlowych okazały się znacznie mniejsze niż zapowiadano. Nie spełnił się też ten najbardziej katastroficzny scenariusz pod tytułem Wielka Brytania pogrąży się w kryzysie. Ona oczywiście znajduje się dzisiaj, państwo to znajduje się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Brexit jest jednym z przyczyn, które do tego doprowadziły, ale nie jedyną przyczyną. Więc nie doszło też do jakiegoś totalnego załamania gospodarczego ani politycznego. Natomiast jak patrzymy na to, co dzisiaj się dzieje, to wyraźnie widać, bo to jak w soczewce trochę patrzymy na ten przypadek brytyjski, też zastanawiając się, czy to się może powtórzyć w innych krajach, że tak naprawdę opuszczenie Unii nie oznacza zakończenia relacji z nią, bo Wielka Brytania, mimo że jest już poza tą Unią, jest z nią dalej bardzo silnie związana. Cały czas też negocjuje nowe zasady współpracy. W przyszłym tygodniu też jest szczyt w Brukseli, w którym ma Keir Starmer uczestniczyć i rozmawiać o kolejnych umowach. Więc co prawda można wyjść z Unii Europejskiej, ale bardzo wyraźnie widać na przykładzie Brexitu, że nawet będąc już poza tą strukturą, te relacje pozostają wciąż bardzo silne. Można Unię Europejską pozostawić czy opuścić politycznie, ale gospodarczo nie jest to wcale takie oczywiste.
12: Mm-hmm. Wróciłabym do tego, co powiedziała pani profesor o tym niedocenieniu nastrojów społecznych. I może dopytam o to w ten sposób, czy w takim razie można było zatrzymać Brexit? Czy ta strona zostać mogła zrobić coś takiego, żeby jednak wygrać to referendum? I tu przypominam sobie, że raz, że poza takim niedocenieniem tego, co rzeczywiście grało w duszach Brytyjczyków, no to też nie widziano tego, co się dzieje na poziomie strategii, kampanii, takiej taktyki politycznej. Nie doceniono tego hasła Take Back Control, nie doceniono tego, co się dzieje w internecie. I czy, no tak, powtórzę, czy tu coś rządzący, Cameron i inne siły polityczne mogli realnie, faktycznie zrobić? Czy to dziś wygląda na takie heglowskie, powiedziałabym, wydarzenie, które po prostu musiało się dokonać, bo tak historia się po prostu toczy?
13: To jest w zasadzie też pytanie o to, czy w polityce coś się może wydarzać przez przypadek, czy wszystko jest pokłosiem lub rezultatem świadomej woli politycznej. No i tutaj mamy bardzo ciekawy case, dlatego że na tym poziomie politycznym, patrząc na trajektorię debaty o Unii Europejskiej, dyskursu politycznego w Wielkiej Brytanii kilka lat przed referendum, trzeba powiedzieć, że kropla drążyła skałę bardzo mocno i bardzo wytrwale, bo jeżeli Cameron już w 2013 roku zapowiadał to referendum i już wtedy mówił o tym, co uzyska Wielka Brytania i jak to będzie świetnie, jeśli wynegocjujemy tą kontrolę z powrotem. Nie
12: czyli
13: tłumacząc,
12: właściwie otworzył taki w ogóle horyzont, tak, że ludzie zaczęli w ogóle myśleć, że to jest dopuszczalne.
13: Tak, i cały czas pamiętajmy o tym, że mówimy o sferze werbalnej, o tym, co my słyszymy jako obywatele, którzy nie mają absolutnie, i za chwilę też bym do tego chętnie wróciła, rzetelnej wiedzy o tym, jak działa Unia, co my z tej Unii tak naprawdę mamy, jakie decyzje są podejmowane wspólnie przez państwa członkowskie. Więc Cameron karmił eurosceptyków i karmił również euroentuzjastów pewnego rodzaju obietnicą, pewną ułudą tego, że będzie lepiej. Natomiast jednocześnie sączyły się krytyka drążyła tą skałę, krytyka imigracji. Pamiętajmy o imigracji wewnątrz unijnej. Chodzi o to, że Wielka Brytania jako pierwsza otworzyła swój rynek pracy na osoby z Europy Środkowo-Wschodniej, czyli po 2004 roku. Ona wręcz o to prosiła, ona chciała. No i oczywiście wykorzystaliśmy tą falę, zasililiśmy brytyjski rynek pracy, natomiast narrację odwrócono w ten sposób, że zaczęto nas pokazywać, nas, bo głównie Polaków, ale również też i Węgrów, i Czechów, i Rumunów i tak dalej, jako pewnego rodzaju zagrożenie, pasożytnictwo na społecznych, na systemie społecznym i tak dalej. Oczywiście to wszystko w faktach i w liczbach nie ma przełożenia. Natomiast o czym chcę powiedzieć? Cameron również, to jest bardzo istotne, bo publicystyka o tym zapomina. On przeprowadził, zlecił za wiele milionów funtów w 2013 roku tak zwany audyt kompetencji, the review of the balance of competences. Co to oznaczało? Że ministerstwa brytyjskie miały się pochylić nad podziałem kompetencji między Unię a Wielką Brytanię, wszystko przeanalizować, każdy sektor krok po kroku i napisać raport, które obszary kompetencji, w jakich sektorach, nie wiem, energia, rolnictwo czy cokolwiek, powinny zostać przeniesione z powrotem, repatriowane na poziom narodowy.
12: Mhm. Czyli tam było takie założenie, że ta Unia za bardzo się wtrąca, tak, i przejmuje powoli, zabiera suwerenność.
13: No i proszę Państwa, co się stało z tym raportem? To jest clue. On został zamieciony pod dywan. Rząd nie chciał go wnagłaśniać, dlatego że ten raport nie wykazał tak naprawdę żadnych konkretnych obszarów, w których Wielka Brytania skorzystałaby na oddaniu przez Brukselę, oddaniu. To tak jakby Bruksela zabrała. Chodziło przecież o dobrowolny podział kompetencji. I ten balans kompetencji, on powinien być w tej chwili pewną biblią dla wszystkich, którzy w innych krajach mówią tym samym językiem, to znaczy musimy renacjonalizować, musimy z powrotem odzyskiwać w cudzysłowie suwerenność, ale nie mówią o konkretach. jak spojrzymy rzeczowo na te obszary kompetencji, okazuje się, że to Wielka Brytania tak naprawdę we wszystkich tych aspektach korzystała. Natomiast jej można powiedzieć, natłok regulacji wewnętrznych, pewien sposób egzekwowania polityk, implementowania, mógł być ograniczający dla brytyjskiej gospodarki, ale to nie była wina w podziale kompetencji. I jeżeli ludzie tego nie wiedzą, bo to nie było im komunikowane przed referendum, to nie było nagłaśniane, to nie było na czołówkach gazet, nie było również na czołówkach gazet jasnego obalania kłamstw, które forowali, które promowali uczestnicy kampanii Leave, czyli wyjścia z Unii Europejskiej, że na przykład wyjście z Unii spowoduje wielki transfer finansowy do Narodowego Funduszu Zdrowia, tak, do NHS-u. No, NHS obecnie jest w ogromnym, jeszcze gorszym kryzysie i zapaści, i zarówno finansowej, jak i dotyczącej rynku pracy, rąk do pracy, niż był przed Brexitem. Także to wszystko, to nie zostało odpowiednio obywatelom przedstawione. Był to ogromny błąd strategiczny. Unia Europejska również się nie włączyła w żadną kampanię informacyjną. Pamiętam, jak komisja wtedy odpowiadała na pytania takich analityków, dlaczego wy nic nie robicie, dlaczego wy nie finansujecie jakiejś kampanii pro-EU informacyjnej. Nie chcemy się wtrącać, ponieważ nie chcemy się wtrącać w wewnętrzne sprawy Wielkiej Brytanii. I to też jest lekcja na przyszłość, dlatego że wtedy wygrywają absolutnie ci, którzy nie mają takich obiekcji. No, Rosja również pomogła jako zewnętrzny aktor kampanii brexitowej. To jest zupełnie osobny temat, ale tutaj ewidentnie te wpływy były.
12: Tak, może jeszcze do tego wrócimy, ale tak zatrzymując się na chwilę na tym argumencie, że Unia Europejska nie chciała się wtrącać, to myślę też, że tam było dodatkowe założenie. Nie rozdmuchujmy tej kampanii. Jak ją zostawimy na marginesie, nie będziemy odpowiadać na te argumenty, to nikt się nie dowie, że to się dzieje.
13: Być może, ale było to na pewno podejście błędne. I wydaje mi się, że bardzo mylimy też pojęcie pewnej propagandy europejskiej, propagandy brukselskiej ze zwykłym opowiadaniem faktów. Dzieleniem się z obywatelami wiedzą, dzieleniem się również emocją, pozytywną emocją o Unii Europejskiej, dlatego że druga strona medalu, druga strona sporu, absolutnie nie ma żadnych obiekcji, aby mówić o Unii i traktować ją jako kozła ofiarnego, w oparciu o przekłamania, fejki i dezinformacje. Jesteśmy po prostu bezbronni jako elity, jako decydenci.
12: Panie profesorze, a czy pan widzi coś takiego innego albo może podobnego do tego, co powiedziała pani profesor, co wtedy ta strona zostać w Unii Europejskiej mogła zrobić? Co dziś jest takie ewidentne, a wtedy nie było dostrzegane?
14: No, ja bym się jeszcze odniósł do tego zasadniczego pytania, pani redaktor, czy Brexit dało się zatrzymać, no bo z perspektywy czasu, albo patrząc na wyniki referendum, no można powiedzieć, że Brexit nie był nieuchronnym, bo te wyniki były dość jasne i o ostatecznej decyzji przesądziło stosunkowo no, niewielkie przesunięcie głosów. Natomiast z drugiej strony trzeba zaznaczyć, że Brexit nie wydarzył się dlatego, że Brytyjczycy nagle pod wpływem impulsu taką decyzję podjęli, odrzucili Unię Europejską. I tutaj też zgodzę się z panią profesor, że to był efekt takiego wieloletniego narastania frustracji, eurosceptycyzmu, przekonania o utracie kontroli nad różnymi aspektami funkcjonowania państwa, nad migracją, efekt też frustracji wobec elit politycznych, czy też wreszcie traktowania członkostwa w Unii jako czegoś oczywistego, czegoś, czego nie trzeba tłumaczyć, czego nie trzeba bronić. Więc dzisiaj, jak na to patrzymy, no to ta lekcja z Brexitu jest niewątpliwie uniwersalna. No, był Brexit efektem błędów klasy politycznej, to na pewno, bo ten spór wewnętrzny, który Cameron próbował rozwiązać, i to nawet już bym tutaj jakby zakreślił tę cezurę czasową nawet od momentu, jak został szefem partii konserwatywnej, bo on wówczas już zapowiadał po pierwsze wyprowadzenie partii konserwatywnej z grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. To był taki pierwszy zasadniczy krok, który jakby zwiastował to, co się będzie działo później. Natomiast no, też się okazało, co się dzieje, jak referendum, czy szerzej narzędzia demokracji bezpośredniej próbuje się wykorzystać do rozstrzygnięcia jakiegoś wewnętrznego konfliktu partyjnego, jak dalekie konsekwencje mogą one mieć. I to też jest w zasadzie dość cenna lekcja dla nas wszystkich, dla wszystkich demokracji. Więc no, ja bym powiedział, że ta odpowiedzialność w największym stopniu oczywiście spoczywa na klasie politycznej, ale jednak wyszedłbym trochę poza tę tezę, bo bez takiego szerszego kontekstu społecznego, bez takiego realnego poczucia dużej części Brytyjczyków, że te zmiany idą w złym kierunku i gospodarcze, i migracyjne, że są dla nich niekorzystne, też Brexitu by nie było. Oczywiście swoją rolę odegrały w tym wszystkim także i media. No, nie jest tajemnicą, że na bardzo dużym poziomie emocji ta decyzja została w referendum podjęta. Natomiast czy dałoby się zrobić coś, żeby to wówczas zatrzymać z punktu widzenia bardziej Unii Europejskiej? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że jestem jakby skłonny podpisać się pod taką tezą, że prędzej czy później do tego by doszło. Nawet jeśli nie wtedy, to prędzej czy później Brexit i tak by się dokonał.
12: Pani profesor tu się zgłasza, bo chyba się nie do końca zgadza.
13: Nie, absolutnie się zgadzam, tylko chciałam jeszcze dodać jedną kwestię, którą może warto wyłuskać, to znaczy, że to referendum brytyjskie w 2016 roku, ono miało charakter konsultacyjny.
14: Tak, oczywiście.
13: Prawda? Więc w zasadzie tak. Można powiedzieć, że z formalno-prawnego punktu widzenia ta decyzja o wyjściu z Unii wcale nie musiała się wydarzyć, bo rząd Wielkiej Brytanii mógł w ogóle zrezygnować i powiedzieć, słuchajcie, no to jest totalna porażka, no jeszcze raz spójrzmy na wszystko. My jednak spróbujemy jeszcze jakoś, no ja tylko mówię, jak to mogło być hipotetycznie. Oczywiście to politycznie byłaby śmierć i samobójstwo, prawda? Jakby zdegradowanie zupełnie tego swojego pierwotnego pomysłu, ale i tak Cameron musiał się podać do dymisji, a inni za nim musieli sprzątać i nieudolnie, prawda, czterech premierów w ciągu kilku lat i wszyscy rozkładający rękę i walczący w zasadzie też z parlamentem brytyjskim, bo pamiętajmy, że parlament brytyjski również musiał
14: Przede wszystkim parlament.
13: Tak.
14: Bo parlament jest władzą najwyższą.
13: Musiał się zgodzić z głosem obywateli, ale przedstawmy może ten paradoks historyczny, że o ile większość obywateli, mała, ale jednak, zagłosowała za Brexitem, o tyle parlament brytyjski ówcześnie, w 2016 roku, był przeciwko wyjściu z Unii. I z tym miała ogromne problemy Theresa May, która przejęła władzę po Cameronie, bo przecież ona potrzebowała od parlamentu, od swoich kolegów parlamentarzystów, zielonej kartki, przytaknięcia. Dobrze, wszczynamy procedurę Brexitu. Mówimy Radzie Europejskiej, że wychodzimy. Nie, nie było tej woli. Proszę zobaczyć, jaki ciekawy paradoks, jakby zderzenie z woli suwerena, czyli obywateli, z wolą przedstawicieli suwerena, czyli parlamentu.
12: Mm-hmm. Panie profesorze, coś tu? Bo jeśli nie, to mam do pana kolejne pytanie.
14: Znaczy nie, no jakby oczywiście referendum miało charakter konsultacyjny, natomiast no, trudno sobie było wyobrazić, że elity polityczne, rząd, parlament, który to ostatecznie musiał przecież odpowiednią ustawę zatwierdzić, jakby wystąpią przeciwko woli większości, więc no, z formalno-prawnego punktu widzenia to dopiero późniejsze decyzje parlamentu i różne głosowania, które miały miejsce na przestrzeni kolejnych lat, do tego Brexitu doprowadziły. No ale jednak ten głos ludu był tutaj absolutnie, tej większości, która wtedy poszła do referendum, był tutaj zdecydowanie wiążący.
12: To ja chciałabym kontynuować to, co pan przed chwilą powiedział o tej roli mediów, a właściwie ja bym, czy z punktu widzenia niebrytyjskiego może pan to skontruje, to jest to rola nie tylko tradycyjnych mediów, ale też platform internetowych, tak być może po raz pierwszy mocno objawiona w tej kampanii i rola Dominika Cummingsa, który prowadził tę kampanię, był dyrektorem kampanii brexitowej, no i wprowadził ileś innowacji, bo i to hasło Take Back Control, czyli odzyskajmy kontrolę, jest uznawane za innowacyjne, bo nie było to hasło opuśćmy Unię, Brexit, tylko ono schodziło głębiej. No ale też cała ta kampania właśnie na platformach społecznościowych no jest dziś podawana za wzorzec przez jednych do naśladowania, a przez innych jako takie wielkie ostrzeżenie przed tym, co można zrobić za pomocą platform, żeby czy zmienić, czy nabudować na pewnych emocjach coś więcej, co doprowadzi do bardzo konkretnego efektu politycznego.
14: Mm-hmm. No tak, poza tą odpowiedzialnością polityczną, o której już mówiliśmy, poza tym, że te nastroje narastały, więc też i długoterminowe procesy społeczne, nierówności, poczucie niesprawiedliwości, bo o tym się też najczęściej mówi już z tej dzisiejszej perspektywy, no to oczywiście trzeba też wspomnieć o komunikacji politycznej, że tak to ujmę, o roli mediów. No ta kampania, jak ją pamiętamy, była bardzo silnie spolaryzowana. Zresztą referendum no tak w sposób bardzo naturalny takiej polaryzacji służy. No a te przekazy, które były zarówno przez stronę Leave, jak i przez stronę Remain, były wpuszczane w ten obieg informacyjny, no były bardzo, bardzo uproszczone, bardzo mocno bazowały na emocjach. I to też się często podkreśla, jak to właśnie emocje, a nie jakieś racjonalne argumenty ostatecznie o wyniku tego referendum zdecydowały, no bo nie mówiliśmy tam o jakichś modelach integracji, czy Brytyjczycy nie mówili, tylko właśnie o odzyskaniu kontroli, o tożsamości, o suwerenności, czyli o takich hasłach, które gdzieś tam, jak pani redaktor mówiła, miały sięgać głęboko w duszę i w serce wyborców, a niekoniecznie w rozum. Oczywiście no, media społecznościowe, jaką siłą dysponują, no to już dzisiaj wszyscy wiemy, rozmawiamy o roku 2016, to też przypominam, był czas i ten sam rok był rokiem, kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych zostawał Donald Trump, więc to takie dwa wielkie wydarzenia na przestrzeni kilku miesięcy dosłownie, które się dokonały. I przy jednej kampanii, w tym wypadku referendalnej, przy tej amerykańskiej kampanii wyborczej bardzo mocno też zwracano uwagę na ten aspekt emocji. No a media społecznościowe są fantastycznym kanałem komunikowania takich emocji. Niekoniecznie precyzyjnych informacji, ale właśnie uproszczeń, haseł i może nie komunikowania emocji, bo to źle zabrzmiało, ale generowania tych emocji w ogromnym stopniu i polaryzowania społecznego. Oczywiście, że są to zjawiska niebezpieczne i teraz jeszcze te różnego rodzaju patologie związane z mediami społecznościowymi zostały wzmocnione także przez sztuczną inteligencję, więc żyjemy w zupełnie nieobliczalnej rzeczywistości. Wydaje się, że bez jakiejkolwiek próby kontroli tego, no te najbliższe lata mogą okazać się z punktu widzenia procesów demokratycznych jeszcze trudniejsze niż to, co było 10 lat temu.
13: Ja chciałabym może jeszcze tylko dodać, przyjrzyjmy się temu hasłu take back control, odzyskać kontrolę, bo w zasadzie możemy zobaczyć, że populiści w bardzo wielu krajach używają różnych formuł i różnych gier słownych, które właśnie mówią o tym, że jeżeli coś zrobimy albo mnie wybierzecie, albo wyjdziemy z Unii na przykład, odzyskamy naszą dumę narodową, odzyskamy naszą siłę, wstaniemy z kolan, będziemy pierwsi, America first, prawda? I jak patrzymy na pokłosie potem tych decyzji wyborczych, widzimy, że tak się nie dzieje, że jest wręcz przeciwnie. I jeszcze raz spójrzmy na tą kontrolę. Bo pan profesor mówił o tym, że ten przekaz był emocjonalny, ale nie bójmy się mówić, ten przekaz był nieprawdziwy, był fałszywy. No przecież autobusy oklejone hasłem 350 milionów funtów tygodniowo dla NHS-u, czyli dla sektoru zdrowia, każdy Brytyjczyk chciałby, żeby to się stało. Więc jeżeli ktoś mi to obiecuje, no to absolutnie będę na to głosował. Druga kwestia. Będziemy mieli na wszystko wpływ i będziemy taką global power. No okazuje się, że Wielka Brytania w tej chwili negocjuje z powrotem umowy z Unią Europejską, chcąc większego dostępu do wspólnego rynku, z którego wyszła, prawda, z wielkim przytupem. Ale co to oznacza, że ona tą kontrolę utraciła. Ona tak naprawdę chciałaby mieć ją z powrotem. I kolejna rzecz, bardzo ważna, i już na tym skończę. Jeżeli to wszystko, te hasła, te przekłamania trafiają do głów i umysłów ludzi, to co się z nimi dzieje? One albo mogą zostać przetworzone na podstawie posiadanej wiedzy, czyli nie, no to jest bzdura, bo przecież to tak nie działa, albo mogą zostać po prostu łyknięte i zinternalizowane. I tak się dzieje w przypadku, kiedy nie mamy podstawowej wiedzy i nie potrafimy się obronić przed dezinformacją. No i brak takiej wiedzy był ewidentnie zarysowany, on się wręcz zamanifestował w Wielkiej Brytanii, tym, że 23 czerwca wyszukiwarka Google w Wielkiej Brytanii została rozgrzana jednym konkretnym pytaniem, a w zasadzie dwoma. What is the EU, czyli czym jest Unia Europejska, and what is Brexit? Co to w ogóle oznacza? Czyli proszę zobaczyć, bardzo wiele osób, które poszło zagłosować, one tak naprawdę nie głosowało nad kwestią bycia lub nie bycia w Unii, wszystkimi niuansami, komplikacjami z tym związanymi, tylko tak naprawdę to była pewna frustracja na system polityczny i ten obraz tego kozła ofiarnego, że to wszystko przez Unię. Czyli jedna wielka pomyłka, brak odporności poznawczej, ale jednocześnie też ogromna emocja i to ta emocja wygrała z wiedzą.
12: Mm-hmm. A co tak realnie Brytyjczycy stracili na Brexicie? Bo pani profesor mówiła o tym utracie kontroli. Teraz Wielka Brytania chce wrócić do różnych unijnych programów, na przykład do programów zbrojeniowych, właśnie do tego wspólnego rynku, ale tak na poziomie takiego życia codziennego. To może pana profesora o to zapytam. Gdzie Brytyjczycy realnie widzą tą stratę, która powoduje, że w sondażach, które teraz mamy, żałują wyjścia z Unii Europejskiej?
15: Mm-hmm. No wydaje mi się, że ten Brexit tak najbardziej dał się we znaki tam, gdzie dochodzi do takich tarć pomiędzy różnymi systemami, na przykład w handlu, w pracy, w przepływie usług. To może jeszcze nie było widoczne od razu, oczywiście w kampanii też nikt o tym nie mówił, tu pełna zgoda, bo zajmowano się bardziej hasłami niż realnymi problemami. W pierwszych latach może to też nie było takie odczuwalne, natomiast no, te kolejne lata już przyniosły konkretne efekty. No, ja bym wspomniał na pewno o handlu, który stał się choćby z Unią Europejską, który stał się dużo bardziej kosztowny, bardziej zbiurokratyzowany. Pojawiły się liczne kontrole, liczne certyfikaty, prawda, opóźnienia w dostawach i tak dalej. I to bardzo odczuwają przede wszystkim małe i średnie firmy, które wcześniej działały płynnie w ramach jednolitego rynku, nawet pewnie nie wiedząc, że to dzięki jednolitemu rynkowi europejskiemu wszystko da się w taki sprawny sposób realizować, a zderzyły się dopiero z tym problemem po wyjściu z Unii Europejskiej. Rynek pracy to jest jakby kolejny aspekt, na który bym zwrócił uwagę, szczególnie w takich sektorach, nie wiem, jak rolnictwo, chociaż to jest niewielki sektor, opieka zdrowotna, gastronomia, bardzo mocno odczuł ograniczenie dostępu do pracowników z Unii Europejskiej, więc to wpłynęło na dużo większą presję płacową, konieczność reorganizacji zatrudnienia, wyższe ceny, których też doświadczamy, jak dzisiaj podróżujemy do Wielkiej Brytanii, choćby z polskiej perspektywy. No i też usługi finansowe, usługi profesjonalne i ograniczenie ich dostępu do rynku unijnego, co też bardzo mocno osłabiło niektóre segmenty Londynu, no, znanego z tego, że jest największym centrum finansowym. Więc to są takie też tematy, o których może na co dzień się nie mówi. Oczywiście przeciętny Brytyjczyk też doświadcza różnego rodzaju problemów, chociażby podróżując po Europie i widzi teraz, jak wiele się pod tym względem zmieniło. Tutaj może ten przeskok nie jest taki ogromny, bo Wielka Brytania w Schengen nigdy nie była, no ale jednak jest to dzisiaj bardziej skomplikowane. Natomiast te aspekty, o których wspomniałem, dają się bardzo mocno we znaki chociażby przedsiębiorcom. I tak jak mówiłem, dopiero teraz zdają sobie oni z tego sprawę, jak no, nieodpowiedzialna była to decyzja i jak bardzo utrudniła im życie i funkcjonowanie też w tej perspektywie zawodowej.
12: Mhm. A z drugiej strony, jak czytałam ostatnio w Financial Timesie, wzrosło zatrudnienie w administracji państwowej w tym sektorze odpowiedzialnym za negocjacje związane z wyjściem z Unii Europejskiej.
15: No tak, profesor. No teraz...
13: Ja jeszcze może dodam i znowu wrócę do tego, co najbardziej ludzi boli i to, co było największą obietnicą, czyli system ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii. Przecież to Boris Johnson był za to odpowiedzialny. Jego cynizm tutaj ewidentnie jest widoczny w tym kłamstwie o tym, że pieniądze wydane do budżetu unijnego, którym Wielka Brytania zasila, w cudzysłowie, jak to oni mówili, Brukselę, one trafią do nas i będą na nasze zdrowie, na nasze leczenie wydane. No i teraz zobaczmy, co się wydarzyło. To są twarde fakty, każdy może wejść do internetu i to sprawdzić. Brytyjski NHS nie dość, że stracił część personelu, bardzo dobrze wykwalifikowanego, bo pochodzącego właśnie z naszych krajów, jednocześnie nie otrzymał tych pieniędzy z powrotem, a ten kryzys kadrowy i finansowy jeszcze bardziej się pogłębił i w tej chwili NHS ma najniższe notowania wśród obywateli. Możemy mówić po prostu o zapaści. Ludzie czekają miesiącami do leczenia tak naprawdę planowego, podstawowego, które nie jest żadnym nagłym przypadkiem. I ten gniew i ta frustracja tak naprawdę nie została w żaden sposób, ta która była przed Brexitem, ona w żaden sposób nie została uspokojona. Jest jeszcze gorzej niż było. I jeszcze tutaj powiem o jednej kwestii, bo jest ona w zasadzie bliska mi jako naukowczyni, też również panu profesorowi. Mobilność naukowa, w ogóle mobilność ludzi, ten koniec swobody przepływu osób, który był największą kością niezgody i się zakończył, uderzył bardzo w młodych, wykształconych ludzi, również w badaczy. Ograniczony został dostęp do studiów za granicą, do różnej pracy sezonowej, takiej na wyższym poziomie również, ale też program Erasmus został zawieszony. I teraz Wielka Brytania chce go wyrenegocjować z powrotem, no więc to jest obłęd. Mhm. Prawda?
14: Horyzont również, tak, z punktu widzenia naukowego. Oczywiście, tak. To ja jeszcze bym dodał, bo to jest taki temat, który bardzo grzeje opinię społeczną dzisiaj w Wielkiej Brytanii, zresztą już od dłuższego czasu, czyli kwestia polityki migracyjnej, no bo to jest dopiero paradoks. Tak. Ten take back control odnosił się w gruncie rzeczy do wielu aspektów, no ale tak w sposób najbardziej dosłowny, przynajmniej tak komunikował Nigel Farage, chodziło mu o kontrolę nad, przede wszystkim nad migracją z zewnątrz. No i co się okazało? No migracja po Brexicie z Unii Europejskiej oczywiście spadła. Wielka Brytania odzyskała pełną kontrolę nad systemem imigracyjnym. To jest fakt. Natomiast w praktyce całkowita migracja netto pozostała bardzo wysoka, no bo oczywiście wzrosła ta imigracja spoza Unii Europejskiej, więc bardzo mocno zmienił się skład tej migracji, ale już niekoniecznie skala. I w gruncie rzeczy z migrantami spoza Unii Europejskiej, przypływającymi na tych małych łódkach głównie z drugiej strony kanału angielskiego, Brytyjczycy mają dużo więcej problemów dzisiaj niż z migrantami z terenu Unii Europejskiej. Więc tutaj no, też taki bardzo ciekawy twist, który się dokonał w kontekście polityki migracyjnej.
12: No to jeszcze teraz o jeszcze jednym twiście, już takim bardzo, bardzo politycznym, bo jedną z twarzy Brexitu, a może nawet twarzą, nazywaną wręcz Mr. Brexit, był Nigel Farage. I paradoks jakiś jest w tym, że mam teraz przed oczami wyniki sondaży z ostatnich 10 lat i tuż po Brexicie wciąż na scenie, to się ciągnęło przez lata, na scenie politycznej Wielkiej Brytanii wciąż dominowały te dwie główne partie, Partia Pracy i Konserwatyści. I dopiero stosunkowo niedawno, przez ostatnie 2 lata, to poparcie partii Reform prowadzonej przez Farage'a zaczęło przebijać poparcie dla Labour i dla konserwatystów. No i teraz jest tak, że gdyby wybory się odbyły dziś, to partia Reform wygrywa. No, mnie się to wydaje jakimś ogromnym paradoksem. Brytyjczycy widzą to, że tych korzyści nie ma, albo że przeważają negatywne strony Brexitu, o czym oboje państwo mówiliście, a jednocześnie człowiek, który doprowadził, powiedzmy w dużym uproszczeniu, do tego, przynajmniej politycznie, ma dużą część odpowiedzialności politycznej, na nim spoczywa za Brexit, no jest w tej chwili politykiem, który mógłby rządzić tym krajem. Jak to jest możliwe? Pani profesor.
13: To rzeczywiście absolutnie na takim poziomie logiki się nie skleja, natomiast ten dysonans, on jest w stanie, możemy go wytłumaczyć poprzez emocje i poprzez właśnie znowu cynizm polityczny. Cynizm to też jest pewnego rodzaju emocja. Może zacznijmy najpierw od tego, dlaczego Brytyjczycy chcą zbliżenia z Unią. No, sondaże jasno pokazują, że zdali sobie sprawę po tych 10 latach, pewnie po czytaniu też masy artykułów, posłuchaniu różnych ekspertów, no, że jednak ta Unia nie była taka zła i w zasadzie to więcej by im teraz dało zintegrowanie się z nią ponownie. Więc mamy te 50 parę procent na rejoin, czyli powrót. Ale jednocześnie tylko niewielka grupa wyborców uważa, że rząd obecny w ogóle ma możliwość, mandat i jakby taką wykonalność w sobie, aby coś takiego zrobić. I jest jednocześnie bardzo zmęczona samą perspektywą tego, że mieliby znowu coś renegocjować. Teraz wejście z kolei, więc to jest ambiwalencja. Ale z drugiej strony mamy Farage'a, który, uwaga, mówi, że ten proces Brexitu, on w zasadzie został niedokonany. To znaczy Brexit został zdradzony, źle wdrożony, on absolutnie nie był błędem, ale on tak naprawdę się jeszcze nie wydarzył do końca i dopiero jak mnie wybierzecie, to ja przyjdę, odetnę tą pępowinę, zrobię jeszcze Brexit 2.0, od wszystkiego się odetniemy, będziemy już zupełnie niezależni i wtedy obiecuję, że staniemy na nogi. No to jest absolutny paradoks i totalna bzdura, ale uwaga, wszyscy po kolei wcześniejsi, czyli i laburzyści, konserwatyści, nie poprawili sytuacji Brytyjczyków, więc ci ludzie mają jeszcze w tej chwili przekonanie, że jeszcze on nie rządził, jeszcze ta partia, jeszcze jej trzeba dać szansę. Mhm. To jest trochę jak we Francji ze skrajną prawicą. Po prostu to się już musi wydarzyć. Żeby ludzie, którzy są bardzo sfrustrowani, otrzymali realnie tą gorzką pigułkę, którą pewnie zafunduje im skrajna prawica i niech się przypalą. To jest bardzo złe, co ja mówię, ale tak naprawdę w tej chwili tak to wygląda. Jeden poziom to jest frustracja z systemu, a drugi to jest stosunek do Unii. Ten stosunek do Unii jest bardziej pozytywny i nawet wśród hard Brexiteers, czyli tych takich bardzo eurosceptycznych, tylko 15% w tej chwili popiera ten hard Brexit, a reszta dalej jest zdroworozsądkowa, powiedzmy. Natomiast siła tego obwiniania za nieudolność klasy politycznej wygrywa i ludzie chcą innej alternatywy. Nieważne, że ta alternatywa jest absurdalna i z pewnością doprowadzi do jeszcze większych problemów niż teraz Wielka Brytania ma.
12: Panie profesorze, też pan tak to widzi?
15: No podobnie, chociaż dla mnie nie jest to aż taka sprzeczność, jakby się mogła wydawać na pierwszy rzut oka, bo to, że z jednej strony rośnie liczba Brytyjczyków, którzy uważają, że Brexit był błędem, no to też tak automatycznie nie oznacza, że nagle bardzo mocno wzrosło poparcie do ponownego członkostwa w Unii, czy do powrotu do Unii Europejskiej. To nie jest takie zero-jedynkowe. Poza tym politycy tacy jak Nigel Farage cały czas zyskują na znaczeniu i zyskują na tym, że reprezentują na tyle konkretne, może nie tyle, przepraszam, konkretne rozwiązanie, co taką ciągłą narrację sprzeciwu wobec establishmentu. I w takich warunkach, w których dzisiaj Brytyjczycy funkcjonują, dużego niezadowolenia gospodarczego, politycznej, bardzo dużej polaryzacji, przekaz, który proponuje im Nigel Farage, jest wciąż bardzo atrakcyjny. On był atrakcyjny 10 lat temu ze względu na Unię Europejską. Dzisiaj jest również atrakcyjny. Dzisiaj rozmawiamy głównie o Brexicie, ale też bym trochę nie przeceniał znaczenia Brexitu w tej dzisiaj debacie publicznej Wielkiej Brytanii. To nie jest jakby temat priorytetowy, czy temat ewentualnego powrotu do Unii Europejskiej nie jest absolutnie dla dużej części Brytyjczyków jakimś tematem, który na dziś ma znaczenie, więc elity polityczne również bardzo delikatnie do tego podchodzą. Więc dlaczego Nigel Farage dalej działa? No bo jego przekaz nie musi oferować jakiegoś realizacji.

0: Polski i Unii Europejskiej 23 czerwca w Pałacu Staszica w sali Marii Skłodowskiej-Curie. My w Radiu Tok FM mamy patronat nad tym wydarzeniem, a możecie tam Państwo posłuchać wspaniałych gości poza panią profesor Karoliną Borońską-Hryniewiecką, której Państwo mogli słuchać przed chwilą. Będą różne inne osoby znane też z anteny Radia Tok FM, jak Piotr Osenka, Paweł Marczewski czy Konrad Szymański, minister do spraw europejskich za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pani profesor, chce jedno zdanie, ale poproszę jedno.
1: Jedno zdanie zachęcające wszystkie poglądy i spektra polityczne, dlatego że będą z nami również przedstawiciele Klubu Jagiellońskiego, czyli w zasadzie bardziej eurosceptyczne opinie możemy tutaj wysłuchać i będziemy wspólnie zastanawiać się na tym, jakie lekcje można z tego wyciągnąć i jak rozmawiać o Unii, aby mówić o niej prawdę, ale jednocześnie konstruktywnie ją krytykować i działać na korzyść integracji, a nie przeciw.
0: Bardzo zapraszamy i bardzo Państwu dziękuję. Przed chwilą pani profesor Karolina Borońska-Hryniewiecka z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A wcześniej na łączach był z nami profesor Łukasz Danel, dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Agata Szczęśniak, to był program Jest Temat, który przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń, a po informacjach Przemysław Iwańczyk zaprosi Państwa na magazyn Radia Tok FM.
3: To jest powtórka.

0: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, ale marzenia ściętej głowy, nie?
1: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
0: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej, nie?
2: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Prawdopodobnie w poniedziałek powołana zostanie nowa Rada Warszawskiego Szpitala Południowego. Organizacje pozarządowe, które nie zostały ujęte w ustawie o obronie cywilnej, łączą siły, a chodzi o wspólne działanie w sytuacjach kryzysowych. W informacjach również o zbliżających się wakacjach. Niestety nie dla wszystkich urlop wiąże się z wypoczynkiem. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prawdopodobnie w poniedziałek zostanie formalnie wybrana nowa Rada Warszawskiego Szpitala Południowego, poinformował stołeczny ratusz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. To po głosie sprawy lekarza Dawida Kasprzyka, który jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez Kasprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli też według medialnych doniesień być przyjmowani bez kolejki. Dawid Kasprzyk zrezygnował członkostwa w Koalicji Obywatelskiej oraz mandatu radnego, zwrócił też szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy. W Szpitalu Południowym trwają tymczasem kontrole prowadzone przez stołeczny ratusz i NFZ. Sprawy opisywanych w lecznicy nieprawidłowości bada prokuratura. Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura zbada, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak Solidarności swoje ordery oddają też m.in. były prezydent Leonid Kuczma, jego następca Wiktor Juszczenko, a także poprzednik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Petro Poroszenko. To reakcja na zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Wołodymirowi Zełenskiemu za nazwanie jednej z ukraińskich brygad wojskowych imieniem bohaterów UPA. Sytuacja jest dla nas trudna, mówi TOK FM Mirosława Kerek, prezeska Fundacji Ukraiński Dom.
5: Ja tutaj mieszkam już ponad 20 lat i to jest cały czas to było to działanie na nasze wspólne dobro i na pojednanie polsko-ukraińskie i tak widzę, jak to się wszystko łamie, ale też z drugiej strony widzę tyle solidarności i też piszą do mnie, że wspierają, że się nie zgadzają na to, co się dzieje. Także to jest też taki ważny symbol, ważny znak.
4: A w najbliższy czwartek w Gdańsku ma rozpocząć się konferencja o odbudowie Ukrainy. Na razie nie wiadomo, czy w świetle obecnych polsko-ukraińskich napięć weźmie w niej udział Wołodymyr Zełenski. Organizacje pozarządowe łączą siły, by móc współdziałać na wypadek kryzysu, powodzi, pożaru czy działań zbrojnych. Rząd do ustawy o obronie cywilnej wpisał tylko PCK, Caritas i organizacje harcerskie. Inne NGO-sy nie są formalnie podmiotami ochrony ludności. Stąd pomysł na stworzenie oddolnej koalicji. O szczegółach opowie Anna Gmitarek-Zawocka.
6: W Lublinie powstała koalicja organizacji pozarządowych. Na dziś jest w niej ponad 20 NGO-sów i dołączają kolejne. Mówi Maciej Budka z PCK.
7: Także po to, żeby koordynować swoją pracę i sobie, w cudzysłowie, nie przeszkadzać i żeby ta pomoc była jak najbardziej efektywna i żebyśmy nikogo przez to nie pomijali.
6: Organizacje chcą dzisiaj, w czasie względnie spokojnym, wypracować mechanizmy współpracy i wymienić się kontaktami, mówi Edward Olchowski z gminy Dubienka, tuż przy granicy z Ukrainą.
8: Przygotuje to nas, a tym samym naszą społeczność, na jakie sytuacje kryzysowe, które mogą wystąpić w najbliższym czasie w związku z kryzysem w Ukrainie. Wiedzieć, jak się zachować w pewnych sytuacjach, żeby móc pomóc swojej społeczności i swoim bliskim i rodzinom.
6: By w razie kryzysu nie czekać na władzę, tylko od początku móc działać oddolnie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Za niecały tydzień zaczynają się wakacje. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu, przypomina główny inspektor operacji Marcin Stanecki.
9: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, cywilnoprawnych mają prawo do płatnego wypoczynku.
4: Nawet jeśli samozatrudniony fizycznie wyjedzie z domu, badania pokazują, że rzadko kiedy jest to prawdziwy odpoczynek. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. Większość z nich codziennie sprawdza maile, odbiera telefony od klientów lub wystawia faktury. Trzy zwycięstwa i porażka to znów bilans polskich siatkarek w kolejnym kontynentalnym turnieju Ligi Narodów. W ostatnim spotkaniu w Bangkoku w meczu pełnym zwrotów akcji Polki przegrały 2-3 z Kanadą. Teraz przed kadrą szybki powrót do kraju, trening i znów podróż do Azji. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
10: Spotkanie z Kanadyjkami było pełne wzlotów i upadków, bo Polki potrafiły set przegrać do 16, by następnego wygrać do 11. To druga porażka, ale na koncie jest też 6 zwycięstw, a jak przypomina były nasz siatkarz Marcin Możdżonek, Liga Narodów to okazja do testów.
11: Eksperymentuję, bo to jest czas właśnie na eksperymenty, na sprawdzenie zawodnicze, konkretnych ustawień, taktyki, wariantów, z takim trochę backupem bezpieczeństwa. Dobra, przegramy, to nic wielkiego się nie stanie.
10: Ta część azjatyckiej przygody Polek powoli dobiega końca, mówi była nasza reprezentantka Joanna Kaczor-Bednarska.
12: No cieszy to, że po tych 3 tygodniach już teraz niemal spędzonych w Azji wrócą do Polski, tu spędzą tydzień i dopiero na nowo polecą do Japonii.
10: Kadra Lavariniego na początku lipca zjawi się w Osace na ostatni mocno obsadzony turniej. Tam rywalkami Polek będą Turczynki, Amerykanki, Brazylijki i Japonki. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Poniedziałek najwięcej chmur na południu i wschodzie, tam też deszczowa aura, do tego miejscowe burze, również z gradem, głównie w rejonach podgórskich. Termometry pokażą w ciągu dnia od 22 stopni na Pomorzu do 26 w centrum i 30 stopni na południu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: To jest audycja Sprawy Różne przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego gościa, dr Marcin Fatalski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego jest z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
14: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
13: Porozmawiamy sobie o sporze, który nękał Stany Zjednoczone od momentu ich powstania. Czy Stany Zjednoczone powinny być federacją, silnym związkiem państwowym, czy konfederacją, luźnym związkiem suwerennych stanów? Bo to był spór fundamentalny, jeżeli chodzi o życie polityczne Stanów Zjednoczonych od momentu uzyskania niepodległości. Jedni obawiali się połknięcia stanów przez rząd, drudzy triumfu partykularnych interesów. Będą też dwie znakomite postaci w naszej historii, które będą uosabiać obie strony konfliktu. Ale może najpierw zarysujmy ogólnie, o co ten spór dokładnie szedł.
14: Tak jest. Stany Zjednoczone, jak sama nazwa wskazuje, sięgając do tego źródła w języku oryginalnym, w języku angielskim, to United States, a state to w języku angielskim także państwo. To znaczy twór, który powstał, kiedy ogłoszono niepodległość Stanów Zjednoczonych, a w tym roku Stany Zjednoczone i ci, którzy świętują z tym państwem i z Amerykanami tę rocznicę, świętują Stany właśnie 250-lecie Deklaracji Niepodległości. Tylko że Deklaracja Niepodległości oznaczała zerwanie z Wielką Brytanią. Pytanie, które stało wobec Stanów Zjednoczonych, wobec patriotów, jak wcześniej nazywali się ci, którzy zbuntowali się przeciwko koronie brytyjskiej, a którzy chcieli się po prostu oderwać od Wielkiej Brytanii, pytanie, które stanęło przed nimi w tamtym okresie, to jest pytanie o to, czym mają być owe Stany Zjednoczone. Dlatego, że Deklaracja Niepodległości to jedno, a kształt nowego państwa to drugie. Są takie rewolucje w historii, i dlatego zresztą tutaj też warto o tym wspomnieć. Amerykanie swoją wojnę o niepodległość nazywają często po prostu rewolucją amerykańską, które miały znaczenie nie tylko dla państw, w których miały miejsce, ale także dla świata. No oczywiście można powiedzieć, że rewolucja rosyjska wstrząsnęła całym światem, ale w inny sposób. Natomiast takie rewolucje jak francuska czy amerykańska promieniowały później na świat swoim wzorem. I to, co jest charakterystyczne dla tej grupy ludzi, którzy wówczas w owych Stanach Zjednoczonych, które wybijały się na niepodległość, ogłosiły niepodległość, to pytanie, na które muszą sobie odpowiedzieć, czym mają być Stany. Stan to państwo. Stany Zjednoczone, więc państwa zjednoczone. Pierwotnie uważano, miała to być konfederacja. I stąd ten pierwszy akt prawny, który będzie stanowił podstawę władzy, to będzie nie konstytucja, którą my wszyscy kojarzymy, ale artykuły konfederacji, bo Zastanówmy się na początek nad tym, czym właściwie, kto kierował tymi sprawami Ameryki walczącej o niepodległość. Wiemy, że wodzem naczelnym był George Washington, można powiedzieć na pewno bardziej utalentowany organizator niż wódz sam w sobie. To nie był taki błyskotliwy dowódca, jakich w tamtej epoce możemy znaleźć czy we Francji, czy w Prusach. To był człowiek, który bardziej żelazną wolą niż błyskotliwymi umiejętnościami na polu bitwy skonsolidował owych patriotów, dał im wiarę w zwycięstwo i poprowadził ku zwycięstwu, które ostatecznie dokonało się także z pomocą Francji. I można powiedzieć, że do pewnego stopnia te pytania, na które oni sobie próbowali odpowiedzieć, to były pytania o to, w jakim kierunku ma pójść kształt owej republiki, która się wyłania. No, możemy powiedzieć, tak myślałem o tej Francji, Wielkiej Brytanii, dlatego że to będzie nie tylko pytanie o to, czy w jakim kierunku ma ten kształt ustroju być formowany, ale także do którego z tych państw byłoby Stanom Zjednoczonym bliżej. Paradoks polega na tym, że aczkolwiek owe Stany Zjednoczone wyzwoliły się w Wielkiej Brytanii, to przecież wyrastają z kultury angielskiej. Chodzi o język, chodzi o nawiązania kulturowe, chodzi wreszcie o system prawny, do którego bezpośrednio przecież Amerykanie później nawiązywali, czy jak na przykład chciał tego Thomas Jefferson, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, bliżej by politycznie było, może nie ustrojowo, ale politycznie, Stanom Zjednoczonym do Francji. Zresztą, cóż, politycznie oczywiście nie w czasie monarchii Bourbonów, a to monarchia Bourbonów pomogła przecież Ameryce w walce o niepodległość, tylko później, już po rewolucji francuskiej. Więc można powiedzieć, że spór dotyczy tego, czy to ma być państwo, które jest konfederacją państw, czy to ma być skonfederowane państwo złożone ze Stanów. To pytanie oczywiście, co skłoniło Amerykanów do tego, żeby od tej pierwotnej formuły, w której mamy artykuły Konfederacji jako podstawę państwowości i właściwie jedyny wspólny organ, jakim jest Kongres, bez żadnych organów władzy wykonawczej, które znamy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, co ich skłoniło do tego, żeby przejść od owych artykułów Konfederacji do kształtowania Konstytucji Stanów Zjednoczonych i do debaty, no, jaka ta konstytucja ma być i jakie państwo ma stworzyć?
13: Amerykańscy ojcowie założyciele, pracując nad swoją Unią, w ogóle analizowali najróżniejsze historyczne przykłady wcześniejszych związków międzypaństwowych, na przykład Konfederacja Greckich Polis albo Święte Cesarstwo Rzymskie, a także Rzeczpospolita Obojga Narodów. Artykuły Konfederacji przyjęto 15 listopada 1777 roku, obowiązywały od 1 marca 1781 do 4 marca 1789 roku. I tak jak pan mówił, panie doktorze, ustanawiały luźną konfederację 13 suwerennych stanów. Był ten kongres, jedyny organ centralny nie miał władzy wykonawczej ani sądowniczej, czyli rząd centralny nie miał prawa nakładać podatków, regulować handlu, egzekwować prawa, no i może kryzys gospodarczy i finansowy, niemożność skutecznego rządzenia doprowadziła do konwencji konstytucyjnej.
14: To na pewno. Można powiedzieć, że bodźcem bezpośrednim był bunt Szejza. To był taki bunt zadłużonych farmerów, którzy zbuntowali się po prostu, nie twierdząc, że nie mają z czego spłacać swoich zobowiązań. Jaka to ma być wspólnota, zadano sobie pytanie, która nie jest w stanie bronić się przed buntem. Ten bunt był stłumiony oczywiście ostatecznie, ale problem polegał na tym, że sama perspektywa, iż może dojść do jakiegoś buntu, który rozsadzi tę wspólnotę, to a przy braku władzy sprawnej, działającej, która mogłaby zorganizować na przykład siłę mogącą stłumić taką, spacyfikować taki bunt, no to jest pytanie, przed którym oni stanęli. To jest kwestia oczywiście spłaty zadłużenia. Jak zebrać podatki na spłatę zadłużenia? Stany Zjednoczone, kiedy już uwolniły się od Wielkiej Brytanii, pamiętajmy, że to są powiedzmy dwa takie kamienie milowe w tym procesie uwalniania się. Jeden to jest ogłoszenie deklaracji niepodległości, czyli deklaracja, że Stany odrywają się od Wielkiej Brytanii i stają się niepodległym państwem, a drugi akt to jest pokój paryski zawarty z Wielką Brytanią, w którym to Wielka Brytania uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych. I od tego momentu zaczyna się byt niepodległy. Byt na gruncie owych wspomnianych przez nas tutaj artykułów Konfederacji. Te artykuły Konfederacji no nie pozwalały na przykład na sprawne zbieranie podatków. Jak zatem spłacić dług? Dług, który zaciągano w okresie wojny o niepodległość. Jak wiadomo, wojna może być finansowana z grubsza z dwóch źródeł. Albo to są podatki, ale one nie mogą urosnąć do jakichś niestworzonych poziomów, albo to jest zadłużenie wewnętrzne i zewnętrzne. No, przy wszystkich tych instrumentów korzystano. To nie jest takie idylliczne, można powiedzieć, jak się wydaje później z podręczników historii albo na tych obrazach widać pięknych, które pokazują George'a Washingtona przekraczającego rzekę Delaware. On potrzebował na przykład tego błyskotliwego zwycięstwa tylko po to, żeby mu się po prostu armia nie rozpierzchła, ponieważ oni byli nieopłacani. Czynnik finansowy w wojnie odgrywa fundamentalną rolę. I teraz, jak już się ta wojna kończy, to trzeba pieniądze oddać. Problem polegał na tym, jak je zdobyć. No i następna kwestia, to o czym pani redaktor wspomniała, to znaczy zdolność zorganizowania życia gospodarczego państwa. Ale kiedy mówimy o zdolności zorganizowania życia gospodarczego państwa, to znów stajemy przed dylematem. Czy Stany Zjednoczone mają mieć bank centralny? Alexander Hamilton mówił, że tak. Jefferson i jego zwolennicy mówili, ależ to jest zamach na wolność. Zaraz może powiemy dwa słowa na temat tego, na czym spór o bank centralny w Stanach Zjednoczonych polegał i dlaczego Stany Zjednoczone w tej chwili też nie mają czegoś takiego jak Bank Stanów Zjednoczonych. Mają rezerwę federalną, która rolę banku odgrywa. A zatem stanęło to państwo, ta elita polityczna, bo to warto też powiedzieć o tym, że mamy do czynienia z grupą przeciekawych ludzi, którzy sięgali do bardzo różnych, tak jak pani o tym wspomniała, punktów odniesienia. Pozwolę sobie na takie lekkie wtrącenie. Na przykład kiedy Thomas Jefferson komentował projekt konstytucji, to pisał w liście, on wtedy pisał z Paryża. No przecież pozycja prezydenta w tej konstytucji przypomina pozycję króla polskiego. No oczywiście krytycznie o tym pisał. I teraz rzecz polegała na tym, żeby z punktu widzenia tej wspólnoty, którą tworzą Stany, stworzyć wspólnotę wyższą. I dylemat polegał na tym, jak mają być rozłożone prawa między Stanami a ową federacją, czyli strukturą ponad owymi Stanami. I jeszcze, jeśli mogę nawiązać do tego buntu Szejza, o którym powiedziałem przed chwilą, a który był bezpośrednim takim powodem, no, inspiracją do tego, żeby w Annapolis zgromadzili się przedstawiciele Stanów i podjęli decyzję o tym, że musi się odbyć przecież konwencja konstytucyjna. No, rzecz polega na tym, czy Stany Zjednoczone mają mieć armię chociażby. Thomas Jefferson, wielki zwolennik praw obywateli, wielki obrońca praw społeczeństwa narodu przed opresją władzy, uważał, że armia może stać się potencjalnie instrumentem represji, opresji rządu centralnego wobec obywateli. Alexander Hamilton uważał zupełnie przeciwnie. Znaczy on uważał, że władza potrzebuje silnego instrumentu, który no, pozwoli na obronę granic. Tutaj Thomas Jefferson uważał, że wystarczy po prostu zwołanie armii wówczas, jeżeli by doszło do wojny. No ale to musi być instrument w postaci struktur armii zawodowej. Więc mamy do czynienia z dwoma różnymi podejściami, poglądami. One się generalnie będą w całej historii Stanów Zjednoczonych właściwie po współczesność ścierały. Bo rzecz polega właśnie na tym, ile wolno państwu, ile wolno rządowi, na ile ten rząd ma być ograniczony instrumentami konstytucyjnymi i innymi barierami prawnymi, tak aby nie przyszło owej władzy centralnej do głowy wyjść poza, żeby nastawać na te wolności, skoro z potrzeby wolności zrodziła się rewolucja amerykańska. Więc można powiedzieć, że z jednej strony są te wielkie idee, a z drugiej strony to, o czym pani redaktor wspomniała, to znaczy pragmatyka. Jak zorganizować państwo tak, żeby zbierać podatki, żeby zorganizować jakąś siłę zbrojną na takich bądź innych zasadach i żeby ta struktura polityczna działała, a nie była luźną konfederacją Stanów. I tu się zetrą nie tylko poglądy, ale zetrą się interesy.
13: Zaraz do tego napięcia politycznego, ideowego wrócimy. Wprowadzimy też na arenę dziejów obie kluczowe postaci. Ale jeszcze mam dla pana, panie doktorze, taką tezę, która pada w O demokracji w Ameryce Tocqueville'a. Który to Tocqueville pisał, że o Ameryce można powiedzieć, że gmina powstała tam, zanim istniało hrabstwo. Hrabstwo, zanim istniał stan. Stan zaś był wcześniejszy od Unii. I że system pionowego podziału władzy konstytuował się tam od dołu. Twórcy konstytucji nie wymyślili sobie więc struktury federacyjnej i nie narzucili jej, lecz uporządkowali oraz sformalizowali w praktyce stosowane reguły. Co pan na to?
14: O, bardzo dziękuję pani za przytoczenie tego cytatu, pani redaktor, dlatego że właściwie to, można powiedzieć, opisuje w taki fundamentalny sposób powstania Stanów Zjednoczonych. W Europie państwa powstały odgórnie, zostały skonstruowane jako struktury polityczne mocą decyzji elity władzy. Mówi się, że bardzo długo zwykły Amerykanin miał do czynienia ze Stanami Zjednoczonymi tylko w postaci urzędu pocztowego, bo innych form państwowości amerykańskiej nie widywał. Dlaczego miałby? Wszystkie te podstawowe kwestie związane z polityką, gospodarką, one były rozwiązywane na poziomie stanowym. Ten proces, w którym obecnie Stany Zjednoczone się znajdują, kiedy mamy jednak państwo w sensie rządu centralnego z bardzo rozległymi uprawnieniami, może nie tak rozległymi jak państwa europejskie, bardzo scentralizowane, jak chociażby Francja, ale jednak to już raczej dorobek XX wieku. W XVIII i XIX stuleciu Stany Zjednoczone były państwem, w którym rząd centralny był naprawdę rządem ograniczonym. Tego najlepiej dowodzi fakt, że w istocie źródłem dochodu budżetu centralnego były przede wszystkim cła i akcyza, a nie podatki, zwłaszcza podatek dochodowy, który w Stanach Zjednoczonych pojawił się bardzo późno. Dlatego, że ten rząd nie pełnił aż tylu funkcji w stosunku do obywateli, aby musieć gromadzić takie zasoby. Więc tak, w pełni, mogę powiedzieć tylko, podzielam tę tezę kiedyś wygłoszoną przez wielkiego Tocqueville'a, iż Stany Zjednoczone to jest państwo, w którym właściwie każda ta jednostka była budowana od tej najmniejszej, lokalnej, dopiero do tej centralnej i w pewnym sensie rzeczywiście ojcowie założyciele skonstruowali czy uporządkowali to, co tworzyło się od dołu.
13: Doktor Marcin Fatalski jest moim i państwa gościem. Słuchają państwo Radia TOK FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i państwa gościem jest doktor Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a rozmawiamy o sporze dotyczącym tego, czym mają być Stany Zjednoczone, jaki ma być ich ustrój. I dwie postaci, które symbolizują dwie strony tego konfliktu, to Thomas Jefferson i Alexander Hamilton. Przedstawmy ich pokrótce. Jefferson przyszedł na świat w Virginii, w bogatej rodzinie plantatorów, poszedł na studia prawnicze, ponoć był bardzo sumiennym studentem, po studiach się ożenił, szczęśliwie, ale żona niestety zmarła młodo, Jefferson był zrozpaczony i nigdy nie ożenił się ponownie. W 1774 roku angażuje się w ruch niepodległościowy. Jak porwała go ta wielka polityka?
14: Tak jak pani redaktor wspomniała, on wywodził się z elity, można powiedzieć, społecznej i właściwie od początku był przygotowany, w pewnym sensie, można powiedzieć, droga jego życiowa przygotowała go do tej roli, to znaczy do roli człowieka, który zaangażował się po prostu w działalność w legislaturze Virginii. Virginia, przypomnijmy, to jest najstarsza kolonia, i ona dała Stanom Zjednoczonym wielu wybitnych działaczy niepodległościowych właśnie ze względu na tę szczególną rolę tego, najpierw tej kolonii, a później tego stanu w Ameryce. I on był na pewno, to jest człowiek obdarzony, czy był człowiekiem obdarzonym wielkim takim formatem intelektualnym. Kiedyś prezydent Kennedy, przyjmując laureatów Nagrodę Nobla, powiedział, że nigdy w tym pomieszczeniu nie było takiej koncentracji intelektu, z wyjątkiem tego okresu, kiedy Thomas Jefferson jadał tutaj sam. Może to jest trochę na wyrost opinia sformułowana, ale no, trzeba powiedzieć, że Jefferson był na pewno człowiekiem, którego horyzonty były ogromnie szerokie. Ja nie wiem, czy byłoby tak, że dzisiaj podzielilibyśmy wszystkie jego poglądy. To jest taki ciekawy przyczynek do dyskusji na temat tego, jak bardzo standardy w różnych kwestiach się zmieniają, jeżeli chodzi o spojrzenie na sprawy polityczne, społeczne. Jefferson był jednak w dużej mierze dzieckiem swojego czasu. Jeżeli bym miał wskazać kogoś z tamtej epoki, kto by dziś nie szokował nas niektórymi ze swoich poglądów społecznych czy politycznych, to byłby to pewnie Benjamin Franklin. Ja tak to mało kto by się ostał. Zaraz może powiemy, dlaczego Hamiltonowi dziś także byłoby trudno. No ale Thomas Jefferson był człowiekiem, który po prostu podzielił pogląd o tym, iż Stany Zjednoczone mogą być, Ameryka może być, kolonie amerykańskie, kolonie brytyjskie w Ameryce mogą być bytem niezależnym, bo rzecz teraz polegała na tym, w pewnym momencie, kiedy dochodziło do tych sporów między patriotami a administracją angielską, parlamentem brytyjskim, żeby przekonać większość, żeby ta elita, która miała pewną wizję nowego porządku społecznego i politycznego, przekonała większość o tym, że kolonie mogą być same, mogą być odrębne. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jeden aspekt związany z tym procesem uzyskiwania przez Stany Zjednoczone, czy wydobywania się, wybijania się Stanów Zjednoczonych na niepodległość. Rzecz mianowicie polega na tym, że bardzo wielu ludzi, którzy sprzeciwili się kolonii angielskiej, motywowanych było elementami czysto ekonomicznymi. Oni chcieli płacić podatku, uważali, że są wyzyskiwani. Część po prostu chciała uniknąć zobowiązań finansowych. No nie udawajmy, że tam był czysty idealizm w tym. Wielu było awanturników w tym środowisku. I teraz chodziło o to, żeby tacy ludzie właśnie jak Benjamin Franklin czy Thomas Jefferson mogli ubrać ten bunt, ten protest w szaty jakiejś myśli politycznej, w szaty idei nowego porządku. No i tutaj mamy do czynienia z tym przywiązaniem do idei republikanizmu. Myślę, że to należałoby wydobyć jakby na czoło. To znaczy Jefferson należał do tych ludzi, którzy po prostu uważali, że Ameryka może rządzić się zupełnie nowymi regułami. I że te reguły mają oddać władzę w ręce ludu. Przecież on przez lud nie rozumiał mas, które są nieświadome politycznie. On był człowiekiem, który wierzył głęboko w to, iż Ameryka może być oparta o takiego właściciela ziemskiego obywatela, który jest świadom swoich praw, swoich obowiązków, no i który stanowi podstawę tego narodu politycznego. I myślę, że właśnie to jego osadzenie w tej myśli republikańskiej, w tych koncepcjach epoki, które wówczas dopiero były wdrażane właśnie w Stanach Zjednoczonych chociażby, one spowodowały, że on stał się jednym z głównych architektów tego nowego porządku. On był tym, którzy w sensie intelektualnym kładli podwaliny pod nowy ład tego społeczeństwa amerykańskiego, dlatego że akurat talentów wojskowych wielkich nie miał. Więc ja bym powiedział, że stał się jednym z tych, którzy no po prostu dość wcześnie uwierzyli na bazie swoich osobistych przekonań, że w Ameryce można stworzyć nowy porządek polityczny i społeczny i że on przetrwa. Co nie musiało być oczywiste nawet dla tych, którzy się wówczas przeciwko koronie zbuntowali.
13: To muszę odpowiedzieć na to wszystko cytatem z Hamiltona, doskonale znanym. Lud, toż to tylko ogromne zwierzę. Lud łatwo szukać i odwieść od powziętego zamiaru. Lud jest jak dziecko, można odwrócić jego uwagę zabawkami, a kiedy jest nieposłuszny, należy go karać. Rządzenie jest sprawą zbyt poważną, by pozwolić ludowi na wtrącanie się do polityki. Alexander Hamilton opowiadał się za ustrojem monarchistycznym, silnym, scentralizowanym państwem z ograniczonymi kompetencjami stanów. Mówiliśmy o tym, że Jefferson urodził się w rodzinie należącej do ówczesnych elit. Hamilton wręcz przeciwnie, był dzieckiem nieślubnym. Jego rodzice nie byli małżeństwem, bo ten związek, jego zawarcie formalne uniemożliwiał brak rozwodu, czy też trudności z jego uzyskaniem po stronie matki. To oczywiście w tamtych czasach bardzo znacząco wpłynęło na losy młodego Hamiltona, bo na przykład nie miał prawa do pobierania edukacji szkolnej. No i korzystał albo z prywatnego korepetytora, jeżeli rodzice akurat mieli pieniądze, albo małej żydowskiej szkoły otwartej dla nieślubnych dzieci. A kiedy Aleksander miał 10 lat, to ojciec porzucił rodzinę, zostawiając ją w biedzie. Wkrótce potem matka umarła na żółtą febrę. Udało mu się, bo ktoś dostrzegł, tym kimś był pastor, jego talent literacki i został posłany na studia do Nowego Jorku. Pastor miał nadzieję, że zostanie lekarzem. Lekarza na wyspie brakowało, ale Hamilton nie miał już, wyjechawszy z wyspy, zamiaru nigdy na nią powrócić.
14: No, Hamilton urodził się na Karaibach, dodajmy, i to też to jego pochodzenie, o którym pani redaktor wspomina, i jego ścieżka życiowa powodowała, że on był mniej osadzony w tej kulturze dyskusji, republikanizmu, w której wzrastał po prostu Thomas Jefferson. To są rzeczywiście zupełnie różne biografie. Pani wspomniała o tym, jak on widział lud. Jak miał uprościć ich spojrzenie na świat i zawrzeć w jednym zdaniu, to bym powiedział, że Thomas Jefferson bał się tyranii, a Alexander Hamilton bał się chaosu, bał się mas. Może nawet buntu mas. Chodzi o to, że z punktu widzenia Hamiltona, który, to ważne jest, pochodził z nizin społecznych, z niższych warstw społecznych, powiedzmy w ten sposób, społeczeństwo dobre to było społeczeństwo, którym rządzą elity. On po prostu nie wierzył w zbiorową mądrość narodu czy ludu. Jest takie wystąpienie, które wygłosił na konwencji. Ono trwało kilka godzin i zawarł tam właśnie takie tezy, w których powiedział, że mówienie o tym, iż głos ludu jest głosem Boga i te słowa, którym się powszechnie daje wiarę, to jest nieprawda, że lud jest niespokojny, jak mówił, i zmienny. I ja tu też się posłużę cytatem. Rzadko zdobywa się na prawidłowy osąd czy decyzję. I to już koniec cytatu. I Alexander Hamilton uważał, że w związku z tym władzę powinni sprawować ludzie, którzy są wysoko na drabinie społecznej, a których najłatwiej zdefiniować czy określić przez status materialny. My się możemy buntować może przeciwko temu, no bo powiemy, że przecież nie każdy, kto dysponował majątkiem, mógł, także zdobyć się na prawidłowy osąd, ale Hamilton też nie idealizował tych majątnych. On po prostu uważał, że to są ludzie, których instynkt samozachowawczy, można powiedzieć, doprowadzi do tego, że w odpowiedni sposób będą rządzili krajem. To nie jest tak, że on uważał, iż ci, którzy są wysoko postawieni na drabinie społecznej, to są ludzie nawet bardziej moralni od tych na dole. Nie, on wręcz mówił, że są bardziej narażeni, że są narażeni na korupcję i mogą nawet ulegać tej korupcji, ale nie rzecz w tym. Rzecz w tym, że oni jednak mimo wszystko będą starali się rządzić dobrze. No najlepiej o tym, jak wyglądały te jego poglądy w tamtych nawet czasach, świadczy fakt, że kiedy skończył to swoje kilkugodzinne przemówienie, to zapadła całkowita cisza na zgromadzeniu, którą przerwał dopiero po chwili ktoś jakąś zupełnie oderwaną od tematu uwagą. I nikt tego nie komentował w trakcie obrad, za to wszyscy komentowali w kuluarach, dlatego że jego poglądy w dużej mierze oddawały też spojrzenie elit, ale one nie pasowały do republikańskiej Ameryki. To mogłoby się bronić w monarchicznej Francji, monarchicznej, też nie rewolucyjnej. Nie wiem, jak bardzo by się broniło w ówczesnej Wielkiej Brytanii, pewnie też wprost wypowiedziane takie poglądy no, spowodowałyby, powiedzmy, mieszaną reakcję. Natomiast w warunkach amerykańskich, w Stanach Zjednoczonych, one musiały spowodować, że na Hamiltona patrzono po prostu jak monarchistę, chociaż różnica między nim a wieloma innymi przedstawicielami tamtej elity polegała tylko na tym, że on po prostu powiedział głośno to, co inni myśleli. Jefferson miał zupełnie inny pogląd na ten temat, dlatego że Jefferson uważał, iż jest coś takiego jak mądrość obywateli. I ci mądrzy obywatele są w stanie zarządzać wspólnotą i są w stanie dać odpór zakusom tyranów. On zresztą użył takiego sformułowania, że drzewo wolności musi być raz na jakiś czas podlewane krwią tyranów. I teraz, kiedy myślimy o nich obu, którzy właściwie obaj przyczynili się do powstania Stanów Zjednoczonych w tym kształcie, w którym one funkcjonują współcześnie, to można powiedzieć, chyba zaryzykować taką tezę, że bardziej na zakończenie wygrywa wyobrażenie Hamiltona, nie dlatego, że Amerykanie tego chcieli, tylko że rozwój Stanów Zjednoczonych potoczył się później w takim kierunku, iż ta elita właśnie, zwłaszcza finansowa, zdobyła ogromną przewagę. Ta elita wywodząca się z przemysłu amerykańskiego. I tutaj dotykamy innej kwestii związanej z tymi dwoma postaciami, ojcami założycielami Stanów Zjednoczonych. Chodzi o to, że Hamilton uważał, iż podstawowym kierunkiem rozwoju Stanów Zjednoczonych powinien być przemysł. No taki, jaki on wówczas istniał. On jeszcze był na takim poziomie, mówimy o przełomie XVIII-XIX stulecia, dopiero w tej swojej pierwotnej wersji, ale już wówczas uważał, zresztą dał temu wyraz w swoim raporcie o manufakturach, że państwo powinno wspierać działalność form produkcji przemysłowej. Natomiast Thomas Jefferson był agrarystą. On stawiał na rolnictwo. I znów nie dlatego, żeby uważał, iż rolnictwo, a może nie głównie dlatego, że uważał, że rolnictwo może przynosić równomierny dochód, choć w tamtych czasach rzeczywiście było tak, że jeszcze gospodarka rolna przecież dominowała. Chodzi także o to, że Jefferson obawiał się tego, co może wyłonić się z rozwoju takiej, nazwijmy to, oligarchii przemysłowej. Więc można powiedzieć, że oni mieli zupełnie różną wizję porządku politycznego i społecznego. No ja bym powiedział, że...
13: I gospodarczego.
14: Thomas Jefferson, gospodarczego, że Thomas Jefferson się teraz lepiej sprzedaje, przepraszam za frazę, dlatego że te jego cytaty bardziej pasują do idei obrony wolności, czy to społeczeństwa, czy jednostki przed elitami, przed rządem, przed dużym rządem, big government, więc z tego punktu widzenia te cytaty z Jeffersona są takie atrakcyjne, dobrze brzmią, nadają się na różne okoliczności, ale jednak państwo, które współcześnie, z którym współcześnie mamy do czynienia, to bardziej jest państwo z wyobrażeń Hamiltona niż z wyobrażeń Jeffersona.
13: No to dwa cytaty, bo faktycznie nie sposób się z nimi nie zgodzić. Jest coś umniejszającego i godnego pogardy wizji kilku państewek, tylko z pozoru zrzeszonych w Unii, skłóconych, zazdrosnych, bez jakiegokolwiek określonego kierunku, zmiennych i nieszczęśliwych w sprawach wewnętrznych, słabych i bez znaczenia z powodu swoich sporów w oczach innych narodów. Albo organizmy polityczne w bliskim sąsiedztwie muszą być albo zjednoczone, albo niezawodnie powstaną rywalizacje i kłótnie. To ludzka natura, a nie mamy powodów sądzić, że jesteśmy mądrzejsi lub lepsi od innych ludzi. No sama prawda.
14: Tak, tak, tak, tak. Tam wybrzmiewają w ich wypowiedziach bardzo różne prawdy na temat społeczeństwa, państwa, na temat rzeczywistości politycznej, społecznej. No, ścierają się to, że oni byli wielkimi indywidualnościami, że zresztą tak jak bardzo wiele osób z tamtego okresu, Adams, ja już nie wspomnę o George Washingtonie, który jest stawiany ponad w ogóle wszystkimi podziałami. Swoją drogą warto wspomnieć, że oni obaj uchodzą też za, można powiedzieć, takie twarze dwóch pierwszych partii politycznych, no tak to nazwijmy, prawda, w Stanach Zjednoczonych. Tak się składa, że Ameryka w ogóle jest partią regularnie dwóch partii, tam się pojawia czasami trzeci ruch, tak zwane trzecie partie. Czasami bywa tak, że coś wyrasta jako partia dodatkowa, później staje się partią jedną z tych głównych, to jest los partii republikańskiej chociażby, ale wtedy to jeszcze nie były partie masowe, to były kluby polityczne i ten Hamilton reprezentował czy jest twarzą, jest symbolem federalistów, no tych, którzy właśnie opowiadali się za tym, aby Stany Zjednoczone stały się federacją, tworem sfederowanym. Natomiast Thomas Jefferson jest architektem, można powiedzieć, partii demokratycznych republikanów. To jest trochę coś innego niż ten pierwotny spór między federalistami a antyfederalistami dotyczącymi tego, czy ma być, czy Stany Zjednoczone mają mieć konstytucję, czy nie w ogóle. Natomiast to jest spór dotyczący tego, jaka to ma być konstytucja i jaki ma być zakres praw stanowych w stosunku do władz federalnych i czy na przykład właśnie Stany Zjednoczone mają być bank centralny. Wszystkie te kwestie, czy mówimy o polityce, czy mówimy o prawach obywatelskich, czy mówimy właśnie o banku, to są kwestie związane z tym, jakie mają być prawa władzy centralnej, a jak mają być chronione prawa stanowe i prawa jednostki. Ja pozwolę sobie na taką wycieczkę w przyszłość krótką. To nie jest, to ten spór nie zamknął się wówczas. Ja mówiłem o tych sporach, które trwają do dziś wokół tego, co mogą Stany, co może państwo, ale jeszcze w XIX wieku, w okresie prezydentury Andrew Jacksona, był taki dość fundamentalny spór, czy stan w związku z tym, iż właściwie mamy do czynienia z umową stanów dotyczącą powstania sfederowanego państwa, może po prostu anulować, czyli nullifikować postanowienia władzy federalnej. I ten spór nazywał się sporem nullifikacyjnym. Wówczas władza federalna wymusiła podporządkowanie się przepisom, regulacjom federalnym. Wymusiła na jednym ze stanów, który po prostu uznał, że no właśnie skoro jest to nasza umowa, to możemy powiedzieć, że my się wycofujemy z tej umowy. No później przecież wycofanie się części stanów z umowy, jaką była konstytucja, spowoduje wojnę secesyjną, no bo Stany ogłoszą secesję. Więc można powiedzieć, że jest to spór dość fundamentalny i on dawał asumpt przez no, dziesiątki lat do tego, żeby wierzyć w to, bardzo wielu Amerykanom, do tego, żeby wierzyć w to, że w gruncie rzeczy mamy do czynienia z jakąś umową między Stanami. Ostatecznie jednak zwyciężył pogląd, że to nie jest nie tyle umowa między Stanami, ile umowa między obywatelami, którzy te Stany zamieszkują. I dużo jest w konstytucji amerykańskiej kompromisów między naturą wspólnotową, a naturą stanową tego kraju. No, kolegium elektorskie, sposób wyłaniania prezydenta Stanów Zjednoczonych jest właśnie wyrazem tego kompromisu, bo oni mieli zupełnie inne wizje, to znaczy ci, którzy byli bliżsi koncepcji federalistycznej, chcieli, żeby było to państwo centralne z silną władzą prezydencką, no ale ci inni odpowiadali, należy wziąć pod uwagę to, tę tożsamość stanów i no, kolegium elektorskie nie przekłada się w taki bezpośredni sposób na to, jaki jest, można powiedzieć, ciężar wyborcy w poszczególnych stanach USA. Więc zgadzam się z tym, o czym wokół czego krąży tutaj nasza dyskusja, to znaczy, że ostatecznie był to kompromis, ale to był kompromis, w którym no, jednak wygrywali w tej fazie tego, czym to państwo ma być. Zwolennicy poglądów bliższych Hamiltonowi, no bo on był wyrazicielem koncepcji, w której Stany Zjednoczone miał być właśnie państwem sfederowanym, sprawnym i mającym jednak wyraźną władzę centralną, władzę wykonawczą, która realizuje swoje cele, no tak jak to robiły rządy europejskie.
13: To wrócę jeszcze do tego wątku, który już wielokrotnie się pojawiał w naszej rozmowie, czyli ideologiczne spory, które legły u początków systemu finansowego państwa amerykańskiego, spór o bank centralny, bo w brytyjskich koloniach w Ameryce nie było banków, więc ludzie pożyczali sobie pieniądze nawzajem albo korzystali po prostu z banku Wielkiej Brytanii. Jefferson nie rozumiał znaczenia obrotu bezgotówkowego, nie przepadał za bankami. Wiele lat upłynęło, zanim zrozumiał, jak ważne dla pomyślności kraju są instytucje finansowe czy przemysł, bo tak jak pan doktor przed chwilą mówił, on był zwolennikiem rolnictwa, był agrarystą. No ale to Hamilton dopiął swego i w 1781 roku jego decyzją powstał w Filadelfii Bank Północnej Ameryki i on był następcą stanowego Banku Pensylwanii, założonego rok wcześniej w celu finansowania rewolucji. Otrzymał wyłączność na emisję banknotów jako waluty narodowej. Pewnie będziemy też mówić o momencie hamiltonowskim. To jest taki termin, który zrobił wielką karierę. Był wielokrotnie przypominany w momencie, kiedy Unia zaciągała pożyczkę covidową. No a chodziło w przypadku Stanów Zjednoczonych i Hamiltona o dokonanie celowego połączenia długów publicznych poszczególnych stanów i przekształcenia ich w jeden wspólny dług federalny. Zamiarem Hamiltona miałoby to być scementowaniem Unii. W myśl reguły, że nic tak nie łączy jak wspólny kredyt.
14: Tak, tak, tak, tak. Dwa słowa o tym banku. Rzeczywiście Aleksander Hamilton był zwolennikiem banku centralnego, dlatego już uważał, że to jest naturalna instytucja nowoczesnego państwa, która ma pełnić funkcję źródła kredytu, ma organizować budżet państwowy, czy stawić wsparcie dla budżetu centralnego. Natomiast, no i oczywiście chodziło o emisję pieniądza. Natomiast Jefferson i jego zwolennicy uważali, że to jest zamach na wolność, rozumianą w taki sposób, że bank będzie stał na straży interesów ludzi bogatych. Chodziło na przykład o zakres emisji pieniądza. Chodziło o to, jaki ma być dostęp do kredytu. Później, jeszcze w XIX wieku, ten spór przybierze taką formę dotyczącą, ten spór na przykład o dostęp do kredytu, dotyczącą tego, czy pieniądz w Stanach Zjednoczonych ma być złoty, czy złoty i srebrny. Bo jeżeli będzie złoty, to będzie go mniej. Jeżeli będzie złoty i srebrny, to będzie go więcej. Uważano po prostu, że bank centralny to jest instytucja, która może być instrumentem opresji bogatych wobec średnio zamożnych, czy też biednych wręcz. Natomiast Hamilton stał na stanowisku, że budżet, że bank centralny jest instytucją, która będzie porządkowała finanse publiczne i będzie organizowała kredyt. I teraz rzecz właśnie polegała na tym, że jeszcze sprawa dotyczyła kwestii uprawnień konstytucyjnych. To znaczy Jefferson i jego zwolennicy twierdzili, że konstytucja nie mówi o czymś takim. Jak czegoś w konstytucji nie ma, to tego nie ma.
13: No Hamilton, i pojawiła się ta koncepcja kompetencji domniemanych.
14: Domniemanych, dokładnie. Kompetencji domniemanych, czyli takich, których jeżeli nakłada się na rząd pewne obowiązki, to znaczy, że może pojawić się także instytucja, której wprawdzie nie ma w konstytucji, ale która ma służyć tych obowiązków realizacji. No i w ten sposób doszło jednak do powstania Banku Centralnego, Banku Stanów Zjednoczonych, ale jego żywot nie będzie długi, no bo on tak na dobrą sprawę w latach 20. XIX wieku zakończy swój byt i warto o tym powiedzieć, że w XIX wieku, przez większość stulecia, Stany Zjednoczone funkcjonowały bez Banku Centralnego, tylko problem polegał na tym, że to prowadziło do różnego rodzaju panik, że to jednak się nie sprawdziło, ten model, i ostatecznie skończyło się tym, że prezydent Woodrow Wilson, że w okresie jego prezydentury z inicjatywy tej administracji powstała rezerwa federalna, którą wszyscy znamy, ale która bankiem nie jest. To też trochę mówi o tym, jak silny był opór w tej amerykańskiej pamięci historycznej czy kulturze politycznej przeciwko powstaniu takiej instytucji, która by właśnie była instytucją organizującą życie gospodarcze. I tu znów, ja zgadzam się oczywiście z tym, co pani redaktor powiedziała na temat tego, że Jefferson po prostu w dużej mierze nie rozumiał tej instytucji, ale to wszystko brało się z jego niechęci do instytucji, która miałaby organizować, która miałaby w imieniu elity organizować jakiś obszar życia, jakiś sektor życia. W tym wypadku to było życie gospodarcze. I tak to właśnie wyglądało, że zwolennicy Jeffersona byli tej instytucji przeciwni. Podobnie spoglądano na kwestię ceł, protekcjonizmu. No tutaj akurat Hamilton był zwolennikiem polityki protekcjonistycznej. To też jest znamienne, że w XIX wieku Stany Zjednoczone jednak wybierały protekcjonizm, czyli ochronę własnego rynku za pomocą wysokich ceł. I rzecz polegała na tym, żeby te cła chroniły ten delikatny, dopiero rozwijający się przemysł amerykański. Z czasem stawało się coraz bardziej wyraźne, że cła te wprawdzie może i chronią przemysł amerykański, ale też uniemożliwiają farmerom amerykańskim dostęp do tańszych produktów przemysłowych, które mogłyby być importowane z Europy. Skutek był taki, że w pewnym momencie przedmiotem sporu politycznego w Stanach Zjednoczonych stanie się spór o to, czy te cła mają być otrzymane na wysokim poziomie, bo przemysł amerykański tego wymaga, dobro przemysłu tego wymaga, czy jednak powinny być niższe w imię interesów farmerów po to, żeby oni mieli dostęp do tańszych produktów przemysłowych. Ale wówczas jeszcze ta hamiltonowska koncepcja po prostu ona królowała, można powiedzieć, w polityce gospodarczej Stanów Zjednoczonych na długo po Hamiltonie.
13: To jeszcze jedno pytanie, poproszę o krótką odpowiedź. Czy ten spór, który dotyczył natury

0: wszystko decyzji o tym, czy i w jakim zakresie Stany mają mieć przewagę. No, to się bierze z tej pierwotnej koncepcji zawartej w Konstytucji, że wszystko, co nie jest zawarte, czy nie jest przekazane do kompetencji rządu federalnego, konstytucją amerykańską, no to jest w gestii Stanów. No ale oczywiście konstytucja żyje, ona się rozwija, ona jest nowelizowana na zasadzie tych poprawek. I to wszystko powoduje, że pewne kwestie niejako są na nowo odczytywane w Stanach Zjednoczonych. To wchodzimy na obszar interpretacji konstytucji amerykańskiej, jak, czy ona ma być bardziej literalna, czy ona może sobie, czy ten obszar interpretacyjny może być nieco szerszy, ale koniec końców zawsze chodzi o to, że nie jest przedmiotem sporu sama forma, tylko że strony tego sporu zawsze temat czy treść konstytucji będą wykorzystywały w tym sensie, że będą chciały podkreślić, iż to one mają rację w związku z faktem, że władze federalne jednak powinny mieć przewagę, albo że władze stanowe jednak mają ostateczny głos w pewnych kwestiach. Ja myślę, że to jest po prostu wpisane w naturę porządku konstytucyjnego i politycznego Stanów Zjednoczonych.
1: Doktor Marcin Fatalski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.
2: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Po ostatnich napięciach na linii Polska-Ukraina polscy politycy zadają sobie pytanie, czy Wołodymyr Zełenski weźmie udział w gdańskiej konferencji o odbudowie Ukrainy. Pojawia się coraz więcej przypuszczeń mówiących o tym, że premier Wielkiej Brytanii może niebawem zrezygnować ze stanowiska. Ratownicy apelują do wypoczywających nad wodą, by zadbali o bezpieczeństwo. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Brnięcie w konflikt polskich i ukraińskich polityków to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony, biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie, stwierdził premier Donald Tusk. Dodał, że w polityce błąd jest gorszy od zbrodni. Po tym, gdy w odpowiedzi na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, za co prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego, polscy politycy zastanawiają się, czy ukraiński prezydent przyjedzie do Gdańska na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy i czy uda się Polsce wspomnianą konferencję dobrze wykorzystać.
5: Jeżeli faktycznie by chciał dobrych stosunków z Polską, to oczywiście powinien przyjechać. Jeżeli chce robić interesy, jeżeli chce, żeby Polska odbudowywała Ukrainę, to powinien przyjechać, ale uważam, że on wcale tego nie chce.
6: Na pewno nie skorzystamy na tyle, na ile moglibyśmy skorzystać z kontraktów na odbudowę Ukrainy. Myślę, że eskalacja, do której dzisiaj prowadzi prawa strona sceny politycznej, jest po prostu kosztowna finansowo. My po prostu stracimy na tych kontraktach.
7: A my będziemy konsekwentnie, będąc w Gdańsku, razem 40 innymi delegacjami państwowymi, zabiegać o to, żeby Polska miała swój udział w torcie, jakim jest odbudowa Ukrainy.
4: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji, posłanka niezrzeszona Joanna Mucha oraz Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Na konferencji, która ma rozpocząć się w najbliższy czwartek, spodziewanych jest ponad 5 tysięcy osób. Szefowa brytyjskiego resortu spraw zagranicznych Yvette Cooper zaapelowała do premiera Keira Starmera, aby ustąpił ze swojego stanowiska, podała stacja Sky News. Z kolei tygodnik The Observer poinformował, że Starmer może już w poniedziałek ogłosić swoją dymisję, chociaż rząd zaprzecza tym doniesieniom. Do sprawy odniósł się również prezydent USA Donald Trump, który stwierdził, że Starmer poniósł porażkę w kwestii imigracji i energetyki i odejdzie z rządu. Prezydent USA jednak nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Zjednoczonym Królestwie trwa kryzys rządowy, słabe wyniki sondażowe oraz niekorzystne rezultaty w wyborach lokalnych w Anglii, w wyborach do parlamentu w Walii i Szkocji sprawiły, że Keir Starmer mierzy się z buntem we własnej partii. Jest ruch w sprawie budowy tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią. Chodzi o dwie decyzje wydane przez wojewodę łódzkiego. Budowa tunelu kolejowego stoi w miejscu od niemal 2 lat, kiedy na jego trasie zawaliła się część kamienicy. Jednocześnie od niemal 2 lat ponad 200 mieszkańców ze względów bezpieczeństwa musi mieszkać w hotelach. Po pierwsze, wojewoda łódzki zmienił tzw. decyzję lokalizacyjną, mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
8: Z tego tytułu polskie linie kolejowe wypłacą właścicielom odszkodowania według wartości odtworzeniowej nieruchomości, bez stopnia zużycia.
4: Mowa o mieszkaniach w budynkach grożących zawaleniem, a w ten sposób mieszkańcy z hoteli będą mogli kupić inne mieszkania, a stojąca pod ziemią tarcza będzie mogła ruszyć bez obaw o zniszczenie prywatnych nieruchomości. A druga decyzja
8: nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania polskim liniom kolejowym.
4: Tu mowa o tarczy drążącej, która od niemal 2 lat stoi pod ziemią. Maszyna należy do poprzedniego wykonawcy tunelu, z którym koleje zerwały umowę w lutym. Z tarczy korzystać ma nowy wykonawca, ale tego trzeba dopiero znaleźć. Tunel ma być gotowy w 2031 roku, czyli 10 lat po terminie. Uważajmy nad wodą, apelują ratownicy. Od kwietnia były już aż 54 utonięcia. W niemal całym kraju fala upałów, a nad jeziorami czy rzekami wypoczywa wiele osób. Jak mówi szef lubelskiego WOPR-u Robert Wawruch, kluczowe jest, by nie spuszczać z oczu naszych pociech.
9: Nawet jeżeli jest ratownik na tym kąpielisku, to on ma do obserwacji wszystkich, którzy są w tej wodzie w danym obszarze. Natomiast taki rodzic obserwuje swoje dziecko. Nie mówiąc o tym, że te dzieci się gubią. To niekoniecznie mówimy o przypadku tonięcia, ale dzieci pójdą w prawo, w lewo, jest tłum na plaży i nagle jest panika.
4: Same dzieci też wiedzą, że woda może być niebezpieczna.
10: Mama mnie nie każe iść na głęboką wodę. Nie wolno się zbliżyć do wirów, iść za daleko, bo tam można się utopić.
11: Moja mama mnie ostrzega, żeby
10: pływać blisko brzegu, albo jak się ma coś nadmuchiwanego, na przykład rękawki, to żeby to można, ale nie za daleko.
4: A jeszcze przypomnę też, że prognozy alarmują nie tylko o upałach, ale także o burzach z ulewnym deszczem i silnymi porywami wiatru. W bydgoskim schronisku dla zwierząt rusza drugi etap remontu wybiegu dla psów. Dlatego placówka szuka domów tymczasowych dla zwierzaków. Dyrektorka Izabela Szolginia liczy, że mieszkańcy Bydgoszczy odpowiedzą na apele o pomoc.
11: Będziemy potrzebowali dla nich domy tymczasowe na okres około 3 miesięcy. Myślimy, że dłużej to nie potrwa. I potem wprowadzimy je z powrotem. Mamy takie specjalne ankiety do wypełnienia. Z każdym porozmawiamy, ale jest jedna wielka i bardzo ważna uwaga, że to my, proszę Państwa, dobieramy psy do warunków domu tymczasowego. Nie może być odwrotnie.
4: A chętni mogą zgłaszać się do schroniska. Adopcja tymczasowa nie oznacza, że później psa trzeba zabrać na stałe. Poniedziałek najwięcej chmur na południu i wschodzie i tam też deszczowa aura, do tego miejscowe burze również z gradem, głównie w rejonach podgórskich. Termometry pokażą w ciągu dnia od 22 stopni na Pomorzu do 26 w centrum i 30 stopni na południu.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: 5 minut po godzinie 5. Dzień dobry Państwu. To jest pierwszy program w Radiu Tok FM. Ja nazywam się Szymon Kępka i serdecznie Państwa zapraszam na początek dnia z Radiem Tok FM. Dzisiejszy program przygotowaliśmy razem z Różą Rumińską i Krzysztofem Woźniakiem. Jesteśmy z Państwem do godziny 7. 22 czerwca, czyli dziś. Swoje 72. urodziny obchodzi Cyndi Lauper.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 5. To jest pierwszy program w Radiu Tok FM. 22 dzień czerwca, poniedziałek. Szymon Kępka, dzień dobry Państwu. Słońce wstało o 4.14, zajdzie o 21.01. Lato jest już z nami. Imieniny obchodzą dziś Tomasz, Paulina, Paulin, Jan, Alban i Flawiusz. Wszystkiego dobrego. Dziś także Światowy Dzień Garbusa, Dzień Kultury Fizycznej, Światowy Dzień Lasu Deszczowego. To 22 dzień czerwca. W kalendarzu w 1792 roku na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla upamiętnienia zwycięstwa nad wojskami rosyjskimi pod Zieleńcami ustanowiony został Order Virtuti Militari. W 1941 roku, 22 czerwca, rozpoczęła się operacja Barbarossa, czyli ataku Niemiec na Związek Radziecki. W 1978 roku odkryto Charona, uznawanego przez długi czas za jedyny księżyc Plutona. W 2003 roku, 22 czerwca, odbył się mecz piłkarski Szczakowianka-Jaworzno, Nowy Świt, Dwór Mazowiecki. To wtedy wybuchła tak zwana afera barażowa i to ostatnia tak duża afera w polskim futbolu, oby zawsze tak było. Dzisiaj mija także równo rok od operacji Stanów Zjednoczonych pod kryptonimem Midnight Hammer. Stany Zjednoczone dokonały równo rok temu nalotów na irańskie obiekty jądrowe, a wojna z Iranem, no, technicznie rzecz biorąc, nadal trwa. To jest Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Pora na podsumowanie wydarzeń i zapowiedź dnia. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer odejdzie ze stanowiska szefa rządu. Ocenił przy tym, że Starmer ponosi porażkę w kwestii imigracji i energetyki. Starmer dotąd nie podał się do dymisji. Tygodnik The Observer informuje, że premier przygotowuje się do tego i może oznajmić odejście z urzędu już dzisiaj. Premier doszedł do wniosku, że nie jest w stanie dalej walczyć o pozostanie na stanowisku, a przyczyniło się do tego niedawne zdecydowane zwycięstwo jego największego rywala Andy'ego Burnhama w wyborach uzupełniających do Izby Gmin. Tak pisze The Observer. Brytyjski rząd zaprzecza tym doniesieniom, a jak informuje stacja Sky News, również szefowa brytyjskiego resortu spraw zagranicznych Yvette Cooper apelowała do premiera, by ten ustąpił ze swojego stanowiska. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu, który ten order właśnie odesłał, odznaczenie. Podobne kroki wcześniej podjęli inni wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
1: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
0: Bieżące wydarzenia mogą się odbyć na przyszłotygodniowej międzynarodowej konferencji w Gdańsku, która będzie poświęcona odbudowie Ukrainy.
1: Z Ukrainy przyjadą samorządowcy, którym zależy na tym, żeby szukać miast partnerskich, żeby rozbudowywać współpracę. I ja wierzę w to, że ludzie są w stanie działać ponad podziałami i są w stanie wznieść się ponad polityczne spory.
0: W ostatni piątek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA podjął decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu. Amerykanie powinni liczyć się ze słowami, napisał na platformie X szef parlamentu Iranu Mohammad Bagar Ghabalif. Wcześniej prezydent USA Donald Trump groził Iranowi, że wznowi ataki, jeśli Teheran nie powstrzyma działań libańskiego Hezbollahu. Groźba została wystosowana, kiedy w Szwajcarii trwało spotkanie delegacji USA i Iranu. Wstępne porozumienie między USA i Iranem, zawarte w nocy ze środy na czwartek, mówiło o zawieszeniu broni na wszystkich frontach, w tym w Libanie, gdzie Izrael walczy z Hezbollahem. Władze Izraela podkreślają, że nie są stroną porozumienia i ich wojska pozostaną w Libanie tak długo, jak uznają to za konieczne. W piątek ogłoszono kolejne zawieszenie broni w Libanie, ale w sobotę w izraelskich atakach na południu kraju zginęło według różnych szacunków od 40 do 45 osób. W Warszawie odbyła się konwencja programowej nowej partii, partii o nazwie Nowa Polska. Jej prezesem został senator Zygmunt Frankiewicz. Działacze nowego ugrupowania zapowiadają, że chcą rozmawiać, tu cytat, o konkretach, a nie o politycznych wojnach.
2: Poddać się to znaczy przegrać Polskę, bo wtedy o naszym losie będą decydować polityczni hosztaplerzy, którzy chcą Polski zamkniętej, skłóconej, wściekłej i brunatnej.
3: Mam dość politycznej zabawy bezpieczeństwem. Mam dość kolejnych konferencji, nic nie dających. dla zwykłego obywatela. Mam dość jednych, którzy mówią safe, a drudzy dare safe. Jeszcze trzecich, którzy robią sobie z tego memy. A mieszkańcy po prostu pytają, czy państwo jest gotowe? Polska nie potrzebuje licytacji na hasła. Zresztą puste hasła.
2: Najgłośniej słychać tych, którzy żywią się nienawiścią, grą na populizmie i na niskich emocjach. A to jest groźne i niebezpieczne.
0: Mówili wiceprezesi Nowej Polski Wadim Tyszkiewicz i Marta Majewska, która na co dzień jest burmistrzynią Chrubieszowa przy polsko-białoruskiej granicy. Zapowiedzieli jednocześnie, że chcą zbudować państwo, które działa. Kilka tysięcy osób przeszło w niedzielne popołudnie przed siedzibę czeskiej telewizji publicznej w Pradze w proteście przeciwko likwidacji abonamentu i finansowaniu mediów publicznych z budżetu. Według demonstrantów powinna dalej obowiązywać zasada, że kto płaci, ten wymaga. Organizatorem demonstracji była inicjatywa Milion Chwil dla Demokracji, która zwołała zgromadzenie w obronie mediów nie po raz pierwszy. Również pod koniec maja przez Pragę przeszły tysiące ludzi, aby wyrazić sprzeciw wobec planów rządu. Wcześniej demonstracje odbyły się poza Pragą, między innymi w tych miastach, gdzie znajdują się regionalne ośrodki czeskiej telewizji. Zapowiedziano też, że Milion Chwil zorganizuje 28 września w Dniu Święta Narodowego protest przeciwko rządowi. Jutro mija czas na zgłaszanie kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Chętnych na 5-letnią kadencję jest co najmniej dwójka. Sylwia Gregorczyk-Abram jako kandydatka zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Adam Borowski to kandydat zaproponowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Politycy mówią, że stanowisko powinna objąć osoba ponadpartyjna i tu pojawia się problem, bo mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram mocno związana z obecną władzą. Z kolei Adam Borowski to aktualnie przewodniczący Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej. A tak, o kandydatach mówią Michał Szczerba z KO i Mirosława Stachowiak-Różecka z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Sylwia Gregorczyk-Abram, która udowodniła, że jest skuteczną prawniczką, no dzisiaj może być skuteczną rzeczniczką. Wspieraną przez środowiska społeczne, co jest bardzo ważne, ona nie jest polityczką.
5: Adam Borowski z takim dorobkiem, z dorobkiem opozycyjnym, z takim otwarciem na ludzi, na problemy. No oczywiście, że tak, no ale to będzie trudne.
0: Rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Już 54 osoby utonęły w Polsce w tym sezonie. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie straciły w ten sposób 4 osoby w Augustowie, na Podlasiu, w Śremie, w Wielkopolsce także. Skoro przed nami kolejny dzień upałów, to kluczowe są rozsądek i rozwaga. Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Jak mówi Robert Wawruch z Lubelskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zasady nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
7: Sztuka polega na tym, żeby o zasadach bezpiecznego przebywania nad wodą przypomnieć sobie nad wodą i wtedy większość wypadków by się nie wydarzyło.
6: Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli, by organizm mógł się powoli ochłodzić. Dodatkowo uważajmy na pontonach czy materacach, jak daleko odpływamy. I jak mówi ratownik Jacek Naumczuk, jest coś jeszcze.
8: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach najlepiej, informujmy się, gdzie jesteśmy, miejmy uwagę jeden na drugiego.
6: I nie szarżujmy, bo o tragedię naprawdę nie trudno. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otrzyma dzisiaj raport dotyczący przygotowań do gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Na podstawie tych informacji ma podjąć decyzję, czy weźmie w niej udział. Konferencja w Gdańsku ma rozpocząć się w najbliższy czwartek. A w pierwszym programie Radia TOK FM będziemy Państwa dzisiaj pytać, czy polityka Polski wobec Ukrainy, oparta na zasadzie coś za coś, wynika z wizji prezydenta, czy raczej z nastrojów społecznych. To wszystko echa odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, także wszystkich związanych z tym reperkusji, a więc tym, że byli prezydenci Ukrainy również te ordery zwracają, także ważni politycy ukraińscy po tej stronie się opowiadają. Czy coś za coś to jest strategia prezydenta, czy odpowiedź na nastroje społeczne? 22 44 44 0 44. Zachęcamy Państwa do telefonów, do dzielenia się swoimi przemyśleniami w tej właśnie sprawie, swoimi spostrzeżeniami, radami, być może także na pierwszy @tok.fm i oczywiście 22 44 44 0 44. Czy polityka Polski wobec Ukrainy Ukrainy, oparta na zasadzie coś za coś, wynika z wizji prezydenta, czy raczej z nastrojów społecznych. Ta wzajemność to jest polityczny slogan, czy zasada, czy może to, czego społeczeństwo oczekuje. 22 44 44 044 Kultura teraz.

0: Jakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego weszła do kin. Nowy film laureata Oscara skupia się na podróży Thomasa Manna i jego córki Eriki przemierzających powojenną Europę. Film został świetnie przyjęty w Cannes. Pawlikowski odebrał na tym festiwalu Złotą Palmę dla reżysera. Plenerowym koncertem Za miłość w niedzielę wieczorem rozpoczęły się w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń, takich jak spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów. Punktem kulminacyjnym będzie 24-godzinny spektakl The Second Woman, podczas którego Magdalena Cielecka będzie odgrywać tę samą scenę ze 100 mężczyznami wyłonionymi w castingu. A wiosną przyszłego roku w kinach zadebiutuje filmowa adaptacja Kociej Szajki, popularnej serii książek detektywistycznych dla dzieci autorstwa Agaty Romaniuk. Animacja powstająca w Bielskim Studiu Filmów Rysunkowych składa się z 5 historii osadzonych w świecie kocich śledczych. Centralną historią jest zagadka zniknięcia śledzi. Szkoła spojrzenia Miasto to nowa ekspozycja w Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi. Poprzez dialog fotografii, m.in. z kolekcji Muzeum Sztuki Łodzi i słów zaczerpniętych od pisarzy, poetów, filozofów oraz malarzy, wystawa tworzy przestrzeń do namysłu nad miejskim krajobrazem. To ma być też zachęta do spacerowania, poznawania miasta i traktowania miejskich widoków jako lektury. Wystawa jest jednym z wydarzeń 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi. Będzie ją można oglądać do końca roku.
1: Dzień przyniesie wysokie temperatury nad morzem. Co prawda termometry pokazują od 20 do 22 stopni. Tak będzie przez cały dzień. W centrum kraju 26-28. Najcieplej dzisiaj Warszawa i Rzeszów. Tam do 29 stopni. Meteorolodzy ostrzegają przed gwałtownymi burzami. Lokalnie mogą pojawić się opady gradu. Silny wiatr osiągający do 80 km na godzinę i intensywne opady deszczu. Miejscami spadnie nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy. O poranku lokalne zamglenia, szczególnie na terenach położonych niżej, a przed nami ciepły tydzień, jutro jeszcze z przyjemnym komfortem termicznym, ale od czwartku zrobi się naprawdę gorąco. Pod koniec tygodnia temperatura w wielu miejscach przekroczy 30 stopni.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 22 44 44 044. Zachęcamy Państwa do telefonów, do kontaktu, do dzielenia się swoimi przemyśleniami. A dzisiaj pytamy Państwa o kwestię dotyczącą Orderu Orła Białego i całej afery właściwie związanej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Czy polska polityka wobec Ukrainy oparta na zasadzie coś za coś wynika z wizji prezydenta, czy raczej z nastrojów społecznych? Pytamy Państwa o wzajemność, o ten symboliczny gest i jego skutki. O tym będziemy mówić także w poranku Radia Tok FM, o politycznych skutkach tej piątkowej decyzji Karola Nawrockiego, ale pytamy także Państwa, czy ta decyzja prezydenta wynika z jego wizji tego, jak ma wyglądać, mają wyglądać relacje polsko-ukraińskie, czy takie są właśnie nastroje społeczne i pan prezydent się w to wpisuje. 22 44 44 044. Pan Zdzisław z Warszawy z nami teraz.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: To jak wygląda Ukraina i to, że narastają tam trendy popierające UOR i Banderę, było widać już bardzo dawno temu, już na Majdanie słynnym były flagi banderowskie i banderowskie hasła. Tylko my udawaliśmy chyba, że tego nie widzimy. Nie widzieliśmy tego.
1: No ale to teraz zobaczyliśmy, czyli to, co pan prezydent zrobił i to, jaką decyzję podjął, to jest słuszne, niesłuszne? Jak pan...
3: Oczywiście, że słuszne i za późno. Przede wszystkim niesłuszna była decyzja nadawania Orderu Orła Białego panu prezydentowi Ukrainy, bo, przepraszam, niby za co ten order został mu nadany. Co ten człowiek dla Polski powtarzam, zrobił? Nic, dokładnie nic. To, że walczył z Rosją, to walczył z Rosją, ponieważ Rosja zaatakowała Ukrainę. Ale co to ma wspólnego z Polską? Czy Polsce coś zrobił dobrego? Nie. Jaki był stosunek Zełenskiego do Polski? No okazuje się, że nigdy nie był chyba dobry. I nie ma co się po prostu udawać. No, musimy się wyleczyć z tej tradycji romantycznej, że dajemy wszystko, a nie oczekujemy nic. że za wolność naszą i waszą, no przestańmy. Polityka to są interesy.
1: A czego mamy oczekiwać wobec Ukrainy, pańskim zdaniem? Co by to mogło być?
3: Przede wszystkim wzajemności. Jeżeli pomagamy Ukrainie, to stawiajmy warunki. I te warunki muszą być spełnione. Nie są spełnione, nie ma pomocy, koniec.
1: Pan Zdzisław z Warszawy, bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 044. Pytamy państwa dzisiaj, czy polityka Polski wobec Ukrainy oparta na zasadzie coś za coś, na zasadzie jakiejś wzajemności, tak możemy to nazywać. Czy to wynika z wizji prezydenta, czy raczej z nastrojów społecznych? Pytamy o to oczywiście w kontekście echa afery związanej z orderem Orła Białego, decyzją prezydenta w tym zakresie. Pan Piotr z Pruszkowa z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przypominam sobie, około 2 tygodnie temu była dokładnie podobna rozmowa. I przedstawiłem swoje zdanie na ten temat, co no, nie spodobało się panu redaktorowi, bo no, uważał, że to nie jest tak, że jest wszystko pięknie i różowo. Prawda jest taka. Zełenski jest politykiem bardzo doświadczonym, który ma niesamowite doświadczenie w pozyskiwaniu środków z całego świata. I doskonale wiedział, nadając tą nazwę tej jednostki, jaka będzie reakcja Polaków. Zwłaszcza, że zwracali mu uwagę deputowani. I jest pani redaktor Arleta Bojke przedstawiała, że jeden z deputowanych powiedział, że chodził do Zełenskiego, było mu przedstawiane, jaka będzie reakcja Polaków, na co Zełenski powiedział, że PiS, Polska i Polacy.
1: To ja tylko dodam, że nazwisko, które pan wskazuje, to nie Radio Tok FM, ale to zostawmy na boku. A panie Piotrze, a w jakim stopniu decyzja o odebraniu tego odznaczenia wynika z realnych oczekiwań społecznych? A na ile to jest efekt... A na ile to jest efekt strategii właśnie Pałacu Prezydenckiego, Karola Nawrockiego?
4: To ani nie jest efekt strategii, tylko to jest efekt strategii pana Zełenskiego, który doskonale wiedział, co robi, doskonale wiedział, jakie będą skutki i wiedział doskonale, że za 2 tygodnie będzie, no obecnie już za parę dni, będzie konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy, a już się dogadywał z Anglikami, Francuzami, Niemcami na ten temat. Więc Polska mu w tym jest jakoby w ogóle niepotrzebna. I ja mówiłem, że on specjalnie to robi, żeby nie przyjechać na tą konferencję i nas wyrugować z tego. No i wyszło na moje. No, generalnie rzecz biorąc, mogę się założyć o wszystkie pieniądze świata, że jego na tej konferencji nie będzie. I to będzie konferencja próżna całkowicie, bo no, nie będzie bezprzedmiotowa, bo nie będzie głównej osoby, która jest tym zainteresowana. A prezydent zrobił dokładnie to, co chciał pan Zełenski. Pisał się całkowicie w tą retorykę, no bo nie ma doświadczenia. A z drugiej strony to był taki fakt, który w zasadzie niczego nie określał, bo to nic materialnego za tym nie idzie poza gestem. I ten gest był w zasadzie no, oczekiwany przez Zełenskiego na 100%. I wie pan, no, trudno powiedzieć, żeby pan Nawrocki zrobił coś, co byłoby dobre dla nas. Bo no niestety, no w tym nas wyrugował z tego całego interesu. No, takie jest moje zdanie. No i w zasadzie po tych 2 tygodniach mogę tylko powiedzieć, że miałem 100% racji.
1: Panie Piotrze, no to jak ma pan 100% racji, to dołóżmy jeszcze może parę procent. A pańskim zdaniem takie są właśnie nastroje społeczne, to znaczy jeśli decydowaliby o tym Polacy kolektywnie, to też zdecydowaliby o odebraniu tego orderu prezydentowi Zełenskiemu?
4: Tak, zdecydowaliby. Polacy się kierują sercem, a nie rozumem, no i nie interesami. A polityka nie kieruje się ani sercem, ani rozumem. My mamy postawę życzeniową, na zasadzie takiej, że to nasi wspaniali przyjaciele i tak dalej. Ale to ludzie. A jeśli chodzi o politykę, to są interesy, a to interesy nie mają nic wspólnego z sercem, tylko niestety z rozumem i z czystym wyrachowaniem. No.
1: Pan Piotr Spruszkowa w pierwszym programie. Bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 044. Zachęcamy państwa do kontaktu. Można także pisać na pierwszy@tok.fm i oczywiście dzwonić 22 44 44 044. Pytamy o państwa opinię, o państwa komentarz właściwie do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. W Gdańsku w najbliższy czwartek ma rozpocząć się konferencja dotycząca na rzecz odbudowy Ukrainy. Dzisiaj najpewniej albo w najbliższych dniach prezydent Zełenski ma podjąć decyzję, czy pojawi się w Gdańsku. Teraz na razie jeszcze nie jest to przesądzone, także w kontekście tego, co wydarzyło się w piątkowe popołudnie z orderem Orła Białego. O to właśnie dzisiaj państwa pytamy, czy ta kwestia dotycząca decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu orderu wynika z wizji prezydenta, wizji strategii Pałacu Prezydenckiego, czy to są właśnie nastroje społeczne i pan prezydent stał się wykonawcą tychże nastrojów. 22 44 44 044. Pan Andrzej z Łodzi z nami teraz.
5: Dzień dobry. No może być tak, jak powiedział poprzedni słuchacz, że Zełenski specjalnie zrobił ten krok, żeby sprowokować Polskę i wykluczyć Polskę z odbudowy Ukrainy. No świadczyłoby o tym, że Ukraińcy są antypolscy wbrew pozorom. Być może tak właśnie jest.
1: No, ale nie ma pan wrażenia, że to byłaby jakaś taka bardzo subtelna intryga? Jakby bardzo dużo naczyń połączonych musiałoby się wydarzyć w tym momencie.
5: No nie wiem, bo wiadomo było, że to musi wywołać reakcję jakąś w Polsce, no bo jeżeli ktoś nam robi na głowę, no to nie możemy udawać, że deszcz pada.
1: Panie Andrzeju, a można było tę sprawę załatwić inaczej? To znaczy można było na przykład odłożyć tę decyzję?
5: Tak jak mówię, no jeżeli ktoś nam robi na głowę, to nie możemy udawać, że oj tam, prawda? Tylko no, musi być reakcja adekwatna.
1: To może inaczej, a zawiodła dyplomacja na tym poziomie, pańskim zdaniem?
5: No, z tego co wiem, to polska strona, chyba nawet prezydent, przedstawiał jakieś propozycje rozwiązania, stronie ukraińskiej propozycji rozwiązania i zostało to zlekceważone. To chciałem jakby odnieść do tego, czy polityka to musi być zawsze coś za coś. No tak, no, na tym polega polityka i to był wielki błąd Polski. Uważam, że od razu, jak wybuchła ta wojna, nie postawiliśmy jakichś warunków, że pomagamy, ale na przykład na zasadzie pożyczki, na przykład Ukraina daje nam gwarancję właśnie, że polskie firmy będą odbudowywać Ukrainę i tak dalej. Jeszcze jedna sprawa, jeżeli tu cała klasa polityczna poparła pana Zełenskiego, jego skandaliczną decyzję, to świadczy, że to cała klasa jest banderowska i tutaj niestety Putin miał rację, że to są naziści. To tyle, dziękuję.
1: Niezależnie od echa tej afery, na pewno nie służy ona ani nikomu w Kijowie, ani nikomu w Warszawie, a służyć może jedynie tylko na dalekim albo dalszym przynajmniej wschodzie Europy. Czy polska polityka wobec Ukrainy oparta na zasadzie coś za coś wynika z wizji prezydenta, czy raczej z nastrojów społecznych? Pytamy o to państwa w kontekście afery z orderem Orła Białego. 22 44 44 044. Pan Darek ze Szczecina teraz z nami.
6: Dzień dobry, kłaniam się wszystkim niesłuchającym. Wydaje mi się, że to po części wychodzi z nastrojów antyukraińskich, które narastają.
1: No ale to są dominujące nastroje w tym wypadku, pańskim zdaniem?
6: To też i trochę zdobycia głosów, a jednocześnie sprzeciw przeciwko temu, co zrobił pan Zełenski. A zobaczmy teraz, co mogło kierować Zełenski, bo tak, wejdźmy w jego buty na chwilę. Trzeba zobaczyć, jak przeciwnik działa. Tutaj u nas to oczywiście dyplomatyczne, a nie inaczej. Chciał zapewne mieć głosy może i skrajne, a jednocześnie przypodobać się i wycisnąć jeszcze większą wolę walki, no bo przecież UPA jest dość popularne w zachodniej i w tej centralnej Ukrainie. I cóż, Polska dała w zasadzie to, co mogła już dać. No oczywiście pomoc finansowa, humanitarna, to jest zupełnie inna rzecz. A trzeba mieć, Ukraina stała się trochę silna ze względu na te swoje drony, osiągnięcia. No są bombardowanie Moskwy i rafinerii w różnych miejscach. No to jest coś rzeczywiście dużego. No ale front, te dezercje, liczba tych, którzy próbują się wymigać ze służby wojskowej, kraj jest w trudnej sytuacji, pamiętajmy jak było zimą. No to teraz wyzyskać ten sukces i nagrodzić oczekiwania części wojska, opinii publicznej.
7: No tak, ale panie doktorze, pytamy dzisiaj trochę o nastroje społeczne, a więc to, czy właściwie większość z nas podpisałaby się pod tą samą decyzją, którą podjął w piątek prezydent Karol Nawrocki. Nawet jeżeli to jest jakaś odpowiedź na nastroje społeczne, to czy na większość nastrojów społecznych, wszak prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków, chcielibyśmy tak sobie wierzyć.
6: Wydaje mi się, że można to było trochę zrobić inaczej. Teraz może oczywiście nie znamy rozmów zakulisowych, zapewne takie były, bo chyba przecież przyjechał były szef wywiadu zagranicznego, tak, ten, który jest szefem gabinetu prezydenta, jeżeli już nazwiska nie pamiętam.
7: Bo gdyby Kryło Ukraińcy Budan, zabili... o nim pan mówi.
6: O tak, tak. Gdyby Ukraińcy zabili tak, ta jednostka została nazwę bohaterów UPA walczących z Rosją. I trochę długie, ale byłoby to no, ciekawe i może dla nas trochę do strawienia, ale nie. Znowuż order Orła Białego został dany w określonej sytuacji i za coś tam, co prezydent Duda, wtedy będący w bardzo dobrych stosunkach z Ukrainą, pamiętajmy ten, to nawet przez pierwszy rok, no to
7: pan Darek ze Szczecina, 22 44 44 044. O to dzisiaj państwa pytamy, czyli o kwestię związaną z polityką Polski wobec Ukrainy, o oparcie na zasadzie tych relacji coś za coś. Czy to wynika z wizji prezydenta, czy raczej z nastrojów społecznych? O kwestię orderu Orła Białego, odebrania tego orderu mówić będziemy. Na razie sami panowie do nas się zgłaszają, ale może na jakiś kobiecy głos możemy dzisiaj liczyć. Serdecznie do tego zachęcam. 22 44 44 044. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej z nami teraz.
8: Dzień dobry panie redaktorze, w nowym tygodniu. Ja dzwonię z miejsca, gdzie wiele rodzin, wiele osób są potomkami ludzi z Wołynia, tak? Nas tutaj, moich przodków, panie nas, bo tu jesteśmy za młodzi.
7: No jak rezonuje ta afera dookoła właściwie pańskiego środowiska?
8: Panie redaktorze, jak ona może rezonować dla potomków ofiar, gdzie odrobowano główki, wyrzynano płody z matek, gdzie mordowano całe rodziny, gdzie palono nasze domy, gdzie ludzie w imieniach ideologii chorej, faszystowsko-nacjonalistycznej krzyczeli: sława Ukrainie, lachom śmierć. Tak, tak było. Niestety, jak widzę, jak niektórzy nasi politycy zupełnie nierozumnie krzyczą w parlamencie ukraińskim sława Ukrainie, no to oczywiście...
7: Panie Andrzeju, a czy to, co obserwujemy od piątku emocje. Właściwie, bo to przyspieszenie od piątku po decyzji Karola Nawrockiego, to jest jakaś realna zmiana w polityce wobec Ukrainy, pańskim zdaniem?
8: Wobec polityków ukraińskich, panie redaktorze. Bo ja bym tutaj chciał przestrzec moich wszystkich tutaj, mimo tego, że pan rozumie, że jestem emocjonalnie związany, tak? Przodków, wujków, ciotek, którzy przeżyli ten Holokaust, chociaż nie był Holokaust, jest zastrzeżony dla innej grupy etnicznej, którzy przeżyli tam proste ludobójstwo. No to po prostu było ludobójstwo. To nie jest tylko taki, no gdzieś tam coś chlapnął, no jaki on kochany, taki, ale przecież taki sympatyczny, taki fajny człowiek. Ale przestrzegam wszystkich, nie bądźmy antyukraińscy, antyludziom, bo ludzie, to jak wszędzie, jak w Polsce i na Ukrainie, są różni. Jedni są fajni, drudzy są skorumpowani, jak wiadomo, jak to Ukraina. Jest chory człowiek Europy, chory człowiek, który walczy z jeszcze bardziej chorym człowiekiem. No ale dobrze. I teraz, panie redaktorze, bo tutaj mamy limit czasowy. Ja nie chcę tutaj przedłużać, bo tu ciekawe są inne głosy. Ale musi pan zrozumieć, że Zełenski zrobił to celowo. Z wyrachowania politycznego. Ponieważ niestety banderowcy dominują w tym momencie. Jak pan pojedzie na jakikolwiek cmentarz, ludzie, którzy przyjeżdżają z frontu, no po prostu, no to pan czerwono-czarną flagę pan zobaczy. Cały cmentarz jest w czerwono-czarnej fladze. No Ukraina powstała jako po II wojnie światowej bardzo późno, bo dopiero po rozpadzie Związku Radzieckiego. Oni myśleli, że to jest proste. Podzielimy ten cały Związek Radziecki na Kazachstan, Białoruś, Ukrainę na podstawie byłych republik radzieckich. Ukraina nigdy wcześniej nie istniała. To była ambicja wielu, wielu pokoleń i słusznie, że to była pozytywna ambicja. Ale niestety ta ambicja wytworzyła chorą bandę banderowców, którzy kolaborowali z Hitlerem, SS Galicjen, ludzi, którzy niestety mordowali Polaków, Żydów, a nawet Czechów, którzy...
7: Tak czy inaczej, panie Andrzeju, mówi pan o tym, by nie być antyukraińskim, niezależnie od tej polityki, która tutaj się dzieje. Bardzo dziękuję za ten głos właśnie. Pan Andrzej z ziemi lubuskiej, 22 44 44 044. Czy polityka Polski wobec Ukrainy oparta na zasadzie coś za coś wynika z wizji prezydenta, czy raczej z nastrojów społecznych? O to państwa dzisiaj pytamy. Wracamy za kilka chwil.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: A w ciągu dnia dzisiaj bardzo ciepło, od 20, 22 nad morzem, 26-28 w centralnej Polsce, Rzeszów, Warszawa to dzisiaj bieguny ciepła, 29 stopni. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami, także burzami z gradem, wiatr do 80 km na godzinę, miejscami także do 20 litrów wody na metr kwadratowy podczas burz, szczególnie południe i wschód kraju. Rano uwaga, szczególnie niżej na zamglenia, cały tydzień ciepło, jutro jeszcze w miarę 28-29 stopni, a od czwartku zapowiada się upał, końców tygodnia mocno powyżej 30.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: 22 44 44 044. W jakim stopniu decyzja o odebraniu albo podważeniu znaczenia odznaczenia wobec Wołodymyra Zełenskiego wynika z realnych oczekiwań społecznych w Polsce, a na ile to jest efekt politycznej strategii Pałacu Prezydenckiego, Karola Nawrockiego, na ile też obserwujemy zmianę stosunków w relacjach właściwie, realną zmianę w polityce wobec Ukrainy, czy o wzajemności możemy w tym kontekście mówić, o to państwa dzisiaj pytam. Pytamy o politykę na zasadzie coś za coś. 22 44 44 044. Czy ta decyzja nam się w jakikolwiek sposób opłaci? Jakie skutki być może nam przyniesie? To być może także w kontekście odbudowy Ukrainy. Polityka to jedno, interesy to drugie. Pamięć historyczna równie ważna. To o tym tutaj też się, o tym też tutaj mówimy i to też się tutaj pojawia. 22 44 44 044. Pan Andrzej z Łodzi, ale inny niż przed przerwą. Panie Andrzeju, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze. Panie redaktorze, społeczeństwo to nie jest jednolita masa. Załóżmy, przyjmijmy, że społeczeństwo to naród plus mniejszości etniczne. Naród na pewno jest prezydentem, bo to jego prezydent. No a mniejszości etniczne Bóg raczy wiedzieć. Ale wygląda, że 25% mniejszości etnicznych jest jednak przeciw tej decyzji. Panie redaktorze, jeszcze jedna sprawa. Konrad Wallenrod i Machiavelli mogliby za panem Załęskim teczkę nosić z kartami kredytowymi największych banków, a cztery jeźdźcy apokalipsy uczyć się rzemiosła u niego. Także.
7: Ale to prosimy o wyjaśnienie, panie Andrzeju, w takim razie. Co pan ma na myśli?
9: Znaczy, Konrada Wallenroda pan czytał, panie redaktorze.
7: No, nie jesteśmy na teście, ale tak.
9: 500 tysięcy rodaków pana prezydenta zostało unicestwionych w ten sam sposób, co Polacy. To znaczy, w ten sam makabryczny sposób, co Polacy. 500 tysięcy. On nie ojczy, pozwólcie nam pochować naszych zmarłych. Nie, on wziął sprawy w swoje ręce i... Tak jak mówię, no czterech jeźdźcy apokalipsy, no mogłoby brać z niego lekcję.
7: A panie Andrzeju, a jakie skutki w takim razie tej piątkowej decyzji będziemy pańskim zdaniem teraz obserwować? To znaczy, czy Polsce ta decyzja o odebraniu orderu, no i właściwie wszystkie echa tej afery z tym związanej, niesprowokowanej przez Polskę, oczywiście dodajmy. Czy to się nam opłaci w jakikolwiek sposób? Że co my z tego będziemy mieć?
9: No,
7: o, może
9: wie
7: tak.
9: Pan, no, panie redaktorze, no z historii wiadomo, że klasyczny rejtan do niczego nie prowadzi. Po prostu robi się krok ponad nim, przechodzi i idzie się dalej. Ale na pewno pomógłby remont lotniska, wpuścić po prostu inspektora nadzoru budowlanego na lotnisko i to by pomogło. Ewentualnie jeszcze dodatkowo dołożyć do tego po jednym pasie drogi w kierunku przejść granicznych i pomogłoby wspaniale. No niech mi pan wierzy. Mielibyśmy mielibyśmy te pomordowane kobiety i dzieci w kraju, nie w zbożu, którzy sieją na tych dołach śmierci, nie w zbożu, tylko normalnie. Zrobilibyśmy w kraju, bo tam to nie ma co.
7: Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy za ten głos. 22 44 44 044. Pytamy państwa o politykę Polski wobec Ukrainy. To wszystko w kontekście decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. To także kwestia tych informacji, które pojawiły się tuż po tej decyzji. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko, Petro Poroszenko, czyli byli prezydenci Ukrainy, czołowi politycy ukraińscy również zrzekli się orderów Orła Białego. To miała być ich reakcja na odebranie tego najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Z nami pan Bernard z Bawarii. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. No, bardzo źle się stało. Jakiś taki sam jestem smutny, że po prostu taka eskalacja nastąpiła, że po prostu no, cała ta sprawa ciągle jakby żyje i ciągle jakieś skutki dodatkowe wywołuje.
7: A to w takim razie ta decyzja nie odzwierciedla nastrojów społecznych, pańskim zdaniem?
10: Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że w jakiejś części na pewno odzwierciedla. Pan prezydent się tu właśnie w to wpisał, ale nie wydaje mi się, żeby to była dobra decyzja z jego strony. Wydaje mi się, że też jakoś koniunkturalnie tutaj zadecydował. A jedyny, który, tu już kiedyś też dzwoniłem w tej sprawie, jedyny, który z tego się cieszy, to jest Putin i Moskwa.
7: A czy polityka tutaj Polski wobec Ukrainy powinna być właśnie oparta o taką zasadę coś za coś, taka interesowna w tym wypadku powinna być?
10: Nie wydaje mi się, jeżeli by chodziło o kwestie historyczne. Jest jakby znaczenie tych kwestii historycznych jest z mojego punktu widzenia niestety, ale przewartościowane. Powinniśmy się kierować aktualnymi interesami i tym, co po prostu przyszłość jest tutaj jeszcze kryje dla nas. No ważne jest, żeby Polska była zaangażowana w odbudowę Ukrainy. Jak to teraz wyjdzie, czy pan prezydent Zełenski będzie teraz w Gdańsku na konferencji, czy go nie będzie, tego nie wiem, ale ta eskalacja jest po prostu no, niedobra na pewno i nie była potrzebna z mojego punktu widzenia. Tak przynajmniej ja to oceniam.
7: Pan Bernard z Bawarii z tym głosem właśnie. Bardzo dziękuję. 22 44 44 044. Pan Waldemar z Elbląga z nami teraz.
11: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
11: Użyję sformułowania, powiem tak, jak to niektórzy na co dzień mówią u państwa. PRL wyciągnął do analfabetyzmu bardzo dużą ilość ludzi, ale już nie zdążył po prostu przepuścić ich przez młyn edukacji. To, co narobił Sienkiewicz ze swoimi dubami polonymi, smolonymi dubami, przepraszam, denerwuję się, w swoich książkach i w to, co wierzą Polacy, co nie mają nic wspólnego z rzeczywistą sytuacją wtedy. Wyparto całkowicie fakt, że Ukraina i Kresy to były wielowiekowe tereny kolonizacji, brutalnej kolonizacji Królestwa Polskiego i potem wszelkich innych
7: spróbujmy to uprościć. Czy ta decyzja Karola Nawrockiego z piątku odzwierciedla nastroje społeczne, a więc to, że prezydent podjął decyzję o odebraniu orderu Orła Białego i wszystkiego, co się wydarzyło

0: podoba mi się. I to przez człowieka, który ma też ciemną kartę tu przeszłości, do dziś niewyjaśnioną. Nie może tak być, żeby tutaj rządzić i pokazywać palcem, co mają robić. Tam jest wojna. Powiem panu, mój ojciec pochodzi z aktualnej Białorusi, z dawnej Polski, z jeziora Narocz. Ja tam byłem kilka razy i rozmawiałem z ludźmi, którzy nie zdążyli wyjechać. Z jego wujkami, z stryjami, ludźmi tam 90-letnimi. Tam były największe zgrupowania partyzanckie nad tym jeziorem. To było największe jezioro w Polsce. To kilkunastotysięczne zgrupowania partyzantki rosyjskiej, białoruskiej, żydowskiej, nacjonalistów litewskich, polskich. I tak wszyscy się wyżynali nawzajem, a najwięcej mieli pretensji, ponieważ żyli po lasach, to gnębili, mordowali ludność, do której przychodzili, żeby
1: Panie Waldemarze, czyli zła decyzja, czy dobra decyzja prezydenta?
0: Nawet w tych kategoriach po prostu nie można rozpatrywać. Nie powinni się tym zajmować.
1: Pan Waldemar z Elbląga, bardzo dziękuję za ten głos. Z nami jeszcze pan Jacek z Łodzi.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Ja bym tak chciał trzy kwestie poruszyć, jakby mi się udało. Postaram się krótko. Pierwsza rzecz. Pan prezydent Polski podejmował decyzję jako prezydent Polaków. Jeżeli nastroje Polaków są takie, że większość Polaków chciała odebrania tego orderu, to wykonał wolę swojego narodu, więc myślę, że tutaj nie ma żadnej dyskusji. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa. Moja babcia, moja mama, mój tata uczyli mnie takiej zasady, że jeżeli chcesz, żeby cię
1: szanowano... Panie, troszeczkę ciszej radio i proszę kontynuować.
2: Jeżeli chcesz, żeby cię szanowano, to szanuj najpierw sam siebie, później szanuj innych i wymagaj, żeby cię szanowano. Jeżeli sami siebie nie będziemy szanować, to nikt nas nie uszanuje. To jest druga sprawa. Natomiast trzecia sprawa, ja chciałem powiedzieć, że pan prezydent Zełenski, podejmując z premedytacją taką decyzję, bo do tego już tutaj w tej audycji doszliśmy, wykonał krok agresywny w stosunku do Polski. Jeżeli mamy być cały czas ulegli, to ja myślę, że pan prezydent zrobił bardzo dobrą rzecz. I tym się chciałem podzielić. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Pan Jacek z Łodzi. Z nami jeszcze pan Krzysztof ze Śląska. Dzień dobry.
3: No, witam. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
3: Tak to się właśnie dzieje, jak się nacjonaliści tam są u władzy. Jeden drugiemu będzie teraz odbierał i dawał te ordery. No, ja powtórzę się może, że pan Załęski to zaczął i to jego wina bez dwóch zdań jest.
1: No ale czy w takim razie polska dyplomacja tutaj zdała swój egzamin?
3: No i właśnie, zaraz do tego chciałem dojść. To zaczął, ewidentnie jest jego wina, bo mógł tego nie zaczynać, nie? Natomiast co do tego, co zrobił pan prezydent i nasza dyplomacja, no wie pan, no to jeżeli się rzekło już słowo wszędzie medialnie, że się mu odbierze ten medal, ten order, no to trudno było z tej sytuacji wyjść. I takie mówienie, że odebrałem ten order dlatego, że większość Polaków tak chce, to jest po prostu takie, tak czy nasi politycy zawsze tak robią, no oni zrobią sobie badania wśród swojego elektoratu.
1: No właśnie, trochę tego nie wiemy, na jakich danych są te twierdzenia oparte.
3: Kto się pytał tych Polaków? Kogo się pytali? Ja się zapytam, kogo oni się zapytali? To się tak jak w większości, robi się takie badania, zapyta się tam przed swoich elektoratu.
1: A panie Krzysztofie, a to są nastroje społeczne? Znaczy to jest wzorowanie nastrojów społecznych, to co zrobił prezydent?
3: Właśnie tutaj mam taki problem, bo ja uważam, że jest to odwzorowanie nastrojów społecznych, z tym, że musiałbym tutaj się, trzeba by się było pochylić nad tym, co to są te nastroje społeczne dokładnie. Bo my mówimy, że my jesteśmy antyukraińscy, nie? Ale my powinniśmy teraz antyzełoński być, a nie antyukraiński.
1: Znaczy przede wszystkim to chyba powinniśmy być antywojenni w tym wypadku i antyrosyjscy obu interesach prawdziwie.
3: Ja właśnie tutaj teraz o to chodzi, to też mogę to tak dodać, bo jeżeli nie pasuje mu order, to niech odda samoloty,

0: jego czołgi wszystkim, jego da też, nie zapłaci za Starlink i tak dalej, nie możemy to powiedzieć. Ale niestety no, my mamy też swój interes, tak? Więc no, nie można by było tego zrobić, bo wiadomo, jakby się to skończyło. Natomiast, no,
1: a więc sytuacja chyba patowa jednak, w takiej się znajdujemy patowa, i znajdujemy jednak w wyniku polityki.
0: Się skłaniał, że jest to odzwierciedlenie tego antyukraińskości, tylko że to powinien być antyrządowy, tak, Ukraińcy, bo to rząd popełnił jakiś błąd, a nie obywatel Ukrainy. Nie obywatel Ukrainy, czy tam jakiś przeciętny, za przeproszeniem, Ukrainiec, nadawał tą nazwę, tak?
2: No, ja to właśnie, ludzie tutaj, swoje, politycy swoje. Tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, za ten głos. To już wszystkie państwa głosy. Pytaliśmy państwa o politykę Polski wobec Ukrainy, opartą na zasadzie coś za coś. To jednak kwestia tego, co wydarzyło się w piątek w kontekście prezydenta Karola Nawrockiego. Bardzo dziękujemy państwu za wszystkie głosy w pierwszym programie Radia Tok FM. Po godzinie 6:00 zapraszam państwa na podsumowanie interwencji Straży Pożarnej po fali burz w Polsce. Będzie także o pożarze na Pomorzu i jaka sytuacja z opanowaniem jego właśnie. Po godzinie 6:00 dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju w Instytucie w IMGW, o prognozy burzowej dla kraju na najbliższe dni, o pogodzie również. Po 6:20 spojrzymy na mundial i po 6:40 też o orderze Orła Białego, o tym, jak ukraińskie społeczeństwo teraz reaguje na spór z Warszawą. Przegląd prasy. Gazeta Wyborcza. Ciąg dalszy afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, pisze dzisiaj Wyborcza, o sygnaliście doktorze Emilu Jędrzejowskim, który to chciałby miasto Warszawa przekazała mu za darmo działkę na prywatną lecznicę. Inwestycje te miał firmować Robert Lewandowski, pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza. Wyborcza pisze, że szpital jest z panem doktorem w sporze prawnym i chce od niego zwrotu 531 tysięcy złotych. Całość sprawy brzmi dość sensacyjnie, nawet jak na to, co już o Szpitalu Południowym znożyło się powiedzieć w Warszawie. Nazwisko tego samego lekarza pojawia się także w kontekście afery z dyplomami dla piłkarzy. Wyborcza przypomina, że Onet ujawnił 5 lat temu, że oto ten sam lekarz, sygnalista, teraz ze Szpitala Południowego, miał dostarczyć kanclerzowi prywatnej uczelni nauk społecznych w Łodzi zdjęcia Roberta Lewandowskiego do ewentualnego dyplomu. Od razu uprzedzam, komentarza Roberta Lewandowskiego tutaj nie ma, ale sprawa brzmi dość sensacyjnie. Rzeczpospolita pisze o biznesie, który czeka na odbudowę Ukrainy. 800 miliardów dolarów, tyle może kosztować odbudowa Ukrainy, tyle tak szacuje Bank Światowy. Mobilizacja dla biznesu jest duża i biznes, jak czytamy, ma nie być wstrzymywany przez kryzys związany z odebraniem orderu Orła Białego. Ale też ciekawy sondaż w Rzeczpospolitej o zadowoleniu z włodarzy miast, polskich oczywiście. Tylko 37% badanych uważa, że włodarze sprawują dobrze swoje funkcje, na nie i że do odwołania i na nie, ale nie ma nikogo lepszego, tak uważa prawie 50% badanych, a więc o wizji referendów odwoławczych dzisiaj Rzeczpospolita między innymi. Dziennik Polska podsumowuje aferę z orderami. Jeden order odebrany, 3 zwrócone. To 3 byli prezydenci Ukrainy, którzy oddali swoje ordery na znak solidarności z Wołodymyrem Zełenskim. Przypomnę, że kontrasygnaty premiera Donalda Tuska do odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, bo takie jest prawo, dotąd takiego podpisu nie ma. No i zdaje się, że jest już chyba zbędna, bo order najpewniej gdzieś w centrach przeładunkowych wysyła się właśnie do pałacu, ale porządek w papierach musi być. Takiego porządku nie ma. Dziennik Gazeta Prawna. Mniej chętnych na urlop ojcowski. W ubiegłym roku skorzystało z niego tylko 58% ojców. Wcześniej, rok wcześniej, 64% ojców, więc tutaj mamy spadek. Ale na dobre wychodzi nam, panowie, rodzicielstwo. To przed jutrzejszym dniem ojca być może, bo chętniej bierzemy urlop rodzicielski. Ta liczba z kolei rośnie, czyli nie oglądamy się na warunki finansowe, a liczy się rodzina i dzieci. No i słusznie, no bo wartość to często największa poza pracą i innymi również. Dziennik Gazeta Prawna także o benefitach dla służb, o przywilejach, czyli o karcie rodziny mundurowej. Są służby, które taki bonus od państwa mają dostawać, ale o benefity upominają się także, uwaga, lekarze. Zakładam, że nie ci, którzy zarabiają na szpitalnych oddziałach ratunkowych po 1 000 000 złotych i więcej, ale o ile strażaków, ochotników na przykład, o nich walczą politycy PSL-u, o tyle lekarze walczą sami o siebie. Tutaj karty rozdaje Naczelna Rada Lekarska, która sugeruje, by przywileje mundurowe rozszerzyć na lekarzy emerytowanych. Wszyscy oczywiście się uśmiechamy czule do lekarzy, by nas nie opuścili, byli dostępni i byli dobrze opłaceni. To z uśmiechem oczywiście. Newsweek o Krzysztofie Stanowskim z tytułem Przekroczy każdą granicę, nazywa go Newsweek i nazywa go populistą i cynikiem, który dla pieniędzy rozgłosu zrobi wszystko. Jeszcze prasa kolorowa, która pisze o pierwszej kobiecie na stanowisku ministerialnym w resorcie obrony, to Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. Za moment informacje.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: W związku z napięciami na linii Polska-Ukraina pojawia się pytanie, czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie na gdańską konferencję o odbudowie Ukrainy. W informacjach również dalszy ciąg afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prawdopodobnie dziś wybrana zostanie nowa rada placówki. Powiemy także o wakacyjnym wypoczynku, jak skutecznie odpocząć, ale również pamiętać o bezpieczeństwie. Jest poniedziałek, 22 czerwca, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Ważą się losy wizyty Wołodymyra Zełenskiego na rozpoczynającej się w najbliższy czwartek konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, podaje BBC. To po tym, gdy w odpowiedzi na decyzję prezydenta Ukrainy o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego, co spowodowało wzrost napięć na linii Polska-Ukraina.
5: Być może Wołodymyr Zełenski weźmie udział na przykład online w tym spotkaniu. Na pewno atmosfera między Warszawą a Kijowem jest obecnie mocno napięta.
4: Komentuje dziennikarz TVP Piotr Kaszuwara, na co dzień przebywający w Kijowie. Tymczasem mieszkający w Polsce Ukraińcy w mediach społecznościowych przypominają, że wzajemne polsko-ukraińskie relacje budujemy sami. Stąd apele o wspólne spotkania i rozmowy również na trudne tematy. Jeden z apeli wystosowała Natalia Panczenko z warszawskiego Euromajdanu.
6: Zgadajcie swoich polskich druzów.
7: Pamiętajcie o polskich wolontariuszach, którzy pomagają Ukrainie. Pamiętajcie o tych, którzy udzielili wam schronienia i przyprowadzili do swoich domów, gdy rozpoczęła się wojna. Pamiętajcie o tych, którzy wspierają was w pracy. Jestem pewna, że każdy z nas ma wielu takich polskich przyjaciół. Dzisiaj jest ten dzień, by do nich zadzwonić, umówić się na spotkanie, bo to ty i ja będziemy decydować o tym, jak będą wyglądały relacje polsko-ukraińskie, a nie politycy, nie prezydenci.
6: Nie polityki, nie prezydenty.
4: Wołodymyr Zełenski ma dziś otrzymać raport dotyczący przygotowań do gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy i na podstawie tych informacji ma podjąć decyzję, czy weźmie w niej udział, czy nie. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa rada Warszawskiego Szpitala Południowego, poinformował Stołeczny Ratusz. Poprzednią radę prezydent Warszawy odwołał w związku z informacjami o nieprawidłowościach i gigantycznych zarobkach młodego lekarza Dawida Kacprzyka. Rafał Trzaskowski zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. W Szpitalu Południowym trwają teraz kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i NFZ. Sprawy opisywanych w lecznicy nieprawidłowości bada prokuratura. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura zbada także, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Walka z otyłością kosztuje Europę 70 miliardów euro rocznie, a z otyłością zmagają się miliony ludzi. Europosłanka Magdalena Adamowicz chce, by Komisja Europejska zajęła się tym tematem na poważnie, by dostrzegła problem i by działań było o wiele więcej niż do tej pory. Anna Gmitarek-Zabłocka.
7: Magdalena Adamowicz nie ma wątpliwości, że otyłość to dziś problem cywilizacyjny, na który choruje coraz więcej z nas. Są programy ją zwalczające, ale jest ich za mało i brakuje edukacji.
8: A my chorzy? Wciąż słyszymy to samo. Po prostu mniej jedz. Ale to nie jest przecież kwestia silnej woli. To jest choroba. Dlatego wysłałam do Komisji Europejskiej proste pytania. Gdzie jest plan? Gdzie jest leczenie?
7: Katarzyna Kucewicz, psycholożka i terapeutka, mówiła w TOK FM, że dziś problemem jest otyłość, ale również nadwaga i leki, z których korzystają coraz młodsi.
9: To są leki dedykowane osobom z chorobą otyłościową, natomiast no właśnie z chorobą, a nie na zasadzie zrobienia sobie ciała tak na wakacje, na komunię, czy tam na jakieś inne imprezy.
7: Z badania opublikowanego w czasopiśmie Lancet wskazano, że wyraźne ostrzeżenia na opakowaniach niezdrowej żywności, zakaz kierowania jej reklam do dzieci, a także sprzedawania jej w szkołach zmniejszają wyraźnie ryzyko nadwagi i otyłości u najmłodszych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Za kilka dni początek wakacji i część z nas planuje wakacyjny odpoczynek. Eksperci radzą, żeby urlop był odwrotnością naszej pracy, żeby się od niej odłączyć i żeby być bliżej natury i ludzi. O sposoby na dobry wypoczynek pytał Bartosz Kąciołka.
10: Sprawdzajmy, jaka forma wypoczynku jest dla nas najlepsza, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
11: Nie wszyscy muszą być bardzo aktywni sportowo, nie wszyscy muszą czytać książki, nie wszyscy muszą chodzić po lesie. Także zadbajmy o to, żeby rozpoznać siebie.
10: Warto się też ponudzić.
11: To jest taki czas, kiedy robimy podsumowania, zastanawiamy się nad sobą, analizujemy plany na przyszłość. To jest czas, który może wydawać się nieproduktywny, ale on jest bardzo istotnym okresem, bo prowadzi nas do nowych rzeczy.
10: Warto też zająć się tym, co lubimy i wysypiać się, a tu pomoże nam m.in. unikanie niebieskiego światła z telefonów i laptopów przed pójściem spać. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: Podczas wypoczynku trzeba pamiętać także o bezpieczeństwie, na przykład nad wodą. Jak mówi Robert Wawru z Lubelskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zasady są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
12: Sztuka polega na tym, żeby o zasadach bezpiecznego przebywania nad wodą przypomnieć sobie nad wodą. I wtedy większość wypadków by się nie wydarzyło.
4: Trzeba także pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli, by organizm mógł się ochłodzić. Dodatkowo uważajmy na pontonach czy materacach. Jak mówi ratownik Jacek Naumczuk, jest coś jeszcze.
13: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach najlepiej, informujmy się, gdzie jesteśmy. Miejmy uwagę jeden na drugiego.
4: I nie szarżujmy, bo tragedie nie trudno. Teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Dziś najwięcej chmur na południu i wschodzie i tam też deszczowa aura, do tego miejscowe burze, również z gradem, głównie w rejonach podgórskich. Termometry pokażą w ciągu dnia od 22 stopni na Pomorzu do 26 w centrum i do 30 stopni na południu kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6 minut po godzinie 6, to jest poniedziałkowy, pierwszy program w Radiu TOK FM. Dzień dobry Państwu, Szymon Kępka, jesteśmy razem do godziny 7. Program dzisiaj przygotowujemy z Różą Rumińską i Krzysztofem Woźniakiem, a zaczynamy od raportu po nawałnicach, które przeszły przez ostatnich kilkadziesiąt godzin, przechodziły przez Polskę burze i nawałnice. Kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, jest naszym gościem. Dzień dobry.
14: Dzień dobry Państwu.
1: To podsumujmy w takim razie dane z ostatnich godzin, te, które dotarły do Straży Pożarnej, gdzie ta sytuacja była najtrudniejsza, gdzie jeszcze strażacy pracują.
14: No, ostatnie 3 dni od piątku przyniosły nam ponad 3650 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Natomiast wczoraj, 21 czerwca, Państwa Straż Pożarna odnotowała ponad 1650 interwencji spowodowanych przez burzę, silny wiatr, jak również intensywny deszcz. Najwięcej interwencji wczoraj odnotowano na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego oraz małopolskiego. I tutaj tak naprawdę te trzy pierwsze województwa, czyli Wielkopolska, Dolny Śląsk, Lubuskie, czy to Zachodniopomorskie, były najbardziej dotknięte przez te fronty atmosferyczne, które przechodziły nad Polską. Tamtych interwencji w ciągu ostatnich dni było najwięcej.
1: A czy teraz nadal strażacy jeszcze gdzieś pracują, by walczyć z skutkami nawałnic, czy gdzieś to po prostu jeszcze widać?
14: Oczywiście, że tak. No, cały czas trwa jeszcze usuwanie tych miejscowych zagrożeń, które powstały wczoraj. Dodatkowo przechodzące w nocy burze spowodowały też przewrócenie drzew, połamanie gałęzi. No, a teraz porankiem, kiedy mieszkańcy wybierają się do pracy, no to te sygnały są zgłaszane, te zdarzenia, z uwagi na to, że no, w środku nocy nikt nie wiedział, że to drzewo gdzieś tam się przewróciło. Więc pewnie jeszcze będziemy do południa usuwać te zdarzenia, które miały miejsce wczoraj bądź dzisiejszej nocy. Natomiast cały czas też monitorujemy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I dziś tak naprawdę południowo-wschodnia Polska, oprócz morza Warmii i Mazur, są pokryte ostrzeżeniami, więc tutaj też możemy się dziś spodziewać intensywnych opadów deszczu, silnego wiatru czy też burz.
1: Na ile mamy informacje dotyczące poszkodowanych albo na przykład gospodarstw, które są odcięte od dostaw prądu?
14: Nie posiadam informacji o osobach poszkodowanych. Przynajmniej z tego, co wiem, te jednostki Państwa i Straży Pożarnej, czy też jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej najprawdopodobniej nie interweniowały przy takich przypadkach. Niemniej jednak mogło się zdarzyć, że ktoś poniósł jakieś delikatne obrażenia, ale mógł interweniować zespół ratownictwa medycznego. Jeżeli chodzi o brak prądu, to tutaj my nie posiadamy informacji, czy gdzieś te dostawy są przerwane. Tutaj najbardziej kompetentne były służby elektroenergetyczne, które zajmują się serwisami sieci elektroenergetycznych na zewnątrz.
1: Ponad 3000 interwencji w ciągu ostatnich dni notuje Państwowa Straż Pożarna. To w związku z burzami, nawałnicami, które przechodziły przez Polskę, ale jednocześnie pojawiają się też informacje dotyczące tego, co dzieje się na Pomorzu. Tam od wczoraj płonęła fabryka aerozoli. Na ile ten pożar udało się opanować? Tam również były sygnały, komunikaty do mieszkańców dotyczące a. ewakuacji, b. tego, by pozostać w domach.
14: Tak, cały czas trwa dogaszanie. Wczoraj około godziny 19 ten pożar został zlokalizowany, czyli opanowany, nie rozprzestrzenił się, a rozpoczęło się jego dogaszanie. Pożar miał dosyć dużą powierzchnię, więc przy tego typu zdarzeniach akcja dogaszania trwa kilkadziesiąt godzin, ponieważ trzeba cały ten teren objęty pożarem, całą przestrzeń dokładnie sprawdzić, przelać, zgasić wszelkiego rodzaju zarzewie ognia. I tak jak pan powiedział, w przypadku tego zakładu produkcyjnego było tam dużo różnych substancji, które powodowały bardzo silne zadymienie, więc zdecydowano o ewakuacji części mieszkańców, którzy byli najbliżej tego płonącego zakładu. Dodatkowo apelujemy zawsze, że jeżeli widzimy gdzieś pożar, żebyśmy starali się nie wychodzić na zewnątrz, zamknąć okno, z uwagi na to, że każdy proces spalania, każdy dym ma za sobą pewnego rodzaju zagrożenie. Występują tam różne toksyczne związki, więc najlepiej jest nie wdychać tego dymu, ponieważ może on się kumulować w organizmie i po jakimś czasie powodować różnego rodzaju schorzenia medyczne. I samo po prostu wdychanie dymu w czasie tego pożaru może powodować, czy to podróżnienie dróg oddechowych, czy po prostu jakieś złe samopoczucie, więc przy każdym pożarze apelujemy, aby zachować spokój, zachować ostrożność, zdrowy rozsądek, nie zbliżać się do tego pożaru, zadbać o swoje zdrowie, żeby ta ciekawość i chęć obejrzenia tego, co się dzieje, nie była tym priorytetem, tylko dbajmy o siebie, o swoich bliskich i o swoje zdrowie.
1: Możemy oszacować, jak długo tam jeszcze w okolicach Ustki bodaj te działania w tej fabryce potrwają? Bo to jest też także pewnie częściowo odpowiedź, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów.
14: Myślę, że jeszcze maksymalnie do kilkunastu godzin. Ciężko mi w tej chwili ocenić, ponieważ z informacji, które posiadam, trwało to dogaszanie, więc kierujący działaniem ratowniczym, który jest tam na miejscu, oceni sytuację, jak ona wygląda, czy nasze działania zostaną zakończone i teren zostanie przekazany zarządcy tego terenu. Natomiast kwestia, jeżeli chodzi o zagrożenia, podejrzewam, że być może ci mieszkańcy, jeżeli pożar został zlokalizowany, mogli wrócić do swoich mieszkań, tak jak to miało miejsce nawet podczas pożaru lasu w powiecie wołomińskim, gdzie jeżeli to zagrożenie zostało na tyle zminimalizowane, więc kierujący działaniem ratowniczym w porozumieniu z policją pozwolił, aby mieszkańcy tych ewakuowanych ewakuowanych domów powrócili do swoich gospodarstw.
1: Kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, gościł w pierwszym programie. Bardzo dziękuję.
14: Dziękuję również Państwu.
1: Zostajemy przy pogodzie, bo burze i nawałnice przez najbliższe godziny z nami pozostaną, ale jak długo, odpowiedź już za moment. A z nami dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry panu.
15: Dzień dobry.
1: Patrzę na mapę IMGW w kontekście ostrzeżeń meteorologicznych, i właściwie cała środkowa, wschodnia i południowo-wschodnia Polska w kolorze pomarańczowym, a więc to drugi stopień ostrzeżeń. Powiedzmy o tych najbliższych prognozach, co przed nami.
15: Tak, jeśli chodzi o dzisiaj, to rzeczywiście przez Polskę, właśnie już od wczoraj, przez Polskę przemiesza się z północnego zachodu na południowy wschód, powoli zatoka z frontem atmosferycznym, to zatoka jest związana z niżem zadmorzem Barentsa. Przed tym frontem atmosferycznym wczoraj rozbudowało się wiele takich linii zbieżności, a na nich właśnie rozbudowały się chmury burzowe i towarzyszyły nam groźne zjawiska. Dzisiaj ten front powoli przemiesza się właśnie na południowy wschód. Tutaj od zachodu rozbudowuje się klin z takiego ciśnienia i związany z wyżem nadmorzem Morzem Północnym. Jeśli chodzi o dzisiaj, to rzeczywiście ale środkowa i południowa część województwa podlaskiego, właściwie całe województwa mazowieckie, łódzkie, opolskie, śląskie, dolnośląskie, małopolska, województwo podkarpackie, lubelskie oraz świętokrzyskie. Tutaj na ten obszar mamy wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzą. To się wiąże z tym, że oczywiście będą tutaj w tym rejonie występowały dość intensywne opady deszczu. Właściwie w Podkarpaciu możliwość do 50 mm. Południowa część Małopolski również do 50, północna do 40, świętokrzyskie do 40 mm. Północna część województwa lubelskiego do 40 mm, Podlasie, środkowa i południowa część tego województwa do 40.
1: Panie Grzegorzu, a możemy obrazowo, bo mówi pan o 40, 50, 20 litrach wody. Ile to jest? Ile spada tyle? Ile tej wody musi spaść na przykład przez miesiąc? Tak, to jest, tak możemy to porównać?
15: Znaczy, ja bym tak powiedział, 40 mm to jest mniej więcej 40 litrów na każdy metr kwadratowy. Jeżeli byśmy sobie założyli, że mamy jakiś obszar 1 km2 i pada na tym obszarze równomiernie i załóżmy, że spadnie tych 40 mm, to jest 40 tysięcy metrów sześciennych wody. To są duże ilości. Też pamiętajmy jedną rzecz, że te opady, to są opady związane z komórkami konwekcyjnymi, z komórkami burzowymi i te opady spadają w bardzo krótkim czasie, czyli rzędu czasami 10, 15 czy nawet do 30 minut. I taka duża ilość wody powoduje w wielu obszarach właśnie podtopienia, tak zwane szybkie powodzie błyskawiczne. Także, no bo to jest inaczej, kiedy ten opad będzie, załóżmy, padałby przez kilka dni, a co innego, kiedy on pada w bardzo krótkim przedziale czasu.
1: To jeszcze słowo o upałach, bo te upały przed nami, właściwie pod koniec tygodnia, patrzę w prognozy i na przykład w najbliższą niedzielę 35 stopni dla Warszawy.
15: Tak, rzeczywiście. Teraz oczywiście mamy tak, na południu to powietrze zwrotnikowe, zatem na południu powietrze polarno-morskie, ale to nie oznacza, że te temperatury się tak gwałtownie obniżą, bo jutro 26, 25, 27, tylko na przy samym tutaj w północno-zachodniej części do 24, 25, przy samym morzu troszeczkę niżej, do 18, 17, ale rzeczywiście od środy już powoli zacznie znowu nasuwać się fala upałów. W czwartek już 29 i 28, nawet do 30 w zachodniej części kraju. Piątek już temperatura na zachodzie nawet do 31, do 32 stopni. W pozostałym obszarze 27-28. I jeśli chodzi o weekend, no to sobota z wysokimi temperaturami. 24 w Suwałkach, przez 29-30 w Polsce centralnej, do 30 nawet 4 na zachodzie kraju. W niedzielę właściwie sytuacja podobna, jeśli chodzi o temperaturę, z tą tylko różnicą, że właściwie no, na przeważającym obszarze kraju, poza tutaj tym obszarzem przymorskim, gdzie może być chłodniej, 20-22, no to właśnie wszędzie jest powyżej 30-33 w centrum, na południu do 33-34 i tutaj niewykluczone, że na południu naszego kraju w niedzielę możliwe opady przelotne i właśnie z niedzieli dopiero na poniedziałek tutaj od zachodu taki płytki niż zacznie przesuwać się nad Polską i przyniesie on pogorszenie pogody. Ale rzeczywiście ten tydzień zapowiada się temperaturowo, przynajmniej od środy te temperatury będą dość już wysokie.
1: Doktor Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
15: Dziękuję bardzo.
1: Upalny czas przed nami, upalny czas i właściwie wielkie emocje. Także na Mundialu w Stanach Zjednoczonych z nami Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM. Witaj.
16: Dzień dobry.
1: Oglądałem wczoraj przez moment Belgia-Iran i łapałem się za głowę, ile razy tam mogła paść zwycięska bramka.
16: No mogła i nie padła. To znaczy, że Belgia dołącza do grona tych zespołów teoretycznie faworyzowanych, które na tym mundialu nie wyglądają dobrze. Za to Hiszpania wróciła po tym niespodziewanym remisie z Republiką Zielonego Przylądka 4-0 z Arabią Saudyjską. Domyślam się, Szymon, że tych meczów w nocy nie oglądałeś.
1: Zdecydowanie nie. Dla zdrowia swojego i także tego, by jednak zostawić sobie coś na środek dnia.
16: No i w związku z tym jesteśmy my, tutaj wchodzimy cali na biało, za chwilę Przemek Pozowski o tym, co działo się w nocy, także na naszej antenie opowie.
1: Michał Waszkiewicz, Przemysław Pozowski, zapraszamy Państwa na Mundial w TOK FM, my wracamy po Mundialu w TOK FM właśnie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 1400 razy wyjeżdżali wczoraj do wieczora strażacy w związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, sporo też na Pomorzu Zachodnim. Tymczasem ostrzeżenia przed burzami do drugiego, czyli średniego stopnia wciąż są aktualne. Na pomarańczowo większa część kraju. Północny wschód, wschód, centrum i południe. W sumie 9 województw. Potężny pożar fabryki Areozoli w Chranowie koło Ustki został opanowany. Strażacy dogaszają pogorzelisko. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale straty będą gigantyczne. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. Bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej, który miał działać w placówce. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dziś podobnie jak w sobotę i w niedzielę. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a oleju napędowego 6 zł. 12 groszy. Teraz w TOK FM czas na sport.
2: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Hiszpania pokazała moc, Belgia wciąż bez błysku, a Republika Zielonego Przylądka nie przestaje zaskakiwać. W mundialowej grupie H Hiszpania po wpadce na otwarcie. Tym razem gładko rozprawiła się z Arabią Saudyjską i wygrała 4-0. Z kolei Cabo Verdejczycy znów pokazali się ze świetnej strony i zremisowali z Urugwajem 2-2. Hiszpanie mają 4 punkty po dwóch kolejkach, a pozostałe 3 drużyny po 2. W grupie G wciąż słabo wyglądają Belgowie. Najpierw zremisowali z Egiptem, a wczoraj podzielili się punktami z Iranem, dla którego jest to naprawdę cenny wynik, mówi selekcjoner Amir Galnei. Do tej pory wykonaliśmy świetną robotę. Nie byliśmy gospodarzami zbyt wielu meczów w rundach eliminacyjnych Mistrzostw Świata. Potem wybuchła wojna, a my przybyliśmy tutaj w takich okolicznościach i zdołaliśmy rozegrać dwa wielkie mecze. To samo w sobie jest ogromnym osiągnięciem, które postawiło pod znakiem zapytania wiele piłkarskich równań. Możemy się cieszyć do jutra, a od jutra musimy zacząć myśleć o meczu z Egiptem. Naszym celem oczywiście jest awans, a dopiero potem będziemy planować kolejne kroki. Liderem tej grupy z 4 punktami jest Egipt, który pokonał w nocy Nową Zelandię 3-1. Iran i Belgia mają po 2 punkty, a Nowozelandczycy 1. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski w 7 decydującym meczu finału play-off. Pokonali u siebie Zastal Zielona Góra 78-70. Po swój 9. złoty medal w historii sięgnęli w roku 110-lecia klubu. MVP finałów wybrano Andrzeja Plutę. Tego można się było spodziewać. Ostatnią dziką kartę do singlowego turnieju w wielkoszlemowym Wimbledonie otrzymała Serena Williams. 44-letnia Amerykanka wygrywała ten turniej 7-krotnie. Po raz ostatni dokładnie 10 lat temu. Z kolei na kort w singlu wróci po 4 latach przerwy, gdy w trzeciej rundzie US Open przegrała z Australijką Ailą Tomljanovic. W tym roku powróciła na światowe korty, wystąpiła w jednym meczu deblowym w Londynie i w jednym w Berlinie. Przypomnę, z dziką kartą zagra też Maja Chwalińska, a w turnieju głównym zobaczymy również Igę Świątek, Magdę Linet, Magdalenę Fręchy, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. A teraz TOK FM, czas na prognozę pogody.
2: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
5: Na program zaprasza sponsor. Właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. GrandLubicz.pl.
3: Zagrzmi w południowo-wschodniej części kraju, ale także w centrum. W pozostałych regionach dość dużo słońca. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie do 29 na Mazowszu.
5: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
4: Mundial w TOK FM, Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Raz jeszcze ze mną Przemek Pozowski, czyli druga połowa sportowej redakcji TOK FM. Wiem, że już wstał, więc mówię dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Przemek, z jednej strony mamy w turnieju kilka niespodzianek, z drugiej, w tej drugiej kolejce budzą nam się te wielkie zespoły, faworyci tego turnieju. Zacznijmy od tak zwanych underdogów, bo Republika Zielonego Przylądka, nasi ulubieni Kaboverdyjczycy, znów zaskoczyli.
0: No i powiem ci, że absolutnie nie żałuję tego, że obejrzałem do ostatniej minuty spotkanie z Urugwajem, które zakończyło się wynikiem 2-2. No, przefajny mecz naprawdę, bo to jest tak, że chyba każdemu włącza się coś takiego, że jak pojawia się jakiś taki underdog, który sprawia sensację, to tym bardziej trzymasz kciuki, żeby oni zrobili jakiś fajny wynik, sprawili kolejną niespodziankę, no bo przecież zaczęli od 0-0 z Hiszpanią, a teraz stanęła drużyna naprzeciwko nich, która też ma w historii swoje triumfy w mundialu, która może nie jest jakąś potęgą teraz, no ale jednak ma zawodników z czołowych europejskich klubów. No i ci mali, oczywiście nie mówię o wzroście, Kaboverdyjczycy strzelili swoją pierwszą historyczną bramkę. Wcale nie grali w ten sposób, że stawiali autobus we własnym polu karnym i tylko czekali, co zrobią rywale, tylko starali się też szukać swoich kolejnych szans i wprawdzie do przerwy Urugwaj strzelił dwie bramki, pewnie będzie o ich okolicznościach jeszcze okazja powiedzieć, bo jedną dość kuriozalną, no ale potem druga połowa, Muslera gdzieś wybiera się na grzyby, niczym Wojciech Szczęsny w meczu z Senegalem i jest 2-2 i ten wynik się utrzymuje do końca i obie drużyny walczą do końca o zwycięstwo, także to był bardzo taki dynamiczny, fajny, ciekawy mecz, no i z kolejną sensacją.
4: Iran zremisował z Belgią 0-0. Mówiliśmy dużo o trudach, z jakimi zmaga się ta drużyna w trasie tego turnieju. Baza przenoszona do Meksyku, przylatywanie do Stanów Zjednoczonych tylko na dzień przed meczem, potem od razu wylot. To są trudne rzeczy. Mimo to udało się dziś, właściwie wczoraj wieczorem, zremisować z Belgią 0-0. I teraz pytanie do ciebie. Oczywiście duży sukces Iranu. Mówił o tym przed chwilą selekcjoner. Pytanie jednak, czy też ich sukces nie jest efektem słabości Belgów. Drugi mecz bardzo słaby.
0: Tak, i powiem ci, że tak naprawdę myślę, że Iran to spotkanie spokojnie mógł wygrać. Nie wykorzystali też faktu, że grali no, tam około pół godziny z przewagą jednego zawodnika po czerwonej kartce, trzeciej historycznej czerwonej kartce dla Belgów w finałach Mistrzostw Świata. No Belgowie to złote pokolenie chyba już troszeczkę, to niestety jest przeszłość, niestety dla czerwonych diabłów oczywiście, bo mieli trzecie miejsce podczas rosyjskiego mundialu i tam rzeczywiście ta drużyna wyglądała świetnie. Tutaj wciąż jest Romelu Lukaku, wciąż jest kilka nazwisk, które kibice są w stanie wymienić w środku nocy budzeni, ale ta Belgia nie gra za ładnie. Wprawdzie dość paradoksalnie to oni szukali bramki na 1-0, grając w 10 przeciwko 11 Irańczykom, ale patrząc na jakby pierwszą połowę meczu chociażby, no to tam nawet nieuznana bramka, minimalny spalony. Także Iran także mógł to wygrać, bo mieli swoje sytuacje. No i kolejny remis tak naprawdę w przypadku Iranu, także tu jest też bardzo ciekawa sytuacja w tej grupie.
4: Liderem tej grupy Egipt, tak, po zwycięstwie 3-1 z Nową Zelandią, to chyba nie jest jakaś wielka niespodzianka. Zostawmy Egipt, bo bardziej ciekawi mnie, co masz do powiedzenia na temat Hiszpanii. Wiedzieliśmy, że oni, no to nie jest tak, że Republika Zielonego Przylądka to jest jakiś wybitny zespół. Po prostu Hiszpania zagrała słabo, ale faworyci tego mundialu się budzą, bo już mieliśmy dużo lepszy występ Holandii, do którego za chwilę wrócimy. Brazylia wygrała swój mecz, no i Hiszpania aż 4-0 gładko pokonała Arabię Saudyjską.
0: Tak, i właściwie ty mówisz, że wolałbyś, żebym ci więcej opowiedział o Hiszpanii, a tu tak naprawdę poza tym, że w wieku 18 lat swoją pierwszą historyczną bramkę strzelił Lamine Yamal, oczywiście są porównania, jak to trafiał też mając no niemal tyle samo lat, tyle samo miesięcy i podobną liczbę dni Leo Messi na mundialu w 2006 roku, to właściwie tyle, co o tym meczu można powiedzieć. Arabię Saudyjską oczywiście pokonywały na mundialu różne zespoły,
4: także
0: bardziej przeciętne, jak chociażby reprezentacja Polski w 2022 roku, ale Saudyjczycy też potrafiali sprawiać niespodzianki, bo no, choćby tutaj teraz zremisowali z tym słabym Urugwajem. Ja tylko jeszcze to na sekundę tej sytuacji, bo to obiecałem, więc już powiem. Nie wiem, czy ty widziałeś, bo ten mecz jednak w środku nocy, ale bramka
4: nie widziałem.
0: Do jednego dla Urugwaju, to szybko tylko opowiem. Leży na boisku na 30 metrze przed bramką obrońca czy pomocnik Cabo Verde, łapił go skurcze, podbiega do niego napastnik Urugwaju, zaczyna mu pomagać te skurcze rozprostować. Akcja cały czas trwa dalej. Jak on się orientuje, że właściwie to zaraz może być groźnie pod bramką, to on porzuca tego Kaboverdyjczyka, po prostu wali nim o ziemię tymi jego nogami, biegnie na akcję i uczestniczy w niej i Urugwaj strzela bramkę. Luis Suarez to wszystko oglądał, oczywiście się cieszył, ja się łapałem za głowę, bo to takie fair play zawieszone, powiedziałbym. No i było to kuriozalne. Marcelo Bielsa siedział tam na tej swojej lodówce, patrzył też z niedowierzaniem, co jego zespół robi drugi mecz z rzędu. No te przygotowania, które polegały na tym, że oni ostatni sparing zagrali w marcu i zostali gdzieś tam skoszarowani, tylko treningi, no chyba nie wypaliło. Ale wracając, tak, Hiszpania oczywiście już pokazała, że jest mocna, 4-0, no a inne potęgi też, tak jak mówisz, się budzą, no i chyba tak naprawdę ta Holandia robi największe wrażenie na razie.
4: No właśnie, do tego meczu musimy wrócić, bo to przecież polska grupa, my się tu razem śmiejemy, że my jesteśmy Szwedami, skoro oni nas tą jedną bramką Jokeresza wyrzucili z tych baraży w końcówce spotkania, to my udajemy, że trochę bylibyśmy Szwedami na tym turnieju, no i raczej powodów do dumy i radości byśmy po tym ostatnim meczu nie mieli. Szwedzi, tak jak udzielili srogiej lekcji Tunezji, tak no, na tle Holandii wyglądali już jak ubogi krewny. Szybko tylko ja uzupełnię, bo Tunezja to też zabawna historia, 1-5 ze Szwecją, zwolnienie selekcjonera, zatrudnienie nowego, przyjechał Erf Renard i dostał 0-4 z Japonią. Ale
0: wróćmy do tych Szwedów. I biała koszula była.
4: Oczywiście, wiadomo. Natomiast wróćmy w takim razie jeszcze o tej Holandii, Szwecji. Właśnie, moc jednych, słabość drugich, jak ty na to patrzysz?
0: No, Holendrzy zagrali bardzo dobrze, naprawdę. I Szwedzi też mieli swoje sytuacje, bo to Jokeres oczywiście, jedna bramka też nieuznana, która była z kolei bramką copy-paste, rzut wolny przeciwko reprezentacji Polski w barażach, ale ostatecznie gol anulowany. Więc Holendrzy nastrzelali 5 bramek. Oni wyglądali średnio w meczu z Japonią, ale już też wiemy po tym meczu Japończyków, którzy 4 bramki strzeli, Japonia naprawdę gra bardzo dobrze i to, że usłyszałem w naszym programie Jeszcze Więcej Sportu, jeszcze przed mundialem, że patrz na Japonię, bo to będzie naprawdę drużyna, która namiesza tutaj, no to jestem w stanie uwierzyć po tych dwóch meczach. Więc tak, Holendrzy na plus, Niemcy się męczyli, bo jeszcze tak mówiąc o faworytach, to 2-1 i tylko tak naprawdę bramki super rezerwowego Denisa Undawa.
4: Ale wygrali po niemiecku tutaj, bardzo po niemiecku.
0: Wygrali po niemiecku, no tak, czyli znów biega 22 piłkarzy po boisku, a Niemcy ostatecznie strzelają gola w doliczonym czasie gry. Tak było z Wybrzeżem Kości Słoniowej, także tam też ciekawie. Brazylijczycy na razie nie przekonują, choć wygrali. No a i też
4: wielkim Haiti.
0: Tak, ja jeszcze powiem na koniec, że tak z drużyn, które naprawdę wyglądają dobrze na razie, to Amerykanie. 2-0 z Australii.
4: No właśnie, to chciałem powiedzieć, natomiast ich rywale też nie byli jakoś specjalnie mocni, bo to jednak był słabiutki na tym turnieju Paragwaj. Chociaż jeszcze słabsza chyba jest Turcja, która już pożegnała się z tym turniejem. Drugi turniej z rzędu, na Euro przyjeżdżali jako drużyna, która może namieszać. Teraz też mieli namieszać i nie wychodzą ponownie z grupy. Przemek, mamy jeszcze minutę, więc takie ogólne wrażenie, kiedy zbliżamy się do końca tej drugiej kolejki fazy grupowej. Czy to dla ciebie jest dobry mundial? Dużo bramek z dystansu, to na pewno, i ładnych, ale jak ocenisz takie, no mówię, ogólne wrażenie, taka nota złyżwiarstwa figurowego w skali 10-punktowej?
0: I same gwiazdy meczu Egiptu z Australią, z Nową Zelandią, pozwolę sobie na żart, bo bramki strzelali Zico, Salah i Trezeguet. No, to już wiadomo, nazwiska nie mają nic wspólnego z Brazylijczykiem i Francuzem, ale na razie mi się ten mundial podoba. Powiem ci, że z coraz większą chęcią go oglądam, właśnie z racji tych Kaboverdyjczyków chociażby i z racji tego, że mamy okazję oglądać te drużyny, których na co dzień tak przecież nie śledzimy. Te niespodzianki są fajne, więc dla mnie na razie mundial 7-10.
4: I trzeba przyznać, że te drużyny, na które patrzyliśmy tak z przymrużeniem oka, nie odstają od innych zespołów na tym mundialu i to naprawdę jest fajne. Przemysław Pozowski z codziennym porannym raportem na temat tego, co dzieje się w Meksyku, USA i w Kanadzie. Przemku, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
4: Mundial w Tok FM także po godzinie 18.20. Ja za dziś dziękuję. Michał Waszkiewicz, gorąco pozdrawiam. A teraz jeszcze pierwszy program gospodarczy, więc wracamy do Szymona Kępki.
6: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
7: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
8: Z najnowszego raportu Santander Consumer Banku wynika, że 24% Polaków w ostatnim roku sięgało po kredyt, raty albo płatności odroczone, aby nie stracić okazji na przykład wyjazdu last minute. Z kolei 65% ankietowanych deklaruje, że nawet przy atrakcyjnych ofertach trzyma się założonego budżetu na hobby. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała na platformie X o przywróceniu zasilania w zaporowskiej elektrowni atomowej. Przerwa w dostawach energii trwała około 4,5 godziny. Obiekt pozostaje pod kontrolą rosyjskich sił okupacyjnych. Amerykańska spółka X-Energy zapowiada inwestycję bliską miliarda dolarów w Polsce w ramach projektu Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia. Równolegle Quantum Space analizuje możliwość uruchomienia w Polsce produkcji komponentów satelitarnych i systemów zabezpieczających infrastrukturę kosmiczną. Od lipca w Unii Europejskiej wejdą w życie nowe zasady dotyczące przesyłek spoza krajów wspólnoty. Cłem zostaną objęte paczki o wartości do 150 euro, które wcześniej były zwolnione z tego cła. Przedstawiciele branży logistycznej przekazują, że zmiana nie powinna wpłynąć na czas dostaw. Tauron ogłasza nowe oferty taryf energetycznych, wprowadza m.in. taryfy wielostrefowe z prądem tańszym w weekendy o 90%, rozwiązania dynamiczne z gwarancją ceny i opcję abonamentu na ładowanie aut elektrycznych. Dla gospodarstw domowych spółka ma proponować energię z odnawialnych źródeł energii w weekendy. Ma to zachęcać do korzystania z taryf wielostrefowych. Firma chce też promować taryfy dynamiczne. Kursy walut jeszcze: frank za 4,61, euro za 4,26, funt za 4,91, dolar za 3,71. Za moment o ukraińskiej perspektywie na aferę z orderem Orła Białego. Teraz informacje.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
7: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
9: Reklama.
10: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money!
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los!
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast. Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. Travisto Fast i Travisto Aflofarm.
18: Nodino Black Friday trwa.
9: kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
18: Notino. Today is yours. Feel good.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się na eskalację w kwestii odebrania mi orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce, uważa Wołodymyr Zełenski. Jego zdaniem Nawrocki działa tak jak Viktor Orban, gdy był premierem Węgier, i prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców. W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej polski prezydent ogłosił, że odbiera Zełenskiego. To najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. W reakcji na odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się byli ukraińscy prezydenci i obecnie działający politycy. Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem, jeśli władze tego kraju ponownie zamkną cieśninę Ormus. Jednocześnie ostrzegł, że w przypadku braku porozumienia w 60-dniowych negocjacjach nad końcowym porozumieniem Stany Zjednoczone same mogą przejąć cieśninę i pobierać opłaty od statków. Wypowiedź Trumpa pojawiła się w momencie, gdy delegacje USA i Iranu prowadziły w Szwajcarii rozmowy na temat porozumienia końcowego. Według CNN-u groźby Trumpa spowodowały impas w dopiero co zaczętych negocjacjach. Jednak władze Kataru i Pakistanu, które pełnią rolę mediatorów, podsumowały dość optymistycznie pierwszą sesję rozmów delegacji USA i Iranu. Osiągnięto zachęcający postęp, czytamy we wspólnym oświadczeniu. Rezultatem rozmów jest m.in. powołanie komórki dekonfliktowej do spraw Libanu. We Wrocławiu rozpoczyna się dziś trzydniowy kongres i festiwal psychologiczny Remind. Wystąpi ponad 200 mówców, wśród których znajdą się światowej sławy psycholog Robert Cialdini i noblistka Olga Tokarczuk. Podczas dzisiejszego koncertu Remind, chcę to powiedzieć, we wrocławskiej hali stulecia zaśpiewają m.in. Mela Koteluk, Natalia Przybysz i Piotr Rogucki. Uczestnicy kongresu usłyszą osobiste utwory artystów odnoszące się do tematyki dobrostanu psychicznego oraz ważnych wątków społecznych. Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie. Od jutra ma już być spokojnie w całej Polsce. Na termometrach dziś od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: 18 minut do godziny 7, to jest pierwszy program w Radiu TOK FM, poniedziałek. Order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ukraiński przywódca, na kontrasygnatę premiera Donalda Tuska nie czekał. Na profilu prezydenta Zełenskiego zdjęcie z zapakowanym orderem, zdjęcie, które właściwie chyba mówi więcej niż 1000 słów, stanowisk i wystąpień. Po ukraińskiej stronie jedność, bo kluczowi politycy ukraińscy swoje ordery oddali albo będą oddawać. Po polskiej stronie echa afery, nie pewność, bo na przykład pod znakiem zapytania może stać udział prezydenta Ukrainy w szczycie w Gdańsku, ten szczyt w najbliższy czwartek i szczyt o odbudowie Ukrainy. W Polsce powiedzieliśmy na temat afery, no właściwie już chyba wszystko, ale o tym, jak w Ukrainie patrzy się na ten spór z Warszawą, no mówi się chyba nieco mniej i na tę perspektywę teraz spojrzymy, tę perspektywę państwu przybliżymy. Monika Andruszewska, reporterka wojenna, koordynatorka raportów Laboratorium Lemkina, mieszkanka Ukrainy od 2014 roku z nami teraz. Dzień dobry.
24: Dzień dobry państwu.
8: A czy ukraińskie społeczeństwo ma świadomość, o czym jest ten spór o order Orła Białego? Czy odbija się to echem? Czy odbiło się echem właściwie tylko odebranie orderu i te ostatnie już decyzje?
24: W zasadzie tylko odebranie. No przede wszystkim warto powiedzieć, że prezydent Nawrocki teraz zjednoczył społeczeństwo ukraińskie wokół Zełenskiego wręcz skuteczniej niż Putin czy Trump. Ponieważ społeczeństwo w takiej sytuacji działa na podstawie podstawowych odruchów obronnych. Nie wiem, czy chodziło o polityczny efekt wzmocnienia go, ale mówimy o społeczeństwie, którym, no pamiętajmy, w jakim ono, jakiej ono jest w ogóle sytuacji. Miliony ludzi są uchodźcami wewnętrznymi, bo Rosja zabrała ich domy. W zasadzie każdy zna kogoś, kto zginął na froncie. A przy każdym ataku powietrznym albo nawet alarmie, który nie kończy się atakiem, miliony ludzi zastanawiają się, czy przeżyją noc i to się dzieje co kilka dni. I w takiej sytuacji ludzie są wykończeni i po prostu reagują emocjonalnie, więc automatycznie, solidarnie bronią się przed wszystkim, co jest atakiem lub zostanie przez nich uznane za atak, a to jest uznane za atak na prezydenta.
8: Na więc prezydenta tak, Zełenskiego? To znaczy coś, co sam prezydent Zełenski, jakby to przypomnę, to prezydent Zełenski podjął decyzję o nadaniu takiej, a nie innej nazwy konkretnej jednostce.
24: Jak najbardziej, ale w sytuacji wojennej ta perspektywa jest odległa. Poza tym pamiętajmy, że jest też zwierzchnikiem ukraińskich sił zbrojnych i tak dalej, więc no trudno, żeby ludzie nie reagowali na coś takiego. I tak ja uważam, że ten spór nie jest do końca rozumiały w społeczeństwie ukraińskim, ale też nie jestem przekonana, czy społeczeństwo ukraińskie ma w ogóle siłę, żeby się nad tym jakoś szerzej zastanawiać.
8: Bardzo często pojawia się taka narracja, że właściwie na tym sporze, na tych napięciach korzysta właściwie tylko Moskwa. Zgodzi się pani z tym?
24: Jak najbardziej, ale Polska też przede wszystkim, niestety Polska też przede wszystkim traci, dlatego że dla prezydenta Zełenskiego na przykład masowe wyjazdy Ukraińców z Polski są jak najbardziej na rękę. Tutaj wszyscy mają nadzieję, że ci ludzie wrócą, dlatego że no oczywiście kobiety i dzieci powinny pozostać w jak najbezpieczniejszym miejscu, natomiast powrót mężczyzn będzie wielkim po prostu wsparciem dla ukraińskich sił zbrojnych, dlatego Zełenski też nie reaguje ostro na te wszelkie deportacje, które się odbyły za Suma czy za Morskie Oko. Dla nich to jest tak naprawdę bardzo wygodne. Natomiast jeżeli chodzi o Rosję, to oczywiście Rosja przez cały czas nakręca Ukrainę przeciwko Polsce. Ja nawet teraz przedwczoraj wróciłam z Donbasu i zdumiałam się, na ile osoby w miejscowościach przyfrontowych, gdzie są problemy z internetem, na ile oni w ogóle śledzą jakieś informacje z Polski, o których nawet ja nie wiedziałam, no ale okazało się, że rosyjskie portale podbijają je po prostu 10-krotnie.
8: No właśnie, bo na to zwróćmy uwagę, że właściwie nawet pojedyncze fakty, niedokończone jakieś komentarze albo wyjęte z kontekstu są najczęściej właśnie wykorzystywane przez rosyjską propagandę i jeśli mówi pani o miejscach, do których nie dociera na przykład internet, nie ma tych danych, no to mam wrażenie, że bardzo łatwo różne przekłamania albo nawet niezrozumienie całej tej afery.
24: Z mojej perspektywy ludzie, którzy są codziennie zabijani przez Rosję, którym grozi codziennie śmierć od rosyjskich dronów IPV, rosyjskich bomb awiacyjnych, rosyjskich rakiet, jednocześnie są straszeni Polską. I naprawdę Rosji zależy na tym, żeby jak najwięcej mieszkańców Ukrainy pozostało ich zakładnikami, a nie wyjeżdżało, żeby jak najwięcej osób nie pojechało do tej Polski, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety, dzieci, bo to są dla nich po prostu przyszli obywatele. Więc to, że straszy tych nieszczęsnych ludzi wyjazdami za granicę, jest im jak najbardziej na rękę, żeby oni nie wyjeżdżali.
8: No przypomnę, że mówi pani, że straszy, a straszy Polską, która to Ukrainie pomaga już od lat i dotyczy to zarówno obywateli, jak i samego kraju. A co w obecnej sytuacji? Musiałoby się wydarzyć po obu stronach granicy, aby te relacje mogły wrócić do normy. Czy jest jakiś głos rozsądku w Ukrainie, że oto te stosunki z Warszawą należałoby normalizować dla właściwie własnych interesów, ale no interesów właściwie wszystkich dookoła?
24: Ja jestem zdania, że przede wszystkim powinno się wydarzyć otrzeźwienie. Ta obecna sytuacja pokazuje, że populizm nie zna granic państwowych i politycy po obu stronach granicy kierują się tymi samymi instynktami. Jestem co do tego bardzo krytyczna.
8: A czy po ukraińskiej stronie jest ktoś z na tyle dużym autorytetem, kto mógłby powiedzieć, no dobra, skończmy ten spór, mamy ważniejsze rzeczy?
24: Zauważyłam, że niektórzy żołnierze z SOU nawołują do pojednania. Nawet jeden z moich znajomych, kapelan wojskowych, widząc, że są oddawane nagrody, zapytał, czy zwrócone zostaną także życia polskich ochotników, którzy walczą za Ukrainę i zdrowie wolontariuszy, którzy przez lata jeżdżą, czy po prostu tony, miliony ton pomocy. Zresztą, jeżeli chodzi o armię, to no my lubimy sobie wyobrazić, że to wszystko jest bardzo ważne i że Ukraina jest polsko-centryczna, ale nie do końca tak jest. Naprawdę mają poważne problemy. W momencie, w którym ja nawet zaczynałam ten temat, to i tak po chwili rozmowy z żołnierzami wracaliśmy do tematu obecnej pomocy i potrzeb. No, nawet teraz, dokładnie w tych samych dniach, kiedy to się wszystko rozkręciło, znajomy oddział poprosił o 5-10 tysięcy sztuk amunicji śrutowej. To jest amunicja do zbijania dronów APV, która jest wykorzystywana. Armia nie ma jej za bardzo na stanie, dlatego że jest taka broń półcywilna, powiedzmy. Dla nich to jest ważne to, że ich ludzie nie mają się czym bronić w momencie, w którym leci na nich dron.

0: Natomiast sytuacja, która się wydarzyła w 2022 roku, ta już wręcz niesamowicie masowa pomoc, oczywiście ona nie była na rękę Rosji, więc te działania, one też nie dzieją się tak same z siebie. Uważam, że po obu stronach granicy jest to nakręcane i jest to też przerażające, bo tak jak mówiłam, to co jest dla nas obecnie zagrożeniem, to nie jest UPA, to jest armia rosyjska, która w tym momencie torturuje tysiące ludzi, która bierze kolejne miejscowości, która prowadzi działania hybrydowe w innych krajach.
1: To jest istota tejże właśnie wojny. A mówiła pani o rzeczy dotyczącej właśnie wdzięczności, z którą pani się bezpośrednio spotyka, także jako reporterka wojenna mieszkająca w Ukrainie. A jaka to jest wdzięczność? Znaczy, co pani słyszy od ukraińskich cywilów, mieszkańców, żołnierzy? Co oni mówią o Polsce, pani?
0: Mam oddziały, które w zasadzie, powiedzmy, 50% sprzętu mają z zbiórki mojej ze Szczepanem Twardochem, którą prowadzę na zrzutce. No, bo mówimy tutaj o tym, że armia kupuje pewne rzeczy, tak jest na przykład, nie wiem, z dronami naziemnymi, czyli z robotami, które teraz służą do logistyki ewakuacji. Armia kupuje robota, ale wszystko inne do tego robota trzeba sobie zakupić. Więc to ja absolutnie jestem zdania, cały czas to odczuwam. W życiu by mi nie przyszło do głowy, że ktoś nie jest wdzięczny. Oni przez cały czas dziękują, mówią o tym, że Polacy pomogli i tak dalej. Wiele razy też żołnierze sami proponowali, że nagrają wideo, podziękują, przekażą jakieś pozdrowienia do Polski. To jest masowe, natomiast wiadomo, że pamięć się czasami zaciera wobec takich ostrych sytuacji. Teraz też wiele osób, które, pamiętajmy, żołnierze też nie mają takiego stałego kontaktu z internetem albo mają inne problemy, które sprawiają, że nie są w stanie z niego tak szeroko korzystać. I na przykład żołnierze mnie pytają, co się dzieje. To mnie pytają, co się dzieje między Polską a Ukrainą. Nic nie rozumiemy. Czemu oni się pokłócili? Nie będziecie już nam pomagać?
1: No a jak pani przedstawia to, te ostatnie właściwie doniesienia dotyczące afery, spięcia, napięć między Warszawą a Kijowem, to jest zrozumiałe na takim, w takich żołnierskich słowach da się to opowiedzieć tak zero-jedynkowo?
0: Nie.
1: No właśnie, bo mam wrażenie, że to dość złożona sprawa, no bo z jednej strony Ukraińcy, jedność ze swoim prezydentem, to pokazuje klasa polityczna, z drugiej strony wdzięczność po polskiej stronie, no a z trzeciej strony jednak ta afera nadal rezonuje.
0: Ale polskie społeczeństwo również ma borderline, więc to, że Ukraińcy też przejawiają dziwne zachowania, które się sami wykluczają, nie powinno nikogo dziwić, jest to rzeczą ludzką. Są to sprzeczne emocje, ta miłość między Polską i Ukrainą jest trudna i pełna wykluczających się rzeczy. Natomiast w momencie, w którym jesteś w ukraińskiej armii, kiedy obserwujesz tą niewiarygodną tragedię, która się dookoła odbywa, w momencie, w którym widzisz te wszystkie śmierci, to, że ktoś się pokłócił za spór przed 80 lat, z całym szacunkiem do historii, ale to nie ma szans zostać zrozumiałym.
1: A czy z pani perspektywy, bo to jest, mam wrażenie, bardzo, bardzo ciekawa rzecz, że czy z pani perspektywy pada taki właśnie głos rozsądku, mówiła pani o tym kilka chwil temu, że okej, historia historią, ale my tu i teraz musimy bronić się, walczyć, mamy swoje potrzeby. Zastanawiam się, czy kwestia dotycząca odebrania orderu Orła Białego na przestrzeni ostatnich tygodni spowodowała no, jakiś taki wzrost zachowań, które, czy komentarzy, że oto te relacje między Polską a Warszawą się popsuły jakoś znacznie.
0: Tak, wszyscy wiedzą, że one się popsuły, ale ja bym przede wszystkim też nie skupiała się na tym, co mówią politycy, to co nawet jest kierowane przez boty po obu stronach w internecie w naszą stronę, bo ja widzę, że też pojawiły się teraz, tak jak wcześniej były bardzo aktywne boty polskojęzyczne tak zwane, tak, które pisały setki tysiące komentarzy przeciwko Ukrainie. Tak teraz widzę, że po stronie ukraińskiej pojawiły się te same boty, tylko tak samo kierowane z Rosji, tylko że z kolei udające Ukraińców wypowiadających się przeciwko Polsce. Już widziałam kilka takich pustych profili.
1: To ja bym jeszcze zapytał, jakby mówimy o nastrojach społecznych, także właśnie wśród ukraińskich żołnierzy Ukrainy. Zastanawiam się, jak wygląda ta aktualna sytuacja militarna w kontekście właśnie nastrojów, no bo oglądamy ataki dronowe w głąb Rosji, one budują morale

0: ukraińskiego wojska, to w sieci na przykład robi wrażenie, a na froncie w takich codziennych rozmowach?
1: Jak najbardziej, tak, to jest ogromne wsparcie. Zresztą ta sytuacja z niestety prezydentem Nawrockim też została odebrana w taki sposób, czemu zaraz po takim spektakularnym ataku z polskiej strony dzieje się coś takiego. Oni doszukiwali się w tym jakiegoś związku, że może Polsce nie spodobał się ten atak po Rosji, czy coś takiego. Jest to bardzo smutne, ale no niestety nie da się z tym nic zrobić. Ludzie są ludźmi. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację frontową, no nie wystarcza ludzi. Dlatego też wydaje mi się, że sytuacja Ukraińców w Polsce, chociaż ja uważam ją za tragiczną i uważam, że w tym momencie mamy nastrój przedpogromowy, to niespecjalnie rusza armię czy kogokolwiek. To, że oni są za to, żeby wrócili jak najszybciej wszyscy mężczyźni i walczyli, dlatego że są tracone kolejne miejscowości. No Donbas, na którym ja przed chwilą byłam, to jest niestety sprawa czasu. No, w momencie, w którym rozmawiałam nawet z żołnierzem stamtąd, z żołnierzem na przykład ze Słowiańska, którego rodzina tam jest, który nie wie, gdzie tą rodzinę przewieźć, bo wiadomo też, że to trzeba mieć pieniądze, mama jest emerytką, jak ona będzie sama wynajmować, gdzie pojedzie, skoro przez całe życie nawet nie była w sąsiedniej miejscowości, tylko całe życie była w jednej miejscowości, nigdy w życiu się nie przeprowadzała. To są ich problemy, jednocześnie giną mu ludzie każdego dnia, a tutaj zaczyna się rozmowa o UPA. No, naprawdę to nie jest podatny grunt w tym momencie.
0: Monika Andruszewska.
1: Mojej woli, po prostu też z wytrzymałości ludzkiej. No nie da się tyloma tematami, tyloma problemami naraz zajmować.
0: Monika Andruszewska, reporterka wojenna, koordynatorka raportów Laboratorium Lemkina, mieszkanka Ukrainy od 2014 roku. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję najmocniej.
0: A w studiu jest już gospodyni poniedziałkowego poranka Dominika Wielowiejska. Dzień dobry.
2: Zapraszam Państwa na poranek. No, oczywiście sprawa odebrania Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu pojawi się wielokrotnie, ale nie tylko, będą także inne tematy, także afera w Szpitalu Południowym. Po 7.20 gościem TOK FM będzie profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Po 7.40 Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Po godzinie 8.00 Krzysztof Śmiszek, europoseł Lewicy. Po 8.20 profesor Sławomir Sowiński oraz Piotr Pacewicz.
0: Na poranek TOK FM zaprasza Dominika Wielowiejska, a poniedziałkowy pierwszy program dobiega końca. Program realizował Krzysztof Woźniak, wydawała Róża Rumińska. Ja nazywam się Szymon Kępka. Dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro o godzinie 5.00. Spokojnego, dobrego dnia.

0: Reklama.
1: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Polski prezydent wewnętrzną walką polityczną podsyca nastroje niechęci do Ukraińców, twierdzi Wołodymyr Zełenski. W informacjach kolejne komentarze po odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego i pytanie, czy Zełenski przyjedzie na konferencję do Gdańska. Jeszcze pogoda, burze będą powoli zanikać, za to szykujmy się na kolejne upały. Poniedziałek, 22 czerwca, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Wołodymyr Zełenski krytykuje publicznie Karola Nawrockiego. To kolejna odsłona polsko-ukraińskiego sporu o upamiętnienie członków UPA. Wcześniej polski prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Wołodymyr Zełenski uważa, że Karol Nawrocki celowo eskaluje tę sytuację ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Grzegorz Kozioł.
6: Zełenski w telewizyjnym wywiadzie ocenił, że prezydent Polski prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców.
7: Prezydent Karol.
6: Prezydent walczy o stanowisko premiera dla swojej partii z premierem Tuskiem. Wołodymyr Zełenski podkreślił także, że nie można czerpać korzyści politycznych z nienawiści, ponieważ w dłuższej perspektywie doprowadzi to do pogorszenia stosunków między narodami. To samo robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Prezydent Ukrainy w wywiadzie ujawnił także, że podczas pierwszego spotkania z Nawrockim w Polsce otrzymał od niego książkę poświęconą tragedii wołyńskiej. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
5: Polsko-ukraiński spór o upamiętnienie UPA, w konsekwencji oddanie najwyższych odznaczeń państwowych przez ukraińskich byłych i obecnych polityków, może storpedować rozpoczynającą się w czwartek w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Politycy zastanawiają się, czy do Gdańska przyjedzie Wołodymyr Zełenski, mówią Marcin Możdżonek z Konfederacji, Anna Mucha niezrzeszona oraz Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
8: Jeżeli faktycznie by chciał dobrych stosunków z Polską, to oczywiście powinien przyjechać. Jeżeli chce robić interesy, jeżeli chce, żeby Polska odbudowywała Ukrainę, to powinien przyjechać, ale uważam, że on wcale tego nie chce.
9: Na pewno nie skorzystamy na tyle, na ile moglibyśmy skorzystać z kontraktów na odbudowę Ukrainy. Myślę, że eskalacja, do której dzisiaj prowadzi prawa strona sceny politycznej, jest po prostu kosztowna finansowo. My po prostu stracimy na tych kontraktach.
10: A my będziemy konsekwentnie, będąc w Gdańsku, razem z 40 innymi delegacjami państwowymi, zabiegać o to, żeby Polska miała swój udział w torcie, jakim jest odbudowa Ukrainy.
5: Jak podaje BBC, ukraiński prezydent nie przyjedzie do Gdańska i bardziej prawdopodobne jest przemówienie w formie wideo. Na konferencji spodziewanych jest ponad 5 tysięcy osób. Rok temu podobne wydarzenie odbyło się w Rzymie. W warszawskim szpitalu południowym ma dziś zostać powołana nowa, odpolityczniona rada nadzorcza. Poprzednią prezydent Warszawy odwołał w związku z informacjami o nadużyciach w szpitalu i gigantycznych zarobkach byłego już koordynatora SOR-u, który nie zawsze był obecny w pracy wtedy, kiedy powinien, i umożliwiał przyjmowanie polityków poza kolejnością. W radzie szpitala zasiadali m.in. zastępczyni Trzaskowskiego Aldona Machnowska-Góra oraz burmistrz Ursynowa Robert Kępa. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
11: Problemem są dokumenty, w tym zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Dopiero po ich skompletowaniu rada zostanie powołana, a nazwiska ujawnione, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
12: Mogę na pewno powiedzieć, że nie będzie tam polityków. Mogę powiedzieć, że będą to na pewno urzędnicy miejscy i również specjaliści z zakresu ochrony zdrowia.
11: Przedmiotem kontrowersji jest wciąż to, czy Trzaskowski wiedział o sprawie wcześniej.
13: Jeżeli takie informacje się pojawiły, one muszą się pojawić oficjalnie.
11: Mówi Dariusz Wieczorek z Lewicy, były wiceminister nauki, który podał się do dymisji po aferze z sygnalistką.
13: Nie chciałem walczyć po prostu z taką głupotą. W tym przypadku też należy podejść z wielkim dystansem.
11: Część polityków domaga się kolejnych dymisji, a jeśli te nie nastąpią, coraz głośniej mówi się o referendum w sprawie odwołania prezydenta. Błażej Kulesza, TOK FM.
5: Podczas pierwszej sesji amerykańsko-irańskich rozmów na temat końcowego porozumienia pokojowego osiągnięto zachęcający postęp, oznajmiły we wspólnym oświadczeniu władze Kataru i Pakistanu pełniące rolę mediatorów. Rezultatem negocjacji jest m.in. powołanie komórki dekonfliktowej do spraw Libanu. Strony utworzyły także linię komunikacyjną dotyczącą bezpłatnego przepływu statków przez cieśninę Ormus w celu unikania incydentów i nieporozumień oraz zapewnienia bezpiecznego przepływu statków handlowych. Ponad 1400 razy wyjeżdżali wczoraj do wieczora strażacy w związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, sporo też na Pomorzu Zachodnim. Interwencje najczęściej dotyczyły powalonych drzew i konarów, podtopionych i zalanych piwnic, a w Ełku na przykład także ulic. Nie ma informacji o poszkodowanych. Burze nad Polską powoli będą zanikały, za to będzie coraz goręcej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
0: Dzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
5: Bardzo upalnie zrobi się pod koniec tygodnia. Teraz jeszcze prognoza pogody na dziś.
7: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitoraj Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
5: A dziś na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu. Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra, tak jak mówiliśmy, ma być już spokojniej w całej Polsce.
7: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitoraj Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu Tok FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych. Jeśli chodzi o sprawę odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to na pewno ten wątek będzie się przewijał w poranku, pojawi się wielokrotnie. Ja tylko chcę Państwu zajawić tekst. Biznes czeka na odbudowę Ukrainy. Polskie firmy liczą na kontrakty w Ukrainie. Ich planów nie wstrzymuje kryzys wokół odebrania orderu Orła Białego. Może nie wstrzymuje, ale decyzja Karola Nawrockiego oczywiście jest też uderzeniem w rząd Donalda Tuska, któremu zależało na tym, aby ta konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku udała się. Ma przyjechać Ursula von der Leyen, miał przyjechać Wołodymyr Zełenski, nie wiem czy przyjedzie, miał przyjechać Friedrich Merz. I wtedy ranga tej imprezy naprawdę byłaby potężna. No ale teraz dzięki prezydentowi, oczywiście tutaj pewien cudzysłów dzięki, może ta cała impreza specjalnie się nie udać, więc to na pewno jest efekt działań prezydenta. Ale tak jak powiedziałam, do tej sprawy będziemy wracać wielokrotnie. Natomiast chcę Państwu zwrócić uwagę na inne tematy, bo na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Wojciech Czuchnowski opisuje nadal działalność sygnalisty, który ujawnił sprawę w Szpitalu Południowym. Tak jak Państwo pamiętają, chodzi o byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej, który zarobił 1 600 000 rocznie i podobnież przyjmował osoby związane z Koalicją Obywatelską jakoś wyjątkowo przychylnie, szybsze badania, lepsza obsługa itd., itd., chociaż właściwie do tej pory nie wiemy, kto w tym legendarnym saloniku VIP przebywał. W każdym razie to już jest kolejny tekst Wojtka Czuchnowskiego na temat sygnalisty. Doktor, bo wcześniej była mowa o tym, na czym polegał jego spór ze Szpitalem Południowym. Doktor Emil Jędrzejewski, sygnalista, który ujawnił nieprawidłowości w zarządzanym przez prezydenta Warszawy Szpitalu Południowym w 2018 roku, chciał, aby miasto przekazało mu za darmo działkę na prywatną lecznicę. Inwestycje miał firmować piłkarz Robert Lewandowski. Nie zmienia to postaci rzeczy, że skandal w Szpitalu Południowym był, ale dla pewności obrazu warto pokazać, jak wyglądał ten konflikt między właśnie doktorem Jędrzejewskim, co też nim kierowało, ale przyznaje, najbardziej kluczową sprawą nadal jest to, czy informacje, które zostały podane a propos Szpitala Południowego, są prawdziwe. Natomiast na stronie Wirtualnej Polski mają Państwo zajawiony artykuł, który można przeczytać w portalu many.pl. Też jest bardzo interesujący. Wippler odwiedził prezesa Zondy w Monako. Tydzień później bronił giełdy w Sejmie. W lipcu 2025 roku poseł Przemysław Wippler i jego wieloletni wspólnik Michał Krzymowski odwiedzili w Monako prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala. Po wizycie powiązane z nimi podmioty, to znaczy z Krzymowskim i Wipplerem, otrzymały od kryptogiełdy łącznie 160 tysięcy euro, a Wippler dostał listę uwag do ustawy o kryptoaktywach. No patrzcie Państwo, a tutaj pan Kral mówił, że jego w ogóle ta ustawa nie interesuje. No, 160 tysięcy euro, muszę Państwu powiedzieć, piechotą nie chodzi. Od lipca 2025 roku do marca 2026 spółki Przemysława Krala przelały 70 tysięcy euro na Fundację Dobry Rząd, której prezesem jest Przemysław Wippler. 90 tysięcy euro na firmę Michała Krzymowskiego, razem 15 przelewów. Tydzień przed pierwszym przelewem Wippler i Krzymowski odwiedzili Krala w Monako. 5 dni po wizycie Wippler bronił Zonda Krypto z mównicy sejmowej. W kolejnych tygodniach Kral przekazał Wipplerowi uwagi do ustawy przez internetowy komunikator. Wippler wyczyścił historię, ale nie do końca skutecznie. We wrześniu 2025 roku Krzymowski przekazał many.pl dokument napisany głosem giełdy. 2 z 5 zastrzeżeń pokrywają się słowo w słowo z tabelą Krala, kolejne kierunkowo z dokumentem, który Kral wysłał do Związku Banków Polskich 1,5 roku wcześniej. Jeśli chodzi o tekst związany właśnie z tą działalnością w Związku Banków Polskich, to pojawił się on wcześniej na stronach Wirtualnej Polski. Też autorem był Szymon Jadczak. I Karolina Wysota bodajże, jeśli chodzi o ten tekst. A teraz ten tekst, który Państwu cytuję, to jest właśnie tekst Jadczaka. I co w tej historii jest ciekawe, że 17 lipca 2025 roku do Monako, do mieszkającego tam Przemysława Krala, przyjechał właśnie Przemysław Wippler, towarzyszył mu Michał Krzymowski. Tutaj jest ważne zastrzeżenie, bo obaj ci panowie, zanim Wippler ostatnio został posłem, prowadzili firmę lobbingową, po czym w momencie, kiedy Wippler został posłem w 2023 roku, to formalnie tę spółkę opuścił. Ale jak widać, tylko formalnie, bo jeżeli panowie razem podróżują po klientach firmy lobbingowej, to znaczy, że Przemysław Wippler taką działalność nadal prowadzi. Dla mnie jest to niedopuszczalne. Wipplera i Krzymowskiego łączy lobbing. Zresztą ich fundacja Wipplera i firma Krzymowskiego właściwie jest obok siebie. Stacjonują. Wippler z Krzymowskim spali w hotelu Le Méridien Beach Plaza. Noclegi kosztują tam od ponad 2 do niemal 7 tysięcy złotych za noc. No i kto bogatemu zabroni? W tym samym hotelu u Krala zatrzymał się swego czasu Tomasz Sakiewicz, prezes telewizji Republika. 5 dni po wizycie w Monako Wippler wszedł na mównicę sejmową. Dlaczego nielegalnie, i tu jest cytat z Wipplera, dlaczego nielegalnie i bezprawnie zablokowaliście Polakom, którzy korzystają z giełd kryptowalut, w tym przypadku giełdy Zonda, by z wykorzystaniem M-Obywatela mogli się logować i potwierdzać swoją tożsamość? Jest to absurd, ale przecież to nie jedyna wypowiedź Wipplera, która dotyczy tego problemu. Pierwszy strumień pieniędzy poszedł do Fundacji Dobry Rząd 28 lipca, 26 sierpnia. I tutaj kolejne daty. Drugi strumień poszedł do spółki Michała Krzymowskiego. Dla mnie jest to sprawa bardzo bulwersująca, dlatego że ja zresztą o tym mówiłam w wyborach w toku w sobotę i konfrontowałam to z przedstawicielem Konfederacji, bo jeśli Konfederacja występuje z pozycji wyższościowych moralnie, to chciałam zapytać, jak to się dzieje, że poseł tego klubu z jednej strony no, jakby broni publicznie interesów tej firmy, z drugiej strony przyjmuje spore pieniądze, z trzeciej strony po prostu wygląda że na to, że nadal działa lobbingowo razem ze swoim byłym wspólnikiem Michałem Krzymowskim. Ja też bym zresztą przestrzegała wszystkich dziennikarzy, którzy się opierają na informacjach właśnie od tego duetu. Po prostu uważajcie, kochani, żebyście po prostu nie brali udziału w teatrzyku zaplanowanym przez, powiedzmy, no taki, nazwijmy to, układ lobbingowy. Także ta sprawa jest niezwykle ciekawa. Polecam Państwu ciąg dalszy tekstu Szymona Jadczaka. Jeśli chodzi o Newsweek, to na pierwszej stronie możemy zobaczyć wizerunek Krzysztofa Stanowskiego. Przekroczy każdą granicę, populista i cynik, który dla pieniędzy i rozgłosu zrobi wszystko. Na czym tak naprawdę polega fenomen Krzysztofa Stanowskiego? I Michał Szatkowski, redaktor naczelny Newsweeka, pisze tak: państwo w logice Stanowskiego jest dobre, tylko jeśli jest dobre dla Stanowskiego. Jak to za czasów PiS, gdy spółki Skarbu Państwa hojnie dotowały jego biznesy, a prezydent Duda dał mu order. Rzeczywiście Stanowski robił interes z obozem Prawa i Sprawiedliwości i w związku z tym złodziejstwo, które się odbywało na wielką skalę, Stanowskiego nie interesowało. Nie interesowały go wszystkie procesy związane z wyprowadzaniem pieniędzy publicznych poprzez rozmaite fundacje i nie tylko. Kiedy był pytany o telewizję Jacka Kurskiego, to odpowiadał: ach, nie wiem, zarobiony jestem, no nie oglądam po prostu. Natomiast to, że okradano państwo, go nie interesowało. W tym czasie ścigał jakąś tam celebrytkę, której, prawdę powiedziawszy, już nie pamiętam nazwiska, że podobnież coś tam skoloryzowała swój życiorys. To były dla Stanowskiego tematy, które go interesowały i które uważał za istotne. To tak dla porządku, żebyśmy nie zapominali, bo dzisiaj tak się sroży w sprawie szpitala południowego. Szkoda, że tak się nie srożył za czasów Prawa i Sprawiedliwości, chociaż powtarzam jeszcze raz, bardzo dobrze, że Kanał Zero tę sprawę ujawnił. My zresztą też się nią zajmowaliśmy jako Wyborcza. Od dawna Judyta Watoła pisała teksty na ten temat, więc to jedno drugiego nie wyklucza, aczkolwiek wolałabym, żeby jednak śledzić każdą władzę. Chcę Państwu powiedzieć, że w tygodniku Sieci jest ciekawa rozmowa. Jordan Bardella, to jest przewodniczący francuskiego Zjednoczenia Narodowego, europoseł i szef frakcji Patrioci za Europą w Parlamencie Europejskim. Ciekawa rozmowa, bo właśnie Bardella odwiedził Polskę. Wydaje się być sojusznikiem Karola Nawrockiego oraz Prawa i Sprawiedliwości Konfederacji. Tyle tylko, że Bardella wcale nie zamierza, tak jak na przykład niektórzy konfederaci, wyprowadzać Polski, Francji z Unii Europejskiej. I w Bardella w jednym z wywiadów mówi dziennikarz: powiedział pan, że jeśli pan dostanie się do Pałacu Elizejskiego, to zmieni pan wszystko, niczego nie niszcząc. Co pan przez to rozumie? Kwestionujemy sposób, w jaki obecnie funkcjonuje Unia Europejska, nakładająca liczne regulacje na naszych rolników, nasze przedsiębiorstwa i nasz przemysł. I pytanie: rozumiem, że Frexit, czyli wyjście z Francji z Unii, nie wchodzi w grę. Bez wychodzenia z Unii Europejskiej, kiedy absolutnie bez wychodzenia z Unii Europejskiej, kiedy wygrywasz przy stole negocjacyjnym, nie odchodzisz. To bardzo ambitne plany, mówi tygodnik do Sieci. Nie obawia się pan, tygodnik Sieci, nie obawia się pan, że zderzy się pan tutaj z Niemcami? Zwłaszcza w Polsce postrzegamy Europę jako zdominowaną przez Niemcy. Tak, ale przede wszystkim widzę niemiecki rząd, który ewoluuje z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień i dystansuje się od polityki Ursuli von der Leyen. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam państwa na informacje. Po informacjach profesor Grzegorz Motyka, po 7.40 europoseł PiS Michał Dworczyk, po godzinie 8 Krzysztof Śmiszek, Lewica, po 8.20 profesor Sławomir Sowiński i Piotr Pacewicz.
15: Reklama.
16: Mary po fińsku oznacza morze.
1: Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Meri Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Meri Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
18: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
19: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
20: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
21: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
22: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Ponad 1400 razy wyjeżdżali wczoraj do wieczora strażacy w związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, sporo także na Pomorzu Zachodnim. Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra ma już być spokojniej w całej Polsce. Polska Rada Przedsiębiorczości apeluje do władz Polski i Ukrainy o zakończenie sporu i o wzmacnianie współpracy gospodarczej i instytucjonalnej. To odpowiedź na narastający konflikt między prezydentami obu państw po odebraniu przez Karola Nawrockiego Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. To była odpowiedź na nadanie przez Zełenskiego imienia UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Jutro mija czas na zgłaszanie kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Chętnych na 5-letnią kadencję jest co najmniej dwójka. Sylwia Gregorczyk-Abram jako kandydatka zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Adam Borowski, kandydat zaproponowany przez PiS. Więcej na ten temat piszemy na naszym portalu tok.fm.pl. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dziś podobnie jak w sobotę i wczoraj. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a oleju napędowego 6 zł 12 groszy. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
23: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
24: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Republika Zielonego Przylądka znów wywalczyła punkt na mundialu. Po remisie z Hiszpanią tym razem udało się zatrzymać Urugwaj, a mecz zakończył się remisem 2-2. Hiszpanie zrehabilitowali się za pierwszy słaby występ i pewnie pokonali Arabię Saudyjską 4-0, mówi trener Luis de la Fuente. Udało nam się skorygować i poprawić błędy z pierwszego meczu, ale wciąż jest miejsce na odrobinę samokrytyki. Na razie jesteśmy zadowoleni, bo odzyskaliśmy nasz rytm i skorygowaliśmy te elementy, które poprzednio szwankowały, a dziś funkcjonowały dobrze. To zasługa przede wszystkim nastawienia, chęci, profesjonalizmu i ambicji tej drużyny. Wciąż słabo wyglądają Belgowie, znów zremisowali tym razem z Iranem 0-0, mówi napastnik Romelu Lukaku. Myślę, że powinniśmy byli utrzymać emocje na wodzy i zachować znacznie większy spokój. To mogło nam pomóc. Patrzymy jednak w przyszłość z nadzieją, że następnym razem uzyskamy wynik, który będzie dla nas nieco bardziej korzystny i w tym ostatnim meczu damy z siebie absolutnie wszystko. Liderem tej grupy z 4 punktami jest Egipt po wygranej z Nową Zelandią 3-1. Dziś druga kolejka w grupie I, Francja Rosja zagra z Irakiem, a Norwegia z Senegalem oraz w grupie J, gdzie Argentyna zmierzy się z Austrią, a Jordania z Algierią. Czeszka Linda Noskowa pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3 w finale turnieju WTA 500 w Berlinie. Z kolei Amerykanin Francis Tiafoe pokonał rodaka Taylora Fritza 6-4, 6-4 w finale turnieju w Halle. Ruszył już z kolei turniej w Bad Homburg. Mecz Magdaleny Fręch z Naomi Osaką w pierwszej rundzie został z powodu deszczu przerwany przy prowadzeniu japońskiej tenisistki 5-4. Dziś spotkanie zostanie dokończone. Katarzyna Niewiadoma zajęła trzecie miejsce na ostatnim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii i zajęła tę samą lokatę w klasyfikacji końcowej.
2: Jeszcze nie jestem w topowej formie i to po prostu wszystko przede mną, także ostateczny wynik mnie zadowala. Wiem, że to nie jest jeszcze 100% forma czy 100% występ, natomiast mój największy cel jest za 6 tygodni, wiem na czym mam pracować, więc jest w dobrym miejscu, także wracam do domu zadowolona.
24: Zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Marlen Reusser, a wyścig kolarzy wygrał Słoweniec Tadej Pogačar. Czas na prognozę pogody.
23: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Zagrzmi w centrum i na południowym wschodzie kraju, a na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium IPN. Dzień dobry panie profesorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
14: Jak pan ocenia ten konflikt, który właśnie rozkręca się coraz bardziej? Prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Prezydent Zełenski odesłał order. Twierdzi, że nie będzie tutaj wdawał się w te wewnętrzne polskie rozgrywki, bo tak ocenił całą sytuację. A jak pan ją ocenia?
3: No, sytuacja jest rzeczywiście bardzo, bardzo trudna. Przyjmuję ją, nie ukrywam, z dużym smutkiem. Prezydent Zełenski, nie wiadomo dlaczego teraz, 26 maja dokładnie, podjął decyzję o nadaniu jednej z elitarnych jednostek nazwy Bohaterów UPA. Ponieważ jest to jednostka o kryptonimie Północ, to w sposób oczywisty kojarzy się dodatkowo z bohaterami UPA ze zgrupowania Północ. W związku z tym w Polsce zareagowano w sposób zrozumiały ogromnym oburzeniem, bo uznano, że w ten sposób uhonorowano wręcz przede wszystkim kierownictwo wręcz UPA Wołyńskiego, odpowiedzialnego za śmierć dziesiątek tysięcy Polaków, na co strona ukraińska i sam prezydent Zełenski, jak rozumiem, odpowiedzieli, że nikt za nich nie będzie wybierał bohaterów. Prezydent Ukrainy ma suwerenne prawo podjąć taką decyzję. W odpowiedzi na to, kiedy okazało się, że żadne gesty ze strony ukraińskiej nie będą wykonane, nawet te takie ograniczone, o których była mowa, prezydent Nawrocki zdecydował się odebrać order Orła Białego. Tym razem strona ukraińska poczuła się bardzo dotknięta i upokorzona, na co można z kolei odpowiedzieć, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej ma suwerenne prawo przyznawać i odbierać ordery komu chce. I najlepiej byłoby postawić tu kropkę, zostawić te wydarzenia, potraktować jako coś, co się zdarzyło, jako pewien remis, przepraszam, powiem kolokwialnie, i spróbować pójść dalej. Wracając do tego poziomu współpracy sprzed 26 maja, natomiast obawiam się, że jest to niestety wariant niezwykle mało prawdopodobny, choć na pewno bardzo byłby korzystny i dla Polski, i dla Ukrainy. Ale prezydenci obydwu państw korzystają na konflikcie, więc sądzę, że będą w niego brnęli dalej.
14: Czy rzeczywiście świadomość Ukraińców na temat działalności UPA pozostaje cały czas niezmienna, a kwestia dotycząca ofiar rzezi wołyńskiej jest absolutnie spychana na margines?
3: Pani redaktor, kiedy w 2015 roku nigdy dość przypominania, że godzinę po przemówieniu Komorowskiego w ukraińskim parlamencie, specjalnie po to, żeby wykorzystać ten moment w gruncie rzeczy, żeby Polska nie mogła zaprotestować, przyjęto ustawy uznające ONUPA za organizacje niepodległościowe. I od tego momentu oficjalnie prowadzi się w Ukrainie i ani na chwilę nie przestaną prowadzić tego, tej polityki, w której przemilcza lub relatywizuje, pomniejsza się zbrodnie UPA na Polakach. Tam nie ma mowy o tym, że Polacy byli mordowani, tylko że najwyżej, że dochodziło do wzajemnych mordów. I z tego punktu, i to jest ogromny problem dla polskiej polityki, lekceważony czy wykorzystywany instrumentalnie przez poprzednią władzę. Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda nie zrobił z tym, jak wiadomo, nic, wręcz w 2023 roku, nie mając najwyraźniej, nie rozumiejąc, co podpisuje, podpisał z prezydentem Zełenskim wspólny tweet, z którego właśnie wynikało, że na Wołyniu wzajemnie żeśmy się mordowali. I to, do jakiego stopnia ówczesna kancelaria prezydenta tego nie rozumiała, powinien budzić w nas lekkie zaniepokojenie stanem wiedzy historycznej
14: otoczenia prezydenta Dudy.
3: Prezydenta Dudy. Decyzja prezydenta Nawrockiego w gruncie rzeczy jest też takim uznaniem, że po prostu ten dorobek prezydenta Dudy jest żaden. Nawiasem mówiąc, prezydent Duda nie przyłączył się do prezydenta Nawrockiego, bo wypadałoby w gruncie rzeczy, żeby postąpił tak, jak inni prezydenci Ukrainy.
14: No tak odpowiedział niejasno.
3: Ja nie mówię o odpowiedzi. Jeżeli prezydenci Ukrainy odsyłają odznaczenia polskie, to prezydent Andrzej Duda powinien dokonać podobnego gestu solidarności.
14: Ale może dobrze, że tego nie robi, ponieważ nie ma co eskalować tego
3: Może dobrze, ja tylko zwracam uwagę na pewną solidarność środowiska. Natomiast
14: Panie
3: oczywiście...
14: Może, bo rozumiem, że jednak strona polska podnosi, że dokumenty OUN z lat 30. i 40., czy instrukcje UPA zawierają taką retorykę oczyszczania terenu, rozwiązania kwestii polskiej, czyli eliminacji Polaków jako elementu budowania ukraińskiego państwa.
3: Nie,
14: czy tak
3: pani
14: to
3: redaktor.
14: Można określić? Bo tak...
3: Pani redaktor, jest znacznie mocniej. Przed wojną powstał plan powstania powszechnego, w którego wpisano masowe mordy na ludności polskiej i żydowskiej i wyczyszczenia etnicznego ze wszystkich Polaków i Żydów, wszystkich terenów, które nacjonaliści ukraińscy, banderowcy uważali za własne.
14: I dzisiaj Ukraińcy nie przyjmują tego do wiadomości.
3: Nie przyjmują tego do wiadomości Ukraińcy. Odrzucają to, że ten plan był następnie konsekwentnie realizowany od 9 lutego 1943 roku po 18 maja 1945 roku. Znamy całą serię rozkazów, w tym wydawanych, nie wiem, znam wypowiedzi Szuchewicza chociażby, który o tym mówił. Ja z ubolewaniem też przyjmuję, że w polskiej telewizji publicznej pojawiły się jawne fausze historyczne.
14: Czyli o czym pan?
3: W jednej z wypowiedzi, gdzie jeden z uczestników debaty twierdził, że takich rozkazów nie ma.
14: Ale ma pan na myśli Kazimierza Wójcickiego,
3: tak,
14: bo nie wiem.
3: Tak, to jest po prostu jawny fałsz historyczny, gdzie tego typu wypowiedzi nie powinny w ogóle mieć miejsca. Ja powiem, przepraszam za złośliwość, ale gdyby skalę niekompetencji i ignorancji zawartej w tej wypowiedzi udało nam się przekuć na energię, to Polska mogłaby zrezygnować z budowy elektrowni atomowej, bo wystarczyłoby nam energii do końca wieku.
14: Panie profesorze, zastanawiam się nad tym, czy jednak Polska nie powinna prowadzić takiej polityki, że póki trwa ta wojna, to tę sprawę zawiesić, a wracać do niej w momencie, kiedy Ukrainie uda się zawrzeć pokój.
3: Ale ja się zgadzam z panią redaktor i dlatego do dnia 25 maja byłem przekonany, że właśnie udało się stronie polskiej i ukraińskiej osiągnąć porozumienie. Odbył się kongres polskich i ukraińskich historyków, rozpoczęły się ekshumacje i sprawy historyczne zostały w moim przekonaniu zdjęte ze stołu politycznego do końca wojny. I to właściwie zostało osiągnięte. Ten kompromis zburzył prezydent Zełenski 26 maja, nadając jednostce nazwę bohaterów UPA, a podgrzał go jeszcze swoją ponadwymiarową decyzją o odebraniu.
14: Bo jest pan przeciwny odbieraniu orderu.
3: Sądzę, że była to decyzja ponadwymiarowa. Należało działać bardziej dyplomatycznymi środkami. Natomiast ta decyzja została już podjęta. I w związku z tym ja bym nie jechał, jeśli można znowu tak kolokwialnie powiedzieć, teraz w krytykę decyzji prezydenta, bo ona już jest historią, jest przyszłością. Musimy się z tym zmierzyć. Najlepiej by było, gdyby się dało postawić w tym momencie kropkę, wrócić do stołu rozmów i ustalić działania, także w tej sferze symbolicznej, które by nas, czy punkty, w których będziemy unikali, żeby nie eskalować i wrócić do tej propozycji, o której pani redaktor powiedziała, jak najbardziej słuszne, że te spory historyczne zawieszamy na czas wojny. Boję się, że to już jest niemożliwe. No.
14: Panie profesorze, chciałam prosić o podsumowanie tych wszystkich procesów związanych z badaniami i ekshumacją ofiar rzezi wołyńskiej do dziś.
3: One są dzięki zespołowi ministrowi Kowala udało się osiągnąć to, czego znowu nie udało się prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Ten proces ekshumacji zaczął się w 25, w 26 roku. Jest w tej chwili prowadzony. Mam nadzieję, że będzie, choć mam tylko nadzieję. Nie mam już takiej pewności. To jest rzecz bardzo potrzebna nie tylko rodzinom ofiar, ale ja myślę, że wszystkim nam, Polakom. Byłem kilka dni temu na miejscu, gdzie były prowadzone te pierwsze prace preekshumacyjne, więc gdzie odnaleziono masowy grób Polaków pomordowanych w Hucie Pieniackiej. To jest oczywiście doświadczenie też takie bardzo, bardzo mocne i no pokazujące, jak ważne jest to, żeby ci ludzie rzuceni gdzieś do dołu w pośpiechu w lutym 1944 roku odnaleźli swoje godne miejsce pochówku i żeby zapewne w tym miejscu powstał cmentarz, na który będzie można normalnie dojechać normalną drogą, a nie przez jakieś kilometrami ciągnące się leśne wertepy, żeby można było tam po prostu złożyć.
14: A słyszał pan te zarzuty wobec pana posła Kowala, że on próbuje coś tak cenzurować, łagodzić, jeśli chodzi o efekty poszukiwań i ekshumacji?
3: Decyzja prezydenta Zełenskiego wystawiła na strzał, jeśli można tak powiedzieć, nie żadnych nacjonalistów, tylko całe te centrum polityczne, które jest zorientowane na polsko-ukraińską współpracę. I jest oczywiste, że poseł Paweł Kowal znalazł się wokół, jako jeden z tych, którzy cyklonu, chce się go w tym momencie, znowu przepraszam za kolokwializm, odstrzelić i stosuje się najprzeróżniejsze, delikatnie mówiąc, nie zawsze sprawiedliwe zarzuty wobec niego. To on kierował zespołem, który odblokował ekshumację. Należy mu się za to szacunek.
14: Profesor Grzegorz Motyka był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
3: Dziękuję bardzo.
14: Za chwilę informacja, a po informacjach Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
9: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
8: No sprytnie.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
22: taniej masz. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
25: Skoda.
26: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
27: Castorama. Teoria
28: i praktyka.
27: W teorii przydałoby się odmalować salon.
28: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
27: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
28: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
29: Bo w Media Expert taniej masz.
30: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
31: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
32: Citroën.
33: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
34: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
33: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
34: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
33: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
35: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
36: Reklama.
37: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydenci obu krajów korzystają na tym konflikcie, ale trzeba by już postawić kropkę. Tak to, co dzieje się na linii Karol Nawrocki i Wołodymyr Załański, ocenił w poranku TOK FM profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium IPN-u.
3: Zostawić te wydarzenia, jako potraktować jako coś, co się zdarzyło, jako pewien remis, przepraszam, powiem kolokwialnie, i spróbować pójść dalej, wracając do tego poziomu współpracy sprzed 26 maja. Natomiast obawiam się, że jest to niestety wariant niezwykle mało prawdopodobny, choć na pewno bardzo byłby korzystny i dla Polski, i dla Ukrainy.
5: W sobotę prezydent Wołodymyr Załański oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej polski prezydent ogłosił, że odbiera Załańskiemu to najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. W reakcji na odebranie Załańskiemu order polskich odznaczeń państwowych zrzekli się byli ukraińscy prezydenci i obecnie działający politycy. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej w placówce. Zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
0: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
1: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
5: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura zbada także, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Zaczyna się remont mostu Kotlarskiego w Krakowie, a to oznacza dodatkowe korki. W pierwszym tygodniu remont, który potrwa w sumie do końca wakacji, ma być prowadzony tylko w nocy. Przede wszystkim trzeba poprawić łączenia mostu z brzegiem, mówi Krzysztof Wojowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
2: Do tego wymienimy asfalt, do tego wymienimy nawierzchnię na tych częściach pieszo-rowerowych oraz poprawimy oświetlenie na moście. Całość tych prac potrwa 2 miesiące.
5: Przejazd przez most nie zostanie zamknięty całkowicie, ale będzie zwężony do jednego pasa w każdą stronę. Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie, jutro już nigdzie nie będzie grzmiało. A na termometrach od 22 stopni na Pomorzu przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie do 29 na Mazowszu.
37: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
14: Prezydent Nawrocki odebrał order prezydentowi Zełenskiemu. Prezydent Ukrainy odesłał go do Polski. Jak pan ocenia tę eskalację konfliktu?
4: Na razie wiemy, że spakował w przesyłkę kurierską i podobno wysłał na koszt nadawcy. Bo chyba jeszcze to odznaczenie, najwyższe polskie odznaczenie do nas nie trafiło. Ale oczywiście mamy do czynienia chyba z najpoważniejszym od lat kryzysem w relacjach polsko-ukraińskich. Niestety ja podejrzewałem, że dojdzie prędzej czy później do takiej kulminacji emocji. No ale też trzeba jasno powiedzieć, że to były w moim przekonaniu świadome decyzje części elity czy części establishmentu polityczno-biznesowego ukraińskiego, które zostały w moim przekonaniu podjęte z pełną świadomością konsekwencji.
14: Ale po co to zrobili?
4: Ja myślę, że tutaj były dwa powody, bo są dwa środowiska, które miały... Teraz mówię o swojej interpretacji opartej na znajomości Ukrainy, Ukraińców i rozmowach, których w ostatnich dniach wiele odbyłem zarówno z osobami z Ukrainy, jak i z Polski. Były dwa środowiska, którym ta eskalacja była potrzebna. Po pierwsze to środowisko pana prezydenta Zełenskiego, który mierzy się z coraz większymi problemami wewnętrznymi na Ukrainie. Chodziło, myślę tu o aferach korupcyjnych, między innymi Mindycza, spadającym poparciu, różnego rodzaju problemach, z którymi prezydent się mierzy, i chodziło o wywołanie tak zwanego efektu flagi, czyli jak wywołamy kryzys, który będzie takim kryzysem
14: geodnościowym. Tak się stało, bo inni byli prezydenci, nawet opozycyjni. Tak, wobec Zełenskiego
4: tak
14: też oddali ordery.
4: Dokładnie tak, ale chodziło właśnie o wywołanie tego efektu flagi, czyli jednoczymy się wokół lidera, który jest, cudzysłów stawiam tutaj, zaatakowany, prawda? Więc była to decyzja obliczona na działania wewnętrzne. Nie przekonuje mnie absolutnie argumentacja, że pan prezydent Zełenski nie spodziewał się, jaką wywoła to emocje, że reakcje będą mogły być bardzo ostre z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że pan prezydent Zełenski doskonale wie, jak istotny jest wymiar historyczny relacji polsko-ukraińskich, bo przynajmniej od 22 roku, kiedy ja miałem możliwość też poznać osobiście pana prezydenta Zełenskiego, przy niemal każdym, jeśli nie na każdym spotkaniu, ten temat był przez wszelkie polskie delegacje podnoszony. Było szereg rozmów i formalnych, i nieformalnych, które powodują, że zarówno pan prezydent Zełenski, jak i jego otoczenie doskonale wie, jak to jest istotna, wrażliwa i bolesna sprawa dla Polaków. Więc tutaj ze strony pana prezydenta i jego współpracowników była to świadoma decyzja. I drugie środowisko, w moim przekonaniu, które też popychało prezydenta i które wcale nie jest tożsame ze środowiskiem prezydenta, ale tutaj akurat był wspólny cel. I to jest środowisko ukraińskich nacjonalistów oraz polityków, którzy uważają, że budowa tożsamości, nowoczesnej tożsamości ukraińskiej w oparciu o etos OUN-UPA jest dzisiaj najlepszą możliwą drogą. I żeby była jasność, u absolutnej większości osób z tego środowiska, które symbolizuje jakoś pan Wiatrowicz czy pan Zinchenko, jego zastępca z czasów pracy w IPN-ie ukraińskim, nie ma antypolskiego wymiaru ta postawa. To jest wymiar raczej antyrosyjski. Ci historycy oraz ich polityczni współpracownicy z pełną świadomością tego, że ten kurs, taka narracja historyczna prowadzi do zderzenia z Polską, ale uznali za większą wartość, że wokół tego mitu OUN-UPA można zjednoczyć społeczeństwo ukraińskie przeciw Rosjanom. I postanowili poświęcić relacje polsko-ukraińskie, czy uznali, że jakoś te polsko-ukraińskie relacje ułożą się, ale ważniejsze jest w tym momencie zjednoczenie wokół tej idei całego społeczeństwa ukraińskiego i trzeba powiedzieć, że tę politykę prowadzą od bardzo długiego czasu, bardzo konsekwentnie, a dzisiaj mamy jej kulminację. I tutaj, jeśli pani pozwoli, zacytuję właśnie wpis pana Wiatrowicza, chyba z wczoraj, z mediów społecznościowych, w którym on właśnie oddaje clue tego. Udało się zjednoczyć Ukraińców wokół flagi. Flagi czerwono-czarnej. I to jest tak naprawdę esencja tego, co się wydarzyło, prawda? Czyli interes polityczny z jednej strony posiadającego problemy dzisiaj wizerunkowe i polityczne prezydenta Zełenskiego, z drugiej strony interes polityczny tych środowisk, nazwijmy je nacjonalistycznymi, w tym momencie połączyły się i ta decyzja zapadła taka, jaka zapadła i ten, że tak powiem, ta eskalacja trwa, bo do wczoraj wieczorem przynajmniej, kiedy ostatni raz przeglądałem ukraińskie media, ta eskalacja trwała. Widać to było z wywiadów, z wpisów osób publicznych, prawda, i dziennikarzy ukraińskich, a dzisiaj na Ukrainie cały przekaz medialny, ten oficjalny, jest koordynowany i cenzurowany, co zresztą nie jest żadnym zarzutem, no bo każde państwo prowadzące wojnę prowadzi, prawda, politykę informacyjną. Więc mamy do czynienia z bardzo wyraźną polityką informacyjną w tej sprawie. Prawie państwo ukraińskiego.
14: Pozwoli pan na drobną złośliwość pod panem pana adresem.
4: Ależ niczego innego się nie spodziewałem, pani redaktor, słucham. Dziwię się, że dopiero w szóstej minucie rozmowy.
14: Bo mówił pan o budowaniu osi Warszawa-Kijów w dawnych czasach, kiedy był pan szefem kancelarii premiera Morawieckiego. I przestrzegał pan, że Niemcy i Francja będą usiłowały tę oś zniszczyć. A tu się okazało, że bardzo sprawnie sami Polacy z Ukraińcami tę oś zniszczyli.
4: Ja bym jednak postawił odwrotnie kolejność, czyli Ukraińcy, bo jednak to była decyzja ukraińska, która wywołała tę eskalację. I też trzeba jasno powiedzieć, to nie była pierwsza taka decyzja, prawda? Dlatego, że tych decyzji było niestety bardzo wiele wcześniej. Teraz była pewna kulminacja. Natomiast ja nie zmieniam swojego zdania. To znaczy uważam, że jeśli rozmawiamy o polityce...
14: Francja z Niemcami nic do tego nie mają.
4: Nie, do tej konkretnej sytuacji nie. Natomiast jeżeli chodzi o politykę niemiecką, mniej francuską, no to jest to jakby oczywiste, że ileś spraw, ileś interesów w relacjach ukraińsko

0: prezydenta Nawrockiego i jeśli pani pozwoli, to uzasadnię. To też krótko, przypomnijmy chronologię. Pan prezydent dał naprawdę sporo czasu stronie ukraińskiej na wycofanie się z tej decyzji, tudzież na jej korektę. Ja też wiem o rozmowach nieoficjalnych, jakie były i naprawdę była tam duża przestrzeń do działania. Ukraińcy świadomie z tego nie skorzystali. Natomiast to, co można, no bo z każdej złej sytuacji, która na dodatek będzie się jeszcze pogarszała, bo moim zdaniem ta eskalacja będzie trwać jeszcze, należy też dobre strony starać się zobaczyć. Tutaj ich jest bardzo niewiele, ale bez wątpienia tym, co się zdarzyło i myślę, że tego Ukraińcy nie docenili, to, że temat ludobójstwa, którego dokonali ukraińscy nacjonaliści w czasie II wojny światowej na Polakach, Żydach, na Wołyniu i w dawnej Galicji Wschodniej, stał się po raz pierwszy tematem w zachodnich mediach. Na przykład prasa skandynawska szeroko o tym pisała po raz pierwszy. Mało tego, żeby powiedzieć, że to nie są żadne jakieś ukraińskie fobie, prawda, nasze, no to można powiedzieć, że przy tej okazji pojawiły się artykuły w duńskiej konkretnie prasie na temat radykalizacji nacjonalistycznej młodych Ukraińców, którzy przebywają w Danii, wykorzystaniu symboli faszystowskich, tatuaży z runami SS i tak dalej, i tak dalej. Więc
1: powiem tak, kiedyś żeśmy rozmawiali o tym i mówił pan, że liberalne elity w sytuacji wojny to zabezpieczają sobie wyjazd na zachód, a to właśnie nacjonaliści w pierwszym szeregu zazwyczaj stają do walki.
0: Tak,
1: więc w Ukrainie jest to samo.
0: Bo rzeczywiście tak jest, ale ja mówię o radykalizacji, o czym pisała prasa duńska, tych właśnie, którzy wyjechali. To znaczy ci, którzy uciekli, prawda, przed obowiązkiem,
1: Lepiej,
0: ale i tak się
1: radykalizują. Się do armii.
0: No ja tego życzę oczywiście bardzo armii ukraińskiej, żeby takie osoby zasiliły ją.
1: Nawiązując do tego, co pan powiedział przed chwilą, to ja słyszałam Przemysława Czarnka, czyli kandydata PiS na premiera, który powiedział tak, jeżeli prezydent Zełenski się nie wycofa z decyzji o nadaniu imieniu bohaterów UPA tej jednostce wojskowej, to Polska powinna całkowicie wstrzymać pomoc wojskową Ukrainie. Czy pan się z tym zgadza? No bo w takim razie należałoby wstrzymać, bo Zełenski nie zmienił decyzji.
0: Ja uważam, że powinniśmy prowadzić bardziej asertywną, jeszcze bardziej asertywną politykę, taką jak asertywną politykę prowadzi państwo ukraińskie teraz wobec Polski. Nie wiem, czy pani czytała bądź słuchała wywiadów prezydenta Zełenskiego czy ministra Sybichy, którzy wprost grożą Polsce, mówiąc o konsekwencjach, o tym, że koniec z miękką polityką. No wie pani, to jest realizacja bardzo twardej, konfrontacyjnej linii wobec sąsiedniego państwa,
1: które... Sybicha mówi tak, żaden prezydent innego państwa nie będzie nam więcej dyktował naszej historii.
0: Już no w takim razie, jeżeli chcemy się przerzucać cytatami...
1: A przypomnę, że Karol Nawrocki też mówił, że Polska nie będzie Ukrainie
0: nie
1: wybierać
0: Nie o ten cytat
1: bohaterów.
0: Mi chodzi. Chodzi mi o cytat o konsekwencjach i o tym, że że Ukraina posiada ukraińską armię, która potrafi bronić jej interesów. Jeżeli pani mi pozwoli, to to mogę będziemy powtarzać wszystkie kroki, zwłaszcza te nieprzyjazne i lekceważące dla naszego kraju. Czas obojętności minął, nasza asertywność rośnie, niektórym może się to podobać, takie są realia. No i później właśnie był ten cytat na temat armii, który sugerował niejako, że Ukraina może ją wykorzystywać, nie wiem, czy wobec Polski, czy wobec tych krajów, które mają inną perspektywę na politykę międzynarodową.
1: No ale pan nie odpowiedział na moje pytanie.
0: Mianowicie?
1: No, Przemysław Czarnek w zasadzie zasugerował, że trzeba w tej chwili zatrzymać pomoc.
0: To nie, to ja uważam inaczej. Ja uważam, że absolutnie wojskowa pomoc powinna być dostarczana z bardzo prostego powodu. To znaczy, dopóki Rosja jest uwikłana na wojnę na wschodzie Ukrainy, to jest korzystne dla Polski, bo to kupuje nam czas na to, żebyśmy sami prowadzili reformę i rozbudowę polskich sił zbrojnych. Oczywiście Ukraińcy nie walczą za Polskę, oni walczą za niepodległość swojego kraju, ale to daje nam czas na nadrabianie zaległości sprzed kilku dekad ostatnich, jeśli chodzi o nasze siły zbrojne.
1: Decyzja Karola Nawrockiego podjęta właśnie teraz jest też także interpretowana jako uderzenie w rząd Donalda Tuska, czyli mamy sytuację, kiedy Zełenski rozgrywa swoje wewnętrzne sprawy, a prezydent Nawrocki swoje, ponieważ właśnie ma się odbyć w czwartek konferencja na temat odbudowy Ukrainy. Pan był zawsze rzecznikiem udziału Polski w odbudowie Ukrainy. Pamiętam, że mówił pan o tym bardzo dużo. No i teraz taka
0: decyzja... Ja zawsze byłem rzecznikiem korzystnych z punktu widzenia Polaków rozwiązań. No uważam, właśnie, że współpraca taka długofalowa jest korzystna, no, ale dzisiaj jest niemożliwa z tego, krótkofalowo.
1: Że decyzja taka podjęta teraz, no uderza w tę konferencję.

0: osłabia jej siłę. To była, i to jest decyzja, uderzenie w rząd Tuska.
1: To była decyzja prezydenta Zełenskiego. To była decyzja prezydenta Zełenskiego. Bardzo wyraźnie to powiedzmy i podkreślmy i nie odwracajmy kota ogonem, bo nie można przypisywać winy za obecną eskalację prezydentowi Nawrockiemu. To była świadoma decyzja najwyższych władz ukraińskich. I teraz, jeżeli chodzi o rolę pana premiera Tuska, muszę powiedzieć, że on dosyć zręcznie tutaj się zachowuje. Z jednej strony, nad czym boleje, rozgrywa to na forum wewnętrznym i to uważam, że jest niedobre. Z drugiej strony, na forum międzynarodowym daje takie sygnały jakby deeskalacyjne, co dostrzega na przykład też prasa międzynarodowa. Więc ze względów takich reputacyjnych, to on tutaj dosyć, używając kolokwialnego określenia, sprytnie działa, choć mi się bardzo nie podoba to wewnętrzne rozgrywanie, w które on wchodzi.
0: Ale
1: rozgrywanie wewnętrzne
0: teraz nie osłabia polityki, rangi tego wydarzenia?
1: Polityki państwa polskiego, bo ostatnie zdanie już w tej sprawie, ukraińska polityka zagraniczna bardzo często próbowała rozgrywać i niestety też zdarzało się skutecznie wewnętrzne polskie napięcia między dwiema głównymi partiami politycznymi w naszym kraju do realizacji własnych celów. No i niestety Donald Tusk wchodzi w to znaczy staje się stroną tej rozgrywki i to bardzo krytycznie oceniam. A czy teraz ta decyzja nas
0: prezydenta
1: osłabia?
0: Nawrocki,
1: Uważam, że nie ma, ta cała sytuacja jest tylko pewnym pozorem, dlatego że Ukraińcy podjęli pewną decyzję. My dzisiaj dla nich nie jesteśmy strategicznym partnerem. Ta decyzja strategicznie i długofalowo, jestem przekonany, będzie zła dla Ukrainy. Bardzo będzie miała swoje niedobre konsekwencje. No ale trzeba to przez to przejść i trzeba jakby budować nasze kanały komunikacyjne tak, żeby realizować polski interes na Ukrainie. Dziękuję bardzo.
0: Gościem, to wam bardzo dziękuję. Za chwilę informacja, bo informacja Krzysztof Śmiszek, Lewica.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltaren!
6: Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedzenie.

0: wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Jest poniedziałek, 22 czerwca, minuta po 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Mamy do czynienia z najpoważniejszym od lat kryzysem w relacjach polsko-ukraińskich, ale ta eskalacja była potrzebna Wołodymyrowi Zełenskiemu ze względu na prowadzoną przez niego politykę wewnętrzną. Tak mówił przed chwilą w poranku TOK FM Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej polski prezydent ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Teraz polskie odznaczenia oddają już masowo byli ukraińscy prezydenci i działający obecnie politycy. Podczas pierwszej sesji amerykańsko-irańskich rozmów na temat końcowego porozumienia pokojowego osiągnięto zachęcający postęp, oznajmiły we wspólnym oświadczeniu władze Kataru i Pakistanu pełniących rolę mediatorów. Rezultatem negocjacji jest m.in. powołanie komórki dekonfliktowej do spraw Libanu. Strony utworzyły także linię komunikacyjną dotyczącą bezpłatnego przepływu statków przez cieśninę Ormus w celu unikania incydentów i nieporozumień oraz zapewnienia bezpiecznego przepływu statków handlowych. Ponad 1600 razy wyjeżdżali wczoraj do wieczora strażacy w związku z burzami i ulewami przechodzącymi nad Polską. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, sporo też na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Teraz jeszcze prognoza pogody na dziś.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
4: Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra ma być już spokojnie w całej Polsce. Na termometrach dziś od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
3: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Krzysztof Śmiszek, poseł do Parlamentu Europejskiego, grupa Socjaliści i Demokraci, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
6: To nawiązując do poprzedniej rozmowy, kilka słów komentarza na temat tego, co się wydarzyło. Odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu przez prezydenta Nawrockiego i prezydent Zełenski odsyła drogą kurierską ten order na koszt adresata.
7: No to jakaś koszmarna sytuacja. To wszystko nie wygląda dobrze. Wręcz powiedziałbym, że to wszystko wygląda źle i to powiedziałbym po obu stronach. Nie chcę powtarzać tego, co myślą właściwie wszyscy Polacy, że decyzja pana prezydenta Zełenskiego nie była dobra, nie była słuszna, była zła z punktu widzenia stosunków polsko-ukraińskich. Natomiast uważam, że reakcja pana prezydenta Nawrockiego była nadmiarowa. Uważam, że tego typu gesty pociągną za sobą jeszcze dalsze konsekwencje. Zaostrzanie się niechęci wobec siebie po obu stronach nie służy nikomu. Mam takie wrażenie, że prawica w Polsce dzisiaj przyjęła taką taktykę. No niby nie kopie się leżącego, ale kiedy go nie kopać, jak leży. No więc Ukraina dzisiaj się wykrwawia, Ukraina dzisiaj walczy. Głównie o siebie, ale nie zgadzam się z tym, co powiedział pan europoseł Dworczyk, że walczy głównie o siebie i tylko o siebie, bo walczy także o nasz spokój pośrednio i spokój Europy. Więc to wszystko idzie w bardzo złym kierunku. Uważam, że przyjęcie takiej optyki, no jeśli Ukraina jest w sytuacji zagrożenia, no to wtedy możemy ją docisnąć, przycisnąć, pokazać, kto tu jest panem, wyleczyć jakieś swoje swoje kompleksy przy okazji, bo ja mam wrażenie, po prawej stronie obudziła się jakaś taka demoniczna chęć pokazania Ukrainie, gdzie jest jej miejsce.
6: Można na to spojrzeć z drugiej strony, że po prostu Ukraina już doszła do wniosku, że dla niej Polska nie jest pierwszorzędnym partnerem i widzi tych partnerów gdzie indziej, że nasza rola dla Ukrainy nie jest istotna.
7: Ale to jest jakaś zapętlona sytuacja, to jest jakaś to jest moment dyplomatyczny, czy moment taki historyczny, gdzie dyplomacja powinna odgrywać znacznie większą rolę niż tego typu gesty. No, co nam przyszło z tego, że odebraliśmy ten order? Odesłano nam kilkanaście kolejnych z Ukrainy i teraz jaka powinna być nasza reakcja? No to my teraz powinniśmy zacząć kolejne ordery ukraińskie zwracać i w czasie, kiedy my będziemy się przerzucać kurierami, naszymi orderami po obu stronach granicy, duże państwa, duże międzynarodowe firmy będą zacieśniały relacje i będą gwarantowały sobie kontrakty na odbudowę Ukrainy. To wszystko powinno zostać zdeeskalowane. Zgadzam się z panem premierem Tuskiem, który mówi, żeby naprawdę wyhamować i żeby zaprzestać tej symbolicznej wojenki. Ale ja też nie rozumiem, jaką politykę i optykę ma prawica. To znaczy, Niemca trzeba bić i z Niemcem trzeba się wadzić.
6: Panie pośle, ja tylko chcę powiedzieć, że ostro... na przykład ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że to dobrze, że prezydent Nawrocki tak jasno i wyraźnie zaznaczył te nasze wspólne emocje, jeśli chodzi o jakiekolwiek próby gloryfikacji.
7: Ale oczywiście, to jest pełna zgoda ale to jest pełna zgoda z panią ministrą. No przecież nikt w Polsce przytomny nie mówi, że to była dobra decyzja ze strony Zełenskiego. Zresztą on też zrobił wpis chyba wczoraj dodatkowy na swoich mediach społecznościowych, że to była decyzja tej jednostki wojskowej, on tylko ją zaakceptował, ale to nie usprawiedliwia jego gestu. To znaczy musiał wiedzieć, że to zaogni sytuację, tym bardziej, że pamięć o Wołyniu w Polsce jest coraz bardziej żywa i dobrze. Coraz więcej się dowiadujemy informacji na temat tej masakry. Z tym, że mam takie też poczucie, że ta misternie tkana nić porozumienia, zgoda na ekshumację, rozmowy na ten temat długoletnie zaczynały już przynosić jakieś owoce i nagle z grubej rury i jedna i druga strona postanowiła te nitki poprzecinać i pójść na wojnę z państwem. Ze sobą nawzajem. To jest kompletnie bez sensu.
6: Ta impreza w czwartek o odbudowie Ukrainy w Gdańsku z udziałem Ursuli von der Leyen się nie uda w związku z tym?
7: Ona oczywiście się odbędzie. Pytanie, czy będzie najważniejszy gość na tym wydarzeniu, czyli prezydent Zełenski. Ja bym bardzo chciał, żeby pan prezydent przyjechał, dlatego że to by pokazało, że po tej pierwszej wymianie ciosów czy ognia
6: będzie element deeskalacji.
7: Będzie jakiś element deeskalacji. Myślę, że już nigdy nie dojdzie do spotkania pana prezydenta Nawrockiego z Zełenskim. Na dzisiaj czuję taką emocję. Natomiast nasze państwa będą ze sobą przez najbliższe dziesięciolecia sąsiadowały, czy setki lat i musimy po prostu się dogadać. Podgrzewanie tych nastrojów nikomu niczego dobrego
6: Panie
7: nie przyniesie.
6: Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził nowe prawo zezwalające na kontrowersyjne ośrodki powrotów poza Unię Europejską i przeszukania domów. Chodzi o kwestie migrantów. Zatem głosowała prawica, no i słyszę, że lewica była przeciwko.
7: No tak, no nie głosowała tylko prawica, ale głosowała także centroprawica, więc mieliśmy bardzo symboliczny sojusz europejskiej.
6: Koalicja rządząca Polska się podzieliła.
7: Podzieliliśmy się, tak. Tutaj nie było jedności, dlatego że dla nas, dla lewicy absolutnie nie było do przyjęcia głosowanie razem z neofaszystami. Platformie Obywatelskiej to nie przeszkadzało, czego bardzo żałuję i zupełnie tego nie rozumiem. To rozporządzenie jest obrzydliwe, ohydne i podłe, bo oprócz bardzo wielu dobrych rozwiązań, jak na przykład europejski nakaz wydalenia, który będzie obowiązywał w każdym kraju Unii Europejskiej, co zacieśnia integrację i współpracę służb, z drugiej strony pozwala na przykład na wysłanie małoletniego dziecka, kilkuletniego dziecka bez opieki, sieroty, na środek na przykład pustyni w Mauretanii, po to, aby ono czekało tam 2 lata na decyzję administracyjną ze strony państwa członkowskiego. To są rzeczy nieakceptowalne, to znaczy oczywiście musimy regulować migrację, nikt co do tego nie ma żadnych wątpliwości, natomiast te podłe okrzyki zaraz po głosowaniach na sali plenarnej Send them back, gdzie Dominik Tarczyński i spółka z AfD, z Voxu hiszpańskiego, z najbardziej ekstremistycznych partii wstali i krzyczeli wysłać wszystkich do domu, to ja się zastanawiam, jak się czuli koledzy i koleżanki z Platformy Obywatelskiej.
6: Pakt migracyjny zakładał uproszczenie procedur związanych z odesłaniem.
7: To jest coś, pakt migracyjny to jest coś innego.
6: No wiem,
7: to,
6: ale tam też był ten element z odsyłaniem.
7: Tak, to jest ten, natomiast to rozporządzenie zaostrza te kryteria. Organizowanie zewnętrznych hubów do przetrzymywania ludzi, na przykład w takich krajach jak Egipt, Tunezja, Mauretania, znanych bardzo z przestrzegania praw człowieka, mówię oczywiście ironicznie, ludzi, którzy stamtąd nie pochodzą, więc wyobraźmy sobie kogoś, kto przyjeżdża na przykład z Kambodży i jest wysyłany na 2 lata na środek pustyni w Mauretanii. No to są rzeczy absolutnie sprzeczne z wartościami europejskimi i niestety wylano dziecko z kąpielą. Lewica była skłonna pójść na bardzo dalekie kompromisy, jeśli chodzi o uregulowanie tej sytuacji, natomiast tej przyzwoitości broniliśmy w Parlamencie Europejskim. Nie udało się obronić, bo mamy taką sytuację, że dzisiaj demokratyczna centroprawica jest zakładniczką skrajnych neofaszystów, którzy dzisiaj od ksenofobii, nienawiści i takiej podłości próbuje budować polityczną pozycję.
6: Panie pośle, Koalicja Obywatelska mierzy się z kryzysem związanym z Szpitalem Południowym. Jak pan ocenia reakcję liderów KO na ten kryzys?
7: No, ja bym chciał się dowiedzieć przede wszystkim, kto z polityków rozumiem Koalicji Obywatelskiej korzystał z tej przyspieszonej ścieżki.
6: A pan wie o tym?
7: Nie, ja zupełnie nie wiem, ale chciałbym się dowiedzieć, bo jeśli ktoś miał odwagę poza kolejką wepchnąć się przed cierpiących pacjentów, to powinien mieć odwagę powiedzieć, tak, to byłem, czy byłam to ja. Natomiast ja też nie chciałbym wejść w taką rozmowę, że to jest jakaś wojna między panami, którzy gdzieś tam się poróżnili. Uważam, że jeden i drugi powinien ponieść konsekwencje, ale najważniejsze jest wyjaśnienie, jak mogło dojść do sytuacji, w której ktoś tylko i wyłącznie dlatego, że ma legitymację tej określonej partii, może sobie załatwić jakiegoś fast tracka w dostępie do usług publicznych, medycznych z pieniędzy publicznych. Nie mówię o pieniądzach, oczywiście o placówkach prywatnych.
6: Ja chcę państwu przypomnieć, że nasza rozmowa jest transmitowana na YouTubie. Zapraszamy do oglądania. Gdyby państwu coś umknęło, to zawsze można wrócić do naszej rozmowy. Panie pośle, tylko to także osłabia, no co tu dużo mówić, całą koalicję rządzącą, ponieważ Lewica ma mnóstwo rozmaitych postulatów w sprawie zarobków lekarzy, ale w zasadzie wciąż to jakoś nie jest realizowane.
7: No, ja mam nadzieję,
6: nie ma limitów zarobków, limitu godzin.
7: To prawda, to są nasze postulaty i mam nadzieję, że ta bardzo taka dotkliwa, ale też obrazowa sytuacja, bardzo taka namacalna sytuacja dla każdego pacjenta pokaże, że jest konieczność rozmowy o tych reformach. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko lekarzom, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze, tak jak nie mam nic przeciwko prawnikom, adwokatom, którzy zarabiają świetne pieniądze. Natomiast jeśli to są pieniądze publiczne, to wydaje mi się, że jakaś przyzwoitość i jakieś górne limity powinny zostać wdrożone. Czy to stawka godzinowa, czy to miesięczne wynagrodzenie. No przecież wszyscy się na to zrzucamy. Wszyscy płacimy składkę zdrowotną i nie chcielibyśmy, żeby ktoś się na tym obławiał. Więc mam nadzieję, że ta bardzo bolesna i gorzka lekcja, głównie dla Koalicji Obywatelskiej, będzie jakimś przyczynkiem do poważnej rozmowy o reformie służby zdrowia, o którą zabiegamy jako Lewica w rządzie już od 2 lat. Mówię nie tylko o górnych limitach zarobków, czy o tym, albo
6: tak, ale partia Razem zarzuca wam, że jesteście zbyt ulegli, nie forsujecie swoich...
7: No to Partia Razem mogła być w rządzie i mogła być bardziej skuteczna, więc naprawdę akurat zdanie Partii Razem z opozycji mało dla mnie w tym momencie
6: znaczy. No nie, ale Razem atakuje was za obsadzanie stanowisk w instytucjach publicznych, na przykład Hufce Pracy przez minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, wysokie te kilometrówki, Anna Maria Żukowska...
7: No tak, no Partia Razem, no musi się jakoś wybić. No ja rozumiem też tę polityczną potrzebę budowania się. Szkoda, że koledzy i koleżanki z partii Razem nie walą jak w bęben w skrajną prawicę, w PiS, no tylko upodobali sobie lewicę. No ale to pokazuje, że do prowadzenia jakiejś rozumnej polityki trzeba też trochę dojrzałości. No, wybrali sobie lewicę, trudno, przeżyjemy. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy wszyscy pójdą po rozum do głowy i naprawdę zbudujemy dużą lewicową listę.
6: To znaczy, że Razem pójdzie razem z lewicą?
7: Do ostatniej sekundy będę liczył na to, że ta strategia z 2019 i 2023, która przyniosła dobre rezultaty,
6: myślę,
7: może się powtórzyć.
6: Mało prawdopodobne, ale
7: trudno,
6: mam pytanie,
7: będziemy o to zabiegać.
6: Bo wygląda w sondażach wygląda to tak, że obecna koalicja rządząca będzie miała problem z utrzymaniem władzy, bo część graczy ląduje pod progiem 5%. I pytanie jest, czy rozwiązaniem może być wspólna lista wszystkich partii koalicji 15 października?
7: Nie sądzę, dlatego że to się po prostu nie sprawdzi. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby podzielenie nas na dwa bloki. Centroprawica, czyli koalicja i PSL, centrolewica, czy lewica po drugiej stronie. To przyniosło dobre korzyści. Ja przecież przypominam, że i też zaznaczam, że akurat w ostatnich tygodniach lewicy rośnie. No, mieliśmy w ostatnim sondażu prawie 10%, co pokazuje, że inwestowanie w swoją tożsamość, współpraca z rządem, ale też obrona swoich wartości może uratować tę koalicję. To znaczy Koalicja Obywatelska ma dobre sondaże, nikt temu nie zaprzecza. Natomiast lewica, której urosłoby jeszcze około 2-3%, to daje gwarancję kontynuacji dobrych, centrowych, spokojnych rządów.
6: Europoseł Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za
7: dziękuję
6: rozmowę.
7: Serdecznie.
6: Za chwilę informacja, a po informacjach profesor Sławomir Sowiński i Piotr Pacewicz.
2: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brand.
10: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 8.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. To koszmarna sytuacja i wygląda to źle po obu stronach. Tak relacje polsko-ukraińskie ocenił przed chwilą w poranku TOK FM europoseł Krzysztof Śmiszak z Nowej Lewicy. W sobotę prezydent Zełański oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu kurierem na koszt adresata. Wcześniej Karol Nawrocki zabrał mu order za nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem UPA. Strażacy dogaszają pożar fabryki aerozoli w Harnowie niedaleko Ustki. Mieszkańcy, którzy znajdowali się w strefie zagrożenia i zostali wcześniej ewakuowani, niedługo będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Spłonęła ponad połowa zakładu, w którym pracuje na co dzień 400 osób. Dwa cywilne statki handlowe, które płynęły do ukraińskich portów na Morzu Czarnym, zostały uszkodzone na skutek ataku rosyjskich dronów. Na pokładzie jednej z jednostek zginął obywatel Egiptu. Australia potwierdza drugi przypadek ptasiej grypy. Oba ptaki, u których potwierdzono chorobę, przebywały na odizolowanym obszarze Parku Narodowego. Ptasia grypa jest chorobą wirusową, występującą głównie u ptaków, choć niektórymi szczepami wirusa mogą zakażać się ssaki w tym ludzie, co wiąże się z ryzykiem ciężkich powikłań. W ciągu ostatnich 20 lat na świecie zgłoszono ponad 190 przypadków zakażenia się ludzi wirusem ptasiej grypy. W 10 krajach Azji i Afryki dwa zakażenia zakończyły się zgonem. W TOK FM teraz informacje sportowe.
21: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
22: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Za nami kolejne 4 mecze na mundialu. W grupie G Belgia zremisowała z Iranem 0-0, a Egipt pokonał Nową Zelandię 3-1. W tabeli Egipt ma 4 punkty, Belgia, Iran po 2, a Nowa Zelandia 1. W grupie H Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0, a Urugwaj tylko zremisował z Republiką Zielonego Przylądka 2-2. W tabeli Hiszpania ma 4 punkty, a pozostałe drużyny po 2. Dziś druga kolejka w grupie I. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia z Senegalem, a w grupie J Argentyna zmierzy się z Austrią, a Jordania z Algierią. Kibiców elektryzuje korespondencyjny pojedynek Leo Messiego i Kyliana Mbappé o tytuł króla strzelców tego mundialu i najlepszego strzelca w historii Mistrzostw Świata. Francuski napastnik ma tego świadomość, ale bardziej interesuje go Puchar Świata.
23: C'est Leo Messi, il marque toujours des buts.
22: Już wcześniej wiedziałem, że on będzie strzelał gole, to w końcu Leo Messi, on zawsze strzela. Oczywiście pytanie, czy się zatrzyma, to on w tym momencie jest najlepszym strzelcem, ja jestem za nim. Oczywiście nadal będę starał się zdobywać bramki, aby pomóc mojej drużynie zajść jak najdalej i jasne jest, że strzelając gole przybliżasz się do takiego rekordu. Najważniejszą rzeczą dla mnie jest jednak zajść z moją drużyną jak najdalej i wygrać Mistrzostwa Świata. Mecz Argentyny o 19, a Francji o 23. To była niesamowita seria. Legia Warszawa obroniła mistrzowski tytuł w Orlen Basket Lidze, ale zrobiła to dopiero w 7 meczu finałowym. Za Stalem Zielona Góra, który przecież zaczynał od fazy play-in. Wczoraj to jednak Legia była lepsza, wygrała 78-70, a całą serię 4-3. Brąz już wcześniej wywalczyły Dziki Warszawa. Mistrz Polski rozbił wicemistrza w żużlowej Ekstralidze. Prestoruń pokonał Motor Lublin aż 61-29, co dało mu dodatkowy punkt bonusowy. I awans na trzecie miejsce w tabeli. Niespodziewanej porażki doznała Sparta Wrocław, przegrała w Zielonej Górze z Falubazem 43-47. W tabeli wciąż prowadzi GKM Grudziądz. Polskie siatkarki przegrały w Bangkoku z Kanadą 2-3 w ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów. Po 8 spotkaniach drużyna Stefano Lavariniego ma na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki. To daje jej w tabeli 4 miejsce. Prowadzą Amerykanki przed Brazylijkami i Włoszkami. Czas na prognozę pogody.
21: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
4: Zagrzmi dziś jeszcze w centrum i na południowym wschodzie kraju. A na termometrach dziś od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. W studiu profesor Sławomir Sobiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry, kłaniam się.
6: Oraz Piotr Pacewicz, OKO.press. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzięki za zaproszenie, dzień dobry.
6: I muszę chwilę poświęcić także Ukrainie, bo dla mnie to jest sprawa bardzo bolesna, muszę państwu wyznać. No, mieliśmy tutaj całą serię gości. Najpierw profesor Grzegorz Motyka, potem europoseł PiS Michał Dworczyk. I pytanie, czy rzeczywiście nastąpi eskalacja tego konfliktu, czy nie da się tego zatrzymać, Piotrze?
1: No myślę, że się będzie bardzo trudno. To znaczy ja jestem na 90% przekonany, że prezydent Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Zresztą BBC już podało, że będzie wideo tylko, prawda? Konferencja jego. I prawdę mówiąc, specjalnie się nie dziwię, dlatego że można sobie bardzo łatwo wyobrazić, że odpowiednia zorganizowana, że tak powiem, bojówka pisowska czy prawicowa by go na przykład wygwizdała, albo przywitałyby go jakieś napisy, tak, w rodzaju pamiętamy o naszych ofiarach, zabijaliście naszych obywateli i tak dalej, i tak dalej. No, krótko mówiąc, weszliśmy w pewnego rodzaju pułapkę, którą oczywiście decyzja Nawrockiego, zupełnie bezprecedensowa, absurdalna, o odebraniu orderu, nakręciła, ale mówiąc szczerze, strona tak zwana liberalna jakoś specjalnie nie potrafiła temu postawić tamy, tak? Znaczy Tusk apelował, żeby się tam, prawda, nie eskalować napięcia. Natomiast ja słuchałem na przykład profesora Motykę, który oczywiście jest wybitnym badaczem i fantastycznie, że byłoby jego udział w konferencji, zresztą brał udział, prawda, w konferencji historyków polskich i ukraińskich. To jest jego miejsce. Natomiast on jako, że tak powiem, osoba publicznie kształtująca pewne nastroje, uważam, że jest niebezpieczne. Ostatnie zdanie w tej sprawie, takim już myśleniem absolutnie spiskowym, była jego hipoteza, że specjalnie prezydent Zełenski nadał ten tytuł bohaterów UPA z temu samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ, bo to się kojarzy z UPA Północ, które dokonywało tych zbrodni na Wołyniu, prawda? Więc mamy do czynienia z pewnym takim erupcją pewnej bardzo groźnej narracji godnościowej, która jest oderwana od realiów tej wojny i oderwana od polskich interesów politycznych, co widać gołym okiem.
6: Profesor Sowiński.
0: No, ja widzę to inaczej. Myślę, że w tej sprawie powinniśmy w ogóle jakby schować na bok nasze wewnętrzne podziały, strona liberalna, prawda, strona prezydenta. Ja staram się na to patrzeć bardzo tak chłodno jako politolog i w zasadzie zgadzam się z diagnozą profesora Motyki, który zauważył, że prezydent Zełenski miesiąc temu podjął decyzję nie tylko o tym, żeby w jakimś sensie sprowokować nas Polaków w sprawie Wołynia, tylko po prostu, żeby zmienić paradygmat w relacjach polsko-ukraińskich. Tak, Ukraina nie chce być dalej takim młodszym partnerem Polski, która mają wprowadzać do struktur zachodnich Polski, której coś zawdzięcza, prawda, Polski, z którą chce się liczyć. Ukraina po prostu chce grać w pierwszej lidze, chce stać się taką Turcją, trochę Europy Środkowej, takim Izraelem. Testuje po prostu w tej chwili przywództwo Polski, uderzając w dwa dość takie, powiedziałbym, czułe na Zachodzie, czy wrażliwe na Zachodzie stereotypy na temat Polski. Także Polska jest państwem sentymentalnym, że dość łatwo Polskę sprowadzić w jakąś taką awanturę emocjonalną i dość łatwo podzielić polską klasę polityczną. Dzisiaj Ukraina obie te rzeczy realizuje i teraz odkładam na bok to, czy decyzja prezydenta Nawrockiego była w tej grze, którą podjęła Ukraina, skuteczna. Moim zdaniem nie do końca, ale ona została podjęta. Ja bym na tym nie przychodził do porządku dziennego. Robiłbym dwie rzeczy. Po pierwsze, tak jak Ukraińcy, wyciągnąłbym w tej sprawie flagę. Skoro Ukraińcy jednym głosem, jednym frontem, że tak powiem, dzisiaj stoją za swoim prezydentem, to ja uważam, że też polscy politycy przynajmniej, my możemy się spierać, my możemy dyskutować, powinni w tej sprawie mówić jednym głosem. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o Gdańsk, ja uważam paradoksalnie, że nie jest najważniejsze to, czy tam przyjedzie prezydent Zełenski, czy nie. Ważne, czy przyjadą, tak jak zapowiedzieli politycy europejscy, czy przyjedzie szefowa Komisji Europejskiej, czy przyjedzie kanclerz Niemiec i inni politycy. Jeżeli oni przyjadą, jeżeli w Gdańsku polscy politycy będą mówili razem jednym głosem, to prawdę mówiąc, obecność prezydenta Zełenskiego albo nieobecność nie ma dla nas większego znaczenia. ważne też jest to, żebyśmy spokojnie reagując, ja uważam jednak na pewną prowokację ukraińską, nie uderzali w nasze strategiczne, że tak powiem, cele, czyli tak jak mówili poprzedni goście, dalej utrzymywali współpracę wojskową z Ukrainą i co bardzo ważne, nie destabilizowali jakby sytuacji, pozycji diaspory ukraińskiej w Polsce. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby Ukraińcy, którzy w Polsce są, którzy tu pracują, którzy są lojalni, czuli się tutaj u siebie, czuli się tutaj dobrze, niezależnie od moim zdaniem pewnej prowokacji prezydenta Zeleńskiego. Ostatnie zdanie, nie ma się też jakby to za bardzo na to obrażać, że prezydent Zeleński gra powyżej stawki. I tak po prostu wygląda polityka międzynarodowa, trzeba ją uprawiać.
1: Pierwsze. Ja się zgadzam z tym, że polityka Ukrainy w tej chwili też dzięki sukcesom militarnym, prawda, ale też dzięki niesamowitemu odporności, jaką wykazała się na przykład ukraińska gospodarka. W Ukrainie jest dwa razy więcej samochodów elektrycznych niż w Polsce, na przykład. I budownictwo się rozwija, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc Ukraina chce stanąć na własnych nogach, szuka sobie układu politycznego, który będzie dla niej najbardziej korzystny. Polska, między nami mówiąc, już wcześniej się trochę wypisała z tego formatu chętnych. Co prawda, oczywiście format chętnych to jest kilkanaście państw, ale tego wąskiego grona, prawda? W momencie, kiedy premier Tusk ze względu na te fobie prawicowe, którymi sterowana jest w Polsce polityka liberałów, oświadczył nie wiadomo zupełnie po co, że Polska nigdy nie wyśle żadnego żołnierza na Ukrainę w ramach misji pokojowych. Prawda? No po co to było? Zwłaszcza, że to jest jakaś fantazja w tej chwili, a jak już będzie tam misja pokojowa, to dlaczego polski żołnierz miałby tam się nie znaleźć? I w tym momencie to bardzo osłabiło pozycję Polski w tym europejskim układzie. Natomiast mnie w tej sprawie interesuje, poza tą grą, która się toczy, i przecież ja nie chcę jakby prezydenta Zeleńskiego nadmiernie bronić, czy tłumaczyć, czy coś, to jest ich sprawa, mnie interesuje polska reakcja, prawda? To znaczy, że Polacy, bo to w tej chwili prezydent z ogromnym poparciem społecznym i właściwie jednym unisono głosem klasy politycznej, zrobił rzecz karkołomną, odbierając ten order. Co zresztą widać w tej odpowiedzi Zeleńskiego, która była dosyć łagodna, trzeba powiedzieć, raz z odesłaniem orderu na koszt nadawcy, co jest bardzo takie dobrą ironią.
6: Znaczy na koszt adresata.
1: Na koszt adresata, tak, przepraszam. Na koszt adresata, czyli niech prezydent zapłaci.
6: Ale to była taka nieprzyjemna demonstracja.
1: Znaczy, no dobrze, no, nieprzyjemna, ale jakże uzasadniona. No to przecież to Nawrocki te koszty będzie płacił, a my razem z nim.
0: Nie.
1: Ale jeszcze jedno zdanie tylko. To znaczy, że mówimy o tym, że to jest jeden głos. Otóż chcę powiedzieć, że jest przynajmniej sześć obywatelskich inicjatyw, które wychodzą trochę z tego, z tej pułapki, w jakiej wprowadzili nas nacjonaliści w Polsce i ta skupienie na naszych krzywdach sprzed 80 lat, prawda? Podczas gdy świeże groby cały czas są w Ukrainie. To jest ten obywatelski order przyszłości, który chcemy dać prezydentowi. To jest szykowane oświadczenie mediów ukraińskich i polskich. To jest zbiórka Pomóżmy Ukraińcom, którą akurat ja zainicjowałem, która przyniosła 2 miliony złotych. To jest petycja, żeby też w sprawie polityki wobec Ukraińców w Polsce, bo to jest druga strona tego samego medalu. Przynajmniej złagodzić najbardziej drastyczne przepisy, które zostały wprowadzone, które sprawią, że z ośrodków zbiorowego zakwaterowania znikną dzieci. I wreszcie to jest fajna inicjatywa takiej sympatycznej fundacji Sikorki, która bardzo pomaga Ukraińcom na wojnie, która zorganizowała zbiórkę na autobusy dla winnicy, te, które radni Kielc zatrzymali, ponieważ tam 2 lata temu została ulica Bandery. I 615 tysięcy zebrane. Więc gdzieś ten głos obywatelski jest słyszalny i ja uważam, że to powinno być bardziej widoczne. Ja boleję nad tym, że myśmy wszyscy dali się wpuścić w chorą, szkodliwą narrację naszej godności, naszej historii, nie, naszych ofiar.
0: Nie, to ja tutaj muszę zaprotestować.
6: Nie, bo
0: znaczy, słuchajcie, nie możemy mówić, że narracja o naszych ofiarach, o naszej historii, naszej godności jest chora. Nie, no to jest coś, co jakby tworzy, że tak powiem, nasz...
1: Niestety ma pan rację. Tworzy naszą tożsamość narodową i wyznacza w tej chwili nasze, nasze decyzje też, i, nasze, i naszą też, politykę.
0: Ale też trzymając się tego, co mówi pan redaktor, tak? Polacy wykonywali i wykonują cały szereg takich, powiedziałbym, przyjacielskich gestów wobec Ukrainy. Tak jest w tej chwili, tak było w roku 22. Wszyscy jesteśmy z tego dumni. To jest jedna z najpiękniejszych kart polskiej historii, prawda?
1: To była wspaniała karta, zgadzam
0: tak,
1: się.
0: Ale proszę zwrócić uwagę, do tego jeszcze możemy dodać na przykład wiele takich gestów religijnych, które były wykonywane, czy prób pojednania polsko-ukraińskiego od roku 2001, kiedy Jan Paweł II i kardynał Huzar we Lwowie, prawda, wymieniali gesty pojednania, do lipca 2023, kiedy były takie też wspólne katolickie i grekokatolickie obchody, próba obchody rzezi wołyńskiej. I teraz prezydent Zełenski, widząc to wszystko, postanowił z pewnym cynizmem cały ten stolik wywrócić, prawda? Pokazać, że to nie ma właściwie żadnego znaczenia, ponieważ Ukraina ma pewne swoje aspiracje. Ukraina nie chce być dalej tą biedną siostrą Polski, nie chce być dalej postrzegana jako państwo, które żyje i korzysta z czyjejś dobroci. Po prostu Ukraina chce być samodzielna, chce być silna, chce być no trochę jak Izrael, prawda? Wszyscy pamiętamy, że po wojnie Izrael zerwał w gruncie rzeczy z taką z takim tylko kultywowaniem narodu jako ofiary, prawda? I budował pamięć, znaczy tożsamość państwa, które jest silne, które się z nikim nie liczy, prawda? Które, jeśli trzeba, potrafi też rakietami bombardować wrogów dalej. I myślę, że Zełenski idzie dzisiaj trochę drogą Netanjahu i musimy na tym ubolewać, dlatego że to jest też w pewnym sensie, no, jakby to powiedzieć, dyskredytowanie naszej dobroci.
6: Ale to porównanie z Netanjahu też jest bolesne, panie profesorze, bo Netanjahu to, raczej, to jest Strefa Gazy.
1: No właśnie, dokładnie. To Ukrainę raczej porównujmy ze Strefą Gazy, a nie z Izraelem, dobrze, prawda? Natomiast jeżeli już mówimy o jaką drogą Polska ale idzie, to my idziemy przerwać drogą Orbana.
6: Muszę panom przerwać, bo czas na informację, wrócimy do dyskusji.
5: Autopromocja.
7: Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia i jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom, stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
20: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
24: Co masz?
25: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
24: Chipsy Lays? Dzięki.
25: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
24: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
25: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
26: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
27: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
28: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
5: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Mamy do czynienia chyba z najpoważniejszym od lat kryzysem w relacjach polsko-ukraińskich, ocenił w poranku TOK FM Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
29: Niestety ja podejrzewałem, że dojdzie prędzej czy później do takiej kulminacji emocji, no ale też trzeba jasno powiedzieć, że to były w moim przekonaniu świadome decyzje części elity czy części establishmentu polityczno-biznesowego ukraińskiego, które zostały w moim przekonaniu podjęte z pełną świadomością konsekwencji.
4: Zdaniem Dworczyka u naszych sąsiadów są dwa środowiska, którym ta eskalacja była potrzebna. Pierwsze to środowisko prezydenta Zełenskiego, które mierzy się z coraz większymi problemami wewnętrznymi w Ukrainie. Drugie to środowisko ukraińskich nacjonalistów i polityków. W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej polski prezydent ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Na znak protestu order Orła Białego zrzekli się już byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
30: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w politykę.
4: Polsko-ukraiński spór może storpedować rozpoczynającą się w czwartek w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Nadal nie ma ostatecznego potwierdzenia, czy przyjedzie tam Wołodymyr Zełenski. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej, który miał działać w placówce. Ceny ropy naftowej na rynkach paliw idą w dół po sygnałach o postępie rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Baryłka ropy kosztuje mniej niż $80. Zabrzmi dziś jeszcze w centrum i na południowym wschodzie kraju. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie do 29 na Mazowszu.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu profesor Sławomir Sowiński, Piotr Pacewicz. Ja chciałam zapytać panów o to, jaki jest odbiór społeczny tego konfliktu, bo oczywiście z różnych danych mogło wynikać, że Polacy generalnie są oburzeni decyzją prezydenta Zełenskiego, uważają, że to była zła decyzja i w tym sensie no, odpowiedź, czyli posta Karola Nawrockiego jest przez większość Polaków uznawana za słuszną. Piotrze, jak to wygląda?
1: No, był jakiś sondaż pojedynczy, co prawda, w którym połowa popierała odebranie orderu, 1/4 była przeciw, a 1/4 nie miała zdania. Czyli to nie jest aż tak czarno-białe. Natomiast z całą pewnością ten nastrój się udzielił społeczeństwu. Ja uważam, że on jest trochę sztucznie wykreowany przez polityków i to polityków wszystkich stron, prawda? To znaczy te wątki antyukraińskie się pojawiają także w wypowiedzi premiera, co prawda w innym kontekście, prawda? Kiedy on wzywa do deportacji jakiegoś zwariowanego faceta, który urządził rajd do Morskiego Oka, tak? Albo tam Suma wyłowił nielegalnie. No, to wszystko się składa razem na pewien rodzaj nastroju, który zaprzecza temu, co na przykład Jan Józef Lipski w tym niezapomnianym eseju o dwóch ojczyznach, dwóch patriotyzmach powiedział, że miarą patriotyzmu jest stosunek do obcych. I myśmy tutaj weszli w taką pułapkę bezwzględnego potępienia narodu, który krwawi. Wołodymir Jermołenko, z którym rozmawialiśmy w OKO.press, powiedział takie zdanie, że to jest jak uderzenie w twarz zakrwawionej ofiary. Pan profesor kiwa głową, no ale takie są fakty. Tam ludzie codziennie giną i te groby się cały czas otwierają tam. I ostatnie zdanie w tej sprawie. Ja uważam, że doskonale to ujął Mirosław Skórka też w rozmowie ze mną, przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce, który powiedział z punktu widzenia polskiego patriotyzmu, bo on się czuje polskim i ukraińskim patriotą, że nam się po prostu pomyliły wojny. I że to jest to nieszczęście, które wisi nad Polską. Przeszłość zaczyna dyktować przyszłość i teraźniejszość i wyjdziemy na tym jak Zabłocki na mydle.
6: Profesor Sowiński, ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, którą obserwuję, że wielu polityków, dla których nagle sprawa rzezi wońskiej stała się sprawą pierwszoplanową, ja prześledziłam ich wypowiedzi przed 2014 rokiem i oni w zasadzie kompletnie się tym nie interesowali. No nie chociaż był krąg osób, który cały czas podnosił te postulaty, natomiast wielu polityków, którzy naprawdę rzucają mocne słowa, ja zaczęłam szperać przed 2014 rokiem, kiedy to powiedzmy, no mieliśmy ten też zajęcie Krymu, no dlatego niestety uważam, że w mediach, w platformach społecznościowych to jest jakoś podsycane przez siły zewnętrzne.
1: Tylko słowo, Nawrocki przecież sam powiedział jako prezes IPN-u, że on nie będzie narzucał Ukraińcom,
6: no
1: jak mają... No tak, ale to było kiedyś, no 2 lata temu.
6: No
1: tak.
6: Nie,
0: znaczy, 3 lata temu. Widzę znowu to zupełnie inaczej. To rozczarowanie, zawód, wstrząs, jaki przeżywa dzisiaj wielu Polaków w związku z decyzją prezydenta Zełenskiego, nie jest moim zdaniem podszyte ani żadną nienawiścią czy niechęcią do Ukraińców, bo póki co, tak jak mówię, i na szczęście tak jest, te setki tysięcy czy ponad milion Ukraińców, którzy są w Polsce, generalnie są dobrze przyjmowani, są szanowani. Natomiast my jesteśmy wstrząśnięci tą sytuacją właśnie dlatego, że 4 lata temu, prawda, niezależnie od trudnej historii polsko-ukraińskiej, jako naród, jako społeczeństwo, od lewa do prawa, wszyscy, prawda, daliśmy Ukraińcom swoje domy, swoje serca, swoją gościnność i nie chodzi o to, żebyśmy jakoś, nie wiem, oczekiwali jakiejś wdzięczności, prawda, żebyśmy z tego powodu mieli być jakoś hołubieni, ale uważam, że prezydent Zełenski dość cynicznie postanowił wszystko to, że tak powiem, zdezawołować, powiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia, że ambicje polityczne Ukrainy są ważniejsze. I to jest moim zdaniem powód przede wszystkim zawodu Polaków. I ostatnie zdanie. Premier Tusk powiedział bardzo mądrze w tej sprawie, że to Ukraina wywołała tę awanturę, to ona także wywołała ten wstrząs polskiego społeczeństwa i to nie szlachetne być może, czy na pewno inicjatywy polskich obywateli, ale właśnie Ukraina poprzez jakąś swoją refleksję, do której mam nadzieję dojdzie, może też ten wstrząs, tę niechęć, ten ból polskiego społeczeństwa być może jakoś złagodzić. Tylko Ukraina. Tam to się zaczęło i stamtąd musi przyjść jakiś sygnał deeskalacji.
6: Panowie, chciałam też zapytać was o inną sprawę już wewnętrzną Polsce, a mianowicie kryzys wokół Szpitala Południowego, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której elity warszawskie Koalicji Obywatelskiej są odpowiedzialne za układ, który budzi olbrzymie zastrzeżenia i protest. Niezależnie od tego, kim jest sygnalista, to problem pozostaje, choć jedno mam takie zastrzeżenie, że nadal nie wiemy tak naprawdę, kto skorzystał z tak zwanego saloniku VIP-owskiego w tym szpitalu. Z moich informacji wynika, ja właściwie mam tylko jedną informację o działaczce samorządowej Koalicji Obywatelskiej, a co do reszty właściwie, no nie wiem, czy może macie jakąś większą wiedzę, ale chodzi mi o to, na ile może to osłabić pozycję Koalicji Obywatelskiej. Piotr Pacewicz.
1: No to jest oczywiście bardzo nieprzyjemna dla Koalicji Obywatelskiej historia, dlatego że przecież w tej chwili układ poparcie społeczne, czy poparcie dla partii politycznych jest dla rządzących niekorzystne zdecydowanie, prawda? I jedyną szansą na to, żeby myśleć o jakimś pozytywnym wyniku w wyborach 2027 roku, jest maksymalna mobilizacja elektoratu i ewentualnie jakaś próba poszerzenia go, minimalna, o to, co jest w tej chwili, bo w tej chwili te poparcie dla tych dwóch partii, które przekraczają próg, to jest 40% góra, a czyli Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, zaś po drugiej stronie to poparcie jest 45% i więcej dla trzech sił prawicowych. Więc to demobilizuje ten elektorat, no bo w tym momencie się pojawia takie hasło, no dobrze, no to co, mamy na was głosować, a wy robicie takie rzeczy, prawda? Ja zresztą uważam, że tutaj jest taki systemowy problem, który przy okazji się pokazał i to jest niestety pewna cecha działania wszystkich partii politycznych, niestety również Koalicji Obywatelskiej, to znaczy umieszczanie swoich ludzi na różnych stanowiskach i nie chodzi tylko o tego lekarza, bo to jest jakaś karkołomna historia, że facet bez specjalizacji kieruje SOR-em. No, to jest też z punktu widzenia medycznego absurdalne. Ale to chodzi o to, że w Radzie Nadzorczej, prawda, i radach nadzorczych szpitali są umieszczani politycy Koalicji Obywatelskiej, samorządowcy i politycy z wyższego szczebla.
6: Ale moje pytanie jest takie, czy reakcja premiera Tuska jest adekwatna? Czy ta reakcja przekona elektorat, że rzeczywiście władze partii walczą z patologiami?
1: No, moim zdaniem to jest gra symboliczna, prawda, w tej chwili, bo zaraz możemy powiedzieć, skąd się w ogóle cały problem bierze służby opieki zdrowotnej. I ta reakcja na razie jest niewystarczająca. To znaczy, mnie się wydaje, że muszą... Premier to zresztą zasugerował, ale muszą polecieć głowy wyżej po prostu, żeby pokazać, że takie rzeczy będą ograniczane.
6: Ale czyje głowy?
1: No, być może wiceprezydentki Warszawy, prawda, na przykład. A być może, ja uważam, że tutaj i rola pana Kierwińskiego jest też dwuznaczna, prawda, bo on jednak jest takim władcą Platformy.
6: On odpowiada za to, co dzieje się w strukturach, oczywiście. Tak. Profesor Sowiński.

0: ta warszawska sprawa trochę to tabu zerwała i to uderza w tej chwili w Platformę czy w Koalicję Obywatelską. No i teraz jest pytanie, jak na to reagować. Ja uważam, że to, co do tej pory zrobił premier, to jest i tak bardzo, bardzo dużo i że w tej chwili on w gruncie rzeczy chyba czeka też na takie oszacowanie, jak ta sprawa jest naprawdę rozległa, tak jak ona jest wielka. I potem myślę, że będą jakby następne decyzje i one oczywiście być może będą dotyczyły jakichś rozliczeń wewnątrzpartyjnych, chociaż nie spodziewałbym się tutaj jakiejś wielkiej rewolucji, bo wydaje mi się, że minister Kierwiński jest jednym z najbliższych współpracowników premiera Tuska i nie wiem, czy on będzie chciał go tutaj zrzucić z politycznych
1: sań. Nie, no, premier zapowiedział, że nie przewiduje żadnych konsekwencji.
0: Natomiast myślę, że ważne są też takie gesty, nie gesty. Znaczy, chodzi o to, żeby tą energię społecznego wzburzenia, która jest w tej sprawie, jakoś wykorzystać politycznie, tak? Czy społecznie. Na przykład, żeby tę energię premier wziął jako argument w dyskusji z, tak powiem, korporacją medyków, tak? O jakimś nowym kontrakcie społecznym. Na przykład takim kontrakcie społecznym, w którym uznamy, że w szpitalach jednak lekarze powinni być zatrudnieni na normalnych umowach, prawda, takich jak na etacie, mówiąc kolokwialnie, a nie na przykład w systemie B2B, tak? Gdyby to było zrealizowane, to przynajmniej ci, którzy zarabiają tam te kominy, prawda, płaciliby normalne podatki i też byłoby to wszystko czytelne. To jest takie, bym powiedział, no minimum, które wydaje mi się, że premier może teraz położyć na stole negocjacyjnym ze związkami zawodowymi medyków, żeby tę sprawę wynegocjować. Być może inne, nie jakieś rewolucyjne, ale powiedzmy no takie ewolucyjne zmiany, gdyby premier chciał próbował wprowadzić. Pytanie tylko, czy pani minister zdrowia jest w stanie to przeprowadzić, czy niepotrzebny jest na tym stanowisku jakiś polityk, to jest coś, co w konsekwencji moim zdaniem być może by sprawiło, że ta afera byłaby trochę jak afera hazardowa w roku 2009, czyli ona tak naprawdę nie
1: no z tej afery skutków. Platforma Obywatelska wyszła obronną ręką, ponieważ udało jej się odnowić mandat.
2: Tutaj są dwie rzeczy, które moim zdaniem trzeba powiedzieć. Po pierwsze, że my jako cały system i społeczeństwo jesteśmy w pułapce tej ustawy podwyżkowej znowelizowanej w 2022 roku, która przewiduje, że po prostu pensje minimalne, ale to oznacza całą lawinę wszystkich podwyżek, są regulowane względem średniej krajowej. Tak? I w związku z tym od lipca, czyli za chwilę, wzrost płac w służbie, w opiece zdrowotnej to będzie 8,82%.
0: Tak.
2: To jest zupełnie horrendalne.
0: Tylko jedno.
1: Ale musimy kończyć.
0: Tamtą ustawę chyba wszyscy przyjęli, jakby cały Sejm, tak? Więc teraz jest pytanie, czy premier wykorzysta tę sytuację, żeby ten kontrakt trochę zmienić.
2: No, nie? Próbowała to zrobić ministra, proponując, żeby powiązać płace z płacami budżetówkimi, ale przegrała i Tusk też to przegrał, prawda? Tam była zresztą jeszcze druga propozycja, żeby odłożyć te rewaloryzacje do stycznia 2027 roku. Krótko mówiąc, potrzebne są odważne decyzje, które sprawią, że nie będzie tak, że 70, 80, a czasem 90% budżetu szpitala idzie na płace.
1: No tak, tak w niektórych przypadkach jest. Bardzo panom dziękuję za dyskusję. Profesor Sławomir Sowiński i Piotr Pacewicz.
2: Dziękuję bardzo.
1: Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program zrealizował Krzysztof Woźniak. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich program Owczarek. Dzień dobry, Czarku, co u ciebie dzisiaj w programie?
3: Dzień dobry, Dominiko. Wiele fantastycznych i ciekawych rzeczy, ale zaraz po informacjach porozmawiamy o orderach. Czy nadawanie orderów w Polsce to jest element bieżącego PR-u, a może wynik głębokiej strategii państwowej? Nad tym się będziemy zastanawiać po informacjach, ale będzie też o sztucznej inteligencji i o rolnictwie, ale takim sprzed tysięcy lat.
1: I to już wszystko po informacjach TOK FM. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99.

0: 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
6: Mediamarkt.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Polski prezydent prowadzi wewnętrzną walkę polityczną i podsyca nastroje niechęci do Ukraińców, ocenia Wołodymyr Zełenski. Pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów zakończyła się zdaniem mediatorów obiecującym postępem. Nadal są ostrzeżenia przed burzami, zagrzmi i mocno powieje w południowo-wschodniej Polsce. Jest 9:00, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego była zła z punktu widzenia stosunków polsko-ukraińskich, a reakcja prezydenta Karola Nawrockiego była nadmiarowa. Tak ostatnie działania przywódców obu państw ocenił w poranku TOK FM Krzysztof Śmiszek, poseł do Parlamentu Europejskiego z Nowej Lewicy.
15: Zaostrzanie się niechęci wobec siebie po obu stronach nie służy nikomu. Mam takie wrażenie, że prawica w Polsce dzisiaj przyjęła taką taktykę, no niby nie kopie się leżącego, ale kiedy go nie kopać jak leży. Mam wrażenie, że po prawej stronie obudziła się jakaś taka demoniczna chęć pokazania Ukrainie, gdzie jest jej miejsce.
14: Prezydent Karol Nawrocki pozbawił Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego. Po tej decyzji Zełenski poinformował, że odesłał order do polskiego prezydenta. Również wielu ukraińskich polityków, w tym byli prezydenci, zdecydowało się na rezygnację z nadanych im polskich odznaczeń. To świadomy ruch obliczony na wewnętrzną sytuację. Tak o decyzji ukraińskiego prezydenta, który pod koniec maja ogłosił, że nadał imię bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, mówił w poranku TOK FM Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Nasz gość wskazał, że Wołodymyr Zełenski ma coraz większe kłopoty w swoim kraju.
16: Myślę tu o aferach korupcyjnych, między innymi Mindycza, spadającym poparciu, różnego rodzaju problemach, z którymi prezydent się mierzy, i chodziło o wywołanie tak zwanego efektu flagi, czyli jak wywołamy kryzys, który będzie takim kryzysem.
17: Tak się stało, bo inni byli prezydenci, nawet opozycyjni, tak, wobec Zełenskiego,
16: tak
17: też oddali
16: dokładnie ordery. Tak, ale chodziło właśnie o wywołanie tego efektu flagi, czyli jednoczymy się wokół lidera, który jest, cudzysłów stawiam tutaj, zaatakowany.
14: Zdaniem Dworczyka do podjęcia decyzji Zełenskiego namawiało jeszcze środowisko ukraińskich nacjonalistów oraz polityków, którzy uważają, że budowa nowoczesnej tożsamości ukraińskiej w oparciu o etos UPA jest dzisiaj najlepszą możliwą drogą. Karol Nawrocki prowadzi wewnętrzną walkę polityczną i podsyca nastroje niechęci do Ukraińców, ocenił w telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski.
18: Prezydent Karol.
19: Prezydent walczy
6: o stanowisko premiera dla swojej partii z premierem Tuskiem.
14: Zdaniem ukraińskiego prezydenta doprowadzi to do pogorszenia stosunków między oboma narodami.
6: To samo robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy.
14: Zełenski ujawnił również, że podczas pierwszego spotkania z Karolem Nawrockim w Polsce otrzymał od polskiego prezydenta książkę poświęconą tragedii wołyńskiej. Pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów zakończyła się obiecującym postępem, przekazali mediatorzy, czyli Katar i Pakistan. Negocjacje odbywają się w Szwajcarii, a więcej na ich temat Tomasz Orchowski.
8: Szef irańskiej dyplomacji przekazał, że rozmowy przyniosły znaczący postęp, jeśli chodzi o dążenie do zakończenia konfliktu w Libanie. Wstrzymanie izraelskich ataków wymierzonych w Hezbollah w tym kraju to jeden z warunków stawianych przez Teheran, które znalazły się we wstępnej amerykańsko-irańskiej umowie. Po jej zawarciu w zeszłym tygodniu Izrael i Hezbollah dalej się atakowały. Wczoraj walki jednak osłabły, choć premier Izraela Benjamin Netanyahu podkreśla: pozostaniemy w strefie bezpieczeństwa w południowym Libanie tak długo, jak będzie to konieczne, by chronić mieszkańców północy i wszystkich obywateli Izraela. Wstępne amerykańsko-irańskie porozumienie zakłada, że strony zawrą ostateczną umowę w ciągu 60 dni. Tomasz Rychowski, TOK FM.
14: Ponad 1600 razy wyjeżdżali wczoraj do wieczora strażacy w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem przechodzącymi nad Polską. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, sporo też na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku, mówi rzecznik komendanta głównego straży Wojciech Gralec.
12: Pewnie jeszcze będziemy do południa usuwać te zdarzenia, które miały miejsce wczoraj bądź dzisiejszej nocy. Natomiast no, cały czas też monitorujemy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I dziś tak naprawdę południowo-wschodnia Polska, oprócz Morza Warmii i Mazur, są pokryte ostrzeżeniami, więc tutaj też możemy się dziś spodziewać intensywnych opadów deszczu, silnego wiatru czy też burz.
14: Doktor Grzegorz Duniec z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej tłumaczy, że dziś front powoli przesuwa się na południowy wschód Polski.
18: Środkowa i południowa część województwa podlaskiego, właściwie całe województwa mazowieckie, łódzkie, opolskie, śląskie, małopolska, województwo podkarpackie, lubelskie oraz świętokrzyskie. Tutaj na ten obszar mamy wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzą.
14: W niektórych miejscach opady związane z burzami mogą mieć charakter nagły i intensywny, co może prowadzić do podtopień. Plenerowym koncertem Za Miłość rozpoczęła się wczoraj w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. To ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe. Wśród nich 24-godzinny spektakl The Second Woman, podczas którego Magdalena Cielecka będzie odgrywać tę samą scenę z setką mężczyzn wyłonionych w castingu.
19: Ta fizyczna rzeczywiście bliskość, ten kontakt fizyczny jest zawsze wyzwaniem i na pewno nie będzie łatwy dla mnie. Może z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej i tak dalej. Ktoś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, nie wiem, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow, będzie mi z nim przyjemnie, a z innym może nieprzyjemnie. To jest normalny aspekt, no ale biorę to na klatę po prostu.
14: The Second Woman rozpocznie się w piątek o 18:00. Widzowie będą mogli w trakcie spektaklu wchodzić i wychodzić. Tak jak mówiliśmy w informacjach, dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra ma już być spokojniej w całej Polsce. Na termometrach dziś od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Gościem jest pan dr Janusz Sibora, historyk dyplomacji i protokołu dyplomatycznego. Dzień dobry, panie doktorze.
21: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie.
20: Dziękuję, że pan znalazł czas, panie doktorze. Będziemy rozmawiać oczywiście o orderach, o orderze Orła Białego. Czy czuje pan, panie doktorze, że trochę szafujemy nim zbyt hojnie w celach czysto wizerunkowych, że to jak gdyby nie jest przemyślana, głęboka strategia państwowa, a raczej element bieżącego public relations?
21: To znaczy ja bym odpowiedział tak. Ja mam taki artykuł, który ukazał się chyba w okresie międzywojennym w latach 30. w Światowidzie. Bardzo spodobał mi się wówczas tytuł. Ordery gwiazdy, które nigdy nie gasną. I tam było bardzo dużo o brylantach i zdobiących ordery. W tej chwili mamy taką sytuację, że z jednej strony można powiedzieć, być może prezydent Nawrocki chciał, aby gwiazda orderu nie gasła, ale może to być też interpretowane tak w ten sposób, że nieco zgasła, ale to już jest kwestia tych podziałów politycznych. Natomiast w tej chwili ja bym powiedział, że to, co tak naukowo przebadałem, gdzie zobaczyłem źródła dotyczące orderu, czyli przygotowując protokół dyplomatyczny z okresu międzywojennego, tych dokumentów dotyczących nadawania orderów zachowało się zaledwie kilka, ale one wiele mówią o tym. Czyli dla strony polskiej, czy głównie dla MSZ-u, Order Orła Białego i Order Odrodzenia Polski były elementami realizowania celów polityki zagranicznej. Aha. Mam taki list szefa protokołu dyplomatycznego z grudnia 1921 roku i on pisze do poselstwa w Londynie z takim zapytaniem: proszę dyskretnie zbadać, czy król wielkobrytyjski zechciałby być może przyjąć nasz order. Czyli bardzo wyraźnie widać, że to młode państwo polskie chciało jak najmocniej zaistnieć na arenie międzynarodowej i placówka w Londynie otrzymuje polecenie zbadania. Jest jeszcze drugi list datowany kilka dni później, gdzie to samo pytanie dotyczy Belfora i chodzi o jego jak to określono, zasługi w sprawie śląskiej na konferencji pokojowej. To jest jakby osobny rozdział i pytają się, czy order Orła Białego, czy też niższe odznaczenie i co na to władze brytyjskie. Więc bardzo starannie to czyniono, a była to realizacja polecenia, bo on pisze na początku tego dokumentu, że na posiedzeniu Rady Ministrów to rozważano, czyli zajmował się tym rząd, komu te ordery przyznać. Natomiast i my mamy później jakby dalszą realizację tego, jeśli chodzi o takie proporcje, ja bym właśnie mogę to podać. W okresie międzywojennym order Orła Białego otrzymało tylko zaledwie 24 obywateli II Rzeczpospolitej, a 88 cudzoziemców, czyli głównie to były głowy koronowane, prezydenci, kardynałowie, bo kardynał nie mógł otrzymać też niższego odznaczenia, jako że należeli do tej grupy książąt panujących, tak? Więc tam gdzieś jest taka uwaga dla kardynałów, tylko order Orła Białego.
20: Jasne.
21: Natomiast pewne nadania nie budziły emocji, czyli na przykład Achille Ratti za jego organizację kościoła. Tak. Bardzo ciekawe jest nadanie Orła Białego Wilsonowi, bo sama osoba nie budziła jakby emocji, natomiast był problem z wręczeniem, dlatego że Wilson, kiedy już był mocno schorowany, nie przyjmował.
20: Ale chodzi o prezydenta Wilsona, a nie o Owena Wilsona, aktora.
21: Tak, chodzi o prezydenta Wilsona i wówczas nasz chargé d'affaires w Waszyngtonie, Kwapiszewski, wykorzystał kontakty z małżonką prezydenta Wilsona i z jego szwagrem i uzyskał 15-minutową audiencję. To był wyjątek, bo mówię, i Joffre na przykład nie został przez niego przyjęty i Petain, którzy byli w Waszyngtonie. Natomiast on w ciągu tych 15 minut wręczył mu i Wilson powiedział takie piękne słowa: dziękuję za tego orła, bo zleci on do góry, do nieba, tak bardzo jakoś tam poetycko, ale mówił o tym, jak to Polska się...
20: Wzruszyłem się.
21: To Polska się... Znalazłem jeszcze też ciekawy dokument, bo jak wykorzystywali z kolei, bardzo chciano otrzymać ten order, czyli król Serbów, SHS, Serbów, Chorwatów i Słoweńców, kiedy otrzymywał to odznaczenie, to spieszył się z tym, żeby jak najszybciej je dostać, bo jechał na jakiś ślub arystokratyczny i chciał koniecznie już założyć.
20: Okay.
21: Ale był problem, bo kurier, bo on dostał tylko dyplom, natomiast nie było insygniów. I my mamy takie dokumenty, żeby ponaglamy Warszawę, żeby kurierem przez jeden jak najszybciej te insygnia dostarczyć. Więc mamy, zachowały się te wszystkie zachowane dokumenty, bardzo wyraźnie pokazują, że to nam zależało na tym, żeby Order Orła Białego był przyjmowany przez głowy koronowane, przez prezydentów. Jasne. Jeszcze jeden przykład, bo to, żeby coś nowego też powiedzieć, bo ciągle jakby słyszymy tam o tym, o Witosie, tak, to nasza jakby wewnętrzna sprawa, nieco inny przypadek, kiedy odebrano, ale król Hiszpanii, Alfons XIII, kiedy otrzymywał ten order, wieczorem zaraz urządził przyjęcie, wydał obiad i jest taki tekst, kiedy mówi do naszego posła w Madrycie, mówi, niech wasi pracownicy poszukają w swoich szufladach jakieś ordery hiszpańskie, które mają i niech przyjdą. I wtedy, i to jest bardzo...
20: No sam pan widzi, panie doktorze, że z Alfonsami i orderem zawsze jest jakaś...
21: No do tego jest jeszcze szampan, bo to wtedy wznoszono toasty, był taki element protokolarny, król Hiszpanii pytał naszego posła, ma pewien problem, dlaczego wy nie macie prezydenta, tylko naczelnika państwa i on nie bardzo musiał mu nasz dyplomata wytłumaczyć, jakie jest znaczenie
20: naczelnika.
21: A król mówi, to ja do niego napiszę, panie marszałku.
20: Panie doktorze, a czy zdarzyło się tak, że no niekoniecznie w historii Orderu Orła Białego, że na przykład ktoś mówi, ej, dobra, odbieramy ci, a ta druga osoba mówi, a ja nie oddam.
21: Nie znam takiego przypadku, ale znam
20: ale
21: przypadek,
20: można? Komu... Jakie są konsekwencje? Gdyby...
21: To znaczy inaczej. Ja znalazłem w przypadku Orderu Orła Białego, jest taki pierwszy projekt regulaminu orderowego Fleminga z 1713 roku. On został znaleziony w innych dokumentach. Mhm. Jest jak taka dyskusja, czy jakby ten regulamin orderowy wszedł w życie. I tam w artykule 54, to dosyć obszerny jest ten regulamin orderowy, Orła Białego, jest zapisane, że jeśli ktoś bodajby się, o Boże, to nigdy nie zdarzyło, zhańbi ten order, to wówczas zostanie mu on odebrany, a te symbole orderowe należy odesłać, czyli krzyż i gwiazdę.
20: A jak się odsyła? Poleconym, zwyczajnym kurierem.
21: Tego właśnie, no tu dzisiaj jesteśmy świadkami, jeśli prawdą jest to, iż z Kijowa ten order został wysłany kurierem na nasz koszt, to jest taki gest niepotrzebny, bo to jakby dalej eskaluje i uważam, należy tę wojnę orderową zakończyć, zamknąć, po burzy czyste powietrze musi przyjść i skończyć tę wojnę, bo ja muszę powiedzieć, że szukałem właśnie takich przykładów, czy głowa państwa właśnie odbierała głowie państwa przyznany mu order. I jeden jedyny przykład, który ja znalazłem, to jest cesarz Hirohito, który otrzymał ten order. Tak. Dziękuję. W 1929 2 maja pojechała specjalna misja wręczająca ten order i w 1941 roku w czasie wojny zostały z kaplicy świętego Jerzego został usunięty sztandar i hełm, te symbole orderowe, ale jest pewna nadzieja, bo w 1971 roku podczas oficjalnej wizyty cesarza, kiedy królowa Elżbieta gościła cesarza, został ten order przywrócony. No więc jest promyk nadziei, że tak należy sądzić, że może nasze stosunki się poprawią i ten order wróci do Kijowa.
20: No dobrze, panie doktorze, a jeżeli na przykład on został nadany kurierem, no wiadomo, że jak się odbiera z paczkomatu, no to tam trzeba w ciągu chyba 48 godzin czy coś. I jak się nikt nie zgłosi z kancelarii prezydenta, to co, on wraca?
21: No to już wynikałoby z tego, że wróci. Ja rzadko odbieram z paczkomatu, czasami odbieram, ale mam z tym kłopoty, bo jak duszę 6, wychodzi 8.
20: A ja, no wie pan, bo czasem jest tak, że najpierw ktoś przychodzi rano, nie? Tam 6 rano i mówi, sorry, nikogo nie było w domu. No ludzie śpią o tej godzinie, a w pałacu to już na pewno.
21: I potem ja mówią, że to jest
20: będzie w paczkomacie w najbliższej lokacji, ale jednak był pełen tamten paczkomat.
21: Ale
20: musieliśmy
21: wydaje mi się, że to też jest nieco obraźliwe, bo jeśli już prezydent chciał odesłać ten order, zdecydował się na, trochę ułatwiając sytuację premierowi, bo on jakby rozwiązał problem kontrasygnaty, tak?
20: Aha, sprytne.
21: Moim zdaniem sprytne, może nawet umówione, nie wiem. Nie, no właśnie nie wiem, ale to nie będziemy...
20: Wie pan, co może być umówione? Umówione może być duży pałac i mały pałac, żeby zrobić to teraz i odwrócić uwagę od pewnego szpitala. To jest moja teoria spiskowa.
21: Ten efekt. Ale to się... Ta sprawa już orderowa trwa od maja, nie? To się właśnie tu się stało niedobrze, bo ordery stały się zakładnikami wielkiej polityki, bo to już się przekształciło w dużą politykę i tak czysto protokolarnie wydaje mi się z uwagi na rangę orderu, bo jednak jest to w hierarchii od Orła Białego, przyjmujemy, że to jest czwarty order, jeśli chodzi o historycznie funkcjonujące obecnie ordery w tej historycznej takiej umownej hierarchii starszeństwa czy istnienia orderów, to bardziej stosowne byłoby przekazanie tego przez urzędnika prezydenta albo w ambasadzie, albo przesłanie go do Warszawy i przesłanie w pałacu. Ciekawe mnie... Chodzi też i o szacunek dla orderu.
20: No tak właśnie, wydaje mi się, że... właśnie bo... ale o tym porozmawiamy w drugiej części, bo ciekawi mnie też, panie doktorze, czy na przykład... ten order jest w jakiś sposób, no użyję brzydkiego słowa, zużyty i już nie będzie nikomu nadany? Czy kolejna osoba, której to nadamy, to dostanie ten, czy nowy? Nówki taki, co się rozwija, z, wie pan, z folijki?
21: Te głosy o tym, żeby jakiś nowy może numerowane? Ustanowić, który nie miał... No to jest ten... może istnieje już.
20: Ale to o tym porozmawiamy, to rzucam, rzucam to pytanie, dobrze. A odpowiedź po informacjach. Informacje o 9.20. Doktor Janusz Sibora, historyk dyplomacji i protokołu dyplomatycznego.
0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
22: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
0: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej w placówce. Zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
23: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
24: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
14: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura zbada też, czy Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Jutro mija czas na zgłaszanie kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Chętnych na 5-letnią kadencję jest co najmniej dwójka. Sylwia Gregorczyk-Abram jako kandydatka zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Adam Borowski, kandydat zaproponowany przez PiS. Więcej na ten temat piszemy na naszym portalu tok.fm.pl. Jeszcze kilka godzin może potrwać dogaszenie pożaru zakładu produkującego m.in. aerozole w Harnowie koło Ustki. Jak informują strażacy, zniszczeniu uległo ponad 50% zabudowań. Mieszkańcy, których ewakuowano, niedługo będą mogli wrócić do mieszkań. Trwa ustalenie, jak doszło do pożaru. Nie ma informacji, by kto ucierpiał. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera w informacjach o 10.00. Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Tam ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Jutro już nigdzie nie będzie grzmiało. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu. I jeszcze raport smogowy. Nie narzekamy dziś na jakość powietrza, jeśli chodzi o smog. Nigdzie normy pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 nie są przekroczone.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Order Orła Białego, ale trochę z innej strony. Gościem jest pan dr Janusz Sibora, historyk dyplomacji i protokołu dyplomatycznego. Panie doktorze, w historii żeśmy nadali masę tych orderów, pewnie ponad 1000, prawda?
2: Tak.
20: No dobra, czyli teraz tak, żeby
2: nieco
20: wręczyć...
2: Nieco za dużo chyba.
20: No, to jest inna kwestia, ale teraz tak, żeby wręczyć te wszystkie ordery, to trzeba je wytworzyć, wyprodukować. To jest dużo orderów. Czy istnieje jakaś fabryczka albo manufaktura orderu? Czy coś pan na ten temat wie? Jeżeli na przykład, czy jest tak, że jest, nie wiem, kasa pancerna, w której jest 50... orderów i po prostu się je bierze, czy każdy jest jakoś oznaczony, czy one się od siebie różnią? Czyli krótko mówiąc, czy ktoś, kto dostanie ten odesłany order, powie, o dobra, on jest szczególnie cenny, bo kiedyś był nadany Załęskiemu, albo czy on idzie, nie wiem, do przemiału, albo do jakiejś trefnej kasy, szafy pancernej? Jak to działa, panie doktorze? Co
2: to znaczy, ja bym powiedział, może jedno słowo powinno paść. Falerystyka. To przysłuchuję się tej dyskusji, trwa już prawie miesiąc i w sumie ani jeden nie słyszałem, aby któryś z polityków użył tego określenia. Nawet czy tak w debacie publicznej słowo falerystyka nie działa. To jest bardzo ważna nauka, bo to jest nauka pomocnicza historii, która zajmuje się orderami. Mam kilka książek na półce właśnie, gdzie na grzbiecie jest tytuł Falerystyka.
20: Jeszcze, niech zgadnę. Żeby tu, Bończa Tomaszewski czy Filipow?
2: Akurat to chyba pierwsza książka jeszcze w NRD wydawana była, więc ona jest tak,
20: Gritzner?
2: Ale mam przed sobą Henryka Sadowskiego, Ordery i Znaki Zaszczytne w Polsce, 1903 rok. Jeśli pan redaktor pozwoli, bo to troszkę też i uporządkuję, zaraz przejdę do jakby sedna tej odpowiedzi. A w sumie można by powiedzieć, czy nam, panie redaktorze, w ogóle są potrzebne te ordery w demokratycznym państwie? I on pisał tak. Polacy w ogóle z uwagi na przywilej równości nie tolerowali żadnej oznaki zewnętrznego wyróżnienia. Szabla u boku i herbowy sygnet na palcu, oto cała ozdoba, jaką mógł się poszczycić. Herb rodowy był jedynym, a zarazem największym klejnotem dla szlachcica. Zapewniał mu on równość w gronie rycerskim, a zarazem uprzystępniał udział w obradach nad sprawami publicznymi. I tu jakby, dlatego te ordery w Polsce to w sumie tak naprawdę były próby nadawania łańcuchów, bo taka jest geneza orderu Orła Białego, że to była ta przepaska rycerska, czy ten przepas rycerski. I podobno mamy takie w tej samej pracy, ale to się powtarza później w literaturze, takie informacje, że to łokietek na weselu gościom weselnym dawał właśnie takie łańcuchy złożone z Orła Białego i ze złotych elementów. Więc taki jest rodowód. Tak generalnie demokracja szlachecka jakby nie tolerowała wyróżniania. I ja bym powiedział, w okresie międzywojennym w zasadzie też zbyt chętnie o orderach nie pisaliśmy, bo to wyróżnianie w społeczeństwie demokratycznym jest czymś, to za zasługi jest czymś takim bardzo...
20: No dobra, ale kto wytwarza to?
2: To znaczy dawniej, bo to mamy zapisane, znalazłem takie informacje, że król zlecał wykonanie tych klejnotów orderowych najlepszym złotnikom, czyli złotnikom królewskim.
20: Okay.
2: Ci, którzy dzisiaj albo pracowali na... Ale na przykład Orzeł Biały miał też tę noszoną na piersi gwiazdę haftowaną ze złotych nici, więc to już musiało być haftowane. Później ona,
20: tak, od ręki
2: ona
20: się tego nie zrobi.
2: No więc dzisiaj, więc tutaj trzeba i na przykład ta order podwiązki, to ten ta przepaska.
20: Panie doktorze, ucieka pan z tą podwiązką. Gdzie się produkuje te ordery?
2: Nie można,
21: generalnie dzisiaj, moim zdaniem, w Mennicy.
20: Okay.
21: I one są numerowane, bo ja mam w swoich zbiorach krzyż chyba walecznych, który ma kolejny numer, ten z okresu mniej więcej, tam z okresu 1520 roku, więc ten numer jest też istotny, tak? My wiemy, że chyba numer Order Orła Białego, ten, który został odesłany i teraz jest w drodze, to ma chyba numer 253, bo na to zerknąłem.
20: Dopiero? No dobra, i teraz
21: no bo właśnie tu jest ten problem z tym, bo czyli tak jak reaktywowano order, tak zaczęto na nowo numerować i tu jest problem, czy ta kapituła może obebrać ten order Mussoliniemu. I tu już dochodzimy do kwestii prawnych, bo to, co ciągle...
20: To zatrzymajmy się na chwilę, panie doktorze.
21: Ale Mussoliniemu niekoniecznie.
20: No właśnie, zatrzymajmy się, ale czy teraz ten order numer 253, czy wkłada się go do szafy i się trzyma na zasadzie może jak zmienimy zdanie i znowu go przyznamy tej samej osobie, to będzie miała swój dawny order? Czy przyznaje się kolejnej osobie, która mówi, o, fajnie, bo teraz będę miał tamtego order?
21: A moim zdaniem to powinna być kontynuacja, czyli powinniśmy wrócić, tak to odczytałem w postępowaniu bardzo sprytnym brytyjskim, że jakby ponownie nadano ten sam order.
20: No dobrze, czyli, ale ktoś może powiedzieć, ja nie chcę używanego, ja chcę nowe.
21: No ale to już kwestia pana oczekiwań, natomiast wydaje mi się, że...
20: każdy chce nowy order, a nie używany.
21: A w ogóle to trzeba zasłużyć, nie? I mi się wydaje, że właśnie problem jest taki, czy my zbyt hojnie jednak tych orderów nie nadawaliśmy, bo prezydent Wałęsa, wracając już poza tym okresem międzywojennym, to widać, że wyraźnie 1-4 jest na korzyść cudzoziemców, czyli to był taki element polityki zagranicznej. Pozyskamy tego króla Belgów, króla...
20: Dobrze, panie doktorze, powiedział pan...
21: Już po 90 roku.
20: To ciekawy wątek, czyli... Pojawiają się głosy, a dlaczego nie odbieramy carowi, dlaczego nie odbieramy Mussoliniemu, dlaczego nie odbieramy Schröderowi. Pan mówi, że Mussoliniemu i carom odebrać nie da się formalnie?
21: No, ja właśnie nad tym się zastanawiałem. Tu by trzeba jeszcze ekspertyz prawnych, ale wydaje mi się, że jak poprosimy prawników o ekspertyzy, to otrzymamy dwie albo trzy, one będą się wzajemnie wykluczały.
20: Wiadomo.
21: Tak, i to moim zdaniem z uwagi nawet na tę numerację, ja na to zwróciłem, na to zdjęcie opublikował przez wczoraj prezydent, jak pakuje ten order, i zwróciłem uwagę na ten numer, więc ten numer 253, jeśli dobrze pamiętam, czy 5, to było trochę nieczytelne. Nie mogłem przeczytać, czy to jest 3 czy 5, ale weźmiemy lupę i to sprawdzimy. Więc ja myślę, że to odbieranie tych orderów Katarzynie, Piotrowi, czy tamtym dostojnikom rosyjskim, którzy pierwsi dostawali te ordery jeszcze przed formalnym jego powstaniem, bo to były 3 ordery, które August II nadał po to, żeby pozyskać Rosję dla swoich celów wojennych. Więc ja myślę, że mogłaby, tak mi się wydaje, kapituła mogłaby co najwyżej wydać, może i potrzebne i oczekiwane jakieś oświadczenie i się odnieść do tych orderów.
20: 254.
21: Natomiast problem mamy nawet, bo przecież to minister Sikorski podniósł co z orderem Orła Białego dla Schrödera na przykład.
20: No tak? Dobrze, ale mówi pan, że Mussoliniego i poprzednich nie, bo to kapituła musiałaby się wypowiedzieć,
21: no to
20: która
21: inna
20: przyznawała.
21: No kapituła nadawała, nie? To ja myślę, że mamy taką symboliczną ciągłość orderu, ale ponieważ ustawa z 1992 roku jakby precyzyjnie określa sposób nadawania i odbierania orderu, to musimy jakby działać w ramach ustawy tej z 1992 roku. Ona tam przewiduje to odebranie tego orderu, co teraz było tam powszechnie już znane. Jeśli pan poda fałszywe dane i albo jeśli pan nie zasłużył na to. I wydaje mi się, że tutaj i tam nawet i dlatego tam jest tylko opinia wymagana, a decyzja jest prezydenta. Więc tutaj prezydent ma jakby wolną rękę w odbieraniu, ale
20: tylko tych,
21: moim
20: które...
21: zdaniem, po reaktywacji już po 89 roku. Ustawa jest dziwna. No dlatego ta numeracja jest właśnie taka. I wydaje mi się, że można jedynie, żeby oczyścić atmosferę, bo to nawet przecież tego Mussoliniego podniósł, czy Katarzynę, to nawet prezydent Ukrainy podniósł w tej odpowiedzi, ale jemu to nie przeszkadzało, kiedy przyjmował przecież order, więc to jest też pewna niekonsekwencja. Ja bym jeszcze na jeden aspekt zwrócił uwagę, bo on jest często pomijany, że przyjęcie orderu, właśnie tym się różni, taka jest różnica między medalem a orderem. Order ma kapitułę. Jak pan redaktor przyjmie taki order, to pan jakby godzi się na te wszystkie przepisy zawarte w tym statucie orderowym i tam jest mowa o tym, że pan ma działać na rzecz dobrych stosunków z Polską. Tak na przykład prezydent Nawrocki, a nie było tego zdjęcia, to też jest ciekawe, bo nawet prosiliśmy kancelarię prezydenta, otrzymał najwyższy order Szwecji podczas tej oficjalnej niedawnej wizyty króla Szwecji w Warszawie, a małżonka otrzymała nieco niższy. Tych zdjęć nie zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy, co jest ciekawe, nie wiem dlaczego, tego momentu wręczania orderu prezydentowi, natomiast już na przyjęciu baretki były tym wieczornym obiedzie, mogliśmy zobaczyć, że te insygnia, te miniaturowe insygnia orderowe były założone. Więc jest dziwnie. Dzisiaj politycy jakby unikają, też to jest ciekawe, takich zdjęć, na przykład Angela Merkel, kiedy otrzymywała w Ogrodzie Różanym order, ten najwyższy od Obamy, to też nie zakładał, tylko dawał w pudełku. Czyli my już rezygnujemy z tego przepasywania tą wstęgą. Aha. Tak jakby, tak, to trochę tak jak małżonka króla brytyjskiego rezygnuje z diademu, jak no, niedawno był ten. Zawsze podczas oficjalnego przyjęcia była tiara i zawsze zastanawialiśmy, co ta tiara mówi. Jak był Putin, to wiem, że królowa Elżbieta założyła tę, którą która pochodziła właśnie z rodziny carskiej, którą chyba Brytyjczycy kupili ostatecznie jakąś tam okrężną drogą i jakby pokazała swój stosunek do rodziny, do tego, jak duża część rodziny królewskiej została wymordowana przez bolszewików. Więc tu zawsze tymi orderami też można jakby mówić. A jeszcze co do tej hojności, to wydaje mi się, że tak, prezydent, bo to warto powiedzieć, prezydent Wałęsa dosyć skromnie tylko 8 cudzoziemców, a 40 orderów nadał. Natomiast prezydent Kwaśniewski, no to jest też i kwestia aktywności dyplomatycznej. 41 cudzoziemców, a łącznie nadał 68 orderów. Polacy 27 otrzymali. Prezydent Kaczyński bardzo skromnie, bo tylko 7 cudzoziemcom preferował nadawanie naszym rodakom. I prezydent Duda tu sporo, bo 108 orderów, ale raczej raczej Polaków preferował. 84, a tylko 24 cudzoziemców. Może dlatego, że tych wizyt zagranicznych później było mało. Tych zaproszeń nie było tak dużo. A na przykład mam takie pytanie, nie wiem, bo
20: panie, to jest panie doktorze, kultuazji. Dobrze, to niech pan zada pytanie, ale już odpowiedzi nie będzie, bo już musimy kończyć.
21: Na przykład Wielki Książę Luksemburga otrzymał. Jak pan sądzi, jakie są jego zasługi dla Polski?
20: Kultuazja? Może jest wielki.
21: A, dobrze, to już wiemy.
20: I że jest księciem. No i Luksemburga, Radio Luksemburg, nie słyszał pan? Wychowało to pokolenia Polaków.
21: To już sprawa się wyjaśniła.
20: Dziękuję, pan doktor Janusz Sibora, historyk dyplomacji i protokołu dyplomatycznego i trudne pytania, na które nie znam odpowiedź, ale taką małą. A tymczasem informacje po nich program EKG i Maciej Głogowski. Dzień dobry. Bez orderu Orła Białego na razie. Ale zasłużył się, potwierdzam to.
3: Ja nawet nie wiem, czy powinienem z tego powodu... Czy jest to temat do żartów?
20: Oczywiście. Każdy że jest, temat tak? jest tematem dobrym do żartów.
3: Trochę mnie przekonałeś. Bardzo interesująca była ta rozmowa, którą tutaj odbyliście panowie teraz.
20: Rozmowa została przez nas na antenie...
3: Odbyta. Tak. Przepraszam, jeśli złego słowa użyłem. Nie chciałem ani ciebie, ani
20: pani. A jeżeli na przykład urazić. Obszedłeś jezioro, to jezioro Obejście. Zostało...
3: Też jesteśmy w Mikołajku, rozumiem, tak? Zawsze. Wracam do tematu. Chciałem bardzo serdecznie państwa zaprosić na magazyn EKG. Rozmawiać będziemy o sytuacji w ochronie zdrowia. Nie tylko o wynagrodzeniach, ale o organizacji ochrony zdrowia. Co można zrobić, by wszystkim pacjentom, by wszyscy pacjenci czuli więcej komfortu w relacjach z przychodniami, szpitalami i tak dalej.
20: Bardzo ciekawy temat. EKG po informacjach TO 9.40.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
25: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
28: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
29: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
27: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
30: Castorama. Teoria
31: i praktyka.
30: W teorii miał być nowy grill,
31: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
32: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
33: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
34: To przy okazji zjesz z nami.
33: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
35: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
34: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
33: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
34: To tylko przy okazji.
33: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
36: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Reklama.
37: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 7 osób zginęło, a 20 zostało rannych w rosyjskich atakach w obwodach sumskim, charkowskim i zaporowskim. Wśród zabitych są 3 osoby z jednej rodziny. Prezydenci obu krajów korzystają na tym konflikcie, ale trzeba w końcu postawić kropkę i ten konflikt zakończyć. Tak to, co dzieje się na linii Karol Nawrockiej, Wołodymyr Zełenski ocenił w poranku TOK FM profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium IPN.
38: Zostawić te wydarzenia
0: media jako potraktować jako coś, co się zdarzyło, jako pewien remis, przepraszam, powiem kolokwialnie, i spróbować pójść dalej, wracając do tego poziomu współpracy sprzed 26 maja. Natomiast obawiam się, że jest to niestety wariant niezwykle mało prawdopodobny, choć na pewno bardzo byłby korzystny i dla Polski, i dla Ukrainy.
1: W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej polski prezydent ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. W reakcji na odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się byli ukraińscy prezydenci i obecnie działający politycy. Ponad 1600 razy wyjeżdżali strażacy w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem, które przeszły nad Polską w ostatnich godzinach. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim. Teraz ostrzeżeniem drugiego stopnia przed burzami objętych jest 9 województw na wschodzie, w centrum i na południu kraju. W niektórych miejscach ulewy mogą prowadzić do podtopień. Zaczyna się remont mostu Kotlarskiego w Krakowie, a to oznacza korki. W pierwszym tygodniu remont, który potrwa w sumie do końca wakacji, ma być prowadzony tylko w nocy. Przejazd przez most Kotlarski nie zostanie zamknięty całkowicie, ale będzie zwężony do jednego pasa w każdą stronę. Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Tam też ostrzeżenia, o których mówiliśmy w informacjach, a jutro już nigdzie nie będzie grzmiało. Na termometrach dziś od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
37: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
2: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
3: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
6: Dziewiąta 9:43 to jest pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pan profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
6: No, znowu o systemie ochrony zdrowia i szpitalach, SOR-ach mówi się w mediach. To chyba dla was, lekarzy, lekarek, pielęgniarzy, pielęgniarek, dobrze.
8: Ochrona zdrowia jest najważniejsza, to jest najcenniejsze dobro, które każdy z nas ma, więc cieszę się, że o ochronie zdrowia się mówi, ale nie cieszę się, że zbyt mało mówimy o naszych osiągnięciach, o tym, że w tym momencie, gdy tu siedzimy w studio, w polskich szpitalach są leczeni pacjenci, wykonuje się unikatowe operacje, wykonuje się też zwykłe procedury, rodzą się dzieci, ludzie są zaopatrywani i jest ogromny wysiłek kadry, zarówno medycznej, ale też administracyjnej na ale rzecz
6: to,
8: ludzi.
6: To tak jakby pan chciał powiedzieć, że w szkole dzieci się uczą, że sygnalizacja świetlna działa, że kierowca albo kierowczyni autobusu stawili się do pracy i prowadzą pojazdy komunikacji miejskiej. No, panie profesorze.
8: No, trochę tak, ponieważ to jest core naszej działalności i jeżeli wykonujemy spektakularne zabiegi, jeżeli mamy coraz lepsze wyniki w leczeniu różnych chorób, na przykład w mojej dziedzinie, w kardiologii, mamy jedne z najlepszych wyników w Europie i na świecie.
6: O, to dobrze opłacane procedury są pewnie.
8: Czy dobro opłacalne?
6: Za które później można dobrą fakturkę wystawić.
8: Proszę pamiętać, że w ekonomice ochrony zdrowia zawsze na początku wychodzi się od efektu leczniczego. Efekt leczniczy to jest podstawa do wszelkich następnie obliczeń kosztowej efektywności procedur. Więc jeżeli ten efekt leczniczy jest dobry, uratujemy czyjeś życie, no to pozostaje pytanie, ile takie życie jest warte? I tutaj w grę wchodzą różnego rodzaju czynniki.
6: Panie profesorze, to jest pan świadomy, tak samo jak i ja i pewnie nasze słuchaczki i słuchacze, że temat ten, który stał się powodem naszej rozmowy, jest nie do uniknięcia. Lekarze w pana opinii lekarze, lekarki zarabiają dobrze czy źle w Polsce?
8: Zarabiają dobrze, sami zresztą tak mówią. Pielęgniarki też mówią, że zarabiają godnie, a dowodem jest brak odpływu kadry medycznej za granicę. To się skończyło. No i zainwestowaliśmy jako społeczeństwo ogromne środki finansowe w nasze kadry medyczne i te kadry nam rosną. Jest coraz więcej lekarzy, trochę jeszcze zbyt mało dynamiki wzrostu liczby pielęgniarek, bo ten wskaźnik jest w Polsce bardzo niekorzystny, no ale jesteśmy krajem, który jest atrakcyjny do pracy dla lekarzy i innych zawodów medycznych i także dla młodych ludzi. Oni bardzo chętnie ten zawód wybierają. No, kilka lat temu strategia obrana przez poprzednie kierownictwo resortu polegająca, no jak to wręcz określono, bo to nie są moje słowa, na zalaniu rynku przez nowych lekarzy. Mamy w tej chwili ponad 10 500 studentów na pierwszym roku medycyny. No i za kilka lat no, będziemy mieli, można powiedzieć, nadmiar w stosunku do średniej unijnej, czy też o OECD.
6: Tak, i zarobki spadną.
8: Zarobki bo prawdopodobnie wtedy wyższa. Spadną, tak, tak, więc to się pana, chyba naturalnie w jakiś sposób skoryguje.
6: A czy pana niepokoi to, że w ekspresowym tempie w Sejmie przegłosowano ustawę, która ma dokładniej dać narzędzia, by jeszcze dokładniej sprawdzić, ile zarabiają pracownicy, lekarze ochrony służby zdrowia?
8: No, mamy system publiczny jednego płatnika, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencję Oceny Technologii Medycznych i ta agencja zbiera informacje na temat wynagrodzeń, ma te informacje, są publikowane, niedawno na Zespole Trójstronnym były podane bardzo, bardzo dokładnie, więc to jest, tak, można to były, powiedzieć, wręcz wiadome.
6: Ale zdaje się, że to były średnie, które nie mogą w taki sposób, jakbyśmy chcieli, uwzględniać tych zarobków ze wszystkich jednostek, w którym jedna osoba, dana osoba pracuje.
8: No mamy w taki system mieszany w tej chwili. Mamy system, w którym lekarze podstawowej opieki zdrowotnej są lekarzami prywatnymi, to warto powiedzieć, ponieważ są prywatnymi właścicielami swoich praktyk, ale kontraktują z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli można powiedzieć, jest to partnerstwo publiczno-prywatne, jakby tu nie mówić o tym partnerstwie. W szpitalach mamy 70% lekarzy, to są prywatni przedsiębiorcy, bo tak system został wiele lat temu podatkowy ustawiony i system organizacji ochrony zdrowia, że to prywatni chyba, przedsiębiorcy.
6: Najpierw system został tak organizacyjnie ustawiony. Zachęcało się lekarzy, lekarki do przechodzenia na kontrakty, bo wówczas łatwiej można było z tymi lekarzami, lekarkami, których nie było tak wielu, nawiązać współpracę. No, nie było tych ograniczeń, które są na czystych umowach o pracę.
8: Tak, ja to też obserwowałem w Stanach Zjednoczonych. Ja miałem okazję 13 lat w Stanach pracować, zarówno jako lekarz, ale też byłem członkiem zarządu do spraw medycznych Uniwersyteckiego Szpitala. No i mieliśmy tą sytuację w 99 roku, gdzie też wielu lekarzy było na kontraktach. No ale tych lekarzy się zaczęło pojawiać coraz więcej. Szpital się wzmocniał finansowo. No i w końcu okazało się, że był w stanie zaproponować warunki pracy na etacie. Był w stanie też wykupić praktyki lekarskie w okolicy szpitala. No a system podatkowy amerykański nie był aż tak korzystny dla prywatnych przedsiębiorców jednoosobowej działalności gospodarczej.
6: Ale my tak krążymy i dotykamy z różnych stron, by ja mam wrażenie, że wszystkim nam przyda się budowanie świadomości, jak ten system naprawdę funkcjonuje, ale i tak rozmawiamy tylko o jego wycinku, bo rozmawiamy o lekarzach, lekarkach od strony ich wynagrodzeń, systemu. Pan powiedział o preferencjach podatkowych. Wcześniej lepiej byłoby powiedzieć o tych preferencjach organizacyjnych, to znaczy, że woleliśmy mieć lekarzy na kontraktach, bo nie było ich tak wielu. Do tego dochodzą preferencje podatkowe i rzeczywiście te zarobki wyglądają nieźle. Ale myślę, że słuchaczy najbardziej interesuje to, że czasem jest ograniczony dostęp, że są długie kolejki, że system nie powoduje, że ta pomoc może być otrzymana w takim tempie, które uznawalibyśmy za akceptowalne.
8: No to jest trochę takie mityczne, te kolejki, bo nasz system jest tak zrobiony, że mamy podstawową opiekę zdrowotną, gdzie kolejek nie ma. Natomiast ponieważ system ma różne metody finansowania, czyli lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają stawkę kapitacyjną za zapisanego pacjenta, a z kolei ambulatoryjna opieka ma za każdego pacjenta przyjętego. To są przeciwstawne mechanizmy finansowania. jeden sprzyja kierowaniu pacjentów poza, a drugi sprzyja jak największej liczbie wizyt. No, to jest mechanizm, ja nie mówię, że to konkretne osoby robią, po prostu tak został zaprojektowany mechanizm. Jego uczestnicy zachowują się dosyć racjonalnie, no, ale jeżeli zobaczymy na liczbę wizyt u lekarzy, specjalistów poza POZ-em, to w Polsce jest dużo więcej wizyt niż w innych krajach. 4 razy częściej Polacy do lekarza specjalisty poza podstawową opieką chodzą niż Amerykanie.
6: Czyli za dużo chodzimy do lekarza.
8: Dużo chodzimy do lekarzy specjalisty wąskich dziedzin, ponieważ system jest tak zaprojektowany, że społeczeństwo uważa, iż lekarz podstawowej opieki zdrowotnej to w ogóle nie jest specjalista. Tak? My mówimy specjalista i jak gdyby od razu przyjmujemy, że to nie jest lekarz POZ-u.
6: Czyli mimo tych kolejki, tak, za dużo
8: specjaliści.
6: Chodzimy, tak?
8: Za dużo chodzimy do lekarzy specjalistów wąskich dziedzin. Bardzo wiele spraw, no, na przykład z zakresu chorób wewnętrznych, konsultacji mogłoby być wykonywane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a najlepiej w organizacji koordynowanej ochrony zdrowia. I wtedy może by się okazało, że tych czasów oczekiwań byśmy znacznie skrócili. Poza tym system zapisywania na wizyty, no, jest systemem, który w tej chwili dopiero ulega modyfikacji.
6: Zbyt masy liberalne.
8: Wizyt. No tak, wizyty są nieodwoływane. Mamy też ludzi pozapisywanych w różnych tak zwanych kolejkach, w różnych miejscach. To wynika z pewnych obaw, ale w wskaźnikach OECD jakości ochrony zdrowia dostępność, czyli szybkość wizyty u lekarza specjalisty, to właśnie nie jest kryterium dostępności. Jeżeli

0: proszę sobie wyobrazić, że taki szpital w Lesku, który jest w powiecie 26-tysięcznym, to w kraju, gdzie wydaje się 10 razy prawie więcej na ochronę zdrowia w Stanach Zjednoczonych, to taki szpital miałby 40 łóżek, a szpital w Lesku ma 120 łóżek, 6 oddziałów, o ile się nie mylę, szpitalny oddział ratunkowy, a powinien mieć obszar pomocy doraźnej, obserwacyjnej i ewentualnie opiekę długoterminową. I takich przykładów mamy dużo. Czyli mamy szpitale, które obsługują małą populację, jest tam zbyt mało pacjentów, one mają zbyt wiele oddziałów.
1: Ale każdy
0: i zbyt
1: chce
0: wiele
1: mieć
0: łóżek.
1: Tam szpital.
0: Tak, ale co innego szpital wieloprofilowy, gdzie jest oddział pomocy doraźnej i udzielamy pomocy lokalnemu społeczeństwu, następnie w ramach organizacji koordynowanej ochrony zdrowia ten pacjent albo jest transferowany do ośrodka wyższej stopnia referencyjności, albo też jest wypisywany do domu, a my poszliśmy w kierunku tych oddziałów specjalizacji lekarskich, no i mamy poszatkowane szpitale, nie mamy opieki interdyscyplinarnej, no i przede wszystkim nie mamy tych centrów obsługi pacjentów, koordynacji, które by się przydały na przykład w podkarpackim, przecież niedaleko jest Sanok.
1: Czy pana raziła ta wiadomość o tym, ile ten młody jeszcze lekarz, młody wiekiem i młody doświadczeniem lekarz, na ile wystawił faktury z tych SOR-ów?
0: No rzeczywiście, raziło mnie to, ponieważ...
1: Ale o tym, że w ogóle trwają licytacje na lekarzy i dyrektorzy szpitali szukają, ogłaszają, proponują duże pieniądze, licytują na stawkę godzinową, na stawkę dniową, na procent od procedur, to pan...
0: Znaczy, my mamy system, który
1: jest system.
0: System jest ukierunkowany na konkurencję o pieniądz, a nie o konkurencję o wartość dla pacjenta. Jeżeli byśmy przemodelowali wynik leczenia, no to może by się okazało, że nie będziemy konkurować o te stawki i będziemy mieli organizacje koordynowanej ochrony zdrowia w regionie, które będą zatrudniać lekarzy, pielęgniarki, no i w tym regionie będzie konkretne wynagrodzenie za efekt leczniczy.
1: Musi
0: być całokształt.
1: Mam jeszcze jedno pytanie. No, starałem się, by nasza rozmowa była o systemie, tak by każdy też umiał się odnaleźć w tym. Myślę, że no, wiele osób ma świadomość też jako pacjenci, jak ten system funkcjonuje, ale wydaje mi się, że ten stopień jego organizacji jest na tyle skomplikowany, że ktoś, kto nie jest wewnątrz, nie pracuje w ochronie zdrowia, może czasem nie mieć nawet świadomości, jak to wszystko jest poukładane. Ostatnie pytanie, które mam do pana. Ten pan doktor Kacprzyk, jego sprawa wzięła się z publikacji portalu Zero.pl. W tym pierwszym tekście, który został opublikowany kilka dni temu, jest takie zdanie, że portal posiada nazwiska pacjentów, historię ich leczenia, dokumentację fotograficzną. Jak bardzo chroniona jest dokumentacja medyczna? Bo nawet jeśli chodzi o polityków, to mam daleko taką idącą wątpliwość co do tego, czy... Tak wie pan, to nie jest audycja o dziennikarstwie, ale mam wrażenie, że dziennikarz no, w pewnym momencie też musi powiedzieć stop, to znaczy czegoś nie biorę. Dokumentacji medycznej bym chyba nie chciał wziąć do ręki, oprócz swojej.
0: Świetne pytanie. Jestem synem dziennikarza i lekarza, lekarki konkretnie, moja mama emerytowanym chirurgiem. No jeżeli pacjent się zgodzi na udostępnienie swojej dokumentacji medycznej, to absolutnie nie ma problemu, ale jeżeli sąd wyda taki nakaz, to też nie ma problemu. Natomiast pozostałe sytuacje udostępniania dokumentacji medycznej są niezgodne z prawem i mieliśmy przecież kazus ministra zdrowia.
1: Ale to ktoś z tej placówki tę dokumentację udostępnił, ktoś, kto pracuje w systemie ochrony zdrowia.
0: Trudno mi to powiedzieć. No, chyba tutaj pacjent nie udzielił tej zgody, więc jeżeli pacjent nie udzielił zgody i nie wydał decyzji sąd, no to nie widzę drugiej, innej drogi.
1: No to nie buduje zaufania do żadnej ze stron tej
0: dokumentacja
1: powieści.
0: Medyczna to jest wrażliwa i powinna być chroniona, ale pacjent ma prawo ją udostępnić, jeżeli tylko chce.
1: Jeżeli wyrazi na to zgodę.
0: Zgadza się i tą zgodę musi wyrazić no, na piśmie jednak.
1: Pan profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Dziękuję panie profesorze za
0: Dziękuję
1: rozmowę.
0: Bardzo.
1: W TOK FM o godzinie 10 informacje, a po nich kolejna część audycji Owczarek. Już teraz zapraszam. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski. Do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego, mennica-apart.pl.
3: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.

0: Reklama.
1: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: ważna od 10 do 28 czerwca. Bielsk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Pożar w Charnowie na Pomorzu jest już dogaszany. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Czy Wołodymyr Zełenski pojawi się na czwartkowej konferencji w Gdańsku? Wciąż nie ma jednoznacznej decyzji. W informacjach sprawdzimy też najnowsze doniesienia z Mundialu. Minęła 10. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Strażacy dogaszają pożar zakładu produkcyjnego w Charnowie na Pomorzu. Ogień w fabryce aerozoli wybuchł wczoraj. Spłynęło około 6 tysięcy metrów kwadratowych hali. Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. Paweł Radzewicz.
8: W fabryce pod Słupskiem produkowane były aerozole. Pożar miał bardzo dynamiczny charakter, bo opakowania ciśnieniowe przez kilka godzin wybuchały. Kilkadziesiąt zastępów walczyło z ogniem od zewnątrz. Sytuacja była monitorowana przez specjalny zespół chemiczny. Zagrożenie było tak duże, że policja ewakuowała mieszkających najbliżej zakładu ludzi. Pożar udało się opanować nad ranem. Strażacy przelewają teraz pogorzelisko i poszukują niedogaszonych zarzewi ognia. Może to potrwać jeszcze kilka godzin. Wiadomo już, że ewakuowani mieszkańcy lada moment będą mogli wrócić do domów, a do pracy szykują się eksperci, których zadaniem będzie ustalenie przyczyny pożaru. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
7: Ważą się losy udziału Wołodymyra Zełenskiego w rozpoczynającej się w czwartek w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. To po tym, gdy w odpowiedzi na decyzję prezydenta Ukrainy o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego, co spowodowało wzrost napięć na linii Polska-Ukraina.
9: Być może Wołodymyr Zełenski weźmie udział na przykład online w tym spotkaniu. Na pewno atmosfera między Warszawą a Kijowem jest obecnie mocno napięta.
7: Komentuje kijowski korespondent TVP Piotr Kaszuwara. Tymczasem mieszkający w Polsce Ukraińcy w mediach społecznościowych przypominają, że wzajemne polsko-ukraińskie relacje budujemy sami. Jeden z apeli wystosowała Natalia Panczenko z warszawskiego Euromajdanu.
10: Zgadajcie swoich polskich druzów.
11: Pamiętajcie o polskich wolontariuszach, którzy pomagają Ukrainie. Pamiętajcie o tych, którzy udzielili wam schronienia i przyprowadzili do swoich domów, gdy rozpoczęła się wojna. Pamiętajcie o tych, którzy wspierają was w pracy. Jestem pewna, że każdy z nas ma wielu takich polskich przyjaciół. Dzisiaj jest ten dzień, by do nich zadzwonić, umówić się na spotkanie, bo to ty i ja będziemy decydować o tym, jak będą wyglądały relacje polsko-ukraińskie, a nie politycy, nie prezydenci.
10: Nie polityki, nie prezydenty.
7: Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Wołodymyr Zełenski otrzyma raport dotyczący przygotowań do gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy i na podstawie tych informacji ma podjąć decyzję, czy weźmie w niej udział. Mamy do czynienia chyba z najpoważniejszym od lat kryzysem w relacjach polsko-ukraińskich. Tak w poranku TOK FM z kolei ocenił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk.
12: Niestety ja podejrzewałem, że dojdzie prędzej czy później do takiej kulminacji emocji, no ale też trzeba jasno powiedzieć, że to były w moim przekonaniu świadome decyzje części elity czy części establishmentu polityczno-biznesowego ukraińskiego, które zostały w moim przekonaniu podjęte z pełną świadomością konsekwencji.
7: Zdaniem europosła Dworczyka u naszych sąsiadów są dwa środowiska, którym ta eskalacja była potrzebna. Pierwsze to środowisko prezydenta Zełenskiego, które mierzy się z coraz większymi problemami wewnętrznymi w Ukrainie. Drugie to środowisko ukraińskich nacjonalistów i polityków. Wysokie zwycięstwo podrażnionej Hiszpanii. Kolejna niespodzianka na koncie Republiki Zielonego Przylądka, która ma awans do fazy pucharowej piłkarskich Mistrzostw Świata na wyciągnięcie ręki. Co słychać się na mundialu, sprawdzał Michał Waszkiewicz.
5: Arabia Saudyjska miała pecha, trafiła w drugiej kolejce na Hiszpanię, która na otwarcie zawiodła. Chciała się więc zrehabilitować i rozbiła Saudyjczyków. Łatwo, 4-0. Ale na ustach wszystkich w tej grupie jest Republika Zielonego Przylądka. Po remisie z Hiszpanią dziś Cabo Verdejczycy wywalczyli kolejny punkt remisujący 2-2 z Urugwajem, mówi pomocnik Kevin Pino. Brakuje mi słów, żeby to opisać. Strzeliłem gola, to moment ogromnej radości. Ale dla nas, piłkarzy, nie jest to niespodzianka, ponieważ ciężko na to pracowaliśmy. Ale chcemy więcej i więcej. Jeśli Cabo Verdejczycy pokonają Arabię Saudyjską w ostatniej kolejce, to sensacyjnie awansują do fazy pucharowej. Blisko jest już Egipt po wygranej z Nową Zelandią 3-1. Wciąż mizernie wygląda Belgia, która tylko zremisowała bezbramkowo z Iranem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
7: Kolejny prawicowiec wygrywa wybory w Ameryce Południowej. We wczorajszej dogrywce w Kolumbii zwyciężył Abelardo de la Espriella. Tym tematem zajmuje się Tomasz Orchowski.
13: Tygrys, jak sam siebie nazywa de la Espriella, nieznacznie wygrał z kandydatem lewicy, tego prawicowego prawnika, który wśród swoich klientów miał jednego z największych oszustów Kolumbii. Wsparł prezydent USA Donald Trump. To noc, która daje początek nowej historii narodów, którą rozpoczyna się nowa era. Zmiana kursu, nadchodzi ojczyzna cudów. De la Espriella obiecuje walkę z grupami zbrojnymi, narkotykami i w ogóle przestępczością. To właśnie na hasłach związanych z bezpieczeństwem. Prawica wraca do władzy w kolejnych krajach Ameryki Południowej. Tak stało się też w Chile, czy najprawdopodobniej w Peru. Tomasz Rychowski, TOK FM.
7: Informacje w TOK FM wracają o 10.20.
14: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitoraj Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
7: Dziś nieco chłodniej niż w weekend, choć też gorąco. Na Mazowszu termometry pokażą 29 stopni i to będzie najcieplejszy region. Na Pomorzu Zachodnim najchłodniej 20 stopni.
14: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitoraj Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: To jest program Owczarek i dowiemy się, co słychać w świecie AI, a gościem jest Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji, wykładowczyni na Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Świat się kończy, chciałem powiedzieć, no to wiadomo, ale dzieją się rzeczy, wydawałoby się, totalnie dziwne i niezrozumiałe. Przecież jeszcze niedawno wszyscy zachłysnęliśmy się tą rewolucją cyfrową i mówimy, oj, te książki, podręczniki do bani, kto by tyle papieru dźwigał, biedne dzieci mają krzywe kręgosłupy, bo w tornistrach muszą zasuwać z książkami, a przecież wszystko można mieć w tableciku. Programy rządowe, każde dziecko tablecik i to wszystko kliku, kliku, szkoła w chmurze, no, nie muszę opisywać, wszyscy wiemy, o co chodzi. A tymczasem Szwecja, a tymczasem Norwegia mówią, rośnie nam pokolenie idiotów. No, tego nie mówią, ale to już dopisałem sam. Ale tak mi się wydaje, że tak myślą. Rośnie nam pokolenie idiotów. A więc precz z tabletami. Szkoła? Tak, ale podręczniki papierowe, papierowe. Państwa, które nam się kojarzą z internetem najszybszym, najwyższej próby, z rozwiązaniami telekomunikacyjnymi, mówią papier, papier i jeszcze raz papier i żadnego dostępu do sztucznej inteligencji dla dzieciaków w szkole. Inteligencja, tak, ale tylko naturalna. Co się dzieje?
17: Pozwolę, teraz trochę urealnie te twoje perspektywy, bo faktycznie dzieje się tak, że Szwecja, która była jednym z pierwszych krajów, która de facto postawiła na taką cyfrową edukację, no bo tak naprawdę już na koniec 2000 lat i początek 2010, I do 2015 roku 80% uczniów miało de facto dostęp w liceum do jakiegoś cyfrowego urządzenia. Jest to bardzo dużo. De facto teraz Szwecja trochę wraca do, tak jak mówisz, książek, długopisów. No i jest to uzasadnione spadkiem wyników szwedzkich uczniów w tych takich ogólnych testach PISA, w których testuje się na przykład umiejętności matematyczne czy czytanie ze zrozumieniem. Generalnie rzecz biorąc, jest to ciekawe. Na pewno należy zwrócić na to uwagę, no bo to też nie jest tak, że te narzędzia digitalne są w ogóle nieistotne i nie należy się ich uczyć. I także Szwecja nie twierdzi, że uczniowie w ogóle nie będą mieli dostępu do takich narzędzi cyfrowych. No ale warto zwrócić uwagę, że i w niektórych badaniach związanych właśnie z nadmierną dostępnością do ekranów, czy nawet, że uczenie się treści z nośnika cyfrowego zamiast z nośnika takiego zwykłego, analogowego jak książki, sprawia, że gorzej zapamiętujemy. Są więc pewne powody, żeby te książki faktycznie wróciły w większym procencie do naszych szkół, ale także do naszych domów i pod strzechy. No ale warto zwrócić uwagę, że nie tylko Szwecja, ale także Norwegia, czyli no jednak znowu kraj nordycki, który wcześniej stosunkowo wprowadził tę edukację cyfrową, mówi o tym, że nie tylko narzędzia cyfrowe, ale także sztuczna inteligencja, tak jak powiedziałeś, będzie ograniczona od nowego roku szkolnego dla uczniów podstawówek. Czyli dzieci, które będą chodziły do szkół podstawowych, nie będą w ogóle miały dostępu w szkole do takich modeli generatywnej sztucznej inteligencji, czyli to jest mniej więcej między 6 a 13 lat. No i dopiero później de facto między 17 a 19, czyli w takiej szkole średniej, będą miały dostęp pod nadzorem nauczyciela, żeby uczyć się odpowiedzialnego korzystania z AI. No ale jest to pewne ograniczenie dla dzieci. No też rozmawiamy często o ograniczeniu dostępu do social mediów. No ale teraz mówimy też o tym ograniczeniu dostępu do sztucznej inteligencji.
16: Tak, dla mnie fascynujące jest to przebudzenie nordyckie i powiedzenie, ej, dobra, wracamy do papieru, do podręczników, do książek.
17: Znaczy, wydaje mi się, że jest to ciekawe, bo daje to nam, jak to się mówi, takim późnym adoptersom, tę możliwość tak zwanego leapfrogingu, czyli spojrzenia trochę do przodu, bo Nordyki faktycznie były jednymi z tych pierwszych krajów, które w całości powiedziały, przechodzimy na cyfrę. No a teraz, tak jak mówię, w związku z różnymi badaniami, no ale także te badania dotyczą zdrowia psychicznego i tak zwanej higieny cyfrowej dzieci, tak? Książki takie jak Niespokojne pokolenie, które mówią o tej braku zabawy, ale też braku takiego kontaktu człowieka z człowiekiem. No ale pojawia się pytanie, czy to jest dobra strategia. No oczywiście ważne, że chcemy mieć podstawowe umiejętności i rozwijać nasze mózgi, żeby później korzystać z narzędzi cyfrowych, bo też nie próbujmy tego przekręcić, że jest to w pewnym sensie odrzucenie cyfryzacji. Jest to po prostu powiedzenie, że umiejętności analogowe są także kluczowe i wspierają nas w rozwoju naszego mózgu na wczesnym etapie rozwoju. No i dlatego to ograniczenie właśnie, to co mówię, że uczenie się z narzędzi cyfrowych może być trochę mniej efektywne czasem niż uczenie się z narzędzi analogowych. Ale też musimy się zastanowić, gdzie ta granica jest. No bo żyjemy w świecie cyfrowym, świat cyfrowy będzie tylko, nie wiem, proszę powiedzieć, zajmował kolejne etapy na jego życia, bo w naszym życiu jest prawie wszędzie. No i też nie możemy sobie pozwolić na taki rozwój dwóch prędkości, bo to też musimy zwrócić uwagę na to, że to też ma wpływ w pewnym sensie klasowy, tak? Jeżeli dzieci mają duży kapitał kulturowy w domu i ich rodzice mają pieniądze na zajęcia dodatkowe, pewnie na tych zajęciach dodatkowych będą uczyły się korzystania ze sztucznej inteligencji. No to tworzy właśnie taką właśnie edukację dwóch prędkości, kiedy dzieci, które nie mają takich możliwości, mogą w pewnym sensie być odcięte od tych narzędzi, które później będą standardem w pracy i na studiach, więc też nie możemy iść w taki totalny denializm tej perspektywy cyfrowej.
16: To ciekawe wybory przed nami, no bo tak jak mówisz, z jednej strony chcemy dać wszystkim szansę, a z drugiej strony też chcemy, żeby pewne nawyki, tak, czy pewne umiejętności kształtowały się w miarę wcześnie, a to daje papier bardziej niż cyfra, a jednocześnie, no więc mądrze to wypośrodkować, to zadanie dla ekipy rządzącej i kolejnych ekip rządzących.
17: A jeszcze jedną perspektywę ci dam, bo to też tak sobie sama o tym myślałam. Właśnie w kontekście, że mówimy o jakieś podstawowe umiejętności są nabywane właśnie przy nauce z narzędzi analogowych, a nie cyfrowych. A z drugiej strony nie da się powiedzieć, że świat się nie zmienia. Zmienia się w ten sposób, że mamy coraz więcej bodźców, coraz więcej korzystamy z narzędzi cyfrowych. Więc pojawia się pytanie, na które trochę nie możemy odpowiedzieć, bo eksperymentujemy sami na sobie. Czy to, że inne, nie wiem, struktury w mózgu, struktury myślenia, struktury wyciągania wniosków pojawiają się w nas, nie znaczy, że nasze testy, na przykład takie jak test PISA, są niedostosowane do nowych realiów, które są nam potrzebne? Czy nie należy zmienić sposobów edukacji? Czy należy zmienić to, jak patrzymy na te umiejętności, które są potrzebne w przyszłości i na te testy, które robimy? Bo też nie da się powiedzieć, że w pewnym sensie my nie myślimy tak samo, jak myśleli ludzie 50-100 lat temu, a jednak te umiejętności szybkiego myślenia, wielu wątków naraz, które mogły wydawać się gorsze, bo nie jesteśmy w stanie się skoncentrować, pomagają nam żyć i funkcjonować w tym świecie, który mamy teraz.
16: Czyli filozoficznie jeszcze do tego musimy podejść wszystkiego.
17: No, bez tego się nie da.
16: Ci z Państwa, którzy ze sztucznej inteligencji korzystają, być może jeszcze do niedawna oczekiwali z zapartym tchem nowej wersji modelu, który wyprodukowała firma Anthropic. Mówili, piątka, zaraz będzie piątka. Ja teraz mi pracę magisterską napiszę w 5 sekund zamiast w 20. Piątka. A tymczasem pan prezydent Trump mówi, tutaj się piątka zgina. Piątka tylko dla Amerykanów i to w Ameryce, a nie poza Ameryką i dla nieamerykanów w Ameryce. Precz! To jest za fajna sztuczna inteligencja. No i teraz pani Pamela Krzypkowska to wszystko wyjaśni.
17: Za fajne, to jest za fajne. Nie można dać ludziom w Europie czegoś, co jest za fajne. To więc znowu, faktycznie, tak jak mówisz, 9 czerwca tego roku Anthropic wypuścił najnowsze, mówi najmocniejsze modele, czyli właśnie Fable 5, tą magiczną piątkę, który był powszechnie dostępny, oraz Mythos 5, który był modelem ze specjalnym fokusem na elementy cyberbezpieczeństwa, który był był udostępniony dla wybranych użytkowników. No ale w stosunkowo szybkim czasie Departament Handlu wysłał formalne pismo, które w pewnym sensie powiedziało, że ze względu na bezpieczeństwo narodowe i te możliwości kontroli eksportu, te modele powinny być niedostępne dla cudzoziemców, czyli osób nie w USA, którzy nie są w USA, ale są w USA, przebywają w USA, oraz nawet pracownikom Anthropica, którzy są cudzoziemcami.
16: W związku
17: z tym Anthropic...
16: Tak, wstrzymał to. Ale tutaj zrobimy mały suspens, bo sytuacja jest bardzo ciekawa. Dlaczego, ktoś może zadać pytanie, takie obostrzenia i taki stop, ale więcej na ten temat dowiedzą się Państwo już po informacjach TOK FM, które pojawią się na naszej antenie za 3 minuty o godzinie 10:20. Po nich wrócimy do rozmowy o tym, co dzieje się w świecie sztucznej inteligencji, a dzieje się, jak Państwo słyszą, bardzo dużo. Sztuczna inteligencja wraca do papieru, w sensie ta naturalna. Gościem jest pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji i wykładowczyni na Akademii Leona Koźmińskiego. Informacje o 10:20.
18: Autopromocja.
19: W starych, dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
20: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
19: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
20: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
18: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 10.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Do wieczora obowiązują ostrzeżenia synoptyków drugiego stopnia przed burzami dla południowo-wschodniej Polski. Alerty wydano dla województw podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego oraz części mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, a także opolskiego. Prognozowane są bardzo silne opady deszczu, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. A po burzach, które przeszły wieczorem i w nocy nad Dolnym Śląskiem bez prądu, pozostaje ponad 500 odbiorców, przekazał rzecznik wojewody dolnośląskiej. W ciągu ostatniej doby strażacy interweniowali tam 300 razy, głównie w przypadku drzew i połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z podtopionych posesji. Do emerytów i rencistów trafiło już blisko 9 milionów pakietów dokumentów dotyczących waloryzacji świadczeń oraz tzw. 13. emerytury, przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przekazane decyzje waloryzacyjnych jest ustawowym obowiązkiem ZUS. Broniąca tytułu Iga Świątek rozstawiona będzie z numerem 3 w rozpoczynającym się za tydzień wielkoszlemowym Wimbledonie, poinformowali organizatorzy zmagań na londyńskiej trawie. Z 20 zagra finalistka imprezy tej rangi w Paryżu Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała tak zwaną dziką kartę. A kolejne informacje w TOK FM o 10.40, teraz Kultura w Toku.
10: Sponsorem audycji jest organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
11: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Czwarty Festiwal Paderewski na Ujazdowie rozpoczął się w sobotę, co tydzień o 16:00 przed pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Odbywać się będą koncerty w wykonaniu polskich i zagranicznych pianistów. Szczególnie uroczysty będzie koncert zaplanowany na najbliższą sobotę, bo odbędzie się on na 2 dni przed 85. rocznicą śmierci Paderewskiego. Wystąpi Filip Wojciechowski, laureat Europejskiego Konkursu Chopinowskiego w Darmstadt i Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie. A w stawisku w Muzeum Anny Jarosława Iwaszkiewiczów ekspozycja Nidental Iwaszkiewicz tylko przez kilka godzin. Punktem wyjścia dla niej jest sesja fotograficzna wykonana przez Chrisa Nidentala w 1974 roku. Powstałe wtedy portrety Jarosława Iwaszkiewicza należą dziś do najbardziej rozpoznawalnych fotograficznych wizerunków pisarza. Kinowa ekranizacja książkowej serii Kocia Szajka powstaje w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, mówi dyrektor studia Maciej Chmiel.
12: Studio Filmów Rysunkowych połączyło się z studiem Letko, studio skupione na animacji już od dekady i zarządzane i prowadzone przez Jakuba Karłowskiego i Piotra Szczepanowicza. Studio z dużym doświadczeniem, jeśli chodzi też o rynek międzynarodowy. Efektem tej współpracy jest zapowiedź, że w kwietniu roku 27 w kinach pojawi się Kocia Szajka.
11: Film ma ukazać się w dwóch częściach, każda z nich będzie składać się z 5 osobnych historii. Ponad 300 fotografii autorstwa 155 twórców z Podkarpacia można oglądać do 30 czerwca na wystawie 24 podkarpackich konfrontacji fotograficznych w Rzeszowie. Ekspozycja prezentuje przekrój najciekawszych trendów współczesnej fotografii regionalnej.
10: Sponsorem audycji był organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
9: Najcieplej teraz w Terespolu 26 stopni, a najchłodniej w Koszalinie 18. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci pokażą od 24 stopni na północnym zachodzie do 28 na południowym wschodzie. Dla południowo-wschodniej części kraju, przypominamy, do wieczora obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Co dzieje się w świecie AI? Najnowsze inby, afery i newsy. Pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji i wykładowczyni na Akademii Leona Koźmińskiego, wyjaśnia i opowiada. Przed informacjami mówiliśmy o firmie Anthropic, która wypuściła dwa produkty. Mythos, tak? 5 i Fable 5. I rząd amerykański mówi, to jest takie super, że żadne obce dłonie nie mogą tego dotykać. Nie amerykańskie. Czego się...
14: Tak, de facto...
13: Tak, jakie to jest możemy, zagrożenie?
14: Możemy powiedzieć, no właśnie, powiedzieliśmy już, że była to kwestia oczywiście kontroli eksportu, czyli że Departament Stanu tutaj ma taką kompetencję właśnie dotyczącą kontroli eksportu. Też można dodać, że te dwa modele, czyli Fable i Mythos, tak jak mówimy, Fable był dostępny dla wszystkich. Oba te modele to są LLM-y, czyli te duże modele językowe, czy jakaś pochodna tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni od już wielu lat pracując z tymi modelami generatywnymi. Ale to, co różniło te modele, można też powiedzieć, że one, tak jak mówimy, jeden dostępny dla ogółu, drugi dostępny pod specjalną umową czy dostępem, ale one tak naprawdę opierają się na jednym rdzeniu, czyli jest to powiedzmy ten sam model. Fable 5 był z dodatkowymi filtrami, takimi dla publiki, żeby nie dokonywał on powiedzmy złych czynności czy złych rzeczy. Jak zwykle znowu ten sam problem, jak sprawić, żeby model nie robił tego, czego nie chcemy, powiedzmy, społecznie, żeby robił, czyli, nie wiem, łamał naszych aplikacji, znajdywał podatności i publikował je na mediach społecznościowych. Ale to, co też możemy powiedzieć, że te modele pracowały w takiej bardziej autonomicznej, czy nawet agentowej formie. Czyli bardziej nie było to pytanie-odpowiedź, tylko bardziej działały na zasadzie takiego ciągłego myślenia. Czyli podajesz modelowi cel, zbuduj kod, zbuduj raport, zmigruj mi jakiś kod z jednego języka programowania na drugi, albo nawet w różnych testach pokazało, że pokazując modelowi zdjęcia strony internetowej czy aplikacji, był on w stanie zrobić tak zwany reverse engineering, czyli zobaczyć, jak aplikacja wygląda i napisać kod, jak można wygenerować taką samą, czy stworzyć taką samą aplikację od zera. No, pokazuje to właśnie na pewne, nie wiem, niesamowite możliwości, bo też tak ten model był marketingowany, że jest on taki super i w pewnym sensie też niebezpieczny. No i więc te argumenty tutaj oczywiście wchodzą w dalszą dyskusję, czyli możemy cofnąć się do lutego tego roku, bo wtedy właśnie także pojawiło się pewien, jak to powiedziałeś, plotka czy przypał, bo prezydent Donald Trump polecił agencjom federalnym zaprzestać korzystania z systemów Anthropic z okresem przejściowym dla Pentagonu i sektora obronnego. No i Departament Obrony oznaczył Anthropic, tak to się nazywa, jako ryzyko dla łańcucha dostaw w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Czyli można powiedzieć, to jest taka czarna lista dla dostawców technologii, dla rządu amerykańskiego. No i tutaj, jak zdamy sobie sprawę, że jest to pewna, nie wiem czy kontynuacja, no ale że widzimy, że jest tu pewne działanie właśnie związane z firmą Anthropic przez ten rząd USA, możemy zastanowić się właśnie, czego wynika to działanie oraz czy jest to pewna ochrona, nie wiem, dla nas, dla naszych aplikacji, dla naszego bezpieczeństwa, czy pewne tylko ograniczanie wypuszczania pewnych rozwiązań jakiejś konkretnej firmy. No można też dodać, że zawsze tak się mówi z chęcią, że Europa to tak reguluje i tylko robi regulacje, no ale nie da się zaprzeczyć, że jest tu też pewna regulacja. Jest to zdjęcie z rynku, czy zdjęcie z możliwości dostępu pewnego modelu dostawcy, właśnie, która jest określona tym tam bezpieczeństwem narodowym, czy tą kontrolą eksportu. Więc możemy powiedzieć sobie, że taka idea, że tutaj wolny rynek, a tutaj regulacje, no to też jest nie do końca prawdziwa, ale też możemy zastanowić się nad tym, co z tego wynika dla nas, nie tylko jako użytkowników, a nie możemy korzystać z tego modelu, ale dalej, czyli dla na przykład Europejczyków. No i oczywiście pojawia się temat suwerenności cyfrowej. Rozmawiałam z osobami, które mówiły, o, ja już zbudowałem tyle pipeline'ów na tym modelu, tyle różnych rozwiązań, no i nagle mi go wyłączyli, no i co teraz? Wyobraźmy sobie, że to dzieje się w innej skali, czyli że model działa miesiąc, pół roku, rok i nagle całe firmy mogą mieć cały swój stack telegiczny, stos technologiczny, bazujący na tym danym rozwiązaniu, no i nagle on znika. No i nie jest tak łatwo przepisać pewnych aplikacji czy rozwiązań z jednego modelu czy z jednego rozwiązania na drugi. Więc ten temat suwerenności technologicznej, niezależności technologicznej, jeżeli chodzi o Europę, o Polskę, tutaj też powinien być podnoszony w związku z takimi działaniami.
13: No i oczywiście to też jest pytanie, co oznacza suwerenność czy niepodległość cyfrowa czy technologiczna w kontekście świata, gdzie granice nie istnieją, tak? To nie jest tak, że ktoś otworzy sklep w Stanach albo otworzy sklep we Francji i to są inne miejsca, bo znajdują się na innym terytorium, tak? Tylko to cóż by znaczyła ta niepodległość, że to musi być firma europejska albo serwery europejskie znajdujące się w Europie. Cóż stoi na przeszkodzie, żeby firma Anthropic otworzyła sobie wzorem innych podmiotów europejską spółkę, tak? Albo europejską siedzibę, albo europejski oddział.
14: Tak, oczywiście. Pytanie o definicję, no bo też musimy powiedzieć sobie, że jest niepodległość, którą definiujemy jako pewną inną rzecz niż suwerenność. Też można powiedzieć, że suwerenność może być rozumiana na wiele sposobów, także jako pewnego rodzaju możliwość wyboru. Wyobraźmy sobie, że istnieje jedyny na świecie model tak silny, no załóżmy, oczywiście spekuluję, jak Fable czy Mythos. Mhm. To znaczy, że jeżeli chcę zrobić pewne rzeczy, mam jedną możliwość. Muszę wybrać ten albo żaden inny. No i oczywiście te dyskusje o monopolach są prominentne i istotne w Europie, no bo istnieje tu i w kontekście wyszukiwarek, o którym dyskutowaliśmy, o platformach społecznościowych, więc ten monopol i ta możliwość budowania alternatyw, czyli tego, że jeżeli ja chcę skorzystać z czegoś innego, to mogę, jest tutaj bardzo ważna, no ale masz rację, że ta suwerenność czy niezależność ma wiele wymiarów, no bo jedno to jest firma. Firma ma skądś kapitał. Ci, którzy mają kapitał i w pewnym sensie zarządzają tą firmą, mają pewną władzę nad tym, co ta firma robi. Jedna rzecz. Druga rzecz. Ta firma, na przykład, jeżeli ma swojego AI-a czy sztuczną inteligencję, na czymś to trenuje. Trenuje na chipach, które pochodzą też skądś. Ma dane, które pochodzą skądś. Mamy tu wiele wymiarów i to, że w internecie de facto te granice nie istnieją. Wchodzę na platformy, otwieram strony, robię różne rzeczy. No i przeciętny użytkownik nie myśli o tym. To jest platforma wytworzona przez osobę z kraju X, kontrolowana przez kapitał z kraju Y. Tylko korzystamy sobie, chodzimy po internecie, żyjemy sobie w tym naszym cyfrowym świecie. No i de facto myślę, nie tylko jako kraje, ale jako ludzie musimy budować tę świadomość, że nic nie pochodzi znikąd, tak? Ta idea chmura, tak? Mówimy, że jest cloud, że jest chmura. I to sprawia, że wydaje nam się, że ona jest tak wszędzie i nigdzie. No czym jest chmura? Jest data center, czy tym centrum obliczeniowym w czyjejś innej piwnicy, które gdzieś stoi, gdzieś zużywa prąd, gdzieś zużywa wodę, ma jakąś jurysdykcję prawną nad tym konkretnym miejscem. Więc też myślę, że pierwszym krokiem jest taka świadomość każdego człowieka w pewnym sensie, że internet, z którego korzystamy, ma pewne prawa własności, ma pewne prawa, którymi się rządzi, rynkowe też, ale nie tylko. Ale z drugiej strony też to, na czym nam zależy. Myślę, że to, co byłoby dla nas ważne, jak myślimy o takim przypadku, jest to, żeby móc mieć swój model, swoje rozwiązanie, które może stać na infrastrukturze lokalnej, w przypadku wyłączenia czy odłączenia, my możemy sobie po prostu z niego nadal korzystać. Można iść dalej, mówić, że chcemy rozumieć, jak ten model działa, chcemy wiedzieć dokładnie, jak był wytrenowany. No i na tym też polegają te prace nad stworzeniem takich różnych suwerennych europejskich czy polskich rozwiązań. Tutaj oczywiście mówimy Mistral, Plum, Bielik. To oczywiście jest niebo a ziemia, jeżeli chodzi o takie rozwiązania, jak te, o których mówimy teraz, Fable 5. No ale od czegoś trzeba zacząć i nigdy nie można przestawać, nawet nie powiedziałabym, że marzyć, ale planować, bo takie sytuacje powinny pokazać nam, że musimy też o swoje zadbać.
13: Tak, tym bardziej, że jeżeli uciekniemy na przykład w inne dziedziny nowoczesności, to okaże się, że Polacy sobie radzą całkiem nieźle. Każdy, kto używa bankowości czy bankowości elektronicznej na przykład w Ameryce Północnej, czyli wydawałoby się znowu tym kraju, gdzie po prostu wszystko powinno być na topie, z zaskoczeniem może dojść do wniosku, że te nasze polskie rozwiązania dotyczące bankowości elektronicznej, przesyłania pieniędzy, bezpieczeństwa stoją dużo wyżej niż przeciętnego użytkownika banku amerykańskiego czy kanadyjskiego.
14: My w ogóle, myślę, radzimy sobie świetnie. Ostatnio miałam właśnie długą rozmowę z twórczynią takiego think tanku, zajmującą się właśnie marką Polski. I o tym, że Polacy wypadają świetnie, jeżeli nie mówią o nich Polacy. Jeżeli mówi o nas każdy inny, to zazwyczaj wypadamy lepiej niż to, jak sami siebie oceniamy. Co oczywiście warto jest być krytycznym, no bo nie można osiąść na laurach, ale też musimy być świadomi, jak dużo mamy, jak dużo osiągnęliśmy i dalej celować, że tak powiem, w gwiazdy.
13: Dalej celować w gwiazdy. O, per aspera ad astra. Quid quid agis prudenter agas et respice finem. To są takie moje złote myśli.
14: Pokiwam głową. Zapytałabym Fable 5, ale nie mam możliwości, więc może zapytam polskiego modelu.
13: Dobra. Bardzo dziękuję. Oczywiście tych newsów jest cała masa, jest ich dużo więcej, ale powoli kończy się czas, a to oznacza, że w najbliższej, bardzo najbliższej przyszłości pani Pamela Krzypkowska powróci, albowiem ten świat dzieje się i warto o nim wiedzieć. Pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji i wykładowczyni na Akademii Leona Koźmińskiego, była gościnią dzisiejszego programu. Dziękuję.
14: Dziękuję bardzo.
13: A tymczasem pod wpływem programu Owczarek premier Zjednoczonego Królestwa Keith Starmer podał się do dymisji i z pewnością więcej na ten temat usłyszą Państwo w informacjach TOK FM i oczywiście komentarze wkrótce także nastąpią na ten właśnie temat. Informacje o 10.40 po informacjach Dobrostan i Małgorzata Waszkiewicz. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Dziś w Dobrostanie będziemy rozmawiać o spaniu, bo okazuje się, że co drugi Polak nie śpi dobrze, a najgorzej śpią ci, którzy pracują. No i wiadomo, że raczej dla poprawy snu nie będziemy rezygnować z pracy, ale w Dobrostanie dzisiaj porozmawiamy o tym, co robić, żeby ten sen rzeczywiście był dobrej jakości. A więcej o tym już po informacjach.
13: No tu się trochę nie zgodzę, bo jeden pan właśnie przed chwilą zrezygnował z pracy, być może z powodu stresu. Ale o tym właśnie usłyszą Państwo w informacjach.
16: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
17: Gabinet masażu, słucham.
18: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
17: Cześć, a co się dzieje?
18: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
17: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
18: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
17: Kochana, sam go stosuję.
19: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Są rzeczy, które warto doświadczyć osobiście. Zapraszamy na dni otwarte. Konwiktorska Residence. 25 i 26 czerwca. Zobacz apartamenty, porozmawiaj ze specjalistami od wnętrz i poznaj pracę artystów. Przyjdź, zobacz, poczuj atmosferę tego miejsca. Umów dogodną godzinę wizyty na konwiktorska.pl.
20: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
21: Citroën.
22: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
23: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
24: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
25: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
26: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
27: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
26: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
27: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: od sklepu Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 10:40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oświadczył, że zrezygnuje ze stanowiska przywódcy Partii Pracy. Swoją decyzję przedstawił już Pałacowi Królewskiemu. Starmer oświadczył, że pozostanie na stanowisku premiera do czasu wyboru nowego przywódcy w partii. Naszym celem było zmienić Wielką Brytanię na lepsze, aby był to kraj kierujący się szacunkiem, w którym każdy ma szansę na dobrobyt, mówił w oświadczeniu brytyjski polityk. Minionej doby w wyniku rosyjskich ataków co najmniej 7 osób zginęło, 20 zostało rannych w obwodach sumskim, charkowskim i zaporowskim w Ukrainie. Wśród zabitych są 3 osoby z jednej rodziny. Rosja zaatakowała rakietą balistyczną Iskander i prawie 90 dronami podały siły powietrzne Ukrainy. W sytuacji, gdy prezydent Zełenski zdecydował odebrać order Orła Białego, czyli zrezygnować z oznaczenia, to sprawa kontrasygnaty premiera do decyzji prezydenta Nawrockiego jest bezprzedmiotowa, powiedział minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Prezydent Nawrocki poinformował w piątek, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu. W odpowiedzi prezydent Zełenski w sobotę oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. A prezydenci obu państw korzystają na konflikcie. Tak sytuację między Nawrockim a Zełenskim ocenił w poranku TOK FM historyk profesor Grzegorz Motyka, członek kolegium IPN. Jego zdaniem w całej sytuacji po wydarzeniach, które rozpoczęły się od decyzji ukraińskiego prezydenta, najlepiej byłoby postawić kropkę.
3: Zostawić te wydarzenia, potraktować jako coś, co się zdarzyło, jako pewien remis, przepraszam, powiem kolokwialnie, i spróbować pójść dalej, wracając do tego poziomu współpracy sprzed 26 maja. Natomiast obawiam się, że jest to niestety wariant niezwykle mało prawdopodobny, choć na pewno bardzo byłby korzystny i dla Polski, i dla Ukrainy.
1: A po decyzji Nawrockiego wielu innych ukraińskich polityków, w tym byli prezydenci, ogłosiło, że także rezygnują z nadanych im polskich odznaczeń. Do wieczora obowiązują ostrzeżenia synoptyków drugiego stopnia przed burzami dla południowo-wschodniej Polski. Alerty wydano dla województw podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego oraz części województw mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, a także opolskiego. Prognozowane są bardzo silne opady deszczu, lokalnie do 55 mm oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci pokażą dziś od 24 stopni na północnym zachodzie do 28 na południowym wschodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w Dobrostanie będziemy rozmawiać o śnie i o tym, co zrobić, żeby ten sen był naprawdę dobry. Moją gościnią jest profesor Marta Jackowska, psycholożka z Uniwersytetu SWPS. Pani profesor, bada pani sen od dawna, a badania pokazują, że z tym naszym snem nie jest najlepiej. 50% Polaków skarży się na to, że śpią po prostu źle, a najgorzej mają ci, którzy pracują i są czynni zawodowo. Dlaczego tak słabo śpimy?
5: Pocieszająca wiadomość jest taka, że nie odstajemy na tle Europy czy Stanów Zjednoczonych, ponieważ tam są prowadzone takie badania. To jest standardowe, raczej, że jak pytamy ludzi, jak śpisz, to około połowa deklaruje, że niedobrze. Więc ludzie ogólnie na poziomie Europy, także Stanów i Japonii na przykład, są niewyspani i to mówią. Nie dziwi mnie w ogóle, że najwięcej osób niewyspanych w Polsce jest wśród osób, które pracują. Praca wiąże się często ze stresem. Za długie godziny albo może za intensywnie pracujemy, mamy w pracy jakiś stres albo jedno i drugie. A stres jest jednym z największych wrogów wysypiania się. Prowadzi do pobudzenia, więc to w ogóle nie dziwi, ale nie jesteśmy jacyś wyjątkowi dla pocieszenia w Polsce.
4: Ale to jednak połowa z nas kiepsko sypia.
5: Dodam, że jest to odpowiedź deklarowana, czyli ja uważam, że kiepsko sypiam. Jeżeli byśmy zmierzyli sen Polaków w takiej reprezentatywnej próbie obiektywnie, na przykład przez aktygrafię, czyli nakładamy im takie czujniki na rękę i powiedzmy mierzymy ich sen przez tydzień, na pewno wyszłoby znacznie lepiej, ponieważ na deklarację jakości snu wpływa przemęczenie, nastrój znacząco. Więc jeżeli mamy zły dzień i ktoś nas zapyta, jak śpimy, to oszacowanie snu może być gorsze niż jak mamy dobry dzień i ktoś nas zapyta, jak śpimy, ponieważ nastrój, stres zniekształcają poczucie jakości snu. Czyli ludzie w złym humorze, przemęczeni, będą deklarować gorszy sen. Jeżeli się wyśpią i mają dobry dzień, te deklaracje mogą być dużo bardziej pozytywne.
4: No dobrze, ale coraz więcej z nas mierzy ten sen, sprawdza ten sen. Mamy przecież zegarki, śpimy w nich, żeby wiedzieć, jaki to był sen. To już nie musimy się opierać na tym, co nam się wydaje.
5: Ja zawsze zastanawiam się, co ludziom daje ta wiedza. Zegarki są teraz tak zaawansowane. Pomijając to, czy w ogóle robią to tak, oczywiście nie porównywałabym tego do jakości, jaką mamy w polisomnografii, czyli tym złotym standardzie pomiaru snu w laboratorium, ale potrafią nam zmierzyć na przykład ilość głębokiego snu albo snu REM. Ale ja się zastanawiam, po co nam jest ta wiedza? My powinniśmy dbać o higienę snu i żeby się wysypiać, ale nie mamy wpływu jako taką na to, ile mamy REM-u, czy mamy głęboki sen, tak? Pewne rzeczy są poza naszą kontrolą, więc ta wiedza, ile miałam gdzieś REM-u, nie wiem, czy jest tak do końca pomocna i może częściej martwić ludzi, którzy są, no nie wiem, mają tendencję do hipochondrii, więc takie nadmierne pomiary snów, znaczy spania, nie sądzę, że są też takie pomocne w tym, jak umiemy zadbać o nasz sen.
4: Ale może coś możemy wyczytać z tego i dzięki temu coś zmienić w życiu?
5: Powinniśmy założyć, że sen jest tak ważny jak zdrowa dieta, picie wody czy ruch fizyczny i o to dbać. I ludzie, którzy o siebie dbają, czyli dobrze się odżywiają, uprawiają sport, z reguły dbają też o sen. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby wiedzieć, że wyciszyć się przed snem, do 2 godzin nie używać ekranów, nic, co nas pobudzi, zdenerwuje, a nawet bardzo, no nie wiem, zirytuje. To jest najważniejsze, a nie wiedza, ile ja mam REM-u, ile ja mam głębokiego snu. Więc powinniśmy się starać wysypiać, niekoniecznie martwić się tymi wszystkimi parametrami, które dają nam teraz te dosyć wyrachowane pomiary snu. Nagle ludzie zaczęli dbać o sen, ale to są tylko takie zawężone kręgi, albo mówiąc potocznie, jak się to nazywa często w mediach, że to są takie bańki. Czyli powtarzam, 12% Polaków biega. Dużo, niedużo. I osoby takie, które biegają, sportowcy, ale nawet nie sportowcy, ludzie, którzy cenią sobie ruch fizyczny, będą dbać o swój sen, bo wiedzą, jakie to jest ważne. Ale mamy drugą grupę społeczeństwa, też 60% z nadwagą, czy z nieprawidłową wagą. No i oczywiście, jeżeli ktoś generalnie o siebie nie dba, to często ten sen będzie również też jego ofiarą. Więc z jednej strony są grupy społeczeństwa, które teraz bardzo biorą sobie sen na serio, ale tak ogólnie powiedziałabym, wiedza o śnie na poziomie populacji w Polsce jest jeszcze stosunkowo mała. I jesteśmy narodem przepracowanym. Porównać Polskę na przykład z Niemcami, gdzie mamy jedne z najkrótszych godzin pracy w ciągu tygodnia, czy tam w miesiącu, zależy jak liczymy, w Unii Europejskiej. Polacy pracują, nasze godziny pracy są jedne z najdłuższych w Unii Europejskiej. Jest oczywiste, że jeżeli mamy bardzo długi dzień pracy, ten czas, który możemy poświęcić na regenerację, wyciszenie się skraca. Dodatkowo, jeżeli pracujemy bardzo długie godziny i chcemy w ten dzień jeszcze wpakować samorozwój, coś obejrzeć, iść na zakupy.
4: Spędzić czas z dziećmi, z mężem, z przyjaciółmi, już o takich prozaicznych, domowych obowiązkach nie wspomnę.
5: Się odbywa często kosztem snu. Albo nawet jeżeli ja, no nie wiem, powiedzmy, zaplanuję sobie, że w moim dniu mam te 8 godzin okienko na spanie, a jeżeli ja do tej 22 robię cały czas coś intensywnie, a potem chcę iść się położyć o 22, żeby mieć 8 godzin snu, bo to jeżeli ja się nie wyciszyłam przed tym snem, to ja magicznie o tej 22 często nie zasnę, bo będę tak pobudzona wszystkim innym, co robiłam przed położeniem się spać, że to tak łatwo nie będzie. Brakuje moim zdaniem tego czasu na wyciszenie u ludzi, którzy na przykład bardzo długo pracują. Bo trzeba się uspokoić, wyciszyć, poczytać książkę, no nie wiem, nawet iść na spacer i często nie ma na to czasu, jeżeli mamy dzieci, obowiązki, karierę.
4: Nie mówię już o bezsenności, bo to już jest zupełnie inna, bardzo poważna choroba, ale z takim po prostu codziennym snem, no to wydaje się, że są takie dwa problemy. Albo nie mogę zasnąć, przewracam się na tym łóżku z boku na bok, liczę barany, rozmyślam. Albo dość szybko zasypiam, ale w nocy, w środku nocy się wybudzam. Albo raz, albo kilka razy. Czy można sobie jakoś pomóc?
5: Tą godzinę przed snem trzeba poświęcić na coś, co daje nam relaks. Naprawdę unikałabym ekranów, ale już nawet nie mówię o niebieskim świetle, tylko o tej treści, na którą się wystawiamy. TikTok jest bardzo pobudzający, bo tak to działa, żeby nasza uwaga była bardzo skupiona. Więc jeżeli nasz mózg pracuje bardzo intensywnie przed położeniem się spać, no to będzie nam bardzo ciężko zasnąć. Więc przez tą godzinę powinniśmy co najmniej godzinę się wynudzić, mówię to pozytywnie, i naprawdę zrelaksować. Ale nie musi to być czytanie książki, może to być spacer z psem. Zrób to, unikając mediów społecznościowych, czy cokolwiek, co nas pobudza. Netflixa, wiadomości politycznych, cokolwiek. Znudź się i zrelaksuj. I zmęcz się, fizycznie najlepiej się poruszać. Oczywiście ruch fizyczny daje nam zupełnie inny poziom zmęczenia. To nie jest takie zmęczenie, kiedy pracujemy intensywnie nad jakimś projektem do pracy, czyli poznawcze, jesteśmy zmęczeni. Fizyczne zmęczenie jest wręcz przyjemne, dużo łatwiej się zasypia. I ekspozycja na światło w ciągu dnia. Ale oczywiście, jeżeli pracujemy i mamy rodziny i dzieci, to ciężko wystawić się na słońce, prawda? Więc na pewno ten relaks do godziny i wynudzenie się tak pozytywnie powinno pomóc zasnąć. Jeżeli coś nas martwi, no to może nawet wypisać sobie te wszystkie zmartwienia, żeby mieć to odhaczone. To jest metoda naukowa, która pokazała, że ludzie, którzy piszą takie zmartwienia na papierze, czy nawet w telefonie, to mają już to zrobione i mogą sobie powiedzieć, no na dzisiaj już zrobiłem moje zamartwianie się, tak? Więc ten relaks i wyciszenie, sport przed snem. Znaczy, sport powinien być troszeczkę przez nie od razu, ale no, aktywność fizyczna w ciągu dnia powinna nas tak w taki przyjemny sposób zmęczyć.
4: Rozumiem, pani profesor, że takie scrollowanie nawet w specjalnych różowych okularach, które mają nas chronić przed tym niebieskim światłem, które są teraz super modne, raczej odpada.
5: To jest gadżet. Ja sprawdzałam, czy są badania na takie okulary, ekrany. Nie. Wiemy, że nie szkodzi, niekoniecznie wiemy, żeby pomagało. Teraz budzenie się w nocy. Budzenie się w nocy jest wzrasta z wiekiem. Organizm dużo słabiej domaga się snu. Często jest tak u osób starszych, że zasną, ten organizm zaspokoi tą pierwszą potrzebę snu i potem na przykład jest potrzeba iść do toalety i może być ciężej usnąć z wiekiem. To jest raz. Dwa, jeżeli coś się w życiu naszego dzieje, coś z dzieckiem jest chore, zmiana pracy, rozpad związku, cokolwiek, no to jest raczej oczywiste, że albo będziemy mieli problem z zaśnięciem, albo jak zaśniemy, organizm, mówię, godzina, dwie prześpi i potem się budzimy i bardzo trudny okres, że człowiek się kręci w tym łóżku i nie może usnąć, tak? Więc wiek i stres tutaj niestety w tym nie pomagają. Każdy z nas wie, jakie to jest cudowne uczucie obudzić się wyspanym, prawda?
4: Oczywiście.
5: Kiedy umysłowo jesteśmy dużo sprawniejsi, wszystko wydaje się łatwiejsze. Empatia wzrasta, tolerancja na wszelkie zgrzyty w ciągu dnia też wzrasta. Jesteśmy milszymi ludźmi. Sprawy poznawcze oczywiście też sobie lepiej radzimy. Ciekawe badania, które śledziły te same grupy ludzi przez powiedzmy tydzień, dwa, pokazały, że te osoby po każdej nocy, jak się wyspały, deklarują dużo bardziej

0: pytaniem, to czemu nie? Albo jestem seniorem na emeryturze, fatalna noc. I o ile ja nie przechodzę przez kurs leczenia bezsenności, gdzie drzemki są absolutnie zabronione, to dlaczego nie uciąć sobie drzemki, skoro ja i tak nie pracuję i nie mam żadnych obowiązków, po to tylko, żeby poczuć się lepiej. Więc ja bym się nie bała drzemek, o ile one potem nie sprawiają, że ja nie mogę usnąć wieczorem. A nastolatki, jak się ich zapyta, bez drzemek wręcz nie potrafią funkcjonować.
1: Pani profesor, to na koniec. Co powinniśmy robić przed snem, żeby on jakościowo był dobry?
0: Każdy z nas powinien znaleźć taką aktywność, która go relaksuje, unikać jakichkolwiek stymulacji w postaci telewizji, mediów społecznościowych i wyciszyć się na godzinę, dwie przed snem. I naprawdę unikamy ekranów elektronicznych.
1: Dziękuję. To była profesor Marta Jackowska, psycholożka z Uniwersytetu SWPS. A dzisiaj we Wrocławiu rozpoczyna się 3-dniowy kongres i festiwal psychologiczny Remind. To 200 prelegentów, 14 ścieżek tematycznych i jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych w Polsce, dedykowanych właśnie zdrowiu psychicznemu, psychologii i dobrostanowi. A Radio Tok FM ma patronat nad tym wydarzeniem. To tyle na dzisiaj w Dobrostanie. Małgorzata Waszkiewicz. Do usłyszenia. A teraz zapraszam już na informacje Tok FM.
2: Hola, hola, nie tak szybko. Jeszcze na chwileczkę ja się tutaj właduję. Albowiem rzeczy ważne dzieją się na całym świecie, ale oczy całego świata skierowane są na Zjednoczone Królestwo. Za godzinę w programie TOK 360 Filip Kekusz, mam wrażenie, że od tego tematu rozpocznie.
3: Ja też mam takie wrażenie, tym bardziej, że będzie z nami Maksymilian Czekalski z Partii Pracy, który gdzieś był podległym do niedawna Keira Starmera, premiera Wielkiej Brytanii, lidera Partii Pracy, który właśnie kilkanaście minut temu ogłosił, że odchodzi ze stanowiska i życzy wszystkiego najlepszego i będzie wspierał kolejnego premiera, kimkolwiek on nie będzie. No więc jakie są nastroje w Partii Pracy? Co zrobi Keir Starmer w ciągu najbliższych godzin? To są pytania na pewno do Maksymiliana Czekalskiego, ale będziemy w TOK 360 dużo mówić o sytuacji w Wielkiej Brytanii w obliczu tego, co się wydarzyło na Downing Street, jak zmienia się polityczny krajobraz, jak zmieni się w ciągu najbliższych kilku tygodni, czy to otwiera drogę populistom do przejęcia władzy, a także o wiele więcej, jeśli chodzi o sytuację chociażby społeczną w tym kontekście. Ale nie zapominajmy o tym, że jesteśmy po weekendzie, w którym, szczerze mówiąc, ja nie wiem, ile razy zamykana, ile otwierana była cieśnina Ormus, bo nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że kilka razy, więc spytamy, czy cieśnina Ormus jest otwarta, czy zamknięta, jeśli nie, to i na jak, jeśli tak, to też na jak długo. Będziemy także pytać o to, co się wydarzyło w Kolumbii, bo tam po drugiej turze wyborów prezydenckich mocno prawicowy kandydat obejmuje stanowisko głowy państwa.
2: Wiesz co, cieśnina Ormus jak sklepy w Polsce. Jak jest właściciel na miejscu, to w niedzielę może być otwarta.
3: Była niedziela, więc rozumiem, tak. Za tydzień będzie otwarta.
2: Jak nie było właściciela, to była zamknięta, tak. Ale w poniedziałek już jest otwarta. TOK 360 o 12 w samo południe, a tymczasem informacje. Po informacjach przyjrzymy się, jak sobie radzili rolnicy tysiące lat temu, jak nie mieli wody, to z studni i kranów, bo jeszcze nie były wynalezione. No to skąd czerpali? I wiader też nie było. To za chwilę.
4: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekamon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dzień dobry, nazywam się Artur Stawiarski i jestem prezesem spółki My Orlen, która obsługuje ponad 7 milionów odbiorców gazu, energii elektrycznej i usług dodatkowych.

0: będącej częścią segmentu Consumers and Products grupy kapitałowej Orlen. Zapraszam do odsłuchania podcastu w ramach cyklu Energia Jutra w Domu i Biznesie. Już dziś Barbara Gawrońska, dyrektor krakowskiego obszaru sprzedaży spółki MyOrlen, przybliży Państwu najczęstsze wyzwania, błędy i kluczowe decyzje związane z korzystaniem z energii w domach. Do usłyszenia w serwisie tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
1: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Premier Wielkiej Brytanii rezygnuje ze stanowiska. Potwierdziły się weekendowe medialne doniesienia w tej sprawie. Dalsze decyzje w sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie miasto ogłosi w czwartek. Więcej o tym za chwilę. Serena Williams znów zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie. W tym samym turnieju wystartuje Maja Chwalińska. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosił, że podaje się do dymisji. Swoją funkcję sprawował zaledwie 2 lata, a tą sprawą zajmuje się Tomasz Orchowski.
8: 2 lata temu Partia Pracy odniosła w wyborach zdecydowane zwycięstwo, ale od tego czasu notowania lejburzystów bardzo się pogorszyły, a w sondażach największym poparciem cieszy się skrajnie prawicowe ugrupowanie Nigela Farage'a. Pytanie, które teraz zadaje moja partia, brzmi, czy to ja jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do kolejnych wyborów parlamentarnych? Usłyszałem odpowiedź mojego klubu na to pytanie. Nowym szefem Partii Pracy i nowym brytyjskim premierem może zostać Andy Burnham. To nowo wybrany deputowany lejburzystów, który przez ostatnie 9 lat był burmistrzem Wielkiego Manchesteru. Nowy lider Partii Pracy ma zostać wybrany przed wrześniową sesją parlamentu. Tomasz Rychowski, TOK FM.
7: W czwartek mamy poznać kolejne ustalenia stołecznego ratusza w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Na specjalnej sesji Rady Miasta przedstawi je osobiście prezydent Rafał Trzaskowski. Radni będą domagać się też dymisji wiceprezydent Warszawy odpowiedzialnej za politykę zdrowotną. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
9: Zgodnie z planem nadzwyczajnej czwartkowej Rady Miasta Rafał Trzaskowski przedstawi najnowsze wyniki audytu zleconego zarówno w Szpitalu Południowym, ale i innych miejskich placówkach, w których pracował Dawid Kac. Wystąpienie będzie obejmowało też sprawę tak zwanego VIP-roomu dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Na tej samej sesji radni zajmą się wnioskiem o wezwanie do dymisji wiceprezydent Renaty Kaznowskiej. Jak czytamy w dokumencie, radni nie akceptują sytuacji, by winę za aferę ponosili tylko urzędnicy niższego szczebla czy pracownicy szpitala. Jak podkreślili, nie przyjmują do wiadomości, że najważniejsi urzędnicy nie wiedzieli o całej sprawie, w tym właśnie osoba odpowiedzialna za obszar ochrony zdrowia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
7: Jutro mija czas na zgłaszanie kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Chętnych na 5-letnią kadencję jest co najmniej 2. Sylwia Gregorczyk-Abram jako kandydatka zgłoszona przez Koalicję Obywatelską oraz Adam Borowski. To kandydat zaproponowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Politycy mówią, że stanowisko powinna objąć osoba ponadpartyjna i tu pojawia się problem, bo mecenas Gregorczyk-Abram mocno związana jest z obecną władzą i Stowarzyszeniem Wolne Sądy. Z kolei opozycjonista z czasów PRL-u Adam Borowski to aktualnie przewodniczący warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Anna Gmitarek-Zabłocka.
10: Organizacje pozarządowe od prawie miesiąca apelują o transparentność i publiczne spotkanie z kandydatami bądź kandydatką, by można było zadać wszystkie nurtujące pytania, mówi Justyna Nakielska z inicjatywy Nasz Rzecznik.
11: Mamy w pamięci wybory RPO sprzed kilku lat, kiedy to parlament dokonał wyboru dopiero przy 6. próbie, potem jak minęła kadencja profesora Adama Bodnara.
10: Dziś organizacje chciałyby aby tego uniknąć. Politycy koalicji rządzącej wierzą, że to się uda, mówi poseł Michał Szczerba.
6: Pani mecenas Sylwia Grygorczyk-Abram udowodniła, że jest skuteczną prawniczką. Dzisiaj może być skuteczną rzeczniczką, ona nie jest polityczką.
10: PiS zapowiedział zgłoszenie opozycjonisty z czasów PRL-u Adama Borowskiego. A kadencja obecnego rzecznika praw obywatelskich profesora Marcina Wiącka mija 23 lipca. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
7: Aż 75% rodziców korzysta ze smartfonów lub innych urządzeń mobilnych podczas wspólnego spożywania z dziećmi posiłków. Dzieci postępują podobnie, lecz nieco rzadziej, wynika z najnowszych badań przeprowadzonych wśród amerykańskich rodzin. Codzienne korzystanie z mediów znacznie bardziej wniknęło w nasze życie, niż zdajemy sobie z tego sprawę, ostrzega jedna z autorek badania. Serena Williams znów zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie, podobnie jak Maja Chwalińska. Dostała od organizatorów dziką kartę. 44-letnia Amerykanka w tym miesiącu wróciła do rywalizacji w deblu, a teraz na londyńskiej trawie zagra w singlu. Po raz pierwszy od niemal 3 lat. Michał Waszkiewicz.
12: Tego się można było spodziewać, bo gdy Maja Chwalińska dostała dziką kartę, organizatorzy Wimbledonu zostawili sobie jeszcze jedno wolne miejsce. Czekali pewnie, czy Serena Williams zdecyduje się na powrót do singlowej rywalizacji. A Amerykanka mimo 44 lat, jak widać, czuje się na siłach. Powrót w tym miesiącu może nie był spektakularny, bo w deblu szybko odpadła w Londynie i Berlinie, ale jednak na wimbledońskiej trawie w przeszłości spisywała się wybornie. Wygrała ten turniej 7 razy, ostatnio równo dekadę temu. W singlu ostatni raz wyszła na kort podczas US Open w 2022 roku, dotarła wówczas do trzeciej rundy. Amerykanka to oczywiście absolutna legenda kobiecego tenisa z rekordowymi 23 tytułami wielkoszlemowymi na koncie. W imprezie tej rangi debiutowała w Nowym Jorku w 1999 roku. Tak, Igi Świątek i Maji Chwalińskiej nie było wtedy na świecie. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
7: Informacje TOK FM ponownie o 11.20.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
7: Deszcz może pojawiać się dzisiaj na wschodzie i na południowym wschodzie. Na południu prognozowane są burze, nawet z gradem. Maksymalnie dziś 29 stopni na Mazowszu.
13: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: To jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Arkadiusz Sołtysiak, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witam serdecznie panie profesorze.
15: Dzień dobry.
14: Kiedy myślimy o archeologii, to pewnie większość z nas myśli o jakichś murach obronnych albo garnkach złota wykopanych z ziemi, a pan tymczasem szuka odpowiedzi w ludzkich zębach.
15: Tak. Ja myślę, że jeszcze można myśleć o piramidach na przykład, myśląc o archeologii.
14: I co można wyczytać z ludzkich zębów kogoś, kto żył 10 tysięcy lat temu?
15: No, myślę, że można uzyskać mnóstwo informacji, dlatego że zęby składają się z różnych tkanek. Jest szkliwo, które jest tkanką bardzo silnie zmineralizowaną i w związku z tym odporną na późniejsze ewentualne zanieczyszczenia wynikające z tego, że ząb jest zdeponowany w glebie. Jest też zębina, która składa się też w dużym stopniu z frakcji organicznej, czyli z białek, więc można spróbować dowiedzieć się czegoś zarówno na podstawie białek, jak i na podstawie tej bardziej zmineralizowanej frakcji mineralnej w szkliwie. Więc no jest tutaj duży potencjał.
14: To wydaje się prawie jak magia, że oto mamy ząb kogoś sprzed 10 tysięcy lat. Jesteśmy w stanie powiedzieć, czy pił czystą wodę ze strumyka, czy pił wodę z kałuży, czy pił może wodę z rzeki lub oceanu.
15: Nie, no tutaj nie ma żadnej magii. Akurat jeżeli chodzi o źródła wody, to jeżeli tylko próbujemy odróżniać źródła powierzchniowe od źródeł pod powierzchnią Ziemi, no to one mają różne sygnatury izotopowe. I te sygnatury izotopowe potem mogą być zidentyfikowane też w szkliwie zębów, dlatego że szkliwo zębów to jest apatyt, czyli fosforan wapnia, ale jest to uwodniony fosforan wapnia, czyli hydroksyapatyt, więc te cząsteczki wody są, można powiedzieć, utrwalone w strukturze mineralnej.
14: Jak to wyjaśnić, jak to działa, że tak powiem, różne rodzaje wody i też różne rodzaje wody, z którą ktoś miał styczność tysiące lat temu, zostawiają coś, co jest, wydaje się, bardzo precyzyjnym śladem dla nas?
15: No to jest bardzo proste. Woda paruje. Mhm. Woda składa się z cząsteczek, w których mogą być różne izotopy tlenu. Są izotopy tlenu o liczbie masowej 16 i takie o liczbie masowej 18. I te, które są cięższe, po prostu parują z niższym prawdopodobieństwem. To znaczy trzeba troszkę wyższej energii, żeby one odparowały. Co oznacza, że im bardziej intensywne parowanie, tym bardziej zmienia się sygnatura izotopowa wody, tym więcej jest tych cięższych izotopów tlenu. I to można pomierzyć za pomocą spektrometrii. No i to w zasadzie jest taka metoda znana już od prawie 100 lat, stosowana przez geologów do określania, jaki był klimat w bardzo dawnych czasach, miliony lat temu, ale też można ją zastosować do czasów z tego punktu widzenia prawie współczesnych, mhm, czyli do czasów sprzed tych 10 tysięcy lat.
14: I jak bardzo precyzyjnie możemy sobie ułożyć taki kalendarz pogodowy dzień po dniu, że 15 stycznia to taka temperatura, nie, ale za to 30 września.
15: Dzień po dniu to raczej nie. Jeżeli bierzemy pod uwagę jakieś warstwy geologiczne, no to raczej tutaj mówimy o skali rzędu setek tysięcy lat. Jeżeli bierzemy pod uwagę rdzenie, które zostały pobrane gdzieś z lądolodu, no to można tutaj uzyskać już precyzję rzędu, powiedzmy, dziesiątek lat. Natomiast jeżeli bierzemy szkliwo zębów, które formuje się przez kilka lat w ciągu życia człowieka, no to możemy tutaj mówić o precyzji rzędu, powiedzmy, 2 tygodni.
14: Kiedy słyszymy hasło rewolucja neolityczna, to przychodzi nam do głowy taki obraz zmian polegających na tym, że jest żyźnie, że uprawiają, że to wzrasta, tutaj jakiś wodospad, tutaj jelonki pluskają się w tym strumyczku. Ale z pana badań trochę chyba inny obraz wyłania się tego świata, takiego świata, gdzie pewnie sytuacja klimatyczna i sytuacja związana z dostępem do wody nie była chyba aż tak łatwa, czy też korzystna, jakbyśmy chcieli w tym takim wyimaginowanym obrazie.
15: A to zależy. Na pewno są takie miejsca, gdzie są wodospady, jelonki, ale są też miejsca bardziej suche, więc są takie pytania, na które możemy spróbować odpowiedzieć metodami izotopowymi. I to jest na przykład pytanie o to, czy ludzie używali głównie wód powierzchniowych, czyli takich, które bardziej intensywnie parowały, czy raczej używali wód, które były pod powierzchnią ziemi, na przykład czerpiąc wodę ze studni albo budując jakieś konstrukcje, które pozwalały tą wodę wydobyć na powierzchnię. No wszystko zależy od konkretnego kontekstu, bo są takie miejsca, które są bardziej suche i gdzie trzeba bardziej dbać o wodę, gdzie trzeba bardziej się przyłożyć, żeby tą wodę najpierw uzyskać, a potem ją utrzymać i wykorzystać do uprawy ziemi. A są takie miejsca, gdzie wody jest na tyle dużo, że właściwie nawet pojawia się odwrotny problem. Jak się nadmiaru wody pozbyć, żeby pola nie były zalane, tylko żeby rośliny miały troszkę w przestrzeni, żeby wzrastać, więc
14: czyli mamy dwa ekstrema, brak wody i nadmiar
15: albo
14: wody.
15: Albo nadmiar wody, tak.
14: I jak sobie te społeczeństwa radziły?
15: No to też zależy. Jeżeli mówimy o wczesnych rolnikach, no to rolnictwo pojawiło się pierwotnie na terenie tak zwanego żyznego półksiężyca. Mhm. To jest taki obszar, no dość powiedzmy wilgotnego stepu rozciągającego się od Lewantu do zachodniej części Iranu i tam warunki były różne. Były takie miejsca, gdzie wody było mniej, ale były też takie miejsca, gdzie wody było więcej, gdzie średnia roczna suma opadów jest podobna jak w Polsce i w związku z tym rolnictwo deszczowe oczywiście zawsze było ryzykowne, zawsze mógł się pojawić jakiś rok, kiedy tej wody było mniej, ale generalnie była to taka strategia gospodarcza, która była dość stabilna i to był pewnie powód, dla którego rolnictwo się dość szybko na tym terenie rozpowszechniło i potem zaczęło ekspandować na tereny sąsiednie.
14: A w miejscach, gdzie tej wody był nadmiar?
15: No, w miejscach, gdzie wody jest nadmiar, można albo szukać takich zbóż,
14: które... Uprawiać ryżu?
15: No właśnie, jest takie miejsce w Iranie, które jest położone na północ od gór Alborz, między górami Alborz a Morzem Kaspijskim, gdzie średnia roczna suma opadów jest tak między 900 a 1500 mm, więc tam już jest naprawdę wilgotno. No i współcześnie tam się hoduje ryż. Ryż jest podstawową uprawą. Natomiast w przeszłości pewnie pojawiały się jakieś pytania w miejscowych populacjach, czy tam się opłaca uprawa takich tradycyjnych zbóż jak pszenica i jęczmień, które no, gorzej sobie radzą, jak jest bardzo dużo wody, czy raczej warto postawić na jakąś taką bardziej intensywną uprawę ogrodową i uprawę na przykład warzyw czy owoców, które wymagają mniej przestrzeni niż zboża.
14: To dzisiaj brzmi normalnie, jeżeli ktoś by powiedział, no nie wiem, czy uprawiać pszenicę, czy żyto, a może ryż, albo marchewkę, czy pietruszkę. No ale jeżeli cofniemy się 10 tysięcy lat, no to pewnie to nie były takie wybory typu, może bym zaczął uprawiać grejpfruty, a bo jeszcze pewnie by nie były skrzyżowane ze sobą.
15: Grejpfruty to raczej nie w tej części świata, ale ludzie zawsze mieli wybór. Zawsze, tak? Zawsze było tak, że były uprawiane zboża. Takie podstawowe zboża na Bliskim Wschodzie to jest pszenica i jęczmień. Ale poza tym były też rośliny strączkowe, tak jak soczewica na przykład, albo groch. Były też uprawiane różne warzywa. Cebula na przykład była dość popularna w Bliskim Wschodzie. No oczywiście były też uprawiane owoce. Na południu, tam gdzie jest bardzo ciepło, mogły to być daktyle, a na północy mogły to być na przykład granaty. Poza tym można też, może nie uprawiać, ale w taki bardziej zintensyfikowany sposób pozyskiwać orzechy, tak jak pistacje chociażby, które też tam na wyżynnych terenach były dość popularnymi, naturalnymi roślinami, więc ludzie zawsze mają wybór. To jest oczywiste, że na początku był taki okres eksperymentowania. Neolit to jest ten czas, kiedy są podejmowane różne eksperymenty z udomowieniem różnych roślin. Potem się utrwala taki duet zbóż, czyli pszenica i jęczmień, czasem z różnymi dodatkami, czasem nie, ale ludzie w przeszłości zawsze zdawali sobie sprawę z tego, że w ich otoczeniu są takie rośliny, które mogą też potencjalnie być wykorzystywane, jeżeli coś będzie nie tak z uprawą tych, które stanowiły taką podstawę, więc ludzie zawsze mieli wybór. I z tych wyborów korzystali, kiedy pojawiły się jakieś problemy.
14: Tak, myślałem bardziej o czymś takim, że nie było lokalnego sklepu z roślinnością, gdzie można było sobie kupić sadzonki i powiedzieć, a tutaj mamy coś nowego, zasadźmy. Tylko to raczej było, rozumiem, próby i błędy, przekazywanie sobie ziarna na kolejne zasiewy.
15: Ja myślę, że to mogło funkcjonować raczej tak, że były uprawiane różne rośliny, tylko mogły być uprawiane w różnych proporcjach. Jeżeli z jakiegoś powodu zrobiło się bardziej sucho, było zbyt sucho dla pszenicy, no to wtedy ludzie bardziej stawiali na jęczmień. Kiedy z kolei warunki były niekorzystne i dla pszenicy, i dla jęczmienia, dlatego że na przykład zwiększyło się zasolenie, zawsze można poszukać takiego gatunku, który jest bardziej słonolubny. Znaczy może nie słonolubny, ale bardziej odporny na sól. Na przykład proso. Więc ludzie w przeszłości żyli w takim świecie, w którym czasem trzeba było zmieniać pewne przyzwyczajenia i czasem trzeba było szukać jakichś alternatyw. I my to dość często widzimy.
14: Powrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. To już za kilka minut o godzinie 11.20. W studio pan profesor Arkadiusz Sołtysiak z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wracamy po informacjach.

0: Reklama.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
0: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 11.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Ze szpitala we Włocławku ewakuowano pacjentów i pracowników placówki, a mieszkańcy miasta proszeni są o pozamykanie okien i drzwi w domach i mieszkaniach. To w związku z pożarem magazynu firmy z branży chemicznej. Znajdowało się tam 5 ton żywicy epoksydowej oraz rozpuszczalniki. Ogień objął halę o powierzchni około 400 metrów kwadratowych, a palące się chemikalia spowodowały duże zadymienie w okolicy. Strażakom po około godzinnej akcji udało się opanować pożar, jednak jego dogaszanie potrwa wiele godzin. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie rozpoczął się proces posła PiS Dariusza Mateckiego i 7 innych oskarżonych w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy wyłudzeń środków z funduszu oraz prania brudnych pieniędzy. Chodzi o ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje, tak aby pieniądze trafiały do dwóch stowarzyszeń, Fidei Defensor oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia. Według prokuratury pieniądze, które trafiły do tych organizacji, zostały wydane na inne cele niż wskazywała dotacja. Pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów zakończyła się obiecującym postępem, przekazali mediatorzy, czyli Katar i Pakistan. Szef irańskiej dyplomacji przekazał, że rozmowy przyniosły znaczący postęp, jeśli chodzi o dążenie do zakończenia konfliktu w Libanie. Wstrzymanie izraelskich ataków wymierzonych w Hezbollah w tym kraju to jeden z warunków stawianych przez Teheran, które znalazły się we wstępnej amerykańsko-irańskiej umowie. Po jej zawarciu w zeszłym tygodniu Izrael i Hezbollah dalej się atakowały. Wczoraj walki jednak osłabły, choć premier Izraela Benjamin Netanyahu podkreśla.
8: Pozostaniemy w strefie bezpieczeństwa w południowym Libanie tak długo, jak będzie to konieczne, by chronić mieszkańców północy i wszystkich obywateli Izraela.
7: A wstępne amerykańsko-irańskie porozumienie zakłada, że strony zawrą ostateczną umowę w ciągu 60 dni. We Francji obowiązuje czerwony alert pogodowy z powodu upałów. Wydano go dla 49 departamentów, czyli ponad połowy kraju. W aglomeracji paryskiej odwołano część pociągów podmiejskich. W stolicy Francji temperatury sięgną 39 stopni Celsjusza. W Bordeaux będą to nawet 43 stopnie. W Polsce najcieplej teraz w Terespolu 27 stopni, a najchłodniej w Koszalinie 19. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci pokażą od 24 stopni na północnym zachodzie do 28 na południowym wschodzie. Dla południowo-wschodniej części kraju do wieczora obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Studio pan profesor Arkadiusz Sołtysiak z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Cofamy się o tysiące lat i zamiast do dentysty, w sensie to jest taka późna wizyta u dentysty. Pan profesor jest tym dentystą i...
10: Nie. Proszę tutaj takich kalumni nie rzucać. Ja nie mam nic wspólnego ze stomatologią.
9: Ale bierze pan ten ząbek? Jak to w ogóle wygląda od kuchni, że tak się wyrażę? Oto mamy ząb? Czy zęby? Jaka to jest w ogóle skala badania tych izotopów, żeby wyciągnąć z nich informacje dotyczące świata, w którym żyli ludzie?
10: Źródeł wody.
9: Tak.
10: No to jest dość proste. Bierzemy ząb, przecinamy go na pół. Mhm. Po to, żeby uzyskać dostęp do warstw przyrostowych szkliwa. Bo to jest tak, że szkliwo zęba przyrasta regularnie. Możemy te warstwy przyrostowe zidentyfikować. Możemy je policzyć i możemy określić, ile lat trwał rozwój całego szkliwa. I to jest, jak mamy taki ząb przecięty, to wkładamy go do takiego specjalnego spektrometru, który za pomocą wiązki jonów wybija troszkę materii z poszczególnych miejsc wcześniej przez nas wybranych. Więc no wybijamy 100-120 takich malusieńkich kraterów, które mają średnicę no powiedzmy około 20 mikrometrów. No i następnie w urządzenie mierzy stosunki izotopów tlenu w tych właśnie malutkich kraterach, które są przypisane do konkretnych warstw przyrostowych szkliwa, które mają swoją chronologię. Czyli możemy powiedzmy dla tych 4 lat rozwoju szkliwa w przypadku tak wolno rozwijających się zębów jak stałe kły, uzyskać informacje o tym, jakie były proporcje izotopowe tlenu w organizmie ludzkim, co w dość w dobry sposób odzwierciedla proporcje izotopów tlenu w tej wodzie, która była przez człowieka spożywana. Co oznacza, że możemy zobaczyć, czy są góry i doły, czy są jakieś wahania,
9: czy były jakieś susze,
10: które można przypisać do jakiegoś cyklu rocznego. Jeżeli jest cykl roczny, jeżeli widzimy sezonowość, no to wiadomo, że to źródło wody jakoś sezonowo się zmieniało. Może być tak, że po prostu latem było większe parowanie w jakimś zbiorniku wodnym, zimą było mniejsze parowanie, ale najczęściej taką sporą sezonowość widać, jeżeli woda była czerpana z rzeki, dlatego że rzeki wiosną niosą raczej wodę z roztopów albo gdzieś w górach, tak jak na Bliskim Wschodzie, albo wszędzie, tak jak w przypadku Polski. Natomiast latem zwykle stan wody jest niższy, jest wyższe parowanie, no i wtedy ta sygnatura izotopowa się zmienia. Więc jeżeli widzimy taką wyraźną sezonowość, jeżeli widzimy, że stosunki izotopów tlenu są mniej więcej zgodne z tym, czego oczekujemy w danej strefie klimatycznej, no to możemy powiedzieć, że dany człowiek po prostu pobierał głównie wodę z rzeki. Natomiast jeżeli nie ma takiej sezonowości, jeżeli stosunki izotopów tlenu są niższe niż oczekujemy dla danej strefy klimatycznej, no to świadczy to o tym, że źródło wody było gdzieś pod ziemią, że była to albo studnia, albo tak jak w pewnym momencie stało się to popularne w Iranie, były wykopywane takie podziemne kanały nazwane kanatami, gdzie woda z gór spływała w kierunku niziny i w pewnym momencie ten kanat tak jakby wyłaniał się na powierzchnię i można było z niego odprowadzić jakąś mniejszą lub większą sieć irygacyjną. Więc proporcje izotopów tlenu pozwalają nam przede wszystkim określić źródło wody.
9: I taki proces badania powiedzmy jednego zęba to jest parę godzin, parę dni, parę tygodni?
10: No to zależy. Oczywiście, jeden taki punkt pomiarowy to jest kilkanaście minut, więc no to jeżeli przemnożymy to razy 100, no to myślę, że średnio wychodzi mniej więcej jeden dzień na jeden ząb.
9: To jest dość szybko, powiedziałbym, tak?
10: No, to zależy, co rozumiemy pod terminem szybkość, bo w skali archeologicznej to jest oczywiście bardzo szybko, tak. ale jeżeli chcemy przebadać większą liczbę zębów, no to wtedy już to się robi w sporo czasu.
9: Badanie i laboratorium, nawet kiedy się w serialach policyjnych pojawiają, to jest zawsze wyzwanie. Tak, coś wysłaliśmy do laboratorium, kiedy nam dostarczą wyniki. A tutaj jest dostęp do laboratorium 24/7, że to można tak sobie wysłać i właśnie za godzinę
10: no to
9: trzeba, wraca.
10: Trzeba najpierw się umówić.
9: Czy też trzeba czekać w kolejce, że mamy ząb, ale niestety laboratorium dopiero nas przyjmie za 4 dni.
10: No może nawet dłużej. Dlatego, że tego rodzaju urządzenia, które mierzą stosunki izotopowe w takich bardzo malutkich próbkach, jest ich niewiele, są dość mocno obłożone, dlatego no, czasem trzeba czekać rok, czasem trzeba czekać 2 lata. Ostatnio wysłałem kilka zębów do laboratorium w Canberrze w Australii, gdzie mają takie właśnie urządzenie. No i musiałem czekać na wyniki prawie 2 lata, zanim to zostało włączone do kolejki, zanim znalazł się wolny czas, to tyle czasu upłynęło. Jest też takie urządzenie w Warszawie, w Państwowym Instytucie Geologicznym. Tam też trzeba znaleźć taki czas, wolną chwilę pomiędzy pomiarami próbek geologicznych, kiedy można też dorzucić parę zębów ludzkich i zrobić tego rodzaju badania. Więc pod względem logistycznym to wymaga pewnego planowania. To nie jest tak, że tego rodzaju badania można zrobić od ręki.
9: Czyli lepiej od razu wysyłać więcej próbek?
10: Próbki też wymagają przygotowania, dlatego że trzeba je przeciąć, trzeba je osadzić w żywicy, więc tutaj liczba próbek raczej już jest też z góry zaplanowana i wybieramy takie, o których wiemy, że dostarczą nam
9: najwięcej informacji.
10: Może niekoniecznie najwięcej informacji, ale pozwolą nam odpowiedzieć precyzyjnie na te pytania, na które chcemy odpowiedzieć.
9: I na wszystkie swoje pytania uzyskał pan już odpowiedzi? Czy ma pan takie pytania?
10: Nie, to nigdy nie nastąpi.
9: Top 3 pytania, na które pan chce uzyskać odpowiedź?
10: Mogę powiedzieć, na jakie pytania na razie odpowiedzieliśmy.
9: Dobra.
10: Zrobiliśmy takie badania dla 3 stanowisk neolitycznych z dość wczesnego neolitu. Jedno położone w północnym Iraku, 2 położone w Iranie. I zobaczyliśmy, że ówczesny...
9: Ali Kosz,
10: Nemrik 9 i Tepesjalk. Tak. I dowiedzieliśmy się, że mieszkańcy tych stanowisk korzystali z zupełnie różnych źródeł wody. W różny sposób. Nemrik 9 na przykład jest położone dość blisko takiej dość dużej rzeki, czyli Tygrysu. I oni prawdopodobnie czerpali wodę wprost z tej rzeki. Jeżeli chodzi o Ali Kosz, to tutaj sytuacja jest najtrudniejsza, bo w okolicy są co prawda 2 rzeki, ale woda z tych rzek za bardzo się nie nadaje do picia, dlatego że tam jest bardzo dużo składników mineralnych jest ich po prostu zbyt dużo. Trzeba by ją pewnie najpierw przedestylować, żeby się w ogóle do czegokolwiek nadawała.
9: Czyli to nie jest woda mineralna.
10: Taka już bardzo mocno zmineralizowana. Pewnie tam podobny poziom mineralizacji jak w jakichś źródłach termalnych w Yellowstone albo na Islandii. Ale dzięki tym badaniom dowiedzieliśmy się, że ludzie z Ali Kosz korzystali prawdopodobnie ze źródeł podziemnych właśnie. Albo mieli studnie, albo korzystali w jakiś inny sposób ze źródeł podziemnych. Natomiast w przypadku Tepesjalk potwierdziliśmy to, czego oczekiwaliśmy. To jest stanowisko położone u podnóża gór i tam są takie źródła artezyjskie, które oni wykorzystywali już właśnie od neolitu i mamy potwierdzenie, że tak właśnie było. Więc tutaj nie było żadnej sensacji w tym przypadku.
9: Czyli to są pytania, na które udało się uzyskać odpowiedź. A pytania, najważniejsze 3 pytania, na które pan z niecierpliwością teraz oczekuje, żeby odpowiedzieć?
10: Jest jeszcze jedno takie pytanie, na które też odpowiedzieliśmy, ale wyniki jeszcze nie zostały opublikowane. Dopiero złożyliśmy artykuł do druku. Na takim stanowisku położonym w północnej Syrii o nazwie Tel Brak znaleźliśmy duże śmietnisko. Takie wzgórze, które miało 4-5 metrów wysokości, było śmietnikiem. Tam były jakieś skorupy, były kości zwierzęce, dużo popiołu. I znaleźliśmy tam też duży zbiór kości ludzkich, ale w takim bardzo nietypowym kontekście. Poza tym, że to był śmietnik, to jeszcze nie były to ani kompletne szkielety, ani takie kości już zupełnie pozbawione tkanek miękkich, tylko prawdopodobnie były to części ciał, które zostały troszkę nadgryzione przez dzikie zwierzęta i ktoś je zebrał i wyrzucił do tego dołu. Więc postawiliśmy taką hipotezę, że nastąpiła tam jakaś katastrofa. To znaczy ludzie z jakiegoś powodu umarli dość szybko i dość gwałtownie. Nie miał kto ich pochować. Dzikie zwierzęta albo psy rozwlekały te ciała. To jest też taki typowy motyw bliskowschodni, że jak jest upadek jakiegoś miasta, to dzikie psy potem rozwlekają ciała mieszkańców tego miasta. No i po pewnym czasie ktoś wydał rozkaz, żeby te resztki ciał pozbierać i wrzucić do tego właśnie dołu. I tak się akurat złożyło, że były tam zarówno szczątki osób dorosłych, jak i dzieci. I były tam szczątki dzieci, które zmarły w tym czasie, kiedy ząb się jeszcze rozwija. Więc można było tutaj zrobić taką chronologię nie od dnia narodzin do jakiegoś momentu, tylko odwrotnie, od dnia śmierci wstecz do dnia narodzin. I okazało się, że czwórka z tych dzieci, wszystkie cztery, z których pobraliśmy próbki, wykazała bardzo podobny wzorzec zmienności stosunków izotopowych tlenu. Znaczy na początku te stosunki były dość niskie, potem gwałtownie wzrosły i utrzymały się aż do samego końca. I taki gwałtowny wzrost jest najprawdopodobniej świadectwem suszy. Suszy, która trwała w tym przypadku, możemy to oszacować, co najmniej 4 lata. I to jest tak, że na Bliskim Wschodzie oczywiście susza się zdarza, więc ludzie wiedzieli o tym. Ludzie wiedzieli, że trzeba część plonów przechować w spichlerzach na gorsze lata. No, mamy opowieść biblijną o Józefie, który powiedział Faraonowi, że po 7 latach tłustych przyjdzie 7 lat chudych, więc podczas lat tłustych trzeba napełnić spichlerze, żeby potem mieć co jeść podczas lat tłustych. Więc ludzie zdawali sobie sprawę z tego ryzyka i mogli bez większego problemu przetrwać, jeżeli był rok suszy albo nawet 2 lata suszy, ale 4 lata suszy to już mogło być za dużo, zwłaszcza dla tak dużego miasta, które tam się wtedy rozwijało. No i prawdopodobnie ta długotrwała susza spowodowała, że no, ludzie po prostu zaczęli głodować, zaczęli umierać i doprowadziło to do tej masowej śmiertelności.
9: No zdaje się, jest to, co nas niedługo czeka. Suszę.
10: Mam nadzieję, że może nie aż do takiego stopnia, jak na stanowisku Telbrak.
9: Wszystko to bardzo ciekawe. Z niecierpliwością czekam na publikację artykułu, panie profesorze.
10: Dziękuję, bardzo się cieszę.
9: Może przy najbliższej okazji uda się dowiedzieć, na jakie pytania pan oczekuje odpowiedzi, ale już nie tym razem, bo już kończymy. Dziękuję.
10: Dziękuję bardzo.
9: Pan profesor Arkadiusz Sołtysiak z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego był gościem. Informacje TOK FM o 11.40, już za kilka minut, a po nich program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, co dzisiaj w Kulturze Osobistej?
0: Dzisiaj w Kulturze Osobistej poznamy cierpliwe Genowefy i bezwstydne Magdaleny. To będzie rozmowa o przewodniku po średniowieczu zwykłych kobiet autorstwa Anny Brzezińskiej, która już ze mną jest w studiu i czekamy na Państwa. Będziemy rozmawiać o tej właśnie książce już za moment po 11.40 w Kulturze Osobistej. Czekamy na Państwa.
9: Serdecznie na ten program zapraszam. Informacje o 11.40, a po nich Kultura Osobista.
11: Reklama.
12: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie.
14: Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
20: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż by spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
23: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
23: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
23: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
23: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
24: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
25: Ale jesteś zadowolony.
26: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
25: Aha.
26: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
25: Wow!
26: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
25: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
27: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
28: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
29: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
28: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
29: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
30: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 11.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Strażacy dokażają pożar zakładu produkcyjnego w Harnowie na Pomorzu. Ogień w fabryce aerozoli wybuchł wczoraj. Spłonęło około 6 tysięcy metrów kwadratowych hali. Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. Pożar udało się opanować nad ranem. Strażacy przelewają teraz pokorzelisko i poszukują niedogaszonych zarzewi ognia. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Ogłosił, że pozostanie liderem Partii Pracy i szefem rządu do czasu wyłonienia jego następcy. Jak powiedział, powinno to stać się najpóźniej we wrześniu, po letnich wakacjach parlamentarnych. Starmer podkreślił, że zamierza teraz poświęcić czas rodzinie. Z uznaniem o działaniach premiera Starmera na rzecz bezpieczeństwa Europy i Ukrainy wypowiedziała się przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wielu przywódcom dojrzenie do bycia mężem stanu zajmowało dużo czasu. Tobie wystarczyły zaledwie dwa lata, napisała na portalu X. W Wielkiej Brytanii od pewnego czasu trwał kryzys rządowy, słabe notowania w sondażach oraz niekorzystne rezultaty w wyborach lokalnych. W Anglii w wyborach do parlamentu, Walii i Szkocji sprawiły, że Starmer mierzył się z buntem we własnej partii. Policjanci z Łodzi i Warszawy zatrzymali czterech członków gangu złodziei samochodów. Działali oni głównie w rejonie Skierniewic. Mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży samochodów i posiadania środków odurzających. Trzech podejrzanych trafiło do aresztu. Prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania. Polsko-ukraiński spór o upamiętnienie UPA, a w konsekwencji oddanie najwyższych odznaczeń państwowych przez ukraińskich byłych i obecnych polityków może storpedować rozpoczynające się w czwartek w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Nadal pod znakiem zapytania jest udział w konferencji prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski ma dzisiaj podjąć decyzję w tej sprawie, a do tego tematu wrócimy w TOK 360 w samo południe. Do wieczora obowiązują ostrzeżenia synoptyków drugiego stopnia przed burzami dla południowo-wschodniej Polski. Alerty wydano dla województw podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego oraz części mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, a także opolskiego. Na termometrach dzisiaj od 24 stopni na północnym zachodzie do 28 na południowym wschodzie.
31: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Thank you. Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, ze mną w studiu pisarka i historyczka Anna Brzezińska. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam również.
0: Anna Brzezińska znana Państwu z książek fantazy i prozy historycznej, takiej, jakiej nikt inny w Polsce nie pisze i nie tworzy. Dzisiaj ze swoją najnowszą książką Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Książkę wydały Marginesy. I moje pytanie pierwsze brzmi, czy my ciągle za mało wiemy o kobietach średniowiecza, czy wiemy sporo, ale to nie do końca prawda, to co my wiemy.
2: Wiemy sporo o kobietach z elit. Wiemy sporo o królowych i wielkich świętych, a dlatego bardzo świadomie je z tego przewodnika po średniowieczu wyłączyłam. I o chłopkach, o mieszczkach, o żebraczkach wiemy stosunkowo mniej.
0: Dlaczego tak się dzieje?
2: Z powodu źródeł. Mhm. Więcej kronikarzy zapisali o królowej z oczywistych powodów, zwłaszcza jeśli źle się sprawowała. Natomiast o takiej zwykłej, bogobojnej kobiecie, która przez całe życie pracowała, urodziła dzieci, chodziła do kościoła i nikomu nie dała powodu do zgorszenia. Nawet nie miała żadnego sporu o gęś czy trzy palce gruntu z sąsiadką. Jej nie zobaczymy w źródłach, bo ona jest po prostu dla nas po tych wszystkich wiekach niewidoczna. Można ją spróbować po jakichś transakcjach gospodarczych namierzać. No i takie kobiety też właśnie wśród Genowef i Magdalen się znalazły.
0: To proszę powiedzieć, jakie pani namierzała te kobiety, te historie?
2: Przez źródła sądowe bardzo wiele, niektóre przez źródła transakcyjne, czyli dotyczące poświadczenia rozmaitych transakcji handlowych, ale chyba najbardziej fascynujące są dla mnie te kobiety. Jest ich stosunkowo niewiele, które przemawiają do nas ze źródeł swoim własnym głosem. Czyli jest na przykład w tej książce taka bardzo wzruszająca dla mnie postać Margherity Datini, żony kupca włoskiego, która wprawdzie pochodziła z rodu patrycjatu florenckiego, ale zubożałego i wygnanego. Wyszła za mąż za bardzo zgrabnego i dobrze sobie radzącego w interesach kupca, natomiast bez posagu, co sprawiało, że była całkowicie zależna od męża i bez edukacji, jaką otrzymało wiele kobiet. I ona już jako dorosła osoba nauczyła się samodzielnie czytać i pisać. I w związku z tym zostawiła nam ogromne gromadki listów, w których pisze o najróżniejszych rzeczach. Dla mnie szczególnie zabawne są te, w których łaja tego swojego rekina biznesu straszliwie, bo ona miała taką cudowną manierę. Zgadzała się ze wszystkim, co on pisał, a potem robiła po swojemu. I okraszała to jeszcze takimi komentarzami, że wiadomo, że ja jestem słabą, biedną, intelektualnie niedojrzałą kobietą. Wiem, że tak myślisz. No i co miał począć? W zasadzie robiła, co chciała.
0: Wybór historii i postaci. Jak to przebiegało? Bo są tutaj postaci nieznane. No tak jak pani podkreśla, że chciała pani te właśnie kobiety nieznane średniowiecza gdzieś wynieść na piedestał. Ale są takie, których imiona nie są dla wielu z nas anonimowe.
2: No właśnie chciałam, żeby to była taka książka pokazująca jak najbardziej różnorodne kobiece doświadczenia. Bo my bardzo często mówimy o jakiejś jednej kobiecie średniowiecza, że nie miała praw, że była uważana za słabszą intelektualnie i moralnie od mężczyzn. I to wszystko jest prawda. Natomiast...
0: I że nie była rycerzem.
2: Niestety, większość z nich nie była, chociaż no, wśród bohaterek książki jest również kobieta, która wzięła udział w obronie Jerozolimy, o czym napisał jej brat, spisując jej relacje.
0: I są kobiety, które swoich zamków broniły też.
2: Tak, oczywiście. I które odpowiadały za obronę tych zamków, również jako urzędnicy królewscy, co jest niezwykle zaskakujące. Kobiety, które były szeryfkami. Ale ja lubię tę z Jerozolimy, dlatego że tam pojawia się taki uroczy szczegół, że ona na te mury, broniąc w stolicy państwa krzyżowców przed Saladynem, wdrapała się w garnku na głowie zamiast hełmu. I to jest taka niesamowicie ikoniczna dla mnie postać, bo to jest zwykła kobieta, ona nie jest wielką panią. Ona nie dołącza do jakiejś grupy znamienitych pielgrzymów. Ona po prostu rusza do Jerozolimy, a potem wypadki popychają ją na te mury. Nosi wodę, pomaga. Nie wiemy, czy brała udział w walce, ale jest tam i pozostaje po niej świadectwo.
0: To są wszystko fakty, czy także domysły?
2: Niestety to są wszystko fakty, bo niektóre z tych historii urywają się nam w takim momencie, że jako pisarka aż chciałabym dopisać, co się wydarzyło dalej. No ale niestety fakty ograniczają nas i po trochu te kobiety, te takie mniej znane, wynurzają się nam na chwilę na powierzchnię źródeł, a potem znowu znikają i nie wiemy, co się wydarzyło dalej.
0: Jeśli chodzi o te procesy sądowe, dokumenty na ich temat, z których pani czerpała, no zastanawiałam się, jakie było prawo w średniowieczu. Czy to było prawo, które stało po stronie słabszych, czy jednak ci bogatsi, sprawniejsi, no też myślę, ta strona męska, że wygrywali?
2: Prawo teoretycznie było ślepe, ale ono zawsze jakoś przez tę opaskę potrafi przezierać. Natomiast w średniowieczu przede wszystkim nie było jednego prawa. Jest prawo kanoniczne i ono jakoś tam tę spójność prawną średniowieczu chrześcijańskiemu, zachodniemu nadaje, ale tylko w określonych obszarach. Natomiast jeżeli spojrzymy na relacje gospodarcze, na przykład na rozmaite prawa cechowe, to praktycznie każde miasto ma sobie swoje własne. Co więcej, w niektórych miastach kobiety mogą się niejako przerzucać, na przykład w średniowiecznym Londynie. Mogą właściwie próbować wybierać pomiędzy rozmaitymi systemami prawnymi, czyli albo iść prawem miejskim londyńskim, albo prawem powszechnym, czyli common law. Więc nie będzie jednej uczciwej odpowiedzi na to pytanie, bo oczywiście silniejszym było łatwiej, potężniejszym również. Natomiast nie ma nawet jednej spójnej odpowiedzi na pytanie, czy kobieta miała w średniowieczu zdolność do czynności prawnych, bo to zależy. Od systemu prawnego, od miejsca, od czasu.
0: Ale mogła walczyć o alimenty, jak się okazuje.
2: Tak. I akurat w Cierpliwych Genovefach, Bezwstydnych Magdalenach przywołuję przykład z Anglii. Natomiast nasze chłopki, jeżeli zdarzyło się, że trafiały przed sąd konsystorski po uwiedzeniu w ciąży, również niekiedy żądały odszkodowania zawianek, ale też jakiegoś uposażenia, które pozwoli im w przyszłości wychować dziecko. Więc tak, alimenty nie są wynalazkiem współczesności.
0: 50 kobiet z krwi i kości. Fascynujące dla pani było opisywanie samych tych historii, które pani znalazła, czy tworzenie tego średniowiecznego tła?
2: Właściwie jedno i drugie. Fascynujące było wyszukiwanie tych mikrohistoryjek, takich króciutkich i w źródłach, i w literaturze naukowej, bo ogromna część tych historii, myślę, że dobra połowa, opiera się na cudzych badaniach szczegółowych, niekiedy żmudnych. A potem wrzucałam je na tło, czasami nie zgadzając się na przykład z interpretacjami, które są w literaturze naukowej, bo wydaje mi się, że tę historię daje się odczytać w trochę inny sposób. Ale wydaje mi się, że o ile sama historia prowadzi nas fabularnie przez przeżycia kobiet, to najbardziej dla mnie takie edukacyjnie i popularyzatorsko wartościowe było to tło, ponieważ przez pryzmat losów konkretnej kobiety mierzymy się z rozmaitymi zagadnieniami, czyli na przykład sytuacja gospodarcza kobiet, czyli rozmaite zwyczaje dziedziczenia, czyli kobieta i urzędy, kobieta i ziemia, ale też takie sytuacje osobiste, więc rozmaite nie zawsze szczęśliwe związki, nie zawsze sformalizowane, gdyż ku pewnemu mojemu zaskoczeniu okazało się, że w średniowieczu na południu Europy można było zostać konkubiną notarialnie. Czyli zawrzeć coś w rodzaju, jakby to tak określić, powiedzmy świeckiego związku cywilnego. Pan z panią udawali się do notariusza, spisywali kontrakcik, że absolutnie nie jest to małżeństwo, ale będą żyli jak w małżeństwie przez określony czas, bodajże lat 6 w tym przykładzie, który przywołałam. Pan będzie panią utrzymywał, pani będzie panu dotrzymywała wierności. Często w tych kontraktach uwzględniano też, co się wydarzy z dziećmi, jeśli się urodzą podczas trwania takiego związku. No i nie w ten sposób wyobrażamy sobie średniowiecze, prawda? Więc te elementy były zaskakujące.
0: Właśnie, bardzo byłam ciekawa, jak to jest. Czy w przeszłości znajduje pani zazwyczaj to, czego się spodziewała, czy jednak są to głównie zaskoczenia?
2: jest dużo zaskoczeń. I takich zaskoczeń, jak głębokie korzenie mają niektóre idee, które się wydają nam tak zaskakująco współczesne, czyli na przykład alimentacja na dzieci, czyli na przykład opieka nad osobami niepełnosprawnymi, czyli niektóre mechanizmy prawne, czyli ściganie pewnych przestępstw nie w postępowaniu skargowym, tylko z urzędu. To były takie dla mnie zaskakujące odkrycia.
0: Co pani osobiście dają takie podróże w przeszłość?
2: Zaspokajają moją niespożytą ciekawość, bo ja po prostu zawsze chciałam wiedzieć, jak to się wszystko zaczęło, a wydaje mi się, że średniowiecze jest tą epoką, w której tkwią korzenie współczesności, kiedy powstaje Europa, jaką znamy. Europa, która wyrasta z tradycji antycznych, z chrześcijaństwa i z praw i zwyczajów barbarzyńskich, czyli naszych. Więc to jest taka podróż i intelektualna, ale w tym wypadku też emocjonalna. Bo akurat przy tej książce taką niesamowitą przyjemnością było odkrycie, jak bardzo różnorodne były te kobiety. Jak one się wspierały między sobą, ale też jak potrafiły stanąć w obronie kobiet jako kobiet. Bo to jest wątek, myślę, powinnyśmy o niej wspomnieć, Krystyny de Pizan, która już w czasach wojny stuletniej potrafiła napisać, że sposób, w jaki kobiety są opisywane w literaturze o miłości dworskiej, jest tak naprawdę obraźliwy. I opisywanie kobiet wyłącznie jako obiektów pożądania, które temu pożądaniu ulegają z łatwością, uwłacza kobietom. Co więcej, ona zauważyła taki niesamowity mechanizm, mianowicie, że te książki, które są mizoginistyczne, są podsuwane kolejnym pokoleniom młodych chłopców i oni, nie znając jeszcze życia, nie stykając się z kobietami, formują sobie wyobrażenie na podstawie stereotypów. I my mówimy o kobiecie, która to pisze, a w początkach XV wieku to jest niezwykłe.

0: programu Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia, a książkę wydały Marginesy.
1: Dzięki Marto. Za minut 5 startuje TOK 360. W studiu jest już Filip Kekusz.
2: Dzień dobry.
1: Jest już nowy premier?
2: Jeszcze nie ma i nie będzie go do września, tak przewiduje Keir Starmer, który pozostanie na stanowisku do czasu tej tranzycji i przejęcia władzy zarówno w Partii Pracy, jak i tym samym na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. O tym właśnie, kto ma największe szanse, żeby zostać premierem Wielkiej Brytanii, o tym, w jaki sposób te wewnętrzne wybory w Wielkiej Brytanii w Partii Pracy będą przebiegały i jak bardzo osłabią one Partię Pracy, bo wiadomo, że tego typu działania mogą wpływać na spójność ugrupowania. Będziemy rozmawiać i po 12.20 i po godzinie 13.00. Spytamy też, jak to się dzieje, że ostatnich 6 premierów Wielkiej Brytanii nie dotrwało do końca kadencji, tylko podawało się do dymisji. Czy to oznacza, że demokracja jest tak mocna, tak słaba, czy przyczyny są zupełnie gdzie indziej. Ale natomiast wielkie zwycięstwo świętują zwolennicy El Tigre, czyli nowego prezydenta Kolumbii. Nie ma jeszcze wprawdzie oficjalnie ogłoszonych wyników, natomiast wynika z tego, że Abelardo de la Espriella z tych pierwszych wstępnych wskazań te pierwsze wstępne wskazania pokazują, że właśnie Abelardo de la Espriella minimalną większością głosów wygrał wybory prezydenckie w Kolumbii. To jest kolejny już polityk, który politykiem jest od całkiem niedawna, przedtem był raczej biznesmenem i który doszedł do władzy pod hasłami mocno prawicowymi. Jego zwolennicy wylegli wczoraj i świętowali na ulicach Kolumbii w takich charakterystycznych żółtych podkoszulkach, w jakich i on sam się pojawiał na wiecach wyborczych chociażby. No i pytanie, co to oznacza dla Kolumbii, a także dla całego regionu, gdzie coraz więcej jest rządów i głów państw reprezentujących prawicę i taką dosyć intensywną prawicę.
1: Bardzo to wszystko ciekawe, więc ja zamieniam się w słuch i będę śledził bardzo uważnie, bo to są naprawdę ważne i ciekawe rzeczy. Bo przecież szczególnie Zjednoczone Królestwo to jest rzut beretem i to dotyczy tego wszystkiego, co się dzieje w naszej części świata.
2: Tak.
1: Więc bardzo dziękuję, ale też zapraszam jutro na program Owczarek, bo też od 9 będziemy poruszać temat Zjednoczonego Królestwa, no bo myślę, że to jest coś, o czym różne media będą informowały w najbliższych dniach.
2: My już jutro w TOK 360 w południe też na pewno będziemy poruszać ten temat.
1: Zobaczymy.
2: Ale wy będziecie pierwsi.
1: Ale wy dzisiaj będziecie pierwsi.
2: Tak.
1: Dobrze, informacje jeszcze długo nie będzie, ale za to w samo południe startuje TOK 360, na który zapraszam.
3: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
4: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
3: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących

0: sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na meliski.
2: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Poniedziałek, 22 czerwca, minęła 12. Premier Wielkiej Brytanii rezygnuje ze stanowiska. Rozpoczyna się proces przekazania władzy w Partii Pracy.
6: Na kilka dni przed konferencją w sprawie odbudowy Ukrainy, która ma rozpocząć się w Gdańsku, narasta spór o odznaczenia między Warszawą i Kijowem.
5: Uczniowie rozpoczynają ostatni tydzień szkoły. Lato natomiast rozpoczyna się od gwałtownych zjawisk pogodowych.
6: A piłkarskie Mistrzostwa Świata rozkręcają się. Dziś zagrają m.in. Brazylia, Hiszpania i Holandia.
5: To jest TOK 360 południa.
6: Tamara Pawlik-Lipska.
5: Filip Kakusz. Dzień dobry, zaczynamy. Przed wrześniową sesją brytyjskiego parlamentu Partia Pracy ma mieć nowego lidera.
6: Dzisiaj premier Keir Starmer ogłosił, że podaje się do dymisji. Więcej na ten temat wie Tomasz Orchowski.
7: I will resign as leader of the Labour Party.
8: Bycie premierem Wielkiej Brytanii z pewnością nie należy do najłatwiejszych prac i nie chodzi tylko o wyborcze sprawdziany, ale też z powodu kolegów i koleżanek, członków własnego ugrupowania. Bo to, jak wylicza BBC, już trzeci raz w ciągu zaledwie 4 lat, jak szef brytyjskiego rządu rezygnuje ze stanowiska pod presją własnego środowiska politycznego. Pytanie, które zadaje teraz moja partia, brzmi, czy to ja jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do kolejnych wyborów parlamentarnych. Usłyszałem odpowiedź mojego klubu na to pytanie. Podczas przemówienia przed siedzibą na Downing Street Starmer bronił swojego dorobku politycznego. 6 lat temu odziedziczyłem partię, która była skompromitowana politycznie, finansowo i moralnie, mówił. 2 lata temu lejburzyści odnieśli zdecydowane zwycięstwo w wyborach, ale ostatnio ich sondaże były coraz gorsze, a największym poparciem cieszy się obecnie skrajna prawica. Zmieniliśmy partię, pozbyliśmy się trucizny antysemityzmu, odbudowaliśmy zaufanie w sprawach gospodarki, obronności i bezpieczeństwa narodowego. Staliśmy się ugrupowaniem, które znowu jest dumne z flagi. Celem Starmera, jak twierdził, było poprawienie Wielkiej Brytanii. Popatrzcie, co osiągnęliśmy w zaledwie 2 lata, mówił odchodzący szef rządu w Londynie. Mamy silniejszą gospodarkę, rozwijającą się szybciej niż gospodarki porównywalnych państw. Płace od początku naszych rządów rosną szybciej niż inflacja. Zabezpieczyliśmy inwestycje, budujemy infrastrukturę. Starmer łamiącym się głosem zapowiedział, że po odejściu skupi się na żonie i dzieciach. Jego następcą, czyli nowym liderem Partii Pracy i nowym premierem, może zostać Andy Burnham. Tomasz Orchowski, TOK FM.
5: Burnham to nowo wybrany deputowany lejburzystów, wieloletni burmistrz Wielkiego Manchesteru, a do sprawy sytuacji politycznej Wielkiej Brytanii wrócimy dziś w TOK 360 po 12.20 i po 13.00.
6: Polsko-ukraiński spór o upamiętnienie UPA, a w konsekwencji oddanie najwyższych odznaczeń państwowych przez ukraińskich byłych i obecnych polityków może storpedować rozpoczynającą się w czwartek w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy.
5: Pod znakiem zapytania nadal stoi udział w tym wydarzeniu prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski ma dzisiaj podjąć decyzję w tej sprawie.
6: Prezydenci obu państw korzystają na konflikcie. Tak z kolei sytuację między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim ocenił w poranku TOK FM profesor Grzegorz Motyka z Wojskowego Biura Historycznego. Zaznaczył, że obecnie po kolejnej odsłonie polsko-ukraińskiego sporu o upamiętnienie członków UPA najlepiej byłoby postawić kropkę.
9: Zostawić te wydarzenia, jako potraktować jako coś, co się zdarzyło, jako pewien remis, przepraszam, powiem kolokwialnie, i spróbować pójść dalej, wracając do tego poziomu współpracy sprzed 26 maja. Natomiast obawiam się, że jest to niestety wariant niezwykle mało prawdopodobny, choć na pewno bardzo byłby korzystny i dla Polski, i dla Ukrainy. Ale prezydenci obydwu państw korzystają na konflikcie, więc sądzę, że będą w niego brnęli dalej.
10: Zastanawiam się nad tym, czy jednak Polska nie powinna prowadzić takiej polityki, że póki trwa ta wojna, to tę sprawę zawiesić, a wracać do niej w momencie, kiedy Ukrainie uda się zawrzeć pokój.
9: Ale ja się zgadzam z panią redaktor i dlatego do dnia 25 maja byłem przekonany, że właśnie udało się stronie polskiej i ukraińskiej osiągnąć porozumienie. Ten kompromis zburzył prezydent Zełenski 26 maja, nadając jednostce nazwę bohaterów UPA, a podgrzał go jeszcze swoją ponadwymiarową decyzją o odebraniu...
10: Bo jest pan przeciwny odbieraniu orderu.
9: Sądzę, że była to decyzja ponadwymiarowa.
5: Wołodymyr Zełenski publicznie skrytykował Karola Nawrockiego. Prezydent Ukrainy w telewizyjnym wywiadzie ocenił, że Nawrocki zdecydował się na eskalację ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce.
6: Zełenski w wywiadzie ujawnił również, że podczas pierwszego spotkania z Karolem Nawrockim w Polsce otrzymał od niego książkę poświęconą tragedii wołyńskiej.
5: O chyba najpoważniejszym od lat kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich mówił w poranku TOK FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk.
6: Jego zdaniem decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych to świadomy ruch, który był obliczony na wewnętrzną sytuację w Ukrainie.
3: Były dwa środowiska, którym ta eskalacja była potrzebna. Po pierwsze to środowisko pana prezydenta Zełenskiego, który mierzy się z coraz większymi problemami wewnętrznymi na Ukrainie. Myślę tu o aferach korupcyjnych, między innymi spadającym poparciu, różnego rodzaju problemach, z którymi prezydent się mierzy i chodziło o wywołanie tak zwanego efektu flagi, czyli jak wywołamy kryzys, który będzie takim kryzysem
10: geodnościowym. Tak się kryzysem stało, bo inni byli prezydenci, nawet opozycyjni wobec Zełenskiego, też oddali
3: dokładnie
10: ordery.
3: Tak, ale chodziło właśnie o wywołanie tego efektu flagi, czyli jednoczymy się wokół lidera, który jest, cudzysłów stawiam tutaj, zaatakowany, prawda? I drugie środowisko, w moim przekonaniu, które też popychało prezydenta i które wcale nie jest tożsame ze środowiskiem prezydenta, ale tutaj akurat był wspólny cel. I to jest środowisko ukraińskich nacjonalistów oraz polityków, którzy uważają, że budowa tożsamości, nowoczesnej tożsamości ukraińskiej w oparciu o etos OUN UPA jest dzisiaj najlepszą możliwą drogą.
5: Zdaniem Michała Dworczyka postawa ukraińskich nacjonalistów nie ma antypolskiego wymiaru, tylko antyrosyjski.
6: Postawę polskiej prawicy w tym sporze krytykuje z kolei europoseł Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy.
5: Polityk podkreśla jednak, że decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego była zła z punktu widzenia stosunków polsko-ukraińskich, a reakcja prezydenta Karola Nawrockiego nadmiarowa.
11: Zaostrzanie się niechęci wobec siebie po obu stronach nie służy nikomu. Mam takie wrażenie, że prawica w Polsce dzisiaj przyjęła taką taktykę, no niby nie kopie się leżącego, ale kiedy go nie kopać jak leży. No więc Ukraina dzisiaj się wykrwawia, Ukraina dzisiaj walczy głównie o siebie, ale nie zgadzam się z tym, co powiedział pan europoseł Dworczyk, że walczy głównie o siebie i tylko o siebie, bo walczy także o nasz spokój pośrednio i spokój Europy, więc to wszystko idzie w bardzo złym kierunku. Uważam, że przyjęcie takiej optyki, no jeśli Ukraina jest w sytuacji zagrożenia, no to wtedy możemy ją docisnąć, przycisnąć, pokazać, kto tu jest panem, wyleczyć jakieś swoje kompleksy przy okazji, bo mam wrażenie, że po prawej stronie obudziła się jakaś taka demoniczna chęć pokazania Ukrainie, gdzie jest jej miejsce.
6: Wołodymyr Zełenski twierdzi, że jego zespół natychmiast po wypowiedziach Karola Nawrockiego dotyczących zamiaru odebrania mu odznaczenia rozpoczął intensywne rozmowy wyjaśniające, jednak nie wpłynęły one na stanowisko polskiego prezydenta.
5: Prawdopodobnie jeszcze dziś poznamy skład nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego.
6: Odwołanie poprzedniej i powołanie nowej, odpolitycznionej według zapewnień warszawskiego ratusza Rady to część konsekwencji afery w placówce.
5: Miejsce radni chcą, by rozliczenia poszły jeszcze wyżej i objęły wiceprezydent miasta odpowiedzialną za politykę zdrowotną.
6: Jednocześnie na światło dzienne wypływają kolejne wątki afery.
5: A to wszystko zebrał reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
12: Może zacznijmy od nowej Rady Nadzorczej. W Urzędzie Miasta usłyszałem właśnie, że urzędnicy wciąż czekają na komplet dokumentów od nowych członków organu. Dokładnie chodzi o zaświadczenia o niekaralności. Jak tylko wszystkie papiery zostaną skompletowane, dojdzie do oficjalnego powołania nowej rady. I dopiero wtedy mamy poznać jej skład, bo teraz miasto nazwiska trzyma w tajemnicy. Na ten moment muszą wystarczyć nam takie zapewnienia ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
13: Rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków.
12: Jeśli chodzi o prezydenta. W czwartek ma wystąpić na specjalnej Radzie Miasta z najnowszymi ustaleniami audytu w Szpitalu Południowym, a wiceprezydent Renata Kaznowska zmierzy się z wnioskiem radnych, którzy wzywają ją do natychmiastowej dymisji. Portal Zero i Gazeta Wyborcza podały więcej informacji o sygnaliście, który nagłośnił proceder 28-letniego Dawida Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski, obecnie ordynator chirurgii w jednym z otwockich szpitali, sam spiera się z Południowym o ponad 500 000 zł za, jak twierdzi szpital, fikcyjne dyżury i zabiegi. Wyborcza napisała dziś, że Jędrzejewski kilka lat temu zabiegał w ratuszu o darmowe przekazanie działki pod budowę kliniki dla sportowców. Inwestycje miał firmować Robert Lewandowski. Miasto nie wydało zgody na przekazanie, co według gazety może być powodem zatargów z prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
6: System ochrony zdrowia sprzyja powstawaniu kolejek u lekarzy specjalistów, mówi w TOK FM prezes Polskiej Federacji Szpitali profesor Jarosław Fedorowski.
5: Wynika to również z różnych, czasem przeciwstawnych sposobów finansowania procedur, podkreślał ekspert, z którym w porannym EKG rozmawiał Maciej Głogowski.
14: Jeden sprzyja kierowaniu pacjentów poza, a drugi sprzyja jak największej liczbie wizyt. No, tak został zaprojektowany mechanizm. Jego uczestnicy zachowują się dosyć racjonalnie, no, ale jeżeli zobaczymy na liczbę wizyt u lekarzy, specjalistów poza POZ-em, to w Polsce jest dużo więcej wizyt niż w innych krajach. 4 razy częściej Polacy do lekarza specjalisty poza podstawową opieką chodzą niż Amerykanie.
15: Czyli za dużo chodzimy do lekarza.
14: Dużo chodzimy do lekarzy specjalisty wąskich dziedzin, ponieważ system jest tak zaprojektowany, że społeczeństwo uważa, iż lekarz podstawowej opieki zdrowotnej to w ogóle nie jest specjalista. Tak? My mówimy specjalista i jak gdyby od razu przyjmujemy, że to nie jest lekarz
15: POZ-u.
14: Czyli
15: mimo tych kolejki tak za dużo
14: specjaliści.
15: Chodzimy, tak?
14: Za dużo chodzimy do lekarzy specjalistów wąskich dziedzin. Bardzo wiele spraw, no, na przykład z zakresu chorób wewnętrznych, konsultacji mogłoby być wykonywane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a najlepiej w organizacji koordynowanej ochrony zdrowia. I wtedy może by się okazało, że tych czasów oczekiwań byśmy znacznie skrócili. Jeżeli tych wizyt jest zbyt dużo, to znaczy się, że system jest fragmentaryczny i opieka nad pacjentem zaczyna nam się wymykać spod kontroli. No, brakuje koordynacji.
15: A, no właśnie, bo miałem wrażenie, że pan przerzuca odpowiedzialność na pacjentki i pacjentów, ale rozumiem, że no zarzut o braku koordynacji już jest jednak do tych, którzy biorą także i polityczną odpowiedzialność.
14: Pacjent przecież jest informowany przez polityków, przez media, że powinien mieć dostępność do lekarza specjalisty. Znowu mówimy, że ten w POZ-cie to nie jest specjalista, chociaż on jest też specjalistą w swojej dziedzinie. No i w związku z czym pacjent też się zachowuje racjonalnie, no, zapisuje się w kilka miejsc, żeby się dostać.
6: A sytuację pogarsza jeszcze brak sprawnego systemu rezerwacji i odwoływania wizyt, dodawał prezes Polskiej Federacji Szpitali.
5: Największa porodówka na południu Podkarpacia ma poważne problemy. Oddział w Brzozowie z każdym miesiącem przynosi coraz większe straty.
6: Mimo sporej liczby porodów, ponad 700 za ubiegły rok, biorąc pod uwagę sytuację budżetową, powinien on zostać zamknięty. Ale władze szpitala są zdeterminowane, by jak najdłużej walczyć o jego działanie. Marcin Starzec.
16: Pani Ewelina z Bukowca w Bieszczadach urodziła w Brzozowie swojego pierwszego syna. Jechała z obawą, czy zdąży dojechać na czas.
17: Były nerwy, bo jednak jak w Lesku było wcześniej otwarte, to było bliżej, jakby nie było, no ale pozamykali i Lesko, i Sanok, a Brzozów jest kawałek.
16: Kawałek, czyli ponad 60 kilometrów, co w tej części województwa przekłada się na 1,5-godzinną podróż samochodem. Takich historii jest coraz więcej. Ponad 700 porodów rocznie, średnio 60 miesięcznie. Ale to w kalkulatorze dalej się nie opłaca. W ubiegłym roku oddział przyniósł ponad 8,5 miliona złotych strat. W tym roku może być to nawet 12 milionów, mówi Marcin Bochniarz, pełnomocnik dyrektora szpitala.
18: My nie możemy sobie pozwolić na przykład na zamknięcie sali porodowej od 20 do 8 rano, tak? Ona musi być przygotowana, ona musi czekać, personel jest w gotowości.
16: Sytuację ratuje onkologia, która pokrywa straty innych oddziałów. Na jak długo? Tego jeszcze nie wiadomo, ale dziś nikt nie wyobraża sobie, żeby w Brzozowie została tylko izba porodowa.
18: Widzimy ogromną społeczną potrzebę istnienia tego oddziału.
16: Dyrekcja szpitala apeluje do NFZ o wyższą wycenę porodów, nawet o 70%. Z Brzozowa Marcin Starzec, TOK FM.
5: Rozpoczął się ostatni tydzień szkoły, w piątek zaczną się wakacje.
6: Część z nas od razu w sobotę wyjedzie na urlop. Jak odpoczywać skutecznie i efektywnie?
5: Przede wszystkim dobrze zaplanować urlop. Radzą psycholodzy i zachęcają także do wylogowania się z portali społecznościowych.
6: Co jeszcze możemy zrobić, żeby rzeczywiście odpocząć?
19: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
20: W tym czasie wolnym to chodzi o to, że mamy trochę więcej kontroli nad tym, co z nim zrobimy.
21: Swoje kalendarze, dostępy do maili, dostępy do różnych służbowych kont, grup też pracowniczych. Najrozsądniej byłoby to po prostu wszystko wyłączyć.
22: Jak zresetować na urlopie głowę?
23: Choćby na takim spacerze jak tutaj. Do morza, potem trochę po plaży. Wspaniała rzecz.
24: Trzeba najpierw dzieci nauczyć odpoczywać i wspólnie później praktykować po prostu ten odpoczynek.
25: To najlepiej bez dzieci albo z dziadkami.
26: Po prostu nie mieć zbyt dużo planów, myślę. Póki co plażing może.
27: Nie leżę na plaży z telefonem, patrząc się w telefon, tylko potrafię też się tak na chwilę zatrzymać, poobcować z przyrodą.
28: Nie wszyscy muszą być bardzo aktywni sportowo, nie wszyscy muszą czytać książki, nie wszyscy muszą chodzić po lesie. Także zadbajmy o to, żeby rozpoznać siebie.
5: Mówili mieszkańcy Gdańska oraz ekspertka w dziedzinie planowania i organizacji Bożena Kowalkowska oraz psycholożki Sylwia Gwiazdowska-Stańczak i Marta Znajmiecka.
6: Za nami niespokojny pogodowy weekend, a dziś wcale nie musi być lepiej.
5: Front burzowy przemieszcza się na południowy wschód, mówił dziś w TOK FM dr Grzegorz Duniec z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
29: Środkowa i południowa część województwa podlaskiego, właściwie całe województwa mazowieckie, łódzkie, opolskie, śląskie, małopolska, województwo podkarpackie, lubelskie oraz świętokrzyskie. Tutaj na ten obszar mamy wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzą. To się wiąże z tym, że oczywiście będą tutaj w tym rejonie występowały dość intensywne opady deszczu. Pamiętajmy jedną rzecz, że te opady to są opady związane z komórkami konwekcyjnymi, z komórkami burzowymi i te opady spadają w bardzo krótkim czasie, czyli rzędu czasami 10, 15 czy nawet do 30 minut i taka duża ilość wody powoduje w wielu obszarach właśnie podtopienia, tak zwane szybkie powodzie błyskawiczne.
6: Burzom towarzyszyć mogą także gradobicia i wichury.
5: Ale według synoptyków burze powoli będą zanikały i będzie coraz goręcej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
30: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
6: Bardzo upalnie zrobi się pod koniec tygodnia. Na weekend zapowiadanych jest nawet 37 stopni.
5: Najpierw Brazylia, potem Holandia, następnie Hiszpania. Piłkarskie potęgi po lekkim falstarcie wyraźnie rozkręcają się na Mistrzostwach Świata.
6: Dziś jednak będziemy oglądać tych, którzy turniej zaczęli świetnie, a ich rywalizacja o miano króla strzelców mundialu może być pasjonująca. Michał Waszkiewicz.
31: Francja i Argentyna turniej rozpoczęły bardzo dobrze od przekonujących zwycięstw odpowiednio nad Senegalem i Algierią. W obu kadrach błyszczeli liderzy. Najpierw dwa gole dla Francji strzelił Kylian Mbappé i z 14 bramkami awansował na drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych mundialowych strzelców w historii. Kilka godzin później Leo Messi strzelił 3 gole, wyprzedził Francuza i teraz to on jest na pierwszym miejscu ex aequo z Miroslawem Klose. Jest niesamowity, chwali Argentyńczyka Mbappé. To w końcu Leo Messi, on zawsze strzela. Oczywiście pytanie, czy się zatrzyma, to on w tym momencie jest najlepszym strzelcem, ja jestem za nim. Najważniejszą rzeczą dla mnie jest jednak zajść z moją drużyną jak najdalej i wygrać Mistrzostwa Świata. Dziś Argentyna zagra z Austrią, a Francja z Irakiem i czekamy na kolejną odsłonę tego strzelskiego pojedynku. Faworyci Mistrzostw Świata grają coraz lepiej, ale ciężko dziś jeszcze mówić, kto jest największym faworytem do złota, uważa Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
32: Mam wrażenie, że nie o wszystkich reprezentacjach jeszcze wszystko wiemy, a dowiemy się dopiero gdzieś pewnie za jakiś tydzień, może troszeczkę więcej.
31: Dziś w nocy Norwegia zagra z Senegalem, a koneserzy futbolu będą mogli obejrzeć starcie Jordanii z Algierią. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
5: W tej części TOK 360 to wszystko. Po 12.20 na informacje zaprosi Państwa Monika Mroczko, a chwilę potem wrócimy do sytuacji w Wielkiej Brytanii, której premier kilkadziesiąt minut temu zapowiedział swoją dymisję.
33: Autopromocja.
34: Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia i jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
33: Autopromocja.
34: Reklama.
35: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
36: Widzę, że Hanie coś gryzie.
0: komar. Zaraz cześć posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
0: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
2: Już nie swędzi.
3: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Wiadomości od sklep Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 12.20. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM. Ewakuowani mieszkańcy Charnowa z posesji położonych najbliżej pożaru fabryki mogą już wrócić do swoich domów, poinformowała słupska straż pożarna. Dogaszanie pokorzeniska potrwa jeszcze kilka godzin. Ogień w fabryce Rozoli wybuchł wczoraj, spłonęło około 6000 metrów kwadratowych hali. Prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie śmierci z wychłodzenia 37-latka z Łomży. W styczniową mroźną noc jego współtowarzysze podróży zostawili go bez kurtki i telefonu przy trasie SC61. Po tygodniu ciało mężczyzny odnaleziono w rowie. Akt oskarżenia dotyczy dwóch mężczyzn i kobiety, którzy podróżowali z 37-letnim Michałem P. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w rozpoczynającym się za tydzień wielkoszlemowym Wimbledonie, poinformowali organizatorzy zmagań na londyńskiej trawie. Z 20 zagra finalistka imprezy tej rangi w Paryżu, Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała tak zwaną dziką kartę.
4: Dwunasta dwadzieścia dwie, TOK 360, Filip Kakusz. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział swoje odejście ze stanowiska. Będzie szefem rządu i liderem Partii Pracy do czasu wybrania następcy, a to przekazanie władzy ma nastąpić do września. To jest jeden z najważniejszych politycznych tematów dnia, a my łączymy się w TOK 360 z Maksymilianem Czekalskim, aktywistą Partii Pracy i byłym radnym. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dziś rano przed godziną 10 spodziewał się pan, że do tej dymisji dojdzie?
5: Domyślałem się, że tak, szczerze mówiąc.
4: I co to oznacza w tym momencie dla pana jako aktywisty Partii Pracy? W jaki sposób to wydarzenie na samych szczytach władzy przekłada się na sytuację dołów partyjnych?
5: W tym momencie to jeszcze nie ma żadnego przełożenia, oprócz tego, że aktywiści w całym kraju będą musieli wyjaśnić jakąś tą sytuację wyborcom, którzy niecałe 2 lata temu wybrali Keira Starmera na premiera poprzez wybieranie większości posłów Partii Pracy w wyborach parlamentarnych. Ale w tym momencie aktywiści i działacze Partii Pracy nie mają przed sobą żadnych zadań, ale jeżeli okaże się, że dojdzie do wyborów na następcę, procedura zazwyczaj w takich sytuacjach wymaga tego, że lokalne partie nominują kandydatów, których uważają za słusznych. Są wytyczane przez partię centralną pewne kwoty, ile nominacji każdy kandydat musi otrzymać, żeby dojść do głosowania. I w taki sposób później członkowie mogą również głosować na przyszłego lidera.
4: To jest kolejny etap, a w jaki sposób będziecie teraz tłumaczyć, co nie wyszło Keirowi Starmerowi, skąd to zawirowanie na szczytach partii, na którą głosowała większość Brytyjczyków 2 lata temu?
5: Keir Starmer przejął władzę 2 lata temu w bardzo trudnym momencie dla kraju. Wielka Brytania odnosiła olbrzymią inflację, również konflikty międzynarodowe spowodowały problemy ze stabilnością marketów finansowych, co spowodowało, że polityka finansowa, którą partia zaplanowała przed wyborami, niestety nie mogła być osiągnięta w taki sam sposób, jakby rząd tego oczekiwał. Z powodu wahań na rynkach finansowych. Również ceny prądu, gazu, wody odrosły w związku na ten temat, więc niestety wyborcy byli bardzo zaniepokojeni rachunkami, które odnosili sami. Keir Starmer osiągnął wiele sukcesów pod względem wprowadzania nowych praw, które chronią ludzi, którzy wynajmują prywatne mieszkania dla pracowników. Najmniejsze są kolejki dla służby zdrowia od 17 lat, ale jednak w związku z całą presją, która dotyka w tym momencie brytyjską ekonomię, w pewnym momencie musiał podjąć decyzję, żeby ustąpić i uznał, że osiągnął to, co mógł i najlepszym sposobem dla Partii Pracy i dla kraju naprzód jest zmiana przywództwa.
4: Sytuacja gospodarcza pokonała Keira Starmera, a czy nie jest też tak, że wewnętrzna opozycja wywierała nad nim taką presję, że po prostu musiał się podać do dymisji, bo wiedział, że jest podgryzany przez potencjalnych kontrkandydatów?
5: Wewnętrzna opozycja tak naprawdę istniała od samego początku. Zawsze są ludzie w polityce, którzy są ambitni i chcą przejąć władzę, jednakże od tak naprawdę stała się wielkim problemem od zeszłego czwartku, kiedy Andy Burnham, major większego Manchesteru, został posłem i poprzez wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Makerfield, również pokazując, że jest w stanie pokonać opozycję, ponieważ wszyscy według sondaży spodziewali się, że to nie jest okręg wyborczy, który Partia Pracy może obecnie wygrać, a osiągnął on tam ponad 54% głosów, co pokazało, że on ma wsparcie od wyborców i również miał wsparcie wewnątrz partii, więc faktycznie od zeszłego czwartku, kiedy Andy Burnham został posłem, okazało się, że w partii parlamentarnej jest bardzo popularna osoba teraz, która od dawna było wiadomo, chce przejąć władzę i teraz jest w stanie to osiągnąć pod względem umiejętności politycznych i wsparcia wewnątrz partii, koła parlamentarnego.
4: Czyli powinniśmy teraz układać sobie w głowie to imię i nazwisko Andy Burnham, dlatego że jest ogromna szansa, że to on we wrześniu przejmie stery Partii Pracy.
5: Tak, zdecydowanie. Szczerze mówiąc, ja nie miałbym wątpliwości, że tak się stanie. Ostatnio, kiedy z panem rozmawiałem, wspominałem nazwisko Wesa Streetinga, byłego ministra zdrowia w rządzie Keira Starmera. Przed chwilą właśnie wyszła informacja, że minuty po tym, jak Andy Burnham oficjalnie ogłosił, że będzie się starał zastąpić Starmera, Wes Streeting poparł jego kandydaturę, co znaczy, że jak widać inni główni kontenderzy na tą pozycję już rozumieją, że nie mają szans tak naprawdę.
4: Czyli może się okazać, że nie będzie takiej sytuacji, jak była na przykład przed wyborami Borisa Johnsona, to była partia konserwatywna, ale tam było wielu kandydatów, którzy przez wiele tygodni walczyli o to, żeby zająć pierwsze miejsce wśród zwolenników, wśród członków swojej partii. I tutaj Partia Pracy nie będzie rozrywana przez wewnętrzne spory, tylko jest szansa, że duża część członków lejburzystów skoncentruje się wokół Andy'ego Burnhama.
5: Tak, jest możliwość w ogóle, że on będzie kandydatem, powiedzmy, bez żadnej opozycji. Moim zdaniem to jest bardzo prawdopodobne, ponieważ wątpię, że jakikolwiek poseł albo minister w Partii Pracy obecnie uważa, że mają szansę tak naprawdę pokonać Andy'ego Burnhama w wyborach wewnątrz Partii Pracy. Andy Burnham to nie jest osoba, która przegrywa jakiekolwiek wybory. Na stanowisko majora Manchesteru tak naprawdę osiągnął wyniki, w których nie tylko w każdej dzielnicy, nie tylko w każdym okręgu wyborczym, ale również dosłownie w każdej komisji wyborczej wygrywał z ponad 50% głosów. Tak również wygrał w tych wyborach teraz czwartek, mimo że nikt nie dawał mu szans z tego tylko powodu, że był kandydatem Partii Pracy. A również jest jeszcze bardziej popularny wewnątrz Partii Pracy w porównaniu niż do przeciętnego wyborcy, więc wydaje mi się, że jakikolwiek poseł, który może mieć nadzieję na zostanie premierem, musi bardzo się zastanowić, czy to jest dobry pomysł.
4: Bardzo dziękuję. Maksymilian Czekalski, aktywista Partii Pracy i były radny, był z nami. Do sytuacji Wielkiej Brytanii, do tego, co pozostawia po sobie Keir Starmer, przejdziemy jeszcze w TOK 360 po godzinie 13, a teraz Bliski Wschód. Doktor Karol Wilczyński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych jest z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
4: Zawarcie pokoju z Iranem będzie tak samo bolesne, jak prowadzenie wojny. Tak jedną ze swoich analiz na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie zaczyna dziś portal CNN. W Szwajcarii, w kurorcie Birkenstock trwają rozmowy techniczne między delegacjami Waszyngtonu i Teheranu. Co o nich wiemy na ten moment?
1: No na ten moment delegacja irańska przerwała te rozmowy. Nie wyjechała wprawdzie ze Szwajcarii, więc prawdopodobnie te rozmowy będą kontynuowane. Natomiast po wczorajszych wpisach Donalda Trumpa, który znowu groził atakami na Iran, gdyby te negocjacje nie szły po jego myśli, no irańska delegacja po prostu opuściła pomieszczenie. Natomiast Katar i Pakistan, którzy mediują między USA i Iranem, zapowiedzieli czy stwierdzili, że część tych najważniejszych punktów, w tym temat cieśniny Ormus i Libanu, zdążyły zostać omówione w jakiś taki konstruktywny sposób.
4: Mam wrażenie, że w ciągu tych ostatnich 48-72 godzin mieliśmy i deklarację o tym, że spotkanie w Szwajcarii jest historyczne, a z drugiej strony kolejne wezwania do zniszczenia Iranu. Trochę retorycznie to jest bałaganiarskie. Z jednej strony mamy dosyć duży optymizm, z drugiej strony groźby. Czy to jest technika negocjacyjna, czy to jest jest ogólny chaos, który panuje chyba bardziej po stronie amerykańskiej?
1: Wydaje mi się, że to jest chaos ze strony nawet nie amerykańskiej, tylko po prostu Donalda Trumpa, który przyzwyczaił nas przez ostatnie ponad 100 dni do tego, że manipuluje opinią publiczną, manipuluje wskaźnikami giełdy i cenami ropy. Z jednej strony mówiąc o pokoju, obiecując ten pokój, po czym kolejnego dnia zapowiada wojnę i ataki. Weekend jest tutaj kluczowy, no bo od piątku do poniedziałku giełda amerykańska nie działa, te wskaźniki się zatrzymują. No w związku z czym zwykle właśnie takie zapowiedzi miały miejsce w piątek i w poniedziałek. No i zobaczymy, czy Donald Trump będzie próbował manipulować tymi wskaźnikami giełdowymi właśnie w trakcie negocjacji, no bo rozumiem, że to też może mieć wpływ na cenę akcji i dawać też po prostu zarobek prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
4: Ceny ropy w tym momencie około $80 za baryłkę, to jest cena ropy Brent, nieco poniżej, czyli taki kurs, jakiego nie widzieliśmy od marca tak naprawdę. Więc z drugiej strony Vivek Dar, analityk Commonwealth Bank of Australia, zwraca uwagę na to, że rynki być może nadal są nadmiernie optymistyczne w kwestii trwałego wznowienia dostaw ropy z Bliskiego Wschodu. No właśnie, jak wygląda sytuacja w ciśnienie Ormus?
1: Statki już zaczęły płynąć i rzeczywiście ona została otwarta. Iran wyszedł moim zdaniem z tej wojny silniejszy o tyle, że rzeczywiście w tym momencie jasne jest, że on będzie pobierał opłaty za każdy statek, który będzie tamtędy przepływał, co nie miało miejsca przed tą wojną. Nie wiadomo jeszcze dokładnie na jakich zasadach i jak to ma działać, natomiast zarówno USA, jak i Iran zapewniły, że stąd właśnie ta obniżka cen ropy, że tankowce będą po prostu mogły wypływać. Duże pytanie dotyczy eksportu ropy irańskiej, która będzie stanowić dosyć duży skok, jeśli chodzi po prostu o podaż tego towaru na rynku. Iran bardzo zabiega o to i to będzie jedna z głównych części negocjacji. Trump obiecał w tym memorandum, które było podpisane online, że zostaną zniesione sankcje. A jeśli zostaną zniesione sankcje na ropę irańską, to rzeczywiście będzie to bardzo potężny zastrzyk dla tego państwa i zniesienie sankcji oznacza, że Iran wróci, powiedzmy, wyjdzie z czarnego rynku, na którym dotychczas był.
4: To są takie deklaracje, które płyną do nas u wrót tego 60-dniowego okresu na wypracowanie trwałego porozumienia. Czy jest rozpisany jakiś plan tych rozmów między Teheranem a Waszyngtonem?
1: Nie sądzę. Myślę, że te 60 dni to jest chyba jedyny plan. Nie wiem, nie widziałem żadnego dokumentu, nie widziałem żadnego opracowania, które by wskazywało, że po kolei te kwestie będą z memorandum ustalane dokładniej. Natomiast z oświadczeń polityków irańskich, amerykańskich możemy domniemywać, które z tych kwestii będą dla nich najważniejsze. Wydaje mi się, że dla Irańczyków oprócz zawieszenia broni w Libanie prawdopodobnie właśnie ten eksport ropy naftowej i sankcje oraz odmrożenie aktywów Iranu będą takimi najważniejszymi kwestiami. Natomiast Stany Zjednoczone i oczywiście Benjamin Netanyahu zapowiadają, że tutaj najważniejszy jest program atomowy Iranu, więc pewnie to będą takie najważniejsze z tych kwestii, które zostały spisane w umowie.
4: No właśnie, premier Netanyahu został wywołany, to jeszcze powiedzmy, jak Izrael układa się w tej sytuacji w ciągu ostatnich 48 godzin.
1: On wczoraj zrobił taką dużą konferencję prasową właśnie w odniesieniu do tego, co się dzieje w Szwajcarii. Netanyahu zapowiedział, że jeśli tylko będzie premierem, to nigdy nie pozwoli na to, żeby Iran posiadał broń atomową. On oczywiście tej broni atomowej nie posiada, natomiast jest takie zagrożenie, ponieważ posiada ten wzbogacony uran. I od kiedy wojna wybuchła, właściwie nikt nie wie dokładnie, co się z tym uranem dzieje. Netanyahu gra tą kartą po to, żeby straszyć Izraelczyków, że właśnie ten atak atomowy ze strony Iranu, czy atak nuklearny jest jakoś potencjalnie dużym zagrożeniem, bo oczywiście takim zagrożeniem hipotetycznie może być. Natomiast zapowiedział też, że zastrzega sobie prawo do tego, że IDF, Siły Zbrojne Izraela, będą kontynuować działania zbrojne, niezależnie od tego, co się będzie działo w Szwajcarii. I oczywiście zapewnił, że Izrael nie opuści tych terytoriów okupowanych Libanu. O Gazie właściwie już nikt nie wspomina, a Netanyahu też wczoraj o Gazie nie wspomniał, natomiast oczywiście najpewniej Izrael też nie wycofa się ze strefy Gazy.
4: Bardzo dziękuję. Dr Karol Wilczyński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych, był z nami. 12.40 za 5 minut, to będzie czas na informacje, a po nich EKG. Rafał Hirsch w studiu. Witaj, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: I będzie o?
6: Będzie o polskiej gospodarce, ponieważ dostaliśmy już pełen zestaw danych, jeśli chodzi o to, co się działo w tej gospodarce w maju, więc można próbować pokusić się o takie podsumowanie. Dzisiaj były dane o sprzedaży detalicznej na przykład, która urosła, ale na przykład maleje sprzedaż żywności w Polsce, co może być zaskakujące, prawda? I powiem szczerze, że ja nie wiem dlaczego, ale to zapytam się mojego gościa, którym będzie główny ekonomista Banku PKO BP, Piotr Bujak. Mieliśmy przed weekendem dane o produkcji przemysłowej, która bardzo ładnie urosła powyżej oczekiwań, więc tutaj z kolei są pewnie jakieś zaskoczenia pozytywne. Jesteśmy w takiej sytuacji, że tak właściwie, znaczy miało być dobrze w tym roku, a potem wybuchł ten Iran i ta cieśnina Ormus i to wszystko stanęło pod znakiem zapytania, ale to też już było jakiś czas temu w marcu i teraz jest czerwiec i pytanie, czy możemy wrócić na te wcześniejsze optymistyczne tory, czy jednak coś negatywnego będzie się za nami ciągnąć i czy to coś widać, czy widać jakieś wskazówki w tych danych, które się pojawiły w marcu, nie? W maju, te, które są najbardziej aktualne.
4: Rafał Hirsch zostaje z Państwem. EKG po informacjach o 12.40.
7: Reklama.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy.
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 12:41. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Ofiara molestowania Janusz Szymik domaga się 20 milionów złotych zadośćuczynienia od archidiecezji krakowskiej za krzywdy związane z wykorzystywaniem seksualnym przez księdza. Proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Na dzisiaj sąd wezwał jako świadka kardynała Stanisława Dziwisza. Duchowny nie przyszedł na rozprawę. Izrael rozważa przekazanie armii libańskiej kontroli nad tunelem Hezbollahu w wiosce Tebnit na południu Libanu, poinformował dziennik Jerusalem Post. Izrael uważa, że może to być test zdolności i woli armii Libanu do podjęcia działań przeciw tej proirańskiej organizacji terrorystycznej. Jutro ceny maksymalne benzyny będą wyższe niż dzisiaj, tańszy za to będzie diesel. Z najnowszego obwieszczenia ministra energii wynika, że za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,98, benzyny 98 6,69, a oleju napędowego 6,11. We Francji obowiązuje czerwony alert pogodowy z powodu upałów. Wydano go dla 49 departamentów, czyli ponad połowy kraju. W aglomeracji paryskiej odwołano część pociągów podmiejskich. W stolicy Francji termometry pokażą 39 stopni Celsjusza. W Bordeaux będą to nawet 43 stopnie.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
10: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
11: Rafał Hirsch, witam serdecznie. To jest drugie dzisiaj wydanie magazynu EKG w Radiu Tok FM. Jeśli chodzi o to, co się dzieje na rynku finansowym w tej chwili, to zrobimy sobie taki krótki rzut oka na to, co mamy na warszawskiej giełdzie. I WIG20 idzie w dół w tej chwili o 0,3%. Niewielki spadek. Euro 4,27 groszy, czyli drożeje o 1,5 grosza euro. Taki wyraźniejszy ruch w górę jest. Natomiast dolar też drożeje o 1,5 grosza, 3,72. Czyli można powiedzieć, że się złoty osłabia dzisiaj. Jak się przyzwyczailiśmy, że się nic nie dzieje na tym złotym, a dzisiaj troszeczkę drgnęło, tak można powiedzieć. Na świecie ropa Brent 78 dolarów, 81 centów w tej chwili, czyli też tanieje o ponad 1,5%. Czyli dobrze, że tanieje. Pan Piotr Bujak, główny ekonomista i dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego jest naszym gościem. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Dlaczego złoty dzisiaj traci na wartości?
12: To nie tylko.
11: Jest jakaś reakcja na
12: to,
11: coś?
12: To nie tylko dzisiaj, to od środy wieczorem widać dosyć wyraźnie taki trend. I moim zdaniem chodzi głównie o to, że nowy szef amerykańskiego banku centralnego, Kevin Warsh, pokazał jednak sporą dozę niezależności, a w każdym razie nie widać, żeby miał pod dyktando Donalda Trumpa obniżać stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych i to wzmocniło dolara. To prostu przekreśliło scenariusze z początku tego roku skazujące dolara na porażkę, pokazujące taki mocny trend odchodzenia od dolara jako podstawowej waluty rezerwowej. Na początku roku dolar tracił, bo spodziewano się, że nowy szef amerykańskiego banku centralnego będzie bardzo gołębi, będzie skłonny obniżać stopy. Tak się nie stało. Kevin Warsh nie zamierza stóp procentowych obniżać. To wzmacnia dolara i szkodzi takim walutom jak złoty. A do tego wspomniane spadki indeksów akcyjnych, może niewielkie, ale jednak też w trakcie tych ostatnich dni, w drugiej połowie poprzedniego tygodnia, dzisiaj nastroje inwestycyjne na świecie nie są najlepsze i to też takim walutom jak złoty nie pomaga.
11: Czyli to u nich bardziej niż u nas coś zadziało.
12: U nas nie wydarzyło się w mojej ocenie nic, co miałoby złotego osłabiać. Dane z naszej gospodarki nie wyglądają źle, więc to na pewno nie jest przyczyna.
11: No właśnie, bo tak właściwie się umówiliśmy na te dane bardziej. Ten złoty to tak przy okazji nam wpadł teraz, bo trochę dolary drożeją. Natomiast jeśli chodzi o dane, to jest zestaw chyba już pełen, tak? Bo już wiemy, że produkcja przemysłowa rośnie o ponad 4%. Produkcja budowlana rośnie o prawie 4%, sprzedaż detaliczna rośnie realnie o 3% i to wszystko w maju. I wynagrodzenia, tempo wzrostu wynagrodzeń 5,8% w skali roku w przedsiębiorstwach, które zatrudniają co najmniej 10 osób. To nie jest cała gospodarka, tylko wybrane te większe przedsiębiorstwa. I można z tego coś wyczytać i zinterpretować, jeśli chodzi o kierunek, w którym zmierza polska gospodarka?
12: Tak, myślę, że tak. To nie są złe dane, tak najbardziej generalnie, najbardziej ogólnie.
11: Chociaż jak się patrzy, bo zawsze są też podawane tak zwane oczekiwania ekonomistów wcześniej i poza produkcją przemysłową, to te wszystkie pozostałe raczej wypadły gorzej od oczekiwań.
12: No ale niewiele.
11: Produkcja przemysłowa na plus zaskoczyła.
12: Tak, tak, ale to jest akurat ważne. A pozostałe dane bardzo zbliżone do oczekiwań, jeśli gorzej, to niewiele. Ja bym powiedział, patrząc na te dane łącznie z tym, co widzieliśmy w poprzednich miesiącach, że polska gospodarka stabilnie rośnie w solidnym tempie, pomimo poważnych zawirowań w światowej gospodarce. I w takim kontekście tego, co się dzieje na świecie, wyniki naszej gospodarki i w maju, i w też w poprzednich miesiącach są naprawdę dobre. Na tle innych gospodarek, nie tylko w naszym regionie, ale w całej Europie, dajemy sobie radę dosyć dobrze. Natomiast szału nie ma. To nie jest jakiś mega imponujący wzrost, a na pewno nie jest na tyle silny, żeby podnieść temperaturę rynku pracy. I to, co może słuchacza najbardziej interesuje, to, że rynek pracy pozostaje stłumione, tak? Tam na pewno nie ma szału, nie przybywa nowych miejsc pracy, może redukcja etatów nie jest jakaś bardzo duża, właściwie w całości ten spadek liczby etatów w sektorze przedsiębiorstw jest wchłaniany przez odejścia na emeryturę. Tutaj swoją drogą taki ciekawy paradoks działa, że negatywny profil demograficzny, spadek liczby osób w wieku produkcyjnym pomaga pracownikom bezboleśnie przechodzić przez taki okres obniżonego popytu na pracowników, właśnie. Ale też nie ma katastrofy. Ja bym powiedział, że to jest może taka zdrowa równowaga na rynku pracy. To nie jest ani rynek pracownika, ani też tak do końca rynek pracodawcy.
11: Bo parę dni temu były też dane dotyczące nastrojów konsumentów w Polsce, czyli nastrojów nas wszystkich. I z tych danych wynikało, że my się prawie w ogóle nie boimy o inflację. Jest bardzo niewielki odsetek ludzi, którzy obawiają się, że inflacja będzie wyższa. Natomiast 40% osób obawia się, że stopa bezrobocia wzrośnie. Czyli jakby utraty pracy chyba boimy się bardziej niż wzrostu cen w tej chwili.
12: Tak, ale chociaż te obawy przed bezrobociem bywały większe w przeszłości. Tak. One nie są teraz na jakimś rekordowym.
11: To nie są rekordy, tak, są większe niż
12: przed. Dokładnie. To jest właśnie to, o czym mówię, że rynek pracy nie jest tak rozgrzany jak w latach 2021-2022, kiedy gospodarka mocno odbijała po zniesieniu pandemicznych ograniczeń. Zatrudnienie bardzo mocno rosło, stopa bezrobocia spadała, to był zdecydowanie rynek pracownika. Płace później bardzo gwałtownie wzrastały, szczególnie wobec szoku inflacyjnego. Siła przetargowa pracowników była bardzo duża. Pracodawcy byli w kącie pod ścianą. Teraz jest inaczej. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spada już ponad 3 lata. Ostatnio delikatnie, ale jednak zaczęło rosnąć bezrobocie. Jak widać, pracownicy to czują, wszyscy to czujemy, więc trochę wzrosły obawy przed bezrobociem. No i słusznie, że gospodarstwa domowe, że ankietowani konsumenci w takich okolicznościach nie obawiają się inflacji. Jeżeli rynek pracy jest schłodzony, no to ryzyko wystąpienia, jak to mówią ekonomiści, efektów drugiej rundy jest ograniczone, czyli powiedzmy, że jak rynek pracy jest słaby, to jest małe ryzyko, że nawet jak ceny rosną zauważalnie dla konsumentów, to że pójdziemy do pracodawcy i powiemy, słuchaj, koszty utrzymania mi rosną, dawaj dużą podwyżkę. Wiemy, że nie ma na to przestrzeni, że pracodawca może nam powiedzieć, wiesz co, właśnie rozważałem redukcję twojego etatu, tak? Więc...
11: Rozumiem, że zaraz po pandemii raczej prawdopodobieństwo takiej odpowiedzi było niskie, tak? Dzisiaj już jest większe.
12: Dokładnie. To jest ta różnica na rynku pracy, na którą ekonomiści bardzo zwracają uwagę przy ocenie zagrożenia dla perspektyw inflacji.
11: Jeśli chodzi o te wspomniane efekty tak zwanej drugiej rundy, to przed drugą jest pierwsza zawsze i mieliśmy tą pierwszą rundę w postaci cieśniny Ormus i wzrostu cen paliw w tym roku. Mam wrażenie, że generalnie wchodziliśmy w ten rok z optymistycznymi prognozami gospodarczymi. Niektórzy nawet mówili, że może nawet PKB będzie rosnąć o 4% i potem przyszedł ten Ormus i wszystko zepsuł i wszystko się zrobiło takie zamglone, bo tak właściwie nikt do końca nie wiedział. Do dzisiaj do końca nie wiemy, jak się ta historia w Zatoce Perskiej skończy, ale miało to jakiś tam negatywny wpływ na polską gospodarkę. Czy my już wychodzimy teraz z tej mgły? Można powiedzieć, że możemy już wracać do tego wcześniejszego, bardziej optymistycznego scenariusza, czy jednak nie? Czy ten Ormus się za nami będzie ciągnąć teraz?
12: No faktycznie, na początku roku było momentami euforycznie, gdzieś tam czwórka
11: z przodu się pojawiała. Tak, bo to miał być rok z inwestycjami z KPO, z inwestycjami z SAFE, pieniądze z Unii.
12: Tak, no i ta awantura na Bliskim Wschodzie, spowodowana chyba głównie przez decyzję Donalda Trumpa, zadziałała trochę tak jak na taką domową imprezę, złośliwy sąsiad, który po 22 godzinie dzwoni na policję. Ja bym powiedział, że teraz jakby impreza trwa, tak? Natomiast muzyka pozostaje lekko ściszona, tak? Natomiast no nie źle, jest naprawdę dobrze, tak jak mówiliśmy wcześniej. Polska gospodarka trzyma się dobrze, tak stabilnie na takim torze no, najmocniejszego wzrostu gospodarczego w Europie. I
11: moim
12: zdaniem ten scenariusz pozostaje aktualny. To wynika z bardzo wielu rzeczy. I moim zdaniem dwie rzeczy są najważniejsze. Po pierwsze, dywersyfikacja polskiej gospodarki. I to widać bardzo dobrze w danych o produkcji przemysłowej. Są sektory, które radzą sobie słabo. Tak wszędzie w Europie.
11: Meblarski na przykład.
12: Tak, na przykład. Meblarstwo
11: od
12: też. Motoryzacja.
11: Motor napędowy przemysłu jest na minusie.
12: Pod presją. Produkcja AGD. No jest sporo takich sektorów polskiej gospodarce, które sobie zbyt dobrze nie radzą.
11: Czyli starzy liderzy mają problem, tak. Ale my już mamy nowych liderów, tak?
12: I też w danych o produkcji nawet to widać, że są takie części przemysłu, które bardzo szybko się rozwijają. I ten fakt, że mamy w polskiej gospodarce bardzo dużo różnych sektorów i mamy największą w Europie, a właściwie na świecie według niektórych danych, dywersyfikację produktową eksportu i całego przemysłu, to daje nam odporność, kiedy uderzają jakieś szoki. Więc
11: czyli
12: to jest jedna rzecz.
11: W niczym się nie specjalizujemy, produkujemy wszystkiego po trochu, jak gdzieś jest spadek, to jest. Gdzie indziej jest wzrost, tak?
12: To dobrze chyba znamy ze świata inwestycji, gdzie się ciągle mówi, żeby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. No to tu działa ta sama zasada dywersyfikacji.
11: Kolejna... A co rośnie, jeśli chodzi o przemysł teraz?
12: Na przykład produkcja pozostałego sprzętu transportowego, czyli lokomotywy słynne, trochę z dawnej epoki w kontekście cen, a tutaj akurat, jeśli chodzi o produkcję, w tej chwili jest boom.
11: Ale ja też słyszałem, że ten pozostały sprzęt transportowy, że to mogą być jakieś wozy bojowe i że zbrojeniówka.
12: Tak, zbrojeniówka też oczywiście przyspiesza i będzie.
11: Bo to też jest pozostały.
12: Tak, tak, ale też w różnego rodzaju innych gałęziach przemysłu widzimy wzrosty, więc ta dywersyfikacja działa, ale jeszcze miałem powiedzieć o jednym elemencie, który nam pomaga. No i to jest bardzo niskie zadłużenie polskiej gospodarki. Niespodzianka. Oczywiście zadłużenie publiczne mocno rośnie, najmocniej w Europie w relacji do PKB w tej chwili, ale zadłużenie sektora prywatnego spadało przez ostatnie 5-10 lat.
11: Czyli nie mówimy tutaj o długach rządowych, tylko prywatnych długach.
12: Przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, tak, konsumentów. Więc ten nasz sektor prywatny jest mocno oddłużony, najbardziej w Europie oddłużony i ma teraz miejsce na to, żeby się zadłużać. I kredyty mocno przyspieszają w ostatnich miesiącach. przede wszystkim inwestycyjne, niekoniecznie mieszkaniowe, niekoniecznie konsumpcyjne, rosną mocno, ale już tak bardzo nie przyspieszają, natomiast bardzo mocno przyspieszają kredyty inwestycyjne. Polskie firmy mają miejsce na to, żeby w obliczu różnych zagrożeń strukturalnych, takich czynników, więcej inwestować. W końcu to się dzieje i przy wsparciu środków unijnych, to jest kolejny element, który nam pomaga, izoluje nas od trudności na świecie. Te inwestycje naprawdę w tej chwili mocno rosną, napędzając naszą gospodarkę, dają

0: rosną najmocniej w Europie, a właściwie najmocniej na świecie w ostatnich latach w ujęciu realnym czy nominalnie. I to zmienia strukturę naszej konsumpcji. Stać nas na to, żeby częściej chodzić do restauracji. I myślę, że to jest bardzo duże wyjaśnienie tego fenomenu, że mniej kupujemy żywności w sklepach. Po prostu częściej możemy jeść ze znajomymi czy z rodziną.
1: No ale spora część Polaków, mam wrażenie, mieszka w mniejszych miastach, czy wręcz na wsi, czyli w miejscach, w których chyba trudno o restaurację, czy tam, powstały restauracje.
0: Tam też się da kebaba zamówić, może nie na obszarach wiejskich, takich typowo, chociaż tam też bywają restauracje.
1: Bo wydawać się mogło, że tam na obiad do restauracji to taka bardziej, jak to się mówi, warszawka, nie, największe miasta w Polsce.
0: Widać, że sektor gastronomiczny rośnie nie tylko w największych miastach. To też pokazują nasze dane kartowe, więc myślę, że to jest ogólnopolski fenomen.
1: Wasze dane kartowe, czyli monitoring tego, co wasi klienci kupują płacąc kartami, tak?
0: W zagregowany sposób na poziomie milionów klientów.
1: No tak, tak, bo chodzi o średnie, tak?
0: Tak jest.
1: Zresztą inne banki to też robią. To chyba
0: nie, jak najbardziej.
1: Coś jeszcze widać z tych danych kartowych? Ciekawego?
0: Nie, ale ta siła gastronomii była widoczna już w ostatnich paru latach i ona się utrzymuje, także hotele. Wyjeżdżamy coraz częściej, spędzamy generalnie czas poza domem i generalnie usługi.
1: A ma na to wpływ?
0: Usługi radzą sobie dużo lepiej niż sprzedaż towarów.
1: Dlatego w tej sprzedaży detalicznej nie widać wszystkiego, tak? Bo są tylko towary. Rozwój różnego rodzaju...
0: Sprzedaż detaliczna, ponieważ ona dotyczy towarów, to ona nie pokazuje nam tego, co się tak dobrze jak kiedyś, kiedy w konsumpcji dominowały towary, a nie usługi, to teraz ta sprzedaż detaliczna towarów nie pokazuje nam dobrze, co się dzieje z ogólną konsumpcją Polaków.
1: Na ten wzrost wydatków na usługi ma wpływ rozwój różnego rodzaju aplikacji w smartfonach, że dzisiaj nie tylko można wyjść do restauracji, zjeść w restauracji, ale można sobie zamówić z restauracji przez różnego rodzaju aplikacje.
0: Oczywiście to jest duże ułatwienie, więc na pewno to wzmacnia dodatkowo ten trend związany też ze zmianami dochodowymi, o których mówiłem wcześniej. No i powodujące generalnie, że nie musimy sami przygotowywać posiłków, więc rosną usługi gastronomiczne, cierpi w jakimś stopniu sprzedaż bezpośrednio żywności w sklepach spożywczych.
1: A gospodarka rośnie i bardzo dobrze. Piotr Bujak, główny ekonomista i dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO BP Banku Polskiego, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jeśli chodzi o TOK FM, to już za chwilę o 13:00 informacje.
2: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
4: Reklama. Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych

0: w placówkach banku i na alior.bank.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Wielka Brytania będzie miała kolejnego premiera. Keir Starmer rezygnuje. Co dalej z relacjami polsko-ukraińskimi? Co z konferencją w Gdańsku? O to w Sejmie pytał nasz reporter. Mimo że dziś jest nieco chłodniej niż w weekend, nadal obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Lekarze ostrzegają przed wysokimi temperaturami. Minuta po 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Eksperci i politycy podsumowują rządy Keira Starmera na Wyspach. Premier Wielkiej Brytanii ogłosił, że rezygnuje z urzędu. Zapowiedział także ustąpienie z fotelu lidera Partii Pracy. Przyczyną rezygnacji była presja ze strony ministrów i doradców. Choć Keir Starmer był mocno krytykowany, podczas pełnienia urzędu zrobił wiele dobrego dla Wielkiej Brytanii. Mówił w TOK FM aktywista Partii Pracy i były radny Maksymilian Czekalski.
4: Keir Starmer osiągnął wiele sukcesów pod względem wprowadzania nowych praw, które chronią ludzi, którzy wynajmują prywatne mieszkania dla pracowników. Najmniejsze są kolejki dla służby zdrowia od 17 lat, ale jednak w związku z całą presją w pewnym momencie musiał podjąć decyzję, żeby ustąpić.
3: Rząd Keira Starmera spotykał się z krytyką głównie ze względu na nieskuteczną walkę z imigracją i brak efektywnych działań na rzecz podniesienia standardów życia. Nowy premier ma zostać powołany najpóźniej we wrześniu. Koalicja rządząca kluczy, PiS stawia sprawę zero-jedynkowo. Po odebraniu Wołodymyrowi Zomeńskiemu przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego pod znakiem zapytania stoi przyjazd ukraińskiego prezydenta na konferencję w Gdańsku. W czwartek rozpocznie się tam międzynarodowe spotkanie dotyczące odbudowy Ukrainy. Spór na linii Warszawa-Kijów wybuchł po tym, jak Wołodymyr Zomeński nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, wywołując przy tym powszechne oburzenie w Polsce. I stąd decyzja Karola Nawrockiego o odebraniu orderu, którą niezależnie od jej konsekwencji chwali europoseł PiS-u Waldemar Buda.
5: To Ukraina dzisiaj ma szereg potrzeb, które próbuje realizować przy różnych okazjach, również przy tej, która dotyczy odbudowy. Więc nie sądzę, żeśmy my byli stratni na tym, że Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Zakładam, że powinien robić wszystko, żeby móc przyjechać i żeby być przyjęty w miarę godnie w Polsce. Jeżeli zrezygnuje z tego, nie podejmuje się trudu po prostu.
6: Musimy cały czas myśleć o tym, o czym mówił Jerzy Giedroyć, Zbigniew Brzeziński. My cały czas musimy myśleć o państwie buforowym, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo i oddalanie imperialistycznych zapędów Rosji od terenów Rzeczpospolitej. To jest tak oczywiste, że każdy parlamentarzysta powinien tak elementarną wiedzę posiadać.
3: I dlatego też Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej liczy, że Wołodymyr Zełenski jednak przyjedzie do Gdańska, a relacje polsko-ukraińskie da się jeszcze naprawić. Dziś mamy poznać skład nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego w Warszawie. To efekt głośnej afery związanej z zatrudnieniem tam młodego lekarza bez specjalizacji jako koordynatora SOR-u. Zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. To patologia, mówią specjaliści z Lublina, ale jednocześnie dodają, że lekarze muszą zarabiać godnie. Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Kardiochirurgia to jedna z najbardziej prestiżowych specjalizacji w medycynie. Specjalistów jest mało, na co dzień ratują życie tysiącom pacjentów, często w trakcie nawet kilkunastogodzinnych operacji. Jak mówi dr Adam Stadnik ze Szpitala Klinicznego, pracy jest bardzo dużo.
8: Lekarz zarabia 200 zł za godzinę. Pracuje 300 godzin w miesiącu. To siłą rzeczy, proszę sobie to pomnożyć, jaka to jest kwota. A mniej więcej tyle lekarze pracują. Po prostu tyle jest pracy.
7: Bywa też, że to dyrektor musi prosić medyka, by wziął dyżur, bo nie ma kto pracować, przyznaje dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Kamila Ćwik.
9: Nie jest to kwestia pazerności, że lekarz pracuje taką dużą liczbę godzin. Najczęściej jest to wymaganiami, które szpital musi spełniać. Musi zapewnić odpowiednią i bezpieczną opiekę.
7: We wtorek Senacka Komisja Zdrowia zajmie się przyjętą już przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach lekarzy po numerach ich PESEL-i. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Janusz Szymik domaga się 20 milionów złotych zadośćuczynienia od archidiecezji krakowskiej za krzywdę związane z wykorzystywaniem seksualnym przez księdza. Proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Na dziś sąd wezwał jako świadka kardynała Stanisława Dziwisza. Duchowny nie przyszedł jednak na rozprawę. Grzegorz Kozioł.
10: Archidiecezja krakowska w mailu przesłanym rano do sądu poinformowała, że kardynał Dziwisz rozchorował się. Sąd zobowiązał hierarchę do przekazania zaświadczenia lekarza pod rygorem grzywny. Proces o zadośćuczynienie wytoczył Janusz Szymik, który w latach 80. jako dziecko był wykorzystywany seksualnie przez księdza Jana. Ówczesnego proboszcza w Międzybrodziu Bialskim parafia należała wtedy do archidiecezji krakowskiej. Mężczyzna stwierdził dziś, że jest zaskoczony nieobecnością kardynała Dziwisza.
11: Przynajmniej dwukrotnie zapewniał, że się ze mną spotka, a do tego spotkania do dnia dzisiejszego nie doszło i tak wierzyłem, że wreszcie jakaś odwaga w księdza kardynała wstąpi i zdobędzie się na tą odwagę, ażeby porozmawiać.
10: Ksiądz Jan został wpisany do rejestru pedofilów, a kościelne dochodzenia potwierdziły prawdziwość zeznań ofiary. Duchowny przebywa obecnie w jednym z klasztorów. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obowiązują dziś w regionach na południowym wschodzie. Tam termometry pokażą miejscami ponad 30 stopni. Gorąco jest też w innych częściach Polski. Upały to czas większej liczby pacjentów na oddziałach kardiologicznych, mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk.
1: W okresie upałów mamy sporą grupę osób, szczególnie starszych, które przychodzą do nas z cechami odwodnienia i z cechami zaostrzenia przewlekłych chorób kardiologicznych, którzy wymagają nagłej i pilnej pomocy i hospitalizacji.
3: Warto też pamiętać, że część leków, w tym na serce, powoduje, że w upały można dostać na przykład wysypki skórnej. Na wschodzie i południu może pojawić się dzisiaj deszcz. W większości miejsc jest bardzo ciepło. Obecnie maksymalnie na termometrach na Mazowszu 29 stopni. Jutro więcej słońca i nieco chłodniej.
12: 13.07, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami dr Małgorzata Kaczorowska, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor.
13: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
12: Keir Starmer podał się do dymisji, jak mówiliśmy w TOK FM i w TOK 360 również. Lider Partii Pracy i premier Wielkiej Brytanii zapowiedział, że poczeka na tych stanowiskach do momentu wybrania następcy. Ten następca ma zostać wybrany przed wrześniową sesją parlamentu w Londynie. Keir Starmer wygrał wybory ze swoją partią w lipcu 2024 roku. To było bardzo duże zwycięstwo, biorąc pod uwagę liczbę mandatów nad konserwatystami. Jesteśmy niespełna 2 lata później. Partia Pracy jest w ogromnym kryzysie, a Keir Starmer odchodzi z urzędu. Jaki był zestaw czynników, które doprowadziły do tego miejsca?
13: Oj, wiele. To bardzo dobre pytanie. Bardzo je dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Przyznam, że myślałam, tak też wynikało z wypowiedzi wcześniej Starmera, że trochę powalczy jeszcze o pozostanie, ale myślę, że presja i stres, który w ostatnich tygodniach miał miejsce, odejście kilku ministrów z rządu, jak również naciski wewnątrz partii na premiera oraz takie odium krytycyzmu, który i krytyki poniekąd słusznej wobec tego rządu i wzrastające poparcie i konkurencji po stronie centrolewicy, mam na myśli zielonych, jak i wzrost poparcia dla skrajnej prawicy. To te między innymi czynniki, które wywołały decyzję. Z pewnością wysokie koszty utrzymania w Zjednoczonym Królestwie. To też to jest element złożony i w zasadzie ta sytuacja gospodarcza brytyjska jest kwestią złożonych kilku czynników. Nie tylko samych błędów czy niemożności rozwiązania w szybkim trybie w przeciągu 2 lat. No właśnie, kwestii, które wiążą się z pozostałościami po Brexicie, po COVID-zie, kwestiami związanymi z wojną w Ukrainie, jak również teraz kryzysem Zatoki Ormus i no właśnie konfliktem na Bliskim Wschodzie. Wszystkie te czynniki się razem ze sobą łączą. Dłuższego czasu koszty utrzymania, koszty życia na Wyspach Brytyjskich, które bardzo silnie związane są też z Brexitem, choć wzrost gospodarczy jest utrzymany i tutaj te wahnięcia gospodarcze może nie są tak wysokie, ale koszty, które przekładają się na przeciętnego Brytyjczyka, są wysokie i są dojmujące. Poza kosztami utrzymania, koszty związane z wynajmem czy opłatami za mieszkania, koszty związane z energią. To jest to, co uderza Brytyjczyków i to, z czego rozliczają swój rząd, który szedł z hasłami rozliczenia, szybkiej poprawy i który zaczął się bardzo szybko też wycofywać ze swoich haseł kwestii związanych z migracją. Tutaj to też jest taka dyskusyjna kwestia. Pewne skandale, które wiązały się nie tylko z pokłosiem afery Epsteina, nominowanym, zamieszanym w aferę nominowany przez Starmera ambasadorem Stanów Zjednoczonych, ale to również takie skandale łapówkarskie. Wszystko to razem doprowadza przede wszystkim wewnątrz, w polityce wewnętrznej, do krytyki Starmera. No i oczywiście ostatni, jeśli pan redaktor pozwoli, ostatni czynnik bardzo bolesny, to wyniki wyborów samorządowych, lokalnych i wyniki wyborów do parlamentu w części składowych Zjednoczonego Królestwa w Walii i Szkocji. I w Walii ogromne, można powiedzieć, tąpnięcie poparcia dla Partii Pracy, która dominowała w tej części Zjednoczonego Królestwa. Słabe wyniki lejburzystów w ogóle w samorządach. Absolutna strata. Gigantyczny wzrost poparcia, przerzucenie właśnie, można powiedzieć, bardzo emocjonalnie poparcia dla Reform UK. Wzrasta grupa nowych partii politycznych, bo na skrajnej prawicy mamy jeszcze jedno ugrupowanie, Restore UK. A więc to są takie elementy, które wszystkie razem, plus jeszcze wrzenie wewnątrz partii pracy, bo czasu do końca kadencji wcale nie jest dużo, proces legislacyjny trwa, więc żeby zmianę wprowadzić, żeby ona była odczuwana dla Brytyjczyków, żeby można było się nią pochwalić i w rozliczalności demokratycznej wskazać, co się zrobiło, brytyjscy lejburzystowscy deputowani no chcą tutaj ratować się też, naciskając i nacisnęli skutecznie na Starmera, by ten poniósł konsekwencje porażki, chociażby tej na początku maja.
12: Więc Starmer, jeśli chodzi o kwestie polityczne, jest tutaj twarzą porażki, natomiast kwestie gospodarcze, kwestie ekonomiczne, o których mówiła pani doktor, to są kwestie, których nie da się rozstrzygnąć od tak wymianą premiera, więc zastanawiam
13: tak
12: się, czy prawdopodobnie to może być Andy Burnham, tak, który w tym dzisiaj zostanie zaprzysiężony w Izbie Gmin, bądź jakikolwiek inny lider Partii Pracy, czy on będzie miał większe pole manewru niż Starmer, żeby poradzić sobie z tymi bolączkami, które Brytyjczycy odczuwają w swoich portfelach?
13: Myślę, że natychmiast nie. I to jest bardzo słuszna uwaga, bo pamiętajmy o tym, że tu ta kwestia jest nierozstrzygalna tak szybko. Nie poprawi się szybko natychmiastowego, czy nie wzrośnie wzrost gospodarczy, nie poprawi się tych wyników z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc. Nawet z roku na rok nie jest to takie proste. Ale Starmerowi zarzuca się bardzo często, że zaprzeczał sobie, czy w zasadzie zapowiadał jedno, robił drugie. Ta niekonsekwencja odchodzi teraz ze Starmerem. Zobaczymy, czy ona będzie utrzymana. Tak, Andy Burnham, który w ubiegły czwartek wygrał wybory w okręgu Makerfield, w którym to na początku roku zrezygnował Joseph Simmons, inny deputowany Partii Pracy, by umożliwić Burnhamowi wybór do Izby Gmin, bo przypomnijmy, by zostać premierem Zjednoczonego Królestwa, należy być członkiem parlamentu bądź członkinią. To jest, ten warunek zostanie spełniony dziś już, zaprzysiężenie Burnhama nastąpi. I wydawało się, że nastąpi właśnie zebranie minimum 81 podpisów. Taka byłaby formuła, by móc odwołać Keira Starmera z pozycji lidera. W tej chwili ta sytuacja już nie nastąpi, bo wybory lidera rozpoczną się w wyniku ustąpienia lidera. I jeśli Burnham nie będzie miał kontrkandydata, bądź tych kontrkandydatów, w zależności od tego, jaka będzie ich liczba, dzisiejsze, tak długo będą trwały wybory lidera, bo przypomnijmy, do czasu, kiedy nie rozstrzygnie się wybór między dwójką, czy dwójka kandydatów nie zostanie na placu boju, mówiąc kolokwialnie, i nie oddane zostanie ostatnie słowo członkom partii, to będzie trwała ten etap taki, można powiedzieć, selekcji kandydatów w tym pierwszym etapie walki, który będzie odpadał ten najsłabszy. Ale Burnham jest jednym z kandydatów. Być może stanie do gry były minister zdrowia, który wcześniej, można powiedzieć, złożył rezygnację już kilka tygodni temu, West Streeting. Zobaczymy. Burnham ma już za sobą tak takie doświadczenie walki o przywództwo. Był między innymi drugi w walce o przywództwo w czasie, kiedy o to przywództwo starał się Jeremy Corbyn po wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Więc warto, on wie, jak to jest walczyć o przywództwo. Jest teraz oczywiście niekwestionowanym liderem i sprawdziłam, przygotowując się do spotkania z państwem dzisiaj, jak wyglądają jego szanse wewnątrz. Streeting według takiego zestawienia The Economist publikuje dzisiejsze takie badanie popularności. Streeting, jego był największy kontrkandydat, może cieszyć się w tej chwili około 3% zaufaniem, w okolicach 3%, no to, czyli były minister zdrowia. Natomiast Burnham, który w tej chwili, no, można powiedzieć, jest tym głównym aktorem, grze około 95%.
12: Pani doktor, a ja muszę przerwać niestety, bo BBC podaje, że Wes Streeting powiedział, że poprze Andy'ego Burnhama, więc tutaj...
13: No to mamy jasność. I myślę, że nie sądzę, żeby ktoś jeszcze stawał w szranki. Tak sądzę, że Andy Burnham będzie jedynym kandydatem. Choć jeszcze musimy poczekać, zobaczmy. West Streeting nie, czyli to już w zasadzie kończy się ten mój komentarz na temat Westa Streetinga, no to jest silne poparcie. Co prawda zobaczymy, co inni jeszcze i czy jakieś ambicje osobowe nie wynikną. Bardzo ciekawa była to oczekiwaliśmy, co się stanie w okręgu Makerfield. To okręg dominacji lejburzystów, ale dość silnie i całkiem dobrze sobie zaczęli tam radzić również przedstawiciele Reform UK. Ale Reform skończyło na poziomie 35%, 55% większością. Zwyciężył Burnham tam, poprawiając wynik Simonsa z poprzednich wyborów sprzed niespełna dwóch lat, jak pan redaktor przypomniał. Kerowi Starmerowi na pewno zapisze się w annałach sytuacja, że po 13 latach wrócił do gry jako premier silny z jedną z w zasadzie historycznie najwyższych wyników wyborczych, jeżeli chodzi o liczbę
12: ponad 400
13: mandatów
12: w Izbie Gmin, tak?
13: 411, tak jest. Co prawda większością, niewielką tam 34% z hakiem, więc to nie jest jakiś, jeśli się nie mylę, i to nie jest wielka, zdecydowanie większe pułapy poparcia otrzymywali inni liderzy i premierzy brytyjscy z Partii Pracy. Natomiast ta większość w parlamencie była wyjątkowo
12: historyczna.
13: Naprawdę historyczna. Tak jest.
12: I tutaj musimy postawić wielokropek niestety, aczkolwiek sytuacji w Partii Pracy na pewno będziemy się przyglądać jeszcze w najbliższych tygodniach, więc będziemy jeszcze z panią doktor na pewno rozmawiać. A tymczasem dziękuję. Doktor Małgorzata Kaczorowska, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego była z nami. 13.20 informacja, a po nich sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w Kolumbii po drugiej turze wyborów prezydenckich.
14: Reklama.
15: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
16: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
17: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
18: Kto zwalcza ból? Kto?
19: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
22: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
24: Castorama! Teoria
25: i praktyka.
24: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
25: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
24: Tak?
25: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
2: Sponsorem programu jest Bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 13.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Obława na 49-latka trwała od piątku. W akcję zaangażowani byli policjanci z kilku województw. Mężczyzna to były funkcjonariusz policji, który 3 lata temu odszedł na emeryturę i był związany głównie z pionem prewencji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-latek zaatakował nożem swoich teściów. Pomimo natychmiastowej próby ratowania życia, 80-letni mężczyzna zmarł na miejscu, a jego 76-letnia żona z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. W czwartek warszawscy radni wysłuchają informacji prezydenta Rafała Trzaskowskiego na temat Szpitala Południowego. O zwołanie sesji nadzwyczajnej w tej sprawie wnioskowała opozycja. Radni oczekują przedstawienia informacji o wynikach kontroli w Szpitalu Południowym, okolicznościach zatrudnienia tam byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej, rozliczania godzin pracy lekarzy, a także tzw. VIP-roomu oraz przyspieszonej ścieżki przyjęć na SOR. Radni chcą też dymisji zastępcy prezydenta miasta. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura zbada, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ, placówkę prześwietli także Państwowa Inspekcja Pracy. Siły obrony Ukrainy uderzyły w Centrum Łączności Kosmicznej w obwodzie moskiewskim, poinformowała ukraińska armia. Żołnierze uderzyli także w poligon szkoleniowy operatorów dronów w rejonie miasta Dobalcewo w obwodzie ługańskim, a także w stanowiska kierowania dronami w obwodzie donieckim. Są to tereny Donbasu okupowane przez rosyjskie siły. Po 18 godzinach negocjacji z USA irańska delegacja opuściła Szwajcarię. Oficjalna irańska agencja podała, że przez cały tydzień prowadzone będą teraz dyskusje techniczne. W rozmowach uczestniczyli mediatorzy z Kataru i Pakistanu. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obowiązują dzisiaj w regionach na południu Polski. Tam termometry pokażą miejscami ponad 30 stopni. Gorąco jest też w innych częściach Polski. To czas, gdy szczególnie muszą na siebie uważać osoby starsze, schorowane, ale też małe dzieci, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
6: Przede wszystkim unikamy przebywania na słońcu w godzinach między 11 a 15. Osoby z chorobami układu krążenia czy z czynnikami ryzyka tych chorób mogą ten czas wydłużyć od 10 do 16. Wtedy lepiej pozostać w cieniu i rzeczywiście pić bardzo dużo płynów, najlepiej czystej wody.
5: A lekarze zalecają w upały picie co najmniej 2 litrów płynów dziennie. Kolejne informacje w TOK FM o 13.40. Do wieczora obowiązują ostrzeżenia synoptyków drugiego stopnia przed burzami dla południowo-wschodniej Polski. Prognozowane są bardzo silne opady deszczu, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci pokażą od 24 stopni na północnym zachodzie do 28 na południowym wschodzie.
12: Jest z nami dr Joanna Gocłowska-Bolek, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor.
14: Dzień dobry.
12: Kolumbia teraz w TOK 360 i druga tura wyborów prezydenckich w tym kraju Ameryki Południowej. Nie ma jeszcze oficjalnych wyników, natomiast są wyniki z niemal wszystkich komisji. I zgodnie z tymi wynikami i zgodnie ze zwolennikami Abelardo de la Espriei, właśnie on, skrajnie prawicowy kandydat, wygrał wybory prezydenckie. Wielka feta na ulicach Bogoty, ludzi ubranych w żółte koszulki, w których El Tigre, bo taki ma przydomek Esprieja, występował na swoich wiecach wyborczych. Co ta zmiana, co te wyniki wyborów oznaczają dla Kolumbii i dla regionu?
14: To będzie zmiana w polityce Kolumbii i w regionie również. To jest znaczące, dlatego że Kolumbia to czwarta gospodarka w Ameryce Łacińskiej. To do tej pory był jeden już z ostatnich bastionów lewicy w Ameryce Łacińskiej, a teraz to kolejny kraj, który zwraca się w prawo i to bardzo silnie w prawo, dlatego że prezydent elekt, czyli Abelardo de la Espriella, to jest polityk skrajnie prawicowy, wielbiciel Trumpa, zresztą wsparty przez niego w ciągu ostatnich tygodni kilkukrotnie. Samozwańczy outsider, chociaż wcześniej już z tą polityką miał pewne romanse, milioner, biznesmen, prawnik, który zasłynął z tego, że bronił osoby dość kontrowersyjne, bo osoby związane z przestępstwem prania pieniędzy, z wielkim biznesem, z kartelami narkotykowymi i na przykład bronił również Aleksa Saba, czyli takiego bardzo bliskiego współpracownika Nicolasa Madury z Wenezueli. Jednak pokonał swojego kontrkandydata lewicowego, byłego senatora i takiego weterana lewicy Iwana Cepedy, który miał kontynuować pomysł obecnego prezydenta, czyli Gustavo Petro, miał wprowadzać dalej politykę społeczną, kontynuować jego pomysł na całkowity pokój, czyli dogadywanie się takie bez przemocy z wciąż jeszcze istniejącymi grupami przestępczymi, paramilitarnymi, takimi byłymi partyzanckimi. To jednak się nie stanie, teraz będzie zwrot prawdopodobnie 180 stopni, przy czym warto jednak wskazać, że na de la Espriella nie głosowało nawet 50% wyborców, tych, którzy poszli do urn, dlatego że to będzie pierwszy prezydent, który nie został wybrany właśnie większością głosów. Dlatego że jeżeli policzymy sobie wszystkich, którzy oddali głosy na właśnie kandydata lewicy plus tych niezdecydowanych, którzy poszli do urn, ale oddali puste głosy, to jednak to będzie przewaga. Myślę, że to jest ważne, dlatego że wskazuje, że de la Espriella nie będzie wcale miał takiego szerokiego i oczywistego mandatu, aby te swoje takie drastyczne zmiany wprowadzać szeroko w życie i też nie ma poparcia takiego przeważającego w parlamencie kolumbijskim.
12: I właśnie o to chciałem zapytać dalej, bo po jednej stronie był właśnie de la Espriella, który jest kandydatem skrajnie prawicowym, a po drugiej, w drugiej turze wyborów był właśnie Iwan Cepeda, który jest kandydatem reprezentującym, można powiedzieć, też skrajną lewicę. Wobec tego, kiedy staje przeciwko sobie dwóch takich bardzo jaskrawych kandydatów, to wydaje się, że ich elektoraty też będą się między sobą bardzo różniły. I to jest pytanie o spójność narodu kolumbijskiego w najbliższych miesiącach.
14: No i właśnie Kolumbijczycy wskazali wyraźnie, że różnią się mocno, że są spolaryzowani. To były pierwsze takie wybory w Kolumbii, kiedy widać było bardzo wyraźnie tę polaryzację, ten rozłam. Też kampania była pełna takich słów przemocowych i prób zdyskredytowania przeciwnika za pomocą różnych ciosów, takich też poniżej pasa. Natomiast sam de la Espriella wskazywał na to, że on, cytuję, wypatroszy lewicę. On bardzo często używał właśnie takich słów, nawet niecenzuralnych. I chyba po drugiej stronie też mieliśmy takie bardzo żywe emocje. To oczywiście przekłada się na sytuację samego społeczeństwa kolumbijskiego, które musiało pójść do wyborów w takiej sytuacji, gdzie mieli dwóch skrajnych kandydatów i właściwie wielu Kolumbijczyków mówiło otwarcie o tym, że żaden z nich im nie pasuje tak naprawdę. Ale jednak to właśnie pomiędzy nimi musieli dokonać wyboru. Będzie teraz rząd prawicowy i to jest kolejny kraj w Ameryce Łacińskiej, który skręca w prawo. Niedawno mieliśmy wybory w Hondurasie. Nasr Asfura wygrał. To jest też kandydat popierany wyraźnie przez Donalda Trumpa. José Antonio Kast w Chile też niedawno ważne wybory, też prawica po rządach lewicowych czteroletnich. Mamy Keiko Fujimori w Peru, tam jeszcze też nie przeliczono do końca głosów, ale prawdopodobnie wygrała te wybory również prawicowa kandydatka. A więc tych krajów, które wciąż jeszcze mają lewicowe rządy, no zostanie niewiele. To jest Meksyk, Gwatemala, Urugwaj, no i Brazylia, gdzie też w tym roku na jesieni odbędą się wybory.
12: A dlaczego taka zmiana?
14: No i właśnie, Donald Trump to jest tylko część oczywiście odpowiedzi na pytanie, ale myślę, że bardzo, bardzo ważna część, czyli bardzo silnie rzutuje ten wzór, tu w cudzysłowie mówię, ale jednak, tak, polityczny. Jego poparcie dla konkretnego kandydata to jest coś, co odgrywa silną rolę w polityce, ale też po rządach lewicowych, które wcześniej przez ostatnie lata chyba dominowały w Ameryce Łacińskiej, gdy no, w bardzo dużym stopniu takie obietnice poprawy sytuacji zostały niespełnione. Mamy też trudną sytuację ekonomiczną i takie hasła lewicowe. Okazało się, że to jest za mało. Potrzebne były rzeczywiste reformy, które doprowadziłyby tę gospodarkę do jakiejś stabilizacji. To wszystko razem oczywiście odgrywa rolę, przy czym to nie chodzi tylko o zmianę w prawo, ale bardzo duża część tych prezydentów, no, albo kandydatów właśnie, to są tacy outsiderzy, czyli raczej osoby, które wskazują, że one nie identyfikują się z żadnym dotychczasowym pomysłem na politykę, mają swoje proste odpowiedzi na skomplikowane bardzo kwestie. No i to chyba trafia gdzieś tam w tych do umysłów i do serc kolejnych społeczeństw, którzy wybierają kolejnych i kolejnych właśnie prawicowych kandydatów.
12: Bardzo dziękuję. Doktor Joanna Gosłowska-Bolak, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, była z nami. Teraz będziemy za chwilę łączyć się jeszcze z Anną Gmiterek-Zabłocką, naszą reporterką. Anna Gmiterek-Zabłocka, dziennikarka TOK FM. Witaj, dzień dobry.
4: Dzień dobry, pozdrawiam Państwa z burzowego Lublina.
12: W burzowym Lublinie próbujesz uzyskać informacje dotyczące tego, w jaki sposób nowy pakiet przepisów ustawy o wygaszeniu pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy przełoży się na rzeczywistą sytuację tych uchodźców, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. Przyglądasz się temu, jak zmieni się sytuacja w ośrodkach zakwaterowania dla osób, które nie mogą w tym momencie pozwolić sobie na przykład na własne lokum. I próbujesz dowiedzieć się od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tego, co wydarzy się 1 lipca i jest to trudna praca.
4: Dokładnie tak, bo rzeczywiście Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do którego wystąpiłam z pytaniami w tym zakresie już 8 maja, odpowiedziało mi kilka dni temu, a dokładnie w piątek późnym popołudniem, że udzieli mi odpowiedzi, oczywiście, ale dopiero 8 lipca. Mówiąc inaczej, miesiąc ponad minie, zanim właśnie będę miała te odpowiedzi. Tymczasem 1 lipca wchodzą nowe zasady dotyczące zakwaterowania uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. I tutaj wbrew temu, co się powszechnie uważa, nie chodzi o osoby, które na przykład nie mają gdzie mieszkać, tylko chodzi o osoby, które na przykład są osobami chorymi onkologicznie, z niepełnosprawnością, ale są to również właśnie seniorzy, seniorki, którzy przybyli do Polski w obliczu pełnoskalowej wojny. Co więcej, są to osoby, które często przybyły z dziećmi. I w tej sytuacji takich osób w sumie w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, jak wynika z moich informacji uzyskanych od organizacji pozarządowych, jest około 12 tysięcy i połowę z nich ciągle stanowią dzieci. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby dzieci zamieszkały oddzielnie, na przykład od rodziców, którzy są osobami z niepełnosprawnością, albo od babci, która przybyła z nimi, bo rodzice, dajmy na to, są lekarzami w Ukrainie, są potrzebni w obecnej sytuacji, pracują w szpitalach, no i nie mogą przyjechać do Polski, a dzieci są na przykład tutaj właśnie z babcią. I w tej chwili od 1 lipca przepisy, które są absurdalne, nazwę je po imieniu, przewidują, że jeśli taka babcia na przykład jest osobą z niepełnosprawnością, jest seniorką, która dostaje swoją emeryturę ukraińską na przykład w kwocie 300 zł, no to przeliczając oczywiście na pieniądze polskie, no to wtedy ona może mieszkać w ośrodku, ale na przykład wnuki, z którymi przyjechała, już nie. I takie sytuacje rzeczywiście są. I są też takie sytuacje, ja byłam w jednym z ośrodków pod Lublinem, gdzie jest rodzina, oboje rodzice są osobami z niepełnosprawnością, nie pracują, bo nie mogą, nie są w stanie może w ten sposób, ale mają syna, który jest dzieckiem pełnosprawnym, nie ma orzeczenia. No i on przyjechał z nimi na początku wojny w marcu 2022 roku. Wtedy chodził do drugiej klasy, teraz chodzi do szóstej, bo 4 lata przecież już minęły. No i oni są w podobnej sytuacji, to znaczy oni będą mogli po 1 lipca mieszkać w ośrodku, a ich syn nie mógłby. I oni, akurat ta rodzina zdecydowała się, że wróci do Ukrainy. Oni są z takich okolic, w których ich dom cały czas stoi, ale wśród tych 12 tysięcy osób są osoby, które po prostu nie mają gdzie wrócić. I jednocześnie mówi się im, nie masz gdzie wrócić, no dobrze, no to twoje dziecko, ja tak w sumie to nie wiem nawet, gdzie miałoby zamieszkać. No i MSWiA, przygotowując te, rozumiem, rozwiązania, które wchodzą w życie od 1 lipca, wydawać by się mogło, powinno mieć wszelkie informacje, wszelkie dane liczbowe, a ja nie zadawałam jakichś bardzo trudnych pytań. Pytałam, czy mają informacje, ile osób po zmianach pozostanie w ośrodkach, ile ośrodków pozostanie w poszczególnych województwach, czy docierają do ministerstwa informacje, że część województw w ogóle chce się pozbyć ośrodków zbiorowego zakwaterowania i próbuje, w cudzysłowie mówiąc, podrzucać swoich podopiecznych ze swojego regionu do innych województw. No i na te pytania Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie jest w stanie odpowiedzieć. Tak jak powiedziałam, odpowiedzi mają mi udzielić dopiero w pierwszych dniach lipca. Ja oczywiście cierpliwie czekam, no ale jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe.
12: Zwłaszcza, że te pierwsze dni lipca będą już po tym, kiedy te rozwiązania wejdą w życie. Anna Gmitarek-Zabłocka, dziennikarka TOK FM, była z nami. Bardzo ci serdecznie dziękuję i powodzenia dalej do tego tematu. Oczywiście będziemy wracać w kolejnych dniach jeszcze przed 1 lipca. Tymczasem 13.36 za 4 minuty informacja, a po nich w magazynie europejskim przywita się z Państwem Maciej Zakrocki.
1: Reklama.

0: sklep Biedronka.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofast. Farm.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 8 czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20. W Radiu TOK FM.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 13:40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Kwestia wizyty w Polsce prezydenta Ukrainy jest wciąż analizowana, powiedział doradca Wołodymyra Zełenskiego Dmytro Łytwyn. Zadeklarował, że media dowiedzą się o decyzji, jak tylko zostanie podjęta. Prezydent Ukrainy oczekiwany jest na konferencji o odbudowie Ukrainy, która ma rozpocząć się w czwartek w Gdańsku. Prezydent Karol Nawrocki w piątek zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Było to następstwem decyzji o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. W odpowiedzi w sobotę Zełenski odesłał swój order do Warszawy przez firmę kurierską. W Późnikach na zachodzie Ukrainy rozpoczął się dzisiaj drugi etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku, poinformował profesor Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Poszukiwane są szczątki około 90 osób, a prace potrwają około tygodnia. Przeszukany zostanie obszar cmentarza na tej nieistniejącej dziś wsi w obwodzie tarnopolskim. Dotychczas odnaleziono tam i uroczyście pochowano we wrześniu 2025 roku szczątki 43 osób. Policjanci z Kujawsko-Pomorskiego zlikwidowali 4 miejsca produkcji narkotyków. Funkcjonariusze weszli do wszystkich miejsc w tym samym czasie w skoordynowanej akcji. Przejęli substancje i komponenty, z których można było wytworzyć kilkadziesiąt kilogramów syntetycznych narkotyków. 4 mężczyzn usłyszało zarzuty. Zostało też zatrzymanych. Wszyscy zostali aresztowani na 3 miesiące. Bezpieczny autokar to podstawa wakacyjnych wyjazdów, dlatego policjanci zapowiadają wzmożone kontrole przed sezonem urlopowym. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autobusów i autokarów przewożących pasażerów. Kluczowe jest wcześniejsze zgłaszanie takich kontroli, by mogły zostać przeprowadzone sprawnie i bez opóźnień. A podczas upałów ważnym elementem komfortu podróży jest także klimatyzacja. Jednak tego elementu policjanci nie kontrolują, przypomina komendant Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Komendy Drogowego Komendy Głównej Policji.
5: Nie ma obowiązku, aby każdy autobus był wyposażony w klimatyzację, choć w nowych pojazdach jest ona praktycznie standardem. Dlatego szczególnie przy dłuższych trasach, zwłaszcza podczas wysokich temperatur, warto wcześniej ustalić z przewoźnikiem, jaki pojazd będzie podstawiony.
4: Autokary można także sprawdzać samodzielnie w internecie na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu. Norweski Związek Zawodowy Fellesforbundet zapowiada na środę strajk personelu pokładowego linii lotniczych SAS. Pracownicy chcą podwyżek. Argumentują, że personel pokładowy przewoźnika zarabia nawet 20% więcej niż pracownicy na podobnych stanowiskach u konkurencji. Jeżeli do jutra rozmowy ostatniej szansy nie doprowadzą do porozumienia, to największy skandynawski przewoźnik może wejść w wakacyjny szczyt z odwołanymi rejsami. Do wieczora obowiązują ostrzeżenia synoptyków drugiego stopnia przed burzami dla południowo-wschodniej Polski. Prognozowane są bardzo silne opady deszczu, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci pokażą od 24 stopni na północnym zachodzie do 28 na południowym wschodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: To jest magazyn europejski, Maciej Zakrocki, dzień dobry. Szczyt Rady w czwartek i piątek miał plusy dodatnie i ujemne. Oczywiście zaczniemy od tych pierwszych. Szef Rady Antonio Costa.
7: Rozmawialiśmy także o sytuacji geopolitycznej, w tym o wojnie w Ukrainie. Obecność prezydenta Zełenskiego była stosowną okazją do zademonstrowania jedności Unii Europejskiej wobec spraw jego kraju. Po raz pierwszy od grudnia 2024 roku 27 państw członkowskich ponownie zgodziło się na konkluzję w sprawie Ukrainy. Zapisaliśmy naszą determinację we wspieraniu Ukrainy i pracy na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju.
6: Chodzi o to, że to był pierwszy szczyt bez Viktora Orbana i pierwszy z udziałem Petera Madziora. Nowy premier Węgier już nie blokuje pomocy dla Ukrainy czy otwarcia negocjacji akcesyjnych tego kraju. Co jeszcze udało się w kontekście wojny w Ukrainie?
7: Uzgodniliśmy również przedłużenie sankcji wobec Rosji i co ważne, tym razem na 12 miesięcy, a nie na 6. To wysyła silny sygnał. Kontynuujemy pracę nad sfinalizowaniem 21 pakietu. Nasze surowe sankcje będą wywierać presję na Rosję. Jednocześnie musimy przygotować się na wypadek rozpoczęcia negocjacji pokojowych.
6: To była Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, która odniosła się również do dyskusji podczas Rady o relacjach handlowych Unii z Chinami.
7: W ciągu ostatnich 5 lat import z Chin do Unii wzrósł o 45%. W zeszłym roku odnotowaliśmy największy w historii deficyt handlowy z Chinami – 360 miliardów euro. To deficyt w wysokości miliarda euro dziennie i po raz pierwszy też wszystkie państwa członkowskie odnotowały deficyt handlowy. Nie chodzi tu tylko o tani import. Obserwujemy nadwyżki chińskich mocy produkcyjnych, które niszczą naszą bazę produkcyjną. To po prostu nie jest zrównoważone. Wiem, że musimy odrobić pracę domową, aby zwiększyć naszą konkurencyjność.
6: Pani przewodnicząca wspomniała o różnych narzędziach, które mają odwrócić negatywny trend, w tym o instrumencie na rzecz dywersyfikacji. Nie możemy, tak jak kiedyś od Rosji, uzależniać się od Chin, na przykład w dostawach metali ziem rzadkich, bo to zawsze grozi możliwością szantażu. Dobre wiadomości miał też Antonio Costa w temacie rzadko pojawiającym się w europejskiej debacie.
7: Przed zakończeniem szczytu poruszyliśmy kwestię walki z narkotykami. Ma ona bezpośredni wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę naszych obywateli. Dlatego walkę tę należy prowadzić na wszystkich szczeblach – lokalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym. Unia intensyfikuje działania w tym obszarze poprzez zacieśnienie współpracy, ukierunkowane środki i partnerstwa z państwami trzecimi.
6: I to chyba wszystkie dobre wiadomości. Nie udało się pogodzić 27 szefów państw i rządów co do przyszłego 7-letniego budżetu Unii. Prezydencja cypryjska przygotowała tak zwany Nego Box, czyli pełny zestaw danych uwzględniający kształt budżetu i kwoty przypisane do poszczególnych unijnych polityk.
7: Rada osiągnęła porozumienie w sprawie nowej architektury budżetu. To ważny krok naprzód. Pokazuje on, że państwa członkowskie podzielają ambicje Komisji, by budżet był prostszy i przyszłościowy. Budżet, który wyposaży Europę w zdolności konkurencyjne, wzmocni jej bezpieczeństwo i obronę oraz stworzy zdolność do działania w coraz trudniejszym świecie. Budżet, który wesprze naszych rolników, nasze regiony i społeczności w całej Unii. I po raz pierwszy, dzięki prezydencji cypryjskiej, mamy pole negocjacyjne z liczbami. To kolejny ważny krok naprzód.
6: Jest w tym wystąpieniu sporo słodyczy. Tymczasem przywódcy w istocie mocno się podzielili w sprawach kluczowych, a więc co do wielkości budżetu i możliwości jego zasilania przez unijne dochody własne. Dlatego, przyznała pani von der Leyen,
7: oczywiście nikt nie widzi teraz idealnego budżetu dla siebie, ale naprawdę mamy solidną podstawę do negocjacji, a do ostatecznej zgody może przyczyni się kolejna prezydencja. Teraz, co ważne, musimy utrzymać poziom ambicji i rozmawiać o środkach, które pozwolą je spełnić.
6: Kolejna prezydencja, czyli irlandzka. Jednak po tej pierwszej dyskusji o budżecie trudno mieć nadzieję, że Irlandczykom uda się doprowadzić do kompromisu, który zadowoli wszystkich. Naciska, by do końca 26 roku zakończyć negocjacje, Antonio Costa, ale poza nim niewielu w to wierzy. A jak to widzi polityk i ekspert, znający się jak mało kto na negocjowaniu budżetu Unii? Pora na rozmowę w magazynie europejskim. Gościem magazynu jest pan Jan Olbrycht, wieloletni negocjator unijnego budżetu w Parlamencie Europejskim, dziś doradca komisarza Piotra Serafina, członek Team Europe Direct. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
6: Mieliśmy tak, prawie rok temu, 11 miesięcy temu, komisja przedstawiła propozycję budżetu. No w sumie to było prawie 2 biliony euro. Prezydencja cypryjska, słysząc, że jest wiele państw, którym się nie podoba, że tak dużo ma być w tym budżecie, obcięła go o 2%, czyli prawie 33 miliardy euro, a i tak niektóre państwa, w tym tak ważne jak Niemcy, mówią, to nadal za dużo. Czy to jest zapowiedź, że no ciężko będzie się dogadać.
3: To jest tak zwany stały element gry, to znaczy się dyskusja na temat tego, jaki wielki ma być budżet. No dodajmy do tego, o czym pan redaktor powiedział, jeszcze Parlament Europejski, który musi wyrazić zgodę na wieloletni budżet, bo jeżeli komisja zaproponowała określoną sumę, tak naprawdę chodziło o 1,27% dochodu narodowego brutto, to Parlament po przeanalizowaniu tego, co trzeba zrobić, powiedział, że tego się nie da zrobić za taką sumę i zaproponował 1,38, czyli większą sumę. Na to kolejna prezydencja cypryjska powiedziała, że to nawet nie chodzi o to, żeby się odnieść do tego, co powiedział parlament, ale w stosunku do tego, co komisja, jest to dla wielu państw nie do przyjęcia, a to musi być zgoda jednomyślna. Dlatego też Cypryjczycy obcięli propozycję Komisji Europejskiej o 2%. Problem polega na tym, że to cięcie dotyka określonych polityk, stąd też państwa bogate, najbogatsze, najsilniejsze, takie jak Niemcy i Francja, powiedziały, cięcia są zbyt małe. Państwa, które liczą na pieniądze europejskie z polityki spójności, cicho się ucieszyły, że cięcia nie poszły tam, na czym im bardzo zależało, a parlament bardzo głośno zareagował, bardzo negatywnie, że obcięto nie tylko propozycję parlamentu, ale nawet Komisji Europejskiej.
6: No właśnie, pan mówi, że jest to stały element gry. Rzeczywiście zawsze negocjacje siedmioletniego budżetu są pełne emocji i trwają długo. Tyle, że tu jest taka dodatkowa presja o charakterze politycznym. Antonio Costa powtarza, przyjmijmy do końca roku tak, aby budżet mógł wystartować od początku 28. A gdzieś w tle no jest właśnie ta obawa, że jest w wielu państwach są wybory. Zawsze politycy startujący w wyborach, szczególnie rządzący, mówią, no nie damy za dużo tej Unii. No a tak wielkie państwo i ważne jak Francja spodziewa się, no, że będzie rządził pan Bardella ze Zgromadzenia Narodowego, który w programie wyborczym mówi, że on w ogóle połowę tych pieniędzy, co Francja wpłaca do budżetu, najwyżej na tyle się zgodzi. No więc co z tym zrobić?
3: No tak, bo wypowiedź przewodniczącego Rady Europejskiej Costy brzmi tak technicznie, znaczy brzmi tak, że warto zrobić to do końca roku, ponieważ w przeciwnym wypadku nie da się po prostu przygotować całej nowej perspektywy. Natomiast to, o czym mówi pan redaktor, to za tym kryją się różnego typu problemy natury politycznej, ale również kontrowersje między państwami członkowskimi i nawet tymi najbogatszymi. No przed nami wybory we Francji. Właśnie nie wiadomo, jakie będą. I tutaj dzisiejszy rząd francuski boi się, że jeżeli teraz zapadną jakieś decyzje, które będą wzbudzały kontrowersje, no to partia dzisiaj rządząca może przegrać wybory w kwietniu. Po drodze jeszcze jest kilka innych wydarzeń, ale jeszcze w roku 2027, pamiętajmy, są wybory w Polsce, gdzie także jest bardzo istotne, jak zachowa się rząd po tych wyborach. Dodajmy do tego różnego typu wątpliwości, które pojawiają się, a czego nie widać na zewnątrz, jak chociażby to, że państwa bogate, takie jak Francja, wyraźnie mówią, że być może warto się zastanowić nad trochę rekonstrukcją budżetu i zastanowić się nad tym, że niektóre państwa mają zwolnienia ze składki, częściowo ze składki, tak zwane rabaty i w tej chwili to ma 4 państwa po odejściu Wielkiej Brytanii. Francuzi mówią, no a dlaczego my nie mamy mieć zwolnienia, skoro tamci mają? Także wątpliwości jest dużo. Natomiast pytanie jest, czy politycznie będzie się bardziej opłacało to zrobić do końca roku, czy politycznie będzie się opłacało poczekać. Z różnych powodów kilku przedstawicieli rządów na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej wyraźnie mówiło, nie spieszmy się, popracujmy, przygotujmy. A Costa, czyli przewodniczący, powiedział, to jest czas, skoro chcecie poczekać, to w takim razie porozmawiajmy na temat nowych dochodów Unii Europejskiej, popularnie zwanych nowymi podatkami. To jest czas, żeby zastanowić się, skąd wziąć pieniądze, skoro nie chcecie zgodzić się na duży budżet.
6: No i tu jest z kolei inna sytuacja, bo można powiedzieć, że w takim razie Polsce powinno zależeć na tym, żeby ten budżet był jak najbardziej obfity, a więc powinniśmy zgodzić na te nowe zasoby własne, czy inaczej podatki. Komisja wraz ze swoją propozycją sprzed 11 miesięcy zaproponowała w sumie 5 podatków, z czego 3 zupełnie nowe, które według pani von der Leyen mogą wygenerować 400 miliardów euro w ciągu najbliższych 7 lat. Groziła na szczycie, że jeżeli nie będzie zgody na przyjęcie tychże nowych zasobów własnych, to cięcia w budżecie siedmioletnim mogą sięgnąć nawet 40%. Niemniej jednak, dlaczego kraje Europy Północnej i Wschodniej no tak są sceptyczne wobec tych zasobów własnych, no które mogłyby być istotnym zastrzykiem dla budżetu, kiedy państwa skąpcy, jak ich nazywamy, no nie chcą dać więcej po prostu w ramach składki.
3: Wokół tego jest bardzo wiele kontrowersji, tym bardziej, że każdy tak zwany nowy podatek czy nowa opłata, która by wchodziła bezpośrednio do budżetu Unii Europejskiej, tak naprawdę zmienia Unię Europejską, wzmacnia ją jako instytucję, powodując, że ona nabiera większej możliwości w sensie sprawowania władzy i decydowania o przyszłych politykach. Ci, którzy są nastawieni do Unii Europejskiej sceptycznie, oczywiście będą protestować, a niektóre państwa takie jak państwa skandynawskie, no wyraźnie mówią o to, że gdyby obywatelom dzisiaj powiedzieć, że będą jakieś nowe podatki, to mogłoby to się bardzo politycznie źle skończyć, a tak naprawdę część z tych państw mówi o tym, że może jeżeli wprowadzić jakieś nowe podatki, to może byśmy je wprowadzili u nas w kraju, a nie jako dochody Unii Europejskiej. Moim zdaniem to, o czym pan redaktor mówi, jeżeli się nie wprowadzi nowych dochodów własnych, typu opodatkowanie na przykład odpadów elektrycznych, tak jak w tej chwili mamy plastik, to są opłaty za CO2 na granicach. To są bardzo dzisiaj dyskutowane opłaty.

0: Europejski.
1: No to już jednym zdaniem, pan jest optymistą, że oczywiście no, na koniec zawsze jakieś porozumienie będzie, ale czy ono no, nie grozi również i Polsce, że w tej naszej kopercie będzie no, jednak mniej pieniędzy niż chcielibyśmy?
0: Oczywiście to jest bardzo poważne zagrożenie, ale zagrożenie jest dużo szersze. To znaczy się tak naprawdę my przecież nie rozmawiamy tylko o pieniądzach, rozmawiamy o sytuacji politycznej w Unii, rozmawiamy o tym, kto jak do tej Unii podchodzi, jaka jest przyszłość tej organizacji, czy ona się będzie wzmacniała, czy ona będzie z punktu widzenia finansowego się osłabiała. Konsekwencje na przykład dla Polski mogą być bardzo poważne, bo po prostu będzie mniej pieniędzy. Więc to jest pytanie, po której stronie stoi Polska, jeżeli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej. W tej chwili stoi po stronie wzmocnienia Unii Europejskiej, która jest korzystna dla Polski. I miejmy nadzieję, że w Unii Europejskiej nie dojdą do głosu z taką dużą siłą środowiska, które będą chciały to osłabić.
1: Tej nadziei się trzymamy. Kolejna debata szefów państw i rządów w sprawie budżetu na szczycie w październiku. No i pewnie wtedy wrócimy do rozmowy. A dzisiaj już bardzo dziękuję pan Jan Olbrycht, wieloletni negocjator unijnego budżetu w Parlamencie Europejskim, doradca komisarza Piotra Serafina, członek Team Europe Direct był z nami. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
1: Podziękowania też dla Macieja Golczyńskiego, Krzysztofa Olesiewicza, Emila Górnego i Macieja Stępurskiego za pomoc w przygotowaniu magazynu. Słyszymy się jeszcze dzisiaj, zaraz po 22.
2: A to 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Marią Andrzejewską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo Państwu dziękujemy. O 14 informacje, a po nich popołudnie, na które zaprasza Przemysław Iwańczyk.
3: Autopromocja.
4: W starych dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
5: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
4: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
5: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Kto zostanie nowym premierem Wielkiej Brytanii? Giełda nazwisk po decyzji Keira Starmera.

0: Już ruszyła. Wołodymyr Zełenski chciał załagodzić sprawę orderu, tak przynajmniej sam stwierdził, już po tym, jak odesłał go Polsce. Co z ostatnią porodówką na południu Podkarpacia? Władze szpitala są zdeterminowane, by walczyć o jej przetrwanie. Prawie 2:02. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Zaczynamy od wiadomości przekazanej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Poszukiwany od piątkowego popołudnia 49-latek podejrzany o zabójstwo i o usiłowanie zabójstwa został zatrzymany. Trwają czynności w sprawie, napisał Marcin Kierwiński na portalu X. A chodzi o mężczyznę, który miał zabić teścia i ranić teściową w Mierzawie w Świętokrzyskiem. 49-latek to emerytowany funkcjonariusz policji. To najprawdopodobniej Andy Burnham zostanie nowym szefem Partii Pracy i nowym premierem Wielkiej Brytanii. Dzisiaj Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
1: Burnham to wieloletni burmistrz Wielkiego Manchesteru, który ostatnio wygrał walkę o mandat deputowanego z kandydatem skrajnej prawicy, co pozytywnie wpłynęło na jego pozycję w partii. Poparł go już Wes Streeting, były minister zdrowia w gabinecie Starmera, traktowany jako główny potencjalny rywal Burnhama. Możemy spędzić lato na wyolbrzymianiu drobnych różnic albo zakasać rękawy i pomóc mu wprowadzić zmiany, których potrzebuje partia i kraj, przekazał Streeting. To wszystko sprawia, jak zauważa Politico, że za 3,5 tygodnia niemal na pewno nowym premierem Wielkiej Brytanii zostanie Burnham. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: Kolejny szef rządu w Londynie będzie już 7. liderem Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej dekady. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do kancelarii prezydenta RP przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zełenski również miał proponować spotkanie i wspólną konferencję prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mówił o tym we wczorajszym wywiadzie dla stacji telewizyjnej TSN.
2: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
0: Prezydent Ukrainy ocenił, że prezydent Polski zdecydował się na eskalację w kwestii odebrania mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Jutro mija termin zgłaszania kandydatów na nowego rzecznika praw obywatelskich. Organizacje pozarządowe od prawie miesiąca apelują o transparentność i publiczne spotkanie z kandydatami, by można było zadać wszystkie nurtujące ich pytania, mówi Justyna Nakierska z inicjatywy Nasz Rzecznik.
3: Mamy w pamięci wybory RPO sprzed kilku lat, w roku 2021, kiedy to parlament dokonał wyboru dopiero przy 6. próbie, potem jak minęła kadencja urzędującego wtedy profesora Adama Bodnara.
0: Dziś organizacje chciałyby tego uniknąć. Politycy koalicji rządzącej wierzą, że to się uda, mówi europoseł Michał Szczerba.
4: Mam nadzieję, że będzie nią pani mecenas Sylwia Grygorczyk-Abram, która udowodniła, że jest skuteczną prawniczką. No dzisiaj może być skuteczną rzeczniczką. Wspieraną przez środowiska społeczne, co jest bardzo ważne, ona nie jest polityczką.
0: PiS zapowiada zgłoszenie opozycjonisty z czasów PRL-u Adama Borowskiego. Koalicja Obywatelska skłania się właśnie ku adwokatce Sylwii Grygorczyk-Abram. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka mija 23 lipca. Porodówka w Brzozowie, ostatnia na południu Podkarpacia, ma coraz większe problemy finansowe. Mimo ponad 700 porodów w ubiegłym roku, oddział co miesiąc generuje rosnące straty i ze względu na sytuację budżetową powinien zostać zamknięty. Mimo to władze szpitala są zdeterminowane, by bronić jego istnienia jak najdłużej. Marcin Starzec.
5: W ubiegłym roku strata przekroczyła 8,5 miliona złotych. W tym może wynieść już 12 milionów, mówi Marcin Bochniarz, pełnomocnik dyrektora szpitala.
6: Struktura tych przychodów nie wystarcza, aby pokryć koszty, tak? Dlatego, że my nie możemy sobie pozwolić na przykład na zamknięcie sali porodowej od 20 do 8 rano.
5: W Brzozowie rodzą pacjentki z Sanoka, Krosna, Strzyżowa i z całych Bieszczad. Średnio 60 porodów miesięcznie.
6: Widzimy ogromną społeczną potrzebę istnienia tego oddziału, zwłaszcza, że okoliczne oddziały w powiatach bieszczadzkich się już zamknęły.
5: Na razie straty finansowe porodówki pokrywa onkologia, ale na jak długo? Tego nie wiadomo. Marcin Starzec, TOK FM.
0: Policja zapowiada wzmożone kontrole przed sezonem urlopowym. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autobusów i autokarów. Ważne, by taką kontrolę wcześniej zgłosić. Dzięki temu będzie ona przeprowadzona sprawnie i bez opóźnień, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
7: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
0: A na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl po wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu można samodzielnie sprawdzić autokar. Burze mogą jeszcze dziś pojawić się na południowym wschodzie. Miejscami będzie towarzyszył im grad. Maksymalnie dziś 29 stopni, przeważnie około 26-27. Jutro więcej słońca w prognozach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 14.07, czas na popołudnie, Radia Tok FM, Przemysław Iwańczyk. Dzień dobry Państwu. Wydawcą tego programu jest Jakub Paś, realizatorem Szymon Baluta. Pierwszym naszym rozmówcą jest Tomasz Piechal, dziennikarz, ekspert do spraw wschodnich, autor bloga i podcastu Szkice Wschodnie. Dzień dobry, kłaniam się.
10: Dzień dobry.
9: Nie spada temperatura wokół polsko-ukraińskiego sporu. Kolejność zdarzeń Państwo pewnie znacie. Wołodymyr Zełenski nadaje jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię bohaterów UPA. Prezydent Polski Karol Nawrocki decyduje się odebrać Zełenskiemu order Orła Białego. Ten order odsyła, a dziś mamy ciąg dalszy. Kolejność zdarzeń jest następująca. Wołodymyr Zełenski mówi, że ta decyzja Karola Nawrockiego wynika z potrzeb wewnętrznej polityki, a prezydent Nawrocki chwilę temu odpowiadał: Wołodymyrze, drogi panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, polskim dzieciom ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski. A wszystko to tuż przed rozpoczynającą się w Gdańsku konferencją na rzecz odbudowy Ukrainy. Poproszę najpierw pana, jeśli mogę, o komentarz do słów prezydenta Nawrockiego.
10: No to tutaj mamy do czynienia po prostu z, tak naprawdę z obydwu ze stron, postępującą eskalacją, która no niestety zwiastuje, że te relacje nasze będą w najbliższym czasie tylko i wyłącznie coraz gorsze. No tutaj powodów do szukania jakiejś nadziei na uspokojenie czy wystudzenie emocji, próżno szukać. Takich perspektyw specjalnie na razie nie ma, bo widać, że obydwie ze stron na razie w większości dążą do utwardzenia swoich stanowisk i tutaj nie za bardzo mają zamiar ze sobą rozmawiać.
9: To jest już kryzys dyplomatyczny. Jakby pan opisał jedną frazą to, z czym mamy do czynienia od kilku dni?
10: Największy kryzys w polsko-ukraińskich relacjach od uzyskania niepodległości przez Ukrainę, a także powrotu niepodległości do Polski w 1989 roku.
9: Pańskim zdaniem wpłynie to na przebieg dwudniowej konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku, wpłynie także na listę gości, i tak po stronie ukraińskiej, jak i przedstawicieli innych krajów, którzy zjadą do Gdańska lub też nie zjadą.
10: No to są akurat naczynia ze sobą powiązane. Jeżeli ze strony ukraińskiej nagle okaże się, że będą przyjeżdżali przedstawiciele niskiego szczebla, to być może również ze strony innych zagranicznych partnerów nie będzie woli uczestniczenia w tej konferencji. Choć tutaj pytanie jest otwarte, czy do tego dojdzie. No widać, że po stronie ukraińskiej, choć są one w mniejszości, to trzeba podkreślić, że większość komentujących ten kryzys Ukraińców, ukraińskich przedstawicieli elit politycznych, dziennikarskich, eksperckich, no oni jednak wspierają taką decyzję, nazwijmy to decyzję eskalacyjną, czyli zwracanie różnych odznaczeń państwowych. To jest jakby gest solidarności względem prezydenta Zełenskiego, przy czym tutaj jest podkreślane, że prezydent Zełenski jest przede wszystkim przedstawicielem narodu ukraińskiego, więc na Ukrainie, nad Dnieprem ta decyzja o odebraniu odznaczenia temu konkretnemu politykowi została odebrana jak decyzja o odebraniu odznaczenia całej Ukrainie. Jednak są te głosy mniejszości, które apelują o to, żeby jednak Zełenski do Gdańska się udał, żeby jednak wziął udział w rozmowach, że pewne gesty zostały poczynione, ale że trzeba pozostawić tę furtkę jednak otwartą. Są one w mniejszości. Sam prezydent Zełenski wczoraj w wywiadzie dla głównej stacji informacyjnej kraju, najważniejszego programu informacyjnego, dosyć szeroko komentował to, co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich i sam nie wykluczał możliwości jednak rozmowy z prezydentem Nawrockim. Zapraszałem go zresztą do Kijowa. No pytanie, czy to może będzie miało miejsce, no jest raczej wątpliwe. Prezydent Nawrocki na Ukrainę specjalnie się wybierać nie chciał i najpewniej nie będzie chciał również w przyszłości.
9: Gdzie pańskim zdaniem w tej chwili, w tym momencie, też po odpowiedzi prezydenta Nawrockiego, jest epicentrum tego sporu?
10: Trudno powiedzieć, co jest epicentrum, bo mamy jednak sytuację, w której państwo polskie musiało zareagować w jakiś sposób na nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Tutaj bym pragnął zwrócić uwagę zresztą na pewien spryt w tym nazewnictwie. No to nie jest imienia UPA, tylko bohaterów UPA, więc tu też można się zawsze zasłonić, że tutaj chodzi przecież nie o tych złoczyńców, tylko o tych przedstawicieli UPA, członków UPA, którzy na przykład wstąpili do tej organizacji po 1945 roku, byli więźniami łagrów. No to jest zresztą ta karta, którą najbardziej Ukraińcy grają, tak chcą przedstawiać przede wszystkim UPA jako właśnie tą jednostkę walczącą z Sowietami, która zapisała się, to trzeba powiedzieć, otwarcie rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą kwestię łagrów i powstania w łagrach, no to była rzeczywiście najbardziej antykomunistyczna organizacja w tychże łagrach. Tym grają, to pokazują, ale no państwo polskie no musiało zareagować, no bo wiemy, że oczywiście za tym idą również nadawanie imion patronów ulic Banderze i innym przedstawicielom ukraińskiego podziemia. No więc państwo polskie musiało zareagować, ale w mojej opinii decyzja o to, jak to rozegrać, albo raczej właśnie jaką przybraną metodę, nie była najlepsza, wręcz przeciwnie, przyniosła na razie nam zero zysków, a dużo strat.
9: Za chwilkę o tym powiemy. Nazwał pan tę sytuację największym kryzysem w relacjach dwustronnych od momentu uzyskania przez Ukrainę niepodległości. Co by się musiało wydarzyć, żeby teraz ten konflikt deeskalował i czy dostrzega pan choćby minimalną wolę, po której się ze stron by do tej deeskalacji doprowadzić?
10: Wydaje mi się, że tutaj trudno, tak jak powiedziałem na wstępie, trudno dostrzegać jakieś pozytywne perspektywy, bo mamy z jednej strony utwierdzenie stanowiska Kijowa, z drugiej strony utwierdzenie stanowiska Warszawy. Tutaj naprawdę trudno szukać jakiegoś pola kompromisu. Co więcej, no raczej możemy się obawiać, że w przyszłości po prostu będzie coraz ta logika eskalacyjna, no będzie postępować, a ona nakazuje po prostu kolejne nieprzyjacielskie gesty. No Ukraińcy zresztą już tutaj pokazali, tak, że właśnie będą używać jasionki, przeniesienie samolotu Zełenskiego do baz bliżej Mołdawii, że stamtąd będzie się kierować. Tutaj się pojawiają komentarze, że budowany jest gigantyczny hub transportowy na Słowacji, że też ta Polska da się ominąć, więc tego rodzaju kroków pewnie będzie więcej ze strony ukraińskiej. Ukraińcy czują się w jakimś sensie pewni swego i nie czują potrzeby po prostu takiej deeskalacji, a co więcej, no wydaje się, że może być zagrożenie pewne, na przykład utraty tych zysków, które, to trzeba podkreślić, w ciągu ostatniego roku jednak miały miejsce, te pewne prace ekshumacyjne na Wołyniu zaczęły mieć miejsce. Być może tutaj też możemy się spodziewać jakiejś reakcji, że skoro tak zachowuje się Warszawa, no to my na przykład znowu podniesiemy ten szlaban i powiemy, że już dalszych prac nie może być. To też jest opcja na stole i mówiąc szczerze, no ja nie widzę, tak jak powiedziałem, na razie jakiegoś miejsca na taki daleko idący kompromis, no bo obydwie ze stron nie za bardzo tego poszukują.
9: Utraciliśmy, pańskim zdaniem, bezpowrotnie pewną, wydawało się jeszcze do niedawna, pozycję w procesie odbudowy Ukrainy. To teraz na polu biznesowym się skupię.
10: Wydaje mi się, że akurat tutaj trzeba pamiętać o tym, że jak to się mówi, money talks, pieniądze są tutaj najważniejsze, więc wydaje mi się, że oczywiście jakaś taka współpraca w obszarze, która będzie zyskowna dla obydwu ze stron, no, może mieć miejsce, ale na pewno nie możemy liczyć na żadne preferencje. Generalnie postrzegam to, co się dzieje w polsko-ukraińskich relacjach na przestrzeni ostatniego roku z małym haczykiem, jak na po prostu proces zasiewania ziaren, które będą wydawać bardzo negatywne plony w polsko-ukraińskich relacjach przez całe lata. Przy czym tutaj no, trzeba podkreślić, że to nie jest tak, że tylko i wyłącznie, żeby to też tak nie wybrzmiało, tutaj polska strona same błędne decyzje podejmowała. Nie, tak jak powiedziałem, musieliśmy reagować, ale mogliśmy zrobić to inaczej, a sam Kijów zdecydowanie tutaj nie przedstawia się jako strona, która chce jakiegoś kompromisu z Polską. Specjalnie się nami po prostu nie przejmują.
9: A pańskim zdaniem to, o czym powiedział prezydent Zełenski, że proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie, wyjaśnienie tej sytuacji, jest też wybiegiem, by postawić się w roli ofiary tego sporu, a nie sprawcy?
10: Nie, no oczywiście tutaj trzeba podkreślić, że Wołodymyr Zełenski jest politykiem, który bardzo dobrze umie grać PR-owo i umie po prostu ustawiać te sytuacje na planszy tak, aby była ona dla niego korzystniejsza, więc oczywiście taka deklaracja chęci rozmowy to jest coś, co właśnie pokazuje, że jestem konstruktywny, można powiedzieć, że tutaj bardzo się wyćwiczył i wytrenował w rozmowach z Amerykanami, jak ma się Ukraina przedstawiać jako strona konstruktywna w tym dialogu również z Rosją, więc oczywiście, on zawsze będzie mówił, że będzie chciał rozmawiać, ale przecież obok tej wypowiedzi zaraz jest też przypomnienie o tym, że kiedy się pierwszy raz widzieli i spotkali obydwaj prezydenci, Zełenski i Nawrocki, to Nawrocki wręczył książkę na temat rzezi wołyńskiej właśnie prezydentowi Zełenskiemu. Zełenski to skomentował w takim tonie, który by wskazywał, że no jakby nie chciał o tym mówić, no bo wiadomo, że to było obraźliwe dla niego w jakimś sensie, więc no już wiadomo było, że będą problemy. No ale to właśnie, to jest mniej więcej właśnie postawa Zełenskiego, że z jednej strony powie, że oczywiście chce rozmawiać, a z drugiej kilka szpilek wbije i przedstawi to tak, że ostatecznie wszyscy wiedzą, o co chodzi.
9: Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Piechal, dziennikarz, ekspert do spraw wschodnich, autor bloga i podcastu Szkice Wschodnie, był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
10: Dziękuję, do widzenia.
9: Zbliża się 14.18, czas na informacje Radia Tok FM, a po nich mówić będziemy o jubileuszu mundialowych goli Diego Armando Maradony na mundialu w Meksyku w 1986 roku, kiedy to Argentyńczycy, zmierzając po tytuł najlepszej drużyny, wygrali z Anglikami. Po jednej z bramek, która uznana została za rękę Boga. Oczywiście z podtekstem politycznym to wszystko w tle.
11: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem tanie!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
19: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
20: Reklama.
21: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 14.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Na trasie S3 przy węźle Gryfino w zachodniopomorskim rozpoczął się protest rolników, którzy domagają się rozmów z rządem. Traktory zablokowały dwie jezdnie drogi ekspresowej w kierunku Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego. Policja wyznaczyła objazdy. Ukraińskie siły powietrzne uderzyły precyzyjnymi pociskami manewrującymi w zakład w Woronerzu na zachodzie Rosji. Produkuje on komponenty do rosyjskich rakiet Iskander i H-101. Według Sztabu Generalnego Ukrainy zakład jest kluczowym elementem rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Rząd Niemiec zakłada, że premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer weźmie udział w zaplanowanym na środę spotkaniu państw formatu E5. Starmer zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska, ale pozostanie liderem Partii Pracy i szefem rządu do czasu wyłonienia następcy, a to powinno nastąpić najpóźniej we wrześniu. Planowane spotkanie w formacie E5 jest częścią przygotowań do szczytu NATO i oczekujemy, że odbędzie się zgodnie z planem, przekazał rzecznik niemieckiego rządu. W Karkonoszach z powodu remontu zamknięty zostanie zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów. Rzecznik Karkonoskiego Parku Narodowego podkreślił, że park dokłada wszelkich starań, aby prace postępowały jak najszybciej, ale na ten moment nie jest w stanie określić, kiedy szlak zostanie ponownie otwarty. W informacjach TOK FM to wszystko. Za chwilę Kultura w Toku.
1: Sponsorem audycji jest organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
20: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Plenerowym koncertem Za Miłość rozpoczęła się wczoraj w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń, takich jak spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów. W programie tegorocznej Malty znalazły się m.in. 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka będzie odgrywać tę samą scenę z setką mężczyzn wyłonionych w castingu.
22: Ta fizyczna rzeczywiście bliskość, ten kontakt fizyczny jest zawsze wyzwaniem i na pewno nie będzie łatwy dla mnie. Może z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej i tak dalej. Ktoś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, nie wiem, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow, będzie mi z nim przyjemnie, a z innym może nieprzyjemnie. To jest normalny aspekt, no ale biorę to na klatę po prostu.
20: The Second Woman rozpocznie się w najbliższy piątek o 18:00. Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie, wracać do spektaklu lub zostać na dłużej. We Wrocławiu rozpoczyna się dziś trzydniowy kongres i festiwal psychologiczny Remind. Wystąpi ponad 200 mówców, wśród których znajdą się światowej sławy psycholog Robert Cialdini i noblistka Olga Tokarczuk. Podczas dzisiejszego koncertu Remind, chcę to powiedzieć, we wrocławskiej hali stulecia zaśpiewają m.in. Mela Koteluk, Natalia Przybysz i Piotr Rogucki. Uczestnicy kongresu usłyszą osobiste utwory artystów odnoszące się do tematyki dobrostanu psychicznego oraz ważnych wątków społecznych. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale także twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. ogólnopolski festiwal kapel i śpiewaków ludowych, mówi burmistrz Artur Pomianowski.
23: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenia.
20: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.
1: Sponsorem audycji był organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty wydali dla całej południowo-wschodniej części kraju. Na termometrach od 24 stopni na północnym zachodzie do 28 na południowym wschodzie.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Wypadałoby teraz przypomnieć, że mamy dziś 22 czerwca 2026 roku. Robię to dlatego, bo dokładnie 40 lat temu. Pamiętam, jak dziś była niedziela. Podczas mundialu w Meksyku reprezentacja Argentyny grała z reprezentacją Anglii. Wówczas to nazwano to starcie kontynuacją wojny o Falklandy, która to wojna rozegrała się na polu bitwy w 1982 roku. Diego Armando Maradona, uznawany przez wielu za piłkarza wszechczasów, strzelił wówczas dwie bramki, a jedną z nich pomagając sobie ręką. Na konferencji prasowej powiedział, że była to trochę głowa, trochę ręka Boga, a wydarzenie to stało się epokowym. Bramka ta wykracza daleko poza futbol, nazywana jest trafieniem wieku przez brytyjskich publicystów. Jest z nami Zbigniew Mucha z tygodnika Piłka Nożna. Zbyszku, dzień dobry, kłaniam się.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Nie, chciałbym, żebyśmy mówili o tym, co dzieje się na obecnym mundialu. Chciałbym przekonać naszych słuchaczy, że to nie był zwykły gol, to nie był zwykły mecz, a Diego Maradona nie był zwykłym piłkarzem, był nadczłowiekiem poruszającym się wprawnie po boisku.
2: No tak, prawdopodobnie należymy do tego samego kościoła, czyli kościoła Diego Maradony. Ja powiem tak, ja właściwie mnie nie interesowały zdobycze Leo Messiego, te złote piłki, to wszystko, co on wygrywał, Ligi Mistrzów. Ja zawsze byłem wiernym wyznawcą Diego Maradony, aczkolwiek mundial w Katarze mocno zachwiał moją wiarą i takim pozycjonowaniem, który z nich był większy, i nie chcę tego robić. Natomiast tak, Diego Maradona był rzeczywiście człowiekiem niezwykłym, piłkarzem niezwykłym, człowiekiem był niestety ułomnym, to wiemy o tym. Natomiast ten mecz, o którym wspomniałeś, ja nie pamiętam, chyba niedziela, natomiast oglądałem ten mecz jako dzieciak, no byłem zafascynowany tym, co widzę, natomiast ja nie widziałem wtedy oszustwa, ja nie byłem przekonany, że tam stało się coś dziwnego, rzeczywiście tam był ten wyskok, tam było ten łokieć uniesiony nad głową. Wydawało się, że Petera Shiltona nie można przeskoczyć w taki sposób.
9: Petera Shiltona, przepraszam, który miał 185 centymetrów jako bramkarz.
2: Wcale nie był takim olbrzymem, jakby się mogło wydawać. No niemniej, no nie można było tego zrobić. Dopiero po latach, wszelkie śledztwa, jakby technika, może nie wiem, no okazało się niezbicie, że to rzeczywiście była ręka, tak? Sam Maradona jakby... No, był człowiekiem pełnym sprzeczności i nawet w tej sprawie. Przecież najpierw się zaklinał, że nie, mówił o ręce Boga, potem w końcu się przyznał. Mówił o Anglikach, których tak bardzo nie cierpiał. Wspomniałeś o tej wojnie, o Falklandy, Malwiny. Ona rzeczywiście pozostawiła wówczas w Maradonie wielki ślad, natomiast jadąc na mundial 3 lata wcześniej do Hiszpanii, oni byli wtedy świeżo po wszystkich tych traumach wojennych, więc oni byli wtedy bardzo, bardzo nabuzowani. Natomiast w Meksyku niczym nie zapomnieli i prawdopodobnie tak też było. Natomiast nie sądzę, żeby w momencie, kiedy Maradona skakał do piłki, żeby myślał o kwestiach wojennych, tak? Więc z jednej strony nie cierpiał Anglików. Potem mówił, że czuł się jakby sprytnie wykradł portfel z kieszeni Anglika, a z drugiej strony przyznawał, że w żadnym innym meczu, z żadnym innym rywalem nie strzeliłby takiego gola jak ten drugi po tym słynnym rajdzie, ponieważ zostałby sfaulowany brutalnie. Tymczasem Anglicy, w jego ocenie, to najbardziej szlachetni piłkarze, pozwolili mu zrobić to, co zrobił trochę później, tak? Więc no, to był mecz i to były wydarzenia, które każdemu kibicowi z naszego pokolenia po prostu zostały na długo w pamięci.
9: Niezależnie od światopoglądu, myślę, że można mówić o kościele Diego Maradony, o czym wspomniałeś. Natomiast mam wrażenie i chciałbym ciebie poprosić o twoją impresję, że żyjemy obecnie w czasach takich ugrzecznionych wizerunków sportowców, którzy i w mediach społecznościowych, i na co dzień muszą zachować pełen profesjonalizm, w związku z czym trudno im zawładnąć umysłami i sercami absolutnie wszystkich kibiców. Kiedyś ci sportowi święci mieli pokalane wizerunki, dlatego byli tacy prawdziwi, jak właśnie Maradona. Też skłaniasz się ku tej tezie?
2: Wiesz, coś w tym jest. No, wydaje mi się, że dziś futbolista, który byłby bohaterem takich skandali, jakim był Diego Maradona, no byłby szykanowany, byłby w ogóle napiętnowany. Nie byłby chyba brany na poważnie pod uwagę w rozstrzyganiu, czy jest to wielki piłkarz, czy nie. Wszyscy by zwracali uwagę na jego zachowanie. Właściwie dzisiaj chyba by się nie mogło to w ogóle wydać, bo tak jak powiedziałeś, piłkarze mają troszkę inną świadomość. Natomiast Maradona był właśnie taki zwykły, taki ludzki. Zresztą to ciekawe, w Argentynie jest coś takiego, może nie jest to kult, natomiast jest takie przyzwolenie na bycie takim spryciarzem, który potrafi oszwabić jakimś fortelem mocniejszego przeciwnika od siebie, Więc tej ręki Diego Maradony nikt nie uznawał za coś brzydkiego, że pomijając już te wszystkie sprawy polityczne, społeczne, to po prostu okazał się spryciarzem. I tyle. Także natomiast to, co powiedziałeś, tak, to prawda. No, ktoś, kto strzela z wiatrówki do dziennikarzy, ktoś, kto ma problemy z narkotykami. To dzisiaj jest to niewyobrażalne. Natomiast fakt jest faktem, że po tym wszystkim, co się stało wtedy, kiedy strzelił Maradona tego słynnego gola ręką, to myślę, że gdyby on się przyznał do tego, co zrobił, na pewno zyskałby jako człowiek. Tyle, że dziś nie mielibyśmy tak naprawdę chyba o czym rozmawiać. Nie wiadomo, jaka byłaby sekwencja wydarzeń, nie wiadomo, czy padłby ten drugi gol ikoniczny, który jest rysowany na t-shirtach i drukowany. Wszystko by się potoczyło pewnie inaczej, więc ja nie chcę rozstrzygać, czy dobrze, że on się przyznał, czy się nie przyznał tego. To się już nie zmieni, to się wydarzyło, natomiast przeszło to absolutnie do legendy Mistrzostw Świata. Jest to chyba moim zdaniem najsłynniejszy mecz w historii mundiali i chyba najsłynniejsze dwa gole.
9: Angielski, jeśli dobrze pamiętam, dokumentalista Asif Kapadia w 2019 roku nakręcił film o Diego Maradonie, także posługując się archiwaliami rodzinnymi. Oglądałem ten film kilkukrotnie, zresztą z Dianą Dąbrowską, wyznawczynią Diego Maradony w kategoriach nie tylko piłkarskich. Rozmawiałem na ten temat, że produkcja ta budziła i podziw, i litość w jednym. I chyba taki był Maradona. U schyłku swojego życia raczej było nam go żal, niż wzbudzał takie emocje, jak właśnie w 1986 roku, dokładnie 40 lat temu.
2: Pewnie tak. W ogóle szanując, w ogóle niesamowicie doceniając to wszystko, co robią tacy geniusze jak Leo Messi, to nie wiem, czy przytrafi mi się drugi raz taka sytuacja, że gdy w 2020 roku zmarł Diego Maradona, to na wieść jego śmierci, mimo że to zupełnie obcy człowiek, to autentycznie zaszkliło mi się oko. Bo to był ktoś taki, kogo się po prostu kochało, brało się ze wszystkimi jego wadami. A nawiasem mówiąc, bo rozmawiamy o tej ręce Boga, ale potem padła ta piękna bramka po tym rajdzie, gdzie minął kilku przeciwników, to i wspomniałeś o brytyjskich dokumentalistach, to Jonathan Wilson w swojej książce o Argentynie napisał, przypomniał historię, że kilka lat wcześniej Maradona przeprowadził podobną akcję na Wembley w meczu towarzyskim, tylko że wtedy nie szedł do końca, nie mijał bramkarza, strzelił prawą nogą, nie trafił i podobno brat Maradony zadzwonił do niego i wyzwał go od kretynów, że powinien mijać bramkarza. No i oczywiście zbudowano legendę, że w takim razie w Meksyku pomny tych wydarzeń Diego Maradona minął w końcu bramkarza i uderzył do pustej bramki. Pewnie niewiele ma to wspólnego z prawdą, natomiast taka historia powstała. Ja natomiast powiem ci, gdy oglądam, że sami sobie puszczam jeszcze raz na YouTubie ten mecz z Anglikami, oczywiście nie cały, ale te bramki, żeby jeszcze raz na nie popatrzeć, to zawsze mam z tyłu głowy, że kilka dni później był półfinał z Belgią, w którym Maradona był dużo lepszy niż z Anglią, w którym strzelił piękniejsze gole. Był to mecz pomnikowy, wręcz ikoniczny. Proponuję każdemu spojrzeć na skróty, na kompilację akcji Maradony w meczu z Belgią. To było coś niewiarygodnego.
9: Ale wiesz, że to epokowe zdjęcie, które ilustruje jego kunszt, gdzie jest sam Maradona i chyba 9 Belgów w sumie wokół niego, jest pewną taką fotograficzną ułudą.
2: Ale jest to pewnie tak, natomiast jest to zdjęcie w ogóle z 82 roku. A ja mówię wciąż o Meksyku, o półfinale z Belgią. To był wybitny mecz, naprawdę. Natomiast tamto słynne zdjęcie oczywiście pamiętam, ono też funkcjonuje, ma swoje drugie życie gdzieś tam na plakatach, na koszulkach i tak dalej. Natomiast jeszcze raz mówię, po meczu z Anglią był półfinał z Belgią i wtedy Maradona był największy z największych.
9: Bardzo dziękuję. Zbigniew Mucha z tygodnika Piłka Nożna był z nami. Kłaniam się do usłyszenia. Dobrych mundialowych emocji ci życzę.
2: Wszystkiego dobrego.
9: A dzień dobry, mówię Rafałowi Hirszowi, który za chwilkę będzie prowadzącym magazyn EKG. Czy ty lubisz Diego Maradonę? W ogóle oglądasz mundial?
3: Tak, ten mundial akurat oglądam, chociaż nie jestem jakimś wielkim fanem piłki nożnej i tych poprzednich różnych tych imprez raczej niespecjalnie oglądałem, ale teraz tak mnie coś podkusiło i oglądam.
9: Tak.
3: A co? A dlaczego pytasz?
9: No bo ci, którzy zarywają noce, żeby oglądać mundial, będą musieli korzystać być może, oby nie, z Polskiej Służby Zdrowia.
3: A, no tak. Ja oglądam, ale tych nocnych to nie na żywo, bo można sobie odpalić retransmisję następnego dnia.
9: Ale serducho można też sobie zniszczyć. Ale teraz już zupełnie serio, przejdźmy do tego, co u ciebie w programie i kto będzie twoim gościem.
3: Moim gościem ma być pan poseł Radosław Lubczyk, który reprezentuje grupę posłów, którzy wnieśli taki poselski projekt ustawy o zmianach, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. I to są zmiany zaskakująco poważne, jak na poselski projekt, bo to są takie zmiany, które mają przynosić 16 miliardów złotych do NFZ-u w ciągu jednego roku i mają w ten sposób zasypywać tą dziurę, którą trzeba zasypać finansową w NFZ. Więc projekt jest intrygujący i ma się odbyć wkrótce pierwsze czytanie. Co w tym projekcie jest, na czym polegają te różnego rodzaju pomysły na reformę? O tym będziemy rozmawiać.
9: Zapraszał Rafał Hirsch. Jest 14.36. Czas na informacje.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
25: Co za dzień.
26: Co się stało?
25: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
26: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
25: Meliski?
26: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
25: Czyli to takie pastylki antystresowe?
26: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
25: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
26: Na mnie i na Meliski.
27: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
28: Ale jesteś zadowolony.
27: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
28: Aha.
27: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
28: Wow!
27: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
28: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
27: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
29: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
29: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zarzucił Ukrainie działania wymierzone w suwerenność Białorusi. Pieskow podkreślił jednocześnie, że nie ma wątpliwości, iż Mińsk jest w stanie skutecznie się obronić. To odpowiedź na słowa prezydenta Ukrainy, który w piątek powiedział, że na terytorium Białorusi działają przekaźniki wykorzystywane do sterowania rosyjskimi dronami. Wołodymyr Zełenski dał białoruskiemu przywódcy Aleksandrowi Łukaszence tydzień na ich demontaż, a także zagroził, że w przeciwnym razie zrobi to Ukraina. Wiceprezydent USA J.D. Vance ocenił, że jego rozmowy z delegacją Iranu przyniosły duże postępy. Ogłosił, że Teheran zgodził się na wizytę inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Zapowiedział też, że odmrożone irańskie środki mają zostać przeznaczone na zakupy towarów w USA. Jako inne osiągnięcie wymienił stworzenie mechanizmu koordynacyjnego rozminowania cieśniny Ormus i zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi. Obie strony, a także Liban i Izrael, mają stworzyć też mechanizm monitorowania i wdrażania zawieszenia broni. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że wkrótce poda się do dymisji. Szef brytyjskiego rządu ma ustąpić nie tylko z funkcji prezesa Rady Ministrów, ale także z fotelu lidera Partii Pracy. Keir Starmer pełnił urząd premiera od lipca 2024 roku. Polityk przejmował władzę w bardzo trudnym momencie dla państwa, mówił w TOK FM aktywista Partii Pracy i były radny Maksymilian Czekalski.
13: Konflikty międzynarodowe spowodowały problemy ze stabilnością marketów finansowych, co spowodowało, że polityka finansowa, którą partia zaplanowała przed wyborami, niestety nie mogła być osiągnięta w taki sam sposób, jakby rząd tego oczekiwał. Powodu wahań na rynkach finansowych, również ceny prądu, gazu, wody rosły, więc niestety wyborcy byli bardzo zaniepokojeni.
12: Przyczyną rezygnacji brytyjskiego premiera jest presja ze strony ministrów i doradców. Keir Starmer był krytykowany głównie za nieskuteczną walkę z imigracją oraz brak efektywnych działań na rzecz podniesienia standardów życia obywateli. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi w czwartek w Gdańsku przemówienie otwierające konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Tego dnia weźmie także udział w szczycie wschodniej flanki, który także odbędzie się w Gdańsku. Polska jest tegorocznym gospodarzem dorocznego spotkania przywódców państw wspierających Ukrainę oraz inwestorów zainteresowanych odbudową tego kraju. Informacje wracają o 15, a teraz jeszcze prognoza pogody. Na północnym zachodzie dużo słońca, a na południowym wschodzie burze. Tak zapowiada się popołudnie i wieczór. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni na wybrzeżu do 28 w okolicach Rzeszowa.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
15: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
16: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
3: Jest 14.44, czas na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG w Radiu TOK FM. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Dzisiaj złoty trochę traci na wartości, euro w tej chwili po 4,27 groszy i to jest najwyższy poziom od początku kwietnia, czyli od ponad dwóch miesięcy, można powiedzieć. Euro jest najdroższe, dolary 3 złote, prawie 73 grosze i to też jest poziom najwyższy od końca marca, więc złoty nam się dzisiaj trochę osłabia do do innych walut, ale generalnie chodzi tutaj głównie o to, że to dolar się umacnia do reszty walut na całym świecie po ubiegłotygodniowym posiedzeniu amerykańskiej rezerwy federalnej. Fed nie podniósł stóp procentowych, ale być może zrobi to w przyszłości, więc stąd te obawy na rynkach finansowych. Ropa naftowa Brent dzisiaj $78.07 w tej chwili tanieje o 2,5%, a na warszawskiej giełdzie indeks WIG 20 idzie w dół o 0,8%, więc takie nie najlepsze są te nastroje dzisiaj na rynkach finansowych. Niezbyt dobre, delikatnie mówiąc, są także nastroje, jeśli chodzi o polską ochronę zdrowia. Teraz gościem w naszym programie jest pan poseł Radosław Lubczyk. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
3: Poseł z klubu poselskiego PSL Trzecia Droga. Pan wraz z grupą innych posłów przygotował taki projekt ustawy, który jak na poselski projekt moim zdaniem jest dość szeroko zakrojony i zaskakująco mocno reformujący, bo on zmienia kilka zasadniczych rzeczy, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia w Polsce i ma na przykład dostarczyć NFZ-owi 16 miliardów złotych rocznie. Tyle, że mam wrażenie, że ten projekt jest tak jakby na uboczu, niespecjalnie się nim media ani inni politycy interesują. On był jako ostatni punkt programu w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu. Proszę powiedzieć, czy ten projekt ma jakieś takie szerokie poparcie polityczne, dzięki któremu możemy o nim myśleć, że on faktycznie wejdzie w życie?
0: No mam nadzieję, że tak się stanie, bo ten projekt rzeczywiście już u pana marszałka czas tego leżał około 2 miesięcy, więc te wszystkie problemy, które dzisiaj, o których dzisiaj się mówi, w tym projekcie były już zawarte, więc my jakby zrobiliśmy krok do przodu, nie wiedząc jeszcze o tej sytuacji, która się w ostatnich dniach wydarzyła. Mamy na to rozwiązanie właśnie w tym projekcie. I wszystkie kluby poza jednym kołem Razem, które złożyły wniosek o odrzucenie, takiego wniosku nie złożyły i wręcz przeciwnie, powiedziały dość jasno, że warto rozmawiać. Może też dlatego warto rozmawiać, że wydarzyło się to, co się wydarzyło i ta ochrona, zmiana w ochronie zdrowia jest konieczna i mamy jakiś punkt wyjścia. On rzeczywiście jest projektem reformującym, a nie tylko pudrującym albo działającym na tu i teraz. On zmienia wiele rzeczy w ochronie zdrowia, ale no musimy podjąć jakieś kroki, bo po pierwsze chociażby te zarobki medyków w tym tempie, jak one obecnie rosną, za chwilę przewrócą cały NFZ.
3: W tym projekcie jest propozycja zmiany zasady waloryzowania wynagrodzeń, tak? Czyli w przyszłości mają wynagrodzenia medyków, wszystkich pracowników służby zdrowia, rosnąć wolniej?
0: No, mają rosnąć, po pierwsze to jest wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, czyli inflacja plus realny wzrost płac. I żeby to zrozumieli słuchacze, ja przykładowe podam cyfry do łatwego liczenia. Jeśli mamy 5% inflacji w kraju, tak, a realny wzrost płac jest 10%, to medycy zarabialiby inflację plus 20% od tej różnicy, czyli od inflacji do realnych podwyżek. Czyli od tych kolejnych 5% byłoby 20%, czyli 1%, czyli całe
3: podwyżki. Czyli razem 6.
0: Razem 6, tak.
3: A w tej chwili jak to wygląda?
0: No w tej chwili 1 lipca będzie 8,8 podwyżki. Tak, i proszę państwa, panie redaktorze, od 2022 roku, kiedy głosowaliśmy za ustawą o podwyżkach, bo wtedy rzeczywiście te podwyżki były potrzebne, bo lekarze wyjeżdżali, pielęgniarki wyjeżdżali, pracownicy ochrony zdrowia nie zarabiali godnie. No bo dzisiaj te zarobki już są godne. Nikt nie przewidział rzeczywiście żadnych ograniczników. Wydaliśmy 72 miliardy złotych na podwyżki. Więc cały wzrost w Narodowym Funduszu Zdrowia poszedł praktycznie na podwyżki dla ochrony zdrowia. Dzisiaj mediana w Polsce wśród lekarzy to jest 25 tysięcy złotych. Oczywiście mamy ludzi, którzy zarabiają po kilka milionów, no ale to jest naprawdę niewielka ilość, ale większość lekarzy zarabia kilkadziesiąt tysięcy złotych, mm-hmm. tak? Ale jeszcze raz powtórzę, to nie są tylko lekarze, to są pielęgniarki, to są ratownicy, to są analitycy, wszyscy biały personel, o którym mieści się w tabeli, to jest tabela 10 jakby punktów tej tabeli jest i każdy ma wyliczone te zarobki. I dzisiaj jeszcze raz jako lekarz powiem jasno, dzisiaj w ochronie zdrowia zarabia się godnie, ale te podwyżki musimy zahamować ze względu na to, że Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu tego nie wytrzyma.
3: Nie nadąża.
0: Nie może być tak, że strefa budżetowa ma podwyżki 3%, a ochrona zdrowia dzisiaj, gdzie te zarobki już, jeszcze raz powtórzę, są godne, ma w 1 lipca 8,8%. No to jest oczywiście jeden z punktów.
3: No właśnie, bo w tym projekcie ustawy też jest parę innych pomysłów, które składają się na 16 miliardów złotych efektu pozytywnego dla NFZ-u. Z czego te pieniądze mają być?
0: Po pierwsze, przekazanie składki chorobowej z ZUS-u do Narodowego Funduszu Zdrowia. A co za tym idzie? Tu są dwa aspekty, które są bardzo, bardzo ważne. Bo dzisiaj mamy tak, że ZUS widzi zwolnienie i jego jakby, on tylko sprawdza, czy zwolnienie jest jakby dobrze wystawione. Natomiast NFZ będzie widział to zwolnienie i będzie widział chorobę i będzie mógł na tą chorobę reagować. Jeśli pacjent ma zwolnienie po raz kolejny miesiąc, to znaczy, że trzeba go wysłać na taką rehabilitację, żeby on szybko wrócił na rynek pracy, czy pomóc mu w jakiś inny sposób, żeby to zwolnienie skrócić. I byłaby taka rzeczywiście możliwość, żeby taki pacjent otrzymał pomoc, która w pierwszym etapie oczywiście będzie droższa, ale w etapie krótszego zwolnienia wyjdzie to na plus. I tu jest jakby jedna część z tych 16,6 miliardów złotych. Druga jest tam, że składkę chorobową wrzucamy z opodatkowania, więc jakby była podstawa do odliczenia.
3: Czyli jakaś nowa ulga podatkowa się pojawia, tak?
0: Nie, to jest tak, że w tej chwili, jeśli płacimy składkę zdrowotną, to mamy pensję, powiedzmy, dla prostego liczenia 1000 zł.
3: Tak.
0: I tu się i na to się również składa składka chorobowa. Jeśli wyrzucimy z tego 1000 składkę chorobową, przykładowo 100 zł, to do NFZ-u z podatku trafi więcej. Strafi więcej pieniędzy. To ja bym to musiał jakby rozpisać, bo to tak słownie trudno wytłumaczyć.
3: Rozumiem, że udział tej składki w wynagrodzeniu brutto będzie troszeczkę inny dzięki tej operacji.
0: Dokładnie. I więcej wpłynie jako składka zdrowotna. Dokładnie tak, tak, panie redaktorze. Ale te 16 miliardów również się wiąże z tym, że my chcemy dać ulgę pacjentom 10%, którzy będą leczyli się w prywatnej ochronie zdrowia, żeby mogli sobie odliczyć 10% od podatku PIT.
3: Ale to po co?
0: To już mówię. To są też dwa aspekty. Po pierwsze, szara strefa w ochronie zdrowia dzisiaj jest na poziomie, tak się szacuje, ja znam szacunki dane firm, które to robią, jest na poziomie kilkudziesięciu miliardów złotych. Więc.
3: I rozumiem, że jak ludzie dostaną ulgę, to będą to raportować, żeby mieć tą ulgę i będziemy wiedzieć, ile tego jest, tak?
0: I będziemy mieli większe wpływy z podatku, ale to jakby ta ulga też ma inne przeznaczenie. Ona będzie mówiła, bo dzisiaj prywatna służba zdrowia, prywatna ochrona zdrowia nie raportuje nigdzie przypadków, prawda, do NFZ-u. I co to spowoduje? To spowoduje też, że oni będą musieli raportować, bo to jest związane z paragonem, który będzie trafiał do Krajowej Administracji Skarbowej, ale również dane będą trafiały do NFZ-u. I będziemy wiedzieli, że na przykład taki gabinet X przyjął pacjentów z taką chorobą ilość X, tak? I to trafi. Mhm. Będziemy mieli mapę potrzeb i też będziemy mogli, że tak powiem, spojrzeć inaczej na to, w jakim regionie
1: jakie są też choroby. Ale czy te dwa czynniki, ten czynnik finansowy, zniesienie szarej strefy, ludzie będą mogli 10% sobie odliczyć. I tu się przekłada, przynajmniej takie są wyliczenia. Tu jest około miliarda do 2 miliardów zysku z tego działania. Mhm. Ale ten drugi aspekt, który dla mnie jest akurat ważniejszy, to jest właśnie ta mapa potrzeb, która pokaże, jak ludzie po prostu chorują i gdzie dane choroby w danym miejscu mają jakby więcej tych chorób jest. Bo wiadomo, że w jednym mieście jest jakiś zakład pracy, który duży, powiedzmy, prawda, huta, kopalnia, przemysłowy jakiś, który wpływał na pewne też schorzenia i też będziemy to wszystko widzieli, jaka jest potrzebna mapa potrzeb.
3: Panie pośle, proszę powiedzieć, bo czas nam się kończy, więc musimy zmierzać do końca niestety. Czy ten projekt ma poparcie rządu? Bo to jest projekt poselski, a nie rządowy.
1: Jeszcze tego poparcia rządu nie ma, ale mam nadzieję, że w tej sytuacji, która się wydarzyła i trzeba coś zrobić z ochroną zdrowia, to jest projekt, na którym możemy pracować. Ja byłem sprawozdawcą tego projektu i mówiłem dość jasno, że możemy pewne rzeczy zmienić, wprowadzić, to możemy coś skorygować. I rzeczywiście narracja wszystkich klubów, Konfederacji i PiSu, gdzie zawsze są przeciw, oni powiedzieli, że jest na czym pracować. Tak? No mamy jakiś punkt wyjścia, więc mam nadzieję, że rzeczywiście rząd też zdecyduje się poprzeć ten projekt. Może nie w 100% w tej formie, w której jest, bo w tej chwili trzeba jeszcze parę rzeczy podokładać. Można by coś zmienić. My tam chcemy złożyć

0: rzeczy w ochronie zdrowia wyprostować, załatwić, no bo ten projekt, który przyjęliśmy o wynagrodzeniach, on tak naprawdę nic nie zmienia, poza tym, że pokaże, czy jakiś lekarz pracuje w kilku placówkach w tym samym czasie. Niewiele zmieni.
1: Ten jest znacznie szerszy, to prawda. Bardzo dziękuję. Tak, pan poseł Radosław Lubczyk, PSL Trzecia Droga, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: To było trzecie dzisiaj wydanie magazynu EKG w TOK FM, a już za chwilę o 15:00 informacje.
2: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
4: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
5: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Kto zastąpi Kira Starmera? Ruszyła karuzela nazwisk. Za chwilę też najświeższe komentarze. Formuje się nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dzieci z Ukrainy będą musiały opuścić ośrodki zbiorowego zakwaterowania w Polsce. Nasza reporterka dopytuje o sens tych przepisów. Minęła 15. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Szefowa Komisji Europejskiej pochwaliła osiągnięcia rządów Kira Starmera. Dzisiaj premier Wielkiej Brytanii ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Tomasz Orchowski.
12: Może minąć wiele lat, zanim przywódcy staną się mężami stanu, którym ty stałeś się w ciągu zaledwie 2 lat. Tak Ursula von der Leyen wychwala Starmera. Według szefowej komisji to między innymi dzięki ustępującemu premierowi Wielkiej Brytanii Europa i Ukraina są bezpieczniejsze. Starmerowi podziękował też prezydent Wołodymyr Zełenski, według którego szef rządu w Londynie zawsze jest zaangażowany i zawsze stara robić się to, co potrzebne. Inne sygnały płynęły ostatnio z Waszyngtonu. Wczoraj prezydent Donald Trump krytykował Starmera za jego rzekome porażki w zakresie imigracji i polityki energetycznej. Tomasz Orchowski, TOK FM.
19: Na stanowisku premiera Starmera prawdopodobnie zastąpi Andy Burnham, nowo wybrany deputowany lejburzystów i wieloletni burmistrz Wielkiego Manchesteru. Prezydencki minister Marcin Przydacz stwierdził, że to strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem. Przydacz powiedział, że Kijów wycofał się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę. Te słowa padły po tym, jak wczoraj w wywiadzie dla stacji telewizyjnej TNS TSN. Prezydent Ukrainy powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do kancelarii prezydenta przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zełenski również miał proponować spotkanie i wspólną konferencję prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

0: Grodzkiemu. Według Zełenskiego prezydent Polski zdecydował się na eskalację ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Dziś mamy poznać skład nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego w Warszawie. To efekt głośnej afery związanej z zatrudnieniem tam młodego lekarza bez specjalizacji jako ordynatora SOR-u. Zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. To patologia, mówią specjaliści, ale dodają jednocześnie, że lekarze muszą zarabiać godnie. Na przykład kardiochirurgia to jedna z najbardziej prestiżowych specjalizacji. Specjalistów jest mało, na co dzień ratują życie tysiącom pacjentów, często w trakcie nawet kilkunastogodzinnych operacji. Jak mówi dr Adam Stadnik ze Szpitala Klinicznego, pracy jest bardzo dużo.
1: No jeżeli załóżmy lekarz zarabia 200 zł za godzinę, pracuje 300 godzin w miesiącu, to siłą rzeczy, proszę sobie to pomnożyć, jaka to jest kwota. A mniej więcej tyle lekarzy pracują. To nie jest kwestia złej woli, po prostu tyle jest pracy.
0: Jutro Senacka Komisja Zdrowia zajmie się przyjętą przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach medyków po numerze PESEL. Urszula Pasławska wciąż liczy na spotkanie z Karolem Nawrockim w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Ludowcy i Lewica przygotowali te przepisy i mimo, że tylko w minimalnym stopniu regulują one sytuację prawną związków nieformalnych, to współpracownicy Karola Nawrockiego zapowiedzieli weto w tej sprawie. Ale wiceszefowa PSL-u chciała i chce przekonywać prezydenta, by tego nie robił.
2: Czekam na termin, który pan prezydent zapowiedział spotkania i będziemy oczywiście rozmawiać o przyszłości. Rozumiem również kwestie polityczne, bo tak jak podkreślałam wielokrotnie, życzliwość pana prezydenta była większa i jest większa do ustawy niż otoczenia pana prezydenta, ale myślę, że wiele wyjaśni rozmowa, która będzie się odbędzie już, mam nadzieję, że niedługo.
0: W tym tygodniu ustawą o statusie osoby najbliższej zajmie się Senat i wszystko wskazuje na to, że przyjmie ją w kształcie uchwalonym przez Sejm. Przepisy zakładają, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która będzie rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzieci z Ukrainy, które razem z rodzicem albo z babcią ciągle mieszkają w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, będą musiały je opuścić, bo przepisy, które wchodzą 1 lipca, dają możliwość dalszego zamieszkiwania na przykład mamie, która jest osobą z niepełnosprawnością, ale jej dziecku już nie. Wysłaliśmy do Ministerstwa Rodziny pytania w tej sprawie. Odpowiedź zaskakuje. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Zapytałam ministerstwo, co dalej z dziećmi w sytuacji, gdy babcia czy mama może w ośrodku pozostać, a dziecko już nie. Chciałam również wiedzieć, ile ośrodków będzie dalej działać, a w ilu województwach mają być całkowicie zamknięte. Ministerstwo odpowiedziało, że owszem, udzieli mi odpowiedzi, ale dopiero po wejściu w życie nowych przepisów. To zaskakująca odpowiedź ministerstwa, podobnie jak same przepisy, też są mocno zaskakujące. Powstał film, który w ramach kampanii Oni mają twarz, zobacz ich, pokazuje, co czeka dzieci po 1 lipca.
4: Czy nie stać nas na to XX gospodarki świata, żeby ci ludzie mogli bezpiecznie tutaj żyć, a żeby ich bliscy za nas mogli walczyć na froncie?
3: W ośrodkach zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy wciąż pozostaje około 12 tysięcy osób. Mniej więcej połowa z nich to dzieci. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Służby przygotowują się do nadchodzących wakacji. Dziś odprawa Policji, Straży Pożarnej, Inspekcji Sanitarnej i Ratowników Wodnych odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Każdy wypoczynek dzieci i młodzieży powinien być zgłoszony do Kuratorium Oświaty. Bardzo ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa, podkreśla harcmistrzyni Beata Barcińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP.
5: Każdy taki obóz ma obowiązek posiadać miejsce wyznaczone do ewakuacji, plan ewakuacyjny, najlepiej jeszcze taki, żeby był z dwóch stron, bo różnie bywa. No i musimy mieć zapewnione miejsce pobytu w murowanym, bezpiecznym budynku w niedalekiej odległości.
0: Tylko w kujawsko-pomorskim odbędzie się około 1,5 tysiąca obozów, kolonii oraz półkolonii. 15% z nich skontroluje sanepid, kuratorium oświaty i strażacy. Dziś na termometrach 22 stopnie na Pomorzu, około 26 w centrum, do 31 nawet na południowym wschodzie kraju. Chłodniej na samym wybrzeżu, około 18 wieczorem po południu i na południowym wschodzie. Na południu i na południowym wschodzie możliwy deszcz.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 15.06, to jest popołudniowy program Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk. Ponownie kłaniam się państwu. Jakub Paś jest wydawcą tego programu, Adam Brzeziński jest realizatorem dźwięku. Podejmiemy za chwilkę kolejny temat. Przy okazji afery w Szpitalu południowym, która z każdym dniem ma coraz więcej wątków. Jednym z nich szczególnie istotnym jest, i to wcale nie z politycznego punktu widzenia, jest dostęp do dokumentacji medycznej, czyli jedna z najbardziej intymnych historii każdego człowieka, niezależnie czy jest politykiem, Kowalskim, Nowakiem. Porozmawiam na ten temat z Jakubem Zawiłą Niedźwieckim, badaczem, filozofem. Dzień dobry, kłaniam się panu.
8: Dzień dobry.
7: Ale pozwoli pan, że nim przejdziemy do rozmowy, wysłuchamy wspólnie z naszymi słuchaczami fragmentu dzisiejszego magazynu EKG. Gościem Macieja Głogowskiego był profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. I ten oto wątek wybrzmiał w tej rozmowie.
9: Ten pan dr Kacprzyk, jego sprawa wzięła się z publikacji portalu Zero.pl. W tym pierwszym tekście, który został opublikowany kilka dni temu, jest takie zdanie, że portal posiada nazwiska pacjentów, historię ich leczenia, dokumentację fotograficzną. Jak bardzo chroniona jest dokumentacja medyczna? Bo nawet jeśli chodzi o polityków, to mam daleko taką idącą wątpliwość. Mam wrażenie, że dziennikarz w pewnym momencie też musi powiedzieć stop, to znaczy czegoś nie biorę. Dokumentacji medycznej bym chyba nie chciał wziąć do ręki, oprócz swojej.
10: No jeżeli pacjent się zgodzi na udostępnienie swojej dokumentacji medycznej, to absolutnie nie ma problemu, ale jeżeli sąd wyda taki nakaz, to też nie ma problemu. Natomiast pozostałe sytuacje udostępniania dokumentacji medycznej są niezgodne z prawem i mieliśmy przecież kazus ministra zdrowia.
9: Ale to ktoś z tej placówki tę dokumentację udostępnił, ktoś, kto pracuje w systemie ochrony zdrowia.
10: Trudno mi to powiedzieć. No chyba tutaj pacjent nie udzielił tej zgody, więc jeżeli pacjent nie udzielił zgody i nie wydał decyzji sąd, No to nie widzę drugiej, innej drogi.
9: No to nie buduje zaufania do żadnej ze stron tej
10: dokumentacja
9: powieści.
10: Medyczna to jest wrażliwa i powinna być chroniona, ale pacjent ma prawo ją udostępnić, jeżeli tylko chce.
9: I jeżeli wyrazi na to zgodę.
10: Zgadza się i tą zgodę musi wyrazić, no na piśmie jednak.
7: Zwracam się teraz do naszego gościa, Jakuba Zawiły Niedźwieckiego. Czy pańskim zdaniem, abstrahując od całej afery, bo nie o tym teraz mowa, nadszarpnięte zostało zaufanie pacjenta do systemu, do ludzi, którzy o systemie zdrowia stanowią?
8: Ja myślę, że rzeczywiście tutaj do tej sytuacji myślę, że nie ma co się odnosić. Ja zresztą nie wiem, jak bardzo te informacje zostały rozpowszechnione. Zresztą to nie wynika trochę z tych informacji, które znamy, jakby skąd się te dane wzięły i ile tam jest faktycznie. Natomiast warto by się odnieść do tego, że no, tajemnica lekarska to jest chyba jedyna rzecz w etyce medycznej, która się nie zmieniła od starożytności. To znaczy to jest taka rzecz, która, no, co do której wszyscy się zgadzamy, że po prostu musi być i pewne rzeczy muszą zostać zakryte. I to jest problem ogromny, jeżeli różne informacje pojawiają się w przestrzeni publicznej, które się tam pojawiać nie powinny i trochę nie wiadomo skąd. Tutaj oczywiście to jest zadanie dla stosownych organów, żeby się dowiedzieć, skąd te informacje się pojawiają. Natomiast w ogóle takie dosyć luźne do tego podejście wydaje mi się, że jest pewnym błędem, który mam wrażenie, przynajmniej nie znam żadnych takich badań, ale mam wrażenie, że w Polsce jest popełniany od kiedy pamiętam, czyli to, że no właśnie pojawiają się doniesienia, że ktoś tam choruje na coś, na przykład w mediach, albo że jest w stanie takim czy innym. Właściwie nie wiadomo, skąd te informacje się biorą i nikt trochę się tym za bardzo nie przejmuje, że one się w ogóle pojawiły, a przecież trzeba by zapytać, no właściwie skąd o tym mogą wiedzieć dziennikarze czy opinia publiczna.
7: Ale przyzna pan, że przy okazji ujawnienia takich informacji z reguły ci, którzy to robią, relatywizują sprawę, mówiąc, że no przecież my to robimy w słusznej sprawie, chcąc napiętnować jakiś proceder, chcąc pokazać, że coś nie działa i tak dalej. Służy dokumentacja medyczna już wtedy jako narzędzie.
8: Tak, no i tu mamy rzeczywisty problem, on również jest problemem etycznym, nie tylko prawnym, polegający na tym, że jest tutaj no, taka zasadnicza nierówność, można powiedzieć, stron, czy zainteresowanych, czy interesariuszy w tej sprawie, no bo ci, którzy rzeczywiście wiedzą o różnych sytuacjach w medycynie, takich, które no, są słynne w mediach, pojawiają się jako no, właśnie gorące tematy, to nie mogą nic na ten temat powiedzieć. I to dobrze, że nie mogą nic na ten temat powiedzieć. No ale z drugiej strony oczywiście lekarze na przykład, czy w ogóle personel medyczny dzisiaj coraz częściej mówią, no ale my się nie możemy bronić, tak, w przestrzeni publicznej. Mówi się o nas na przykład, że coś tam zrobiliśmy źle, a my nawet nie możemy odpowiedzieć. No i to jest pewna rzecz, której powinniśmy być świadomi, że tak jest, że jak słyszymy jakąś wersję w mediach, no to słyszymy wersję, którą... No właśnie, ktoś uzyskał nie wiadomo właściwie jakim prawem i jeszcze w dodatku no ona jest tylko tą jedną perspektywą. No a druga strona jest taka, no rzeczywiście rozmaite skandale, również historycznie takie wstrząsające, no zostały ujawnione właśnie dzięki temu, że ktoś nie przestrzegał tych zasad. Więc mamy tutaj no taki dwustronny problem, który nie ma prostego rozwiązania, które nam tutaj magicznie wyleczy debatę publiczną. Ja jako bioetyk bym głównie tutaj podkreślił to, że wszyscy powinniśmy wiedzieć, że to są rzeczy, które no nie powinny być w takim publicznym obiegu. I to jakby są ważne powody ku temu. To jakby środki jako szantażu społecznego, takiego no, poniżenia kogoś czy zniszczenia autorytetu są bardzo dobre w rozmaitej dokumentacji medycznej. A jeżeli pacjenci przestaną te rzeczy zgłaszać, przestaną one się pojawiać w tej dokumentacji medycznej, albo lekarze przestaną je tam zapisywać, to cała instytucja medycyny, taka jak znamy, po prostu się zawala, bo to właśnie wszystko polega na zaufaniu.
11: Pozwoli pan, że na potrzeby naszej rozmowy, bo to nie jest moja opinia, będę pana nieco prowokował. Przedmiotem szantażu, jak pan sam powiedział, jest coś, co objęte jest tajemnicą. To może wobec tego ludzie sprawujący funkcje publiczne, zawody, które mają taki charakter, bądź są finansowane z budżetu państwa, może stan ich zdrowia powinien być znany tym wszystkim, którzy decydują o ich wyborze, którzy też składają się na ich pensję. Oczywiście nie będzie to taka pełna analogia, ale proszę zwrócić uwagę, nie wiem, sportowiec, reprezentant kraju, który wysyłany jest na Igrzyska Olimpijskiego, nikt nie pyta o zgodę, czy można ujawnić, że ma dysfunkcję lewego kolana czy skręconą kostkę. Automatem ci, którzy są jego zwierzchnikami, o tym informują, w ogóle nie zastanawiając się, czy to może godzić w jego interes, czy też nie.
8: A to w ogóle może trzeba by zadać pytanie, jakim prawem ci wszyscy ludzie to robią. To jest też odrębna sprawa. To się pojawia też w przypadku innych osób publicznych. Jak ktoś ma wypadek, to często możemy usłyszeć wywiad na przykład z rozmaitymi osobami zaangażowanymi w opiekę. Pytanie, czy mają zgodę
11: przepraszam,
8: pacjenta.
11: Przepraszam, rozległe obrażenia wewnętrzne. To też jest informacja medyczna. Przecież dowiadujemy się na każdym kroku o tym...
8: No właśnie, ale pytanie, czy tak powinno być. Ale zostawmy to może. Rzeczywiście to jest trudny problem. To jest trudny problem, szczególnie jak ktoś jest nieprzytomny i nie może wyrazić zgody. Właściwie dlaczego mielibyśmy się o tym dowiadywać? To jest, proszę zwrócić uwagę, że są na świecie znane postaci, co do których stanu zdrowia niewiele wiemy albo prawie nic. Tutaj Michael Schumacher przychodzi mi do głowy, który właśnie funkcjonując w niemieckim systemie medycznym, no funkcjonuje w takiej sytuacji, że od lat nie wiemy właściwie, w jakim jest stanie zdrowia, bo jego żona się na to nie zgadza. Więc możliwa jest taka sytuacja i po prostu nikt nie powie, bo takie są reguły. Ale przechodząc do tego ujawniania stanu zdrowia osób, które no, pełnią funkcje publiczne. Są takie pomysły na świecie, najbardziej znany, o którym wszyscy słyszeliśmy.
11: Prezydenci, prawda?
8: Prezydent USA, tak? To jest taki najbardziej znany. Monarcha brytyjski, to tam dowiaduje się tylko premier, ale dowiaduje się jakaś osoba z mocy ustawy. Tak, no są takie postaci w świecie, które tak jest to uregulowane, ale proszę zwrócić uwagę, że w naszym systemie zwykle jest tak, że lekarze tylko wypowiadają się co do zdolności do wykonywania pewnych czynności, na przykład prowadzenia pojazdów albo pełnienia bycia funkcjonariuszem rozmaitych służb i tak dalej, a nie co do stanu zdrowia. I są ważne ku temu powody, na przykład takie, żeby takie osoby nie unikały kontaktu z medycyną i właśnie, żebyśmy nie mieli problemów osób, które nie są leczone, jakby mają problemy zdrowotne, które są bardzo ciężkie, ale ukrywają je również przed swoimi lekarzami, co może powodować jeszcze gorsze sytuacje w życiu publicznym, jeżeli taka osoba, która no, nie uzyskuje pomocy, a pełni jakieś ważne funkcje. Tutaj są bardzo trudne dylematy i wielkie dyskusje w świecie medycyny, w świecie etyki medycznej. Co powinni zrobić lekarze, kiedy na przykład wiedzą o tym, że ktoś ma jakieś bardzo ciężkie problemy zdrowotne, które mogą wpływać na pełnienie tej funkcji, a ten ktoś się nie chce tego ujawnić i żadna z istniejących rozwiązań nie jest idealne. Generalnie raczej konsensus jest w kierunku nieinformowania o tym wbrew woli tej osoby, no ale są takie sytuacje, kiedy chodzi na przykład o zdrowie i życie innych osób, kiedy uważa się, że jednak trzeba łamać tą tajemnicę lekarską. Więc to jest, chciałem tylko jeszcze raz podkreślić, cała instytucja w ogóle medycyny, tego, że medycyna funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, opiera się na tym, że jednak się komunikujemy i uważamy, że to jest jakoś zakryte, że to nie jest coś, co mówimy na forum publicznym, bo często po prostu byśmy różne rzeczy nie powiedzieli.
11: Bardzo dziękuję. Oczywiście w trakcie kilkunastominutowej rozmowy sprawy, nawet nie miałem takiej aspiracji, by ją rozstrzygać, ale nawet nie dotkniemy w szczególe. Ale dziękuję panu za ten głos. Badacz, filozof Jakub Zawiła-Niedźwiecki był naszym gościem. Kłaniam się panu. Do usłyszenia.
8: Do usłyszenia.
11: 15.18, czas na informacje, a po nich będzie z nami dr Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej.
6: Autopromocja.
12: Zakaz telefonów w podstawówkach i edukacja zdrowotna po nowemu, a do tego jeszcze początek reformy, a więc nowe zasady nauczania w pierwszych i czwartych klasach. Sporo zmian od września czeka szkoły. Czy są na to gotowe? W wywiadówce zapytam o to ministra edukacji Barbarę Nowacką. Wtorek, 10.40, Krzysztof Chorwat. Zapraszam.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
13: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 15.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Warszawski Szpital Południowy oficjalnie ma już nową radę nadzorczą. Jak przekazał Rafał Trzaskowski, w jej skład weszli Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński. Prezydent Warszawy ocenił, że gwarantuje to połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach. Od prawa przez funkcjonowanie spółek po wiedzę medyczną. Marcin Przydacz powiedział, że strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. Prezydencki minister ocenił, że Ukraina nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem. Złożyła jednak propozycję kolejnej, ale odległej daty spotkania. W miniony piątek prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. To po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. W sobotę prezydent Zełenski poinformował, że odesłał prezydentowi Nawrockiemu order. Premier Węgier Peter Modzior zapowiedział, że jego rząd rozpocznie proces usunięcia ze stanowiska prezydenta Tomasza Sulyoka. Pierwszym krokiem ma być nowelizacja konstytucji, a jesienią rozpocznie się reformę konstytucyjną. Premier wielokrotnie wzywał do rezygnacji prezydenta oraz m.in. prezesów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego Węgier, nazywając ich marionetkami Orbana. Wyznaczony przez Modziora termin na dobrowolną rezygnację ze stanowisk upłynął 31 maja.
18: Bardzo trudny początek wakacji czeka mieszkańców Gdańska i turystów, którzy w najbliższy weekend postanowią odwiedzić to miasto. 27 czerwca rusza remont węzła Hucisko, jednego z najbardziej obciążonych ruchem skrzyżowań w samym centrum Gdańska. Prace mają zająć całe wakacje. Głównym celem jest przebudowa wszystkiego, co służy tramwajom od torowiska po trakcję, mówi prezydentka Aleksandra Dulkiewicz.
19: Hucisko, przez które w godzinach szczytu co minutę przejeżdża właściwie jeden tramwaj. Rozpoczynamy przebudowę, wiąże się to ze zmianami w ruchu, zarówno dla samochodów, dla pieszych, jak i dla rowerzystów. Także nastąpi zmiana, jeśli chodzi o kursowanie tramwajów.
18: Tramwaje na południe będą jeździły objazdami. Na stogi zamiast nich ruszy darmowy autobus. Inwestycja na Hucisku jest największą, ale nie jedyną. Na okres wakacji gdańscy urzędnicy zaplanowali 40 remontów na terenie całego miasta. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda.
20: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
18: W północno-zachodniej połowie kraju dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Odmienna sytuacja na południowym wschodzie. Tam więcej chmur i alerty burzowe. Na termometrach od 20 stopni na wybrzeżu do 28 w okolicach Rzeszowa.
20: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: To jest popołudniowy program Radia Tok FM, 15:23. Zjazd ekspertów Centrum Stosunków Międzynarodowych jest dla nas pretekstem, by podjąć kolejny temat na antenie naszego radia. Jest z nami dr Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej, Obserwatorium Bliskowschodniego Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry, kłaniam się panu.
21: Dzień dobry.
11: Już za kilkadziesiąt minut rozpocznie się kolejna sesja, która traktować będzie o wojnach w Ukrainie i Iranie jako punktach przełomowych. Czy nowej normalności, to jest pierwsze pytanie, które kieruję do pana, czy powinniśmy odnaleźć się w obecnym świecie, gdzie te konflikty rozgorzały równolegle i przyzwyczaić, że tak już będzie ten świat wyglądał? Proszę wybaczyć patos, ale o tym państwo rozmawiacie. Czy jednak jest to wydarzenie, są to wydarzenia bez precedensu i już drugi raz się takie nie powtórzą?
21: No nie powiedziałbym, żeby można było tak optymistycznie podchodzić do tego, że te wojny się zakończą i świat wróci do jakiegoś spokoju ex ante, bo tak nie będzie. Znaczy z całą pewnością wojna w Ukrainie oraz wojna irańska zmieniły świat i to już jest fakt. Natomiast jaki będzie ten świat w przyszłości, to się dopiero w tej chwili rozstrzyga, ponieważ po pierwsze, no nie można powiedzieć w tej chwili, zadecydować, ponieważ wojna w Ukrainie wciąż trwa i póki co nie widać końca tej wojny. Ponadto ta wojna jest częścią, zdecydowanie częścią większego konfliktu między Zachodem a Rosją, która ma tendencje swoje imperialistyczne, ekspansjonistyczne i prowadzi działania hybrydowe przeciwko Zachodowi, przeciwko Polsce, przeciwko Europie. Natomiast również jeżeli chodzi o wojnę w Iranie, ona po pierwsze przemodelowała już w tej chwili, można powiedzieć, regionalne bezpieczeństwo Bliskiego Wschodu, ale również spowodowała, że trzeba będzie inaczej myśleć o globalnym bezpieczeństwie, choćby ze względu na kwestię wpływu irańskiego, wpływu na cieśninę Ormus, ale również ze względu na konieczność innego spojrzenia na rolę Izraela w bezpieczeństwie Bliskiego Wschodu, a przez to bezpieczeństwie globalnym. Bardzo wiele osób chciało w ostatnich latach jakby przyjąć, że Bliski Wschód schodzi na margines i nie będzie odgrywał pierwszoplanowej roli. Otóż tak nie jest i tak w najbliższym czasie nie będzie. Natomiast będzie zmiana układu sił na Bliskim Wschodzie. Ponadto z całą pewnością mamy tutaj do czynienia w tym momencie z pewną zmianą myślenia o wojnie jako takiej. Znaczy w Europie do wojny ukraińskiej myślano, że tej wojny konwencjonalnej nie będzie. Natomiast tutaj jeszcze dochodzi kwestia wojny asymetrycznej i tego, że zrozumienia tego, że asymetryczność przeciwników, to, że jeden przeciwnik jest w konwencjonalnym rozumieniu silniejszy, to wcale nie powoduje, nie rozstrzyga, że ten podmiot, czy to w przypadku Ukrainy Rosja, czy w przypadku Iranu Stany Zjednoczone, czy mają wygraną w kieszeni, ponieważ w wojnie asymetrycznej liczą się inne czynniki również. Także tutaj z całą pewnością ten świat idzie w kierunku czegoś nowego, nowej normalności. To zawsze normalność jest jakaś normalność. Znaczy,
11: przez normalność tak? Pan też rozumie permanentną niestabilność.
21: No tak, to może być pewna normalność. Tak, permanentna niestabilność może być normalnością. Oczywiście.
11: Przejdźmy jeszcze do naszej percepcji w ogóle konfliktu zbrojnego w związku też z wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. To jest kolejny przyczynek do tego, by nam konflikty spowszedniały, byśmy już nie byli tak uwrażliwieni na nie?
21: Nie, nie sądzę. Znaczy, to nie jest tak. Wie pan, konflikty zbrojne zawsze były. Jeżeli weźmiemy na przykład najbardziej optymistyczną dekadę XX wieku, czyli lata 90., znaczy drugiej połowy XX wieku, no bo lata 20 też były, powiedzmy, optymistyczne. Więc lata 90. to było takie pchnięcie optymizmu, koniec zimnej wojny, już nastaje pokój i tak dalej, i tak dalej. No to proszę pamiętać, że toczyła się bardzo krwawa wojna i to bardzo blisko, bo w byłej Jugosławii. Toczyła się wojna w Czeczenii, toczyły się niezwykle krwawe konflikty w Afryce i to, ale to było gdzieś daleko, tego nie odczuwano globalnie, tak? Więc oczywiście czasem się przebijały jakieś zdjęcia, ale tego ludzie nie odczuwali, więc żyli w tym swoim optymizmie. Natomiast niestety wojna była w tej dekadzie lat 90. normą na świecie, ogólnie na świecie. Natomiast w tej chwili nie możemy... Już nie mamy tego komfortu, żeby ignorować te konflikty, bo one bezpośrednio wpływają na nasze bezpieczeństwo. Każdy prawie odczuł wojnę z Iranem.
11: Przejdźmy teraz, albo zatrzymajmy się na Iranie, skoro pan o nim powiedział. Czy to jest tak, że pewną ironią losu jest sytuacja, w której kraj najechany przez inny kraj, no w tym wypadku mający zapędy imperialne, wychodzi z tej batalii mocniejszy niż przed nią?
21: No, całe szczęście tutaj sprostuję, bo całe szczęście był tylko bombardowany, a nie został najechany, bo jeżeli by został najechany siłami lądowymi, no to byłaby katastrofa, ale bardziej dla najeżdżającego.
11: Proszę wybaczyć, uprościłem sprawę myśląc o Ukrainie, ale włożyłem do jednego worka także Iran i konflikt ze Stanami.
21: Tak. Natomiast no, inwazja lądowa na Iran byłaby gigantyczną katastrofą i to by dopiero wstrząsnęło wszystkim na świecie. Całe szczęście do tego szaleństwa nie doszło, bo to, że to byłoby szaleństwo, to nie trzeba mieć szklanej kuli, żeby o tym wiedzieć. Natomiast problem polega na tym, że ta cała wojna od samego początku była postawiona na głowie, że tak powiem. Stany Zjednoczone nie sprecyzowały celów tej wojny, więc nie mogły jej wygrać. Podjęły tą wojnę i to nie ulega w tej chwili najmniejszych wątpliwości na podstawie błędnych informacji przekazanych Stanom Zjednoczonym przez Izrael i prowadziły tą wojnę nie w swoim interesie, tylko w interesie Izraela, myśląc, jak najlepiej się z tej wojny wycofać, bo dość szybko zorientowały, że to do niczego dobrego nie prowadzi. No tutaj w tej chwili zaczyna to już przebijać nawet z oficjalnych wypowiedzi na przykład wiceprezydenta Vansa, który przyznał, że cele i to kluczowe cele w tej wojnie Stanów Zjednoczonych i Izraela były rozbieżne, że Izrael chciał zrobić, zacytuję Vansa, z Iranu drugą Libię, czyli wprowadzić tam chaos, a Stany Zjednoczone tego nie chciały osiągnąć, tak? No więc to są kluczowe różnice, to nie są jakieś drugorzędne różnice, tylko są kluczowe różnice. No i tak, Iran wytrzymując to uderzenie i jednocześnie stosując różnego rodzaju asymetryczne środki odpowiedzi, co było do przewidzenia. To nie jest tak, że to nie było do przewidzenia. Bardzo wielu ekspertów, ja na przykład na moich zajęciach od wielu lat też mówiłem studentom, że jakikolwiek atak na Iran jest szaleństwem, ponieważ atak tylko z powietrza do niczego nie doprowadzi, a atak lądowy jest już totalnym szaleństwem. Więc wiadome było to, że to się tak skończy. No i to się tak skończyło. To plusem dla Stanów Zjednoczonych w porównaniu z tym, co Rosja zrobiła wobec Ukrainy i co nadal robi, jest to, że Stany Zjednoczone znalazły, przynajmniej tak się wydaje, jakiś pomysł na to, żeby się wycofać, zanim weszły jeszcze głębiej, tak, w to bagno. Więc to jest porażka Stanów Zjednoczonych, ale ta porażka mogłaby się przerodzić w klęskę, gdyby ta wojna była kontynuowana. Także oczywiście Iran jest tu, może się uważać za zwycięzcę, i zresztą to wstępne porozumienie potwierdza to, jest bardzo korzystne dla Iranu. Teraz raptem nawet dzisiaj dochodzące sygnały z negocjacji w Szwajcarii sugerują dalsze ustępstwa Stanów Zjednoczonych. Mowa jest o tym, że już znoszone są sankcje na ropę naftową i mają być zwolnione jakaś kwota zamrożonych funduszy irańskich. Iran w momencie zniesienia sankcji i po tym, co się stało w tej wojnie, to jest niezwykle gigantyczny potencjał, bo to jest kraj 90-milionowy, który ma drugie na świecie zasoby ropy naftowej i drugie na świecie zasoby gazu. To jest potencjał na gigantyczną potęgę. I myślę, że Iran ma takie ambicje i będzie w tym kierunku zmierzał. Natomiast Stany Zjednoczone zrozumiały, że nie są w stanie bez gigantycznych kosztów po swojej stronie tego powstrzymać. Znaczy mają środki powstrzymania tego, ale to kosztowało zbyt dużo, a w Stanach Zjednoczonych nie ma w tej chwili, jeżeli chodzi o wyborców, atmosfery na przyzwolenie na takie działania. Oczywiście pozostaje tutaj jeszcze problem Izraela i tego, że Izrael czuje się też w tym momencie przegrany jeżeli by te negocjacje zakończyły się sukcesem. No i stara się te negocjacje storpedować. Natomiast to jest, wracając do tego, co jeszcze wcześniej mówiłem na temat wojny asymetrycznej, to jest to, że ani Rosja, ani Stany Zjednoczone rozpoczynając tę wojnę, nie rozumiały wojny asymetrycznej.
11: Bardzo dziękuję. Życzę Państwu owocnej dyskusji. Doktor Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej Obserwatorium Bliskowschodniego Centrum Stosunków Międzynarodowych był z nami. Kłaniam się, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
11: Szanowni Państwo, jesteśmy na finiszu naszego popołudniowego programu Radia TOK FM, który przygotował Jakub Paś, realizowali Szymon Baluta oraz Adam Brzeziński, prowadzili Rafał Hirsch, a także Przemysław Iwańczyk, czyli ja kłaniam się Państwu. Już za chwilę informacje, a po nich jeszcze więcej sportu i Przemysław Pozowski. My usłyszymy się jutro po godzinie 14.
2: Autopromocja.
22: Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia i jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom, stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
2: Autopromocja.
23: Reklama.
24: Rosnące koszty życia i problem z kupnem własnego mieszkania dotyka niemal wszystkich europejskich metropolii. Młodzi ludzie coraz później wyprowadzają się z domów i odkładają zakładanie własnych rodzin. To wyzwanie, przed którym stoi cała Unia Europejska. Czy Bruksela ma pomysł na rozwiązanie tego kryzysu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji TOK FM. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
25: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
26: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
27: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
28: Dzień dobry. Nazywam się Artur Stawiarski i jestem prezesem spółki My Orlen, która obsługuje ponad 7 milionów odbiorców gazu, energii elektrycznej i usług dodatkowych, będącej częścią segmentu Consumers and Products grupy kapitałowej Orlen. Zapraszam do odsłuchania podcastu w ramach cyklu Energia Jutra w domu i biznesie. Już dziś Barbara Gawrońska, dyrektor krakowskiego obszaru sprzedaży spółki My Orlen, przybliży Państwu najczęstsze wyzwania, błędy i kluczowe decyzje związane z korzystaniem z energii w domach. Do usłyszenia w serwisie tokfm.pl i w aplikacji TOK FM.
29: Są rzeczy, które warto doświadczyć osobiście. Zapraszamy na dni otwarte. Konwiktorska Residence. 25 i 26 czerwca. Zobacz apartamenty, porozmawiaj ze specjalistami od wnętrz i poznaj pracę artystów. Przyjdź, zobacz, poczuj atmosferę tego miejsca. Umów dogodną godzinę wizyty na konwiktorska.pl.
30: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
23: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 15.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 12 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, zaapelowało o przedłużenie działania Funduszu Modernizacyjnego po 2030 roku. Sygnatariusze opowiedzieli się też za zwiększeniem finansowania z tego instrumentu, który służy inwestycjom w unowocześnianie sektora energetycznego. Fundusz Modernizacyjny jest zasilany dochodami ze sprzedaży uprawnień do emisji w ramach systemu ETS. Szacuje się, że w latach 2021-2030 do Polski trafi z niego około 14 miliardów euro. Siły zbrojne Tajwanu rozpoczęły 5-dniowe ćwiczenia stawiające na maksymalny realizm pola walki. Manewry mają na celu sprawdzenie szybkości reakcji wojsk na wypadek ewentualnej inwazji ze strony Chin. W ramach weryfikacji mobilności wojsk na północy kraju, gdzie znajduje się największe lotnisko, pojawiły się kolumny wozów bojowych. Formacje te ćwiczyły szybkie zajmowanie pozycji w warunkach realnego ruchu miejskiego. Centralny Port Komunikacyjny pracuje nad zwiększeniem przepustowości nowego lotniska do 44 milionów pasażerów rocznie. Decyzje te w tej sprawie zostaną podjęte w najbliższym czasie, poinformował członek zarządu spółki Dariusz Kuś. Jak wyjaśnił, rozważenie zwiększenia skali inwestycji jest efektem prowadzonych od dłuższego czasu analiz dotyczących m.in. prognoz ruchu lotniczego i finansowania. Argumentem przemawiającym za zwiększeniem przepustowości jest również sytuacja polskich linii lotniczych LOT, które mają być głównym użytkownikiem nowego lotniska. Będą one odpowiadać za około połowę obsługiwanego ruchu. Burze powoli będą znikały. Dziś jeszcze mogą wystąpić w centrum i na południowym wschodzie. Z czasem będzie jednak coraz goręcej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
0: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
18: Upalnie zrobi się pod koniec tygodnia. Miejscami termometry mogą pokazać nawet 38 stopni. Sprawdźmy jeszcze, jak dziś będzie wyglądać sytuacja pogodowa. Do wieczora w północno-zachodniej połowie kraju utrzyma się tylko niewielkie zachmurzenie. Na pozostałym obszarze nieco gorzej, a na południowym wschodzie przelotny deszcz i burze. Najcieplej dzisiaj w centrum i na Podkarpaciu, okolice 28 stopni.
29: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
11: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu i dziś w nim dwa tematy. Szybciutko na początek koszykówka, a potem zaraz tenis i nasz gość specjalny, ale najpierw Radosław Spiak, komentator koszykówki, też właściwie gość specjalny, bo tak powiem ci, że takich playoffów i takiej rywalizacji koszykarzy, gdzie Legia obroniła tytuł mistrza Polski w siódmym meczu, wygrywając i w sumie wygrywając 4-3, to chyba dawno nie widzieliśmy. Dzień dobry Radku, witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry. No nie da się ukryć, że to, co się wczoraj działo na warszawskim Bemowie, to była jedna wielka feta i myślę, że Legia jest zadowolona przede wszystkim z tego, znaczy przede wszystkim to jest zadowolona z mistrzostwa oczywiście, z obrony tytułu, ale również z tego, że świętowała to u siebie, bo rok temu mistrzostwo zdobyte w Lublinie, czyli na parkiecie rywala, we wcześniejszych latach, kiedy jeszcze Legia dekadę temu się przebijała do ekstraklasy, awanse też uzyskiwała na wyjeździe, a jednak zdobycie mistrzostwa we własnej hali to jest zupełnie inny poziom świętowania. Byłem na miejscu, widziałem, wiem, także potwierdzam.
11: No i mogło być równie dobrze tak, bo przecież pamiętamy też ten mecz numer 6, gdzie właściwie Legia była tam no, setne sekundy, czy dziesiąte sekundy od mistrzostwa, ale wtedy wpadła trójka. A jakbyś sobie miał przypomnieć taką rywalizację, no, która była aż tak zacięta w ostatnich latach, to pamiętasz?
4: Znaczy, jeśli chodzi o finał konkretnie, to ja uważam, że ten ubiegłoroczny był również bardzo wyrównany, natomiast żeby doszło do takich sytuacji, jakie widzieliśmy w meczu numer 6, gdzie w niecałe dwie sekundy Zastal trafił za trzy punkty i przez to jeszcze przedłużył sezon o jeden mecz, to sobie nie przypominam w ostatnich latach. Zresztą sam fakt, że Legia obroniła mistrzostwo, to jest coś, co się nie zdarzało w ostatnim czasie w polskiej lidze koszykówki, bo w ciągu 7 lat mieliśmy 7 różnych mistrzów, czy nawet w 8 lat 8 różnych mistrzów. Ostatnią drużyną, która obroniła tytuł, to był Anwil Włocławek 2018-19, więc to się nie zdarza zbyt często w ostatnich latach, a Legia, i to jest moim zdaniem sukces nie tylko koszykarzy, nie tylko trenera, ale całej organizacji, bo jak się często mówi, i moim zdaniem jest to prawda, że zdobycie mistrzostwa to jest jedna rzecz, ale obrona jest zdecydowanie trudniejsza.
5: Radku, ostatnie pytanie, bo już czeka na połączenie nasz gość, drugi gość specjalny, Kamil Majchrza, który lada moment będzie się pakować i jechać na Wimbledon, ale powiedz jeszcze, Legia zdobywając tytuł po raz drugi, ty myślisz, że to będzie teraz tak, że to będzie taka dominacja wieloletnia, jak nie wiem, Śląska Wrocław na przestrzeni wieków? Czy są
4: nie rywale? Wydaje mi się, żeby aż tak. Nie wydaje mi się, żeby aż tak, ale na pewno będzie walczyła o złoto, bo zbudowała świetne podstawy. Fajnie też, że taka marka, jaką jest Legia Warszawa, regularnie walczy o mistrzostwo, bo to jest z korzyścią dla całej ligi, moim zdaniem. I Legia też idealnie pokazała, jak dużą wartością w koszykówce jest dobry dyrektor sportowy, bo 2 lata temu zatrudniony Aaron Cel, były reprezentant Polski. I to nie jest przypadek, że akurat w tych 2 sezonach Legia sięgnęła po złoto. Dominacji na w zasadzie 5-6 mistrzostw z rzędu może bym się nie spodziewał, ale zdecydowanie spodziewam się walki o złoto Legii co roku.
5: Radosław Swiak, komentator koszykówki. Nie mogliśmy nie powiedzieć o tym, co wydarzyło się w naszej lidze. Legia obroniła tytuł mistrza Polski po finałach z Zastalem Zielona Góra. Wielkie dzięki, Radku, a my już łączymy się za chwilę z Kamilem Majchrzakiem, naszym najwyżej obecnie notowanym tenisistą. Dzień dobry, Kamilu, witam cię serdecznie. Jesteś już z nami?
7: Dzień dobry, tak, jestem.
5: No, umawialiśmy się u nas tutaj, że się może nam uda spotkać w studiu, no ale wiadomo jak to jest. Spotkania, konferencje, trochę się wszystko przedłużyło, ale fajnie, że będziemy mogli, zanim się udasz do Londynu, porozmawiać. Kamil Majchrzak, ja tylko państwu przypomnę, że to jest nasz najwyżej notowany obecnie tenisista i właśnie dzisiaj debiutujesz na najwyższym w karierze 46. miejscu w rankingu tenisistów. No, a rozmawiamy po jakże udanym turnieju w Hertogenbosch w Holandii i przed Wimbledon, no, na który jedziesz bronić punktów, bo dotarłeś w ubiegłym roku do 4. rundy. Powiedz, zmęczony taką serią spotkań, bo przyjeżdża Kamil Majchrzak do Warszawy, to zakładam, wszyscy chcą się od razu spotykać.
7: Nie, jakby to jest oczywiście sama przyjemność i to znaczy, że coś zrobiłem w ostatnich tygodniach dobrze, więc bardzo się cieszę, że po pierwsze udało mi się zrobić coś dobrze i wygrać mój pierwszy turniej rangi ATP 250 i po drugie, że mogę o tym porozmawiać, jakby zwłaszcza tuż przed Wimbledonem, który jest jednym z naszych 4 najważniejszych startów w roku, choć personalnie dla mnie nawet wyżej niż 1 z 4, więc wydaje mi się, że w tym roku pojadę dobrze przygotowany, no wygrałem swój pierwszy turniej na tej samej nawierzchni, więc to jest na pewno dobra przesłanka. Zbudowałem dużo pewności siebie, już nawet nie tylko takiej, że mogę rywalizować z najlepszymi, bo to wiedziałem od jakiegoś czasu, natomiast mogę też z nimi wygrywać, więc wydaje mi się, że to jest też duża zmiana mentalna i właśnie w tym podejściu do każdego kolejnego meczu. I tak naprawdę to postaram się zabrać ze sobą na Wimbledon i zobaczę, jaki mi to pozwoli osiągnąć wynik sportowy. O obronieniu punktów myśleć nie będę, raczej my staramy się je wręcz atakować, więc sam jestem ciekawy, co przyniesie tegoroczny Wimbledon dla mnie.
5: No a ty wybrałeś też, znaczy nie wiem, czy ciekawy sposób przygotowania, ale generalnie, no bo widzieliśmy się ostatnio face to face na Rolandzie Garrosie, nie wspominasz go pewnie dobrze, no ale wiadomo, to był inny etap przygotowań, dopiero wracałeś tak naprawdę po tej kontuzji, po urazie, który się tam ciągnął jeszcze od amerykańskich turniejów. Natomiast potem pojechałeś zagrać jeden turniej na trawie, tam był półfinał w Birmingham, no i właśnie potem kolejny, czyli Holandia, powrót do Londynu, no i wydawałoby się, byłem przekonany, że ty już w tym Londynie po prostu zostajesz, a ty jednak tutaj wróciłeś na tych dobrych parę dni i dopiero wracasz. Skąd taki pomysł?
7: Generalnie zagrałem dużo meczy na trawie, bo bodajże rozegrałem 10 spotkań w 13 dni, plus też osiągnąłem ten mój życiowy sukces i dla mnie było wiadome jeszcze przed nim, że w tym tygodniu poprzedzającym Wimbledon nie będę rozgrywał żadnego spotkania, czyli w tym tygodniu, które leci teraz, więc w związku z tym, że w Londynie przegrałem we wtorek, no to też siedzieć tak bardzo długo w jednym miejscu i przygotowywać się do turnieju mogłoby być po prostu bardzo długim okresem czasu, więc wróciłem do Polski trochę złapać oddechu, zregenerować się, plus też w Michałówku mamy kort trawiasty, na którym możemy trenować, więc tę kontynuację i ciągłość gry na trawie miałem zachowaną, więc mogłem się spotkać z rodziną, trochę odsapnąć, złapać oddechu, zregenerować się, żeby też wznowić przygotowania i teraz już robić wszystko pod Wimbledon, do którego polecę jutro, więc będę miał wystarczająco dużo czasu, żeby się przystosować do warunków.
5: Czyli to jest taka potrzeba po prostu, żeby złapać oddech wynikająca z wewnątrz, środka, potrzeba psychologiczna, można też powiedzieć, nie, żeby nie siedzieć cały czas gdzieś na walizkach, gdzieś na zewnątrz. Dobrze, ale jeszcze jakbyś, wiem, że to już było jakiś czas temu, tak, już pewnie opowiadałeś o tym wiele razy, ale ten turniej w Hertogenbosch, był taki moment, gdzie ty poczułeś, że właściwie wychodzi naprzeciwko ciebie czy światowa czwórka, bo ćwierćfinał Ožeral Yassim, czy zwycięzca US Open 2021 Daniil Medvedev, czy wreszcie w finale Alex de Minaur, też oczywiście pierwsza dziesiątka, że właściwie to każdy po drugiej stronie jest w zasięgu, możesz go pokonać i to tak ta rosła ta pewność siebie z rundy na rundę? Jak było?
7: Zdecydowanie tak, a wszystko się tak naprawdę rozpoczęło już od pierwszej rundy, gdzie dla szerszej publiczności może się wydawać, że zawodnik, który był zajmował około 120 pozycję w rankingu, w porównaniu z nazwiskami, które wymieniłeś, to nie jest ta półka, natomiast ja z nim przegrałem w tym pierwszym wspomnianym turnieju w Birmingham, gdzie zagraliśmy mecz w niedzielę, a potem we wtorek graliśmy kolejny raz i toczyliśmy bardzo zacięte boje. Obroniłem piłkę meczową w tym turnieju w Holandii, więc były to bardzo trudne spotkania. I mimo wszystko to zwycięstwo mi dodało dużo pewności siebie i zwłaszcza, że dla wielu z tych zawodników to były pierwsze mecze na trawie i pierwsza styczność, a na niej się jednak i inaczej gra, i inaczej się porusza i po prostu potrzeba czasu i praktyki, żeby się do niej ponownie przystosować i wydaje mi się, że bardzo dobrze to wykorzystywałem i po prostu nie pozwalałem im się do niej przyzwyczaić i grałem w sposób bardzo niewygodny dla wszystkich moich przeciwników i byłem też do bólu konsekwentny i odważny, więc byłem w stanie te wszystkie puzzle połączyć w jedną całość. No i oczywiście z wisienką na torcie w tym finale, gdzie finał był długi, bardzo intensywny i emocjonalny.
5: I skończony tiebreakiem też przecież.
7: I skończony tiebreakiem, więc graliśmy do końca bardzo wyrównane spotkanie, które ostatecznie wygrałem. Lepiej wytrzymałem ciśnienie i trudne spotkania, więc no byłem bardzo szczęśliwy z tego, jak to się potoczyło, a tak pierwszy raz jeszcze bardziej w wiarę o końcowy sukces zacząłem wierzyć po tym meczu z Felixem, no bo jednak czwarty na świecie.
5: 6-4, 6-3, tam było 70 minut, prawda? 69
7: tak,
5: minut.
7: Tak, zagrałem bardzo dobre spotkanie.
5: Ja
7: bardzo
5: byłem w szoku, szczerze właśnie mówiąc, że to tak poszło. Znaczy nie w szoku, bo znam twoje możliwości, ale mimo wszystko, no mówisz sobie, Majchrzak kontra Ožeral Yassim, no świetny gość, a tu jest po prostu fast, mówiąc już językiem Wimbledonu. Szybko było.
7: No tak, zagrałem właśnie bardzo dobre spotkanie od A do Z. Bardzo dobrze serwowałem i wspierałem całą grę bardzo mądrą grą i tak naprawdę jak dochodziło do wymian z końca, to też byłem w nich lepszy, więc finalnie wydaje mi się, że tego dnia zasłużenie wygrałem i też nie bałem się sięgnąć po to zwycięstwo, bo to czasami jak się gra z wyżej notowanymi, czy dużo wyżej notowanymi i walczy się o jakieś najlepsze wyniki w karierze, to ręka może zadrzeć, no mi nie zadrżała. No,
5: komu nie drżała, Kamil, komu nie drżała ręka w takich momentach? To
7: no właśnie, więc no mi akurat nie zadrżała, bo grałem konsekwentnie to, co sobie założyłem do końca, też grałem odważny tenis, więc No finalnie cieszę się, że sięgnąłem po zwycięstwo w tamtym spotkaniu. W półfinale grałem z Miedwiediewem, z którym grałem w tym roku w Australii na początku, w styczniu, i przegrałem w trzech setach, gdzie też grałem dobre spotkanie, na którym, na bazie którego właśnie też budowałem, no takie, że powalczyłem tam, to tutaj też jest duża szansa, że powalczę, plus też dobrze umiem się na niego przygotować taktycznie, wiem, co trzeba z nim zagrać i udało mi się to też do bólu wykorzystać, więc no wszystko się dobrze układało i też to, co sobie wypracowałem, nie bałem się po to sięgnąć, no to też jest bardzo ważne.
5: Kamil, dosłownie 30 sekund na odpowiedź, bo musimy kończyć, ale nie mogę nie zapytać. Dzikie karty, Maja Chwalińska dostała, Serena Williams dostała, będzie grać. Wiem, że mówię teraz o kobiecym turnieju, ale no fantastycznie to się zapowiada dla kibiców, mówię też polskich i nie tylko kibiców tenisa, pamiętających dominującą Serenę.
7: No zdecydowanie tak. Sam jestem ciekawy, jak Serena wystąpi, natomiast mnie najbardziej cieszy, że organizatorzy docenili występ Mai w Paryżu i dali jej dziką kartę do turnieju głównego. Będzie tam od razu rozstawioną zawodniczką. Jest to naprawdę świetny gest, z mojej perspektywy jedyny słuszny, ale to nigdy nie jest tak oczywiste, jak nam wszystkim się wydaje, więc cieszę się, że docenili Maję i cieszę się, że będzie mogła wystąpić od razu w turnieju głównym i walczyć o

0: Autorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
2: Reklama.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Poniedziałek, 22 czerwca, jest 16.
13: Warszawski Szpital Południowy ma nową radę nadzorczą.
12: A to po aferze w związku z ujawnieniem rekordowych zarobków lekarza bez specjalizacji.
13: Prezydent Ukrainy po tym, jak odesłał do Polski order Orła Białego, przekonuje, że próbował załagodzić spór z prezydentem Karolem Nawrockim.
12: Wołodymyr Zełenski miał zaproponować spotkanie w tej sprawie i wspólną konferencję. Inaczej przedstawia to strona polska.
13: Szefowa Komisji Europejskiej pochwaliła osiągnięcia rządów Keira Starmera, ale presji w brytyjskim parlamencie nie dało się już ignorować.
12: Premier rezygnuje z funkcji szefa Partii Pracy i stanowiska szefa rządu. Następcą najpewniej będzie Andy Burnham. Zaczynamy podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Marietta Wiśniewska.
13: Witam.
12: I Wojciech Muzal, zapraszamy.
13: Warszawski Szpital Południowy ma już nową radę nadzorczą. Przed kilkudziesięcioma minutami informację przekazał prezydent Rafał Trzaskowski.
12: Odwołanie starej i powołanie nowej to jest jedna z reakcji warszawskiego ratusza na aferę w lecznicy. A więcej na ten temat reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
14: Prezydent Trzaskowski w internetowym wpisie ogłosił też skład nowej rady. Do tej pory nazwiska pozostawały tajemnicą. W radzie zasiądą radczyni prawna Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka z Miejskiego Biura Ładu Korporacyjnego oraz lekarz profesor Mariusz Bidziński. Jak napisał prezydent, ten skład gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach. W starej radzie zasiadali m.in. burmistrz Ursynowa i jedna z zastępczyń Trzaskowskiego. To jeden z etapów naprawy sytuacji po głośnej aferze w Szpitalu Południowym. Zmiany mają też objąć pozostałe rady nadzorcze w miejskich spółkach medycznych.
15: Nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
14: Deklaruje Trzaskowski. Śledczy sprawdzą teraz, czy prezydent faktycznie wiedział wcześniej o nieprawidłowościach w szpitalu. Tak wynika z tekstów w portalu Zero i relacji sygnalizacji listy z lecznicy, byłego ordynatora chirurgii w Południowym. Ale jak ustaliła Wyborcza, lekarz sam jest skonfliktowany ze szpitalem, a w grę wchodzi przeszło 500 000 zł za rzekome fikcyjne dyżury i zabiegi. Cezary Jaszczyk, TOK FM.

0: Szef tamtejszego SOR-u, przypomnijmy, w ciągu roku miał zarobić 1,5 miliona złotych. Zarabiał nawet wtedy, gdy miał konferencję prasową czy wywiad w telewizji.
1: A jak mówią nam lekarze z Lublina, to jest sytuacja patologiczna, ale jednostkowa. Na co dzień ponad 95% lekarzy zarabia o wiele mniejsze pieniądze, rzędu 20-30 tysięcy złotych miesięcznie. A pracują naprawdę dużo.
0: Tak mówi dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Kamila Ćwik.
2: Zawsze musimy zwrócić uwagę na to, że przed wartością końcową stoi liczba godzin. Często jest tak, że to my dyrektorzy, to kierownicy oddziałów proszą tych lekarzy, żeby zabezpieczyć naszych pacjentów. Zdarzają się jakieś losowe wypadki, gdzie trzeba nagle zastąpić inną osobę.
3: Jeżeli ktoś pracuje dużo, a robi to dobrze, z korzyścią dla pacjentów, powinien mieć za to zapłacone. Szczerze mówiąc, nie jest to żadną tajemnicą, jest brak pieniędzy w systemie. I chyba najłatwiej jest na podstawie takich jednostkowych doniesień medialnych szukać winnego personalnie, natomiast chyba problem nie leży w tym miejscu, tylko leży w rozwiązaniach systemowych.
4: To szkodzi pacjentom, bo pacjenci mają jakiś taki dziwny teraz pogląd, że lekarze są milionerami. No ja muszę skomentować to w ten sposób może, że zarobki młodego człowieka bez specjalizacji w takiej wysokości to jest jakiś absurd, ale ktoś do tego dopuścił. Popatrzmy, ile lekarze pracują. Naprawdę popatrzmy. Ja mam 8 kardiochirurgów, 3 piony dyżurowe, 90 dyżurów w miesiącu. Siłą rzeczy każdy kardiochirurg pracuje bardzo dużo. No jeżeli załóżmy, lekarz zarabia 200 zł za godzinę, pracuje 300 godzin w miesiącu, to siłą rzeczy, proszę sobie to pomnożyć, jaka to jest kwota. A mniej więcej tyle lekarzy pracują. To nie jest kwestia złej woli, po prostu tyle jest pracy.
2: Trudnym absolutnie obszarem jest szpitalny obszar ratunkowy i to wiemy od dawna w każdym zakresie. Jest to trudne miejsce pracy, jest to wymagające miejsce pracy. Personel jest tam zmęczony rzeczywiście, a czasami wzięcie kolejnego dyżuru jest niezbędne po to, żeby zabezpieczyć pacjentów, którzy są w stanie zagrożenia życia.
1: Mówili dyrektorka szpitala Kamila Ćwik, kardiolog profesor Andrzej Głowniak, a także szef lubelskiej kardiochirurgii dr Adam Stadnik.
0: Jutro Senacka Komisja Zdrowia zajmie się przyjętą przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach medyków. Dane te mają być zbierane w systemie po numerach PESEL lekarzy.
1: Natomiast w czwartek warszawscy radni wysłuchają informacji prezydenta miasta na temat sytuacji w Szpitalu Południowym.
0: Przed odesłaniem orderu Orła Białego do Kancelarii Prezydenta RP przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Tak oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
1: Zełenski dodaje, że miał proponować spotkanie i wspólną konferencję prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mówił o tym we wczorajszym wywiadzie dla ukraińskiej stacji telewizyjnej TSN.
5: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
1: Prezydent Ukrainy ocenił w wywiadzie, że prezydent Polski zdecydował się na eskalację w kwestii odebrania ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce.
0: Prezydent Wołodymyr Zełenski myli się, tak odpowiedział prezydent Polski. Karol Nawrocki podkreślił, że spór nie dotyka wewnętrznej polityki Polski, dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi.
1: A prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że to strona ukraińska, tu cytat, nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem i wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, proponując kolejną, jak to określono, odległą datę.
0: I wciąż nie wiadomo, czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie w tym tygodniu do Polski.
1: W czwartek w Gdańsku rozpoczyna się międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. A obecność ukraińskiego przywódcy stoi w tej chwili pod znakiem zapytania.
0: A stosunki Warszawy z Kijowem są obecnie napięte w związku z tym, o czym mówiliśmy, czyli w związku z odebraniem orderu Orła Białego. Po tym, jak odznaczenie odesłał Wołodymyr Zełenski, zrobili to też jego poprzednicy, byli prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.
1: Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u uważa, że niezależnie od wszystkiego dobrze by było, gdyby ukraiński prezydent pojawił się w tym tygodniu w Gdańsku.
7: Stosunki międzynarodowe buduje się nie w oparciu o turystykę orderową, tylko o interesy narodowe państw. Zatem jeżeli interes Ukrainy będzie wymagał spotkania się z władzami Polski, to prezydent Zełenski nie zawaha się nawet sekundę, bo on reprezentuje interes Ukrainy. Tak samo jeśli chodzi o interes Polski. W interesie prezydenta Zełenskiego, bo tematem głównym konferencji będzie odbudowa po wojnie, jest, aby na tej konferencji być. Ale czy będzie, to chyba nikt tego nie wie.
6: Rządzący przekonują także, że konferencja w Gdańsku jest szansą dla Polski, a zwłaszcza polskich firm, które będą mogły zawierać kontrakty związane z odbudową Ukrainy po wojnie. Ale europoseł PiS-u Waldemar Buda nie baczy na ewentualne konsekwencje słusznego jego zdaniem odebrania orderu Wołodymirowi Zełenskiemu.
8: Trzeba powiedzieć dość i nawet jeżeli to się skończy nieprzyjechaniem pana Zełenskiego na tę imprezę, trudno, tak musi być, żeby oni zrozumieli, że to nie jest tak, że jeżeli stawiamy interes narodowy, nasz polski, w centrum uwagi, to nagle jest oburzenie wielkie ukraińskie. Tak, często interes ukraiński i polski są ze sobą sprzeczne. Zawsze powinniśmy na Polski stawiać i oczekiwać, że będzie zrozumienie dla polskiego interesu również na Ukrainie.
6: W polskim interesie jest jak najsilniejsza Ukraina. Przypomina za to Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
9: My nie chcemy Ukrainy banderowskiej. To jest oczywiste dla całej klasy politycznej w Polsce. Ale my też nie chcemy Ukrainy putinowskiej. I w ramach tego typu dylematów musimy budować relacje, które odbudują nie tylko z narodem ukraińskim dobrosąsiedzkie relacje, czy relacje, które będą gwarantowały przyciągnięcie Ukrainy do świata zachodu.
6: Ale przede wszystkim spowodują, że Ukraina nadal będzie buforem chroniącym Polskę przed imperialistycznymi zapędami Rosji. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Wielka Brytania będzie miała 7. premiera w ciągu zaledwie 10 lat.
1: Dzisiaj premier Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Tomasz Orchowski.
10: Jeszcze 3 dni temu Starmer zarzekał się, że nie zrezygnuje. Co się przez ten czas zmieniło? Skala zwycięstwa Bellnama skłoniła kolejnych deputowanych Partii Pracy do otwartego podważenia przywództwa Starmera, zauważa Reuters. Chodzi o Andiego Bellnama, wieloletniego burmistrza Wielkiego Manchesteru, który wygrał w zeszłym tygodniu wybory uzupełniające w Makerfield na północy Anglii z kandydatem skrajnej prawicy. Chce zostać nowym premierem, deklaruje Bellnam. I tak najprawdopodobniej się stanie, bo jego kandydaturę poparł już Wes Streeting, były minister zdrowia u Starmera, traktowany jako główny potencjalny rywal Bellnama. 6 lat temu odziedziczyłem Partię Pracy, która była politycznie, finansowo i moralnie skompromitowana. Wmawiano mi, że partia jest skończona, że przeszła do historii, że zdobycie większości w wyborach powszechnych, nie mówiąc już o miażdżącej większości, jest niemożliwe. Ale udowodniliśmy, że ci ludzie się mylili. Mówił dzisiaj Starmer, ogłaszając swoją rezygnację. Owszem, ma rację, odbudował partię i doprowadził do wyborczego sukcesu w 2024 roku, ale ostatnio notowania lejburzystów były złe. Według sondaży największą popularnością cieszy się obecnie skrajnie prawicowa Reform UK. Członkowie Partii Pracy po prostu przestali wierzyć, że Starmer mógłby ich poprowadzić do kolejnego zwycięstwa. Lepiej premier radził sobie na arenie międzynarodowej. Za jego działania na rzecz bezpieczeństwa Europy i Ukrainy podziękowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i prezydent Wołodymyr Zełenski. Jeśli chodzi o pozycję Londynu wobec Ukrainy, to zmiany nie będzie. Rzecznik Kremla przyznał, że jest mało prawdopodobne, by ktoś na brytyjskiej scenie politycznej miał w tej sprawie inne poglądy niż Starmer. Tomasz Rychowski, TOK FM.
0: 10 lat po referendum, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem z Unii Europejskiej i 5 lat po faktycznym Brexicie, skutki gospodarcze tej decyzji są dla Wielkiej Brytanii niekorzystne, ocenił w rozmowie z TOK FM były ambasador Polski w Wielkiej Brytanii, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Arkady Rzegocki.
1: W przededniu 10. rocznicy referendum brexitowego Instytut Sobieskiego i Deloitte wydały raport, z którego wynika, że wyjście z Unii Europejskiej spowodowało zmniejszenie zamożności Wielkiej Brytanii o 6%. 6-8% w odniesieniu do prognoz sprzed Brexitu i w porównaniu do 33 innych państw.
0: Na Wyspach wzrosły ceny oraz obserwowaliśmy spadek zatrudnienia i produktywności sięgający około 4%, a także spadek napływu migrantów z krajów Unii Europejskiej. Za to wzrosła liczba tych spoza wspólnoty.
1: Jak mówi były ambasador RP w Londynie, z którym rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęskę, dotkliwe dla Wielkiej Brytanii było wyjście ze wspólnego unijnego rynku.
11: Z jednej strony osiągnięto cele polityczne, czyli rzeczywiście Wielka Brytania 5 lat temu wyszła z Unii Europejskiej.
12: Czyli odzyskała niezależność.
11: Odzyskała niezależność nad prawodawstwem, nad rybołówstwem, nad wieloma innymi elementami. No z drugiej strony weszła też ze wspólnego rynku i jeżeli chodzi o ten aspekt gospodarczy, no to raczej on jest niekorzystny.
12: Pozostała zależna od wspólnego rynku, od globalnych powiązań.
11: Dokładnie tak. I te globalne powiązania, właśnie bycie we wspólnym rynku daje ogromne korzyści i wygląda na to, że tutaj Wielka Brytania, odzyskując tą zależność, nie wykorzystała jej na to, żeby się uniezależnić bardziej.
12: Było to możliwe w ogóle?
11: W pewnej mierze tak, bo Wielka Brytania mogłaby nie być aż tak bardzo zaangażowana w realizację chociażby Zielonego Ładu, a wyznaczała sobie cele jeszcze bardziej ambitne niż Unia Europejska. Czy na przykład w kwestii migracyjnej mogła być dużo bardziej zdecydowana, albo też bardziej docenić tą migrację, którą miała dotychczas, a do właśnie Brexitu dominowała migracja z Unii Europejskiej.
12: Duży udział w tej migracji mieli Polacy. Może nie wszyscy o tym pamiętają, ale 10 lat temu byli jednymi z tych, których przynajmniej część Brytyjczyków u siebie nie chciała.
11: No właśnie, ta dekada przy wszystkich swoich trudnych momentach ma jeden właśnie jasny i jasną sytuację i ta jasna sytuacja to jest bardzo bliska relacja polsko-brytyjskie i w tym zmiana opinii Brytyjczyków na temat Polski, na temat Polaków, na temat Polonii, ale także zwiększone zainteresowanie naszą wspólną historią.
12: A w czym to się objawia?
11: To warto zobaczyć nawet na prasę brytyjską, zobaczyć co 10 lat temu pisali Brytyjczycy o Polsce, Polakach. Niestety bardzo wiele artykułów było bardzo negatywnych. Dzisiaj w Timesie możemy wyczytać przewodniki, jak przenieść się do Polski. Już nie mówiąc o polecaniu Polski jako super miejsca na wypoczynek, no ale nie dalej jak tydzień temu w Sunday Times był reportaż o Brytyjczykach, o brytyjskim hydrauliku, który przeniósł się do Polski i w Polsce pracuje. To jest niezwykła zmiana i to, co mnie najbardziej cieszy, to, że coraz więcej brytyjskich stowarzyszeń powstaje po to, żeby na przykład promować naszą wspólną historię.
0: Zdaniem ekspertów wyjście Polski z Unii byłoby dla naszego kraju jeszcze bardziej dotkliwe niż dla Wielkiej Brytanii.
1: Według szacunków w trakcie Brexitu ponad 2 miliony miejsc pracy w Wielkiej Brytanii było powiązanych z eksportem na rynek unijny. Dla porównania w Polsce liczba takich miejsc pracy sięga 5 milionów.
0: USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran na 60 dni. To informacja sprzed chwili w sprawie toczących się rozmów na Bliskim Wschodzie.
1: A wcześniej o wczorajszych negocjacjach między USA a Iranem mówił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Zrobiliśmy duże postępy, podkreślał J.D. Vance.
0: Delegacje obu państw odbyły wczoraj w Szwajcarii pierwszą rundę rozmów pokojowych. W czasie trwania negocjacji prezydent USA Donald Trump zagroził, że ponownie zaatakuje Iran, jeżeli Teheran nie powstrzyma Hezbollahu przed działaniami militarnymi na Bliskim Wschodzie.
1: Takie deklaracje USA wywołują chaos w negocjacjach, mówił w TOK FM sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych dr Karol Wilczyński.
13: Wydaje mi się, że to jest chaos ze strony nawet nie amerykańskiej, tylko po prostu Donalda Trumpa, który przyzwyczaił nas przez ostatnie ponad 100 dni do tego, że manipuluje opinią publiczną, manipuluje wskaźnikami giełdy i cenami ropy.
0: Jak twierdzi irańskie MSZ, w wyniku wczorajszych rozmów Stany Zjednoczone zawiesiły sankcje na eksport irańskiej ropy naftowej, uwolniły część zamrożonych aktywów Teheranu, a także uruchomiły plan odbudowy Iranu.
1: Powołano także zespoły, które będą odpowiedzialne za przestrzeganie zawieszenia broni w Libanie. Tematy dnia wybrał dla Państwa Krzysztof Chorwat. Za chwilę w TOK 360 goście i po informacjach, także po tych dotyczących ekonomii, będzie o konflikcie polsko-ukraińskim.
14: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com. www.bekodejs.pl. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
15: Dariusz Matecki na ławie oskarżonych. Ruszył proces dotyczący wyłudzania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Spór o Orła. Czy prezydent Ukrainy przyjedzie do Gdańska? Elektroniczna krtań. Rewolucyjny wynalazek 22-letniego Polaka.
14: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
16: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
21: Co za dzień.
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Farma.
23: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
24: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 16.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Stany Zjednoczone zawiesiły sankcje na wydobycie, sprzedaż i transport irańskiej ropy naftowej na 60 dni. To część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Teheran zobowiązał się z kolei do swobodnego i otwartego tranzytu przez cieśninę Ormus. Kraj ten ma również przyjąć inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja wyniosło ponad 2 biliony 135 miliardów złotych. To prawie 47 miliardów więcej niż w kwietniu. Wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Dług zagraniczny to ponad 420 miliardów złotych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 6 województw. To Podkarpacie, Lubelszczyzna, Małopolska oraz część Świętokrzyskiego, Śląskiego i Mazowsza. Z kolei na południu województwa małopolskiego obowiązuje alert trzeciego stopnia. Na tym obszarze opady sięgną lokalnie do 90 mm. Miejscami prognozowany jest grad.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Trwa podsumowanie dnia w TOK FM. Czas na ekonomię 360.
14: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
26: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
27: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Wynagrodzenia wciąż rosną, choć w coraz wolniejszym tempie. W maju pensje w średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane GUS-u, wzrosły o niespełna 6%, a średnia krajowa sięgnęła prawie 9200 zł brutto. Wciąż powoli spada też zatrudnienie w tych firmach. To pokazuje pewne schłodzenie na rynku pracy, ale to dobra informacja z punktu widzenia nas wszystkich, bo wolniejsze podwyżki to wolniej rosnące ceny, mówił w południowym EKG Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego.
3: Rynek pracy pozostaje stłumione. To nie jest ani rynek pracownika, ani też tak do końca rynek pracodawcy. Słusznie, że konsumenci w takich okolicznościach nie obawiają się inflacji. Jeżeli rynek pracy jest schłodzony, to jest małe ryzyko, że nawet jak ceny rosną zauważalnie dla konsumentów, to że pójdziemy do pracodawcy i powiemy: słuchaj, koszty utrzymania mi rosną, dawaj dużą podwyżkę. Wiemy, że nie ma na to przestrzeni, że pracodawca może nam powiedzieć: wiesz co, właśnie rozważałem redukcję twojego etatu. To jest ta różnica na rynku pracy, na którą ekonomiści bardzo zwracają uwagę przy ocenie zagrożenia dla perspektyw inflacji.
2: Wolniejsze tempo podwyżek widać w kolejnych danych o sprzedaży detalicznej, która w maju rosła o mniej więcej 3% w skali roku. Widać, że na zakupach jesteśmy ostrożniejsi.
4: To nie jest oznaka, że konsument stał się dużo słabszy. Na pewno konsument wybiera znacznie rozważniej produkty.
2: Mówi Mariusz Zielonka, ekonomista Konfederacji Lewiatan. Ale jak piszą ekonomiści banku PKO SA, po nastrojach konsumentów widać, że wojna w Zatoce nie zrobiła im większej krzywdy. Jutro trochę zdrożeje benzyna, za to trochę stanieje diesel. Litr benzyny 95 będzie jutro kosztował maksymalnie 5,98 zł, a oleju napędowego 6,11. A na kluczowym dla rynku paliw, rynku ropy naftowej, dziś spokój, mimo zawirowań wokół otwarcia kluczowej dla transportu surowca z Bliskiego Wschodu cieśniny Ormus. Ropa kosztuje wyraźnie poniżej 80 dolarów za baryłkę. System ochrony zdrowia sam sprzyja powstawaniu kolejek u lekarzy specjalistów, mówi w TOK FM profesor Jarosław Federowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Wynika to również z różnych, czasem przeciwstawnych sposobów finansowania procedur, podkreślał ekspert, z którym w porannym EKG rozmawiał Maciej Głogowski.
5: Jeden sprzyja kierowaniu pacjentów poza, a drugi sprzyja jak największej liczbie wizyt. No tak został zaprojektowany mechanizm. Jego uczestnicy zachowują się dosyć racjonalnie, no ale jeżeli zobaczymy na liczbę wizyt u lekarzy, specjalistów poza POZ-em, to w Polsce jest dużo więcej wizyt niż w innych krajach. 4 razy częściej Polacy do lekarza specjalisty poza podstawową opieką chodzą niż Amerykanie.
7: Czyli za dużo chodzimy do lekarza.
5: Dużo chodzimy do lekarzy specjalistów wąskich dziedzin. Bardzo wiele spraw, no na przykład z zakresu chorób wewnętrznych, mogłoby być wykonywane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli tych wizyt jest zbyt dużo, to znaczy się, że system jest fragmentaryczny i opieka nad pacjentem zaczyna nam się wymykać spod kontroli. No to brakuje koordynacji.
7: A, no właśnie, bo miałem wrażenie, że pan przerzuca odpowiedzialność na pacjentki i pacjentów, ale rozumiem, że no zarzut o braku koordynacji już jest jednak do tych, którzy biorą także i polityczną odpowiedzialność.
5: Pacjent przecież jest informowany przez polityków, przez media, że powinien mieć dostępność do lekarza specjalisty. Znowu mówimy, że ten w POZ-cie to nie jest specjalista, chociaż on jest też specjalistą w swojej dziedzinie. No i w związku z czym pacjent też się zachowuje racjonalnie. No, zapisuje się w kilka miejsc, żeby się dostać.
2: A sytuację pogarsza jeszcze brak sprawnego systemu rezerwacji i odwoływania wizyt, dodawał prezes Polskiej Federacji Szpitali. Po tegorocznej waloryzacji wzrosła liczba osób pobierających bardzo niskie emerytury. Jak podaje ZUS, 500 000 osób pobiera świadczenie niższe od ustawowej emerytury minimalnej, co oznacza, że te osoby nie wypracowały sobie tego minimum. Z drugiej strony rośnie liczba wysokich świadczeń. 800 tysięcy emerytów pobiera co miesiąc ponad 7 tysięcy złotych, a największy odsetek emerytów otrzymuje świadczenia w przedziale od 3 do 3400 zł. Decyzja amerykańskiego rządu dotycząca najnowszych modeli sztucznej inteligencji powinna skłonić nas do budowania technologicznej suwerenności, mówi w TOK FM Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji i wykładowczyni na Akademii Leona Koźmińskiego. Władze USA zmusiły firmę Anthropic, żeby wstrzymała dostęp do jej najnowszych modeli sztucznej inteligencji poza Stanami Zjednoczonymi. Dlatego powinniśmy kontynuować pracę nad naszymi rozwiązaniami, mówiła ekspertka.
6: To, na czym nam zależy, myślę, że to, co byłoby dla nas ważne, jak myślimy o takim przypadku, jest to, żeby móc mieć swój model, swoje rozwiązanie, które może stać na infrastrukturze lokalnej. W przypadku wyłączenia czy odłączenia, my możemy sobie po prostu z niego nadal korzystać. Można iść dalej, mówić, że chcemy rozumieć, jak ten model działa, chcemy wiedzieć dokładnie, jak był wytrenowany. No i na tym też polegają te prace nad stworzeniem takich różnych suwerennych europejskich czy polskich rozwiązań. Tutaj oczywiście mówimy Mistral, Plum, Bielik. Od czegoś trzeba zacząć i nigdy nie można przestawać, nawet nie powiedziałabym, że marzyć, ale planować, bo takie sytuacje powinny pokazać nam, że musimy też o swoje zadbać.
2: A jak wykorzystać technologię przyszłości w praktyce, to jeden z tematów jutrzejszej konferencji Polskiej Akademii Nauk Nowa Era Innowacji – Technologie Przyszłości. Radio TOK FM jest partnerem medialnym tego wydarzenia. 4,27 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,61, dolar 3,72, a funt po 4,94.
27: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
26: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
27: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Prezydent Ukrainy odniósł się do odebrania mu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego. Przekonywał w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji, że próbował załagodzić spór. Na ten temat będę rozmawiał teraz w TOK 360 z Nedimem Usejnowem z The German Marshall Fund of the United States i Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Jak na całą tę sprawę patrzy prezydent Ukrainy?
8: No, prezydent Ukrainy patrzy na tą całą sprawę już jako wydarzoną, prawda? Czyli szuka teraz możliwości wybrnięcia, wycofania się z sytuacji, którą on i jego odpowiednik w Polsce nam wszystkim zgotowali, działając troszeczkę na emocjach, znaczy pod wpływem emocji, może tak lepiej będzie sformułować, a troszeczkę realizując jakieś wewnętrzne polityczne agendy. I jeden i drugi. A teraz mamy sytuację, w której żadne słowa i próby deeskalacji już nie odniosą takiego zamierzonego efektu. Mleko zostało rozlane niestety i dużo więcej wysiłku będzie potrzeba z obydwu stron, po obydwu stronach granicy państwowej, żeby załagodzić, czy też może, żeby zneutralizować negatywny efekt całego tego zamieszania wokół orderu, odebrania orderu, a wcześniej przyznania jednostce ukraińskiej imienia UPA.
1: Czy ta sprawa budzi w Ukrainie także takie emocje jak w Polsce?
8: Tak, tylko że one są oczywiście inne. To znaczy w Polsce jest żal, jak to nasz sojusznik i partner, my wam to tyle pomagaliśmy, a wy takie rzeczy robicie, a w Ukrainie jak to nie możecie nam dyktować naszej historii, prawda? My jesteśmy dumnym społeczeństwem, które walczy właśnie o to, żeby być niezależnym i samemu decydować o tym, jak oceniamy naszą historię. I to jest nieporozumienie, bo jedna strona oczekuje większego zrozumienia i wrażliwości, a druga strona oczekuje większej tolerancji i uznania faktu, że Ukraina jest państwem niepodległym we wszystkich znaczeniach tego słowa, również jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, które mogą się nie podobać na zewnątrz.
1: A może na całej tej sprawie korzysta Wołodymyr Zełenski, wokół którego się siłą rzeczy gromadzą Kuczma, jeden z jego poprzedników, innych na stanowisku prezydenta, już zapomniałem teraz nazwiska, szczerze powiem, ale oprócz Leonida Kuczmy jeszcze inny były prezydent, więc to jest jakaś solidarność.
8: Tak,
1: Poroszenko.
8: Był jeszcze Juszczenko, potem Poroszenko, którzy też dostali i zrezygnowali ze swoich odznaczeń. I Zełenski oczywiście na tym korzysta, ale ja myślę, że on jest na tyle rozsądnym, jednak już doświadczonym politykiem, żeby zrozumieć, że to są chwilowe, prawda? To jest taki chwilowy zastrzyk dopaminy, a później organizm upomina się po więcej, jeśli się go przyzwyczaja do takich właśnie zastrzyków, prawda? I tutaj to samo. Oczywiście doraźnie chwilowo wygra, ale na długą metę przegra. Przegra, jeśli chodzi o atmosferę właśnie wykreowaną przez te działania na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o choćby dylemat, przed którym teraz stoi, co zrobić z tą konferencją dotyczącą odbudowy, najważniejszą konferencją, prawda, w całym roku, dotyczącą przyszłości Ukrainy, mm-hmm. która w tym roku odbywa się w Gdańsku, będzie odbywać się w Gdańsku właściwie to już w tym tygodniu. W zeszłym roku była w Rzymie. I to jest konferencja w odróżnieniu od tego, z czym mamy teraz do czynienia. Ona konferencją dotyczącą przeszłości, prawda? My tutaj sprzeczamy się, dyskutujemy o historii, a ta konferencja dotyczy przeszłości, zupełnie innego troszeczkę, mhm. powiedziałbym, tematu tego, co ma się wydarzyć jutro, a nie tego, co się stało wczoraj i jak z tym żyć.
1: I to jest bardzo ważne, żeby przy tej okazji mówić o kwestiach, które dotyczą przyszłości. Czym dla strony ukraińskiej, dla strony polskiej, dla naszych przedsiębiorców, nie mówię tutaj o politykach, jest ta konferencja i perspektywa odbudowy Ukrainy?
8: No przede wszystkim okazją do spotkania z niezliczoną ilością, prawda, przeróżnych, ważnych ludzi. Ludzi, którzy może których nie widzimy na nagłówkach gazet i w mediach, ale którzy robią bardzo duże biznesy, którzy wpływają na decyzje polityczne, których możemy nie rozumieć. To nie są zazwyczaj te decyzje właśnie takie spory o ideę, o wartości, o, nie wiem, o pamięć, prawda? To nie są populistyczne jakieś gry prowadzone przez polityków, żeby zdobyć punkty. To są decyzje, które kształtują naszą realną codzienność i nasze życie. I o tyle to jest dla Polski ważne, że Polska jest niezwykle istotnym państwem w tym regionie, największym, jeśli chodzi o wspólną granicę i potencjały współpracy gospodarczej sąsiadem Ukrainy. Dlatego najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby, żeby w przededniu tej konferencji klimat i atmosfera między stolicami obydwoma był jak najlepszy i sprzyjający takim rozmowom, takim dyskusjom, a przede wszystkim takim handshake'om, tak? To znaczy spotkaniem i podawanie sobie rąk zarówno na kamery, przed kamerami, jak i później w zamkniętych pokojach, gabinetach, gdzie będą się odbywały różne negocjacje. Ja bym wolał oczywiście rozmawiać o tym, jak Polska i Ukraina współgrają i grają do jednej bramki w tej sprawie, ponieważ to wpisuje się w strategiczny interes obydwu państw i obydwu narodów.
1: Mhm. Czy ta sytuacja może mieć wpływ na faktyczne, na ustalenia dotyczące procesów gospodarczych?
8: Tak, nie tylko może, ale i będzie, bo będą tam rozmowy na temat tego, jak biznesy, duże korporacje, duże biznesy będą wchodzić na Ukrainę, w jakie obszary inwestować, jakie dostaną gwarancje od rządu ukraińskiego. Usłyszą między innymi, co zostało zrobione z zeszłorocznych ustaleń, prawda, i jakie reformy, jakie warunki dla biznesu do inwestowania zostały w Ukrainie stworzone. Kogo Ukraina widzi przy tym stole, w jakich sektorach, jakie firmy, jakie państwa mają uczestniczyć i inwestować, jakie gwarancje Ukraina udziela, prawda, tym firmom i tak dalej. To są takie techniczne rzeczy, tak jak powiedziałem. To jest jakby realne, konkretne, bardzo często twarde negocjacje i pytanie teraz, kto przy nich będzie siedział przy tym stole, prawda, gdzie będą toczone.
1: Dziękuję bardzo. Nedim Husajnow, the German Marshall Fund of the United States, Uniwersytet Warszawski. Po informacjach o 16.40 będziemy mówili o trzęsieniu ziemi politycznym w Wielkiej Brytanii.
0: Autopromocja.
9: Bezpieczeństwo dostaw wody dla dużego miasta to proces, który zależy nie tylko od człowieka, ale także od sprzętu i strategii. A na jak długo Warszawa mogłaby zostać bez wody? Jeżeli taki scenariusz dotyczyłby dużego miasta, to jak długo mogłoby ono funkcjonować awaryjnie? O tym w planie działania, o bezpieczeństwie wodnym, ale także o tym, jak samodzielnie myśleć o własnych zapasach wody na czas kryzysu. Wtorek, 13.40, plan działania. Szymon Kępka, serdecznie Państwa zapraszam.
0: TOK FM.
27: Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
0: Reklama.
10: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen.
15: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
16: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
24: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
28: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
24: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
24: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
29: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
30: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
31: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
32: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
33: Skoda. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
34: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
33: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
34: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
33: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
35: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
36: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
37: 16.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Do prokuratury wpłynęły cztery zawiadomienia w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Jedno z nich złożyła sama placówka, poinformował rzecznik stołecznej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Jak dodał, dziś wszczęto już dwa śledztwa. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczył, że zaplanowany na 22 lipca szczyt unijny z Wielką Brytanią trzeba będzie odłożyć. Wyraził nadzieję, że zorganizowanie takiego spotkania możliwe będzie z udziałem następcy premiera Keira Starmera. Starmer ogłosił wcześniej swoją rezygnację. W 12 miastach Włoch, w tym Rzymie, Mediolanie i we Florencji, obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Jutro do miast, w których obowiązują alerty, dołączą Ancona, Wenecja i Viterbo.
36: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Naszym gościem jest Bartosz Kielak, dziennikarz związany z The Times. Dzień dobry.
38: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer, zrezygnował ze stanowiska. Jak uzasadnił dymisję?
38: uzasadnił dymisję tym, że jego pozycja w dalszym ciągu nie był w stanie kontynuować swojej misji jako premier. Czuł się zdradzony, ale mimo wszystko został zmuszony do odejścia. Jeszcze w piątek nie poddawał się i obiecywał dalszą walkę, co przed weekendem pozwoliło jego parlamentarzystom właściwie tylko pogłębiło ten ferment partyjny. Tak, oni dyskutowali między sobą przez cały weekend i doszli do wniosku, że Andy Burnham, który w tym momencie ma już czystą drogę do objęcia przywództwa po swoim niezwykłym zwycięstwie nad partią reform w północnej Anglii, będzie lepszym przywódcą i zbawca nie jest Downing Street, zbawca jest w pociągu dojeżdżającym właśnie do Londynu z Manchesteru.
1: A zanim porozmawiamy o tym następcy, to jeszcze na czym polegała ta zdrada i czy patrząc na to z punktu widzenia obserwatora sytuacji w Wielkiej Brytanii, czy to była słuszna decyzja?
38: Panie redaktorze, 2 lata temu, kiedy Keir Starmer wprowadzał się do numeru 10 Downing Street, stałem w strugach, powiem w falach deszczu, patrząc jak białe wanny wywożą meble należące do Rishiego Sunaka, wprowadza się nowy premier. Premier Starmer od początku miał bardzo trudne zadanie związane z różnymi kwestiami. Myślę, że jedną z nich, na którą należałoby wskazać, jest nieprzychylność prasy i komentariatu brytyjskiego. BBC jest zbyt ostrożne w relacjonowaniu polityki, przez co często zmuszane do zajmowania prawicowych pozycji. Większość prasy poza Guardianem jest od początku negatywnie nastawiona wobec Starmera, przede wszystkim krytykując go za rozwiązania migracyjne, za niezdolność do podjęcia zdecydowanych działań w celu polepszenia obronności i bezpieczeństwa państwa, jak również krytykując jego politykę ekonomiczną. Starmer nie spełnił misji, czy może inaczej, spełnił ją po części, ponieważ miał być premierem, który ustabilizuje kurs, ustabilizuje sytuację polityczną w kraju po latach rządów Torysu, po tym, kiedy mieliśmy szereg premierów konserwatywnych w ciągu 8 lat, nie wytyczył nowego kursu i za to go winiono. Niemniej nowy przywódca partii, nowy premier będzie miał podobne problemy już na starcie i już dostrzegamy, jak ten komentariat brytyjski, jak brytyjska prasa ustawia się w szeregu, żeby atakować Andy'ego Burnhama. Taka jest rola prasy.
1: Mhm. A dlaczego w Wielkiej Brytanii tak co chwilę mają nowego premiera ostatnio, w ostatnich latach?
38: Myślę, że z podobnych powodów. Myślę, że ten system naczyń połączonych, jaką jest polityka brytyjska, zepsuł się i pozostanie jeszcze długo zepsuty na skutek Brexitu. Od 2016 roku ten kraj nie zaznał zbyt wiele stabilności. Nie pomogła w tym pandemia, nie pomógł w tym Brexit, nie pomogła w tym wojna w Ukrainie. Wszystkie te wydarzenia były olbrzymim obciążeniem ekonomicznym dla kraju, obciążeniem społecznym, okresem głębokich zmian i wymagały niebywałego talentu politycznego, a jak wiemy, pokoleniowe talenty polityczne są rzadkie. Inną kwestią jest, że Brytyjczycy przyzwyczaili się do takich politycznych talentów w skali pokoleniowej w postaci Gordona Browna, niebywale inteligentnego człowieka, chociaż trochę o nieprzychylnym charakterze, i Tony'ego Blaira, który mimo błędów popełnionych takich jak inwazja na Irak, wsparcie Stanów Zjednoczonych w wojnie z terroryzmem, potrafił wygrać wybory 3-krotnie. Keir Starmer był najdłużej urzędującym szefem partii Labour od czasu Tony'ego Blaira. Niemniej tylko 2 lata spędził praktycznie co do dnia jako premier.
1: Czy okręt pod nazwą Partia Pracy tonie w tej chwili?
38: Wszyscy, którzy dali Keirowi Starmerowi w ten weekend do zrozumienia, że nie może kontynuować swojej posługi jako premier, widzą w Andym Burnhamie wybawcę. Andy Burnham jest politykiem, który z sukcesem odwrócił trend, jakim było to, że Partia Reform zgarnia siedzenia parlamentarne, zgarnia wyniki sondażowe kosztem partii Labour. Nadal jest czas do kolejnych wyborów i partia ma czas na odwrócenie tego trendu. Będzie wymagało to odważnych działań. I wie pan co, jest taka anegdota, dowcip, że wchodzi blerzysta, brownista, milibandista, korbinista i starmerzysta razem do baru, a barman się pyta, co ci podać, Andy? Andy jako karierowy polityk popierał właściwie każdą opcję polityczną, która przewinęła się przez partię Labour w ostatnich 20 latach. Jest to polityk, o którym zazwyczaj spodziewalibyśmy się, że będzie kontynuował politykę partii Labour. A mamy w tym momencie do czynienia z taką nie tylko z sygnałem z wewnątrz partii, ale również z sygnałem społecznym głębokiej potrzeby zmiany. Ten wyścig, który się nie rozpoczął, ale ten wyścig w ostatnich miesiącach o przywództwo w partii. Już wiemy, że Andy Burnham na ten moment nie będzie miał konkurencji ze strony byłego ministra zdrowia Wesa Streatama. Wiemy, że czyni go to właściwie księciem czekającym na koronację, ale ten wyścig o przywództwo w partii wrzucił w dyskurs perspektywę powrotu do Unii Europejskiej, której Andy Burnham musiał się sprzeciwić, żeby wygrać swoje miejsce w parlamencie, ponieważ startował z mocno antyimigracyjnego, popierającego reform lokalnego okręgu wyborczego. Więc to jakby czyni ten nastrój polityczny w Anglii dużo bardziej wrażliwy nagle właśnie na takie kwestie. I będzie partia na pewno sygnalizować Burnhamowi, że oczekuje działań w tej kwestii.
1: Gościem TOK 360 był Bartosz Kielak, dziennikarz związany z The Times. A już teraz pora, abyśmy trochę się zastanowili nad tym, a właściwie bardziej to przekonali państwa o tym, że warto gromadzić deszczówkę. Podsumowanie dnia TOK 360. Jest z nami doktor habilitowana Iwona Wagner z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Można już ubiegać się o pieniądze na zbieranie deszczówki. Proszę wyjaśnić, o co chodzi tutaj.
0: To program, który wspomaga przede wszystkim właścicieli domów jednorodzinnych w gromadzeniu wód opadowych na swojej działce. Ważna moim zdaniem bardzo inicjatywa i potrzebna, ponieważ no, wiemy o tym, że od lat już w tej chwili borykamy się z narastającą suszą. Ten rok, mimo tego, że no, wielu z nas miało nadzieję, że będzie lepiej, ponieważ była śnieżna zima, okazał się znowu bardzo suchy. Teraz ostatnie dni przyniosły trochę opadów, ale znowu jest tak gorąco, że cała woda, która spadła, bardzo szybko odparowuje. Więc obawiam się, że to będzie kolejny suszowy rok. Tak więc zatrzymanie każdej ilości wody w miejscu tam, gdzie ona spada, jest takim właśnie działaniem, które pomaga nam sobie z tą suszą radzić, chociażby w takiej lokalnej skali.
1: No chyba niemal każda kropla ma tutaj znaczenie. 8 tysięcy złotych, program nazywa się mikroretencja. Taką sumę możemy otrzymać najpierw wykładając swoje środki, a później dopiero ubiegając się o zwrot. Dla kogo ten program?
0: Tak, faktycznie jest tak, jak pan redaktor mówi, że tutaj najpierw te środki trzeba wyłożyć, potem dopiero jest zwrot. No, co zakładam, że być może jest jakąś przeszkodą, no ale tutaj na ten temat to trudno mi się wypowiadać, to są jakieś po prostu formalne wymogi projektu. Program jest przede wszystkim do osób fizycznych, które są właścicielami, współwłaścicielami albo użytkownikami wieczystymi nieruchomości z budynkiem mieszkalnym. Jeżeli to jest budynek, który służy do mieszkania czasowego czy stałego, to z takiego budynku można wodę zbierać i na takie zbieranie wody można otrzymać dofinansowanie. To znaczy zbierać wodę można z każdego budynku, no ale takie są wymogi projektu, że są to budynki mieszkalne służące do stałego albo czasowego zamieszkania.
1: Mhm. 8 tysięcy, czy taka suma pozwala kupić stosowne urządzenia?
0: No właśnie, ja bym chciała tutaj odczarować kwestię kupowania urządzeń, dlatego że no ja spodziewam się, że większość osób po prostu będzie chciała zakupić jakiś zbiornik. To oczywiście jest jak najbardziej dobre działanie. Warto kupić taki zbiornik, w którym gromadzimy wodę opadową, czy to będzie zbiornik podziemny, czy naziemny i później tę wodę wykorzystywać na przykład do podlewania. I to jest bardzo dobre działanie. Natomiast to dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup tego typu zbiorników takich technicznych, ale też dotuje retencjonowanie wód opadowych w gruncie. To znaczy czasami nie trzeba kupować zbiornika, ani go zakopywać, wystarczy ukształtować odpowiednio teren, na którym mieszkamy. To znaczy na przykład zrobić oczko wodne, które będzie tę wodę przechwytywało. I tutaj można sobie zrobić takie dwie przyjemne rzeczy równocześnie. Po pierwsze, złapać tę wodę i wykorzystywać ją w momencie, kiedy jest susza, a więc zapobiegać suszy, obniżać rachunki za wodę na podlewanie albo zaprzestać pobieranie tych wód z wód gruntowych, ponieważ no to też nie jest takie bardzo dobre rozwiązanie. Te wody gruntowe latem czasami brakuje, ponieważ wszyscy zaczynają podlewać ogródki, a potem się okazuje, że brakuje nam wody w kranie, prawda? Więc tutaj każde oszczędzanie wody, czy tej takiej z kranu, w cudzysłowie, która nie wiadomo skąd pochodzi, albo ze swojej własnej studni podziemnej, jest dobrym krokiem. A więc zatrzymanie wody opadowej z jednej strony jest fajne, ponieważ oszczędzamy na wodzie i możemy tą suszę łagodzić, a z drugiej strony możemy zrobić jakieś świetne oczko wodne. Wesprzeć na przykład owady, ptaki, ślimaki, te wszystkie drobne zwierzęta, które mają bardzo trudno w tej chwili latem, kiedy zaczyna się robić gorąco i sucho, a wtedy trochę wspieramy i bioróżnorodność i zapylanie naszych roślin, więc im bardziej będziemy tę wodę zagospodarowywać powierzchniowo w połączeniu z roślinami, tym mamy fajniejszy efekt, bo mamy efekt i taki właśnie bioróżnorodnościowy i też jest przyjemnie, więc tutaj można wiele rzeczy połączyć i takie 8 tysięcy na pewno starczy na różnego rodzaju rozwiązania.
1: Czasami się zastanawiamy, czy od nas cokolwiek zależy, czy mamy wpływ na przyrodę, na zmiany klimatu. Gdybyśmy wszyscy zbierali deszczówkę, mówię tutaj o wszystkich właścicielach posesji, to wywarlibyśmy istotny wpływ na przyrodę?
0: Tak. Wywarlibyśmy i to w wielu wymiarach. Nie tylko na przyrodę, ale też na jakość naszego życia. Tutaj wymogi tego programu są takie, jeśli dobrze pamiętam, że musi być suma pojemności zbiorników do magazynowania wody 2 metry sześcienne, no to jest 2000 litrów wody. Teraz wyobraźmy sobie takie małe osiedle domów jednorodzinnych, gdzie jest, nie wiem, 100 domów powiedzmy, i każdy gromadzi 2 metry sześcienne wody. No to robi się z tego bardzo duża suma. Jednym z takich dużych problemów na osiedlach takiej zabudowy jednorodzinnej, jest to, że bardzo często woda odpływa nam na drogi, później robią się podtopienia, u nas drogi są położone niżej niż tereny zieleni, mieszkańcy bardzo często nie wywiązują się z takiego obowiązku, który zresztą wynika wprost z naszego prawa, z prawa wodnego, żeby zagospodarowywać całą wodę na swojej działce, no i później są różnego rodzaju tego reperkusje, no na przykład właśnie takie podtopienia w czasie opadu. Jeżeli nam 100 domów zatrzyma po 2 metry sześcienne wody, to już jest szansa, że przy bardzo wielu opadach do takich podtopień nie dojdzie. Oczywiście zawsze można sobie wyobrazić tak duży deszcz, który spowoduje, że złapie nas powódź. A z drugiej strony zatrzymanie tej wody w krajobrazie, no to jest lepsza kondycja gleby i właśnie ta woda dla roślin i woda dla bioróżnorodności, o której mówiłam wcześniej, dla tych drobnych zwierząt. Więc to jest naprawdę znaczący wpływ w skali lokalnej oczywiście.
1: Gdzie wady? Można zapytać. Retorycznie oczywiście. Bardzo dziękuję.
0: Gdzie wady? Gdzie?
1: No nie ma.
0: Niewiele, tak. Być może po prostu
1: warto zbierać te wody.
0: Ale myślę, że to jest taka inwestycja, która się naprawdę zwróci.
1: Dziękuję. Doktor habilitowana Iwona Wagner z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, do widzenia.
1: A już teraz w studiu pojawia się Dominika Wielowiejska, która po informacjach po 17 zaprosi Państwa na wywiad polityczny. Dzień dobry, Dominiko.
2: Dzień dobry. Zapraszam Państwa na wywiad polityczny po godzinie 17. Ryszard Petru, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum. Po 7.20 Bartłomiej Kot, ekspert do spraw międzynarodowych.
1: O 17,
2: Boże, proszę. Państwo mi wybaczą, bo Państwo wiedzą, że ja jednak o innej porze zazwyczaj rano się z Państwem spotykam i to z tego wynika. Tak, 17.20, Bartłomiej Kot, 17.40, Tomasz Walczak z Interi.
1: Bardzo dziękuję, dalszy ciąg wywiad polityczny w ogóle po godzinie 17, a po 18 wraca TOK 360.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar. Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez.

0: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Dariusz Matecki na ławie oskarżonych. Ruszył proces dotyczący wyłudzania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Spór o orła. Czy prezydent Ukrainy przyjedzie do Gdańska? Elektroniczna krtań. Rewolucyjny wynalazek 22-letniego Polaka.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Kup golarkę Philips S7882, wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
3: Mediamarkt.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Są już dwa śledztwa w sprawie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Śledczy łącznie otrzymali 4 zawiadomienia w tej sprawie, poinformował rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba. Jedno z nich, to które wpłynęło od samej placówki, poparte było dokumentacją dotyczącą zatrudnienia i rozliczeń jednego z lekarzy na przełomie ostatnich miesięcy. Chodzi o okres od stycznia 2025 do czerwca tego roku. Wcześniej opinię publiczną zszokowały zarobki lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, koordynatora tamtejszego SOR-u. Według deklaracji tylko w Szpitalu Południowym przepracował w 2025 łącznie prawie 4000 godzin i zarobił w tym czasie około 1,5 miliona złotych. Ministerstwo Finansów USA ogłosiło zawieszenie sankcji na wydobycie, sprzedaż i transport irańskiej ropy naftowej na 60 dni. To część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Zgodnie z trwającymi produktywnymi rozmowami w Szwajcarii, Iran zobowiązał się do swobodnego i otwartego tranzytu przez cieśninę Ormuz oraz do wpuszczenia inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do swojego kraju, oznajmił w oświadczeniu szef resortu Scott Bessent. Mołdawia zrealizowała już 93% reform przewidzianych w unijnym planie wzrostu gospodarczego. To niezwykłe osiągnięcie oceniła po szczycie Unia Europejska-Mołdawia w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Tydzień temu Kiszyniów rozpoczął formalne rozmowy akcesyjne z Unią. Otrzymał już ponad 500 milionów euro wsparcia unijnego, a jeśli do końca roku wdroży pozostałe reformy, możliwe będzie uruchomienie kolejnych ponad 520 milionów euro unijnych środków. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie będą przelotne opady deszczu i burze, głównie na terenach podgórskich. 10 stopni na północy, około 13 stopni w centrum, do 18 na południowym wschodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. Zapraszam Państwa na wywiad polityczny, a na łączach Ryszard Petru, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum. Dzień dobry, panie pośle.
9: Dzień dobry pani.
8: Jak pan postrzega tę konferencję, która ma rozpocząć się w czwartek w Gdańsku, a dotyczyć odbudowy Ukrainy? Nie wiemy wciąż, czy pojawi się tam prezydent Zełenski w związku z kryzysem orderowym. I tak, Pałac Prezydencki mówi, że ta konferencja nie ma specjalnego znaczenia, natomiast rząd uważa, że to może być takie forum wymiany informacji. Czy ta konferencja dla biznesu polskiego jest ważna?
9: No to jest największe wydarzenie tego typu planowane od dłuższego czasu. Tam miałoby się na głowy państw. To była największa szansa dla Polski zdobycia kontraktów na Ukrainie. Nie tylko na odbudowę Ukrainy, ale również teraz, bo przecież biznes, niestety to trzeba powiedzieć cynicznie, w trakcie wojny cały czas się kręci. I powiem szczerze, że z tego punktu widzenia to jest strzał w kolano. To znaczy nie wiemy, czy przyjedzie prezydent Zełenski, a jeżeli on nie przyjedzie, to może obniżyć rangę całej tej konferencji. I naprawdę my jesteśmy jednak poza tym obiegiem gospodarczym. To Niemcy załatwiają sobie kontrakty, Francuzi, Anglicy, oczywiście Amerykanie, a Polska, która jest najbliżej, powinna relatywnie proporcjonalnie najwięcej na tym zyskać. I obawiam się, że to, jeżeli prezydenta Zełenskiego tam nie będzie, to naprawdę jest to duża strata dla potencjału ekspansji polskich firm i

0: rosyjskiej, w ogóle polskiego biznesu na Ukrainie. Zobaczymy, jak to się wydarzy, jak to będzie. Natomiast bardzo obawiam się, że ta konferencja już straciła na znaczeniu w kontekście tego, co się wydarzyło.
1: A jak pan ocenia tę awanturę orderową? Bo to jest trochę tak, że z sondaży wynika, że duża część Polaków popiera decyzję prezydenta, no ale z drugiej strony wiele krajów ma rozmaite bolesne momenty w swojej historii, a jednak specjalnie się nie przejmują tymi różnicami w interpretacji historii, robią razem interesy, współpracują, a my wybraliśmy zupełnie inną drogę.
0: Czytałem prasę zagraniczną, żeby zobaczyć, jak to jest postrzegane na świecie. Niestety z punktu widzenia polskiego oczywiście wybrzmiewa mocny przekaz prezydenta Załęskiego, a polskie jakby stanowisko nie jest de facto prezentowane, bo to jest bardzo historyczne. Jednak w Europie Zachodniej wszyscy postrzegają to w ten sposób, że takie sprawy się załatwia po cichu, nie robi się takich, nie eksponuje się różnic. I można powiedzieć, z tego punktu widzenia lepiej byłoby, gdyby wymusić w dłuższym może okresie czasu na administracji ukraińskiej wycofanie się z tego, że jest jedna z, że nadano imieniem UPA jednej z brygad ukraińskich nazwę, dać im szansę wycofania się, a nie odbierać order, dlatego że efekt jest taki, że to mamy teraz eskalację napięcia, eskalację udowadniania sobie, kto ma rację, i uważam, że to tylko konsoliduje Ukraińców wokół tej decyzji Załęskiego i nie widzę, żeby to miało w długim okresie jakikolwiek skutek z punktu widzenia załatwiania naszych spraw.
1: Panie pośle, ma pan zakładać partię podobnież, no taką nazwijmy to proprzedsiębiorczą.
0: Mogę powiedzieć tak, że widzę olbrzymi potencjał, jeżeli chodzi o o elektorat. Mianowicie nazwałem to roboczo Konfederację Light. Powiedziałem, że taka ugrupowanie powinno powstać na jesieni tego roku, a nie na pewno w okresie wakacyjnym, ze względu na to, że mamy dużą grupę wyborców, którzy byliby skłonni zagłosować na ugrupowanie do bólu pragmatyczno-gospodarczo, które właśnie postrzega na przykład taki konflikt, o którym przed chwilą z panią rozmawialiśmy, z punktu widzenia interesów Polski, a nie wyłącznie polityki historycznej, a jednocześnie, żeby ugrupowanie to było proeuropejskie i nie było ksenofobiczne. No i to jest ta koncepcja. Oczywiście zakładanie partii to nie jest jeden wywiad, jedna rozmowa, to jest proces, to jest wielkie wyzwanie. Niemniej jednak widzę, że jest olbrzymia grupa wyborców, która wolałaby nie głosować na Konfederację, ale w przypadku braku alternatywy może wybrać głosowanie na jedną czy drugą Konfederację.
1: Ale to znaczy, że to jakby się dzieje poza klubem Centrum i Stowarzyszeniem Centrum?
0: Nie, proszę pani, to jest proces. Jakby jesteśmy jednak półtora roku przed wyborami. Mogę powiedzieć tylko tyle, że jesteśmy w różnych rozmowach. To mamy pierwsze jakieś tam wstępne sondaże, ale mam świadomość, mam pokorę wobec tego, bo wiem o tym, że one są zmienne. Są nowe tematy, nowe jakby wchodzą różnego rodzaju wydarzenia polityczne, które mogą wpływać. Niemniej jednak widzę olbrzymią niszę polityczną na dobrych kilka albo może kilkanaście procent, które trzeba zagospodarować w formule, która byłaby optymalna, a o tym decyzje będą zapadały na jesieni tego roku, a nie w okresie wakacyjnym.
1: No bo słyszałam często w kuluarach sejmowych, że miałby pan zostać jednak szefem klubu Centrum, miał pan wejść do rządu Donalda Tuska i w zasadzie nic z tego się nie zrealizowało.
0: No widzi pani, jest dużo plotek, w związku z tym wolałbym nie komentować plotek, tylko komentować fakty. I bardzo chętnie bym wrócił do tej rozmowy, no, oczywiście na początku września, ale to nie znaczy, że nic się nie będzie działo. No to jest oczywiście są potrzebne spotkania.
1: Ale to znaczy, że znajdzie się pan w rządzie na stanowisku wiceministra, czy nie?
0: Pani co, ja po pierwsze mogę powiedzieć tak, że nie komentuję plotek, które były wyłącznie informacjami medialnymi. Po drugie, na razie się nigdzie nie wybieram. Po trzecie, widzę olbrzymią potrzebę utworzenia takiego projektu politycznego. Natomiast wolałbym już tak bardzo konkretnie komentować to w momencie realizacji tego, o czym mówimy, a nie tylko deklaracji jako takich. Jest potrzeba, jest szansa, jest elektorat, trzeba to operacyjnie i strategicznie i co do idei dobrze zagospodarować. To jest jakby zadanie najbliższe najbliższe dobrych kilka tygodni, kilka miesięcy, ale na pewno w tym roku jest tego typu inicjatywa potrzebna.
1: Ale czy ma pan wsparcie znanych biznesmenów, takich jak Rafał Brzoska czy Arkadiusz Muś?
0: Moglibyśmy tak, ja liczę bardziej na wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, natomiast duży biznes wbrew pozorom na końcu dnia ma podobne podejście do gospodarki, bo w sumie, że podejmuje ryzyko prowadzenia biznesu. Natomiast to nie może być partia dla tylko właśnie dużych przedsiębiorców, wręcz odwrotnie. Mały i średni biznes musi czuć, że ktoś ich reprezentuje, a jednocześnie jest proeuropejski i nie jest proeuropejski i antyksenofobiczny. To wydaje mi się, to są takie bardzo proste rzeczy. Ludzie muszą mieć poczucie, że to, co robimy, to ta nasza ciężka praca powoduje, że widzimy sens i widzimy, że państwo nam nie zabiera za dużo w postaci podatków, a jednocześnie usługi, które dostajemy państwa, są dobrej jakości. Albo lepszej niż były dotychczas.
1: Czyli rozumiem, że nie wiem, byłby pan za tym, żeby nie ruszać przepisów na przykład o fundacji rodzinnej, ponieważ no, tę formę preferuje wielu zamożnych biznesmenów.
0: Co do zasady, te fundacje rodzinne zostały przyjęte za czasów PiSu jeszcze, olbrzymią większością głosów i tam był chyba taki zapis, o ile dobrze pamiętam, że przez 3 lata będzie analiza tego, a potem nastąpią korekty. Jeżeli system jest dziurawy i ktoś nadużywa systemu w sposób taki, no, niezgodny jakby z intencją, to ja jestem otwarty na uszczelnienie systemu, natomiast nie można wylać dziecka z kąpielą i nie można zmieniać ustaw tylko dlatego, że jest za mało pieniędzy w budżecie, bo w ten sposób doprowadzimy do sytuacji, że co chwilę będziemy dożynać polskich przedsiębiorców, tworząc również nieprzewidywalność prawno-podatkową.
1: No, ale właśnie tutaj wchodzi sprawa lekarzy ponownie po aferze w Szpitalu Południowym, dlatego że mówi pan o takiej proeuropejskiej małej konfederacji, ale to właśnie konfederaci uważają, że wprowadzenie jakichś uregulowań dotyczących, nie wiem, limitów zarobków lekarzy czy likwidacji kontraktów, no to właściwie jest działanie przeciwko wolnemu rynkowi.
0: No nie, moment, bo to są pieniądze płacone przez środków publicznych i musi być w tym jakiś racjonalizm, logika. Jeżeli lekarz zarabia prywatnie kokosy, to powiem pani szczerze, ja nie mam problemu z tym, bo to już to jest system prywatny, ale jeżeli w ramach systemu publicznego ktoś ma 4 kontrakty, łączy je, pracuje zbyt wiele godzin z punktu widzenia jakości jego usług, to znaczy on nie jest w stanie wykonywać tego 4. kontraktu przysłowiowo dobrze, bo jest zmęczony. Jeżeli kierowcy mają tachometry, którzy jeżdżą ciężarówkami i liczony jest ich czas przebywania za kierownicą i potem muszą mieć przerwę, to nie rozumiem, dlaczego lekarz nie ma mieć przerwy. W związku z tym system został wynaturzony, źle są wycenione świadczenia w ramach NFZ-u i akurat wolałbym, żeby NFZ podzielić na fundusze, które by ze sobą konkurowały i wtedy zracjonalizowałyby to, bo to przecież jest chora sytuacja, jeżeli szpital chce płacić lekarzowi olbrzymie pieniądze tylko po to, żeby utrzymać rentowne świadczenia.
1: No ale dobrze, to znaczy,
0: system jest źle skonstruowany.
1: To znaczy, że należy wprowadzić zasadę limitu godzin, którą lekarz przepracowuje w ciągu tygodnia?
0: No, wolałbym tego typu podejście, bo to nie chodzi wyłącznie o kwestię zarobków, ale bezpieczeństwa pacjenta. No, przepraszam bardzo, nie chciałbym być leczony na 11 godzinie pracy lekarza. Ja wiem, że lekarze mają sytuację, kiedy mają dyżury, że mają, ale jeżeli ktoś pracuje codziennie 11 godzin, to w pewnym momencie ten organizm nie może być tak skuteczny na 11 godzinie, jak na pierwszych 2 czy 3. Co do zasady byłbym zwolennikiem tego, ale co do głównym problemem tego systemu są niewłaściwie wycenione świadczenia. Są świadczenia, które są rentowne i nierentowne. I te rentowne operują, mogą realizować pewni specjaliści, o których się szpitale zabijają. No i mamy absurdalną sytuację, że ktoś łącząc 4 kontrakty może zarabiać 1-1,5 miliona, nawet widziałem, że rekordziści do 3.
1: No tak,
0: milionów złotych rocznie.
1: Czy powinny być też limity dotyczące zarobków lekarzy?
0: Jeżeli chodzi o system publiczny, od tego jest NFZ, ja bym to oczywiście też rozważył. Oczywiście to jest o tyle trudne, że jak wprowadzimy zbyt niski limit, to się może okazać, że część szpitali nie będzie miała lekarzy, którzy będą mogli obsługiwać poszczególne oddziały i będą musiały być zamykane. W związku z tym to do tego by trzeba podejść bardziej rozsądkowo. I mogą być może wyjątki, ale nie może być nagminne. Do tego jest NFZ, żeby to wyłapywać. Natomiast co do zasady uważam, że problem polega Ta przyczyna polega na niewłaściwym wycenie świadczeń. Ona mogła być właściwie wyceniona, gdy byłaby konkurencja między funduszami, a nie arbitralnie wyznaczone poziomy.
1: No tam też było takie oburzenie, że ci lekarze na kontraktach to generalnie mają bardzo niskie składki, niskie obciążenia, dodatkowe 14% podatku.
0: Że no to tylko jest przyczynek.
1: Partia Razem między innymi taki argument.
0: No tak, tylko Partia Razem zawsze by chciała podwyższać podatki. A to trzeba. To pokazuje. Ta sytuacja i ta afera wokół ochrony zdrowia pokazuje, że nie jest prawdą, że w ochronie zdrowia jest za mało pieniędzy. Po prostu system jest durszlakowaty i pieniądze wypływają. Wypływają nie tam, gdzie trzeba. I w dużym. Ja słyszałem nawet niedawno audycję, którą pani prowadziła. I wiemy wszyscy, że większość wzrostu wydatków na ochronę zdrowia poszło na wzrost wynagrodzeń lekarzy. Ja nie mam nic przeciwko temu, chciałem, żeby lekarze, pielęgniarki więcej zarabiali, natomiast dochodzi do wynaturzeń tej idei i z punktu widzenia pacjenta nie widać wzrostu jakości usług, nastąpiło tylko i wyłącznie wzrost wynagrodzeń lekarzy i to jest przyczynek do głębokiej reformy ochrony zdrowia, bo uważam, że po prostu już to się już ulało. Znaczy nie można dalej kontynuować systemu, gdzie każdy wzrost wydatków, wyższej składki z naszych podatków będzie szedł wyłącznie na wzrost wynagrodzeń. To nie o to chodzi.
1: Tak, ale tutaj jeszcze jest inna propozycja Marcelina Zawisza z Partii Razem. Trzeba wprowadzić zasadę albo-albo. Albo lekarz pracuje w publicznej placówce, albo prowadzi swój prywatny gabinet.
0: To też nie jest do końca mądre, no bo jaki będzie efekt? No, czy chcemy, żeby lekarze odeszli z publicznej ochrony zdrowia, wyłącznie do prywatnej? Czy też chcemy doprowadzić do sytuacji, że lekarzy w publicznej ochronie zdrowia będzie za mało, i wtedy szpitale będą zamykane, no trzeba mieć do tego, wie pani, takie rewolucyjne pomysły, może fajnie brzmią, natomiast nie rozwiązują istoty problemu. Jest lekarzy za mało i dlatego ci poszukiwani są zatrudnieni na kilka kontraktów, pomimo świadomości tego, że ich efektywność na tym czwartym kontrakcie jest niższa. Powracam do tego, co mówiłem. Źle wycenione świadczenia przez NFZ i brak konkurencji z właściwą wyceną świadczeń. Natomiast co do zasady, chodzi o to, żebyśmy popatrzyli na ten system, że można go znacznie lepiej zorganizować, za te same pieniądze są obecnie i ten przykład tej afery z panem Dawidem to pokazuje.
1: A jak pan postrzega tę historię z WIP-owskim salonikiem w Szpitalu Południowym? Czy pan może zna osoby, które korzystały z tego?
0: Nie znam, nie wiedziałem, że istnieje. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje i to już jest skandal, bo wiemy o tym, że obok tego saloniku, że on taki był, była normalna, bardzo długa kolejka osób na SOR-ze, gdzie się jeszcze czeka dobrych kilka, czasami powyżej 10 godzin na przyjęcie w sytuacjach bardzo poważnych, czyli tutaj muszą być bardzo mocne konsekwencje wyciągnięte i takie rzeczy muszą być piętnowane. Rozumiem, że ten młody radny chciał się przypodobać i taką formułę wymyślił. Nie do końca formalnie, jak rozumiem, bo nie było formalnego saloniku.
1: Ale czy pana przekonują te wyjaśnienia Rafała Trzaskowskiego, bo Kanał Zero opublikował informację, że ten lekarz sygnalista już wcześniej próbował przekazać informacje rozmaite na temat Szpitala Południowego Trzaskowskiemu, a Trzaskowski powiedział, nie było formalnego zawiadomienia, a wszystkich SMS-ów na komunikatorach nie czytam. Czy to pana przekonuje?
0: Przekonuję. Ja rozumiem, że nie można reagować na każdy SMS, jaki się dostanie. Niemniej jednak widać, że problem istniał. Ciężko mi powiedzieć, jakie są procedury wewnątrz miasta stołecznego Warszawy. Tutaj po prostu zawiodło parę instytucji. Bez wątpienia sytuacja w kilku obszarach wymknęła się spod kontroli, bo rozumiem, że mieliśmy do czynienia z oszustwem, czyli wpisywał za dużo godzin. Mieliśmy sytuację, kiedy wymyślił salonik VIP, nieformalny, a rzeczywisty, który też jest niezgodny zarówno i z prawem, i z taką w ogóle etyką zawodową. I trzy, że tak młoda osoba miała bez odpowiedniej kwalifikacji możliwość zarabiania pieniędzy tak dużych, wydaje mi się też jest daleko idącym nadużyciem. Czyli mieliśmy sumę sygnałów, które wskazywałyby, że trzeba było tą wcześniej sprawą się zająć. Ja nie chcę dyskutować o tym, czy Rafał Trzaskowski miał zareagować na tą informację o sygnalisty, czy też nie, ale bez wątpienia Nie może być tak, że jeżeli ktoś przekazuje informacje o nieprawidłowościach, jest ignorowany. To bez wątpienia jest do zbadania i to nie jest dobrze.
1: Ryszard Petru, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum, był gościem TOK FM. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję
1: za rozmowę.
0: Bardzo.
1: Za chwilę informacja, a po informacjach Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute, ekspert do spraw międzynarodowych.
2: Autopromocja.
3: W starych, dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
4: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
3: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
4: O tym opowiadamy w podcaście Techstory. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 17.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. To była największa szansa dla Polski na zdobycie kontraktów na Ukrainie. To jest strzał w kolano, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Ryszard Petru, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum. W ten sposób odniósł się do planowanej na czwartek konferencji odbudowy Ukrainy. Gość Dominiki Wielowiejskiej podkreślił, że obecność na wydarzeniu Wołodymyra Zełenskiego wciąż stoi pod znakiem zapytania przez napięte w ostatnim czasie relacje Polska-Ukraina. Jak dodał, jeśli prezydent Ukrainy nie przyjedzie, to może to obniżyć rangę całej konferencji. Zakończył się protest rolników na drodze S3 na południe od Szczecina. Tym samym trasa i węzeł Klucz, gdzie ekspresowa trójka łączy się z autostradą A6, są już przejezdne. Traktory zniknęły, ponieważ zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina. Zdaniem przewodniczącego Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Adama Walterowicza stało się to nielegalnie. Jednocześnie zapowiedział on złożenie skargi do sądu. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian udaje się jutro z oficjalną wizytą do Pakistanu. Będzie to pierwsza zagraniczna podróż Pezeszkiana od rozpoczęcia przez Izrael i USA wojny przeciwko Iranowi 28 lutego. Tematem rozmów będzie przede wszystkim sprawa dalszych konsultacji ze Stanami Zjednoczonymi na temat warunków zakończenia wojny. Ministerstwo Rodziny nie chce odpowiedzieć, w jakiej sytuacji znajdą się ukraińskie dzieci po zmianie ustawy wygaszającej pomoc po 1 lipca. Na nasze pytanie w tej sprawie wysłane 8 czerwca odpowiedziało jedynie, że wszystkie informacje przekaże nam po wejściu w życie nowych przepisów 6 lipca. A chodzi o nowe zasady dotyczące pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Jeśli na przykład oboje rodzice z Ukrainy są osobami z niepełnosprawnością, będą mogli w ośrodku pozostać, ale ich dziecko już nie, mówi Anna Bylicka z jednego z ośrodków pod Lublinem.
12: Rodziny są zmuszone do wyjazdu do Ukrainy, gdzie większość tych osób nie ma do czego wracać, bo w miejsce ich domu zostały tylko dziury po bombach. Gdzie będą mieszkać, za co będą żyć, czy będą przede wszystkim bezpieczni?
11: Jak ustaliliśmy, w środę w MSWiA ma się odbyć spotkanie w sprawie przepisów, które wchodzą od 1 lipca. Mają wziąć w nim udział przedstawiciele organizacji, które wspierają uchodźców. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda.
13: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
11: Noc pozwoli nam nieco odetchnąć. Temperatura spadnie minimalnie do od 10 stopni na północy do 16 na południu kraju. Na przeważającym obszarze utrzyma się niewielkie zachmurzenie. Popadać może jedynie w okolicach Rzeszowa.
13: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
11: Na jakość powietrza nie możemy dziś narzekać. W większości kraju indeks ten jest co najmniej dobry. Nieco więcej zanieczyszczeń pojawia się jedynie w okolicach Bydgoszczy i Przemyśla.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział swoje odejście. Nastąpi to we wrześniu. Zmieni się lider Partii Pracy. Co się takiego wydarzyło, że premier Wielkiej Brytanii podjął taką decyzję?
5: Jest przynajmniej kilka czynników, które na to wpływa, ale powiedzmy sobie szczerze, że Keir Starmer po prostu jest niepopularny w swojej własnej partii, która już od dłuższego czasu negatywnie ocenia politykę, którą on uprawia. I to nie chodzi oczywiście o politykę zagraniczną, a raczej o politykę wewnętrzną, o sposób komunikacji z elektoratem, o nieumiejętność utrzymywania zainteresowania tego elektoratu. Wybory lokalne, które miały miejsce niedawno w poszczególnych częściach składowych Wielkiej Brytanii, pokazały bardzo duży spadek poparcia dla Partii Pracy. No i z tego też względu wynika oczywiście tutaj próba pozbycia się Keira Starmera z zarządzania Partią Pracy i z nadzieją na to, że nowy kandydat, prawdopodobnie będzie to Andy Burnham, do tej pory burmistrz Wielkiego Manchesteru, który jest osobą bardzo popularną i szanowaną nie tylko wśród wyborców Partii Pracy, ale i szerzej, jest w stanie po prostu polepszyć notowania tej partii.
1: No tak, ale jakie były to kryzysy, które najbardziej podkopały pozycję Starmera?
5: Można powiedzieć, że w zasadzie Partia Pracy szła do wyborów pod takim hasłem zmiany. Próby od oderwania się od wieloletnich rządów konserwatystów i pokazania wyborcom brytyjskim, że istnieje coś nowego i można rzeczywiście zmienić zarządzanie państwa. To jest kryzys, który Wielka Brytania tak naprawdę dzisiaj przeżywa. To jest nie tylko właśnie kryzys o charakterze gospodarczym, obniżona produktywność całej gospodarki. To jest kryzys o charakterze migracyjnym, kwestia tak naprawdę tych małych łodzi, które przepływają przez kanał La Manche, czyli nielegalnej imigracji, bo oprócz nielegalnej imigracji jest oczywiście utrzymywana nadal migracja o charakterze legalnym, głównie z obszaru Filipin albo z Hongkongu. No i jest to kryzys na przykład kosztów także energii, czyli w zasadzie wszystko to, co my widzimy tutaj po stronie europejskiej, mówiąc teraz o kontynencie europejskim, w Wielkiej Brytanii to ma miejsce i na to nakłada się jeszcze kryzys strukturalny systemu politycznego, który nie oddaje dzisiaj w 100% sentymentu wyborców brytyjskich, one są dużo szersze niż tylko właśnie dwie główne partie. No i oczywiście ocena państwa, które od czasu Brexitu jest dość mocno, tak jakby konsumpcja tej polityki jest wokół Brexitu i tego, czy Wielka Brytania polepszyła swój stan polityczny ze względu na tą decyzję albo pogorszyła.
1: I tutaj jest swego rodzaju paradoks, bo czytam taką analizę Banku Anglii. Koszty Brexitu okazały się niebagatelne. Wielka Brytania miała ponieść straty rzędu 6%, jak rozumiem, PKB. Około połowa strat gospodarczych wynikała z samego szoku i niepewności, podczas gdy reszta była efektem rosnących barier handlowych po opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Celnej i jednolitego rynku w 2021 roku. A z drugiej strony Nigel Farage, jeden z ojców tego Brexitu, ma tak silną pozycję.
5: Same skutki ekonomiczne Brexitu są rzeczywiście dość trudne do oceny. Tych analiz jest dość sporo. Bloomberg też opublikował swoją. My musimy pamiętać też o jednej rzeczy, że to na pewno był szok ogromny dla gospodarki brytyjskiej, natomiast od tamtej pory gospodarka brytyjska przeżywała mniej więcej te same szoki, które przeżywała gospodarka europejska. To jest kwestia COVID-u, który się zdarzył od Brexitu. To jest kwestia wojny w Ukrainie, która wpłynęła oczywiście też na samą samą gospodarkę. To jest kwestia ostatniej chociażby wojny w Iranie. Więc te wszystkie problemy strukturalne, no może gospodarcze, które my przeżywamy i które wpływają na nasze koszty życia, wpływają też oczywiście na Brytyjczyków, którzy jednocześnie mają problem związany z odcięciem od rynku europejskiego. One się po prostu nakładają na siebie, te dwie rzeczy. Problem być może dotyczący oceny samego Brexitu wynika też z faktu, że sprowadzanie go tylko i wyłącznie do głosowania wokół gospodarki jest chyba dość takie zawężające. To znaczy Brytyjczycy mieli świadomość tego, że to może dotknąć ich gospodarczo, bo to nawet zwolennicy Brexitu powtarzali w trakcie kampanii referendalnej. Ale ludzie pomimo tego, że wiedzieli, że to będzie uderzeniem gospodarczym, zadecydowali o Brexicie, dlatego że głównie mam wrażenie był to resentyment antyglobalistyczny, który my od tamtej pory widzimy chociażby w wyborze Donalda Trumpa na pierwszą kadencję, w wyborze Donalda Trumpa na drugą kadencję, w tych wewnętrznych wzroście nastrojów populistycznych w obrębie Unii Europejskiej. Brexit po prostu to zapoczątkował, tą całą falę, którą my później widzieliśmy w różnych państwach, i ten resentyment, ta taka antyglobalistyczna się utrzymuje w Wielkiej Brytanii, tym bardziej, że każdy kolejny rząd i premier, a było ich już dość sporo od tamtej pory, nie był w stanie przede wszystkim powstrzymać tego, o czym najdobitniej wyborcom się kojarzyło z Brexitem, czyli kwestii migracji. Liczba migrantów na terytorium Wielkiej Brytanii nie tyle nawet nie spadła, co wzrosło od tamtej pory. I tyle tylko właśnie, że zmienił się wektor. Tak? Nie mamy już dzisiaj migrantów ze strony chociażby państw Europy Środkowej albo Wschodniej, a głównie tak naprawdę spoza Europy w ogóle. I na to nakładają się napięcia wynikające z tego, że głównie relokacja tych migrantów i to, gdzie oni się osiedlają, to osiedlają się w miejscach, które są dotknięte kryzysem gospodarczym, bo to są obszary poprzemysłowe, gdzie oczywiście koszty życia są tańsze, gdzie można taniej wynająć mieszkanie, i to powoduje, że po prostu ludzie, którzy jako migranci mniej zarabiają, też się osiedlają w tych miejscach. Jest kilka strukturalnych...
1: Ale to jest przyczyna także popularności Farage'a, jak rozumiem.
5: To jest przyczyna popularności Farage'a, dlatego że Farage jako jedyny jeszcze z tych wszystkich partii mainstreamowych, znaczy on nie jest reprezentantem partii mainstreamowej, on po prostu nie rządził. No to jest dokładnie to samo, co chyba widzimy też bardzo często w Polsce, że taki mechanizm nowości, zmęczenie w zasadzie z dzisiaj wyborców brytyjskich w ogóle mainstreamem jako takim. Bo jeżeli popatrzymy na system wyborczy, on promuje, jednomandatowe okręgi wyborcze promują po prostu dwie duże partie, partię konserwatywną oraz partię pracy, a dzisiaj jeżeli popatrzymy na deklaracje, na kogo by ludzie chcieli głosować, to już absolutnie wykracza poza te dwie partie. Są zieloni, jest Reform UK i to się dużo bardziej rozkłada w społeczeństwie. Jest problem reprezentacji w Westminsterze, a z drugiej strony właśnie ten element nowości, na którym Farage cały czas gra, że on będzie kimś innym i on jest w stanie rzeczywiście ten Brexit, kolokwialnie mówiąc, dowieść.
1: No pytanie, czy były już burmistrz Manchesteru, Andy Barnham, rzeczywiście może odwrócić te notowania, ten trend bardzo zły dla Partii Pracy, i dlaczego on jest taki popularny?
5: Mówię Burnham jest popularny, burmistrzu, oczywiście. Tak, Burnham jest popularny jako człowiek, co ciekawe. W porównaniu do Starmera, który jest takim technokratą i ma problemy komunikacyjne także ze społeczeństwem, z elektoratem, bo komunikuje się jak prawnik, którym zresztą jest bardzo technicznie. Burnham jest osobą, która jest znana z tego, że da się go lubić, że jest w stanie porozmawiać z przeciętnym Brytyjczykiem na ulicy i rzeczywiście taką wizję swoją sprzedawał do tej pory. Jest wiele osób, które podtrzymują tą historię, ten wizerunek samego Burnhama, a z drugiej strony ma ze sobą jakąś historię sukcesu, bo rzeczywiście Manchester z tego miasta poprzemysłowego udało się Burnhamowi stworzyć z niego taką historię sukcesu, wzrostu gospodarczego. To jest oparte na czymś, co się nazywa nawet dzisiaj w Wielkiej Brytanii manchesteryzmem, czyli takim wzorcem, który być może udałoby się Burnhamowi zaszczepić na poziomie ogólnokrajowym, który z jednej strony łączy ten sentyment mocny socjalistyczny, który jest dzisiaj obecny w tym skrzydle partii pracy, którą on reprezentuje, z wiarą w to, że wzmożone inwestycje publiczne, w szczególności w sektory takie jak infrastruktura, koleje na przykład, mogłyby no, po prostu zwiększyć no, dzisiaj wzrost gospodarczy brytyjski. A tam jest jeszcze kilka jeszcze elementów. To jest kwestia dewolucji, w zasadzie postawienia na nią, czyli tego, żeby odejść od centralizacji władzy z Westminsteru i dać więcej władzy rzeczywiście poszczególnym regionom brytyjskim. W tym oczywiście mówię tutaj o Anglii, Walii i tak dalej. I na to nakłada się jeszcze taka wiara w to, że być może jakimś rozwiązaniem tego kryzysu strukturalnego brytyjskiego jest odejście od jednomandatowych okręgów wyborczych w stronę jednak systemu proporcjonalnego, co oznaczałoby oczywiście no, ogromne przebudowę brytyjskiego systemu wyborczego, no bo odejście od tych dwóch dużych partii, które ze sobą konkurują w stronę jakiegoś rodzaju pewnie rządów koalicyjnych, co jest bardzo rzadkie było w historii Wielkiej Brytanii.
1: No ale wydaje się, że nadal jest bardzo prawdopodobne, że Nigel Farage będzie rządził Wielką Brytanią po przyszłych wyborach. No i pytanie, jakby się zmieniła polityka Wielkiej Brytanii pod takim przywództwem?
5: I tak i nie. Znaczy partia Reform UK, którą reprezentuje dzisiaj Farage, z jednej strony ma problem z tym, że wyrosła już w stosunku do niej jeszcze bardziej skrajnie prawicowa alternatywa, która podbiera im wyborców. Z drugiej strony ona osiągnęła sukces ostatnio w wyborach lokalnych, ale już by election, zresztą te wybory uzupełniające, w których zresztą wystartował ostatnio Burnham po to, żeby zostać posłem, a co do tym idzie dalej przywódcą Partii Pracy, one pokazały znowu zwrot w tym sentymencie. Znaczy Reform UK ma duże poparcie w wyborach lokalnych, ale ma problem z tym, żeby przetłumaczyć to na wybory do Westminsteru. Po prostu nie ma rozpoznawalnych twarzy, które są istotne z punktu widzenia wyborów do Westminsteru. No co ciekawe, no bo to idzie znowu arebur temu postulatowi Burnhama, tak, który utrzymanie tych jednomandatowych okręgów wyborczych dzisiaj cementuje te partie mainstreamowe, którzy przeszli na proporcjonalne, prawdopodobnie właśnie Farage by zyskał w swoich wyborach, więc tutaj trzeba dość uważnie na to patrzeć. No i Farage nie ma zdolności w zasadzie dzisiaj koalicyjnej. Musiałby, gdyby marzył o zwycięstwie, to i zostaniu premierem, musiałby prawdopodobnie się porozumieć z konserwatystami, dla których to byłaby pewnie jakaś śmierć. Raczej dzisiaj konserwatyści starają się podbierać tych wyborców Farage'a, idąc w stronę jakiegoś rodzaju takich bardziej no, skrajnych poglądów związanych chociażby z migracją. To jest taka trend narracyjny, który też zresztą widzimy w Niemczech, na przykład w przypadku rywalizacji pomiędzy CDU a AfD, że jednak te pewne narracje skręcają trochę bardziej w prawo po to, żeby nie pozwolić na ucieczkę tych wyborców w stronę bardziej skrajnie prawicowych na partii.
1: Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję również.
1: Za chwilę informacje, a po informacjach porozmawiam z Tomaszem Walczakiem z Interi o rozmaitych politycznych wydarzeniach, które może Państwu umknęły.
14: Reklama. Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
19: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
18: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
19: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
20: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
21: Dariusz Matecki na ławie oskarżonych. Ruszył proces dotyczący wyłudzania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Spór o orła. Czy prezydent Ukrainy przyjedzie do Gdańska? Elektroniczna krtań. Rewolucyjny wynalazek 22-letniego Polaka.
20: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
22: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż by spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
23: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
22: TravistoFast i Travisto.
23: Aflofarm.
24: Marian, a gdzie mogę kupić
25: Na mediaexpert.pl.
24: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
25: Na mediaexpert.pl.
24: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
25: Barbara... Na mediaexpert.pl.
26: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
27: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
26: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
27: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
28: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
29: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
30: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Takie sprawy załatwia się po cichu, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł klubu parlamentarnego Centrum Ryszard Petru. To komentarz do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Petru uważa, że korzystniejsze dla naszego kraju byłoby namówienie ukraińskiego przywódcy do wycofania się z nadawania jednostce imienia bohaterów UPA.
0: Lepiej byłoby, gdyby wymusić w dłuższym może okresie czasu na administracji ukraińskiej wycofanie się, dlatego że efekt jest taki, że to mamy teraz eskalację napięcia, udowadnianie sobie, kto ma rację, i uważam, że to tylko konsoliduje Ukraińców wokół tej decyzji Zełenskiego.
11: Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przed odesłaniem Orderu Orła Białego do Polski przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór w tej kwestii. Inaczej twierdzi sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Marcin Przydacz, który oświadczył, że Kijów nie był zainteresowany rozmowami. A prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Turcji, gdzie jutro spotka się z tamtejszym prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem. W środę odwiedzi żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego Turcja. Jutro Nawrocki odwiedzi też siedzibę Aselsan, największej tureckiej firmy elektroniki obronnej. W grudniu ubiegłego roku z tą firmą polski rząd zawarł umowę na systemy do walki radioelektronicznej. Następnie Nawrocki spotka się z Erdoganem. W południe przewidziane jest ich wspólne wystąpienie. Upały to bardzo trudny czas dla seniorów, ale też dla osób chorych czy małych dzieci. Najbliższe dni mają być bardzo gorące, dlatego trzeba na siebie uważać. Jeśli nie musimy, nie wychodźmy z domów między godziną 10 a 15, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
32: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spadek. pracę czy krótki bieg.
11: A na dziś w kilkunastu województwach zapowiedziane są burze, ulewne deszcze i silny wiatr. O czym więcej za chwilę w prognozie pogody. Burzowo będzie dziś, w szczególności w południowo-wschodniej części kraju. Miejscami może spaść do 100 mm deszczu, a lokalnie pojawi się także grad. Na pozostałym obszarze więcej słońca. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem do 28 w centrum i okolicach Rzeszowa.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Tomasz Walczak z Intelli. Dzień dobry, witam
3: cię. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No i mam już wymianę zdań kolejną. Nie wiem, czy państwo to odnotowali, nasi słuchacze, ale w każdym razie prezydent Zełenski powiedział, że proponował spotkanie, wspólną konferencję, że on próbował załagodzić sytuację. To się jednak nie udało. Na co Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Nawrockiego, napisał tak. Twierdzenie prezydenta Ukrainy, że prezydent RP Karol Nawrocki nie chciał z nim rozmawiać, by wyjaśnić sprawę nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, nie znajdują pokrycia w faktach. Najpierw strona ukraińska proponowała rozmowę telefoniczną obu prezydentów. Ostatecznie nie doszło do niej z powodu braku reakcji prezydenta Zełenskiego. Czyli no, mamy ciąg dalszy.
3: Tak jest.
2: No, never ending story.
3: No każdy próbuje tutaj udawać tego dorosłego w pokoju i pokazać, że jemu na czymś zależało, no ale umówmy się, że chyba obu stronom zależało na eskalacji tego konfliktu, no bo dla każdej strony jest to absolutnie wygodne, no, nie musimy tłumaczyć kontekstu polskiego, ukraińskiego chyba też nie, bo już wiele zostało o tym powiedziane, że także w wymiarze tej polityki wewnętrznej ukraińskiej Zełenskiemu zależało na tym, żeby jednak tą sprawę podbić. No bo obracamy się w obszarze pamięci historycznej, tak? Nie, wszyscy mówią, że mamy spór historyczny między Polską a Ukrainą, no ale gdyby to był spór historyczny, to moglibyśmy przynajmniej o jakichś faktach dyskutować, co do których możemy się z Ukraińcami zgodzić, no ale mamy jednak tę bardzo emocjonalną, ten emocjonalny obszar pamięci historycznej, no który jest elementem i tożsamości narodowej dla walczącej Ukrainy, to jest niezwykle istotny element dla Polski również, no więc tu po prostu każdy w tych emocjach się prześciga, no i obu prezydentom, mam wrażenie, zależało na tym, żeby tę emocję jak najbardziej wzbudzić po swojej stronie, ten efekt takiej flagi zrobić. No udało się to jednemu i drugiemu prezydentowi, mam wrażenie, bo patrzymy na sondaże, no to jednak tam to poparcie tej decyzji o odebraniu orderu Zełenskiemu bardzo z dużą akceptacją się spotkało, no i też wiemy, że w Ukrainie jakby też wokół Zełenskiego poobijanego politycznie też jednoczą się różne siły polityczne, no i każdy wygrał, co chciał dla siebie, no tylko pytanie, co z relacjami polsko-ukraińskimi.
2: Mam wrażenie, że my jednak zupełnie nie wyciągamy wniosków z przeszłości w tym sensie, że polityka historyczna góruje nad interesami i też no, taką racją stanu dotyczącą bezpieczeństwa, bo my potrzebujemy współpracy z Ukrainą na wielu poziomach, nie tylko jeśli chodzi o odbudowę kraju, ale także współpracy wojskowej. Oni nas potrzebują, my ich potrzebujemy i to strasznie martwi, że polskie społeczeństwo się tak zmieniło, że nagle im się podoba strasznie ta decyzja Karola Nawrockiego. A ja patrzę tak, list biskupów polskich do niemieckich o przebaczeniu wzajemnym. Pomyślałam sobie, czy Japończycy tak podchodzą do sprawy zrzucenia bomby atomowej na Nagasaki, Hiroshima? Przecież to są sojusznicy, Japonia i Stany Zjednoczone. A my żyjemy ciągle...
3: No, to widzisz, jest problem taki, że mamy dwa narody, które dosyć świeżo odzyskały tą opowieść narodową. No, Polacy po 89 tak naprawdę dopiero mogli o swojej historii mówić bardzo otwarcie. Te rany, które gdzieś tam się jątrzyły, no tak jak wojen, który w okresie komunizmu nie był tematem publicznej dyskusji, no, po prostu nie miały szansy wybrzmieć. To samo Ukraińcy odzyskano dopiero w 91 roku wolność, no sprawia, że dopiero mogli też zacząć o tej swojej tożsamości narodowej mówić. No kiedy mamy do czynienia z dwoma krajami o tak świeżych właśnie spojrzeniach narodowych, no to trudno tu niestety o racjonalne dyskusje i o szukanie tego, co łączy, a nie co dzieli. No i te żywe traumy, no bo przecież ten Wołyń też jest dla wielu nieprzepracowaną traumą i zresztą te chyba sondaże dosyć jasno mówią, jak to w Polsce wygląda. No dla Ukraińców z kolei to budowanie tożsamości narodowej także w okresie wojny, to tak też w pewnym sensie rozumiem ich postawę, no bo no, gdzie mają się się cofnąć, tak? No, wyrzeczenie się pewnego elementu tej pamięci narodowej, to dla nich byłoby wyrzeczenie się tożsamości. No więc no, tu niestety te racjonalne argumenty, które się pojawiają i to, co powinno rzeczywiście nas łączyć, znaczy kwestie bezpieczeństwa i wspólny wróg, którym jest Rosja, no niestety schodzi na dalszy plan, kiedy tu dwa poobijane narody no, mają sobie pewne rzeczy do wyjaśnienia. Obserwuję to oczywiście z dużym smutkiem, no ale przyznam szczerze, że trochę bezradny jestem wobec tych emocji, no bo tu rzeczywiście trudno z tymi emocjami wygrać.
2: Mamy też sprawę Szpitala Południowego. Klasa polityczna bardzo tym żyje. Jak ty na to patrzysz? Czy Koalicja Obywatelska jest w stanie w jakikolwiek sposób zażegnać taki kryzys?
3: To trudno powiedzieć na dzisiaj, tak? Oczywiście na jej niekorzyść działa to, że ta afera trwa, jest rozwojowa, choć mam wrażenie, że tak przed weekendem ona już chyba jakiś taki ostatni akord wybrzmiał, no bo dokąd się rzeczywiście nie pojawią nazwiska osób, które miałyby korzystać z tej domniemanej komórki VIP-owskiej w Szpitalu Południowym, no to...
2: Właśnie, bo ja mam z tym taki problem, że nie... Znaczy, jest jakiś mit, że korzystały, ale nie wiemy kto. No, wszyscy mówią o jednej z działaczek samorządowych, ale więcej osób właściwie... Ja nie widziałam wiarygodnych jakichś doniesień.
3: No są plotki tylko.
2: Są plotki i tak się zastanawiam. No, ja rozumiem, że w oczywisty sposób trzeba chronić tej tajemnicę lekarską, ale przecież sam fakt przebywania w saloniku VIP-owskim nie ujawnia żadnych tajemnic
3: lekarskich. No tak, no ale pokazywałby ewentualnie, że rzeczywiście mamy do czynienia z pewnym złamaniem obyczaju, no bo no rzeczywiście na razie jest opowieść o tym, że coś takiego istniało, nie mamy nazwisk. Być może one się pojawią, nie wiem tego, czy one rzeczywiście funkcjonują, czy ich nie ma. No tutaj Portal Zero zasłania się tym właśnie, tą tajemnicą lekarską, że nie chce jej łamać, dlatego nie publikuje. No i zobaczymy. No bo
2: wiadomo, że ktoś poszedł do szpitala nie jest moim zdaniem złamaniem tajemnicy lekarskiej, ale może się mylę, bo może czym innym tak. Są inne kwestie. Ja już nie wspomnę o tym, że w przypadku osób publicznych to generalnie te reguły
3: no trochę inne są oczywiście.
2: Trochę inaczej.
3: Tak więc zobaczymy, jak ta sprawa będzie się rozwijać. Ona na razie też wchodzi na taki poziom wewnętrznych rozliczeń w Platformie, które też sprawiają, że ta afera sobie dalej żyje, bo trochę mamy takie, mam wrażenie, z jednej strony w zeszłym tygodniu mieliśmy opowieść o tym, że zawinił Marcin Kierwiński, to on powinien ponieść odpowiedzialność. Była kontra Kierwińskiego i jego ludzi pod koniec zeszłego tygodnia. Nagle się okazało, że winnym prawdopodobnie, przynajmniej w oczach tych przeciwników Trzaskowskiego wewnętrznych w Platformie, jest właśnie Rafał Trzaskowski. To jego tą winą trzeba obarczyć. Co dodatkowo ta publikacja mówiąca o tym, że był rzekomo informowany o tym, że tam do jakichś nieprawidłowości dochodzi. No, zepchnęła go do defensywy. No i tak jak no, dzisiaj w Interi piszemy też po rozmowach z ludźmi w Platformie, jest takie poczucie, że coś tam się wokół Rafała Trzaskowskiego zaczyna dziać. Jest strach przed tym, że za chwilę się tam zacznie znowu taka kampania referendalna jak w Krakowie. No i nawet ona nie musi do szczęśliwego końca dla organizatorów tego referendum dobrnąć, ale to będzie znowu temat, który będzie przedłużał życie tej afery. Więc no, potencjał jest duży zniszczeń dla Platformy Obywatelskiej.
2: Trochę ciężka ta seria, bo to tak przegrana no Miszalskiego w Krakowie, teraz Szpital Południowy.
3: No jak się psuje to wszystko, no to wiadomo, że to zawsze prawo serii działa, no i tutaj Platforma stała się ofiarą tego prawa serii. No ale dużo w polskiej polityce widzieliśmy afery, które nie miały żadnego znaczenia społecznego. Widzieliśmy afery, które, czy wydarzenia, które nie miały prawa być wielkim wydarzeniem politycznym, jak się okazało. Ja taki przykład zawsze podaję tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. No bo na zdrowy rozum, no to nie była sprawa, która budziłaby takie emocje. Okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość 10 punktów procentowych straciło na tej sytuacji i już nigdy
2: nie odzyskało.
3: Tak, więc tak, nie wiadomo, tak. Czy ta sprawa będzie podobnego kalibru, czy nie. Oczywiście potencjał jest bardzo duży, no bo wchodzą tu wątki klasowe, tej opowieści o uprzywilejowanych elitach, które rzekomo reprezentuje tylko i wyłącznie Platforma Obywatelska, więc no to się może przylepić, no ale tu z drugiej strony no, mogą liczyć na tą polaryzację, tak?
2: Pytanie, czy jest potencjał dzisiaj po tej aferze, żeby rzeczywiście coś poprawić, jeśli chodzi o zarobki lekarzy, jakoś to uregulować w taki sposób, żeby no, nie budziło to takich zastrzeżeń społecznych.
3: No tego byśmy oczekiwali, no bo to rzeczywiście, to, już nie pamiętam, kto to powiedział, chyba Keynes, że to zbyt dobry kryzys, żeby go zmarnować.
2: Tak, ale nie wiem, czy właśnie prezydent Nawrocki będzie chciał podpisać jakieś ustawy, które dotyczą limitu godzin pracy.
3: No tak, to jest pytanie, no bo to też dziedzictwo PiS-u, że otworzyło trochę tutaj możliwości do zarobkowania dla lekarzy, żeby łatać te dziury w systemie. No tego nie wiemy, no ale oczywiście tych systemowych byśmy oczekiwali rozwiązań. One oczywiście z punktu widzenia polityki i rozwiązywania takich kryzysów nie szczególnie są sexy, no ale jeżeli się pojawia jakaś taka afera, no to trzeba by to było pewnie jakoś szybko przeciąć i jakieś szybkie rozwiązania znaleźć. No zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie, no sprawa jest na razie rozwojowa i póki też jakieś chyba nie będziemy mieli świeżych badań, które też jakiś trend pokażą, jak to na notowania platformy wpłynęło, no to też myślę, że na razie możemy sobie tylko spekulować co do skali zniszczeń, jakie niesie ze sobą ta afera.
2: A ja chciałam powiedzieć dwa słowa o takiej sprawie, którą opisał Szymon Jarczak z Karoliną Wysotą, dlatego że mam tutaj taki wpis Przemysława Wiplera z kwietnia, kiedy ogłosił, że pozwie premiera Donalda Tuska za insynuację, bo chodzi o to, że Fundacja Dobry Rząd otrzymała od spółki Przemysława Krala z Zonda Krypto 70 tysięcy euro. No i Przemysław Wipler ogłosił, że on tu będzie pozywał premiera, ponieważ to są insynuacje, jakoby on brał udział w pracach nad poselskim projektem związanym oczywiście z rynkiem kryptoaktywów. I tutaj ten tekst na many.pl zawiera takie informacje, że te pieniądze, 70 tysięcy, poszło na Fundację Dobry Rząd, a 90 tysięcy euro poszło na firmę Michała Krzymowskiego. Kiedyś Michał Krzymowski z Przemysławem Wiplerem byli wspólnikami. Okazuje się, że tydzień przed pierwszym przelewem panowie wspólnie, Wipler i Krzymowski, odwiedzili Krala w Monako, a 5 dni po wizycie Wipler bronił Zonda Krypto z mównicy sejmowej. W kolejnych tygodniach Kral przekazał Wiplerowi uwagi do ustawy przez internetowy komunikator. Wipler wyczyścił historię, ale nie do końca skutecznie. Więc widać tutaj jednak pomieszanie ról posła polityka i lobbysty, jeżeli te informacje są prawdziwe. Ja ciągle spoglądam na konto Przemysława Wiplera, czy on w jakikolwiek sposób odpowiedział na ten artykuł.
3: Wyszukuję odpowiedź, rozumiem.
2: Ale nie ma żadnej odpowiedzi. No, dla mnie to jest obciążające. Konfederacja też nie widzi w tym nic złego. Mnie się wydaje, że albo się jest lobbystą, albo się jest posłem. No,
3: mamy problem ogólnie w współczesnej polityce, obrotowych drzwi między biznesem a polityką, gdzie jednego dnia ludzie są politykami, tworzą prawo, drugiego dnia trafiają do biznesu, gdzie po prostu korzystają ze swoich kontaktów, by lobbować czy szukać rozwiązań dla firm, które reprezentują. Działa to też w drugą stronę, znaczy idą z biznesu do polityki. Mamy takie przekonanie, że jak jest ktoś biznesmenem, to jest obrotnym człowiekiem, powinien w tej polityce być. Tylko no, widzimy ten styk biznesu i polityki bardzo toksyczny. Momentami jest ta granica między tym, co dozwolone w biznesie, a tym, co dozwolone w polityce, jest bardzo cienka. No i potem...
2: A wiesz, mnie niepokoi też to, że polityk zakłada sobie fundację i tam po prostu firmy wpłacają pieniądze i my właściwie nie wiemy, na co te pieniądze idą, za co idą, no bo nie wiemy tak naprawdę, jaki rodzaj usług ta Fundacja Dobry Rząd świadczyła Przemysławowi Kralowi. No i czy te pieniądze po prostu, czy takie układy nie mogą sprzyjać swego rodzaju patologiom, że to można wykorzystywać w jakiś sposób nieformalny właśnie na przykład w kampanii wyborczej, jakieś zasoby takiej fundacji. To mnie niepokoi.
3: No to czy, dlatego mamy finansowanie z budżetu partii politycznych i polityków, żeby tego typu sytuacji unikać, no ale być może są politycy, którzy potrafią znaleźć rozwiązanie i na te ograniczenia, które nakłada na nich prawo, tak?
2: Znaczy teoretycznie oczywiście jest możliwa sytuacja, w której PKW wyłapuje takie momenty tak zwanych przekazywania darowizn niematerialnych, ale no jednak to jakoś budzi moje wątpliwości. Ale wiesz, jeszcze chciałam cię zapytać o jedną rzecz, króciutko, tylko przypomnijmy, że rzecz taka miała miejsce, a mianowicie ruszył proces Dariusza Mateckiego i 7 innych oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Chodzi o to, że tutaj prokuratura oskarża Mateckiego o wyłudzanie środków, pranie brudnych pieniędzy. Chodzi oczywiście o Fundusz Sprawiedliwości. Czy ty uważasz, że, nie wiem, elektorat Koalicji Obywatelskiej, generalnie opinia publiczna uważa, że jakoś te rozliczenia idą do przodu, czy raczej ludzie są rozczarowani?
3: Myślę, że chyba wszyscy ci, którzy rozliczeń chcieli ich szybko i pewnie oczekiwali tego, że to się wydarzy jednak gdzieś w pierwszym roku rządu. Wiadomo, że tryby sprawiedliwości mielą wolno, zwłaszcza po tych deformach wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Ja też mam takie wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, jak ty obserwujesz, ale że to już chyba też nie jest ta emocja, która funkcjonuje. Tak? Znaczy jest na pewno ta część elektoratu,
2: no,
3: która by
2: Zbigniewa
3: tego chciała.
2: Sprawa Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego
3: to oczywiście cały czas ekscytuje. No ale to też jakby okoliczności tych dwóch spraw akurat sprawiają, że ta ekscytacja jest zrozumiała i oburzenie zrozumiałe. No ale rzeczywiście to jest już tak długo, że dla większości ludzi chyba już nie ma to znaczenia. Też chyba się w pamięci ludzi zacierają różne afery i pewnie jakbyśmy chcieli zapytać tak osoby, które niespecjalnie się polityką interesuje, jakie afery pamięta z czasów rządu PiS, to myślę, że miałaby problem ze wskazaniem. Pewnie rzuciłaby hasło Fundusz Sprawiedliwości, ale już pewnie nie wiedziałaby, że Dariusz Matecki jest oskarżony w tej sprawie. Tutaj czas działa na niekorzyść na pewno koalicji, ale też tego oburzenia społecznego, które jest zawsze potrzebne, żeby tą presję wywierać na te rozliczenia.
2: Ja bym tak tylko gwoli puenty dodała, że pamiętam, jak byli urzędnicy rządu PO-PSL zostali oskarżeni przez prokuraturę Zbigniewa Ziobry, i 8 lat minęło i nie było aktu oskarżenia. A tutaj jednak ten akt oskarżenia jest. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję
2: Tomasz
3: bardzo.
2: Warzek z Interi i Dominika Wielowiejska. Ja już państwa zapraszam na informacje. A nie! Oczywiście. Maciek przewidział, że ja się pomylę. To nie są, proszę państwa, informacje. Tylko TOK 360 i Wojciech Muzal. A wywiad polityczny wydawał Maciej Jarząb, zrealizował Adam Rzeziński, Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.

0: Ekspert. Multirabaty w Media Ekspert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminy. Witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Poniedziałek, 22 czerwca, jest 18.
7: Śledczy badają sprawę rekordowych zarobków młodego lekarza z warszawskiego szpitala. W sprawie prowadzone są dwa śledztwa.
6: Dotyczą one zawyżania czasu pracy, co pozwoliło zarobić medykowi ponad 1,5 miliona złotych, a także tak zwanego słynnego już saloniku VIP, gdzie politycy mieli otrzymywać pomoc medyczną poza kolejnością.
7: Wielka Brytania będzie miała 7. premiera w ciągu zaledwie 10 lat.
6: Andy Burnham zostanie nowym szefem Partii Pracy, no i nowym premierem Wielkiej Brytanii. Zastąpi na tym stanowisku Keira Starmera.
7: Mamy wolniejszy wzrost wynagrodzeń i już widać zmiany w zachowaniu konsumentów.
6: W TOK 360 powiemy, z czego rezygnują Polacy idąc na zakupy. Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Marietta Wiśniewska.
7: Witam ponownie.
6: I Wojciech Muzal, zapraszamy.
7: Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie.
6: A to po ujawnieniu informacji, że Dawid Kacprzyk, były już radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskim Ursusie, no i były koordynator SOR-u w tej lecznicy, w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
7: Śledztwa dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów oraz wątku tak zwanego saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką.
6: O tym wszystkim mówi prokurator Antoni Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej.
8: Te dwa postępowania będą prowadzone w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Dwa postępowania są wielowątkowe i będą dotyczyły różnych zachowań, różnych osób, a co za tym idzie, bierzemy pod uwagę konieczność zgromadzenia bardzo dużej dokumentacji, która będzie niezbędna do dokonania ustaleń w tym śledztwie. Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. To słowo kilkudziesięciu to mówimy nie o więcej niż 20, tylko myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u, mówimy tutaj o pracownikach recepcji, mówimy tutaj o zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
6: Podkreśla prokurator Piotr Antoni Skiba. W sumie wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym.
7: Udział prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w konferencji na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku stoi pod znakiem zapytania.
6: A to ze względu na ostatnią decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy.
7: Jeżeli prezydent Ukrainy nie pojawi się na konferencji, będzie to zła wiadomość dla polskiego biznesu, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł klubu parlamentarnego Centrum Ryszard Petru.
9: To była największa szansa dla Polski zdobycia kontraktów na Ukrainie. Nie tylko na odbudowę Ukrainy, ale również teraz, bo przecież biznes niestety, to trzeba powiedzieć cynicznie, w trakcie wojny cały czas się kręci. Nie wiemy, czy przyjedzie prezydent Zełenski, a jeżeli on nie przyjedzie, to może obniżyć rangę całej tej konferencji. I naprawdę my jesteśmy jednak poza tym obiegiem gospodarczym. To Niemcy załatwiają sobie kontrakty, Francuzi, Anglicy, oczywiście Amerykanie, a Polska, która jest najbliżej, powinna relatywnie proporcjonalnie więcej na tym zyskać.
6: Na konferencji odbudowy Ukrainy mają być obecni m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz, a także premierzy takich państw jak Holandia, Austria czy też Łotwa.
7: To najprawdopodobniej Andy Burnham zostanie nowym szefem Partii Pracy i nowym premierem Wielkiej Brytanii.
6: Poparł go już Wes Streeting, traktowany jako główny potencjalny rywal Burnhama. Dzisiaj Chris Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska.
7: A decyzję tę komentują mieszkańcy Londynu.
4: To dobra wiadomość dla kraju, ponieważ stoi on przed wieloma wyzwaniami.

0: problemami, które wymagają rozwiązania, a obecnie nie są one odpowiednio podejmowane ani rozwiązywane.
1: Ludzie naprawdę chcą zmian. Myślę, że właściwie nikt nie jest zadowolony z tego, jak wygląda obecna sytuacja. Wiele rzeczy po prostu funkcjonuje źle, a to, co obiecywano, gdy Keir Starmer doszedł do władzy, nie zostało zrealizowane. Najbardziej niepokoi mnie wzrost poparcia dla Reform UK. Nie chciałabym, aby doszli oni do władzy. Uważam, że kluczowe jest pytanie, kto jest w stanie pokonać tę partię.
2: Przyczyną odejścia Starmera z funkcji premiera jest presja ze strony ministrów i doradców.
1: Dotychczasowy premier Wielkiej Brytanii był wielokrotnie krytykowany za nieskuteczną walkę z imigracją i nieefektywne działania na rzecz podniesienia standardów życia obywateli. Polski konsument stał się na zakupach trochę ostrożniejszy. Pokazująca naszą skłonność do wydatków sprzedaż detaliczna w maju wprawdzie rosła w 3% rocznym tempie, ale widać, że rozważniej sięgamy do portfeli przy sklepowych kasach.
2: W maju już nie tankowaliśmy samochodów pod korek. Ostrożniej patrzymy na duże zakupy, takie jak meble, lodówki i telewizory. Co ciekawe i co ekonomistów zastanowiło najbardziej, w maju wyraźnie spadła sprzedaż żywności. Tę zagadkę w popołudniowym EKG rozwiązywał Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, z którym rozmawiał Rafał Hirsch, rozmawiał z naszym gościem.
3: Z tych danych wynika, że sprzedaż żywności w Polsce spada o 2,8%. Jak może spadać sprzedaż żywności? Mniej jemy?
4: Nie,
3: o co tu chodzi? To jemy jest, gdzie na pierwszy indziej. Rzut oka jest to bardzo zaskakujące.
4: Jemy gdzie indziej, to znaczy... Oczywiście najwięcej ciągle jemy w domu, szybka kanapeczka, niedzielny obiad z rodziną czy kolacja codziennie z dziećmi przy stole. Natomiast jednak wraz z bogaceniem się żyje nam się coraz lepiej. Jednak takie są fakty. Dochody Polaków rozporządzalne rosną najmocniej w Europie, a właściwie najmocniej na świecie w ostatnich latach w ujęciu realnym czy nominalnie. I to zmienia strukturę naszej konsumpcji. Stać nas na to, żeby częściej chodzić do restauracji. I myślę, że to jest bardzo duże wyjaśnienie tego fenomenu, że mniej kupujemy żywności w sklepach. Po prostu częściej możemy jeść ze znajomymi czy z rodziną.
3: No ale spora część Polaków, mam wrażenie, mieszka w mniejszych miastach, czy wręcz na wsi, czyli w miejscach, w których chyba trudno o restaurację, czy tam,
4: ale tam
3: czy się też
4: kebaba,
3: powstały restauracje.
4: Tam też się da kebaba zamówić. Widać, że sektor gastronomiczny rośnie nie tylko w największych miastach. To też pokazują nasze dane kartowe, więc myślę, że to jest ogólnopolski fenomen.
1: Jesteśmy ostrożniejsi podczas zakupów, bo i wynagrodzenia rosną w wolniejszym tempie. W maju w większych firmach, bo ich dotyczą te dane GUS-u, pensje rosły w tempie niespełna 6% w skali roku, a to drugi najwolniejszy wzrost od 5 lat.
2: I choć wolniej rosnące pensje to może zła wiadomość dla części pracowników, ale dobra dla ogółu z nas, dlatego że to daje mniej paliwa inflacji.
1: Pracownicy szpitala z Bieszczadzkiego Leska razem ze społecznikami spotkali się w Rzeszowie z władzami regionalnego NFZ-u, aby rozmawiać o przyszłości placówki i groźbie zamknięcia kolejnego oddziału.
2: Tym razem SOR-u. Dla pogrążonego w długach szpitala byłby to gwóźdź do trumny. I o tym Marcin Starzec.
5: Lesko od wielu miesięcy jest symbolem kurczenia się medycyny na Podkarpaciu, oddział po oddziale. Jeszcze przed spotkaniem pracownicy i społecznicy po raz kolejny apelowali o jego utrzymanie. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale też tysięcy turystów, którzy w sezonie przyjeżdżają w Bieszczady, mówi położna Marta Rucyk.
6: W różnych sytuacjach wypadkowych, złamań, oni nie czekają, tylko są u nas, na naszym oddziale chirurgicznym, załatwiani od ręki.
5: Tylko do czerwca tutejszy SOR przyjął blisko 4000 pacjentów, a chirurgia wykonała w ubiegłym roku ponad 1000 operacji. Mimo tych liczb szpital ma gigantyczne długi. Od początku roku pracownicy otrzymują zaledwie 70% pensji, alarmuje lider ruchu społecznego Duszan Augustyn.
7: Zebraliśmy kilka tysięcy podpisów z apelem do premiera po to, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację naszego szpitala. Żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację mieszkańców.
5: Władze województwa mówią o konsolidacji szpitali w Lesku, Ustrzykach i Sanoku oraz o pożyczkach z BGK. Na razie jednak są to tylko deklaracje. Lesko wciąż nawet nie ma wymaganego planu restrukturyzacyjnego. Marcin Starzec, TOK FM.
1: Służby przygotowują się do nadchodzących wakacji.
2: Dzisiaj odprawa Policji, Straży Pożarnej, Inspekcji Sanitarnej i Ratowników Wodnych odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Czy służby są gotowe na sezon wakacyjny? To pytała i sprawdzała Agnieszka Wynarska.
8: Wszyscy są gotowi, by wakacje były bezpieczne, zapewnia Ireneusz Nitkiewicz z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
9: Zawsze rodzice mogą sprawdzić, czy obóz, kolonia są zgłoszone poprzez stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autokar można sprawdzić, posiadając tylko numery tablicy rejestracyjnej przez stronę Bezpieczny Autokar, którą prowadzi Ministerstwo i Inspekcja Transportu Drogowego.
8: W 2017 roku w Suszku na Pomorzu podczas niszczycielskiej nawałnicy życie straciły dwie harcerki. Od tego czasu organizatorzy obozów są szczególnie wyczuleni na punkcie bezpieczeństwa, zwłaszcza, że w tym roku lato ma być upalne i burzowe, dodaje harcmistrzyni Beata Barcińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP.
10: Na obozach w pierwszych dniach, zgodnie z wytycznymi podpisanymi m.in. przez Państwową Straż Pożarną, przeprowadzamy pod ich okiem takie ewakuacje próbne, no i też robimy zawsze jedną nocną taką ewakuację. Na szczęście takich stricte ewakuacji nie musieliśmy prowadzić dotąd i mam nadzieję, że w tym roku również, chociaż zdarza się nam, że rzeczywiście, jeśli są warunki pogodowe trudne, przenosimy dzieci w bezpieczne miejsce, do pobliskiej szkoły, remizy czy innego miejsca.
8: Tylko w Kujawsko-Pomorskim odbędzie się około 1500 obozów, kolonii oraz półkolonii. 15% z nich zostanie skontrolowana m.in. przez Sanepid, Kuratorium Oświaty oraz Straż Pożarną.
2: O czym informowała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Część informacyjną z tematami dnia przygotował dla Państwa Krzysztof Chorwat. Gościem TOK 360 jest teraz Marcin Kostecki, redaktor naczelny portalu demagog.org.pl. Dobry wieczór, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
2: Będziemy rozmawiali o dezinformacji, która pojawia się także w kontekście ostatniego sporu na linii Warszawa-Kijów. Jakie, czy jak wiele przykładów tej dezinformacji pan widzi w tej chwili?
11: Śmiało mogę mówić o fałszywych informacjach. Wiadomo, dezinformacja to fałszywe informacje rozpowszechniane celowo, o tym celu nie przesądzam. To są pojedyncze przypadki, ale za to bardzo głośne. Tak na przykład informacje o tym, że rzekomo Zełenski nadał order Orła Białego w przesyłce za pobraniem. Albo przytaczanie wypowiedzi Arlety Bojke, która mówiła o wpisie jednego z byłych ukraińskich deputowanych, który to, no właśnie, przytoczył takie bardzo obraźliwe słowa Zełenskiego.
2: To znaczy, przepraszam, tylko dodam, bo dziennikarka tutaj powiedziała o tym, że on jest deputowanym, a okazało się, że jest byłym. To była też rzecz wprowadzająca w błąd, jak rozumiem.
11: Tak, i w ten sposób też wycięto jej wypowiedź z kontekstu, że pominięto te słowa, w których ona zaznacza, że jest to relacja z trzeciej ręki, być może prawdziwa, być może nie, by sama zdystansowała się od tych słów. No a wykorzystano jej autorytet niewątpliwie jako dziennikarki zajmującej się wschodem po to, żeby uwiarygodnić taki przekaz.
2: A ten człowiek, na którego się powoływała, kto to jest? Co można o nim powiedzieć?
11: No właśnie.
2: Mówią, że Braun taki ukraiński.
11: No Ihor Mosijczuk był deputowanym do roku 2019, deputowanym partii radykalnej, znanym z organizowania takich akcji społecznych, może bardziej przypominających, no nie wiem, czasy dawnej samoobrony niż Grzegorza Brauna. No, w czasie, gdy sprawował ten mandat w roku 2015, pojawiły się zarzuty, że jest zamieszany w jedną aferę korupcyjną. Obecnie w roku 2024 Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji wpisało jego konto na TikToku na taką listę źródeł wrogich dezinformacji. Nawet w 2025 roku został objęty sankcjami. Sankcjami są objęte też treści, które udostępnia w serwisach społecznościowych na terytorium Ukrainy.
2: Jeśli chodzi o te przykłady, nie chciałbym, żebyśmy też powielali, ale rzeczą, która nie znalazła nigdzie potwierdzenia w faktach, jest też rzekoma wulgarna wypowiedź prezydenta Zełenskiego o Polakach, prawda?
11: Tak. I właśnie o tym mówimy. Mosijczuk rzekomo... Znaczy, Mosijczuk rzeczywiście tak powiedział w jednym programie, a później napisał na Facebooku, roku, że Zełenski bardzo stanowczo i obraźliwie odparł na propozycję polubownego rozwiązania sprawy kontrowersji historycznych na linii Ukraina-Polska. No ale tak, nie wiadomo właściwie skąd Masłowiczuk to wie, jest teraz człowiekiem no, daleko od kręgów Zełenskiego. Więc no tak jak powiedziała sama Arleta Bojko, jest to relacja z trzeciej ręki, nie do zweryfikowania.
2: Kto stoi za tą dezinformacją?
11: No w przypadku Masłowiczuka on sam,
2: tak, który ale to, mówię jeszcze o podawaniu tego dalej, o tym całym, nie chcę powiedzieć przemyśle, ale no, boty są chociażby.
11: No tak, tylko jeden z wpis w serwisie X, który był właśnie wycięty w ten sposób, jak powiedziałem wcześniej, to był no ponad 400 tysięcy wyświetleń. To jest to anonimowe konto, pan komentator. Nie wiadomo do końca, kto za nim stoi. No ale później propagowanie tego wpisu, tego wypowiedzi, ale to było właśnie w takiej przyciętej wersji. Zdarzały się takie osoby jak Konrad Berkowicz, Dariusz Matecki, czy takie profile jak Suwerenna Polska, Wolność i Niepodległość w InTV. Więc no, w tym przypadku już można konkretnie powiedzieć, kto przyczynił się do rozpowszechniania takiej właśnie treści.
2: W jaki sposób Rosja korzysta z tych napięć, które obserwujemy?
11: No, wystarczy przejrzeć sobie, co pisze portal Prawda Polska, ewidentnie no, służące do tego, żeby rozpowszechniać rosyjski propagandowy przekaz w polskiej infosferze. No i to są bardzo różne ujęcia. Tak z jednej strony pokazuje się, jak to głupi Polacy się przekonali teraz o tym, no, kim są tak naprawdę Ukraińcy. Tak, no, Ukraińcy okazali się neonazistami wspierającymi dawnych faszystów z UPA. Z drugiej strony też przedstawia się samego Nawrockiego jak pewnego bohatera, który postawił się Zełenskiemu, człowieka, który się wyłamał z zachodniego sojuszu, który ewidentnie jest proukraiński. No, przesadza się też w ten sposób z jego postawą wobec Ukrainy. No i zaznacza się właśnie, że jakby cała ta afera wokół decyzji Zełenskiego bierze się właśnie z upamiętnienia UPA, strzelenia bohaterów, którzy no, dokonali ludobójstwa na Polakach, czy jak precyzuje Zacharowa na obywatelach Związku Radzieckiego pochodzenia polskiego.
2: Do tej sytuacji także nawiązał, mówię o tutaj odbieraniu orderu Zełenskiemu, zresztą on sam już postanowił go wysłać do Polski, odniósł się Dmitrij Miedwiediew, czyli no to pokazuje, jak Rosja tylko czeka na jakieś przejawy konfliktu pomiędzy Polską a Ukrainą, prawda?
11: Nie przywiązałbym jakiejś bardzo dużej uwagi do tego, co pisze Miedwiediew. On pisze bardzo różne rzeczy, ludzie się tam z tego śmieją. Że
2: celowo o tym nie mówię, ale znamienne jest wykorzystywanie przez Kreml sytuacji i takie baczne obserwowanie.
11: Właśnie pytanie, czy to, co pisze Miedwiediew, to jest głos Kremla, czy już jakiegoś człowieka, który jest na marginesie rosyjskiej polityki. No ale kiedyś był tam bardzo ważny rzeczywiście.
2: A jeszcze w dwóch zdaniach takiej puenty na koniec. Co by pan naszym odbiorcom powiedział, jeśli chodzi o ostrożność i rozpoznawanie dezinformacji?
11: No, na pewno każda taka sytuacja wywołująca skrajne emocje, ewidentnie angażująca odbiorców, dzieląca Polaków i Ukraińców, może zostać wykorzystana do rozpowszechnienia fałszywych informacji. Więc no, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy widzimy treść, no, która może zmienić nasz pogląd na jakąś sprawę, szczególnie tak istotną, warto ją zweryfikować w wiarygodnych źródłach.
2: Bardzo dziękuję. Marcin Kostecki, redaktor naczelny portalu demagog.org.pl, był z nami w TOK 360. Po informacjach Mundial w TOK FM, jak zwykle o tej porze.
12: Reklama. Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. We'll be right back. Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
15: No, czekam na dobrą okazję.
14: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
15: O, wow, na pewno skorzystam.
14: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
15: A mają też inne osiedla?
14: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
16: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
17: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
16: No sprytnie.
18: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
19: taniej masz. Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 18.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na imprezę, oświadczył minister. W czwartek w Gdańsku spotkają się przywódcy państw wspierających Ukrainę, a także ministrowie, inwestorzy i przedstawiciele firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba. Przekazał, że w ciągu ostatnich dni do prokuratury wpłynęły 4 zawiadomienia w tej sprawie. Jedno ze Szpitala Południowego, a 3 od posłów. Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotkają się jutro niedaleko Budapesztu. Będzie to pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat. Spotkanie będzie poświęcone najważniejszym kwestiom unijnym oraz tematom bezpieczeństwa i bieżącym wyzwaniom geopolitycznym.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
2: Czas na Mundial w TOK FM. Przemysław Pozowski jest już razem z nami. Dobry wieczór, Przemku.
22: Dobry wieczór, jestem.
2: To będzie chyba dobry wieczór, bo na pewno niezależnie od wyniku, jak sądzę, to będzie dobre widowisko, ciekawy mecz. Mówię o spotkaniu Argentyny i Austrii. Zgodzisz się z taką tutaj zapowiedzią?
22: Słuszna teza, zgadzam się, tak.
2: Z powodu Messiego chociażby.
22: No tak, no Argentyna gra, czyli gra jakby nie było drużyna, która sięgnęła po Mistrzostwo Świata 4 lata temu, chociaż wtedy turniej był rozgrywany, pamiętamy, to był Katar, więc przełom listopada, grudnia, no ale w każdym razie w roku 2022, więc grają Mistrzowie Świata, którzy pokonali w swoim pierwszym meczu Algierię 3-0, no i tam oczywiście już pokazywał, jak wciąż jest ważnym zawodnikiem, jak wciąż jest genialny piłkarzem Leo Messi, strzelając bramkę za bramką. No a Austria, która jest rywalem Argentyny w Dallas, ten mecz się zacznie o godzinie 19, czyli tak naprawdę no, za pół godziny z hakiem. Austria wygrała 3-1 z Jordanią. To też nie było zaskoczenie, bo Austria no, od wielu, wielu lat uchodzi za solidną europejską drużynę. Już się o nich bardzo dobrze mówiło w trakcie Euro 2024 i no cóż, trzeba przypomnieć, że to w Berlinie, przegrywając Austrię 1-3, wtedy biało-czerwoni prowadzeni przez Michała Probierza, no właściwie mogli już pożegnać się z mistrzostwami Europy, tymi sprzed 2 lat. Więc Argentyna, Austria w Dallas. Dallas, który oczywiście się pewnie kojarzy w większości z tym zamachem na Kennedy'ego z lat 60. ubiegłego wieku. Miejsce, w którym też Mistrzostwa Świata były rozgrywane w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku, bo to też było jedno z miejsc goszczących wtedy piłkarzy. No i Argentyńczycy grają dzisiaj, oczywiście o zwycięstwo to jest jedno, ale pewnie i tak wszystkie kamery będą skierowane na Leo Messiego, nie dlatego, że to jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii, nie dlatego, że dzisiaj też jest 40. rocznica słynnej bramki, tak zwanej ręki Boga, którą Diego Maradona strzelił Anglikom w ćwierćfinale meksykańskiego mundialu 40 lat temu. Przemek Iwańczyk o tym robił nawet zresztą rozmowę dzisiaj w programie w Radiu Tok FM po południu. Natomiast no, Leo Messi dlatego, że on jeśli strzeli choćby jedną bramkę, to będzie miał tych bramek najwięcej w historii Mistrzostw Świata. W tym momencie dzieli pierwsze miejsce z Mirosławem Kloze, doskonale znany, bo przecież polskie korzenie, ale Mirosław Kloze oczywiście tych bramek nastrzelał dla reprezentacji Niemiec na początku wieku. Tak mniej więcej oczywiście. No a oni mają obaj na koncie teraz, czyli Messi i Kloze, po 16 bramek. Co więcej, Leo Messi sobie może zrobić taki troszkę przedwczesny urodzinowy prezent, bo on będzie obchodził w środę 39. urodziny.
2: I to wszystko w momencie, kiedy mamy taką ładną pogodę, kiedy ci z Państwa, którzy mają jakieś wolne, być może przy jakimś grillu na świeżym powietrzu, jakaś mini strefa kibica, taka prywatna, i Messi na boisku.
22: No i lepiej Buenos Aires, ta strefa kibica, myślę.
2: Przecież, no właśnie, przecież Messi, ludzi, którzy go podziwiają, kibiców też w Polsce na pewno ma bardzo wielu, więc
22: no tak, to jest
2: już za ponad pół godziny.
22: Tak, to jest takie wręcz określenie się zawsze było przez lata, tak? Czy wybierasz Cristiano Ronaldo czy Leo Messiego, no to już byśmy musieli wchodzić teraz w historię rywalizacji, no bo jeden przecież przez wiele lat związany z Realem Madryt, drugi z FC Barceloną i byli ci, którzy zawsze mówili, że Ronaldo, podziwiając jego ten atletyzm, to jak potrafi, nie wiem, wysoko wyskoczyć, strzelić bramkę głową, a inni podziwiali to, jak ten niewielkiego wzrostu przecież, no też tak naprawdę z chorobą, która to powodowała, którą miał w dzieciństwie, gdzieś tam odrzucany na początku, jak wspaniale ta kariera się jednak potoczyła, gdy trafił do FC Barcelony, najpierw oczywiście na poziomie jeszcze kilkunastoletniego chłopca i pokazywał ten swój ogromny talent i potem no, trwało to trwa przez dekady, jak potrafi niesamowicie piłką operować, dryblować, dostrzegać rywali, strzelać. No tak więc to jest tak naprawdę deklaracja, czy jesteś team Ronaldo, czy jesteś team Messi. No, tym mundialu na razie zdecydowanie team Messi wygrywa, no bo on ma swoje gole już oczywiście. Zaraz może mieć najwięcej goli w historii, a Ronaldo na razie z Portugalią, co tu dużo mówić, nie zachwycił. Ale ja bym też, powiem ci, popatrzył na tych Austriaków, bo to może być taki dobry, jakby to powiedzieć, studium przypadku dla reprezentacji Polski. Austriacy naprawdę bardzo konsekwentnie tą swoją kadrę budują. No mają piłkarzy, których ja doskonale znam, bo przez kilka lat byłem blisko Bundesligi i to są piłkarze grający najczęściej w dobrych niemieckich klubach, bo jest Gregoricz, jest Romano Schmid, on strzelił między innymi jednego gola z Jordanią. Są piłkarze Lipska, jest Alaba, tak więc w ogóle składy już są dostępne na ten mecz, więc mogę Państwu też od razu powiedzieć, oczywiście Leo Messi wychodzi w pierwszym składzie w ustawieniu 4-4-2 obok Lautaro Martineza i wymieniając tych austriackich piłkarzy, Zabicera chociażby, także Laimera, no to mówię tutaj już o tych jedenastkach, które są potwierdzone przez trenerów. Więc na Austrię też patrzmy, bo ja nie widzę powodu, dlaczego Polska nie miałaby grać tak jak Austria. Myśmy Austrię potrafili ograć za Jerzego Brzęczka w eliminacjach do Euro 2020. Od tego czasu troszkę nam odjechali.
2: No to jeszcze ciekawsze spotkanie, jeśli właśnie spojrzymy na ten potencjał Austriaków. To jest 19. Argentyna, Austria. A o 23. A zatem trochę bardziej trzeba będzie tutaj wieczór, trzeba będzie sobie przedłużyć, jeśli chcą Państwo zobaczyć, jak Francja gra z Irakiem. Co powiesz przed tym spotkaniem?
22: No Francja, wiadomo, zaczęła mundial fantastycznie, chociaż dobrze grał też Senegal. Francuzi wygrali 3-1, potwierdzili, że należą do jednych z faworytów. To jest zresztą oczywiście zespół wicemistrzów świata i także mistrzów świata z mundialu z 2018 roku, więc to jest naprawdę no, już złote pokolenie, to takie trochę powtarzam, powiedzmy, oklepane może zwroty, ale no wiadomo, Kylian Mbappé, ciągle prowadzenie jeszcze przez Didiera Deschampa, Dembele i tak dalej, i tak dalej. No można by tych nazwisk wymieniać mnóstwo, ale mają naprzeciwko siebie też ciekawa rzecz, bo Irak tutaj nie należy absolutnie do faworytów. W serwisie informacyjnym będą Państwo mogli usłyszeć niebawem, jak trener Iraku będzie żartował, że pytał się, czy nie można by wystawić trzech bramkarzy w tym meczu. No wiadomo, że przepisy na to nie pozwalają, ale Irak jest tutaj skazany na bronienie się, no na nie wiem... Czy ma szansę powtórzyć?
2: Ale to rzeczywiście tak jest na Mistrzostwach Świata, że zawsze ta drużyna, po której się absolutnie nikt nie spodziewa jakiegoś spektakularnego rezultatu, że może być taką cichą wodą.
22: Zawsze, praktycznie zawsze zdarza się na jakimś wielkim turnieju, czy to piłkarskim, czy tenisowym, patrz Roland Garros i Maja Chwalińska, jakaś taka jedna postać, która nagle wyskakuje z tego drugiego szeregu i to jest piękne. Ja za to kocham piłkę, za to kocham sport, że nic nie jest wiadome przed pierwszym gwizdkiem. No oczywiście, przed meczem Francja-Irak możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że Irak nie ma tutaj szans, tak? Ale tak samo oglądałem w nocy mecz i szczerze wytrwałem do godziny drugiej z minutami, żeby popatrzeć, jak drugi raz cieszą się piłkarze Republiki Zielonego Przylądka prowadzeni przez trenera Bubisztę. Nikt go pewnie w Polsce nie zna, czy teraz już trochę osób go znano, bo parę osób jednak mundial ogląda. Natomiast na drugiej ławce siedział słynny Marcelo Bielsa i piłkarze Urugwaju. Może nie najlepsze złote pokolenie, ale jednak piłkarze grający często w bardzo dobrych europejskich klubach. Widzę Darwin Nunes, Liverpool i tam Republika Zielonego Przylądka nie dość, że strzeliła tego pierwszego historycznego gola i prowadziła 1-0. Nie dość, że przegrywając 1-2 znów potrafiła wyrównać, no to drugi remis w dwóch meczach, bo wcześniej urwali też punkty remisując 0-0 z Hiszpanią. Więc takie historie jak właśnie Republika Zielonego Przylądka, Curaçao, oczywiście było mnóstwo utyskiwania, że ten mundial za duży, że to powiększenie do 48 drużyn, to właściwie same jakby niekorzystne rzeczy. Oczywiście, tych meczów jest za dużo. Nie jest w stanie człowiek nawet bardzo się piłką interesujący obejrzeć wszystkich od deski do deski, ale akurat to, że się pojawiło kilka drużyn, które nigdy by na mundialu nie mogły zagrać, gdyby nie jego powiększenie, no to pewnie to by nam zabrało takie historie jak Curaçao czy Republika Zielonego Przylądka. Czy Irak może pójść w tym kierunku? No Curaçao też zremisowało 0-0 z Ekwadorem w weekend. No nie sądzę, aczkolwiek no dla nich to jest na przykład pierwszy występ od 40 lat na mundialu i pewnie w dużej mierze dzieje się tak, że jest ta rozbudowana formuła. No a mamy jeszcze też dwa mecze w nocy, tylko nie wiem, czy będziemy zachęcać kibiców, żeby jeszcze...
2: Będziemy. Jeszcze tutaj mamy czas, żeby właśnie powiedzieć Państwu, jak ten późniejszy wygląda plan. I skoro wspominałeś o takich reprezentacjach jak Republika Zielonego Przylądka, tutaj kolejne spotkania w następnych dniach w ramach tej grupy właśnie, prawda? Więc to jest też okazja, żeby polecić Państwu.
22: No oni grają, Republika Zielonego Przylądka gra z Arabią Saudyjską, ale to będzie dopiero w nocy z 26 na 27 czerwca i jak oni tutaj wygrają, a może nawet jak zremisują, to awansują do tej 1/16 finału. Urugwaj ma z kolei kłopoty, bo on nie potrafił dwóch meczów wygrać, też zremisowali z Arabią Saudyjską wcześniej, a grają z Hiszpanią, więc prawdopodobnie teoretycznie powinni przegrać, więc tutaj ciężka sytuacja Urugwaju, no ale ja bym się skupił jeszcze może, skoro pewnie my będziemy jutro z Michałem Waszkiewiczem omawiać te mecze, choć jeden będzie jeszcze trwać, gdy będziemy mieć mundial w Tok FM o 6:20, bo o 5:00 jest mecz Jordania-Algieria w San Francisco. No tutaj wiadomo, to nie są drużyny, które się będą w tym mundialu liczyć, ale już to spotkanie o 2:00 w nocy, jak ktoś nie wytrzyma, to może sobie zawsze jakoś tam z odtworzenia zobaczyć, chociaż najciekawsze fragmenty. Norwegia-Senegal. Senegal pod ścianą, no bo przegrał z Francją, mówiliśmy 1-3, a Norwegia swoje pierwsze spotkanie wysoko wygrała 4-1. No i już się, prawda, też zdołał zaprezentować Erling Haaland. To jest jego pierwszy mundial, jeden z lepszych piłkarzy, znaczy jeden z najlepszych napastników teraz obecnych. Norwegowie typowani jeszcze przed mundialem na tą drużynę, która No właśnie, czarny koń, tak. Wszyscy wiedzą, że są dobrzy, bo pokonali Włochów też 4-1 w eliminacjach, ale mimo wszystko, no, drużyna, która jedzie na mundial pierwszy raz od końca lat 90., a już jest wymieniana wśród tych, którzy może nie wygrają mundial, ale dojdą gdzieś do etapu, nie wiem, ćwierćfinału, może półfinału, jak dobrze pójdzie. Więc mecz Norwegia-Senegal na pewno jeden z takich, tych kilkunastu bardzo ciekawych w grupach, których tych meczów jest w tych grupach bardzo dużo, ale ten to ja bym chętnie obejrzał. Jutro muszę wstać o 4:30, więc chyba go na żywo nie obejrzę, ale na pewno sobie gdzieś tam przy śniadaniu jakiś skrót zobaczę, czy znowu Haaland trafił, jak sobie tam radzi Sorloth, Odegaard i inni, a może też ten Senegal, który znów przecież w Pucharze Narodów Afryki wygrał finał, a potem im zabrali to zwycięstwo działacze, oddali tytuł Maroku, oni się jeszcze odwołują, a tam chodziło o to, że Senegal zszedł z boiska na kilkanaście minut niezadowolony z decyzji sędziowskich, więc no, z Senegalem sympatyzuję, może nie mogę im wybaczyć oczywiście tego pokonania nas na mundialu w Rosji, bo wygrali z nami mecz otwarcia na mundialu w Rosji, otwarcia naszej grupy. Natomiast patrząc na to, jak grali w Pucharze Narodów Afryki na przełomie grudnia i stycznia, to też czuję do nich dużą sympatię i fajnie jakby z tą Norwegią zagrali taki żywiołowy, fajny, ciekawy mecz. Myślę, że on taki może być.
2: Tropikalne noce pełne sportowych emocji. Przed wieczornymi meczami państwu mówimy o tym, co na mundialu i od razu po, o poranku, wcześnie rano w TOK FM. Przemysław Pozowski, dziękuję ci bardzo.
22: Bardzo serdecznie ci dziękuję.
2: TOK 360 jeszcze przez chwilę dla państwa. Po informacjach będziemy mówili o tym, dlaczego warto pozostać z Radiem TOK FM po godzinie 20. Mikrofon TOK FM dzisiaj jak co dzień i Paweł Sulik, który będzie gospodarzem tego programu. Po informacjach powiemy państwu, jak będzie brzmiało dzisiejsze pytanie, jakie będziemy mieli do państwa, bo jak zwykle po 20 w Radiu TOK FM oddajemy głos, oddajemy antenę naszym słuchaczom.
0: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl

0: Reklama.
1: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
7: No, czekam na dobrą okazję.
6: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
7: O, wow, na pewno skorzystam.
6: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
7: A mają też inne osiedla?
6: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie.
14: Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Dzień dobry. Nazywam się Artur Stawiarski i jestem prezesem spółki My Orlen, która obsługuje ponad 7 milionów odbiorców gazu, energii elektrycznej i usług dodatkowych, będącej częścią segmentu Consumers and Products grupy kapitałowej Orlen. Zapraszam do odsłuchania podcastu w ramach cyklu Energia Jutra w Domu i Biznesie. Już dziś Barbara Gawrońska, dyrektor krakowskiego obszaru sprzedaży spółki My Orlen, przybliży Państwu najczęstsze wyzwania, błędy i kluczowe decyzje związane z korzystaniem z energii w domach. Do usłyszenia w serwisie tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
20: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 18.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński zwrócił dwa odznaczenia, które otrzymał w przeszłości od przedstawicieli Ukrainy. W liście do ambasadora tego kraju przekazał, że jego gest jest związany z, tu cytat, gloryfikacją przez Kijów ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. Prezydent Karol Nawrocki w ostatni piątek odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu Order Orła Białego. W związku z tą decyzją polskich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy, obecny szef ukraińskiego MSZ czy ambasador Ukrainy w Polsce. Jest unijne porozumienie w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Regulacje zakazują m.in. stosowanie sztucznej inteligencji do generowania materiałów przedstawiających treści seksualne przedstawiające nieletnich. Przepisy muszą zostać jeszcze formalnie zatwierdzone przez państwa członkowskie oraz Parlament Europejski. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przybył do Hiszpanii, gdzie spotka się ze swoją odpowiedniczką Margaritą Robles. W programie jest też m.in. wizyta w kompleksie przemysłowym Airbus. Szef MON we wpisie na platformie X wskazał, że Polska wchodzi w drugą fazę programu SAFE – zakupy wspólne. Wśród nich mają znaleźć się samoloty do tankowania w powietrzu. Takie maszyny produkuje właśnie Airbus.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Ostatnie minuty podsumowania dnia w TOK FM, TOK 360, a później po 20 u nas mikrofon TOK FM, na który już teraz zaprasza Paweł Sulik. Dobry wieczór, Pawle.
22: Dobry wieczór, dzień dobry.
17: Co tam notujesz?
22: Notuję sobie jeszcze różne rzeczy, ponieważ dzisiaj cały dzień notuję. Mamy dość historiozoficzne pytanie do słuchaczy i słuchaczek, bo będziemy prosili, żeby się odnieśli do ostatnich, nie, może nawet 30 lat naszego życia społeczno-politycznego, bo chcemy zapytać dziś z Karoliną Kłaczyńską, wydawczynią programu, czy afera w Szpitalu Południowym, skandal w Szpitalu Południowym, czy on może stać się początkiem głębokiej reformy polskiego systemu ochrony zdrowia? I żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, warto sięgnąć do tych afer i skandali, które wstrząsnęły opinią publiczną i zastanowić się, czy coś wtedy się zmieniło tak istotnego w naszej ochronie zdrowia. I ta pierwsza, którą pewnie słuchacze i słuchaczki pamiętają, to była afera łowców skór, kiedy okazało się, że...
17: Pamiętam doskonale.
22: Coś, co przeorało, to jest doświadczenie pokoleniowe, tak? I mieliśmy takie sytuacje, ale...
17: Ratownicy medyczni, którzy na ulicach Łodzi byli atakowani przez ludzi z powodu tego gniewu na całą grupę zawodową wręcz.
22: No tak, no bo iluś nieuczciwych ludzi spowodowało, że te siadło nasze zaufanie. Ale tu będziemy Państwa pytali też o te doświadczenia z czasów pandemii, bo myśmy wszyscy byli w pewnym momencie w pandemii przekonani, że po tym, co się stało po pandemii, służba zdrowia już po prostu nie ma, ochrona zdrowia, system nie może tak wyglądać, jak wyglądał dotychczas. Absolutnie nie. Musimy tu zrobić rewolucję. Skończyła się pandemia i... No więc czy ta afera, ten skandal w Szpitalu Południowym będzie początkiem takiego namysłu nad głęboką reformą systemu ochrony zdrowia w Polsce? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek. Będziemy rozmawiali z Piotrem Karniejem, doktorem habilitowanym nauk medycznych, specjalistą w zakresie zdrowia publicznego po godzinie 20, a później Państwa głosy na naszej antenie.
17: Dziękujemy, zapraszamy na mikrofon. A TOK 360 wydawali Michał Kujawski i Szczepan Maziarek, realizował Adam Brzeziński. Codzienny magazyn motoryzacyjny już teraz przed nami, a za spotkanie dziękuję Państwu Wojciech Muzal.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
24: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio TOK FM. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan. Witamy pięknie.
25: Dzień dobry.
24: Zaczynamy kolejny tydzień z motoryzacją. Serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że to będzie pasmo ciekawych programów. A jeżeli pozwolisz, Sławku, zacznę od takiego samochodu, którym kiedyś jeździliśmy. I był to nasz... Chyba był to nasz pierwszy kontakt z elektryczną motoryzacją, którego nie mogliśmy się bardzo doczekać. To był rok 2010, 2011 raczej. I tym samochodem było Mitsubishi i-MiEV. Zanim trafiło do nas, które było bardzo ciężko wyrwać na jakiekolwiek testy w Polsce.
25: Byłem na premierze statycznej wrzesień 2010, potwierdzam, w Warszawie. A pierwszy to był z tych trojaczków Citroën C0. Ja miałem najpierw Citroena, a nie Mitsubishi, ale
24: tak,
25: to bliźniaczek.
24: Tak. Wiesz, ja nawet nie wiem, czy my żeśmy mieli tak oficjalnie na tydzień Mitsubishi z parku prasowego. Na pewno jeździliśmy z Citroenem C0, ale to było już w 2011 roku. Też chyba w 2010 pod koniec udało mi się gdzieś na nagrania dorwać tego.
25: Pamiętasz teoretycznie ładowanie 160, w praktyce z około 100 km, 120.
24: No co ładowanie? Znaczy, Sławek,
25: znaczy na jednym ładowaniu.
24: Okej, no to teraz już lepiej. Lepiej. Słuchaj, my żeśmy się bardzo cieszyli na te samochody. I my bardzo kibicowaliśmy temu, żeby to się rozwijało. I ja tego Citroena C0, czyli Peugeota Ayona i Mitsubishi i-MiEV, bo jak mówisz, były to trojaczki, chociaż tak naprawdę było to Mitsubishi. Wtedy te dwie firmy, te dwa koncerny, czyli Mitsubishi, które wtedy było jeszcze niezależne od Renault i Nissana, i koncern PSA, czyli Peugeot Citroen, oni ze sobą współpracowali, czyli na przykład był Outlander ubrany jako Peugeot 4007 i Citroen C-Crosser, był Mitsubishi ASX.
25: Toyota Aygo.
24: Jezu, Sławek, co ty, jaka Toyota Aygo? co Toyota Aygo? Mówię o Mitsubishi i mówię o koncernie PSA. Toyota Aygo nie ma z tym nic wspólnego.
25: Nie, ja mówię o współpracy. Dobra,
24: ale to nie jest. Nie ma tutaj Mitsubishi. Tym iMiEV-em czy C0 jeździło się moim zdaniem całkiem fajnie. To było naprawdę dla mnie takie przeżycie ultra totalne, wiesz, bezgłośny samochód, który jedzie, nie? I jak wcześniej jeszcze tam w 2008-2009 roku jeździłem jakimiś różnymi prototypami, również budowanymi w Polsce, przeróbkami. Ktoś do Opla Combo zabudował całą masę akumulatorów ołowiowych i to jeździło i robiło to 80 km na samym prądzie. Kibicowaliśmy temu. Natomiast to...
25: Przyspieszenie od zera było imponujące, bo moment obrotowy od razu dostępny. Ja byłem w szoku.
24: Słuchaj, ono było właśnie takie wystarczające. Natomiast wiesz, że to było chyba z 15 sekund do setki albo 16. To przyspieszenie.
25: Ale pierwsze ale do 50 te 3 sekundy z hakiem to było coś. Mówię do 50. Początki były dobre. Inne samochody, nawet mocniejsze na początku, przecież spod świateł od razu moment obrotowy nie był.
24: Co się z tym Mitsubishi iMiEV... Ale wiesz, że ja z jakiegoś powodu o nim mówię? Bo już chcesz mi przerywać
25: chyba.
24: Że będzie nowy iMiEV. Coś się potem stało takiego, to myślę, że Tesla to trochę napędziła, że my przestaliśmy na te samochody elektryczne. Na początku wydawało nam się, że to będzie super rzecz na miasto, że samochody elektryczne powinny być małe, powinny być tanie, pal licho ten zasięg, te 160 km to się dało zrobić, tylko trzeba się było trochę nauczyć jeździć tym samochodem, wyłączyć klimatyzację, wyłączyć ogrzewanie, no i oczywiście to nie mogła być zima, ani to nie mógł być środek upalnego lata. To wtedy te 150-160 km dało się tym samochodem zrobić. Natomiast wiesz, to były pionierskie czasy elektrycznej motoryzacji i wtedy użytkownicy tych samochodów, bądź kierowcy testowi jak my, byliśmy skłonni na dużo poświęceń, dużo wyrzeczeń, byle tylko sobie czymś takim pojeździć. Myślałem, że ta ewolucja samochodów elektrycznych pójdzie w stronę małej motoryzacji, dostępnej motoryzacji. I iMiEV nie był dostępny. Kosztował 130 chyba tysięcy złotych, kosztował tyle, co wypasiony Outlander.
25: 160,
24: tak. Kosztował tyle, co Pajero. Więc to na palcach jednej ręki pijanego drwala można było policzyć sprzedane dla osób prywatnych egzemplarze. Tam pamiętam, że jakieś banki sobie pokupowały i promowały się jako ekologiczne w ten sposób. Nie ma takiego samochodu. Jeśli chodzi o Nissana, którego Leaf był pionierską konstrukcją, no to powiedzmy, że Nissan ciągle Leafa produkuje. Teraz jest trzecia generacja. Czekamy na nią. Moim zdaniem to będzie bardzo ciekawy samochód.
25: Oglądaliśmy.
24: No dobra,
25: ale przeprowadzasz tutaj wykład na temat początków elektryfikacji w Polsce, ale jeszcze jakoś płyniemy do brzegu. Jest jakiś konkret?
24: Pół minutki jeszcze mi daj. Nissan Leafa nie porzucił, natomiast też Nissan nie stał się, mimo że był pionierem, taką firmą, która stawiała fundamenty. Powiedzmy, że fundament postawili, ale nie udało im się zbudować nic ponadto. To samo było z Mitsubishi, wiesz, ja bardzo liczyłem na to, że oni pójdą w te elektryki, natomiast nie poszli. Te kolejne kroki nazywały się PHEV, co zresztą też było samo w sobie świetnym pomysłem, czyli to był Outlander PHEV, hybryda doładowywana z gniazdka z benzynowym silnikiem i to było bardzo ciekawe rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o samochody elektryczne, no to słuch zaginął. To, co mamy w tym momencie, to są oczywiście przebrane Renówki. Zaraz będziemy mieli przebranego Nissana, czyli nowy Nissan Eclipse, to będzie Nissan Leaf. Natomiast jest w Japonii dostępny samochód, który nazywa się Mitsubishi EK Cross EV. Kosztuje około 11 000-12 000 dolarów, czyli powiedzmy, że ta cena to jest trochę poniżej 50 tysięcy złotych. Oczywiście z jakimiś tam lokalnymi dopłatami, bo te w Japonii okazuje się ciągle obowiązują. Jest to samochód wpisujący się w ideę K-Car, czyli jest to pudełko. Auto ma akumulator o pojemności 20 kWh. To mu pozwala przejechać około 180 km na jednym prądzie. Zobacz, jaka niewielka różnica 160 15 lat temu, a teraz 180. Tutaj mamy silnik 64 konie. Samochód można już w Japonii zamawiać. No i słuchaj...
25: No wiesz, u nich się nie martwię, tylko widzisz, w Japonii sprzedaż samochodów elektrycznych to jest 2% nowych, co 50 klient wybiera elektryka. Może te małe elektryki trochę tą sprzedaż nakręcą, bo
24: właśnie,
25: przecież zobacz, jak tam K-Cary są popularne.
24: Ale właśnie na tym polega problem, że wiesz, większość tego, co produkuje cały świat i co produkują również japońscy producenci, to są auta duże. duże. I te auta duże, one te w Japonii też się oczywiście dobrze sprzedają, ale absolutną podstawą wszystkiego w Japonii jest K-car.
25: No tak, a tam rzeczywiście, jak z tego co pamiętam, to albo były bardzo duże białe, albo były bardzo małe K-kary. Oczywiście to się na pewno też zmienia. Każda wizyta to są inne doświadczenia w Japonii, ale tak jak w Chinach, ale ta motoryzacja rzeczywiście idzie tam trochę inaczej niż w Europie. No dobra, no to mamy tutaj już tą motoryzację elektryczną opisaną. Ja pamiętam rozwój w Polsce, jeszcze BMW ma i3 jako jeden z pierwszych, Nissan Leaf, Renault Zoe. To może było kilka, a zacząłeś na mnie krzyczeć, ja tylko mówię, że trojaczki Peugeot i Citroen z Toyotą robiły Aygo. Tylko tyle chciałem, bo mówiliśmy przecież o tym, że
24: to jest dobry moment, żeby o tym, to jest bardzo Citroen. Dobry moment o tym, żeby o tym wspomnieć, a nie w trakcie mówienia o Mitsubishi i Nissanie.
25: I teraz mówię, dlaczego przychodzę płynnie do Toyoty, bo przecież tuż przed weekendem mówiliśmy o apelu Volkswagena, Renault i Stellantisa. Niezły sojusz, tak patrzę, ile oni mówili, że 60% samochodów w Europie produkują, tak? Nowych chyba coś takiego było. No dobra, ale nieważne już. To o tym w piątek mówiliśmy, że apelują o to, żeby promować europejską motoryzację, żeby 70% wartości samochodu powstawało w Europie, ale Toyota z kolei był kongres taki Automotive News Europe, na którym był prezes Toyoty, teraz to on się nazywa, szef Toyoty, Yoshihiro Nakata, mam nadzieję, że nie przekręciłem. No i okazało się, że uderz w stół, nożyce się odezwał, no więc chodzi o to, żeby też Toyota nie została, jak to może on tak nie określił, ale dyskryminowana albo wykluczana z tych inwestycji, bo chodziło o to, żeby te nowe przepisy europejskie też obejmowały, uwaga, samochody produkowane w Turcji, Wielkiej Brytanii, to jeszcze rozumiem, bo kawałek Turcji geograficznie leży w Europie, Wielka Brytania jak najbardziej, choć nie w Unii Europejskiej już od kilku lat, i Japonii. Planowane przepisy mają dotyczyć Japonii. No to już w ogóle niewiarygodne. Dlaczego? No bo po prostu dlatego, żeby Toyota nie straciła na tych nowych przepisach. No i okazuje się, jak powiedział szef Toyoty, że 80% samochodów dostawczych i osobowych Toyoty, które są sprzedawane w Europie, zostały w regionie wyprodukowane, a w regionie to on miał na myśli również Turcja, no bo przecież tam też samochody dostawcze, oraz Wielka Brytania. No o co tu chodzi? Chodzi tu o to jemu i europejskim firmom też, żeby postawić tamę ekspansji chińskich aut. No to jest główny cel, no bo to jest główne zagrożenie, nie ekspansja amerykańskiej, na przykład motoryzacji, bo takiej ekspansji nie ma. Choć co prawda Dodge Charger niedługo będziemy mogli go kupić w Europie, ale trudno nazwać to ekspansją amerykańskiej motoryzacji, prawda Jacku? To chodzi o chińskich producentów.
24: Okej.
25: No, że Europa to jakoś poszukuje metody na ochronę przemysłu swojego, no ale Toyota też nie chciałaby być wykluczona po prostu. No to właściwie tak sobie pomyślałem, że bardzo szybko zareagowali Japończycy i bardzo dobrze bronią swoich interesów. Co z tego wyniknie? Obserwujmy to z boku, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, prawda Jacku? Mhm.
24: Słuchaj, ja mam jeszcze być może taką ciekawostkę na koniec. Dlatego, że zostały otwarte księgi zamówień na BMW i3. Jeszcze i3 chyba nie jeździłeś. Ja na pewno nie miałem jej jeszcze. Nie miałem jej jeszcze na testach.
25: Widziałem prototyp, a nawet nie seryjny auto.
24: Tak, ale jeździliśmy samochodem, który nazywa się BMW iX3 nową generacją, która jest genialna. I wiesz co, wydaje mi się, że i3 będzie jeszcze fajniejsza. To, co tutaj jest absolutnie imponujące, to jest zasięg. I w przypadku iX3, i w przypadku tej i3 będzie to coś, co nie będzie bez znaczenia. Natomiast samochód można już zamawiać w wersji na razie tylko i3 50X Drive, czyli 470 koni, dwa silniki, zasięg do 900 km. I słuchaj, to jest do zrobienia. To jest do zrobienia. A jeżeli chodzi o iX3, oni bardzo szybko zebrali 50 tysięcy zamówień na ten samochód. Mercedesa CLA elektrycznego, który jest, no, trochę przed tą BMW-ką się pojawił, też widać już powoli na ulicach i ten samochód się naprawdę dobrze sprzedaje. Słuchaj, trójka też się będzie dobrze sprzedawać, ta elektryczna i3. Ja jeszcze tylko na jedną rzecz czekam, wiesz, bo mnie się w grudniu kończy wynajem długoterminowy elektrycznej Mokki, o którym kiedyś Państwu opowiadałem, i No i będę musiał sobie sprawić jakiegoś elektryka, bo to jest po prostu tania jazda. I nie wiem, czy nie... Jakby BMW pokazało i trójkę w wersji kombi, to powiem ci, że będę musiał zacząć myśleć.
25: Chyba nic nie zapowiada tego. Ja w środę, bo już dzisiaj to nie jest, nie ma czasu, ale w środę powiem o nowym iX5, bo i w ogóle o BMW X5 i iX5, którym chyba pojawi się akumulator o największej pojemności, jeśli chodzi o osobowe samochody produkowane seryjnie, bo on ma 140 kWh pojemności. Wyobrażasz sobie, do tej pory to Lucid miał około 120 netto maksimum, Lucid Air, ten BMW, o którym mówiłeś przed chwilą, którym jeździliśmy, X3, to było około 110 netto, prawda? Powyżej 100 netto to Mercedesy mają takie pojemności akumulatorów. Parę innych firm też próbuje, no po 100 kWh mają też przecież Chińczycy i więcej trochę, ale to 140, poczekajmy do środy, bo mam dużo ciekawych informacji i słuchaj, może dla ciebie będzie lepszym wyborem elektryczne M3, ma pojawić. Ale wiesz, ja też powiem o tym.
24: Okej, ale nie.
25: Aż tak daleko nie idziesz.
24: Ja mówię, fajnie będzie, jeżeli moje następne elektryczne auto nie będzie Oplem i czymś, co zostało wzięte tylko dlatego, że było tanie, tylko będzie czymś fajnym. Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Życzymy miłego wieczoru i słyszymy się jutro.
23: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę, a dziś będziemy rozmawiali z dr Agnieszką Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o tym, jak to właściwie się stało, że Stany Zjednoczone i Izrael, mając doskonałe rozpoznanie tego, co dzieje się w Iranie, wkopały się w wojnę, w konflikt, który może skutkować tym, że Iran wyjdzie na całej tej awanturze najlepiej i że uzyska największe koncesje. Jak to możliwe, że Izrael, który przypuszczalnie był pomysłodawcą całej tej wojennej imprezy, może na tym pomyśle finalnie bardzo stracić? I jeszcze jedno, czy istnieje jakaś analogia między 2022 rokiem, lutym 2022, kiedy Putin zaatakował Ukrainę, a właśnie tą sytuacją, kiedy koalicja Stany Zjednoczone-Izrael zaatakowała Iran? Niezależnie od tego, jak bardzo by nam się nie rymowały te sytuacje, rezultaty wydają się dla tych inicjatorów równie niekorzystne. To po 19. Zapraszam.
3: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W

0: gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: Mówi o twórczyni głównej roli w filmie Nasza Rewolucja. To opowieść o działalności Jacka i Grażyny Kuroniów. Prawie minuta po 19:00, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, został zaprzysiężony na posła Izby Gmin. To faworyt do objęcia stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Posłowie Partii Pracy przywitali Burnhama wiwatami. Wielu członków liczy, że polityk nada lejburzystowskiemu rządowi nowy impet. Burnham burmistrzem był 9 lat i właśnie dzięki tej funkcji wielu obywatelom kojarzy się bardzo dobrze. Mówi w TOG FM dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute Bartłomiej Kot.
2: Burnham jest osobą, która jest znana z tego, że da się go lubić, że jest w stanie porozmawiać z przeciętnym Brytyjczykiem na ulicy i rzeczywiście taką wizję swoją sprzedawał do tej pory. A z drugiej strony ma ze sobą jakąś historię sukcesu, bo rzeczywiście Manchester z tego miasta poprzemysłowego udało się Burnhamowi stworzyć z niego taką historię sukcesu, wzrostu gospodarczego.
1: Zaprzysiężenie na posła Izby Gmin ma symboliczny i praktyczny wymiar. Uzyskanie mandatu było warunkiem wzięcia udziału w wyścigu do fotela szefa partii, a co za tym idzie, brytyjskiego szefa rządu. Rano Keir Starmer zapowiedział, że rezygnuje z tych stanowisk. Karol Nawrocki nie wybiera się do Gdańska na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazał, że prezydent nie otrzymał zaproszenia na konferencję, która w tym tygodniu odbędzie się w Gdańsku. W tle konferencji jest odebranie prezydentowi Wołodymyrowi Załęskiemu orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wewnętrzne napięcia także w Czechach. Rząd zdecydował, że prezydent Petr Pavel nie będzie członkiem delegacji na lipcowy szczyt NATO w Turcji. W odpowiedzi prezydent zapowiedział złożenie do sądu konstytucyjnego wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Czeską delegacją będzie kierować premier Andrej Babisz. Spór między rządem a prezydentem rozgorzał, gdy Pavel nie zgodził się na mianowanie Filipa Turka z populistycznej partii Zmotoryzowani na stanowisko ministra środowiska. W czasach, w których wartości wyblakły, potrzebujemy przypomnienia o ich istnieniu. Tak o filmie Nasza Rewolucja mówią jego twórcy. Film opowiada historię małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów w czasie ich opozycyjnej działalności w Komitecie Obrony Robotników. Mówią Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska, którzy wcielili się w rolę małżonków.
3: Najważniejsze było to, żeby poszukać jak najwięcej pęknięć w Jacku, takich słabszych jego stron, niefajnych zachowań być może czasami, również wobec Gajki. W moim głębokim przekonaniu bardzo łatwo w takiej opowieści o takim bohaterze, jakim był Jacek Kuroń, stworzyć papierową, pomnikową, świętą postać.
4: Gdzieś to się wydawało kluczem dobrym do walki o tych młodych widzów, żeby też wychodząc od tej miłości mogli się dowiedzieć trochę o tej niezwykłej postaci, jakim był Jacek.
1: Film Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego będzie można oglądać w kinach od 11 listopada. Za kilka minut prognoza pogody, a teraz czas na sport.
5: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
6: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
7: Sław Pozowski, zapraszam na sport. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w rozpoczynającym się równo za tydzień wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei finalistka imprezy tej rangi w Paryżu Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdalinet, Magdalenę Fręch, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Wspomniana Fręch odpadła w pierwszej rundzie turnieju w niemieckim Bad Homburg. Polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 6 Japonką Naomi Osaką 4-6-1-6. Mecz Fręch z Osaką miał pierwotnie zostać rozegrany w niedzielę, ale rozpoczął się z opóźnieniem i został przerwany z powodu deszczu. W Bad Homburg zagra również jako najwyżej rozstawiona Iga Świątek, która przed rokiem dotarła do finału. Dziś wieczorem i w nocy na piłkarskim mundialu 4 kolejne mecze. W Dallas Argentyna już gra od kilku minut z Austrią i na razie remisuje 0-0. O 23:00 Francja zmierzy się z Irakiem, a w nocy najpierw o 2:00 mecz Norwegii z Senegalem. Zarówno Francja, jak i Norwegia już teraz mogą zapewnić sobie awans do fazy pucharowej. Doskonale wiemy, jaką siłą ognia dysponują Francuzi, mówi trener Iraku Graham Arnold.
8: Pytałem nawet, czy możemy wstawić 3 bramkarzy, ale powiedzieli mi, że nie. Co zrobić? Oni mają niesamowitych zawodników. I to jest zaszczyt dla nas, że możemy z nimi zagrać. Ale

0: Idziemy na boisko skupieni na sobie, a kiedy to mówię, mam na myśli nasz własny występ. Nie mamy wpływu na to, jak zagra Francja, ale mamy kontrolę nad własną grą. Chcemy wyjść na boisko i pokazać światu, na co nas stać. To jest najważniejsze.
1: Z kolei z potencjału Norwegów zdaje sobie sprawę trener Senegalu, Papet Diaw.
0: To prawda, potknęliśmy się w pierwszym meczu i już nie możemy sobie pozwolić na żaden błąd. Bez wątpienia potrzebujemy punktów, jeśli chcemy awansować do 1/8 finału. I wiemy, że przepustką do tego będzie mecz z Norwegią, który będzie bardzo trudny.
1: A ostatni mecz dnia zacznie się o 5 rano polskiego czasu. Zagrają w nim Algieria z Jordanią. W sporcie to wszystko, zaraz pogoda.
2: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
4: Jutro tylko w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe są przelotne opady deszczu lub burze. Maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w centrum do 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej będzie nad samym morzem, około 18.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: W języku polityki międzynarodowej i analizy tejże karierę robi pojęcie okna możliwości. Zwyżka popularności tego pojęcia, taka ostatnia, pojawiła się na początku tego roku, kiedy atak na Iran wydawał się świetnym pomysłem. W ramach tego okna możliwości Iran miał być rzucony na kolana i błagać o litość. W rzeczywistości jednak wyszło odwrotnie. To Iran wydaje się być teraz największym wygranym starcia ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Okno możliwości się zamknęło, by otworzyć dla kogo innego z drugiej strony muru. Tak naprawdę to Trump był oknem możliwości dla Izraela. Jego zapotrzebowanie na szybki militarny sukces, na coś, co dałoby się przełożyć na zachwyt amerykańskiego wyborcy, to jego potrzeba brutalnej polityki była oknem możliwości dla Izraela, a nie sytuacja na Bliskim Wschodzie. Co jednak mogło pójść nie tak, poszło nie tak. Chociaż potencjał militarny Iranu udało się przestrzec w zgodzie z językiem stosowanym przez Izrael, nie udało się przełamać jego strategii umiędzynarodawiania konfliktu. Nie udało się przełamać blokady cieśniny Ormus, nie udało się powstrzymać ataków na instalacje roponośne i przetwórcze krajów Zatoki, nie udało się zatrzymać zwyżki cen ropy, nie udało się pohamować rosnącej wściekłości Trumpa, który zamiast odnotować spektakularny sukces, wkopał się w bliskowschodnią awanturę, która jak każda w tym regionie zapowiadała się na wiele, wiele lat. I w pewnym sensie dalej może się tak zapowiadać. Iran doskonale o tym wie, więc już na starcie w memorandum porozumienia uzyskuje ogromne koncesje. Lepsze niż mógłby sobie wymarzyć, lepsze niż to, co dawał mu Obama. Izrael próbuje wywrócić stolik, bombarduje Liban, blokada cieśniny zostaje przywrócona, wściekłość Amerykanów na Izrael rośnie. Potencjalne korzyści widzi tylko reżim wojskowy w Iranie. Jak do tego doszło, do tej serii fatalnych decyzji? I czy nie przypomina to trochę serii innych, równie fatalnych decyzji podejmowanych w innym systemie przy innych stolikach? Jakie były korzyści Rosji z wywołania wojny z Ukrainą? Jakie były oczekiwania, a jaka okazała się rzeczywistość? I to jest właśnie to pytanie. Niby wszystko inaczej, ale rezultaty jakby podobne. Ale czemu? Jaka biała albo czarna magia tutaj zadziałała? A może po prostu przesadna wiara w moc militarnych zabawek zawsze kończy się źle? A może jest jeszcze inaczej? Wskrzeszanie niektórych wojen musi skończyć się źle, bo nie istnieją żadne polityczne rozwiązania, które mogłyby zaprowadzić w ich konsekwencji nowy porządek, zakończyć konflikt. Ale czyżby Izrael i Stany Zjednoczone o tym nie wiedziały?
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Reklama.
8: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.

0: Expert.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
4: No, czekam na dobrą okazję.
3: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
4: O, wow, na pewno skorzystam.
3: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
4: A mają też inne osiedla?
3: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Marian, A gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara na mediaexpert.pl.
13: Reklama.
14: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: A będziemy rozmawiali o dość specyficznej historii, takiej dość, powiedziałbym, zaskakującej, a zarazem może właśnie nie zaskakującej. To znaczy mamy dwie wojny i dwa przypadki, które powinny być zupełnie różne, a są zaskakująco podobne w rozpoznaniu możliwości wroga. Czyli z jednej strony mamy 2022 rok, inwazja Rosji na Ukrainę i nagle się okazuje, że ta Ukraina stawia opór, jest dużo lepiej przygotowana do wojny, niż by się wydawało, nie poddaje się, nie ma w niej praktycznie żadnego przypadku chęci współpracy z Rosją, jest wrogo nastawiona i zdecydowana bić się o swoje do ostatniej kropli krwi. Taki jest obrazek wówczas. Po czym mamy 2026 rok, wybucha wojna Izraela i Stanów Zjednoczonych, czyli wydawałoby się najmocniejszego kraju na świecie, jeśli chodzi o potencjał militarny, z Iranem, który ma wewnętrzne problemy, zawodzi swoich obywateli, nie jest w stanie dostarczyć tych podstawowych usług społecznych, które są tam jednak dość istotne, wszędzie zresztą są istotne, ma opór w postaci opozycji wychodzącej na ulicę. I co się okazuje, mimo ataku tych dwóch krajów, bardzo dobrze przygotowanych wydawałoby się do wojny i bardzo dobrze też wywiadowczo przygotowanych do tego, żeby z Iranem walczyć, sytuacja okazuje się analogiczna. Dlaczego te rzeczy są podobne?
15: Bo elity są podobne. No,
14: spodziewałem się jakiegoś bomotu.
15: Przepraszam, ja wiem, ale to tak, to tylko tak na zagajenie, a mam nadzieję, że uda się to pogłębić. W 2022 roku, wtedy, kiedy faktycznie, znaczy kiedy Rosjanie szykowali się, a nawet wcześniej, bo to był i 2021, ale także 18, w 2018 roku mamy potwierdzenie, że Kreml już miał wajchę swoją wewnątrzpolityczną przestawioną na pozycję robimy poprawkę. tak? Robimy poprawkę, czyli drugi raz wchodzimy, próbujemy wejść do Ukrainy, tak, żeby to, czego się nie udało zrobić w 2014 roku, dokończyć w 2022. I błąd strony rosyjskiej polegał na tym, trochę to Rosjanie w tym przypominają Izraelczyków, mieli pewną koncepcję. Pamiętamy, ten błąd koncepcji kosztował Izrael naprawdę ofiary śmiertelne plus wielkie zdziwienie, że Hamas, ten mały Hamas, ci terroryści w klapkach byli w stanie naprawdę zadać potężny cios wielkiej potędze militarnej na Bliskim Wschodzie. I w 2022 Rosjanie byli przekonani, i zaraz powiem, dlaczego to jakby to trzeba zniuansować, że my to znamy tą historię, że wjadą na Ukrainę, że przywitają Ukraińcy ich jako wyzwolicieli, bo tak była robiona propaganda, że ten reżim w Kijowie
14: od 2014 roku tak najmniej przedstawiano.
15: Tak jest, prawda? Że reżim jest wrogi.
14: Faszystowski reżim, nie walczymy z Ukraińcami, walczymy z faszystami, tak. Uczcie się historii i tak dalej.
15: I że to, co się działo na Euromajdanie, to był de facto tak zamach stanu. Tak. I to, co robi Rosja, to zbawia ten świat, to tak. Znaczy zbawia Ukrainę i braci Ukraińców i oczyszcza ją z tego nowotworu, którym są ukrobanderowskie elity w znaczeniu władze, które uzurpują sobie rządy. I wiemy, że ta koncepcja, którą mieli Rosjanie, ona była pod tym względem fałszywa, że Władimir Putin już był na tym etapie, na którym nie słuchał, po pierwsze, nie miał takiej uważności na realną ocenę i na realne raporty. To znaczy on wierzył w to, że Ukraina jest w zasadzie słowiańską sąsiednią republiką, że tam jest więcej rosyjskojęzycznych mieszkańców, a więc i sowietyzowanych, zrusyfikowanych wcześniej, więc podatnych na narrację rosyjską, więc nie będzie tak trudno. Może będzie trudniej niż powiedzmy w innych miejscach, ale Ukraińcy są, prawda, to są nasi, to jest ta mała Rosja. Tylko tyle, że Władimir Putin i jego elity, one się rozbiły w tym momencie o jakość państwa rosyjskiego, czyli szycie na dratewkę, dopinanie różnych spraw na agrafkę i przedstawianie, to jest ten syndrom typowo sowiecki, a później też postsowiecki, więc dzisiejszy rosyjski, że z uwagi na to, że to państwo opiera się na takiej zasadzie, że nie ufa się nikomu, to jeszcze są tradycje sowieckie wcześniejsze, więc jak się nie ufa nikomu, to jakby trzeba zawsze mieć podkładki, nie wyskakiwać z czymś, co grozi, to znaczy z czym wychodzi się ponad szereg, ponad system, tak? Czyli okazywało się, że wprawdzie wszyscy wiedzieli, jak wygląda sytuacja na Ukrainie i że nie będzie łatwo. Zaraz powiem, po czym oni to wnosili, ale raporty, które szły, tak? Po tej drabinie.
14: Tak, do ucha prezesa.
15: Do ucha prezesa, czyli od FSB, IGR-u w górę, one donosiły o tym, i to był syndrom, i to jest do dzisiaj syndrom służb rosyjskich i armii rosyjskiej, że piszą raporty takie, jakie chcą przeczytać zwierzchnicy. A zwierzchnicy chcieli przeczytać, bo taki był plan odgórny, że Ukraina jest przygotowana na wyzwolenie rosyjskie. I to jest ta historia, pamiętamy, zaraz w lutym albo na początku marca 2022 roku mieliśmy takie przecieki z rosyjskiego FSB, które pokazywały takie raporty wewnętrzne jednego, powiedzmy, z analityków, który, prawda, opisał realia, to znaczy jak pisał fałszywe, to znaczy co pisał, I dlaczego to generalnie takich jak on była większość i ten obraz, fałszywy obraz i budujący fałszywe przekonanie, że Ukraina z kwiatami przywita wyzwolicieli, doprowadziła do tego, że jak weszły rosyjskie wojska, to one, prawda, dostały taki silny opór. Ale to, że mogły dostać silny opór, to można było wnosić także po tym, czyli nie tylko jakby te raporty oddolne mogły przeczyć, ale tam jeszcze były inne doniesienia, które nie były raportami, ale były tymi trudnościami, które miały służby rosyjskie przed 2021 rokiem. Bo my dzisiaj wiemy, bo to są też wyniki śledztw dziennikarzy rosyjskich, tych dziennikarzy śledczych, którzy bardzo dobrze opisywali takie przygotowania i trudności Rosji do zwiększenia swojej operacyjnej działalności na Ukrainie w 2021 i na początku 2022 roku. Oni w 2021 roku rzucili na szalę w Ukrainie wszystko, co mieli. To znaczy rekrutowali, kogo tylko mogli, przekupywali, kogo tylko mogli, czyli budowali agenturę po prostu w totalnej desperacji. Co oznaczało, że z jednej strony oczywiście była podatność, ale oni sami w tych doniesieniach dziennikarskich, śledczych wiemy, że to już nie było łatwo, że oni sami widzieli, że Ukraina też była przygotowywana, że też był narastający, jakby była taka... powiedziałabym, taka elektryczność, tak? Znaczy wielu odmawiało, bo spodziewało się jednak tego oporu. Czyli to też nie było tak, że Putin totalnie nie miał, może on totalnie nie miał świadomości, ale, bo nie czyta, jemu się drukuje ciągle internet, ale jego ludzie, czyli Patruszew, Bortnikow i cała reszta, mieli względną świadomość tego, co się dzieje, ale jednocześnie pamiętajmy, to już są politycy, którzy są blisko ucha prezesa, czyli Władimira Władimirowicza, i szepczą mu do ucha to, co Putin chce usłyszeć. Więc to była ta geneza porażki Rosji i tego, że jej się tam faktycznie nie wiodło. Ale ja jeszcze dopowiem, że to, tam się nic nie zmieniło.
14: To zrozumiałe, ale można by teraz powiedzieć tak. Okej, przypadek rosyjski jest o tyle szczególny, że to jest autokratyczny system, właściwie już totalitarny, że jakby to jest piramida oparta na Władimirze Władimirowiczu. Taka odwrócona piramida,
15: tak jest,
14: prawda?
15: I która wierzy w swoją propagandę.
14: Tak jest. I możemy powiedzieć, no cóż, tak się ustawili, że chcą samych siebie oszukiwać. No ale teraz tak, Izrael to jest jednak mimo wszystko demokracja, nawet jeżeli z problemami to demokracja. Stany Zjednoczone to też jest demokracja, a tam doszło najwyraźniej do czegoś bardzo podobnego, bo mimo tego, że można było bardzo skutecznie eliminować i przywódców Hamasu za pomocą przysławnych pagerów i wybić połowę elit Iranu zdalnie, to jednak rozpoznanie co do potencjału wroga, co do możliwości obronnych wroga okazało się marne. Wystąpił podobny proces.
15: Tak, ale to był tak... Wiem, że Hamas, to masz w głowie, ale to był z pagerami Hezbollah.
14: Hezbollah, przepraszam.
15: Tak jest, ja wiem,
14: tak.
15: Jasne, my to wiemy. Proces nastąpił podobny, ale w przypadku Izraela naprawdę kluczowe znaczenie ma koncepcja. Izraelczycy byli przekonani o własnej wyjątkowości i o tym, że żadni pantoflarze, domyślę, terroryści w sandałach, nie są w stanie drasnąć nawet imperium cybernetycznego.
14: A czy to nie jest tak, że to właśnie imperium cybernetyczne jest takie uwodzące i zwodzące? To znaczy, że wierzymy tak,
15: tak
14: bardzo, że mamy te narzędzia inwigilacji tak świetne, że koniec końców nagle się okazuje, że pewne rzeczy prześlepiamy właśnie dlatego,
15: tak
14: że one są takie świetne.
15: Tak jest. Izraelczycy popełnili grzech pychy. To jest mniej więcej podobny syndrom jak po wojnie sześciodniowej, w której zachłysnęli się swoim wielkim zwycięstwem, potęgą, uwierzyli w swoją przewagę. Tak, w swoją wyjątkowość, sprawczość, wielkość. Zapłacili to dramatycznymi dniami wojny Jom Kippur, wtedy kiedy, prawda, Golda Meir się zastanawiała, czy to nie jest ten moment, kiedy faktycznie trzeba sięgnąć po ten słynny czerwony guzik w obronie, bo wrogowie byli na terytorium Izraela, tak? Po raz pierwszy, znaczy nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy tak głęboko i zagrozili realnie egzystencji państwa Izrael. Premier Netanyahu i to, że Netanyahu doprowadził do takiego osłabienia państwa, to wynika z tego, że nam się nałożyło jakby jak zawsze kilka elementów, ale to co powiedziałam, ta kluczowa była koncepcja, czyli przekonanie, że Hamas w ogóle nie ma takiej możliwości. Są otoczeni murem, są inwigilowani przez nasze systemy. Tylko, że w tej koncepcji, a my wiemy, że ta koncepcja panowała na górze, ale od dołu, i to jest ta różnica z systemem rosyjskim, ale od dołu służby raportowały, że tam się coś dzieje. Że tam są jakieś dziwne manewry wykonywane. I to jest ten syndrom, który Amerykanie przetestowali przed 11 września, wtedy kiedy raporty o przygotowaniach Al-Kaidy, one po prostu grzęzły na kolejnych biurkach, kolejnych, prawda?
14: Czyli można powiedzieć, że następuje taki oto proces. W Rosji redaguje się raporty pod czytelnika.
15: Tak.
14: A w Izraelu się po prostu ich nie czyta.
15: Albo one grzęzną, tak jest, nie czyta, a nawet jeżeli czyta się, to one grzęzną przy kolejnych jakby stopniach administracji. Bo mamy doniesienia, mamy potwierdzenia szefów wywiadów, że informacje były i oni je dostarczali na biurka, na biurko premiera. I tylko pytanie, co się stało na tym biurku premiera. Na biurku premiera...
14: Panował bałagan.
15: Panował po pierwsze bałagan, ale ten bałagan był bardzo konkretny. Premier Netanyahu miał co innego w głowie. To znaczy miał koncepcję w głowie, a po drugie miał swoje ważniejsze sprawy do załatwienia. Wierząc w to, że armia Izraela sobie poradzi ze wszystkim, pozwalał sobie wtedy, pamiętamy, przed 2023 rokiem, na zwalczanie opozycji, jego krytyków, którzy, prawda, zaciągnęli go do sądu, których trzeba było, te protesty trzeba było powstrzymywać. Pamiętamy sprawy, tak. Wielkie afery w Polsce z Pegasusem, ale takich afer w Izraelu było więcej. Czyli wychodziło na to, jak premier, znaczy jak władze, prawda, podsłuchują.
14: Też pamiętajmy, że to był taki gorący moment, kiedy oni się zabrali za te ustawy zasadnicze,
15: tak jest,
14: izraelskie, prawda, czyli
15: tak
14: odpowiedni
15: jest
14: konstytucji.
15: Tak jest.
14: I rozumiem, że to był ten czas, kiedy bardziej uwaga szła na kwestie wewnętrzne niż
15: na pacyfikowanie
14: zewnątrz
15: opozycji.
14: Tak. Ale my się niesłusznie skupiamy na 7 października. Ja bym chciał, żebyśmy popatrzyli na Iran.
15: A to za moment, za moment, jeżeli mogę, to dokończę. I zobaczmy, Netanyahu był skupiony na opozycji, a jednocześnie, i to jest to psucie państwa, to znaczy Netanyahu odpowiada za to, przynajmniej częściowo, co się wydarzyło 7 października, bo służby, które nie są gigantyczne, to jest mit wielkich służb izraelskich, one są nieliczne, one mają fantastyczny PR, ale mają problemy dokładnie takie same jak inne służby. Są często upolityczniane, to jest po pierwsze, a po drugie jest ich niewiele i ich zasoby były przez premiera, który jest w zasadzie szefem wszystkich szefów, przekierowane na zachodni brzeg, bo to był ten kierunek, na którym mieliśmy, pamiętamy, oddolne formacje jak Leże Lwa, prawda, takie, które tak, nie chciało mieć nic wspólnego ze starymi dziadersami z Hamasu, czy z palestyńskiego islamskiego dżihadu. Mieliśmy, i to była ważna sprawa dla Netanyahu, była potrzeba chronienia swoich kumpli z koalicji, którzy jako osadnicy, a jednocześnie politycy koalicyjni, zamieszkiwali w osiedlach żydowskich na zachodnim brzegu. I w znacznym stopniu ochrona była przekierowana na zachodni brzeg po to, żeby strzec jeszcze pilniej tych osiedli, na których mieszkali politycy, a jednocześnie wszystkie ręce były położone na pokład, żeby jakby zająć się sprawą zachodniego brzegu, bo Gaza była pod kontrolą. I jak do tego, jakby to wszystko zsumujemy, to wyjdzie nam katastrofa 7 października, która nie jest która nie wzięła się z torku na środę, tylko była efektem właśnie egoizmu Netanyahu i psucia państwa.
14: Czy to nie jest jeszcze bardziej w tym kontekście przerażające i szokujące, że 3 lata później popełniasz w gruncie rzeczy analogiczny błąd przy starszym partnerze, mocniejszym, silniejszym? To znaczy znowu masz dane wywiadowcze, ale znowu nie umiesz ich przeczytać. Liczysz na cud. Liczysz na to, że opozycja w Iranie, że ludzie, że ulica, że tłum cię wesprze, pomijając naprawdę bardzo racjonalne przesłanki, że to się zwykle nie dzieje. Tak? W momencie, kiedy jesteśmy atakowani, nie jesteśmy zainteresowani wywracaniem władzy.
15: Tak.
14: Nie chcemy w gruncie rzeczy, nawet jeżeli nienawidzimy swojej władzy, nie chcemy, żeby na czołgach przyjechali jacyś obcy i nam ustawili wszystko po swojemu. To jest zupełnie zrozumiałe. A wydaje się, że Izrael na to liczył i że Stany Zjednoczone na to liczyły.
15: Tak. Izrael liczył w sposób cyniczny i świadomy, bo to była dla Netanyahu jedna wielka okazja, żeby jakby dokończyć te plany, które miał, a jego przecież wielkim hasłem od kolejnych jego koalicji rządzących była walka z reżimem irańskim, powstrzymanie Armagedonu, który tutaj który tam się szykował.
14: Tak, pierścień ognia. No tak, znamy wszystkie te piękne metafory.
15: Znamy. Ale teraz historia wyglądała tak. Izrael miał swoje oceny i po tym, jak ja w październiku, koniec października, początek listopada, koniec października ubiegłego roku rozmawiałam z ekspertami izraelskimi, ale byliśmy większą grupą, więc nie byłam sama, bo to był wyjazd taki ekspercki. Rozmawialiśmy z ekspertami z takiego czołowego, bezpieczniackiego think tanku, który zresztą jest szpiegowany, czy był szpiegowany, to jest całkiem niedawna afera, przez Irańczyków, a który także był zaangażowany w konstruowanie operacji irańskiej, czyli INSS. Mhm. On jest powiązany ze służbami w ten sposób, że tam trafiają wszystkie wielkie figury od Mossadu po Shin Bet przez Amal, więc oni tam po prostu są.
14: Rekrutacja z wewnątrz, można powiedzieć.
15: Tak, i to są naprawdę świetni zawodowcy, bo jakby ta jakość rozmowy z nimi jest naprawdę, jakby to widać, że jakby robią w realnej polityce. I teraz co oni nam powiedzieli? Powiedzieli nam wtedy, to było po wojnie tej czerwcowej, a jeszcze przed tą wojną aktualną, teraz tą studniową. Tak, w marcu 2026 roku. Oni nam już wtedy powiedzieli, że to przygotowania i już trwają. Oni wiedzą, że to będzie. Obstawiali, że to będzie początek roku, czyli zima. Czyli tutaj trochę się przesunęło, bo to była końcówka lutego, tak? Przełom lutego i marca. Więc oni już nam sygnalizowali, że to już jest wszystko jakby poukładane, te puzzle są poukładane, oni są w trybie już takim bardzo logistycznym. I jak pytaliśmy ich o to, a dlaczego się zdecydowali na wojnę z Iranem, wiedząc, że to, jak sobie nie dawali rady przez tyle dekad, wyczerpali wszystkie możliwości, to w zasadzie powinni odpuścić, tak? I oni mówią, że dla nich ta decyzja jeszcze z czerwca, a także teraz, bo to oni traktują jako jedną kampanię, to w 70% okno możliwości.
14: No znaczy, tak.
15: I to okno możliwości polegało na tym, że mamy nie sam Iran, to nie Iran był oknem możliwości.
14: To Stany.
15: To Stany były oknem możliwości, czyli prezydent, który pod względem psychologicznym był dosyć czytelny dla Izraelczyków. Łatwiej było zarządzać egotykiem i narcyzem, to znaczy były sposoby. Znaczy, można było zawalczyć chodzi. I oni zawalczyli. To nie chodzi o to, że... Bo Trump podjął sam decyzję.
14: Tak jest.
15: To nie jest tak, że oni go totalnie zmanipulowali, on jak dziecię poszedł za nimi. Nie. Przydał się przekonać. Tylko tyle, że potrafili znaleźć klucz do Netanyahu. A pozostałe 30...
14: Do Trumpa.
15: Przepraszam, do Trumpa. A pozostałe 30% to była kwestia czasu, to znaczy timingu, który jest w Iranie, że prawda, już tam, wtedy kiedy rozmawialiśmy, to był październik i tam już się zaczynały, prawda, sprawy takie, protesty, coś tam burczało, a my już wiemy, że to co burczało, to była operacja izraelska podsycania antyreżimowych nastrojów, więc oni wiedzieli, że to podgrzewanie atmosfery potrzebuje czasu. I liczyli, że to będzie przełom roku, czyli zima albo koniec, albo początek roku. Więc oni mniej więcej wiedzieli, w jakim to kierunku idzie, bo zarządzali tą sytuacją. Więc pod tym względem ze strony Izraela, izraelskich służb to była i polityków, to była sytuacja w miarę przygotowana. I okno możliwości, czyli Donald Trump, polegało na tym, że po przygotowaniu, bo cokolwiek byśmy o Netanyahu nie powiedzieli, to jest gość, który potrafi PR-owo potrafi przedstawić ofertę. Prawda? I ta oferta, ja tutaj odwołuję państwa słuchaczy do świetnego, naprawdę prześwietnego nawet tekstu takiego dziennikarskiego śledztwa z rozmów, które odbyły się w Białym Domu, w tym pokoju sytuacyjnym. I to jest w kwietniu, na początku kwietnia tego roku opublikowany tekst w New York Timesie. I tam jest bardzo ważne to, że autorzy podają cytaty. To nie są parafrazy. To są cytaty, które mieli bardzo konkretne i wiemy, kto konkretnie co mówił. I z tego, co wyczytujemy, z tego w zasadzie stenogramu spotkań z Izraelczykami, to wychodzi na to, że strona izraelska była dobrze przygotowana, bo oni przyjechali na spotkanie z Trumpem, przygotowani pod względem argumentacyjnym i takim, powiedziałabym, gadżetowym. Argumenty były takie, że narracja była taka: z waszą pomocą jesteśmy w stanie doprowadzić w tym sensie z wyeliminowania Chamenei i osłabienia, to znaczy tego przystrzyżenia trawnika. To jest do zrobienia absolutnie. Tylko że Netanyahu, który potrafi, on, pamiętamy, sprzedawał odkurzacze i był świetnym akwizytorem i on to generalnie ma by tą umiejętność sprzedaży produktu we krwi. On przywiózł ze sobą tych ludzi, którzy imponują Trumpowi, czyli faceci w mundurach, a nawet nie wojskowi, tylko służby. Ci wiedzący, magicy, tak?
14: No tak, ale właśnie ja bym chciał, żebyśmy zrobili przeskok do tej sytuacji, którą teraz mamy, bo coś poszło bardzo nie tak. To znaczy, okej, Amerykanie kupili ten odkurzacz, zanieśli go do domu i on nie działa.
15: Tak.
14: Rozumiesz, to znaczy tak. W zasadzie nie ma żadnych korzyści z tego ataku na Iran w
15: ale
14: tej chwili.
15: I teraz powiedzmy sobie, kto kupił? To nie kupili Amerykanie, bo jeżeli popatrzymy do tego śledztwa, to się okaże, że Donald Trump, przyjmując Netanyahu, on już był, powiedziałbym, lekko napalony na to, żeby
14: Wywołać jakąś wojenkę,
15: bo ten Iran, zwłaszcza po pogróżkach, które wystosowywali w stosunku do niego Irańczycy po zabójstwie Sulejmaniego, no to Izraelczycy bardzo ładnie zasugerowali, że no, panie prezydencie, to nikt nie będzie panu groził.
14: Tak, to dekapitacja. To jest ten moment,
15: moment. To jest dokładnie dosyć tego. Czyli tak, był Trump chcący już. Po argumentach, po pierwszym dniu spotkań wszyscy wyszli stamtąd, łącznie z Amerykanami przerażonymi, że Donald Trump już podjął wewnętrznie decyzję. I wtedy wyglądała sytuacja tak, że następnego dnia doszło do kolejnego spotkania i wtedy już CIA przygotowało raport oceniający propozycję izraelską, którą po prostu zmiażdżyli. Znaczy powiedzieli po pierwsze to, że Izraelczycy, mówiąc żargonem, ale zaraz wytłumaczę, ale zacytuję jednocześnie, pompują temat, to znaczy mówią to, co chce usłyszeć prezydent Trump. Większość, to znaczy oni wszyscy podawali argumenty na nie, łącznie z szefem Radcliffe'em, szefem CIA, który mówił, że Chamenei można odstrzelić przy pomocy Amerykanów, ograniczyć potencjał militarny Iranu z pomocą amerykańską, to się da zrobić, ale nie da się w ogóle obalić reżimu, I nie da się, zatrzymać de facto tego programu jądrowego. Trump już nie słuchał podczas kolejnego spotkania. On był zainteresowany tym, co może zrobić, prawda? Czyli tymi sukcesami, które mu obiecali Izraelczycy. I teraz co zrobili Izraelczycy, co jeszcze wzmocniło przekonanie Trumpa, że to się da zrobić? Oni generalnie powiedzieli totalną nieprawdę i temu, przeciwko temu protestował wywiad amerykański. Izraelczycy mniej więcej powiedzieli tak, że zwycięstwo jest niemal pewne, bo program jądrowy rakietowy można zniszczyć w przeciągu kilku tygodni. To nieprawda. Reżim był tak osłabiony, że nie byłby w stanie zablokować cieśniny Ormuz. To też była nieprawda. I prawdopodobieństwo, że Iran zaatakuje interesy USA w krajach sąsiednich jest minimalne.
14: No, nie mogę w to uwierzyć, bo to jest...
15: Ale to były cytaty.
14: No tak, oczywiście, ja w ogóle nie podważam tego, ale niesłychane jest to, że w zasadzie można by powiedzieć, że każda przeciętna jedna gazeta była mądrzejsza w momencie, kiedy zaczęła się ta operacja, niż Stany Zjednoczone i Situation Room. To znaczy, przecież to nie jest tak, że w prasie jakiejkolwiek siedzą jacyś geniusze i wiedzą, na czym polega plan Chamenei, a Stany Zjednoczone tego nie wiedziały, prawda? Czyli że właśnie destabilizacja regionu, jakby takie uzewnętrznienie tego konfliktu, umiędzynarodowienie go. I nagle się okazuje, że to wszystko Irańczycy mogą bardzo skutecznie wykonywać, a Stany Zjednoczone nie wiedziały o tym. No to... I brzmi to absurdalnie, jestem wariata.
15: Nie, nie. Stany generalnie wiedziały, tylko decyzję podejmował Trump. I wyglądało to tak, że Trump był już, tak jak powiedziałam, nastawiony, żeby uderzyć. Tak. I teraz mamy raport przedstawiony wtedy na spotkaniu amerykańskiego wywiadu, który mówił, że Izraelczycy jak zwykle przesadzają, ich plany nie są dobrze opracowane, dlatego nas tak bardzo cisną, bo wiedzą, że nas potrzebują. Tylko, że Radcliffe, to, że on tak oceniał, nie powiedział wprost Trumpowi, tak oko w oko, w pokoju sytuacyjnym, panie prezydencie, to nie jest dobry pomysł, nie róbmy tego. Tego nie powiedział. On, prawda, owijał w bawełnę, że to Izraelczycy przesadzają, że to nie tak, czyli mamy Radcliffe'a, który kluczył. Dalej mieliśmy generała Keina, który był szefem sztabu, który dokładnie wszyscy wiedzieli, bo on w prasie się wypowiadał bardzo krytycznie o ewentualnym ataku na Iran, ale siedząc w pokoju sytuacyjnym, nie wypowiadał swojego zdania. To znaczy on nie mówił Trumpowi, że to nie jest dobry pomysł. Potem mamy gwiazdorów, znaczy mamy tych przybocznych Trumpa. Podczas tego spotkania był Hexet, który był na tak. Znaczy Hexet, jak to wiadomo, on taki krzyżowiec chciałby tam, prawda, zrobić zamieszanie na Bliskim Wschodzie, był na tak. J.D. Vance, który generalnie był przeciw, ale podczas tego spotkania poparł Donalda Trumpa, czyli atak na Iran. Jego szefowa, bardzo ważna osoba personelu w Białym Domu, jakby uzasadniała to tak, że jeśli Donald Trump uważa, że może podjąć działania w celu obrony bezpieczeństwa narodowego, to powinien to zrobić. I teraz mamy dalej, mamy Rubio między innymi, czyli sekretarza stanu, który podczas tego spotkania powiedział, jeśli naszym celem jest zmiana reżimu lub powstanie, nie powinniśmy tego robić, ale jeśli jego celem jest zniszczenie irańskiego programu rakietowego, to cel, który możemy osiągnąć. I efekt był taki, że decyzja Trumpa była taka, on wtedy powiedział, myślę, że musimy to zrobić. Problem polegał więc na tym, że służby wiedziały. To nie jest tak, że w amerykańskim wywiadzie pracują, znaczy, że oni nie wiedzieli. Mają doskonałe rozpoznanie, tak, co się działo w Iranie. Wiedzieli też na poziomie armii, wiedzieli też na poziomie politycznym, tylko już w zderzeniu z ego Donalda Trumpa, nikt z tych jego z wewnętrznego kręgu nie był w stanie otwarcie powiedzieć, panie prezydencie, to nie jest dobry pomysł. I efekt był taki, że każdy stanął na baczność, niby lawirował jak, nie wiem, Vance czy Rubio, że no, jedno możemy zrobić, drugie nie, ale to Trump podjął decyzję, tak?
14: Ale dobrze, ja rozumiem, cały ten obrazek jest spójny.
15: I de facto słuchał siebie, a nie swoich doradców.
14: Cały ten obrazek jest spójny i on rzeczywiście układa się w jakąś taką dość przerażającą, ale sensowną całość z jednym elementem. Izrael też się musiał pomylić, ponieważ to, co uzyskaliśmy na wyjściu, to wcale nie jest osłabienie Iranu. Okej, jakiś trawnik przystrzyżono, ale za chwilę się może okazać, że jeszcze Iran na tym wyjdzie lepiej niż z początku się wydawało. Za chwilę może się okazać, że faktycznie, okej, to jest widmowe, że te pieniądze, które miałyby popłynąć na odbudowę, ale nie jest do końca powiedziane, że to się nie wydarzy. To memorandum porozumienia...
15: No to jest...
14: To jest cios w ambicje Bibiego totalny.
15: Tak. Tutaj Izraelczycy, wydaje mi się, że są o krok przed zaliczeniem strategicznej porażki, tylko ciągle gra się toczy. Zaraz powiem dlaczego. Izraelczycy w mojej ocenie, oni dokładnie wiedzieli, że będzie trudno, tylko zakładali, że jest szansa, nawet niewielka, przy pomocy, pełnym zaangażowaniu amerykańskim, osiągnąć maksymalne cele. To, że się Trump wycofał, pamiętamy, w grudniu, wtedy, kiedy były te wielkie protesty na ulicach, on się najpierw obiecał wsparcie protestującym, a potem zaczął rozmawiać z reżimem. To już w mojej ocenie był koniec tej pieśni. Znaczy, to już był koniec szans na dokonanie przewrotu politycznego w Iranie, bo ulica zrozumiała, że Donald Trump ich zdradził i nie zaufali mu już totalnie wtedy, kiedy Amerykanie i Izraelczycy zaczęli bombardować Iran, wtedy już postawę mieli taką, że to, że nam się nie podoba reżim, to nie oznacza, że uwierzymy, że drugi raz, że Trump nam pomoże. A poza tym to jakby to jest nasza sprawa, a nie Stanów, które będą nam urządzać, czy będą nam demolować nasz kraj. Izraelczycy w mojej ocenie, oni tu uprawiali nie tylko ekspertyzę, ale po prostu hazard polityczny. Postawili zbyt dużo na jedną kartę i dzisiaj za to płacą, bo Donald Trump, i to widać przy tym memorandum podpisywanym, on zaliczył taką wtopę w tej ostatniej wojnie studniowej, bo Amerykanie wystrzelali się ze swojego potencjału rakietowego, który będą odtwarzać przez najbliższe 4 lata. Zaliczyli porażkę, bo reżim się obronił, przetrwał, a w zasadzie dostali, prawda, mocno Amerykanie i Izraelczycy po głowie, bo to miała być epicka furia, a się stała epicką porażką. I co więcej, Amerykanie stracili wiarygodność jako ta siła, która, prawda,
14: rozdaje
15: karty. Miała być Wenezuela na Bliskim Wschodzie, scenariusz wenezuelski, a zrobiła się z tego, w mojej ocenie, ledwo uratowali scenariusz iracki w tym sensie, że mogliby ugrzęznąć. I
14: uniknęli go, prawda?
15: Uniknęli go.
14: Ledwo.
15: I to, co widzi...
14: A i tak jeszcze nie wiemy, czym to się dalej rozwinie.
15: Jak to się rozwinie? I teraz Trump dzisiaj jest w takiej sytuacji. Naprawdę zaliczył klęskę. I to klęskę od kogoś, kto tak jak Hamas jest jakby źródłem... Taki Hamas w klapkach, tutaj mamy ajatollahów w klapkach, tak? Którzy się okazali...
14: W skarpetkach nienawidzimy Ameryki.
15: Tak jest.
14: Przesławny.
15: Dokładnie.
14: Śmierć Ameryce.
15: Dokładnie. I efekt jest przeciwny do oczekiwań, bo reżim się skonsolidował, władze przejęli wojskowi, co więcej, odkryli nową super broń, takie irańskie Wunderwaffe, czyli ciśnienie Ormus. I już dzisiaj wiemy, że ta ciśnina Ormus będzie zawsze zamykana, jeżeli będziemy mieli do czynienia z kryzysem w relacjach irańsko-izraelskich albo irańsko-amerykańskich. To jest nowa broń Iranu.
14: No też parę innych rzeczy odkryli, prawda? Że
15: oczywiście
14: można bombardować
15: sąsiadów.
14: Tak jest.
15: Tak jest.
14: Ich instalacje ropponośne i rafinerie, i to się świetnie sprawdza, prawda? I proste.
15: Bardzo.
14: Proste.
15: Co więcej, oddawali Amerykanom, nie atakując Amerykanów.
14: Tak jest.
15: Po prostu genialna pod tym względem strategia. I teraz, póki nie zapomnę, sytuacja wygląda tak, że Trump zaliczył naprawdę wielką, wielką porażkę, ale ma przed sobą wybory połówkowe i do tych wyborów połówkowych musi jakby z czymś przyjść. No bo Iran naprawdę na nim ciąży. Zwłaszcza, że odczuli wojnę irańską Amerykanie na stacjach benzynowych i odczuli amerykańscy farmerzy, czyli rolnicy, wzrostem cen nawozów.
14: Tak.
15: I to wszystko powoduje, że ten deal, czyli to memorandum, które zostało zawarte, to w mojej ocenie Witkow, ale to jest moja intuicja, Witkow i Kushner mieli za zadanie podpisać cokolwiek. Trochę tak jak Jelcyn z Czeczenami. Po pierwszej wojnie czeczeńskiej zadanie było podpisać cokolwiek, żeby dać pokój.
14: Tak.
15: Dali sobie w tym memorandum 60 dni na zawarcie porozumienia technicznego i dzisiaj obserwujemy cyrki, prawda, tę wielką dramę grecką w Szwajcarii.
14: Tak,
15: rozmowy,
14: tak, tak.
15: Nie rozmowy.
14: Ale też widać wyraźnie, co robią Izraelczycy. Oni próbują to wywrócić.
15: Tak.
14: Bombardują Liban. Uważają, że i to działa, prawda? No bo wtedy tak Irańczycy zaczynają znowu
15: dlaczego
14: blokować Ormuz
15: i tak dlaczego dalej. To działa? Bo Izraelczycy... oni się zachowują w sposób taki, powiedziałbym, w tej sytuacji przytomny. To znaczy, na potrzeby wewnętrzne, czyli swoje krajowe, mówią nie, operacja libańska będzie kontynuowana, bo krytyka była taka, że Trump, podpisując porozumienie z Iranem, zrobił to porozumienie ponad głowami Izraelczyków, czyli pozbawił Netanyahu i Izraela suwerenności, bo decydował w sprawach Izraela bez w ogóle zapytania Izraela. Mhm. A J.D. Vance, który odwiedził Izrael, powiedział wprost, albo inaczej parafrazując, że Netanyahu ma się cieszyć, bo Trump jest ostatnim sprzyjającym mu przywódcą, a w ogóle to Izrael generalnie ma prawo do samoobrony, ale nie ma prawa do podważenia tego traktatu, tego porozumienia pokojowego. Czyli ruki paszwam, taki był przekaz. I w tej sytuacji Netanyahu musi, bo on też ma wybory wrzesień, październik, musi zrobić dwie rzeczy, a w zasadzie trzy. Po pierwsze, wygrać te wybory, ale traci karty, bo ta wielka opowieść miała być o tym, że byłby, prawda, tym królem
14: tak,
15: Bliskiego
14: tak,
15: Wschodu.
14: Oczywiście.
15: To się nie udaje. Więc teraz tak, nie może stracić poparcia Trumpa, bo nie może sobie na to pozwolić, bo bez Trumpa może
14: ale
15: polec.
14: Ale już stracił, że został ośmieszony dwukrotnie, upokorzony, nazwany wariatem, osoby, której wszyscy nienawidzą, odpowiedzialnym za, nie wiem, za nienawiść wobec Izraela, no po prostu szkodnikiem.
15: Dobrze, ale jeszcze Netanyahu liczy na to, że pamięć ludzka jest krótka. Podobna do pamięci złotej rybki, a więc jest krótka. I że Trump tuż przed wyborami, pamiętajmy, przełom września, października, albo Netanyahu pojedzie, poleci na tą słynną sesję ONZ-owską zwyczajowe we wrześniu i wtedy się spotka tuż przed wyborami z Trumpem w Stanach, albo udałoby się doprowadzić do wizyty Trumpa w Izraelu. I wtedy mógłby grać pewną kartą i na to liczy. Dlatego działania są dwojakie. Czyli z jednej strony mówi, że nie odpuścimy, Liban będzie kontynuowany, ale z drugiej strony ustami swojego ambasadora w Stanach Zjednoczonych mówi i teraz robi ambasador Izraela w Stanach naprawdę przepiękny szpagat, taki dyplomatyczno-intelektualny i mówi tak, że Izrael będzie przestrzegał porozumienia i teraz uwaga, wszyscy myślą irańsko-amerykańskiego, a on mówi nie, libańsko-amerykańskiego. Czy ktoś pamięta to porozumienie?
14: No właśnie.
15: I po przecinku dodaje, że nie będzie atakował Libanu, dopóki Hezbollah nie zaatakuje pierwszy. I teraz konia z rzędem temu, kto postawiłby cokolwiek na to, że nie uda się wygenerować sytuacji, w której Izraelczycy mogliby powiedzieć, ale nie, no Hezbollah nas zaatakował. Musimy odpowiedzieć z pełnią naszej mocy. I tu się koło zamyka i w ten oto sposób Netanyahu nie traci swojego resztek kontaktu z Trumpem, który go obraża, ale to nie jest powód do tego, żeby zachować się jak Meloni, czyli odnaleźć pewne atuty tak, i odpowiedzieć Trumpowi. Nie, on wie, że musi go mieć za wszelką cenę przy sobie, bo idą wybory. I to jest efekt tego, że Trump jest przymuszony wyborami, żeby cokolwiek, żeby pokazać, że ten deal, który podpisał i który został został ośmieszony, czy ten zawarty za 60 dni, czyli w połowie sierpnia, będzie prześwietnym, nowym JCPOA, lepszym niż ten, który wynegocjował Obama, ale z tym memorandum, które obserwujemy, to nie ma na to szans. Znaczy, to absolutnie nie ma na to szans i to, co obalił Trump, właśnie jest trupem z szafy, który wypadł i można by powiedzieć...
14: I śmierdzi.
15: Tak jest.
14: Przepraszam tak za jest. Brzydkie zakończenie. Ale tak rzeczywiście jest. Znaczy, no nie jest to, powiem szczerze, obrazek szczególnie zachęcający, ale na zasadzie klamry. Jakie, czy rzeczywiście zgodzisz się z tym, że ktoś tutaj popełnił błąd niesłusznego rozpoznania, bo mam wrażenie, że wszyscy popełnili, ale ten źródłowy byłby taki po stronie Izraela, że nie robi się deali z kimś tak narcystycznym jak Trump, bo zawsze się na tym traci.
15: Tak, tylko ja myślę, że dla nich ważniejsze jest to, że nowa odsłona, to znaczy nowa sytuacja, to jest nowa szansa. I Izraelczycy nie myślą w kategoriach oceny, bo oni mają ją brutalnie realistyczną, tylko myślą, że raczej jest to dla nich gra operacyjna. To znaczy...
14: Ale w tej chwili nie ma wielkich szans na to, że to się opłaciło. Czy myślisz, że są?
15: I jest niewielka szansa i proponuję zwracać uwagę na to, co będą, znaczy w jaki sposób Netanyahu będzie uruchamiał wszystkie swoje aktywa amerykańskie. Od chrześcijańskich syjonistów, po ewangelikalnych chrześcijan, po AIPAC, MAGĘ i tych wszystkich, którzy mają przynajmniej resztki postaw proizraelskich, których będzie przekonywał, zresztą słusznie, będzie podgrzewał ich krytycyzm wobec tego porozumienia, mówiąc, to jest fatalny deal. W ogóle nie można w niego wchodzić, dajcie nam zieloną rękę, a my dokończymy sprawę i wtedy będzie pełnia sukcesu i nie trzeba będzie być splamionym tym gorszym porozumieniem, niż wynegocjował Barack Obama.
14: Zielona ręka to chyba z tego trupa, który wypadł z
15: tak,
14: szafy.
15: Tak jest.
14: Dzięki wielkie. Agnieszka Bryc, doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była z nami. Serdecznie dziękuję.
15: Dziękuję bardzo.
16: Autopromocja. Zakaz telefonów w podstawówkach i edukacja zdrowotna po nowemu, a do tego jeszcze początek reformy, a więc nowe zasady nauczania w pierwszych i czwartych klasach. Sporo zmian od września czeka szkoły. Czy są na to gotowe? W wywiadówce zapytam o to ministra edukacji Barbarę Nowacką. Wtorek, 10:40, Krzysztof Chorwat. Zapraszam.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
19: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
20: Carrefour w sumie najlepszy jest.
21: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
22: Rosnące koszty życia i problem z kupnem własnego mieszkania dotyka niemal wszystkich europejskich metropolii. Młodzi ludzie coraz później wyprowadzają się z domów i odkładają zakładanie własnych rodzin. To wyzwanie, przed którym stoi cała Unia Europejska. Czy Bruksela ma pomysł na rozwiązanie tego kryzysu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji TokFM. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
23: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
24: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
25: To przy okazji zjesz z nami.
24: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
26: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
25: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
24: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
25: To tylko przy okazji.
24: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
27: Aflofarm.
0: HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
2: No, czekam na dobrą okazję.
1: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
2: O, wow, na pewno skorzystam.
1: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
2: A mają też inne osiedla?
1: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Brak zaproszenia dla prezydenta.

0: gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: W tle sytuacji jest odebranie prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego, co było odpowiedzią na nadanie przez ukraińskiego przywódcę imienia bohaterów UPA jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. Umowa na zakup 3 okrętów podwodnych w ramach programu Orka od Szwecji zostanie podpisana za tydzień w Gdyni, poinformował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że w ramach umowy Polska pozyska też od przyszłego roku okręt, który będzie użytkowany do czasu realizacji zamówienia. Minister podkreślił, że jest to kontrakt oczekiwany od 30 lat. Polska Grupa Zbrojeniowa szuka rodzimych firm do współpracy. Porozumienie w tej sprawie podpisała dzisiaj z Łódzką specjalną strefą ekonomiczną w ramach pierwszego z 10 planowanych w Polsce forów polskiego przemysłu zbrojeniowego. Celem jest włączenie polskich przedsiębiorców w łańcuch dostaw sektora obronnego. Jak dotąd w szukaniu firm PGZ współpracuje już z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a w Łodzi pytał o to reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
2: Jak mówi prezes PGZ Adam Leszkiewicz, pole bitwy się zmienia, co pokazuje wojna na Ukrainie i większe niż wcześniej wykorzystanie dronów.
3: Szukamy rozwiązań, które sprawią, że polskie wojsko będzie miało przewagę nad rozwiązaniami innych, no a my będziemy się czuć bezpieczni. Widać wyraźnie, że jest popyt na nowe technologie, na innowacje.
2: Nie wszystkie firmy muszą działać w branży zbrojeniowej.
3: Wyobraźmy sobie cukiernię, która działa gdzieś przy jednostce wojskowej i żołnierze tam kupują dobre ciastka. Czy można powiedzieć, że ona działa w przemyśle zbrojeniowym? No trochę można, a trochę nie. Takich przykładów można by mnożyć.
2: Firmy zainteresowane współpracą mogą rejestrować się przez internet, a później muszą przejść weryfikację. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Burze powoli będą zanikały i będzie coraz goręcej, a upalnie zrobi się pod koniec tygodnia, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
4: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
1: Szczegółowa prognoza pogody na najbliższe godziny już za kilka minut, a teraz w TOK FM czas na sport.
5: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie strzelonych goli na mundialu. Argentyńczyk zdobył bramkę w 38 minucie meczu z Austrią. To był jego 17 gol na Mistrzostwach Świata i tym samym zepchnął na drugie miejsce klasyfikacji wszechczasów Mirosława Klozego. Wcześniej w 9 minucie Leonie wykorzystał rzutu karnego. Argentyna prowadzi do przerwy z Austrią 1-0. Markieta Wądrowszowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami i dlatego nie wpuściła go do jej mieszkania. Agencja odrzuciła jednak argumenty Czeszki i nałożyła na nią maksymalną karę. W wielkoszlemowym Wimbledonie znów zagra Serena Williams. Amerykanka, podobnie jak Maja Chwalińska, dostała od organizatorów dziką kartę. 44-letnia tenisistka w tym miesiącu wróciła do rywalizacji w deblu, a teraz na londyńskiej trawie sprawdzi się w singlu. Po raz pierwszy od niemal 4 lat. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
7: Tego się można było spodziewać, bo gdy Maja Chwalińska dostała dziką kartę, organizatorzy Wimbledonu zostawili sobie jeszcze jedno wolne miejsce. Czekali pewnie, czy Serena Williams zdecyduje się na powrót do singlowej rywalizacji. A Amerykanka, mimo 44 lat, jak widać, czuje się na siłach. Powrót w tym miesiącu może nie był spektakularny, bo w deblu szybko odpadła w Londynie i Berlinie, ale jednak na wimbledońskiej trawie w przeszłości spisywała się wybornie. Wygrała ten turniej 7 razy, ostatnio równo dekadę temu. W singlu ostatni raz wyszła na kort podczas US Open w 2022 roku, dotarła wówczas do trzeciej rundy. Amerykanka to oczywiście absolutna legenda kobiecego tenisa z rekordowymi 23 tytułami wielkoszlemowymi na koncie. W imprezie tej rangi debiutowała w Nowym Jorku w 1999 roku. Tak, Igi Świątek i Maji Chwalińskiej nie było wtedy na świecie. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
6: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
5: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
1: W nocy tylko początkowo na południowym wschodzie kraju miejscami duże zachmurzenie i tam mogą wystąpić

0: burze z przelotnymi opadami deszczu. Nad ranem miejscami na północy i południowym wschodzie mogą wystąpić mgły. Temperatura minimalna w nocy od 10 stopni na północy, około 13 stopni w centrum, do 18 miejscami na Podkarpaciu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Jest 6 minut po godzinie 20, słuchamy Radio Tok FM. Przyszedł czas na program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Michał Brodowski. I za 20 parę minut zapraszamy słuchaczki i słuchaczy Radia Tok FM na antenę. Czy twoim zdaniem afera w Szpitalu Południowym w Warszawie będzie początkiem gruntownych zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce? To jest pytanie do słuchaczy i do słuchaczek. Za 20 parę minut przypominam od razu nasz numer 22 44 044, a rozpoczynamy od rozmowy z doktorem Piotrem Karniejem, specjalistą zdrowia publicznego z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu.
2: Z oświadczenia majątkowego 28-letniego lekarza Dawida Kasprzyka wynika, że w zeszłym roku zarobił on 1 700 000 zł. Był również radnym Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus. Warszawski Szpital Południowy poinformował, że w ciągu roku młody lekarz przepracował łącznie 3976 godzin. Wybuchł skandal, o którym mówi cały kraj. Z Pana perspektywy, jest to skandal, Pan to widzi jako skandal, ponieważ... A. Lekarz zarobił olbrzymie pieniądze. B. Bo nie mógł wykonywać poprawnie swojej pracy przez te tam kilkanaście godzin dziennie, plus jeszcze zajęcia pozaszpitalne. C. Bo był bez specjalizacji, a kierował SOR-em. Już kwestię wieku pominę, bo może nie ma znaczenia. D. Bo otrzymał stanowisko prawdopodobnie z przyczyn politycznych, a nie merytorycznych. Czy jeszcze z innego powodu, czy co innego jest dla Pana tutaj clue, a mianowicie stworzył specjalny tryb, tak zwany pokój VIP-owski, specjalny tryb przyjęć poza kolejką dla polityków, tryb niedostępny dla normalnych, zwykłych pacjentów. Która z tych rzeczy według Pana, czy też kiedy Pan usłyszał o tej sprawie, to była dla Pana najistotniejszym tutaj takim dzwonkiem alarmowym?
3: No to bardzo trudne, ale i bardzo łatwe pytanie tak naprawdę, bo można byłoby powiedzieć A, B, C, D, E, a jeszcze prawdopodobnie F i G, gdybyśmy znaleźli kilka innych argumentów. No tak, no wszystko z tego, co pan redaktor wymienił, bulwersuje. Natomiast myślę sobie, że tak naprawdę to jest pokłosie tego, że system na to po prostu pozwolił. Znaczy mamy ogólne reguły dotyczące tego, jak powinno funkcjonować zatrudnianie rezydentów, jak powinno funkcjonować zatrudnianie i wynagradzanie pracowników w ochronie zdrowia, w tym również lekarzy. Wiemy dokładnie, jakie kwalifikacje powinien...
2: Ale zatrzymajmy się. Przepraszam, przerwę panu, tak. Bo pan powiedział tak. Na jednym oddechu, mamy reguły AZS. Jakie reguły i gdzie?
3: Tak.
2: Bo tutaj tłumaczenie było takie, przynajmniej jak czytam w Gazecie Wyborczej tekst Judyty Watoły, no to ona już kilka lat temu zauważyła, że w niektórych szpitalach te płace są niezwykle wysokie, ale też godziny są. Ona podaje Szpital Miejski w Sosnowcu jako przykład. 4881 godzin rocznie. I ona napisała w tej sprawie do NFZ-u i NFZ właśnie mówi, pan mówi o regułach, a NFZ odpowiedział dziennikarce Wyborczej tak. NFZ musi się opierać na przepisach prawa, a te nie przewidują ograniczenia czasu pracy lekarzy zatrudnionych na kontrakcie.
3: To znaczy, panie redaktorze, rzecz polega tak naprawdę na tym, że jeżeli myślimy sobie o takiej dużej liczbie godzin, to ona rzeczywiście jest wysoka, ale w części da się usprawiedliwić, dlatego że są takie sytuacje, w której lekarze uprawiają tak zwaną turystykę medyczną i na przykład przenoszą się, mieszkając w jednym mieście, jadą na dwa, trzy dni łącznie dyżuru do innego miasta. Wobec tego te godziny się rzeczywiście bardzo mocno kumulują.
2: I gdybyśmy pomyśleli sobie wtedy? W takiej sytuacji?
3: No wtedy znam takie przypadki, gdzie lekarz na przykład dyżurował przez 3 dni non-stop, czyli tak naprawdę 3 razy 24 godziny. A było to możliwe tylko w takim wypadku, że kontrakt, który tam zawarł, to był kontrakt nie była to mowa o pracy oczywiście, bo to byłoby niemożliwe, ale właśnie był to kontrakt z firmą, którą lekarz prowadził, a więc z punktu widzenia formalno-prawnego i szpitalnego wszystko byłoby w porządku. Problem też był taki, no oczywiście szpital, dyrekcja doskonale wiedzieli, że że rzecz jest niebezpieczna z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów. Natomiast no, nie było alternatywy tak naprawdę, bo gdyby tych lekarzy nie było w wielu miejscach, to po prostu nie byłoby kontraktu.
2: Ale pan mówi, że spróbujmy ten cały obrazek jakoś lapidarnie opowiedzieć. Czyli pan mówi o sytuacjach, kiedy szpital albo zgodzi się na takie rozwiązanie, że lekarz będzie bardzo długo pracował i to stwarza niebezpieczeństwo dla pacjentów, albo jaka jest alternatywa?
3: Albo alternatywa jest taka, że na przykład szpital nie znajdzie obsady dyżurowej i w tym momencie będzie zmuszony zamknąć określony oddział dla pacjentów, i tracąc wielokrotnie wyższy kontrakt i możliwości zarabiania dla pozostałego personelu. To oczywiście jest patologia i tak nie powinno być. I wszyscy mamy tego świadomość i wiemy, że tak rzeczywiście jest. Natomiast z czego to przede wszystkim wynika? No to wynika stąd, że szpitale w Polsce są podległe w większości samorządom lokalnym, samorządom powiatowym. Natomiast w wielu przypadkach samorządy te mają wielkie ambicje posiadania na terenie powiatowych szpitali i bardzo specjalistycznych oddziałów. Nie jest w tej chwili już dzisiaj niczym nadzwyczajnym, że w wielu miejscach mamy oddziały ortopedyczne, oddziały kardiologiczne, oddziały endokrynologiczne, czyli takie oddziały, które jeszcze do niedawna znaliśmy tylko i wyłącznie ze szpitali wojewódzkich, szpitali wielospecjalistycznych, a dzisiaj te oddziały są na terenie powiatów. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy tak naprawdę szpital powiatowy, czy dawniej rejonowy, to był szpital, który miał 4-5 podstawowych oddziałów i to wystarczało. Natomiast dzisiaj, no tak jak mówię, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia dość nieźle płaci za wiele oddziałów tego typu właśnie, no to dyrekcje zauważyły, że jest to po pierwsze doskonałe źródło przychodu, a po drugie doskonałe źródło również prestiżu dla polityków.
2: Ale co tu się nie zgadza w tym równaniu? Bo pan mówi, ale są pieniądze na otwieranie tych oddziałów. To co tu się nie zgadza w tym równaniu, że okazuje się, że trzeba zapłacić lekarzowi bardzo dużo albo zatrudnić go na 3 doby pod rząd?
3: Nie zgadza się przede wszystkim to, że tych lekarzy wysokospecjalistycznych, tych lekarzy kwalifikowanych do właśnie tych unikalnych specjalności, no po prostu brakuje. Ich jest dużo na terenach miast wojewódzkich, na terenie dużych aglomeracji i to zresztą Naczelna Izba Lekarska od wielu lat już powtarza, że my mamy odpowiednią liczbę lekarzy w Polsce co do liczby mieszkańców, wobec tego my nie możemy powiedzieć o tym, że mamy zbyt mało lekarzy w ogóle w kraju. Natomiast wielokrotnie powtarzamy, że mamy tych lekarzy bardzo źle rozłożonych, jeśli chodzi o kwestie przestrzeni. Wobec tego mamy ich wiele w dużych miastach, natomiast brakuje ich w miastach mniejszych, w miastach powiatowych i rzeczywiście to jest ten problem. Wobec tego zdarzają się takie sytuacje, że jeżeli na przykład samorząd powiatowy, samorząd lokalny chce utrzymać za wszelką cenę oddział specjalistyczny, no to ściąga, czy sprowadza takiego właśnie lekarza specjalistę na 2-3-dniowy dyżur, 24-godzinny albo 48-godzinny i po prostu w ten sposób zapewnia sobie funkcjonowanie oddziału.
2: Ale to tylko, bo to pewnie słuchacze sobie myślą, zaraz, to w jaki sposób pan traktuje? Kiedy pan się dowiedział o sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie, kiedy na to stanowisko kogoś, kto koordynuje SOR, jest brany 28-letni lekarz i to bez specjalizacji, a pan mówi, że tych lekarzy jest w dużych miastach dużo, to czemu to według pana doszło do takiej sytuacji? Czy to była polityczna nominacja?
3: No to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że trudno mi sobie taką sytuację wyobrazić, szczególnie w Warszawie, w której lekarzy anestezjologów jest bardzo wielu, a oprócz tego mamy ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która bardzo jasno mówi o tym, kto może być kierownikiem SOR-u. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę nie mamy tu mowy o kierowniku, tylko o koordynatorze. Mhm. A więc dyrekcja wiedziała o tym, że te kwalifikacje są niewystarczające, że ten kandydat na to stanowisko nie spełniał wymagań ustawowych, wobec tego nie powołała go na stanowisko kierownika, tylko właśnie koordynatora. Mhm. Oczywiście przekazując prawdopodobnie te same uprawnienia, ale tego nie wiemy, bo ja osobiście nie widziałem warunków pracy, warunków umowy i przypuszczam, że społeczeństwo również nie. No ale można przypuszczać, że tak się właśnie działo. Natomiast to jest nieprawidłowość i to rzeczywiście no, należałoby zadać pytanie. Zresztą przypuszczam, że i prokuratura będzie się tym interesowała i na pewno właściciel, czyli samorząd miasta stołecznego Warszawy będzie się temu przyglądał. No bo to jest rzeczywiście rzecz, którą należy zidentyfikować, dlaczego ona się w ogóle wydarzyła. Natomiast no, myślę sobie rzeczywiście, że mamy tutaj do czynienia z nałożeniem bardzo wielu różnych sytuacji, które na pewno ocenić musimy bardzo negatywnie i krytycznie. No przede wszystkim brak nadzoru nad tym, co się rzeczywiście tam działo. Wiemy z doniesień dziennikarskich, że sytuacja znana jest od pewnego czasu. No pytanie, dlaczego dopiero teraz sprawa stała się oficjalna i dlaczego nikt wcześniej na to nie zareagował.
2: Ale pan powiedział brak nadzoru i teraz słuchacze i słuchaczki myślą sobie tak, zaraz, skoro tutaj pan redaktor na początku przywołał artykuł Judyty Watoły z Gazety Wyborczej o analogicznej sprawie i tam zawezwano NFZ i NFZ mówi, no musimy się opierać na przepisach prawa. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić z lekarzem, który przepracował w roku 4881 godzin w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. Aha. To pan mówi w zasadzie o jakiego rodzaju nadzorze? Samorządu? Czy...
3: Przede wszystkim tutaj, jeżeli mówimy o nadzorze, to pierwszą linią nadzoru to jest oczywiście zarząd szpitala, czyli albo dyrektor szpitala, jeżeli mówimy o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, albo zarząd spółki, która jest w przypadku, jeżeli mówimy o szpitalu będącym spółką z o.o. Po drugie, mamy radę nadzorczą, jeśli jest to spółka z o.o., tak jak na przykład właśnie w szpitalu w Warszawie. No i wreszcie organy nadzoru, takie właśnie na przykład jak samorząd lokalny, samorząd województwa czy samorząd powiatu, więc to są te organy, które mogą ten nadzór prowadzić. Poza tym tu w przypadku Szpitala Południowego mamy jeszcze do czynienia z procesem specjalizacji lekarza, wobec tego tak naprawdę należałoby sprawdzić jeszcze, w jaki sposób ten lekarz odbywał procedury specjalizacyjne i wymagane do tej specjalizacji czynności wynikające właśnie z tego, że tą specjalizację realizował. Więc jest to bardzo dużo wątków, które należałoby podjąć. Ja oczywiście nie odważę się powiedzieć, czy one były realizowane prawidłowo, czy nie, bo jak mówię, nie znam dokumentacji. Natomiast z całą pewnością są to rzeczy, które należałoby wyjaśnić, bo to są te właśnie miejsca, dla których organy nadzoru i kontroli powinny działać. Jestem dość przeciwny takiemu trybunałowi internetowemu, który zna się lepiej, nie znając sprawy. Ale zdecydowanie możemy powiedzieć, że no, okoliczności, które opisali dziennikarze, no, na pewno podważają wiarygodność intencji, czy też podważają ewentualnie to, co się rzeczywiście wydarzyło. No tak być nie powinno, to bez wątpienia.
2: Ale pan powiedział o tym, że lekarzy w Polsce jest per capita
3: odpowiednia
2: ilość, tylko chodzi o ich rozłożenie. I tak myślę, bo gdzieś w tyle głowy mam tą sprawę, którą zgłaszali nam lekarze z zagranicy, z Białorusi i z Ukrainy, że oni mają olbrzymi problem ostatnio, żeby, bardzo rygorystyczne są teraz te wymagania, żeby oni mogli podjąć, bo chcą, oczywiście chcą w domyśle, to jest bardzo wrażliwa kwestia, ale domyślę, być może czasami za mniejsze stawki niż polscy lekarze, co oczywiście budzi sprzeciw branży i rozumiem, że pan może powiedzieć chwileczkę, tutaj pilnujmy rynku jako branża, pilnujmy, żeby tak nie było tego dumpingu płacowego. Ja to rozumiem i pan pewnie to powie zaraz, ale mimo wszystko, czy nie sądzi pan, że zmniejszenie tych wymagań i procedur weryfikacyjnych dla lekarzy z Białorusi i z Ukrainy, bo one są teraz bardzo rygorystyczne, one spowodowałyby, że ta sytuacja uległaby zmianie na lepsze?
3: No, chyba zaskoczę pana redaktora, dlatego że nie powiem właśnie tego, że jestem przeciwny takiemu zachowaniu. Wręcz przeciwnie, uważam, że należałoby je wprowadzić. Powiem więcej, ponieważ uważam, że należałoby wymagania może nawet nie tyle obniżyć, bo tu nie chodzi o kwestię obniżania jakichś kwalifikacji, bo przecież tak naprawdę obniżanie kwalifikacji czy obniżanie oczekiwań tak naprawdę może się odbić na bezpieczeństwie pacjenta. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy dopasowywali oczekiwania pacjentów, czy też możliwości świadczeń właśnie do tych oczekiwań pacjentów. I ja od dawna jestem zwolennikiem tak zwanych płynnych kompetencji, a więc takiego przenikania się pomiędzy zawodami medycznymi różnych kompetencji i dlatego bardzo apeluję na przykład o to, aby właśnie na przykład dzielić się tymi kompetencjami, żeby tam, gdzie nie mamy lekarza, a gdzie procedurę bezpieczną dla pacjenta, oczekiwaną przez pacjenta może wykonać pielęgniarka, pielęgniarz, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, żeby właśnie przejmowali te świadczenia i te czynności, bo dzięki temu nagle okazałoby się, czy mogłoby się okazać, i mamy zresztą na to dowody naukowe, które mówią o tym, że wtedy pacjent uzyskuje odpowiednie świadczenie, odpowiednią usługę, natomiast nie angażuje do tego celu lekarza, który jest dedykowany do poważniejszych, czy też bardziej istotnych kwestii. Więc rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o kwestie lekarzy zagranicznych, oczywiście wchodzi jeszcze w tej chwili kwestia tego nieszczęsnego kursu językowego, który w tej chwili jest dość dużym problemem dla wielu z nich, czy też dopuszczenia w ogóle do prawa wykonywania zawodu. No ale gdybyśmy sobie z tym poradzili, to ja jestem zdania, że absolutnie rynek należy otwierać, dlatego że jeśli patrzymy sobie na takie rynki, na przykład jak rynek brytyjski, który przez wiele lat otwierał się właśnie na lekarzy zagranicznych, no to w pewnym momencie tak naprawdę gdyby nagle nie było tych lekarzy zagranicznych, no to rynek ochrony zdrowia po prostu by się załamał. No tak, ja przypuszczam, że w Polsce tylko wie pan, takiego przypadku nie będzie, ale
2: tak,
3: jednak.
2: Ja rozumiem, ale mimo wszystko myśmy dostawali tu w Radiu Tok FM wiele sygnałów od osób z Ukrainy, z Białorusi, którzy przyjechali, tu mieli uprawnienia, wygaszone im zostały, bo warunkowo je otrzymali i okazuje się, że są szacunki, że to mogą być tysiące osób, które mogłyby po prostu zasiedzieć nasz system ochrony zdrowia i których nie ma. I to jest coś, co...
3: Tak, ale to nie tylko lekarze, ale również pielęgniarki i pielęgniarze. Mamy tego typu doświadczenia również i rzeczywiście te osoby z dnia na dzień straciły swoje uprawnienia. Ja bardzo na tym bolewam, bo uważam, że procedura, według której to się odbyło, jest absolutnie podważająca, że tak powiem, zaufanie obywateli do państwa, bo tak nie powinno się zdarzyć, bo ten proces powinien być zupełnie inaczej realizowany. zrealizowane. Natomiast uważam, że rzeczywiście powinniśmy dążyć do tego, że jeżeli rzeczywiście chcemy zabezpieczyć pacjenta, bo tak naprawdę system opieki zdrowotnej musi zabezpieczać pacjenta i to w ogóle nie mam wątpliwości, że jest inaczej, to my musimy pacjentowi zaoferować te świadczenia, których on oczekuje albo które są jemu potrzebne, bo to też nie jest koncert życzeń, prawda? Więc jeżeli pacjent potrzebuje świadczenia, to on powinien je otrzymać. I teraz pytanie, kto te świadczenia będzie mu realizował?
2: Tak, pan mówi o tym koncercie życzeń, ale początek tego, na samym początku naszej rozmowy ja pana zrozumiałem, że my mamy zbyt dużo specjalistycznych oddziałów pootwieranych w miejscach, gdzie być może nie ma to uzasadnienia i teraz nie wiem jakiego, ekonomicznego? Ja tak zrozumiałem to na początku, co pan mówi.
3: Już mówię, na czym to polega. Jedno z drugim nie ma tak naprawdę sprzeciwu, dlatego że proszę zobaczyć, że my tak naprawdę mamy system opieki zdrowotnej, szpitale głównie, zbudowany dość mocno historycznie. To znaczy te szpitale, one były budowane lata temu, 20-30 lat temu i wtedy pojawiały się oddziały szpitalne, które wtedy być może miały uzasadnienie ekonomiczne, uzasadnienie demograficzne. Natomiast dzisiaj sytuacja się zmienia o tyle, że te szpitale, one dalej są takie, jakie były 20 czy 15 lat temu. Natomiast lokalnie zmieniła się na przykład sytuacja demograficzna. Miejscowości wyludniają się, zmniejsza się ilość na przykład urodzeń dzieci, na przykład w kontekście niedawno podejmowanej tematyki na przykład oddziałów położniczych. Poza tym zmienia się sytuacja dotycząca właśnie pracowników, bo jeszcze 15-20 lat temu my nie mieliśmy pielęgniarek czy pielęgniarzy magistrów pielęgniarstwa. Nie mieliśmy magistrów fizjoterapii i nie mieliśmy magistrów ratownictwa medycznego. Więc to się wszystko zmienia. My musimy w tej chwili dostosować system nie do tego, co było 20 lat temu, ani też do życzeń samorządowców, którzy życzą sobie, żeby mieć jak najbardziej specjalistyczny oddział, który będzie platformą czy też trampoliną do następnych wyborów samorządowych. Tylko my musimy dopasowywać system do tego, co po pierwsze jest możliwe finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a poza tym do oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności. To tak naprawdę jest potrzebne, ale to, żebyśmy mogli robić, że musimy to zidentyfikować po prostu.
2: Ale jak pan ocenia z kolei, muszę o to zapytać, reakcję branży, bo kiedy ja czytałem, że rzeczony lekarz został oficjalnie wezwany przed Okręgową Radę Lekarską, żeby sprawdzić, czy nie naruszono zasad kodeksu etyki lekarskiej. Oczywiście to jest zrozumiałe, tylko pan oczekiwał takiej reakcji mocniejszej, innej? Czy jak środowisko w ogóle to odebrało, co powiedziała Okręgowa Rada Lekarska? Poproszę do nas tu na wyjaśnienie.
3: Okręgowa Rada Lekarska nie miała tak naprawdę innego wyjścia, dlatego że będąc poinformowaną o takim podejrzeniu nadużycia, musiała sprawę wyjaśnić. Na pewno powołany został Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, który jest odpowiedzialny właśnie za to, żeby tą sprawę wyjaśnić. Więc tutaj, jeśli chodzi o kwestię działania Okręgowej Rady, oceniam ją bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście też trzeba mieć na uwadze, że Okręgowa Rada Lekarska nie jest organem policyjnym. To jest
2: właśnie, jakie ma kompetencje? Bo ja na przestrzeni orientuję, pewnie słuchacze i słuchaczki też nie. Czy co może być to ostatnim etapem, czy co jest na końcu takiego postępowania przed Okręgową Radą Lekarską?
3: No, jeżeli okaże się, że rzeczywiście doszło do naruszenia zasad etyki, bo tak naprawdę Okręgowa Rada Lekarska tylko i wyłącznie tym się może zajmować. Okręgowa Rada nie będzie analizowała ani złamania przepisów prawa, bo od tego są organy prawa i prokuratura. Nie będzie też analizowała procesu specjalizacji lekarskich, czy tego, czy proces specjalizacyjny odpowiednio był realizowany, czy nie, bo od tego z kolei jest Centrum Kształcenia Podyplomowego, które prowadzi tą specjalizację. Natomiast Okręgowa Rada Lekarska jest organem dedykowanym do oceny właśnie etyki zawodowej lekarza i tego, czy lekarz może wykonywać dalej swój zawód. Więc no, oczywiście tych sankcji, które może lekarz się spodziewać, jest bardzo wiele. No, od upomnienia poprzez nagane, czyli takie powiedziałbym najłagodniejsze ewentualnie kary. I to są kary, bo one będą wpisane do rejestru lekarzy ukaranych, więc to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie pogrożenie palcem. Aż poprzez zawieszenie prawa do wykonywania zawodu, a nawet odebranie prawa wykonywania zawodu. Więc to są rzeczywiście dla lekarza jest to, przepraszam za wyrażenie, troszkę śmierć zawodowa. Natomiast jest to sankcja bardzo, bardzo poważna. Nie można w Polsce wykonywać zawodu bez posiadania prawa wykonywania zawodu. Więc to są rzeczywiście te rzeczy, które Rada Lekarska może
2: zrobić. Rozumiem, ale kolejna rzecz, o którą muszę pana zapytać, chyba jedna z najbardziej wrażliwych w tej całej sytuacji, a mianowicie błyskawicznie parlament się zajął tą sprawą, przyjęto projekt ustawy i stworzony zostanie publiczny rejestr wynagrodzeń lekarzy, który będzie powiązany z numerem PESEL takiego lekarza. I teraz pytanie, jak to ocenić? Bo z jednej strony część opinii publicznej mówi, no właśnie, dowiemy się, ilu jest takich milionerów. Tylko jaki będzie według pana efekt wejścia w życie tej ustawy? Co się
3: no, ocenie, wydarzy? Otóż nie dowiemy się, dlatego że to, czego się dowiemy, ale tak naprawdę my to już możemy w wielu miejscach dowiedzieć się, bo przecież mamy właśnie oświadczenie majątkowe, więc właśnie się dowiedzieliśmy. I
2: ale
3: już
2: nie,
3: z tego
2: to
3: wynika.
2: Było oświadczenie majątkowe w związku z tym, że ten pan lekarz był radnym.
3: Ale takich lekarzy będących radnymi, dyrektorów szpitali będących radnymi mamy więcej. Natomiast czego się dowiemy, to dowiemy się o tym, ile zarabiają lekarze na umowie o pracę. Natomiast w przypadku, jeżeli mamy do czynienia z lekarzami będącymi kontraktowcami, czyli zatrudnionymi na podstawie umowy cywilnoprawnej z podmiotami leczniczymi, no to tutaj tego się raczej nie dowiemy, dlatego że po pierwsze te wynagrodzenia są objęte klauzulą poufności działalności gospodarczej. Po drugie, w sytuacji, kiedy na przykład lekarze zrzeszają się w wieloosobowe podmioty lecznicze, no to tak naprawdę szpital nie wie, ile ten lekarz zarabia, natomiast szpital wie, ile płaci za tak zwany wynajem lekarza od innego podmiotu leczniczego. Więc to są informacje, których my się jednak nie dowiemy. Natomiast nawet gdyby się okazało, że będziemy doskonale potrafili przypisać do PESEL-u określone kwestie wynagrodzenia, to powiem szczerze, do niczego to nie prowadzi, dlatego że nie o zaglądanie w portfele tutaj chodzi, tylko chodzi o kwestię reformy systemu opieki zdrowotnej, a więc o to, w jaki sposób my wydajemy publiczne środki na to, w jaki sposób funkcjonują placówki medyczne. Wobec tego dla mnie ta reakcja posłów jest taką reakcją, powiedziałbym, nadmierną, a przy okazji w 100% polityczną. Proszę zobaczyć, że tak naprawdę i z prawej, i z lewej strony mamy do czynienia z jakby zgodą na tego typu postulat, ale tylko dlatego, że chodzi o polityka, że chodzi o człowieka, który reprezentuje ugrupowanie polityczne. Nieważne, czy z prawej, czy z lewej strony, to akurat nie ma tu większego znaczenia, dlatego że jedna strona krytykuje tylko dlatego, że polityk pochodzi z partii rządzącej, a druga strona krytykuje dlatego, że chce się oczyścić z ewentualnego zarzutu pomijania sprawy czy zamiatania pod dywan. Więc i z jednej, i z drugiej strony jest to polityczne. Dla mnie absolutnie niedopuszczalne.
2: No ale pan mówi polityczne, ale właśnie czytam oświadczenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. W największym skrócie domaga się ustawowego zakazu łączenia funkcji kierowniczych w publicznych placówkach medycznych z członkostwem w partiach politycznych. Z pana perspektywy, pana znajomości środowiska, to jest rzeczywiście duży kawałek branży, lekarzy, którzy są jednocześnie politykami.
3: To znaczy, moim zdaniem, nie jestem prawnikiem, ale na mój rozum jest to postulat niekonstytucyjny, dlatego że on tak naprawdę narusza obywatelskie prawo do zgrzeszania się w partiach politycznych, więc nie sądzę, żeby ktokolwiek w ogóle podjął tego typu dyskusję i trochę dziwię się, że tego typu postulat się pojawił.
2: Bardzo, ale ktoś pana słucha i mówi, chwila, to policjanci nie mogą być w partiach politycznych, a lekarze mogą.
3: No tak, ale policjanci są funkcjonariuszami publicznymi, reprezentują majestat państwa, natomiast lekarze
2: zaufania publicznego jednak.
3: To prawda, ale to musielibyśmy doprowadzić do zmiany bardzo dużej ilości przepisów prawnych i musielibyśmy bardzo mocno, że tak powiem, przedefiniować istotę w ogóle.
2: Ja pana rozumiem w pełni, z pana taki legalista wychodzi, ja jestem tutaj z panem, tylko ja o co innego pytam tak naprawdę, może źle sformułowałem. Chodzi mi o to, czy według pana rzeczywiście do takich nieprawidłowości, od których zaczęliśmy, o których mówi cała Polska, dochodzi ze względu na to, że zbyt wielu lekarzy jest zbyt blisko polityki, tak?
3: Nie trzeba być członkiem partii politycznej, żeby być blisko polityków, więc myślę sobie, że ten postulat niewiele by zmienił. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że my tak naprawdę, nawet nie będąc członkami partii politycznej w różnych miejscach, jesteśmy związani czy zobowiązani do realizowania pewnych zadań czy pewnych misji, które są przez, no nie chcę powiedzieć partie polityczne, ale osoby związane z polityką zobowiązani. Przecież no, spójrzmy, jak wygląda status własnościowy szpitali powiatowych. Przecież one należą do samorządu powiatowego, a samorząd powiatowy zarządzany jest przez starostę, który do jakiejś partii najczęściej należy. Więc to absolutnie niczego nie zmieni. Więc w tym momencie dyrektor może być absolutnie przejrzysty i apolityczny, no ale jednak powołuje go jakiś samorząd, jakaś władza, jakiś marszałek województwa. A więc ktoś, kto oczekuje od niego realizacji pewnej misji, którą ten samorządowiec realizuje. Więc to jest postulat moim zdaniem absolutnie chybiony.
2: Rozumiem. Powoli będziemy kończyli naszą rozmowę, ale na końcu zadam panu takie trochę filozoficzne pytanie, bo dzisiaj nagle uderzyło mnie to, że przecież ja gdzieś tam pamiętam taką frazę sprzed poprzednich rządów opozycji i poprzednich rządów opozycji, gdzie to hasło brzmiało: pokaż lekarzu, co masz w garażu. I też było wzmożenie, okrutne wzmożenie społeczne, że podsycane przez polityków, że oto mamy tu kastę lekarzy dobrze zarabiających i to jest taki wróg publiczny. I pamiętam tam, przecież to nie było aż tak dawno, i pamiętam, że wtedy to nie dało efektu w jakiejś istotnej w postaci jakiejś istotnej reformy systemu ochrony zdrowia. Czy pan myśli, że w związku z zbliżającymi się w przyszłym roku wyborami tu będzie inaczej, czy też to podzieli los tamtej frazy, pokaż lekarzu, co masz w garażu?
3: Absolutnie, absolutnie sytuacja będzie taka jak wówczas, dlatego że jest to działanie punktowe, jest to działanie tylko i wyłącznie wybrane dla zachowania określonego efektu politycznego. Natomiast ja postuluję zmiany systemowe, a więc uważam, że jeżeli chcemy rzeczywiście doprowadzić do zmiany systemu ochrony zdrowia i w tym również do eliminacji kominów płacowych, do uporządkowania kwestii kompetencji zawodów medycznych, do określenia właściwego poziomu wynagradzania, w tym również wynagradzania menedżerów i dyrektorów, bo tak naprawdę to też jest istotne z punktu widzenia systemu opieki zdrowotnej, to musimy po prostu usiąść do wspólnego stołu i apolitycznie się dogadać, jak ten system sobie wyobrażamy. Tym bardziej, że proszę zauważyć, że my tak naprawdę mamy za chwilę kolejne wybory parlamentarne i no, nie chcę być złym prorokiem, ale nie wyobrażam sobie, żeby aktualna władza zabrała się za jakiekolwiek reformy, bo przecież te reformy będą skutkowały dla następnej kadencji. Mhm. No, oczywiście niezależnie od tego, kto wygra, ale jednak zwykle w Polsce tak jest, że jedna reforma oddziałuje tak naprawdę na następną kadencję innej partii. Więc to są te argumenty, które prawdopodobnie nie zachęcają do jakichkolwiek zmian. I niestety obawiam się, że sytuacja niestety niewiele się poprawi.
2: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Piotr Karniej,
3: serdecznie dziękuję.
2: Specjalista zdrowia publicznego Uniwersytet WSB Emerita w Wrocławiu. Dziękuję, do widzenia, dobranoc.
3: Kłaniam się, do widzenia.
2: 20:31. Nasz numer to 22 44 044. Pytamy dziś słuchaczy i słuchaczki, czy twoim zdaniem afera w Szpitalu Południowym w Warszawie będzie początkiem gruntownych zmian w systemie ochrony zdrowia? Czy państwo myślą tak, no to jest coś, co przesądzić może o wyniku wyborów, w związku z czym rząd się za to weźmie. Czy też, tak jak przed chwilą nasz gość powiedział, to właśnie dlatego, że idą wybory, rząd się za to nie weźmie. I jak państwo oceniają w takim razie błyskawiczne przeprowadzenie projektu ustawy, całego procesu legislacyjnego w Sejmie, związanego z powiązaniem wynagrodzeń lekarzy z ich numerami PESEL-ów? Czy to nie jest trochę droga na skróty? No, ciekawe, co państwo o tym sądzą. Nasz numer to 22 44 044. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
4: Reklama.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
8: No, czekam na dobrą okazję.
7: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
8: O, wow! Na pewno skorzystam.
7: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
8: A mają też inne osiedla?
7: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Są rzeczy, które warto doświadczyć osobiście. Zapraszamy na Dni Otwarte. Konwiktorska Residence. 25 i 26 czerwca. Zobacz apartamenty, porozmawiaj ze specjalistami od wnętrz i poznaj pracę artystów. Przyjdź, zobacz, poczuj atmosferę tego miejsca. Umów dogodną godzinę wizyty na konwiktorska.pl.
4: Reklama.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 20:34. Czy twoim zdaniem afera w Szpitalu Południowym w Warszawie będzie początkiem gruntownych zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy Radia Tok FM. Nasz numer to 22 44 044. Pan Waldemar z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Waldemarze.
13: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
2: Słuchamy.
13: Odpowiadając na pana pytanie zamknięte, myślę, że tak, będzie początkiem zmian, jeżeli chodzi o kwestię podejścia zatrudnienia lekarzy w szpitalach i zmian w ogólnej służbie zdrowia. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że przede wszystkim sprawa z Warszawy, ze Szpitala Południowego pokazała niestety, ale nierówności, jeżeli chodzi o kwestie płacowe w społeczeństwie ogólnym. Tak? Osoba, która, lekarz, która może zarobić ponad 1,5 miliona złotych w ciągu roku, no jest niewspółmierna w stosunku do ludzi, którzy też kończą studia i zarabiają po, powiedzmy tam 200 tysięcy, tak? No niestety jest to patologia i według mnie wprowadzenie ustawy przez rząd, przez koalicję związanej z kwestiami PESEL-u, no jest bardzo ważna, żeby po prostu ją przed kolejnymi wyborami wyjaśnić.
2: Ale pan jest przekonany, że ta ustawa rozwiąże problem? Ponieważ my się...
13: Nie. Aha. Nie, tak. Ona nie rozwiąże problemu. Ona pokaże drogę, jak można, w jaki sposób znaleźć patologię, tak? Bo tych patologii w Polsce wśród lekarzy jest dużo, tak? I to pokaże w jakiś sposób drogę do tego, jak później w przyszłości, czy za tego, czy za kolejnego rządu działać, aby zapobiegać tego typu patologiom. Po drugie...
2: Ale z jakiego powodu rząd miałby to robić? Nawet pokaże tylko, że niektórzy dużo zarabiają. Będzie raz na jakiś czas media będą o tym mówiły. I co rząd mógłby w tej sytuacji zrobić? No bo poza tym ujawnieniem...
13: Przede wszystkim wzbudzi postrach wśród lekarzy, którzy...
2: Aha, mówi pan o jakimś rodzaju efektu mrożącego, tak?
13: Tak, którzy nadużywają tego typu rzeczy. Powiem dlaczego. Załóżmy lekarz, który jest zatrudniony na kontrakcie, kupuje sobie samochód, oczywiście na fakturę, ale wykorzystuje go do celów prywatnych, tak? Jeździ po całej Europie, lata po całym świecie, no robi sobie koszty, tak? No jeżeli ma 1,6 milion...
2: Ale panie Waldemarze, przepraszam, z całym szacunkiem, a nie tylko lekarze tak robią w naszym kraju.
13: Jasne, tylko powiem panu w ten sposób. Lekarz, prawnik, poseł czy osoby zaufania publicznego, osoby, które nawet ksiądz, tak, które w jakiś sposób są elitą tego społeczeństwa, muszą dawać przykład.
2: Ale to pan mówi pan wierzy w jakiś rodzaj, z całym szacunkiem, w jakiś rodzaj oburzenia społecznego, pewnej fali sprzeciwu wobec takich postaw, tylko to ja rozumiem, panie Waldemarze, tylko to oznacza, że tak, to o czym pan opowiada, to tak, trzeba ujawnić takie sytuacje, nagłośnić takie sytuacje i spowodować, żeby pojawił się swego rodzaju wstyd, czy nie wiem, panie Waldemarze, ktoś za moment zadzwoni i powie, a tam, nie zreformujemy tego, nie namówimy ludzi, żeby się wstydzili, po prostu zróbmy prawdziwy system podatkowy, jak ktoś zarabia 1,5 miliona, to niech tak jak w innych krajach europejskich płaci od tego naprawdę duży podatek. I koniec. Bo nie,
13: no wie pan, panie redaktorze, mamy etykę podatkowe. Tak. Dlaczego nie mamy trzeciej? Dlaczego nie mamy 40% dla najbardziej zarabiających? Dlatego, że nawet te 40%, która by była, ale od umów o pracę, byłaby omijana, tak? Więc to jest być może moment, kiedy trzeba się pokłonić i niestety, ale ten... Przepraszam, haracz od tych najbardziej...
2: Kaszle pan, panie Waldemarze, musi się pan umówić na wizytę do lekarza.
13: Panie redaktorze, dziękuję, ale leczę się samemu. Natomiast jeszcze słuchając całego wywodu i całej rozmowy z ekspertami, powiem w ten sposób. Przede wszystkim studia w Polsce są bezpłatne. Czy studia medyczne, czy jakiekolwiek inne. Dlaczego nie możemy na zasadzie, nie wiem, benchmarku poszukać rozwiązań związanych z tym, że lekarz, który kończy studia, ma przepracować w Polsce 5 lat w wyznaczonym miejscu. Nieważne, czy to jest Cim Dolny, nieważne, czy to jest Warszawa, po prostu dostaje mieszkanie, ma tam jechać i przez 5 lat po prostu musi to odpracować.
2: Panie Waldemarze, to jest bardzo, bardzo ciekawy pomysł, który w wielu krajach jest stosowany. To jest arcyciekawe, że pan dołożył do tej dyskusji jeszcze ten argument. Dziękuję za pana głos. Pan Waldemar z Krakowa był z nami. Rzeczywiście, w rozmowie z naszym gościem, doktorem Piotrem Karniejem, to nie padło. Zresztą ciekawostką jest to, że są kraje, które ten obowiązek po studiach pracy w konkretnym miejscu przez konkretny czas nakładają nie tylko na lekarzy, ale na przykład również na nauczycieli i nauczycielki. Ale dziękuję za ten wątek. Pan Przemysław z Garwolina jest z nami. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
6: Dobry wieczór, witam serdecznie. No na pytanie odpowiem, tak, zmieni się. O. Dla kogo? Ale tu pana zaskoczę zaraz. Aha. Dla tej niewielkiej garstki ludzi z Platformy Obywatelskiej. A. Na jakiś czas nie będą mieli salonika, później znajdą sobie gdzie indziej. I taka jest prawda, przynajmniej z mojego punktu widzenia, tak mi się to wydaje. To jest po prostu kwestia przetarcia szlaków do kolejnego takiego miejsca zwanego salonikiem. Ja tego jednego nie mogę zrozumieć. Jeśli człowiek zrobił korektę faktur na 500 tysięcy złotych, to kto te faktury zatwierdza? Jeśli pan wsiada na karuzelę i ktoś podchodzi i sprawdza łańcuch, czy ma pan zapięty, to przecież pan go sobie później specjalnie nie odepnie. A jeśli nawet odpowiada za to ten człowiek, który pilnuje tego. No i jak mogło być, że gość w ciągu tygodnia zrobił korektę faktur na 500 tysięcy złotych? Ci ludzie, którzy to zatwierdzali, to nie tylko powinni stracić stanowiska, tylko już w trybie jakimś ekstraordynaryjnym powinni być odpowiedzialności karnej, pociągnięci do odpowiedzialności karnej. I to by dopiero zmieniło system.
2: Zaraz, panie Przemku, bo to jest duże prawdopodobieństwo, że to się wydarzy. To znaczy tam prokurator...
6: Super, tylko żeby to tylko, nie trwało latami. To ale ma zaraz, się zaraz, wydarzyć ale... w ciągu 2-3 miesięcy.
2: Rozumiem, panie Przemku, tylko z tego, że prokurator się w tym przypadku przyjrzy i będzie akt oskarżenia i tak dalej, wcale nie wynika, że system się zmieni. Bo to jest chyba grubsza rzecz, bo jeśli dobrze zrozumiałem naszego gościa, to system trochę premiuje tego typu, no... dziwny rodzaj
6: tak
2: pracy,
6: system,
2: trzy doby.
6: System, używając takiego słowa wytrych, system to jest biur przepisów. To nie jest coś, co po prostu ma jakąś swój byt niezależny od woli na przykład.
2: No dzwoni do pana szpital i mówi, panie Przemku, za 1 000 000 złotych rocznie proszę przyjść do nas w miesiącu na ileś tam dyżurów i to takie, że
6: to
2: będzie
6: nie
2: pan
6: było,
2: 3-4.
6: Nie 1 000 000 złotych rocznie, tylko to chodziło o to, że człowiek pracował, ale on pracował, nie wiem, 10 godzin, a wpisywał 30 i stąd się wziął ten 1 000 000, tak?
2: Aha.
6: Nie chodziło o tą stawkę podstawową, godzinową, tylko chodziło o stawkę między innymi prawdopodobnie, bo z tego, co przysłuchując się różnym wypowiedziom, no to wiem, że są faktycznie takie stawki, gdzie oddziały po prostu proponują kosmiczne pieniądze tylko i wyłącznie po to, żeby dany oddział nie upadł. A to już kolejna patologia, dlaczego wszystkie szpitale walczą o takie, a nie inne oddziały, no bo to są po prostu dobrze wycenione usługi, prawda?
2: No ale to jest
6: zamknięte koło. Zarabia na resztę szpitala.
2: Tak, ale jak pan zamknie jeden czy drugi taki oddział, to okaże się, że ludzie lokalnie powiedzą się...
6: Czeka pan wybory wtedy.
2: No,
6: tak, wystarczy krzyknąć, że porodówka będzie zamknięta, na której tak naprawdę nikt nie chce rodzić, bo raz, że nie ma tam kobiet, które by chciały rodzić, a dwa, że gdzieś mają porodówkę bliżej o 20-30 kilometrów, ale zawsze znajdzie się jakieś środowisko, które krzyknie, no przecież zamykają wam porodówki.
2: Dobrze, a pani Przemko, mamy do pana pytanie. Przed chwilą pan Waldemar do nas zadzwonił i powiedział, że wierzy w ten projekt sejmowy, który mówi, że o, jak to upublicznimy takie wysokie zarobki, wynagrodzenia lekarzy, no to z jakiegoś powodu ludzie będą się może nie tyle wstydzili, no ale to już nie będą tak chętnie zarabiali tak olbrzymich pieniędzy. Pan wierzy w ogóle w taki instynkt moralny, który jest w naszym...
6: Nie, to nie będzie instynkt moralny, to będzie taki po prostu prikaz odgórny, bo ci, którzy zatwierdzają te faktury, w końcu będą przez kogoś łatwiej śledzeni, no bo ktoś może tam sobie zrobić z zarządu tego szpitala, czy nie wiem, tam organem chyba jest... Miasto Stołeczne Warszawa, tak? Miasto Stołecznego Warszawa, no to może by wtedy mógł prześledzić, że no kurczę, jak to możliwe, no człowiek jest taki w stanie dokonać tej bilokacji, w sensie, że jest i tu, i tam, czy te godziny jakoś ma inny czas liczony, no i wtedy, jeśli faktycznie jest to przypisane do PESEL-u, to będzie widać, że to nie robi 10 osób te koszty, tylko robi jedna osoba w ciągu miesiąca taką ilość kosztów, gdzie albo ma bardzo wysoką stawkę godzinową, to wtedy da się to zweryfikować, albo przy niskiej stawce godzinowej, no, robi nas w bambuko, tak.
2: Panie Przemku, na końcu wierzy pan... Wierzy pan, że do przyszłorocznych wyborów to będzie temat? On będzie co chwila wracał? Wierzy pan? Pewnie, że tak.
13: Aha. Pewnie, że tak. Czyli nie odpuści tego opozycja, nie? Aha. Chociaż nie tak. Może także wygrzebią, tak jak dzisiaj wygrzebali z mojego miasta, z Garwolina, historię naszego dyrektora szpitala, który tak? jest akurat ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości. No i on przy długu 25-milionowym szpitala, on zarobił w zeszłym roku 1 000 000 zł. Ale to nie znaczy, że on to zarobił nieuczciwie, tak? Nie. Teraz pytanie, czy tu się opozycja nie pochyli nad tym i nie będzie zaraz drążyć tematu, czy ten przypadkiem osobnik nie narobił jakichś nadgodzin, których tak naprawdę nie był w stanie zrobić. Szkoda tylko, że społeczeństwo tak przechodzi nad tym do porządku dziennego, że no, u was już chyba to jest mocniej ciśnięte podczas rozmów, że no, odpowiedzialne za to środowisko, czyli Platforma Obywatelska powinna coś z tym zrobić. Wewnątrz swojego ugrupowania i dotrzeć do tych ludzi, którzy raz przymykali na to oko, a dwa wsadzili tego człowieka tam.
2: Dokładnie.
13: To przy jego całych kompetencjach.
2: To kolejna rzecz, ten polityczny kontekst jest przerażający, że bez względu na to, kto rządzi, to co chwila słyszymy o tym, że albo są specjalne sale osobne, albo saloniki VIP-owskie. Przerażające. Panie Przemku, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Przemysław z Garwolina był z nami. 22 44 044. Pan Janusz z Kośminka jest z nami. Dobry wieczór, panie Januszu.
14: Dobry wieczór. No i wie pan co, jak to odpolitycznić? Jak to odpolitycznić? Po Warszawie ktoś tam z Platformy Obywatelskiej, a Lublin z kolei jest przystankiem dla znanych działaczy PiS-u. Pan Jarosław Kaczyński kiedyś był przyjęty jako pacjent nieznany z nazwiska do szpitala, który prowadzi PiS-owski marszałek województwa, ale też pan Romanowski i pan Ziobro umierali w Lublinie w szpitalach tuż przed swoimi ewakuacjami na Węgry. Kiedy trafiali do szpitala po to, żeby nie można było ich aresztować i kiedy trzeba im było zniknąć.
2: No dobrze, ale panie Januszu,
14: również są oddziały prowadzone przez...
2: Ale to pana pytanie, jest niezwykle mocne. Jak to odpolitycznić? Czy to jest w ogóle do pomyślenia? Bo czasami to przypomina te opowieści między panem wójtem a plebanem, że po prostu samorząd tworzy jakiś rodzaj, no użyję tego słowa, przepraszam, kliki. I czy w ogóle istnieje taka możliwość, żeby to odpolitycznić? Czy to jest kwestia jakiejś super kontroli, naprawdę skutecznej? Czy to
14: nie, czego to... Proszę pana, kadencyjność na przykład? Na przykład kadencyjność, żeby osoba, szef oddziału, szef szpitala miał podobnie jak wójt, dwie kadencje i cześć. A nie dożywotni dyrektorzy albo obrotowi dyrektorzy szpitali, którzy pracują od 30 czy 40 lat, zaliczyli wszystkie szpitale w województwie już. I tak na karuzeli, w tej karuzeli dyrektorów szpitali czy prezesów, trudno jest spaść. Można się temu przyjrzeć. Wie pan, kadencyjność szefów szpitali, kadencyjność ordynatorów. Bez możliwości powtarzania i wtedy, wie pan, tą klikowość troszeczkę się ukróci. Oświadczenia majątkowe. Majątkowe. Wie pan, jestem zadania, że każdy, kto żyje z budżetu, powinien składać oświadczenie majątkowe, żeby podatnikom wyspowiadać się z tego, co zarobił i z tego, co zrobił. Ja na przykład takie oświadczenie majątkowe co roku składam i wcale się tego nie wstydzę. Więc ktoś, kto żyje z pieniędzy budżetowych, a NFZ, znaczy z publicznych pieniędzy, bo NFZ nie jest budżetem państwa, tak? Kto żyje z publicznych pieniędzy, czy to jest policjant, czy nauczyciel, czy lekarz, powinien takie oświadczenie składać. Wie pan, i wtedy organizacje strażnicze, czy dziennikarze śledczy dużo częściej i dużo szybciej wyłuskają takich gagatków, jak ten warszawski, albo garwoliński, albo jeszcze paru innych. Natomiast wie pan, mocno zajeżył mnie, chyba u was był na antenie, pan Gwiazdowski, który mówił, że takie stawki narzuca rynek. Otóż rynek to jest jak jest gra równych podmiotów, a nie jak jest jeden, prawda, ktoś, czy firma medyczna, czy działalność medyczna, która narzuca stawkę, za 1 000 000 będę pracował, a za 800 tysięcy to się gońcie w szmatę. Jeszcze jedna rzecz, wie pan, muszę się panu sprzeciwić, panie redaktorze, w jednej sprawie, uwielbiam się panu sprzeciwiać. Mianowicie z jakimś uporem maniaka bronicie państwo i pan również lekarzy obcojęzycznych w polskim systemie. Wie pan, ubolewał pan, że ci lekarze z Białorusi, Ukrainy nagle stracili uprawnienia. One były nadane czasowo, na czas pewnego kryzysu, prawda?
2: Tak.
14: Ale wie pan, proszę sobie wyobrazić na przykład, że staje pan przed sądem i sędzia nie mówi po polsku albo mówi słabo po polsku, albo policjant, który pana zatrzymuje, nie bardzo potrafi panu wyjaśnić, po polsku, dlaczego pan zatrzymał i nie bardzo rozumie, dlaczego pan na przykład w danym momencie, nie wiem, coś zrobił. To samo dotyczy nauczycieli. Wie pan, pacjent, ja jestem dużym chłopcem, chyba tam w dwóch językach, no może nie mówię, ale rozumiem, w dwóch językach obcych, tak? Trochę mówię, dużo rozumiem, ale moja mama, lat 80 kilka, ona chyba zasługuje na to, żeby pielęgniarka, ratownik, fizjoterapeuta, lekarz mówił do niej po polsku i rozumiał to, co mama mówi do niego, bo chyba no, w tej sytuacji, jeżeli nie będziemy wymagali od lekarza biegłej znajomości języka polskiego, nie komunikacyjnej, biegłej i potwierdzonej, tego, że znają nazwy leków, że rozumieją to, co pacjenci mówią, łącznie z regionalizmami, łącznie z deficytami wynikającymi z choroby, no to jak oni mają leczyć?
2: Ale panie Januszu, pan ma rację, tylko tam jest jeden drobny szczegół, który zmienia bardzo wiele, ponieważ to nie jest tak, że ci lekarze, którzy mogą tutaj z Białorusi czy z Ukrainy leczyć, oni nie znają polskiego. Problem jest taki, że nawet jeśli całkiem dobrze mówią po polsku i nawet znają to regionalizm, to ilość i możliwość zdawania teraz egzaminów, które ich uprawniają do pracy, jest tak ograniczona, że po prostu ten lejek się dawno zapchał. To jest tylko ten problem, bo ja się z panem absolutnie zgadzam. A moim zdaniem system działa. To znaczy, jeśli ktoś nie jest w stanie poprawnie mówić po polsku, no to nie jest w stanie zostać w Polsce lekarzem.
14: Ale wie pan, ale...
2: Tylko problem jest tego, że jak to zweryfikować, ja kiedy my...
14: Lekarze pracują w Polsce przez 4,5 roku już, niektórzy, albo i dłużej. Więc wie pan, to, że stało się teraz problemem, powiedzmy, nostryfikacja ich znajomości języka polskiego, no to jakby tu powiedzieć, ileś lat na to było, prawda? Jak się przebywa w jakimś kraju, no wie pan, chce pan pracować w korporacji, chce pan pracować na uczelni, chce pan pracować na Erasmusa, cokolwiek. Musi pan przedstawić certyfikat.
2: Dobrze, to drugi koniec tego...
14: języka, nie?
2: Dobrze, to nawet przekonał mnie pan, panie Januszu, to druga część tego równania. Nadal, pomimo wzrostu radykalnego płac, jednak duża część ludzi, którzy kończą medycynę w Polsce, wyjeżdża na zachód. No, jak się popatrzy na pensje w Norwegii czy w Szwajcarii, no to rzeczywiście trudno się dziwić. Czy pan jest za patentem węgierskim, czyli po ukończeniu studiów, no bo siłą rzeczy, skoro nie będziemy tutaj, albo ten lejek będzie wąski dla osób z Ukrainy, Białorusi, no to może ten drugi przymkniemy. A mianowicie ten wyjeżdżających lekarzy. Patent węgierski, czyli po ukończeniu studiów, no albo oddajesz państwu pieniądze za studia medyczne, albo pracujesz minimum przez, i tutaj się wyznacza liczbę lat w kraju. Co pan o tym sądzi?
14: W porządku. Jeżeli są studia finansowane z publicznych pieniędzy, to tak. Ale ja panu może wyjaśnię, że lekarze z Polski nie mają powodu, żeby jechać do Anglii, Francji, Niemiec. Lekarz powiatowy w moim województwie zarabia bardzo, bardzo, bardzo, przebardzo godziwe pieniądze. Naprawdę. Więc powiedzmy, nie mówimy o milionerach, ale o lekarzach, którzy tam miesięcznie te 80 czy 100 tysięcy są w stanie wycisnąć. I naprawdę trzeba być frajerem, pracując w medycynie, żeby lekarz nie zarobił 50 tysięcy miesięcznie przy polskich wydatkach, przy polskich kosztach życia. Wie pan, to są dużo lepsze stawki niż w Norwegii, bo w Norwegii lekarz zarabia 5 razy więcej, ale 7 razy więcej wyda na życie. Więc wie pan, to wszystko jest fajnie. Kończę już. Pan jeszcze nie wzywa mnie, żebym kończył.
2: No powolutku musimy, ale, no bo to jednak...
14: Ale już zakończę, więc przywołam taką lekturę, którą pan czy słuchacze może się znaleźć. To jest książeczka Filozofia medycyny, którą kiedyś tam zdawałem na egzaminie do czegoś ważnego w moim życiu. Trzech autorów, Wolf, Petersen i ktoś tam jeszcze. Oni zbadali opiekę medyczną w jednym z krajów skandynawskich, bodajże to była Dania. I doszli do takiego wniosku, który w Polsce również tam się objawia, że im więcej się dosypuje, tym więcej brakuje. Jak się dosypie miliard, brakuje dwóch. Jak się dosypie 2 miliardy, to brakuje 3 miliardów i tak dalej, i tak dalej. To jest, oni to odkryli w latach 70. i 80. poprzedniego wieku. I wie pan, no i tutaj samo dosypywanie niestety niewiele porodzi, a jeżeli spojrzymy na to jeszcze w ten sposób, że w niektórych szpitalach 90% kosztów to są wynagrodzenia lekarzy, a 10% to jest leczenie, to proszę pana, kończę już, ale wydaje mi się, że ogon macha psem.
2: Panie Januszu, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Janusz z Kośminka był z nami. Pan Krzysztof z Poznania. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
15: Dobry wieczór państwu.
2: Słuchamy pana. Dobry wieczór.
15: Odpowiadając na pana pytanie, moim zdaniem sytuacja w tym szpitalu warszawskim nic nie zmieni, bądź się zmieni niewiele. Dlaczego? Dlatego, że Jak słucham u was nawet na antenie, to lekarze, którzy czasami się do was dzwonią, nie są szczególnie oburzeni zarobkami tego pana, twierdząc, że nawet ten milion, który zarobił po dodaniu tych 500 000 jest to w miarę normalna stawka, a tak de facto to nie ma się go kto czepiać, bo to jak przedmówca, któryś mówił, to był tylko koordynator, na którego nie są potrzebne jakieś specjalne uprawnienia i on mógł być tym koordynatorem, tylko faktycznie trochę popłynął spisami dotyczącymi tych swoich dyżurów, podczas których był gdzie indziej. I taka mniej więcej konkluzja wynika w większości ze słów lekarzy, którzy do was dzwonią, bądź z którymi przeprowadzacie wywiad. To wszystko jest okej, bo faktycznie odda te pół bańki, a ta bańka mu się należy.
2: Wie pan, panie Krzysztofie, rozmawialiśmy po godzinie 20 przez prawie pół godziny z lekarzem, który powiedział, że to jest bardzo daleko od okej. Naprawdę daleko od okej.
15: No okej, no to przepraszam, wtedy nie słyszałem, byłem w pracy, słuchałem lekarzy, którzy wypowiadali się rano, przez sobie czy parę dni temu, ale chciałem oczywiście innym powiedzieć, że problem moim zdaniem nie polega na tym, czy to jest szpital i tak dalej, bo to dzisiaj to jest szpital, jutro będzie jakiś urząd, nie wiem, mazowiecki, gdzie rządzi PSL, pojutrze będzie Poznań, gdzie rządzi Jaszkowiec itp. itd. Problemem jest to, że niestety mało ludzi interesuje się albo interesowało się na przedmiocie, który się zwał WOS i mało ludzi wie, co jest celem partii i co partia po zdobyciu władzy ma zrobić. Celem każdej partii jest zdobycie władzy, a później utrzymanie. To są podstawowe dogmaty, że tak powiem, wiedzy o społeczeństwie. I co robi partia po zdobyciu władzy? Musi się opłacić swojej klienteli. Ten pan, który wygrał, nieważne tam, on był w młodzieżówce PO, on nie po to, podejrzewam, całe życie w tej młodzieżówce działał, żeby być później niestety mentalnie podstawowym zawodnikiem w tym rozdaniu gry. Wie pan, u nas w Poznaniu teraz jest taka afera, że młody, 20-paroletni asystent prezydenta Jaśkowiaka przez pół roku pracował jako zastępca przedsiębiorstwa inwestycji miejskich, gdzie zarobił ponad milion. Przez pół roku 20-paroletni gościu zarobił ponad milion. U nas w Poznaniu są teraz aresztowania za korupcję. Po zatrzymaniu jednego z urzędników prezydent Jaśkowiak powiedział, że to był w sumie inteligentny człowiek, tylko zarabiał za mało. I on go próbował bronić.
2: No dobrze, ale, panie Krzysztofie, czy to nie jest trochę tak, że po tym referendum w Krakowie, gdzie odwołano prezydenta, to gdyby w Poznaniu zrobiono takie referendum, to o czym pan mówił, ta historia...
15: Znaczy ja cały czas liczę na to referendum w Poznaniu, co ja apeluję do poznaniaków, bo naprawdę to, co się w Poznaniu dzieje, to woła
2: Polsce. Ale sądzi pan, że ta historia mogłaby być tym, czym były, no nie wiem, strefa czystego transportu w Krakowie, takim czynnikiem, który skupi niechęć ludzi i rzeczywiście zostałby odwołany prezydent? To jest na tyle głośna
15: sprawa?
2: Myślę,
15: że w Poznaniu jest dużo większa niechęć do innej strony politycznej, żeby odwołać się. To się bardziej głosuje na mniejsze zło. W Poznaniu, takie jest moje zdanie. Rozumiem. Ale tak jak mówię, no takich afer, przepraszam, tylko dokończę, takich afer jak w tym szpitalu, to mówię to w każdym mniejszym, większym mieście, czy to PiS, czy PO, czy PSL.
2: Ale panie Krzysztofie, bo została nam minuta, a pan uważa, a nawet pół minuty, a proszę powiedzieć, a pan uważa, że do przyszłych wyborów to będzie ciągle temat, który spowoduje, że to zaważy na przyszłorocznych wyborach?
15: Nie, myślę, że nie, ponieważ te same grzeszki zacznie się wyciągać każdej partii politycznej i myślę, że w interesie każdej partii politycznej będzie zamiecenie tego pod dywan w imię tego, żeby nie wywlekać sobie wzajemnie brudów. Niestety.
2: Panie Krzysztofie.
15: Ostatnie zdanie. Moim zdaniem, ja liczę na ten AI. Może kiedyś AI dojdzie do władzy, który niczego nie będzie żądał oprócz prądu, nie będzie żądał frutów, żadnych beków.
2: Panie Krzysztofie, zobaczymy. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Krzysztof z Poznania był z nami. Przypomnijmy, że AI potrafi też halucynować i różne naprawdę absurdalne rzeczy generować, w związku z czym to może właśnie ciekawie będzie. Bardzo dziękujemy za ten zaskakujący wątek. Za 2 minuty 21. Informacje Radio Tok FM, a po nich kolejne państwa głosy na naszej antenie.
4: Reklama.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money.
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los.
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
19: No, czekam na dobrą okazję.
18: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
19: O, wow, na pewno skorzystam.
18: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
19: A mają też inne osiedla?
18: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
20: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
21: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
22: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
20: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
23: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Setki interwencji Straży Pożarnej po przejściu burz i ulew na Podkarpaciu i w Małopolsce. Na wydarzeniu Polskę reprezentuje premier, podkreśla szef MON w odniesieniu do braku zaproszenia prezydenta na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy.

0: gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: Jest na niej premier Donald Tusk. W czwartek i piątek w Gdańsku odbędzie się organizowana przez Polskę i Ukrainę konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. To spotkanie przywódców państw wspierających Ukrainę, a także ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował dziś, że na wydarzenie nie został zaproszony Karol Nawrocki. Kosiniak-Kamysz zaapelował do prezydenta o rozmowę z Zełenskim i wytłumaczenie, jak bolesna była decyzja prezydenta w sprawie Zełenskiego. Konferencja w Gdańsku odbędzie się bowiem na tle odebrania prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego, co było odpowiedzią na nadanie przez ukraińskiego przywódcę imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że dziś Kancelaria Prezydenta odebrała Order Orła Białego odesłany przez prezydenta Zełenskiego. Żeby jednak w tej sprawie dopełnione zostały wszystkie formalności, musi też nastąpić opublikowanie postanowienia prezydenta w sprawie odebrania odznaczenia z kontrasygnatą premiera. Nie negocjowaliśmy w sprawie programu nuklearnego Iranu, nie podjęliśmy żadnych nowych zobowiązań, oświadczył dziś rzecznik irańskiego resortu dyplomacji Esmail Baghej, odnosząc się do wczorajszych rozmów z delegacją USA. O dużych postępach w odniesieniu do wczorajszych negocjacji USA i Iranu mówił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Delegacje obu państw w Szwajcarii odbyły pierwszą rundę rozmów pokojowych. Jak twierdzi irańskie MSZ, w wyniku wczorajszych rozmów Stany Zjednoczone zawiesiły sankcje na eksport irańskiej ropy naftowej, uwolniły część zamrożonych aktywów Teheranu, a także uruchomiły plan odbudowy Iranu. Powołano też zespoły, które będą odpowiedzialne za przestrzeganie zawieszenia broni w Libanie. 57% Amerykanów sądzi, że wojna z Iranem stworzyła więcej problemów niż rozwiązała, wynikał z sondażu CBS News YouGov, który cytuje dziennik USA Today. 78% respondentów uważa, że Stany Zjednoczone powinny zakończyć tę wojnę teraz, a 22% sądzi, że należy ją kontynuować, by zmusić Iran do większych ustępstw. W wieku 94 lat zmarł Clive Davis, producent muzyczny odpowiedzialny za kariery m.in. Patti Smith, Bruce'a Springsteena czy Whitney Houston. Clive Davis zdobył 5 statuetek Grammy. W 2000 roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Był pierwszym pozaartystycznym przedstawicielem branży docenionym w ten sposób. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. O szczegółach trójmierski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
2: Kompleks Nowa Marina wpisze się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
3: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni. Będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
2: To, co zostanie teraz wybudowane, będzie służyło usługom i biznesowi, ale przede wszystkim żeglarstwu, a przy okazji mieszkańcom i turystom, zapewnia wiceprezes Tomasz Hamera.
4: Taki jest właśnie też cel, żeby to miejsce też uatrakcyjnić i upiększyć, absolutnie zachowując przede wszystkim jego walory żeglarskie, no bo to jest ta esencja tego miejsca i ta esencja absolutnie tutaj nie tylko musi zostać, ale zostanie.
2: Nowa marina powinna być gotowa za niewiele ponad 2 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei finalistka imprezy tej rangi w Paryżu, Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka, który jedzie na Wimbledon, zajmując swoją najwyższą w karierze 46. pozycję w rankingu ATP. Mówi w TOK FM.
5: W tym roku pojadę dobrze przygotowany. No, wygrałem swój pierwszy turniej na tej samej nawierzchni, więc to jest na pewno dobra przesłanka. Zbudowałem dużo pewności siebie, już nawet nie tylko takiej, że mogę rywalizować z najlepszymi, bo to wiedziałem od jakiegoś czasu, natomiast mogę też z nimi wygrywać, więc wydaje mi się, że to jest też duża zmiana mentalna i właśnie w tym podejściu do każdego kolejnego meczu.
1: Początek Wimbledonu równo za tydzień, a początek kolejnych informacji to KFM o 22:00. Teraz jeszcze pogoda. Wtorek pogodny, przeważnie z dużą ilością słońca w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. Momentami zachmurzenie może wzrastać i tam możliwe przelotne opady deszczu lub burze. Na termometrach jutro w najcieplejszym momencie dnia od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum.

0: do 28 na południowym wschodzie, chłodniej miejscami nad samym morzem, około 18 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: 7 minut po godzinie 21. Słuchamy Radia Tok FM i programu Mikrofon Tok FM, czyli Państwa głosy na naszej antenie. Czy Twoim zdaniem afera w Szpitalu Południowym w Warszawie będzie początkiem gruntownych zmian w systemie ochrony zdrowia? Część z Państwa tu w ciągu ostatniej godziny dość solidne argumenty przytoczyła, że tak, tak, tego się nie da jakoś przemilczeć, a ponadto analogiczne afery i skandale, których pewnie będzie dużo, będą wypływały. Zresztą Państwo mówią o tych nieprawidłowościach. Nasz słuchacz z Lublina o tym mówił, nasz słuchacz z Poznania o tym mówił, słuchacz z Garwolina o tym mówił. Więc prawdopodobnie nie da się tego przemilczeć, chociaż do wyborów jeszcze trochę czasu zostało. Z drugiej strony część z Państwa uważa, że nie. W największym skrócie, no, ten system jest tak skonstruowany, że daje łatwo ludziom zarobić duże pieniądze, jeśli znajdą się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z odpowiednimi koneksjami. Pod numer 22 44 044 pan Piotr z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Piotrze.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze. No dla mnie właśnie system zachęca do tego, żeby oszukiwać. Już podstawowa kwestia, no prawo pracy, tak? Mhm. 48 godzin w tygodniu powinien pracownik pracować maksymalnie. Nie znam osobiście lekarza, który by nie miał opt-outu tak zwanego, czyli nie miałby klauzuli podpisanej, że po tych 48 godzinach, tak jak któryś ze słuchaczy powiedział, szpital podnajmuje jakąś firmę, która podnajmuje lekarza i ten lekarz pracuje więcej niż te 48 godzin. To jest pierwsza kwestia.
2: Ale to zaraz, zatrzymajmy się, panie Piotrze. Czyli pan widzi rozwiązanie w tym, żeby co? Bo kiedy pana słucha, to myślę sobie, co pan chciałby tak jak chciała ostatnio Unia Europejska, doposażyć Państwową Inspekcję Pracy, zadbać, żeby nikt nie był na jakichś cywilnoprawnych umowach, tylko wszyscy na etacie, żeby obowiązywało ich prawo pracy, tak? I
3: znaczy, tu powinno być wypracowane prawnie jakieś rozwiązanie, żeby to były umowy o pracę, żeby ten lekarz mógł pracować, nie wiem, powiedzmy, zakładając 12 godzin po 5, no to 60 godzin w tygodniu, tak? Mm-hmm. Żeby no nie było jakiegoś dużego przekroczenia, ale też no, żeby brać pod uwagę, że to często jest praca zmianowa, że są jakieś dyżury, no ale żeby nie było założenia, że podstawową formą pracy jest jednak przekraczanie tych 48 godzin.
2: No dobrze, ale to ja rozumiem, że to by powodowało, że ludzie nie pracowaliby dramatycznie długo, tak? Na poszczególnych dyżurach.
3: No, tak.
2: No ale to by nie zmieniło faktu, że mogliby, jak rozumiem, zarabiać olbrzymie pieniądze tam, gdzie będzie się ich chciało. I tu właśnie pytanie, czy tych lekarzy jest za mało, inaczej, za dużo?
3: O, to też jest inna kwestia, którą chciałem tak poruszyć, że w Polsce przechodzimy tak od skrajności skrajność. Pierwsza kwestia to były zarobki, gdzie pamiętamy protest rezydentów, uskarżali się, że zarabiają tam powiedzmy 4 czy 5 tysięcy złotych na rękę, no to jest i tak szkolenie, no ale powiedzmy za mało, że duże obciążenia. Potem to są praktycznie w tym momencie pensje specjalistów, tylko że bez odpowiedzialności specjalistów. No, druga kwestia, no to ilość lekarzy, która jest szkolona, tak? Mieliśmy bardzo restrykcyjne limity, mało uczelni lekarskich, a potem wajcha przekręcona w drugą stronę, otwierane kierunki łącznie, nie wiem, z Toruniem, czy Radomiem, czy jakimiś, no naprawdę egzotycznymi, można by powiedzieć, miejscami kształcenia lekarzy. I teraz nagle mamy bardzo dużo lekarzy, znaczy lekarzy w trakcie studiów, studentów medycyny, a z kolei miejsc na rezydenturze no nie bardzo przybywa.
2: Ciekawe, panie Piotrze, ale to pan sądzi, że do przyszłego roku, kiedy będą wybory, cokolwiek tutaj stanie się takiego, co rzeczywiście zmieni system ochrony zdrowia w Polsce? Nie mówię, że nie będzie dochodziło do takich sytuacji, bo wydaje mi się, że wszędzie na świecie dochodzi do różnego rodzaju sytuacji związanych z monstrualnie wysokimi zarobkami i nie do końca czystymi układami.
3: Myślę, że jeżeli chodzi o takie w cudzysłowie grillowanie tematu, no to ono się skończy za jakieś powiedzmy 2-3 tygodnie. Tutaj no nie wierzę, że się nie pojawi jakaś nowa afera albo że kwestie ropy naftowej, wojny, czy jakieś tam ideologiczne nie przychodzą tego tematu, ale liczę mocno na jakieś zmiany ustawodawcze. Liczę na to, że coś ruszy tak właśnie systemowo, tak, że ci lekarze będą mogli liczyć na ochronę z prawa pracy, a z drugiej strony no te pensje no będą bardziej bardziej rozsądne względem reszty społeczeństwa.
2: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Piotr z Warszawy był z nami. Czy twoim zdaniem afera w Szpitalu Południowym w Warszawie będzie początkiem gruntownych zmian w systemie ochrony zdrowia? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek. Pan Jakub na portalu Facebook, na profilu Radia Tok FM pisze tak. Należy wprowadzić rejestr liczby godzin pracy, aby zapobiec nadużyciom. Gdy lekarz będący na dyżurze w szpitalu udziela teleporad dla prywatnych przychodni, i tutaj wymienia pan Jakub te prywatne przychodnie, jak rozumiem, pan Jakub był świadkiem tego typu sytuacji, że osoba jest w jakimś szpitalu na dyżurze i zajmuje się teleporadami dla firmy prywatnej. I pan Franek... To jest ciekawe, bo to jest ad vocem, proszę państwa, tego, co przed informacjami mieliśmy na antenie, bo pan Franek pisze tak. Do panów, którzy popierali nakaz pracy dla młodych lekarzy. W Polsce tego nie zrobiono z pragmatycznego powodu. Młodzi polscy lekarze mają gdzie uciec do innych krajów, w których ze swoich zarobków mogliby nawet spłacić koszty studiowania w Polsce i już tam sobie ułożyć resztę życia, nie myśląc więcej o ojczystym kraju. No, panie Franku, no ale to właśnie z tego pragmatycznego powodu wyborów lekarskich to państwo mogłoby sięgnąć po takie rozwiązanie, jak rozumiem. Proszę do nas zadzwonić i rozwinąć ten wątek. I pani Irminka, która pisze tak. W mojej opinii, aby chronić życie i zdrowie pacjentów, najważniejsze jest ograniczenie godzin, które lekarz może przepracować w miesiącu, tygodniu i w ciągu doby. Pan Romuald z Częstochowy jest z nami. Dobry wieczór, panie Romualdzie.
4: Dobry wieczór, panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie. Pierwszy raz mi się udało.
2: Witamy. Bardzo nam miło. Proszę mówić. Też.
4: Już pomówię. Wydaje mi się, że jeden aspekt tej sprawy nam ucieka, gdyż pomijając to, że ten doktor był radnym i właśnie doktorem i jeszcze to miał funkcję bodajże w tej Radzie Miasta, w jakiejś komisji do właśnie spraw polepszenia pracy medyków, tak? W sensie takim, że to wychodzi, no i to gdzieś jest pomijane, czyli według mnie powinien mieć całkowity zakaz pełnienia funkcji takich publicznych, może dożywotnio, może to wtedy będzie odstraszać, no bo
2: Pójdźmy krok dalej, bo to, co pan mówi, to jest ten wątek, no to właśnie,
4: ale... że on jeszcze był w komisji właśnie medycyny przy urzędzie, czyli on miał ten system poprawiać, tak? A on znalazł luki, które wykorzystał. No brak tu jest w ogóle słów, bo to już jest tyle na ten temat powiedziane, że o tym jednym aspekcie gdzieś właśnie to umko, prawda?
2: No ale trochę mówiliśmy o tym godzinę temu w rozmowie z naszym ekspertem, doktorem Piotrem Karniejem.
4: To wybrzmiało.
2: No więc chciałem pana zapytać, skoro pan dzwoni z tym wątkiem, czy pan uważa, tak jak Okręgowa Rada Lekarska, że powinno się... ustawowo zakazać łączenia funkcji kierowniczych w publicznych placówkach medycznych z członkostwem w partiach politycznych. Czyli ktoś, kto jest szefem szpitala, szefem SOR-u, nie może być w partii politycznej. Co pan o tym sądzi?
4: Wydaje mi się, że też lekarze powinni być wolni od polityki jak sędziowie. Co też nie do końca nam tu wychodzi w ustroju. Ale jeszcze miałbym taką rzecz, bo rano u państwa był bodajże poseł z PSL-u, jakiś doktor, który tam właśnie też opracowywuje, także może też w końcu drgnie, opracowywuje jakieś tam właśnie poprawki do systemu i tam parę fajnych właśnie ciekawych punktów było powiedzianych, jak tu można wprowadzić, że ta ustawa już jest tam procedowana w jakichś komisjach i że będzie można może z niej coś wyciągnąć pozytywnego. Ale no mam nadzieję, że ta burza się nie skończy tak szybko, jak się zaczęła.
2: No właśnie. A, ma pan obawy.
4: Poprzedników, że też właśnie będą wyciągać teraz, że w każdym mieście, z każdej partii ktoś taki się znajdzie, no bo się znajdzie. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć tak. Miałem ostatnio właśnie zabieg w zeszłym roku pourywałem sobie łękotkę związadłami, prawda? Mhm. I powiem tak, sześć wizyt musiałem odbyć, zanim ktoś to coś z tym zrobił. To było sześć niepotrzebnych wizyt, sześć zmarnowanych właśnie wizyt u lekarzy, bo to wszystko można było, jak trafiłem od razu na SOR, coś już można było z tą nogą zacząć robić, w jakimś kierunku iść. A na sześciu wizytach, dopiero na szóstej wizycie skierowano mnie, i to nie w Częstochowie, tylko trafiłem do szpitala w Bytomiu, w którym dopiero mi naprawili fantastyczny zespół nogę. A te poprzednie wizyty, dlatego mówię, to nie jest brak lekarzy, wydaje mi się, tylko nie ma jakoś, jak to powiedzieć?
2: Zła organizacja, jak rozumiem tego
4: tak,
2: wszystkiego.
4: Tak, no organizacja to jest dramat, ale efektywność. Nie ma nikt pieniędzy za efektywność. To właśnie rano było poruszane, że lekarz rodzinny bierze pieniądze za to, że ma ileś pacjentów, nie musi żadnego leczyć. Specjaliści muszą kogoś wyleczyć, żeby dostać jakiekolwiek pieniądze. Też tutaj właśnie, no idąc w tym kierunku, że efektywności właśnie no nie ma. No jak mówię, no na swoim przykładzie, sześć wizyt odbyłem niepotrzebnych.
2: Panie Romualdzie, bardzo panu dziękuję za pana głos. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Romuald z Częstochowy był z nami. Pan Paweł z Płocka. Dobry wieczór, panie Pawle.
5: Dobry wieczór. Pytanie pańskie brzmi, jak?
2: Czy uważa pan, panie Pawle, że przez aferę, o której mówi cała Polska, zaczną się gruntowne zmiany w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju?
5: Nie. Od razu pytanie jest zamknięte, odpowiedź jest... Tak albo nie, więc ja twierdzę, że nie. Po prostu coś się tam pokręci, będzie szum przez 2-3 tygodnie, ale się nie zmieni. Musiałby się zmienić, i to bardzo dużo.
2: Na przykład co według pana musiałoby się zmienić?
5: Proszę pana, więc sposób tak, że na przykład samorządowy, tak powiem, najwyższy organ w samorządzie ma wpływ na to, co się dzieje w podległym mu szpitalu, czy to wojewódzkim,
2: ale
5: czy to
2: panie
5: powiatowym.
2: Pawle, pan by zabrał placówki zdrowotne samorządom, tak? Zabrałby pan
5: tak,
2: wszystkie...
5: Tak.
2: Radykalny
5: pomysł.
2: Proszę
5: pana, samorząd nie ma kwalifikacji, tam nie ma kto tym rządzić. Ja panu powiem, ja obserwuję to od 20 kilku lat i wie pan, na przykład na Radzie... na komisji Rady Miasta, a zatem potem na sesji oceniane są spółki, w tym szpital. I wie pan, i w sprawie tego, co się tam dzieje, wypowiada się, wie pan, ja po prostu powiem, prosto księgowo. Baba, wie pan, bez kwalifikacji. Ona, wie pan, jej się zauważyła, że wie pan, przyczepiła się do tego, co miała wyczytać, że pranie, że na szpitalu nie ma pralni, tylko jest zlecane na zewnątrz. To jej musiałem wytłumaczyć. Wie pan, że najlepsze są praczki z Portugalii. Była nawet taka piosenka.
2: Ale
5: nie
2: panie
5: załapała
2: Pawle,
5: taka ciemna
2: sugeruje pan, że scentralizacja placówek dotychczas samorządowych, ona by dała taki efekt, że co, pralnie by było tańsze? Czy nie rozumiem,
5: nie,
2: co by nam to dało?
5: No, proszę pana, zaczęłyby może funkcjonować. Po prostu ktoś, wie pan, kto w zarządzie szpitala jest, kto jest w Radzie Nadzorczej, wie pan, może by coś dopatrzył. Ja znam przykłady. Wie pan, że radni z Płocka są w radach nadzorczych szpitali, między innymi warszawskich, no, ale i płockich. Tak. Wie pan, a ci ludzie to są proste kobiety bez wykształcenia, wie pan, ale są radnymi.
2: Ale
5: wie
2: panie Pawle,
5: i mają dużo do powiedzenia.
2: Czy ta zmiana, ona nie miała miejsca wtedy, kiedy myśmy uwierzyli, że samorządowość jest dobra i samorządność jest dobra i że my powinniśmy lokalnie jak najwięcej rzeczy? Przecież...
5: Wie pana, myśmy za dużo, wie pan, za dużo myśmy uwierzyli w cud, zapowiadany cud, że samorząd rozwiąże wszystko.
2: No część problemów rozwiązał, panie Pawle, jednak.
5: Część może rozwiązał, ale wie pan, ale w przypadku służby zdrowia na pewno nie rozwiązał. A wie pan, w szczególności po prostu zdaje się, najlepsza reforma w służbie zdrowia to była wymyślona w okresie rządów profesora Buzka i wie pan, i potem następna ekipa, która przyszła, dokładnie, wie pan, ekipa lewicowa, dokładnie, wie pan, to wszystko pogrzebała.
2: Tak, ja to pamiętam. Pana, ale ona była najlepsza, dlaczego? Dlatego, że ze sobą konkurowały kasy chorych poszczególne, czy
5: właśnie,
2: dlaczego?
5: Konkurencja i pieniądze. Aha. Wie pan, jakiś pański, wie pan, profesor Rudyta, nie wiem, kto to był, ale z poprzednich słuchaczy powiedział, że to jest pan Janusz Krzeszmirka, bardzo mądry człowiek. Powiedział, wie pan, przytoczył jakąś lekturę, jakąś przykład duński, że im więcej się dosypie, tym więcej się zmarnuje. Chyba to jest dziura bez dna w tym systemie. Jeszcze do dwóch rzeczy jeszcze chciałbym się
2: Panie
5: zwrócić
2: Pawle,
5: uwagę.
2: Jak przestanie, jak nam zacznie brakować pieniędzy i nie będzie jak dosypywać do służby zdrowia w Płocku, to mi się wydaje, że być może zmieni pan pogląd, tak delikatnie zapytam, nie?
5: Proszę pana, wie pan, im więcej jest do zmarnowania, im więcej jest do przepalenia, tym się więcej przepali. Ten przykład, wie pan, głośny z Warszawy, wie pan, po prostu można było, to się brało. Nikt nie patrzył, to się wpisywało.
2: Rozumiem,
5: wie pan,
2: panie Pawle, mimo wszystko
5: się,
2: ograniczanie pieniędzy na służbę zdrowia byłoby,
5: pana,
2: ochronę zdrowia
5: patrzenie,
2: byłoby problematyczne.
5: Patrzenie na ręce, wie pan,
2: jak?
5: Niech to zrobią, wie pan, rynek, chociażby rynek, niech to robi. Poza tym te zasady, które, wie pan, zapuska
2: ale
5: były zaproponowane.
2: Ale rynek to robi. Właśnie szpital rynek, południowy w Ursynowie pokazał, jak rynek sprytnie to robi.
5: Rynek mówi, wie pan, że nie zatrudnia się lekarza, tylko zatrudnia się firmę, wie pan, która się nazywa, wie pan, nazwiskiem lekarza albo grupą lekarzy, wie pan. I wtedy, wie pan, firma może pracować nawet i 30 godzin na dobę, wie pan, i zatrudni, wie pan, i nikt na to nie zwraca uwagi. Firma, wie pan, obiecuje pracować i pracuje.
2: Panie
5: i
2: jeszcze, Pawle, dobrze, jeszcze jedna ale dajmy rzecz. Szansę jeszcze innym słuchaczom.
5: Tak,
2: proszę
5: właśnie, króciutko. Ostatnia rzecz, jeśli pan pozwoli. Wie pan, odpolitycznienie, wie pan, żeby tam nie można było łączyć, wie pan, z przynależnością do partii. Czy pana to oznacza zmianę w konstytucji, wie pan? W przypadku sędziów może tak jest, w przypadku księży może tak jest, ale
2: Panie
5: wie pan,
2: Pawle,
5: ale w przypadku lekarzy nie.
2: A pan wierzy w to, że większa część na przykład Polaków referendum albo parlamentarna większość zgodziłaby się na taką zmianę w konstytucji?
5: Proszę pana, jak się dobrze postawi pytanie, a pytanie zwykle brzmi, czy chcesz być młody, piękny i bogaty, to się na wszystko zgodzą.
2: Czyli jest możliwy taki scenariusz, że my do policjantów,
5: nie,
2: do
5: pana,
2: sędziów dołączymy jeszcze lekarzy, jako tych,
5: referenda
2: którzy nie mogą być
5: w Polsce,
2: w
5: wie pan, jeszcze nic nie rozwiązały i mam nadzieję, że nie rozwiążą. Wie pan, referenda,
2: rozumiem.
5: Wie pan, póki co, wie pan, pokazano, że stworzono, wie pan, furtkę do odwoływania prezydentów i się zacznie.
2: Panie Pawle, dziękuję za pana głos. Pan Paweł z Płocka był z nami. Pan Ryszard z Warszawy. Dobry wieczór, panie Ryszardzie.
6: Dobry wieczór.
2: Słuchamy pana.
6: Panu i słuchaczom. Wie pan, nie wiem, trochę od tyłu zacznę, jeśli pan pozwoli.
2: Proszę bardzo.
6: Będę się streszczał, dobrze? Wie pan, sprawa, tak, że jak powiem, w środek oka cyklonu może wejdę, bo sprawa, że tak powiem, się rypła, wiadomo sprawa, jak to wyglądało. Potem premier wyszedł, roztrzęsionym głosem, zbulwersowany, będzie zmieniał system. To jest tak mniej więcej cytat mój wolny z premiera. Państwo, minęło tam, powiedzmy, weekend minął, mamy poniedziałek, państwo organizujecie audycję, tutaj słuchacze.
2: Kto nie organizuje, panie Ryszardzie?
6: Ale proszę mi dać skończyć, bo z czasu mało. Mniej lub bardziej sfrustrowani słuchacze opowiadają się, radzą i tak dalej, zapraszam pan ekspertów. Proszę pana, zacznijmy nazywać rzeczy po imieniu. Pan premier wdrożył tryb rozmywania problemu.
2: Aha.
6: Z tego powodu, że on będzie teraz walczył z systemem. To słuchałem tej wypowiedzi. System, proszę pana, to są ludzie. To nie jest bezpostaciowe ciało. System tworzą ludzie. Politycy, którzy ustanawiają prawo, urzędnicy, którzy go egzekwują i powiedzmy ta niższa mniej lub bardziej szara masa, która go wykonuje, prawda? W tym wszystkim jest jeszcze społeczeństwo, które z tego systemu korzysta. To nie jest system. Ten system to jest zawoalowane, inne określenie, które już znane jest od setek lat. Ten system to jest nic innego jak mafia. W Polsce mamy system mafijny. To nie jest system partyjny. I pan teraz mówię to w odniesieniu. Nie, już nie odnoszę się do konkretnej partii. Mamy system mafijny. Mamy na samej górze Capo di tutti capi, prawda? Każda partia ma takiego. W przypadku PO to jest pan Tusk. Potem mamy Donów, Kierlińskich, Trzaskowskich i mamy żołnierzy.
2: Ale ta metafora daje nam co, że odpowiedź na pytanie, czy w przyszłym roku, jak będą wybory, to dalej ten temat będzie
6: proszę pana,
2: gorący,
6: kadencyjność
2: czy
6: posłów i radnych. Jedna kadencja i do widzenia. Z tego powodu.
2: Ale jak pana to zmieni sytuację, że tak jak słuchacze dzwonili z Poznania, z Garwolina, z Lublina, że tam te nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia też są.
6: Proszę
2: nie,
6: pana, bo sprawa wygląda. Powiem rzecz, którą myślę, że wielu słuchaczy wie, może do niektórych nie dociera, młodszych, ale Wie pan, słuchając premiera, to ja miałem taką, wie pan, reminiscencję z lat 70-tych, 80-tych, kiedy to rządząca wówczas partia szermowała hasłem socjalizm tak, wypaczenia nie. Czyli mamy wszystko dobrze, ale mamy pewne wypaczenia, z którymi teraz będziemy walczyli.
2: Nie rozumiem. Czyli pan
6: Ryszard... Nie jest żadną tajemnicą, proszę pana.
2: Tak.
6: Ten pan Kacprzyk, nie chcę przykręcić nazwiska, wykonał jako żołnierz mafijny robotę dla koalicji rządzącej. Ponieważ uczestniczył w wyborach Trzaskowskiego.
2: Aha.
6: Jaki skutek tych wyborów był, wiemy, prawda?
2: Ale panie Rzeszcie, ale...
6: odwalił swoją robotę.
2: A prawda? Przechodząc już na język konkretu, czyli pan uważa, że nie zmieni się nic, dopóki partie będą...
6: trwały. 20-30 lat.
2: Czy...
6: z tymi samymi ludźmi.
2: Czyli...
6: bez dopływu świeżej krwi. Rozumie pan?
2: Szczerze mówiąc, właśnie nie za bardzo. Czy pan mówi o tym, żeby po prostu posłowie mieli możliwość tylko raz być w Sejmie, czy dwa razy i później już nie? I to spowoduje jakieś takie odświeżanie się całego establishmentu,
6: tak? Partia wynagradza swoich, żołnierzy. Kacprzyk wykonał, wie pan, to się, on się w PO nazywa Kacprzyk. W PiS-ie nazywa się inaczej, w PSL-u inaczej, prawda? I walmy równo. Bo to nie jest nic nowego. Każda partia większa, ta, która trwa od dziesięcioleci, ma takich Kacprzyków. Kacprzyk wykonał swoją robotę. Czy Kacprzyka trzeba wynagrodzić. Jak wynagrodzono, doskonale wiemy, prawda?
2: Ale
6: wynagrodzono z publicznych pieniążków.
2: Ale panie Ryszardzie, to świetnie się składa, że pan zaczął swoją wypowiedź od wypowiedzi premiera, bo premier powiedział właśnie, mam przed sobą tą wypowiedź, że system jest zwyrodniały. Pan by, jak
6: no
2: rozumiem, panie Ryszardzie by powiedział, tak, ale nie
6: słowa.
2: System ochrony zdrowia, tylko system władzy w Polsce, czy
6: tak?
2: też przekazywania władzy.
6: Ponieważ władza kreuje przepisy, a teraz Tusk brzmi, że system jest zwyrodniały, ale dlaczego nie dodał, że od 89 roku jest w tym systemie?
2: Ciekawe, co... A panie Ryszardzie, a pan się... bo to jest bardzo ciekawa idea. A pan kojarzy jakiś kraj, gdzie to funkcjonuje w ten sposób, że...
6: No, nie bywam jakoś na świecie, nie mam okazji się przyjrzeć.
2: W tym sensie, że natomiast... ciekawe gdzieś, aż mnie to zainteresowało, panie Ryszardzie, ale to w ogóle świetny wątek w ogóle na takie rozmowy właśnie, być może w programie Mikrofon Tok FM. Na razie dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Pan Ryszard z Warszawy był z nami, który w ogóle tutaj wywrócił nam stolik i powiedział bardzo wyraźnie, no dopóki będziemy mieli taki system, jaki mamy polityczny, w sensie wyborów, kształtowania parlamentu, większości i tak dalej, to będzie to skutkowało, w cudzysłowie, nagradzaniem tych, którzy przyczynili się do zwycięstwa wyborczego, również posadami takimi jak ta, która, o której mówi afera w warszawskim szpitalu, więc musimy zmienić cały system. Warto o tym też rozmawiać. Pan Michał z Niemiec jest z nami. Dobry wieczór, panie Michale.
7: Dobry wieczór.
2: Słuchamy pana.
7: Halo, słyszymy się?
2: Tak, słyszymy się, proszę mówić.
7: Ja myślę, że ta sytuacja z panem doktorem, który wystawił faktury na milion, no będzie się pewnie powtarzała. Natomiast system jako tako nie wierzę w to, żeby się zmienił.
2: Mhm.
7: Natomiast gdyby miał się zmienić, to by musiał się zmienić od samej podstawy, czyli generalnie od kształcenia lekarzy. Bo jak dla mnie w Polsce jest dużo za mało lekarzy, jest za dużo specjalistów jednej specjalności. Nie ma lekarzy do wszystkiego, ustalmy to. I teraz, jeżeli nie zmieni się w Polsce system, który będzie nakazywał kształcenia w konkretnym kierunku, to nie będziemy mieli dalej, powiedzmy, ginekologów, czy, nie wiem, czy ortopedów, tak? Tylko będziemy mieli samych stomatologów, którzy zarabiają najlepiej, tak? Więc patologie będą cały czas trwały z tego względu, że jeżeli przychodzi, nie wiem, neurochirurg do pracy, jest jedyny w szpitalu, który jest neurochirurgiem, no to nikt go nie zastąpi. Więc jeżeli on i tylko on może wykonać pewne operacje, no to on i tylko on będzie pracował 16, 18, 20 godzin na dobę, ale tak się nie da pracować, bo w takim razie będzie musiał zabijać tych ludzi, których ma leczyć, tak? Bo nie, no człowiek nie jest w stanie tyle pracować. Więc jeżeli mamy mieć wydolny system, który faktycznie służy człowiekowi, to lekarz musi zarabiać dużo, no bo musi zarabiać dużo, bo jest lekarzem, ale musi być też lekarzy na tyle dużo, żeby byli w stanie obsłużyć wszystkich pacjentów. I to muszą być dużo lekarzy ze wszystkich specjalizacji, tak? No niestety medycyna nie jest prostym zagadnieniem i no dopóki się to nie zmieni, to chyba to nie będzie funkcjonowało dobrze.
2: A jeszcze z zupełnie innej strony pana zapytam, panie Michale, czy pan sądzi, że ten temat będzie obecny w debacie publicznej aż do wyborów przyszłorocznych? Co chwila będziemy się dowiadywali o właśnie takich dysproporcjach w wynagrodzeniach? Czy też nie? Pojawią się jeszcze inne, o wiele bardziej dramatyczne rzeczy, które spowodują, że im bliżej wyborów, tym inne rzeczy staną się istotniejsze.
7: Im bliżej wyborów, to pewnie będą inne rzeczy wychodziły na jaw, natomiast no pewnie patologie w służbie zdrowia no jak najbardziej również, bo to jest fajny temat wyborczy, tak? Dla jednej i dla drugiej partii, chociaż dla tej drugiej partii chyba będzie lepszy, dla tej, która ma zamiar władzę przejąć, a dla tej, która tej władzy nie chce oddać, będzie chyba niewygodny.
2: Ale to zaraz, panie Michale, to może oni zreformują, dojdą do władzy, opozycja dojdzie do władzy i oni zreformują system ochrony zdrowia w Polsce.
7: Ja myślę, że nikt tego nie zreformuje, dlatego że jest za duża polaryzacja polityczna w Polsce. I dopóki się te partie nie dogadają, że musimy faktycznie coś zmienić i kontynuować zmiany z kadencji na kadencję, a nie przerywać zmiany, bo się zmieniła partia, no to nic nie zmienimy, dlatego że to wymaga czasu. Nie wykształcimy, nie wiem, dziesiątków tysięcy lekarzy w ciągu 5 lat, czy tam 4 lat kadencji rządu. Na to jest potrzeba czasu, a teraz jeżeli wprowadzimy zmiany dzisiaj, a jutro przyjdzie nowa partia, to ta nowa partia zmieni to po swojemu. I problem jest polskiego rządu, tak? No niestety polaryzacja między PO-PiS-em w dalszym ciągu funkcjonuje i to, co zrobili jedni, to drudzy uważają, że oni zrobią to lepiej, a to, co zrobili drudzy, to ci pierwsi uważają, że to jest wszystko złe, tak?
2: Trochę tak jak było z reformą edukacji w Polsce, tak jak słucham pana, panie Michale. Jedni wprowadzili gimnazja, drudzy gimnazja zlikwidowali.
7: Zlikwidowali i teraz wróciliśmy w sumie do początków, tak? Do tego, co było 20 lat temu. To też nie było chyba... Nie wiem, która decyzja była gorsza, tak? Ale wydaje mi się, że gorsza była likwidacja tych gimnazjów.
2: Panie Michale, trzeba kończyć naszą rozmowę.
7: Trzeba kończyć, dobrze, nie ma problemu.
2: Bardzo panu dziękuję za pana głos. Do usłyszenia, panie Michale.
7: Proszę bardzo, do usłyszenia.
2: Pan Michał z Niemiec był z nami. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś zabrali głos w rozmowie o potencjalnej gruntownej reformie w systemie ochrony zdrowia. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy widzieli, że są takie możliwości i tym, którzy zadzwonili do nas dziś i powiedzieli, że absolutnie to się nie może wydarzyć, nie ma prawa się wydarzyć. Każdy z państwa miał jakieś argumenty na poparcie swojej tezy. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy byli z nami, a dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała. W imieniu Michała Brodowskiego, który go realizował. Za 6 minut o 21.40 książka na głos, książkę Martyny Wojciechowskiej Przesunąć horyzont 20 lat później. Czyta autorka. A o 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Hryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
8: Dobry wieczór, dzisiaj poniedziałek, a więc rozmowa z gośćmi o Unii Europejskiej, a o tyle jest o czym rozmawiać, no bo przecież w minionym tygodniu, czwartek, piątek, to szczyt Rady Europejskiej. Ciekawy, ważny, z wieloma tematami, również bardzo ważnymi z polskiego punktu widzenia. No a ponieważ w audycji są wyjątkowo merytoryczni i znakomici eksperci, myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Zapraszam na nie zaraz po informacjach o 22.00.
2: Zapraszam Maciej Zakrocki, a o 23.00 po informacjach program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
9: Dzisiaj cofamy się w historii Radia Tok FM do roku 2008. Damian Michałowski jest już zresztą teraz ze mną w studiu.
10: Dzień dobry.
9: Czyli sport i w sumie dużo survivalu takiego będzie dzisiaj. A survival to sport.
10: To ja powiem, żeby było skandalicznie sex, drugs and rock and roll.
9: Och, proszę państwa, to wszystko po 23.00 w Tok FM. Oczywiście żadnych drugs nie będzie.
10: Nie,
9: to taki żarcik po prostu. Ale będziemy oczywiście wspominać Damian Michałowski, który rozpoczynał swoją karierę zawodową w sumie...
10: Drogę zawodową, bardzo nie lubię słowa kariera. Kariera to jest muzyczna, słuchaj.
9: Muzyczna, tak?
10: Maryla Rodowicz ma karierę.
9: Dobrze, to drogę zawodową.
10: Tak jest.
9: To o tej drodze zawodowej Damiana Michałowskiego i też takim trzyletnim epizodzie w Radiu Tok FM. Już po informacjach Tok FM o 23 w audycji Nic o nas bez was. Serdecznie Państwa z Damianem Michałowskim zapraszamy.
2: A jutro, jak Państwo wstaną, to polecam poranek Tok FM. Prowadzić będzie Jacek Rzakowski i już o 7.20 jego gościem będzie profesor Tadeusz Zielonka, pulmonolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. No i profesor spojrzy na pomysł, aby zarobki lekarzy były pod lupą. Wspominaliśmy w dzisiejszym programie Mikrofon Tok FM o tym, że Sejm w ekspresowym tempie przyjął ustawę, która mówi, że oto zarobki lekarzy będą się widziały, w cudzysłowie, z ich PESEL-em. Po 7.40 będzie z nami profesor Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy z Koalicji Obywatelskiej, a o kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich i zbliżającym się czwartkowym wielkim spotkaniu w sprawie, w sumie konferencji, kongresie, nie wiem jak to nazwać, w sprawie odbudowy Ukrainy. I tu okazuje się, że sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. Kto będzie, kogo nie będzie i co te symboliczne gesty mają oznaczać. O to na pewno będzie zapytany profesor Paweł Kowal. Po 8.00 Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu. Również w tej sprawie, jakie są szanse na to, żeby ta konferencja była sukcesem dla polskiej strony, powiedzą jedni, sukcesem w ogóle, czyli żebyśmy jakkolwiek się dogadali co do przyszłości, oby jak najbliższej, kiedy wojna się skończy i rozpocznie się odbudowa Ukrainy. Po 8.20 Magdalena Chrzczonowicz, redaktorka naczelna OKO.press, Daria Al-Szychabi z dziennika Gazety Prawnej, Alina Makarczuk z dziennikarka z Gazety.pl, a to dlatego, że po 8.20 część publicystyczna poranka Tok FM, który przypominam, jutro prowadzi Jacek Rzakowski. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20, mówi Paweł Sulik.
11: Reklama.
12: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
13: No, czekam na dobrą okazję.
12: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
13: O, wow, na pewno skorzystam.
12: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
13: A mają też inne osiedla?
12: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
11: Reklama.

Wydawnictwo Agora zaprasza. Martyna Wojciechowska. Przesunąć horyzont. 20 lat później.

Islandczycy wierzą w istnienie elfów. Jeśli w Polsce zapytasz kogoś, czy wierzy w krasnoludki, tylko się roześmieje albo popuka w czoło. Na Islandii rozmawiam o tym z wieloma przypadkowo spotkanymi osobami i nikt nie wydaje się zaskoczony. Gdzie znajdę elfy? Pytam. O, tam, za wzgórzem, brzmi jedna z odpowiedzi. Moja żona jest elfem, stwierdza z uśmiechem mężczyzna w wielkiej czapce. Ktoś inny mówi, że właśnie minął jednego z nich. Drogi budowane są tutaj tak, żeby omijać siedliska elfów. A zanim podejmie się decyzję o przeniesieniu jakiegoś głazu, warto skonsultować się z elfim adwokatem, który stwierdzi, czy nie zaburza to przepływu energii w elfiej sieci. Serio. Magiczne myślenie jest silnie zakorzenione w lokalnej kulturze. Sama wyspa, może za sprawą blisko 150 wulkanów i lawy kipiącej płytko pod powierzchnią Ziemi, wydaje się miejscem z innej planety. Cholernie się cieszymy z tego wyjazdu. Ja, bo to mój pierwszy raz na Islandii, Rafał Łukaszewicz, operator kamery, bo to dla niego wyjątkowe miejsce. Zna ten kraj, wcześniej był tu na zdjęciach. Jesteśmy ze sobą bardzo zżyci. Zresztą operator to dla reportera szczególna osoba. Jest lustrem, pierwszym krytykiem, a pomysły na kolejne ujęcia tworzy się razem, choć bywa też burzliwie. Ja w nowym miejscu czasem biegam podekscytowana, wołając: kręćmy to koniecznie, kręćmy wszystko, natychmiast. Na co Rafi, siła spokoju, patrzy na mnie z politowaniem, powoli podnosi kamerę i mówi: nie sztuka filmować wszystko. Sztuką jest wiedzieć, co się chce pokazać, co jest najważniejsze. Dla mnie najważniejsze jest to, że z Rafałem podobnie patrzymy na świat. Dzięki niemu chce mi się chcieć. Reportaż nie jest dla nas polowaniem na cudze słabości, nawet jeśli zapewniłoby to wysoką oglądalność. Jest próbą zrozumienia drugiego człowieka. A przy tym, tak po ludzku, bardzo się lubimy. Ostatnie pół roku spędziliśmy razem w drodze, w często ekstremalnych sytuacjach na granicy zdrowego rozsądku. Bez dostępu do telefonu, internetu czy GPS-a. Bo wtedy nawet nie wiem, że takie urządzenie mogłoby wejść do powszechnego użytku. Wiedzę o świecie czerpiemy z książek, a trasy podróży układamy na podstawie papierowych map. Realizujemy w tym czasie 7 części przygodowo-podróżniczej serii dla telewizji TVN na różnych krańcach świata. Indie, Indonezja, Mongolia, Ekwador, Polinezja, Etiopia, Japonia. Rzadko w tym czasie bywam w domu. Tym razem w 6-osobowej ekipie lecimy na Islandię. Oprócz mnie i Rafała są Witek Szczepan, drugi operator, Jacek Zakrzewski, dźwiękowiec, Agnieszka Staszka-Stalińska, kierowniczka produkcji i Joanna Charęża, która realizuje ten odcinek. Jest połowa października 2004 roku. To ma być ostatni, 8 odcinek pierwszej serii programu Misja Martyna pod tytułem Ocalić elfy. Chciałbym tu zostać, mówi Rafał zamyślony zaraz po lądowaniu w Reykjaviku, co później nabierze szczególnego znaczenia. Myślał o tym, żeby wyemigrować, może zamieszkać na Islandii, ale pamiętam, że użył właśnie tego sformułowania. Chciałbym tu zostać.

październiku na Islandii panuje surowa pogoda, a brak słońca podkreśla monochromatyczność krajobrazu. Zieleń, choć o tej porze roku wciąż jej dużo, ma chłodny, grafitowy odcień. Góry i niebo są w kolorze stali. Zimno przeszywa każdą komórkę mojego ciała. Wieje przenikliwy wiatr. Ten dzień jest bardzo pracowity. Od rana siedzę za kierownicą samochodu terenowego. Przemieszczamy się z jednego planu zdjęciowego na drugi. Pokonujemy duże odległości. Łącznie mamy do przejechania ponad 500 kilometrów. Na jednej z farm uczę się strzyc owce. Zdjęcia wychodzą świetnie. Jestem brudna, przepocona, cała ekipa jest zmęczona, ale mamy do zrobienia jeszcze jeden materiał. Tak tu pięknie. Ach, czasu tak mało, rzuca Rafał z uśmiechem, składając kamerę i statyw. Ruszamy na północny zachód wyspy, do miejsca, gdzie przygotowuje się hakarl, islandzki rarytas o reputacji potrawy ekstremalnej. Robi się go z mięsa rekina polarnego, którego nie da się zjeść na surowo, bo jest toksyczne. Pokrojone kawałki trafiają do skrzyń lub dołków w ziemi, gdzie przez kilka tygodni fermentują, uwalniając się od trujących związków. Mięso pokrywa się białawym nalotem i zaczyna śmierdzieć amoniakiem. A potem wiesza się je w przewiewnych szopach na kolejne miesiące, żeby wyschło. Efekt końcowy? Zapach, który odstrasza większość przyjezdnych i wielu Islandczyków też. Hakarl jada się dziś raczej ze względu na tradycję niż dla przyjemności. Ja tego smaku nie zapomnę do końca życia. Materiał kręcimy wyjątkowo długo. Cała jestem przemarznięta, głodna, przesiąknięta smrodem psującej się ryby. Wieje silny wiatr, zacina deszcz ze śniegiem. Ogarnia mnie złość, że to nie koniec dnia, że mamy do przejechania jeszcze ponad 350 kilometrów. Kiedy wreszcie pakujemy się do samochodu, jest już całkiem ciemno. Zaczynają spadać duże i ciężkie płatki śniegu, a widoczność się pogarsza. Witek mówi: Martyna, tobie już wystarczy. Cały dzień prowadziłaś. Pojadę, upieram się, choć bez przekonania. Faktycznie, mam już dość. Często prowadzę. W ten sposób nagrywamy zapowiedzi do odcinków. Wskakuj do tyłu, to prześpimy się w drodze, dorzuca Rafał, zatrzaskując drzwi. Mam złe przeczucia. Ten wyjazd od początku różni się od poprzednich. Pracujemy w innym trybie niż zwykle. Inaczej też siadamy w samochodzie. Najczęściej mamy dwa auta. W pierwszym z nich jeździmy w składzie operator, dźwiękowiec i ja. Rafał zajmuje miejsce obok kierowcy, bo tam ma najlepszy widok, możliwość filmowania przez okno, dużo miejsca na nogi i na kamerę. Tym razem siada z tyłu, ze mną, a na jego miejscu Witek. Prowadzi nasz polski kierowca, jego imienia nawet nie pamiętam. Czuję, że jedzie za szybko, ale nie odzywam się, żeby nie wyszło, że się czepiam. Przecież to on jest przewodnikiem i zna tę wyspę, a nie ja, myślę. Zatrzymujemy się jeszcze na stacji benzynowej coś zjeść. Jak zawsze wyjmuję notes, żeby zapisać, co się wydarzyło tego dnia, jak przebiegły zdjęcia. Islandia, 17 października 2004 roku. W momencie, kiedy... Rafał przełyka suchą kanapkę, patrzy na mnie karcąco i mówi: Marysiu, zawsze tak się do mnie zwraca, daj już spokój z tym pisaniem, pobądź z nami. Odkładam długopis, nie kończąc nawet pierwszego zdania. Dopijamy herbatę i chwilę później znów siedzimy w aucie. Minęła godzina 19. Do Akureyri zostało nam ponad 200 kilometrów. Jesteśmy zmęczeni. Widoczność sięga zaledwie paru metrów. Rzucam do Witka: nagraj proszę ten obrazek za oknem. Dosłownie ściana śniegu, co? Niesamowicie to wygląda. Nawet nie wiem, do czego się przyda to ujęcie, ale jestem urzeczona widokiem. Nie zapinam pasów. Patrzę wyczekująco na Rafała, który tylko kiwa głową na znak zgody. Zwijam się w kłębek, kładę głowę na jego kolanach. Zasypiam. Budzi mnie potworny huk i ból. Witek jest w stanie ciężkim.
Połamane żebra przebiły płuca, krwawi. Kierowcy samochodu nic się nie stało, ma zaledwie kilka zadrapań. Ja mam złamany kręgosłup, pękniętą kość łonową, ponadrywane przyczepy mięśnia dwugłowego i czworogłowego wyszarpały mi kawałki kości ze stawu biodrowego. O tym wszystkim dowiem się później. Teraz w cienkiej bluzie czołgam się w śniegu do Rafała. Proszę, żeby się ocknął. Ktoś mnie stamtąd zabiera i mówi, że wszystko będzie dobrze. W karetce powtarzam do siebie: jeszcze nie teraz, jeszcze trzeba żyć. Proszę o patrzność, o zdrowie dla Rafała, dla Witka. Wciąż wierzę, że to wszystko się nie dzieje, że się ocknę, że zniknie strach, ból, że będzie dobrze. Z pierwszych chwil pobytu w szpitalu w Akureyri niewiele pamiętam. Cały czas jestem na lekach przeciwbólowych i uspokajających. Następnego dnia część naszej ekipy, która jechała drugim samochodem i nas ratowała, wchodzi do zimnozielonej sali wyłożonej kafelkami. Jarzeniowe światło razi mnie w oczy. Stają jakoś tak teatralnie obok siebie, w rzędzie. Joasia najbardziej spokojnym głosem, rozumiejąc wagę każdego słowa, mówi powoli: Rafał nie żyje. Wyje z najgłębszej części mojego brzucha jak zwierzę. Błagam, żeby to nie była prawda. Dostaję środek uspokajający. Zasypiam.

0: Po powrocie do Polski, bez znieczulenia, zderzam się z rzeczywistością. Jeżdżę na wózku inwalidzkim. Nie mogę się sama wysikać, ani sama ubrać. Nic nie mogę zrobić sama. Jestem poturbowana fizycznie i psychicznie. Leżę, wegetuję. Oglądam filmy i nafaszerowana tabletkami co chwilę zasypiam, żeby nie czuć, żeby zapomnieć, żeby się okazało, że to wszystko się nie wydarzyło. Nie chcę nawet iść do lekarza, ale to nic nowego, ja generalnie nie lubię chodzić do lekarzy. Docierają do mnie nagłówki z brukowców. To mogła być jej trumna, donosi Fakt, opisując wypadek. Z Nissana, którym podróżowała ekipa, została kupa pogiętych blach. To cud, że nie było więcej ofiar śmiertelnych. Zgrzyt giętej blachy, samochód dachuje, spada ze skarpy. Skutki wypadku są przerażające. Obrażenia Wojciechowskiej okazały się poważniejsze niż początkowo sądzili lekarze. Nie mogę tego czytać. Na pogrzeb Rafała na podwrocławskim cmentarzu zostaje zawieziona na wózku inwalidzkim. Pamiętam to jak przez mgłę. Cały czas czuję tylko ścisk w żołądku. Do tego paparazzi, którzy polują na moje zdjęcie. Tłum żałobników, a wśród nich fotografowie z długimi obiektywami wycelowanymi we mnie i w rodzinę Rafała. Może lepiej było nie pojawiać się tu i nie odciągać uwagi od uroczystości, myślę. Znów czuję, że to wszystko moja wina, że teraz jeszcze psuję bliskim to pożegnanie. Nad grobem próbuję przepraszać Alicję, żonę Rafała, jego rodzicom i siostrze. Nie mam odwagi spojrzeć w oczy. Dlaczego to nie ja zginęłam? Dlaczego wtedy na Islandii to on umarł, skoro siedziałam tuż obok? Jaki sens ma moje życie? Rafał miał taką wspaniałą rodzinę, a ja? Czuję się niewiele warta. Może jednak lepiej nie obudzić się jutro? Może. W końcu narzeczony niemal siłą zabiera mnie do szpitala. Lekarz stwierdza, że można uniknąć operacji, ale potrzebny jest plan leczenia. Zatrzaskuje mnie w ciężkim metalowym gorsecie ortopedycznym, który sięga niemal od szyi do spojenia łonowego. Mówi, że trzeba być cierpliwym, pociesza, że to tylko 3 tygodnie, no najwyżej 3 miesiące. Mam więc na sobie ten przeklęty gorset. Leżę. Znowu wpatruję się w sufit. Mama prosi, tłumaczy. Nie płacze, bo ona nigdy nie płacze, kiedy trzeba działać. Zobaczysz, że w Ciechocinku ci pomogą. Mają tam dobrych rehabilitantów. Zachęca, bo wie, że najbardziej potrzebuje zmiany miejsca. Ja? Do sanatorium? Chcę leżeć. Chcę, żeby wszyscy dali mi święty spokój. Chcę umrzeć zamiast Rafała. Mam ochotę krzyczeć. Jestem obrażona na cały świat. Opryskliwa. Nie odzywam się do nikogo. Płaczę. Ale sama, kiedy nikt nie widzi. Nigdy nie płaczę przy mamie. Nie chcę jej martwić. Z pewnością zmagałam się wtedy z depresją. Może nawet z PTSD, czyli zespołem stresu pourazowego. Ale nikt tego tak nie nazwał. To był czas, gdy jedynym znanym mi sposobem na przetrwanie było zaciśnięcie zębów. Odcięcie się, żeby tylko nic nie czuć. Wreszcie dla świętego spokoju i żeby uspokoić mamę, pod koniec listopada pozwalam się odwieźć do sanatorium. Przez całą drogę nie odzywam się do niej ani słowem, ale ona nie oczekuje wdzięczności. Po prostu jest. W Ciechocinku spotykam niezwykłych ludzi, którzy z dużym zrozumieniem i ciepłem podchodzą do tak poturbowanych ciał i dusz jak moje. Nie chcę jednak ćwiczyć. Nie znajduję żadnej motywacji do życia. Konieczność otworzenia rano oczu jest dla mnie największym nieszczęściem. Przełom nie przychodzi w rozmowie. Nie jest to żadne olśnienie, ale moment niepozorny. Być może fakt, że mama tak trwa obok, że nie wypytuje, że tylko rozmawia ze mną niby o niczym, sprawia, że zaczynam rozumieć, że świat się nie zatrzymał i nie zatrzyma. Są takie momenty w życiu, kiedy człowiek wraca do najprostszych form miłości, do podstaw, do źródeł. Rehabilitanci są tak cierpliwi w walce o moje zdrowie, że aż zaczynam się wstydzić, że im zależy bardziej niż mnie. Pamiętam taki moment, kiedy pod gabinetem lekarskim trzymam na kolanach moje wyniki badań i klisze z prześwietleniami. Wykonuję jakiś nieporadny ruch i wszystko to rozsypuje mi się po podłodze. Chcę wybuchnąć płaczem ze złości, ale przełykam łzy, a potem powoli i mozolnie zaczynam zbierać ten bałagan. Rehabilitantka stoi na końcu korytarza i tylko mi się przygląda. Chyba wie, że nie zniosłabym tego, gdyby podeszła i mi pomogła, że muszę, choć nieporadnie, zrobić to sama. Nawet jeśli miałoby to trwać wieczność. Któregoś dnia zaczynam zaciskać i rozluźniać pięść, bez planu, bez celu. Sprawdzam tylko, czy mięśnie jeszcze reagują. Robię to godzinami, dzień po dniu. Ten jeden ruch jest do zniesienia. I tylko tyle wystarcza na początek.
1: Martyna Wojciechowska przeczytała pierwszy fragment swojej książki Przesunąć horyzont 20 lat później. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
1: W starych, dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
2: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
1: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
2: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
3: No, czekam na dobrą okazję.
4: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
3: O, wow, na pewno skorzystam.
4: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
3: A mają też inne osiedla?
4: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Na Podkarpaciu sytuacja jest opanowana, informują służby po przejściu burz i intensywnych opadów deszczu. Prezydent Francji dziękuje brytyjskiemu premierowi. Keir Starmer ogłosił rezygnację ze stanowiska. Policja przed sezonem kolonii i wycieczek przygotowuje się do wzmożonych kontroli autokarów. Minęła 22. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Na Śląsku w kopalni Murcki Staszic zginął górnik. Przed 19, jak podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład, 45-latek został przygnieciony przez bryłę kamienia i mimo udzielonej pomocy życia mężczyzny nie udało się uratować. 70 razy interweniowali strażacy po burzach, które przeszły nad Podkarpaciem. W Stalowej Woli zalane zostały niektóre ulice, pomieszczenia huty i ZUS-u. Jak zapewnia jednak Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, sytuacja jest już opanowana. Przejście nawałnicy najpoważniejsze skutki spowodowało w Stalowej Woli, gdzie strażacy musieli wypompowywać wodę z zalanych piwnic, posesji i ulic. W Grodzisku Dolnym w powiecie leżajskim, prawdopodobnie po uderzeniu pioruna, zapaliło się poszycie dachu na prywatnym przedszkolu. 6 dzieci i 4 dorosłych samodzielnie opuściło budynek jeszcze przed przybyciem strażaków i nikomu nic się nie stało. W okolicach Mielca z powodu uszkodzenia 4 stacji transformatorowych 150 odbiorców nie ma prądu. Burze z gradem nawiedziły też Małopolskę. Najbardziej ucierpiały Biały Dunajec i Poronin, gdzie zalane zostały domy, piwnice, budynki gospodarcze i drogi. Po zapowiedzi ustąpienia premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował mu za współpracę. Macron wyraził też we wpisie na Platformie X wdzięczność Starmerowi za jego zaangażowanie w koalicję chętnych na rzecz Ukrainy, ale też, jak podkreślił, ożywienie stosunków między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską.

0: gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: Ostatnia bieszczadzka porodówka może stracić kolejny oddział, tym razem SOR. W Rzeszowie rozmawiano o jego przyszłości z władzami NFZ. A o szczegółach tych rozmów reporter TOK FM Marcin Starzec.
2: Dla zadłużonej placówki likwidacja SOR-u byłaby gwoździem do trumny. Nie tylko dla mieszkańców, ale i tysięcy turystów odwiedzających Bieszczady, mówi położna Marta Rucyk.
3: Oni nie czekają, tylko są u nas, na naszym oddziale chirurgicznym, załatwiani od ręki, gdzie na przykład w Ustrzykach jest chirurgia planowa, nie zostanie to potraktowane w ten sposób.
2: Sytuacja finansowa placówki jest tak zła, że pracownicy od stycznia dostają zaledwie 70% pensji. Stąd kolejne już rozmowy o przyszłości. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Łukaciejewska uważa, że przyczyną wszystkich problemów było złe zarządzanie szpitalem. I odpowiadają za to kolejne dyrekcje placówki i zarząd powiatu.
4: Dyrektor brał chwilówki, na to też zezwalał zarząd pisowski.
2: Władze deklarują pomoc, ale społecznicy mówią o braku jakichkolwiek ustaleń w tej sprawie. Marcin Starzec, TOK FM.
1: Będą wzmożone kontrole autokarów i autobusów przed wyjazdami na wypoczynek. Policjanci rozpoczynają profilaktyczne działania, które mają eliminować pijanych kierowców, ale także pojazdy transportowe w złym stanie technicznym. Kluczowe, żeby taką kontrolę zgłosić odpowiednio wcześnie. Więcej na ten temat Szymon Kępka.
5: Policjanci przypominają, że w okresie wakacyjnym, gdy na wczasy wyjeżdża szczególnie młodzież, mają więcej pracy. Dlatego możliwość sprawdzenia autokarów warto zgłosić dzień albo dwa wcześniej. Kontrole autokarów nie muszą dotyczyć wyjazdów najmłodszych, przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
6: Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych.
5: Podczas upałów kluczowa może być klimatyzacja w autokarze. Tych podzespołów policja nie kontroluje, przypomina komisarz Rzeczkowski.
6: Nie ma obowiązku, aby każdy autobus był wyposażony w klimatyzację, choć w nowych pojazdach jest ona praktycznie standardem. Dlatego szczególnie przy dłuższych trasach, zwłaszcza podczas wysokich temperatur, warto wcześniej ustalić z przewoźnikiem, jaki pojazd będzie podstawiony.
5: Autokary można także sprawdzać samodzielnie. Na stronie bezpiecznyautobus.gov wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Argentyna pokonała Austrię 2-0 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Tym samym obrońcy tytułu zapewnili sobie awans do 1/16 finału. Argentyńczyk Lionel Messi uzyskał w meczu swojego 17 i 18 gola w historii Mistrzostw Świata, co czyni go samodzielnym rekordzistą wszechczasów. Najcieplej jutro na południowym wschodzie do 28 stopni, około 25 pokażą termometry w centrum, 22 na Pomorzu, a najchłodniej będzie miejscami nad samym morzem, gdzie na termometrach będzie maksymalnie około 18 stopni. Dzień przed nami pogodny, przeważnie z dużą ilością słońca, w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach momentami zachmurzenie może wzrastać i tam możliwe przelotne opady deszczu lub burze.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dobry wieczór w poniedziałek, 22 czerwca. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w poniedziałki rozmawiam z gośćmi o naszej Unii Europejskiej. Dzisiaj będzie czas na podsumowanie ostatniej Rady Europejskiej lub, jak to potocznie nazywamy, szczytu Unii. A pod wieloma względami było to wyjątkowe spotkanie. Pierwszy raz od 16 lat nie było Viktora Orbana. Nie było więc problemu w rozmowach o wojnie w Ukrainie, czy postawie wobec Rosji. Nie trzeba było prosić węgierskiego premiera, by na chwilę wyszedł, by można było na przykład podjąć jakieś ważne decyzje typu zgoda na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych, tak, z Ukrainą. Był za to po raz pierwszy Peter Modior i nie ma co ukrywać, że prawie każdy chciał sobie z nim zrobić zdjęcie, bo dalej jest w świecie europejskiej polityki bohaterem, który dokonał czegoś niezwykłego. No a przede wszystkim jego obecność pozwoliła właśnie na jedność 27 w sprawach ukraińskich, co zauważył na podsumowującej szczyt konferencji prasowej gospodarz Antonio Costa, mówiąc: po raz pierwszy od grudnia 2024 roku 27 państw członkowskich wspólnie zgodziło się na konkluzję w sprawie Ukrainy. W nich zapisaliśmy naszą determinację we wspieraniu Ukrainy i pracy na rzecz sprawiedliwego.

0: stałego i trwałego pokoju. Za chwilę szerzej omówię z gośćmi ten temat Rady Europejskiej, ale skoro już pojawił się Antonio Costa, to dodam, że bardzo on wkurzył wielu liderów, chyba najbardziej kanclerza Niemiec i prezydenta Francji. Okazało się bowiem, że szef sztabu Costy, Pedro Lorti, dwukrotnie kontaktował się z urzędnikami w Moskwie w ciągu ostatnich kilku tygodni. Jak się tłumaczyli ludzie z zespołu przewodniczącego Rady, kontakty miały jedynie na celu ustanowienie kanału komunikacji, aby w odpowiednim momencie móc korzystać z dyplomatycznego kanału komunikacji z Rosją w celu obrony interesów Unii. Te wyjaśnienia nie tylko nie uspokoiły poirytowanych, ale dodatkowo rozkręciły ponowną dyskusję o tym, kto w istocie w imieniu Unii mają na zewnątrz reprezentować. Szef Rady? Szef, szefowa Komisji Europejskiej? A może jednak szefowa unijnej dyplomacji, jakby sama nazwa wskazywała. Do tego wątku też nawiążę w głównej części audycji. Poza sprawami związanymi z wojną w Ukrainie, Rosją, sankcjami, rozmawiano też o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o migracji i o przyszłym 7-letnim budżecie wspólnoty. Na tym wątku też będę chciał się skoncentrować, bo jest ważny, ciekawy, ale też istotny z punktu widzenia oczekiwań Polski, jako państwa, które dalej się modernizuje z dużą pomocą pieniędzy unijnych. Mamy więc, jak sądzę, dużo ciekawych wątków. Pora zatem zacząć główną część audycji. Zapraszam. Gośćmi audycji są dzisiaj pan dr Jarosław Pietras, były minister do spraw europejskich, były dyrektor generalny w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pan Jan Truszczyński, negocjator członkostwa Polski w Unii, był ambasador Rzeczpospolitej przy Unii, były dyrektor generalny do spraw edukacji i kultury w Komisji Europejskiej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Obaj panowie są członkami Team Europe Direct, zespołu ekspertów przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Zaczniemy od debiutanta na tym szczycie, a to nie tylko dlatego, żeby zauważyć jego obecność, ale też żeby podkreślić, że brak Viktora Orbana spowodował, że nie trzeba było stosować jakiś, jak to się nazywało, konstruktywna nieobecność albo jakichś innych trochę prawą ręką do lewego ucha rozwiązań, aby można było przyjąć po raz pierwszy od dłuższego czasu, Antonio Costa mówił, że od 24 roku, konkluzję Rady Europejskiej bez podziału na rozdział oddzielny dotyczący Ukrainy i inne wątki, no bo właśnie Viktor Orban się pod decyzjami przywódców państw i rządów dotyczących Ukrainy podpisywać nie chciał. Czy Peter Modior, oprócz tego, że dalej jest dla wielu liderów bohaterem, który właśnie dokonał niemożliwego, uspokaja panów, to jest właśnie taki polityk węgierski, na którego czekaliśmy i chwała Bogu, że jest, no bo właśnie można pewne rzeczy rozwiązać bez takich różnych zabiegów dziwnych i komplikacji. Może zaczniemy od doktora Jarosława Pietrasa, a potem już spontanicznie, proszę.
1: Ja myślę, że rzeczywiście obecność nowego premiera Węgier zmieniła dużo, jeśli chodzi o dynamikę dyskusji. Oczekiwania były zresztą bardzo duże, że po tej zmianie Węgry konsekwentnie podejmą zupełnie inną postawę. Węgry trochę zmieniły postawę, ale na szczęście wystarczająco dużo, aby ten proces, na przykład dotyczący rozszerzenia Ukrainy, mógł pójść do przodu. To nie znaczy, że nastąpiło całkowite odwrócenie tego polityki, którą prowadził Viktor Orban w stosunku do Ukrainy, ale zostały przełożone akcenty i sposób jej realizacji. Po pierwsze, zostało dużo więcej miejsca na negocjacje, nawet mniej widoczne nawet negocjacje, które toczą się gdzieś tam w zaciszu różnych spotkań. A na Radzie Europejskiej nie tworzyło to już konfliktu. I dlatego część dotycząca Ukrainy, część konkluzji Rady Europejskiej dotyczącej Ukrainy jest niewątpliwie bardzo rozbudowana i wyjątkowo szczegółowa, jak patrząc na to, co było do tej pory. Także jest to oczywiście duża zmiana i spełnienie tych oczekiwań, które miały, które wiązały się z nowym premierem Węgier.
2: Ja mu życzę dobrze oczywiście. Start w Budapeszcie miał obiecujący. Postęp dokonał się dzięki uprzednim, wcześniejszym uzgodnieniom między Kijowem a Budapesztem w sprawie zakresu uprawnień dla mniejszości węgierskiej w zachodniej Ukrainie. To, co było niemożliwe przez parę poprzednich lat, stało się możliwe, jak za odchudnięciem Ruski w ciągu jednego miesiąca udało się coś konkretnego, konstruktywnego osiągnąć. Zawartości ja tych ustęp z ukraińskich nie znam. One wyszły ponad to i poza to, co wszyscy inni w Unii Europejskiej zaakceptowali już wcześniej, jeśli idzie o prawa mniejszości narodowych w ogóle w Ukrainie. Mówię o pozostałych państwach członkowskich. Wszystkim się podobało, tylko Węgrom nie. No teraz Węgry dostosowały do szeregu, to bardzo dobrze, ale nie zapominajmy, że jeśli wierzyć temu, co się słyszy z Budapesztu, Młodzior chwalił się, że własnymi rękami doprowadził do wykreślenia pewnego zdania, kawałka zdania z konkluzji Rady Europejskiej dotyczących Ukrainy i procesu negocjacji akcesyjnych Ukrainy. Otóż jakoby wykreślono słowo, że wszystkie rozdziały i wszystkie części negocjacji trzeba otworzyć jak szybko się da, as soon as possible, i doprowadzić do członkostwa Ukrainy as soon as possible również, czyli jak szybko się da. To oznacza, że Węgry będą trudnym partnerem w negocjacjach, ale dobre jest to, że przynajmniej będą negocjować. Nie będzie jałowej obstrukcji i wkładania kija w szprychy, tak jak to miało miejsce przez szereg poprzednich lat. Powinno być lepiej. No jednocześnie dodam to jednak troszeczkę dziewczyn. Nie zapominajmy, że nie tylko Młodzior był po raz pierwszy tutaj. Był również staro-nowy premier Słowenii Janša. Być może mniej Jastrzębi niż w swojej poprzedniej odsłonie, ale zobaczymy. Był Rumen Radev reprezentujący Bułgarię. Również niezapisana karta, ale patrząc na jego wcześniejszą działalność polityczną w Bułgarii jako prezydenta, no można postawić pewien znak zapytania, jak dalece sprawdzi się jako konstruktywny uczestnik gry. Niemcy, którzy przejmowali Radewa, wyrażali się pozytywnie o treści i tonacji rozmów z Radewem, więc być może nie będzie tak źle. No ale mamy paru nowych populistów, tak czy inaczej, w gronie Rady Europejskiej i nie wiadomo, czy to ułatwi dalsze debaty. Zobaczymy.
3: To ja, mówiąc oczywiście o tym debiucie Petera Madiora, chciałem podkreślić, że rzeczywiście nawet jeśli się mówiło, że w jakimś sensie bliski poglądom Viktora Orbana jest Robert Fico w sprawach ukraińskich, do pewnego stopnia przywódca Czech, pan Babiš, no to rzeczywiście oni, jak to się mówi z angielska teraz po polsku, na koniec dnia tak bardzo nie przeszkadzali jak Viktor Orban. Natomiast tu rzeczywiście, nawiązując do tego, o czym powiedział pan Jan Truszczyński, Peter Modior wyraźnie to powiedział. Mamy zastrzeżenia co do otwarcia wszystkich pozostałych rozdziałów negocjacyjnych po otwarciu pierwszej rundy. No i podkreślał też, że nie jesteśmy w tym osamotnieni. Inne są państwa członkowskie, które mówią podobnie. Opowiadamy się za procesem akcesyjnym opartym na zasługach i wynikach. No i to jest oczywiście zrozumiałe. Jeszcze można dodać, że Peter Modior zapowiadał, chyba jeszcze nawet w czasie kampanii wyborczej, i na pewno się z tego nie wycofał, że w momencie, kiedy by miało już dojść do zakończenia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, to przed zgodą rządu węgierskiego, jeżeli on będzie stał na jego czele, zorganizuje na Węgrzech referendum, czy Węgrzy się zgadzają. No ale to oczywiście jest taka perspektywa, tak, że no, to wie.
2: Tu, panie redaktorze, na jednak małą glosę muszę dodać. Otóż to, o czym pan mówi, to jest dość odległa przyszłość, jeszcze za kilka lat zobaczymy. No. Natomiast na razie i od pewnego czasu, nie tylko od wczoraj, czy od Rady Europejskiej, mamy w gruncie rzeczy gotową materię, gotową substancję do podjęcia formalnych rozmów negocjacji z Ukrainą we wszystkich obszarach negocjacji. Bo przecież nieformalne stanowiska negocjacyjne państw Unii Europejskiej minus Węgry były uzgodnione w poprzednich miesiącach. Były co więcej przedstawione nieformalnie Ukrainie, począwszy od grudnia ubiegłego roku. Ukraina zatem wie o naszym stanowisku zbiorowym we wszystkich rozdziałach negocjacji. Ukraina przedstawiła swoje nieformalne stanowiska negocjacyjne. W gruncie rzeczy nie ma powodów merytorycznych, substancjonalnych, żeby nie odfajkować tego, co nieformalnie zostało już wprowadzone, powiedziałbym, do prawie na stu rozmów. Więc nie bardzo wiem, o co chodzi Modiorowi, który uważa, że wszystkie rozdziały to jakby za dużo. Ma jakieś zapewne zastrzeżenia. Chciałbym się dowiedzieć, jakie to zastrzeżenia konkretnie. No, zobaczymy.
3: Pewnie to jest trochę tak, jak w wielu momentach mówimy, jest to wypowiedź na użytek wewnętrzny. O, i tak
2: może tak być.
3: No i teraz, zanim przejdziemy do tego, co Rada Europejska postanowiła i zapisała w konkluzjach w kontekście wojny w Ukrainie, sankcji wobec Rosji i dalszych działań, pomyślałem sobie, że jednak warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden z elementów, który dotyczy tego szczytu i był jakoś tam w mediach komentowany, no i bardzo wiąże się z tym wątkiem. Otóż okazało się, że chyba szef gabinetu szefa Rady Europejskiej Antonia Costy, no oczywiście za zgodą swojego szefa, nawiązał dwukrotnie kontakty z Kremlem. Tak w skrócie można by powiedzieć. No i wywołało to, niektórzy twierdzą, furię, niektórzy mówią, że po prostu złość kanclerza Merca, ale też podobno prezydenta Francji. No, że jak można tego typu rzeczy robić, kto go upoważnił. No i rzeczywiście podobno z tego tytułu był jakiś tam drobne spięcie. No tyle jest to też interesujące, bo chyba w połowie przyszłego roku kończy się kadencja pierwsza pana Costy. No i do tej pory świetnie oceniany, bardzo lojalny. Raptem niektórzy widzą w tym pewnego rodzaju rysę. Ale niezależnie od tego, czy to jest rysa, czy nie, znowuż wrócił temat. No właśnie, ale kto w ogóle powinien reprezentować tę Unię? Kto ma prawo do podjęcia na przykład takiej decyzji, jak nawiązanie kontaktu z Kremlem? Przedstawiciele gabinetu Antonia Costy podkreślali, że to chodziło tylko o ustanowienie kanałów dyplomatycznych na wypadek, gdyby doszło na przykład do jednak jakichś rozmów w kontekście zakończenia wojny. No i w każdym razie no, jakiś tam nieprzyjemny klimat się wokół tego pojawił, a pytanie oczywiście, kto ma prawo do reprezentowania Unii na zewnątrz, co jakiś czas, jak wiemy, wraca. No i pytanie, może pan doktor Jarosław Pietras teraz, czy to jest jakiś problem, że rzeczywiście doszło do takich kontaktów, bo nikt tego nikt temu nie zaprzeczył? Czy Costa popełnił błąd? Czy on w końcu jako szef Rady może reprezentować Unię na zewnątrz? Pamiętamy słynny spór Sofagate, tak? Czy wtedy Charles Michel, czy pani von der Leyen, a w końcu co ma robić Kaja Kallas i tak dalej?
1: No, to jest właśnie trochę zagmatwanie, choć trzeba powiedzieć, że traktat z Lizbony, który daje uprawnienia do reprezentowania Unii Europejskiej przewodniczącemu Rady Unii Europejskiej, no, jest to na najwyższym politycznym szczeblu. I zatem pojawia się zawsze szereg pytań w sytuacjach bardzo konkretnych. W przypadku Sofagate to jest to wyraźny błąd protokołów europejskich raczej niż tureckiego, że nie ustalono, kto będzie uczestniczył, gdzie będzie siedział i w jaki sposób to zostanie rozstrzygnięte w rozmowach z Turkami, którzy po prostu pewnie by przyjęli jakieś uzgodnienia, aczkolwiek powstaje pytanie, że przecież spośród każdego kraju to nie jest tak, że jedzie gdzieś za granicę jednocześnie premier i prezydent, bo wówczas powstaje kwestia prezydencji. Tak? W związku z tym pytanie jest, a dlaczego w ogóle z Europy pojechały dwie najważniejsze osoby, tak jakby jedna niewystarczająco dobrze mogła reprezentować i musiała być druga. Więc pytanie jest oczywiście, to, o czym mówię, jakie ma kompetencje. Moim zdaniem powinno się unikać sytuacji, w której jadą jednocześnie dwie ważne, czy najważniejsze postacie z Unii Europejskiej, niezależnie od tego, co o ich kompetencjach w sprawach reprezentowania Unii Europejskiej mówi traktat z Lizbony. To tyle na temat tego tła poprzedniego. Natomiast w tym odniesieniu trzeba powiedzieć, że Pedro Luzzi, który był kiedyś ministrem do spraw europejskich w Portugalii, a teraz jest szefem gabinetu prezydenta Rady Unii Europejskiej. No, oczywiście, że robił to nie tylko z poleceniem, ale z uzgodnieniem ze swoim przewodniczącym. Pytanie jest następujące, które sobie trzeba zadać. I to jest, jak sądzę, tło całej tej dyskusji. Otóż Europa domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym, które oznacza jakiegoś miejsca, w którym jest kontakt między Europą a Rosją. Jeżeli chcemy, żeby pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją toczyły się rozmowy z udziałem europejskim, no to pytanie jest, jak ten udział ma być zapewniony. I problem, który się tu pojawia, jest problem nie tylko kompetencyjny, ale też problemem politycznym, kto w tej sprawie powinien zdecydować, w jaki sposób, w jakiej formie, w jakim momencie tego typu kontakty mogą nastąpić. I stąd, jak sądzę, zdenerwowanie zarówno Francji, Niemiec, a może także Polski, ponieważ premier Polski powiedział, że przy stole negocjacyjnym powinna być także Polska. W związku z tym pytanie jest, dlaczego w tym momencie ktoś uruchamia kanały kontaktu, próbuje je stworzyć na wypadek, gdyby przyszło do negocjowania, w którym wówczas potrzebna by byłoby obecność Unii Europejskiej. Do tego dochodzi nie do końca jasne usytuowanie wysokiego przedstawiciela, a jednocześnie nie do końca klarowne i w pełni jasne upoważnienia wysokiego przedstawiciela do wypowiadania się w Unii Europejskiej przed uzyskaniem jakiejś opinii państw członkowskich. W związku z tym w tym wymiarze, ponieważ istnieją niejasności, każdy krok, który jest dokonany bez wiedzy czy bez przyzwolenia wszystkich prawie uczestników, może budzić zastrzeżenia. I myślę, że dokładnie to się stało, że główni uczestnicy tego procesu z ważnych państw członkowskich nagle sobie zdali sprawę, że oto są podejmowane kroki, o których oni nie do końca wiedzą, albo nawet jeśli wiedzieli, to niewystarczająco dużo. I stąd taka reakcja. Ale to tylko będzie się pojawiało, ponieważ dystrybucja kompetencji w sprawach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jest niewystarczająco klarowna i jednocześnie proces podjęcia decyzji w tej sprawie jest dość skomplikowany.
3: Czy pan Jan Truszczyński widzi w tym jakiś kryzys?
2: Nie, no broń Boże, oczywiście żaden kryzys, burza w szklance wody jest co najwyżej. Mnie się wydaje, ja nie mam wiele do dodania do tego, co Jarek Pietras powiedział oczywiście. Tytułem uzupełnienia powiem może tak. Zapewne przybliżamy się, może to nastąpi w drugiej połowie roku, może na przełomie, może ciut po początku 2027, do jakiegoś momentu, w którym Rosja uzna, że bardziej jej się opłaca rozpoznać warunki zawieszenia broni, niż kontynuować bez żadnych rozmów agresję przeciwko Ukrainie. Być może tak będzie. I do tego trzeba być odpowiednio przygotowanym, rzecz jasna. Nieoptymalne byłoby prowadzenie rozmów przez Ukrainę przy wsparciu i udziale Stanów Zjednoczonych i przedstawicieli Europy. Pytanie, czy Unii Europejskiej, czy europejskich państw NATO, czy jeszcze jakieś inne formacie przedstawicieli koalicji wsparcia dla Ukrainy. To jest do określenia wewnątrz samej Europy. Mnie się wydaje, że nie powinniśmy pełnić tu roli wiodącej. Nie możemy też odgrywać roli klasycznego mediatora, bo jesteśmy po stronie Ukrainy i wspieramy ją konsekwentnie przeciwko rosyjskiemu agresorowi. A to, kto i w jaki sposób zasiądzie przy stole, jaki będzie mandat zachodni do rozmów prowadzonych, mam nadzieję, przez Ukrainę, przy naszym tylko wsparciu, to jest wszystko do uzgodnienia i określenia po tym, jak Rosja wychylnie ze skorupy swojej i pokaże czułki i wystrzela jakikolwiek sygnał gotowości do rozpoznania parametrów dla ewentualnych rozmów o zawieszeniu broni. Mnie się wydaje, że nie ma niczego nadmiernie zdrożnego w sprawdzeniu z administracją kremlowską, Usakow jako doradca Putina, czy ktoś inny tam w administracji kremlowskiej, która linia kontaktu byłaby właściwa na wypadek, gdyby doszło do pierwszych kontaktów sądujących w sprawie mandatu do przyszłych rozmów i sekwencji tych rozmów i tak dalej. Więc jak będzie, zobaczymy. Kto będzie reprezentował Unię Europejską? No, pasowałoby, żeby to była wysoka przedstawiciel oczywiście. Myśmy to już mieli w niedalekiej przeszłości. JCPOA tak zwane, czyli porozumienie w sprawie ukraińskiego potencjału nuklearnego, przecież negocjowane przez trzy państwa reprezentujące całą Unię Europejską, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, ale prowadzone przez ówczesną sekretarz generalną Służby Stosunków Zewnętrznych Helgę Schmidt. I pamiętamy, że to się udało. Wewnątrz Unii nie kwestionowaliśmy. Może były jakieś lekkie kwasy i dąsy. Włosi tam mieli problemy, pamiętam sam z własnej ówczesnej praktyki, ale to się udało. Czyli możliwe są rozmaite formaty. Ważne, żeby tam, gdzie o naszym bezpieczeństwie, żeby ktoś nas jako Unię reprezentował i żeby to był ktoś kompetentny, dobry, sprawdzony jako negocjator, nie dający się oszukać ani na milimetr stronie rosyjskiej.
3: Przypominam słuchaczom, że gośćmi audycji są pan Jan Truszczyński, negocjator członkostwa Polski w Unii Europejskiej, były ambasador Rzeczpospolitej przy Unii, były dyrektor generalny do spraw edukacji i kultury w Komisji Europejskiej, i pan doktor Jarosław Pietras, były minister do spraw europejskich, były dyrektor generalny w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej. Obaj panowie są członkami Team Europe Direct, zespołu ekspertów przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej. No i teraz tylko dwa słowa jeszcze, a właściwie może więcej. No, bo wydaje mi się, że jest to szalenie ważne z punktu widzenia tego, co się dzieje w Polsce. I oczywiście nie namawiam panów do jakiegoś skupiania się na tym, co się dzieje w naszym kraju w kontekście orderu Orła Białego, ale wydaje mi się, że to jak Rada Europejska, no akurat zanim jeszcze ta decyzja w Polsce zapadła, odnosi się do wojny w Ukrainie, tym bardziej to jeszcze warto podkreślić, że przecież szczyt Rady odbył się zaraz po spotkaniu G7, gdzie również, no, ku zaskoczeniu nawet wielu obserwatorów, Donald Trump podpisał się pod tym, że Ukraina ma być, ma być wspierana, tak, a rozwiązywanie wszystkich problemów związanych z ewentualnym zakończeniem wojny powinno się opierać na zasadach prawa międzynarodowego z poszanowaniem integralności terytorialnej, suwerenności i tak dalej. No i właściwie podobnej treści mamy zapisy w konkluzjach, jeśli chodzi o stanowisko Rady Europejskiej. Unia będzie nadal we współpracy z partnerami i sojusznikami o podobnych poglądach udzielać Ukrainie i mieszkańcom wszechstronnego wsparcia politycznego, finansowego, gospodarczego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego. W punkcie czwartym konkluzji napisano: Unia popiera kompleksowy, sprawiedliwy i trwały pokój w Ukrainie oparty na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego i tak dalej. Wreszcie, co jest istotne i od razu dodam, oddając panom głos, również właśnie zwraca się uwagę na coś, co przecież się wydarzy w Polsce w tym tygodniu. Unia Europejska nadal jest zaangażowana we wspieranie naprawy, odbudowy Ukrainy we współpracy z partnerami międzynarodowymi. W tym kontekście Rada Europejska oczekuje na wnioski z konferencji na temat odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku 25 i 26 czerwca 2026 roku. Jednoznaczne, właśnie to, co mówiliśmy na początku, poparte przez wszystkich stanowisko wobec Ukrainy. No i tak ogólnie zapytam, no i co to teraz dla nas znaczy, dla wszystkich, dla Polski, no właśnie w tych okolicznościach, które mamy.
2: Historia polsko-ukraińska między Polakami a Ukraińcami, tak, polskimi obywatelami II Rzeczpospolitej, a ukraińskimi obywatelami tychże, ci ostatni, mordujący tych pierwszych, to jest sprawa nigdy nie załatwiona do końca między dzisiejszą Polską a dzisiejszą Ukrainą. Receptą i odpowiedzią jest dialog historyków, jest odpowiedni i konstruktywny dialog polityków obudowujący to od góry, jest współpraca transgraniczna, jest wreszcie, i to szczególnie ważne, wszystko co związane z ekshumacją, identyfikacją pomordowanych tam, gdzie to możliwe, i godnym pochówkiem i godnym upamiętnieniem tych, którzy zostali pomordowani. To jest wykonalne, to nie zaszkodzi bezpieczeństwu Ukrainy, tego mamy prawa oczekiwać, mało domagać się od Ukrainy. Ale to wszystko nie ma prawa rzutować na sprawy między Ukrainą a Polską jako krajem członkowskim Unii Europejskiej, między Ukrainą a Unią Europejską. My mamy bardzo szeroki program. Jak pan spojrzy na właśnie to, o czym rozmawiamy, posiedzenie Rady Europejskiej, przygotowanie było w trakcie tej sesji Rady do strategicznej dyskusji na temat reform i przygotowania Unii Europejskiej do rozszerzenia. To się ma odbyć w październiku. Przygotowanie Unii Europejskiej do radzenia sobie ze strumieniami migracyjnymi w przyszłości. Strategiczna dyskusja o migracji też w październiku tego roku. Dyskusja, no szkoda, że mały postęp został dokonany o przyszłym wieloletnim budżecie Unii Europejskiej, w tym miejscu Ukrainy wewnątrz tego budżetu albo jako pozycja pozabudżetowa. Gdzie nie spojrzymy, sprawy ukraińskie są istotne i są omawiane przy okazji rozmaitych tematów dotyczących naszych własnych unijnych wewnętrznych problemów. No i tu się oczekuje koncentracji uwagi, energii, zainteresowania, aktywności, pomysłów, pchania spraw do przodu przez polityków europejskich i polskich. W Polsce oczekuje się, ja bym oczekuję w każdym razie, żeby opozycja nie przeszkadzała rządowi w tym, co należy robić w związku z negocjacjami akcesyjnymi Ukrainy. Przyglądała się, kontrolowała oczywiście, ale nie przeszkadzała. A sprawy polsko-ukraińskie załatwiajmy między Polakami a Ukraińcami.
1: To oczywiście jest skomplikowane, dlatego że dotykamy niezwykle emocjonalnych aspektów relacji Polski i Ukrainy. Aczkolwiek zgadzam się całkowicie z Jankiem, że to jest relacja Polska i Ukraina. To nie jest relacja Unia Europejska-Ukraina, tylko to jest ważne dla Polski. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Polska miała też zaszłości w relacjach z Niemcami. To też rzutowało na proces negocjacji. W związku z tym, choć jest ten element, który się wiąże z... Znaczy zawsze relacje dwustronne z krajem, który kandyduje, mają znaczenie, to jednak trzeba powiedzieć, że trzeba odróżnić jak gdyby dwie rzeczy. Mianowicie to, co jest ważne w relacjach dwustronnych i przede wszystkim z punktu widzenia historycznego, symbolicznego, to jest ważne w odbiorze w Polsce. No, ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy na przykład mogli nie zareagować, gdyby w Niemczech jakiejś jednostce wojskowej nadano nazwę, która wiąże się z armią hitlerowską. To też byłby w Polsce pytanie o to, czy tak jest w ogóle możliwe i czy to jest dopuszczalne, żeby tak zrobić. I zresztą Niemcy tego nie robią. A zatem tutaj jest jakaś duża bardzo wrażliwość po stronie polskiej i to będzie pewnie rzutować. Natomiast należy oddzielić to, co jest rzeczą strategiczną i to, co się może wydarzyć i co, w czym Polska powinna uczestniczyć. Ponieważ nie powinniśmy sobie zamykać drogi, żeby mieć wpływ na rzeczy, które dotyczą spraw zasadniczych dla przyszłości nie tylko relacji Polski z Ukrainą, ale dla relacji Unii Europejskiej z Ukrainą, dla relacji sił w Europie, biorąc pod uwagę aktywność Rosji i tak dalej. Czyli mówimy o dużo bardziej znaczących procesach i Polska w tym powinna mieć pełną zdolność i swobodę definiowania, w jaki sposób na to zareaguje i w jaki sposób to ukształtuje na poziomie Unii Europejskiej. Jeżeli będziemy się koncentrować na jednej wybranej sprawie, która jest ważna w naszych dwustronnych relacjach, to być może utrudni nam działanie w innych, ważnych nie tylko symbolicznie, ale także strategicznie kwestiach, które są omawiane w tej chwili w odniesieniu do spraw członkostwa przyszłego Unii Europejskiej i członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, ale także spraw pokoju w Europie, to nie tylko na terenie Ukrainy, ponieważ mówimy o pokoju, który właściwie dotyczy wszystkich państw europejskich w taki czy inny sposób. I dotyczy też przyszłości relacji Rosja-Unia Europejska, dotyczy relacji siły, dotyczy naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. To jest po prostu bardzo skomplikowany proces, w którym my powinniśmy mieć swobodę działania i swobodę określenia, definiowania tego, co chcemy osiągnąć i nie być blokowanym przez rzeczy, które no, historycznie są niezwykle ważne i trudne, ale dotyczą relacji naszych z narodem ukraińskim.
3: No ale to jeszcze tylko dopytam może po dwa zdania, no bo właśnie w tym tygodniu jest ta konferencja w Gdańsku i są już takie głosy, które mówią, że właśnie przez te problemy w relacjach dwustronnych na tle historycznym, oczywiście niektórzy też mówią, że to przecież w ogóle jest nie wina strony polskiej, że tu błąd popełnił prezydent Zełenski, że nie umiał przez niego wycofać, że w sumie prezydent Polski dał mu tyle czasu, żeby właśnie no, wykonał może jakiś gest i tak dalej. No ale właśnie są takie głosy, że tak ciężko to wszystko pogodzić, no bo za chwilę się okaże, że przez te napięcia no właśnie choćby polskie firmy staną się jakoś tak trochę mniej mile widziane w Ukrainie. Wszystko się to dzieje jeszcze, może też na ten aspekt warto zwrócić uwagę, w momencie, kiedy no, Ukrainie może nie tyle się dużo lepiej dzieje na samym froncie walk, ale przez możliwości atakowania w głębi terytorium Rosji. Wielkie wrażenie zrobiły te naloty na rafinerię w Moskwie i takie słynne rozprzestrzeniane w sieci zdjęcia właśnie wybuchu tych zbiorników i tak dalej, no to pokazuje, że możliwość atakowania takich celów rzeczywiście może zmusić Kreml no do tego, żeby zacząć może poważniej myśleć przynajmniej o jakimś zamrożeniu tego konfliktu, jakichś rozmowach. A skoro tak, no to rzeczywiście też ta perspektywa odbudowywania Ukrainy staje się może trochę bardziej realna. I teraz jak być, jak się podpisywać pod tymi konkluzjami Rady Europejskiej o wspieraniu, o pomocy niezachwianej, as long as it takes, tak? Słyszeliśmy przez te 4 lata. No a jednocześnie właśnie, no, zadbać o pamięć w Polsce, o ofiary tej zbrodni wołyńskiej i tak dalej. To pytam teraz panów bardziej może jako polityków niż ekspertów. To się da pogodzić.
2: No, ja myślę, że jestem ekspertem, nie politykiem. Nigdy nie byłem politykiem, odmawiam nazywania mnie politykiem.
3: Jako minister, to tak można powiedzieć.
2: Tak zwany civil servant, czyli urzędnik. Niech by i wysoki urzędnik, jakby się w to uparł. I uważam, że nie należy wiązać wszystkiego ze wszystkim. Paralelnie trzeba rozwijać sprawy, patrzeć, gdzie jest nasz interes strategiczny i dbać o to, żeby sprawy priorytetowe nie cierpiały przez kontaminację spraw, które również są ważne, ale nie są strategicznie najistotniejsze dla przyszłych relacji między Polską a Ukrainą jako przyszłym krajem członkowskim Unii. Uważam, że w ogóle w tej dyskusji ostatnich dni, ostatnich 10 dni i konferencji gdańskiej jakoś się gubi po prostu ten szerszy kontekst. Gdańsk to nie jest pierwsza odsłona przecież. To jest 4. z kolei konferencja poświęcona przyszłej odbudowie Ukrainy z udziałem międzynarodowych donorów, instytucji finansowych, państw Europy, państw pozaeuropejskich, biznesu i tak dalej. Ma 5 podstawowych tematycznych wątków dyskusji. Ta kolejna odsłona, ta gdańska teraz, tej konferencji, która się toczy już od lat. Jednym tylko z wątków jest dyskusja między przedstawicielami biznesu europejskiego i biznesu ukraińskiego. Rozpoznawanie, gdzie, co i jak można byłoby w przyszłości zrobić wspólnie. Co się tyczy udziału firm polskich w tym czy innym przedsięwzięciu, rzecz jest cała, była i pozostaje raz w instrumentach wsparcia finansowego, prawnego, gwarancyjnego stwarzanych polskim przedsiębiorcom przez polskie władze. Dwa, w umiejętnościach negocjacyjnych polskich przedsiębiorstw, tak by mogły one funkcjonować jako koordynatorzy konsorcjów albo podwykonawcy w konsorcjach ubiegających się o taki czy inny kontrakt. I uważam, że projekty finansowane z pieniędzy czy europejskich, czytaj Unia Europejska, czy z kredytów międzynarodowych instytucji finansowych będą podlegały dość ścisłym rygorom przejrzystości i poprawności procedury kontraktacyjnej. Więc dyskryminacja, już nie mówię jawna, ale nawet ukryta firm polskich przez kogokolwiek z Ukrainy, dlatego że tu jakiś Polak, biznesmen startuje jako udziałowiec w konsorcjum, wydaje mi się raczej mało prawdopodobne. W 100% nie wykluczę, ale wydaje mi się mało prawdopodobne. To nie jest relacja między Polską a Ukrainą dwustronna, to jest relacja między Ukrainą a zbiorowym Zachodem, który będzie finansował czy współfinansował projekty odbudowy i modernizacji w Ukrainie. Cała rzecz jest w aktywności naszego rządu, w aktywności naszych przedsiębiorstw. Nie bać się działać.
1: Tak. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba starać się rozdzielać to, co jest ważne z punktu widzenia społecznego, politycznego, historycznego. I to oczywiście rzeczy, które muszą być podnoszone i muszą być rozwiązywane. Nie, to o tym się nie da pewnie zapomnieć. Natomiast Inną sprawą jest szerszy jednak i bardziej strategiczny element. Ukraińcy do tej pory w Polsce zainwestowali swoją pracą i także swoimi pieniędzmi w bardzo wiele. Polacy także są obecnie na Ukrainie i ten proces się toczy. Jak sądzę, po możliwość pogodzenia się nawet wokół bardzo trudnych spraw historycznych istnieje, jeżeli patrzymy na relacje polsko-niemieckie, nie na poziomie wysokopolitycznym, ale takim międzyludzkim, to wiele osób, które miało w swoich rodzinach historie, które były dramatyczne w czasie II wojny światowej, w chwili obecnej mają wzajemne relacje. Zresztą cała Unia Europejska powstała pomiędzy krajami, które tuż przed paroma laty, bo powstała w latach 50., a wojna się zakończyła w 45. roku. One, kraje te do 45. roku były w stanie wojny, to wyniszczającej bardzo mocno, a parę lat później podpisały porozumienie o współpracy. Więc to jest możliwe, żeby pójść do przodu ze sprawami właśnie gospodarczymi, patrząc na to, co jest obopólną korzyścią. A sprawy historyczne no, trzeba rozwiązać i to do tego trzeba wysiłku i to wysiłku obu stron.
2: A jeszcze przypomnijmy państwu, że Polska jest dla Ukrainy drugim co do wielkości partnerem handlowym. Ukraina jest dla Polski siódmym co do wielkości partnerem handlowym. Eksport Polski do Ukrainy jest sporo ponad dwukrotnie wyższy niż eksport Ukrainy do Polski. Więzy gospodarcze są dość pokaźne. No, nie należy o tym zapominać.
3: No to rzeczywiście. Miejmy nadzieję, że to właśnie wszystko uda się tak pogodzić, podzielić, jak panowie to zaprezentowali. No i teraz porozmawiajmy o tym, co mimo, że też w konkluzjach się znalazło, ale tylko chyba dwa punkty są temu poświęcone. Mam na myśli ustalenia w sprawie przyszłego unijnego budżetu. Wiemy z doświadczenia, że taki początek dyskusji przywódców państw i rządów na poważnie, jeśli chodzi o propozycję przyszłego budżetu, nigdy od razu nie kończy się jakimś porozumieniem. No, niemniej jednak tutaj jest sporo takich ambicji, między innymi szefa Rady Europejskiej, Antonia Koszty, żeby do końca tego roku zakończyć negocjacje w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych. Tutaj się oczywiście podaje różne powody, dla którego to tempo pan przewodniczący próbuje narzucić. Jednym z tych powodów są wybory w przyszłym roku, przede wszystkim we Francji, zapowiedzi bardzo poważnego kandydata na zwycięzcę tych wyborów, pana Bardelli, a więc szefa Zgromadzenia Narodowego, który w swojej retoryce kampanijnej mówi o obcięciu składki francuskiej do tego budżetu o połowę. No, powiedzmy, że poważnie nie należy tego w dłuższej perspektywie traktować, no ale przynajmniej tak na tę chwilę mówi. No generalnie wiele turbulencji politycznych może być takich, że jeszcze trudniej będzie się w sprawie tego budżetu dogadać, stąd ta presja, aby to zrobić w tym roku. No, tymczasem kończąca swoje półrocze prezydencja cypryjska zaproponowała tak zwany nego box, wiedząc o tym, że są państwa tak zwane oszczędne, a niektórzy mówią na nich skąpcy, że dla nich propozycja Komisji Europejskiej z lipca ubiegłego roku była stanowczo zbyt hojna. Cypryjczycy zaproponowali obcięcie o 2% z całości tej propozycji komisji, czyli 2% to jest jakieś prawie 33 miliardy euro. No ale i tak na szczycie ci oszczędni, no, Niemcy, Holendrzy między innymi mówią, to i tak w ogóle nie ma o czym gadać, to za dużo. No i są jak zawsze przyjaciele spójności i ci, którzy uważają, że budżet powinien być większy. Są też ci, którzy uważają, że rzeczywiście nie da się uzyskać więcej pieniędzy ze składek członkowskich, więc trzeba rozwinąć zasoby własne, a więc takie podatki, które zasilą budżet unijny na poziomie wspólnotowym. No i tu znowuż akurat kraje północy, kraje środkowej Europy są sceptyczne, no bo gdzieś tam w politycznej dyskusji wychodzi, że więcej zasobów własnych to jakby więcej władzy Brukseli, no a na to oczywiście nie można się zgodzić. Ursula von der Leyen powiedziała, nie będzie zgody na te 5 podatków, które komisja proponuje, no to trzeba będzie ciąć budżet nawet o 40%. No bo przecież jeszcze w tym budżecie trzeba znaleźć pieniądze na spłacenie długu na pokovidowy fundusz. Tyle ode mnie. Mamy jakieś 8 minut na skomentowanie tego. No właśnie, czy to normalne i nie ma się czym przejmować, że na razie taka duża jest rozbieżność, jeśli chodzi o spojrzenie na przyszły budżet? Czy jednak rzeczywiście skomplikowane czasy, problemy wyborcze czynią z tej debaty o przyszłym budżecie debatę wyjątkowo trudną?
1: Ja uczestniczyłem w negocjacjach perspektywy finansowej na przestrzeni 2004-2005 roku, która zakończyła się w grudniu, ale trzeba powiedzieć, że proces mniej więcej był podobny. W 2004 roku prezydencja wtedy holenderska przedstawiła zarysy w postaci tak zwanego boksu negocjacyjnego, pudła negocjacyjnego, w którym wszystko było poukładane, który został całkowicie nie tyle zignorowany, co nie stał się podstawą tak naprawdę do rozstrzygnięć, które były bliskie w czasie prezydencji Luksemburga, ale zostały zablokowane przez Brytyjczyków dokładnie z tego powodu, że w ich rozumieniu budżet wychodził poza ramy, które były dla nich do zaakceptowania. A ponieważ byli następną prezydencją, w związku z tym dalsze negocjacje toczyły się z ich udziałem. I to zresztą pomogło rozwiązać w ostatecznym momencie różne dylematy z tym budżetem, ale on się zakończył niżej niż był proponowany w czasie prezydencji luksemburskiej. Nie jest nic dziwnego, że w sprawach funduszy, w sprawach pieniędzy, w sprawach budżetu europejskiego negocjacje są takie trudne. I to gdyby było rozstrzygnięcie bardziej daleko idące, znaczy może nie zakończenie, ale przynajmniej przybliżenie mocne, to mnie to by bardzo zdziwiło. To nie jest jeszcze moment, w którym następuje takie, w którym to w procesie negocjacji to następuje. Kraje muszą dużo wyraźniej zarysować argumenty na rzecz i przeciw. I trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną sytuacją. Z nowymi podatkami jest bardzo trudno, ponieważ każdy wylicza, ile od jego podmiotów, ile jego podmioty wpłacą tego podatku. Mimo że jest to byłby podatek w wymiarze europejskim, to każdy kraj jest w stanie policzyć, jak wiele jego podmioty zapłacą. I w związku z tym powstaje pytanie, czy poszczególne państwa są równo obciążone. Jest to bardzo skomplikowana sytuacja, w której na przykład podatek od plastiku, czy podatek jak na przykład podatek węglowy graniczny, on w różnym stopniu obciąża poszczególne państwa. To zawsze budzi emocje. Ja bym trochę poczekał. Pytanie zasadnicze jest takie, że istnieje szansa dużej zmiany politycznej zarówno we Francji, w Niemczech, czy krajach kluczowych dla uzgodnienia budżetu. I bez zgody tych państw trudno sobie wyobrazić zakończenie. Jeżeli byłaby taka możliwość, żeby zakończyć to w grudniu, byłby to ogromny sukces tego procesu.
2: No ja z kolei uważam, że warto się jednak spieszyć, warto się spieszyć. No, też spełniałem pewną funkcję posiłkową w tamtych dawnych negocjacjach 2004-2005. Przedtem uważnie się przyglądałem konstrukcji budżetu na lata 2000-2006, bo przecież myśmy mieli stać się beneficjentem tego budżetu po wejściu do Unii Europejskiej. ale to były inne czasy. Jakoś wszystko szło do góry i do przodu po prostu. Łatwiej było, było więcej optymizmu, a teraz jesteśmy pod presją zmian w układzie globalnym. Jesteśmy wystawieni na ciosy ze strony tych, którzy nie życzą dobrze Europie. Gospodarka nasza tu i ówdzie się chwieje. Konkurencyjność stoi pod znakiem zapytania. No, prosi się oczywiście o to, żeby szefowie państw i rządów stanęli na wysokości zadania, dorośli do odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa, i dogadali się jednak do końca tego roku. Ja nie wiem, kto będzie prezydentem Francji po przyszłorocznych wyborach, czy Jordan Bardella, czy ktoś inny, no ale ten pierwszy właśnie, przecież słyszeliśmy niedawno, że będzie chciał, jeśli zostanie prezydentem, obciąć wkład Francji do budżetu ogólnego Unii o połowę. No to ja życzę powodzenia wszystkim, którzy będą negocjować z taką właśnie prezydencką Francją warunki przy tego budżetu. Ostatnie słowo. Warto spojrzeć na to pudełko negocjacyjne przedstawione przez Cypryjczyków, bo ona jest jednak płodem dość solidnej pracy przez ostatnie pół roku. To nie bierze się z powietrza. Ale patrząc na nie, widzimy, jak dużo spraw pozostaje rozgrzebanych. Praktycznie wszystko, co się liczy, pozostaje otwarte. Wielkości poszczególnych pozycji otwarte. Podatki nowe do budżetu ogólnego Unii całkowicie otwarte. Wysokości płatności bezpośrednich dla rolników w zależności od powierzchni gospodarstwa otwarte i tak dalej i temu podobne. Krótko mówiąc, mnóstwo jest do zrobienia i do dogadania się, no a czasu pozostaje mało. Osobiście nie wiem, że to się da zrobić w pół roku, ekstrapolując z przeszłości, ale chciałbym, żeby się udało, bo tego wymaga tak zwana potrzeba chwili po prostu i losy Europy w najbliższych kilku latach.
3: Bardzo dziękuję za ciekawy komentarz do ostatniej Rady Europejskiej. Przypomnę, ten komentarz nam przedstawili pan dr Jarosław Pietras, były minister do spraw europejskich i były dyrektor generalny w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej, pan Jan Truszczyński, negocjator członkostwa Polski w Unii, był ambasador przy Unii i były dyrektor generalny do spraw edukacji i kultury w Komisji Europejskiej. Obaj panowie są członkami Team Europe Direct. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję.
2: Ja dziękuję.
3: Podziękowania też do Macieja Stępurskiego, wydawcy. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Dobranoc.
4: Kłaniamy się nisko. Kamil Wróblewski i Damian Michałowski. Zamieniliśmy się.
5: Tak jest.
4: Będziemy z Państwem tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23 w audycji Nic o nas bez Was. Damian Michałowski będzie Państwu opowiadał o swoich latach w radiu TOK FM, czyli cofniemy się o 18 lat.
5: Wow.
4: Będzie, proszę Państwa, o Vancouver. Co się działo w ogóle w Vancouver?
5: No, proszę posłuchać, jak wróciłem o kilka kilogramów cięższy z Vancouver, jak biegałem
4: z imprezy sportowej.
5: Tak jest,
4: drogą.
5: Jak biegałem za rowerami z naszymi piłkarzami gdzieś pod granicą holenderską. Takie historie tylko u Kamila.
4: I też o zgubionym telefonie komórkowym, który Damian swoją drogą... No właśnie, co się z nim stało, to się Państwo dowiedzą. Już za kilka minut jesteśmy z Państwem po informacjach TOK FM o 23. Z Damianem Michałowskim zapraszamy do audycji Nic o nas bez Was.
6: Autopromocja.
7: Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia i jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom, stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
6: Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce sytuacja po burzach i ulewach jest opanowana. Stosunki między Warszawą a Kijowem pozostają napięte, a w tym tygodniu w Gdańsku konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy. Milioner popierany przez Donalda Trumpa stanie na czele Kolumbii. Minęła 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W Białym Dunajcu w Tatrach powódź błyskawiczna zalała część domów i doprowadziła do powstania miejscowych zapadlisk. Późnym wieczorem Straż Pożarna poinformowała o ostatecznym ustabilizowaniu się sytuacji. Sprawę śledzi reporter TOK FM, Ben O'Connor.
9: Strażacy z Białego Dunajca skończyli wypompowywać wodę z zalanych w powodzi piwnic. Służbom udało się także zabezpieczyć osuwiska i oczyścić dotychczas nieprzejezdne drogi. Oczyszczaniem posesji zajmą się teraz sami mieszkańcy. Zdaniem brygadiera Krzysztofa Lei z Powiatowej Straży Pożarnej w Zakopanem nic nie wskazuje na to, by burze, które doprowadziły do błyskawicznej powodzi, miały w najbliższym czasie do Białego Dunajca powrócić. Benedykt O'Connor, TOK FM.
8: 70 razy interweniowali strażacy po burzach, które przeszły nad Podkarpaciem. Najpoważniejsza sytuacja była w Stalowej Woli, gdzie strażacy musieli wypompowywać wodę z zalanych piwnic, posesji i ulic. Jak zapewnia jednak Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, sytuacja i tu jest już opanowana. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdzi, że próbował załagodzić spór dotyczący nadania jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Zaprzeczył temu Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta i stwierdził, że Zełenski wycofał się z rozmowy telefonicznej, a także odwołał planowane spotkanie. W piątek prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Dziś rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Kancelaria Prezydenta odebrała order odesłany przez Wołodymyra Zełenskiego. Jak podkreślił Leśkiewicz, żeby dopełnione zostały formalności, musi też nastąpić opublikowanie postanowienia prezydenta w tej sprawie z kontrasygnatą premiera. Wciąż nie wiadomo, czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie w tym tygodniu do Polski. W Gdańsku zaplanowana jest międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, a obecność ukraińskiego przywódcy stoi pod znakiem zapytania. Stosunki Warszawy z Kijowem są obecnie napięte. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u uważa jednak, że niezależnie od wszystkiego dobrze by było, gdyby ukraiński prezydent pojawił się w Gdańsku.
10: Stosunki międzynarodowe buduje się nie w oparciu o turystykę orderową, tylko o interesy.

0: gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: I Ukrainę. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy zaplanowana jest na czwartek i piątek. Delegacja 5 reprezentantów nieuznawanego przez Unię Europejską rządu talibów złoży jutro wizytę w Brukseli, napisał portal Euractiv, powołując się na swoje źródła. Jak poinformował rzecznik MSZ Belgii, przedstawiciele talibów dostali wizę tylko na jeden dzień. Talibowie przyjadą do Brukseli na spotkanie w Komisji Europejskiej, którego tematem będzie odsyłanie z powrotem do Afganistanu z Unii osób, które nie mają prawa do pozostawania we wspólnocie. Afgańczycy pozostają największą grupą narodową przekraczającą granice zewnętrzne Unii Europejskiej w sposób nieuregulowany. Drastyczne cięcia budżetowe, bombardowanie narkoterrorystów, budowa megawięzień i naprawa sojuszu z USA. To obietnice zwycięzcy wyborów prezydenckich w Kolumbii, Abelardo de la Espriella. Według danych ogłoszonych po wstępnym przeliczeniu prawie wszystkich głosów oddanych we wczorajszej drugiej turze wyborów prezydenckich, de la Espriella, prawicowy milioner, wyprzedził swojego rywala, lewicowego senatora Iwana Capedę, o niecały 1 punkt procentowy. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w nadchodzących dniach. Wygranej w wyborach prezydenckich pogratulował prezydent USA Donald Trump. W serwisie True Social podkreślił, że udzielił Espriella poparcia i wyraził nadzieję na współpracę. Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował natomiast, że rozmawiał przez telefon z prezydentem elektem i ocenił, że najlepsze dni Kolumbii są jeszcze przed nią. W Poznaniu trwają już obchody robotniczego buntu sprzed 70 lat. Mimo że formalnie okrągła rocznica wydarzeń czerwca 56 roku odbędzie się w niedzielę, to w Poznaniu już się dzieje. To m.in. spektakle teatralne i wystawy, mówi Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta. Dodaje, że w tym roku do Muzeum Czerwca 56 w centrum miasta trafiła wyjątkowa rzecz.
2: Prawdziwa koszulka Romka Szałkowskiego, w którą tego bohaterskiego chłopca znaleziono. Ona na co dzień znajduje się w muzeum w Licheniu, ale teraz na czas tej 70. rocznicy została wypożyczona do naszego muzeum. No i to jest rzecz, którą naprawdę warto zobaczyć na własne oczy.
1: 13-letni Romek Strzałkowski dołączył do manifestacji robotników zakładów Cegielskiego, którzy sprzeciwiali się komunistycznej władzy. Chłopiec został zastrzelony, przez co stał się najmłodszą ofiarą i jednocześnie symbolem wydarzeń poznańskiego czerwca. Jutro przeważnie pogodnie, w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach momentami zachmurzenie może wzrastać i tam możliwe przelotne opady deszczu lub burze. Na termometrach jutro maksymalnie od 18 stopni lokalnie nad morzem, około 25 w centrum, do 28 na południowym wschodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Kim jest Radio Tok FM? Nic od nas bez was. To audycja o ludziach, głosach z naszej anteny oraz tych równie ciężko pracujących po drugiej stronie szyby. Bo radio to ludzie. Jakie są ich historie i przede wszystkim kim są?
5: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam państwa w audycji Nic o nas bez was w każdy poniedziałek o godzinie 23:00. I oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej Tok FM. Ten głos jest zapewne znany najwierniejszym słuchaczom i słuchaczkom radia Tok FM, który państwo przed chwilą usłyszeli, bo to jest głos Damiana Michałowskiego. Witaj, Damian.
6: Dobry wieczór.
5: Dzisiaj telewizja TVN, a radio Tok FM dawno, dawno temu.
6: Dawno temu, ale to jak najbardziej prawda i to ukształtowało tak naprawdę moje dziennikarstwo, moją całą dorosłą drogę, jeżeli chodzi o bycie dziennikarzem. Bez Tok FM-u nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem.
5: Tok FM 2008 rok, czyli to było 18 lat temu.
6: No, szmat czasu.
5: 18 lat temu, ile miałeś lat?
6: Ja byłem, przyjeżdżałem wtedy po maturze do Warszawy. I to, no to miałem 19 lat. Jakiś pierwszy rok studiów wtedy, jeszcze przed studiami, zanim zacząłem studiować, no to wtedy przyjechałem w okresie wakacyjnym szukać jakiejś roboty. I tak się stało, że trafiłem do Tok FM-u. Jakoś bardzo przypadkowo swoją drogą.
5: Przypadkowo bo?
6: Bo okłamałem Jacka Balkana i Sławka Poruszewskiego.
5: Czyli... Z redakcji motoryzacyjnej.
6: Tak, tak. Jeszcze pracują?
5: Tak, tak, tak, tak.
6: Naprawdę?
5: Są.
6: Ja cię kręcę. No to pozdrawiam bardzo serdecznie. Przepraszam, że was okłamałem, ale udawałem, że jestem specjalistą od motoryzacji, ponieważ chciałem się dostać jakkolwiek do rozgłośni radiowej, bo w Zielonej Górze, z której pochodzę, byłem już w Radiu Studenckim i później chciałem do tego miasta, w którym będę studiował, czyli do Warszawy przyjechałem, pracować w jakimś fajnym...

0: innym radiu. I chciałem iść do jednego radia studenckiego, ale potem patrzę, Tok FM, jeszcze taka mało znana stacja, regionalna, bo była...
1: Ponadregionalna.
0: Ponadregionalna, tak. Była w kilkunastu
1: wtedy w 2008 roku, no to byliśmy chyba w 10.
0: W 10, 8, 10 jakoś tak.
1: Później dopiero się rozpoczęła ekspansja.
0: Ja w Zielonej Górze nie miałem bladego pojęcia, co to jest w ogóle Tok FM. Ale zobaczyłem ten mikrofon, taki, że gdzieś tam jest w Sejmie, gdzieś tam jest coś. Mówię, dobra, spróbujemy, zobaczymy. No i napisałem maila, że było ogłoszenie, że szukają stażyst do redakcji motoryzacyjnej, a ja nie miałem bladego pojęcia nic o samochodach, nie miałem nawet prawa jazdy, ale napisałem, że jestem świetnym specjalistą i nadam się jako stażysta, więc oni mnie wzięli. Tak dwa tygodnie mniej więcej do nich przychodziłem i mówię, panowie, ja nie mam pojęcia, o czym wy mówicie.
1: Czyli wyjawiłeś prawdę na samym
0: początku. Tak, tak, tak. No na samym początku nie, jak już się zaczepiłem. A. Ja mówię, ja marzę o tym, żeby pracować w redakcji sportowej. I chciałbym, żebyście mnie gdzieś wepchnęli do sportu. Czy jest takie miejsce? A oni mówią, że no to zapytają Łukasza Starowiejskiego. No i Starowiej potrzebował akurat stażysty i tak z redakcji motoryzacyjnej przeszedłem do redakcji sportowej.
1: Tak, Łukasz Starowiejski, ówczesny szef redakcji sportowej.
0: Tak.
1: Bo ty byłeś dogadany też z kampusem, Radiem Campus.
0: Ja już byłem prawie tam dogadany, bo mi się kampus bardzo podobał, bo ja wybierałem sobie studia pod względem atrakcyjności rozgłośni radiowych. I w Zielonej Górze Radio Index było wtedy takie bidne, ale prężnie działające, ale jak zobaczyłem w internecie Radio Campus, mówię, Jezu, jakie piękne studio, jakie wspaniałe miejsce. Jeszcze chciałem pójść do Torunia, ale jakoś nie do końca czułem to miasto, bo wszyscy ode mnie z kolei szli do Wrocławia, ale ja nie chciałem być tak jak wszyscy, więc
1: hipster.
0: Tak mówię, no trochę już wtedy tak.
1: Tak, wtedy byli hipsterzy.
0: I wtedy mówię sobie, dobra, to spróbujemy. No i w tym kampusie mówią, zapraszamy, ale jak trafił się Tok FM, no to mówię, to spróbuję czegoś nowego.
1: Radio Campus, dla tych z Państwa, którzy słuchają nas poza Warszawą, to jest rozgłośnia studencka, akademicka w Warszawie, zresztą...
0: Bardzo dobra.
1: Na skali FM-owej są to nasi sąsiedzi, bo my jesteśmy na 97,7. A gdzie jest kampus, to sobie proszę sprawdzić. Ale pozdrawiamy sąsiadów.
0: Ale słuchaj, jedno z moich haseł, nie pamiętam do czego, to było 9770.
1: 9770.
0: Tak. Hasło do jakiegoś tam, nie wiem, do jakiejś skrzynki mailowej. Aha. Czy do jakiegoś gadu-gadu, czy do czegoś innego takiego. Byłem tak mocno związany z Tok FM-em i z tą częstotliwością, że 9770 i pamiętam do dzisiaj, na jakiej częstotliwości jest Tok.
1: O, to dobrze.
0: A, widzisz.
1: Jak wyglądał twój pierwszy dzień, jak trafiłeś do Toku?
0: No się stresowałem. Się stresowałem, bo taki biedny chłopak z Zielonej Góry, który przyjechał z jedną walizką z małego miasta do dużego miasta, nie wiedząc w ogóle nic, przychodzi do rozgłośni, która ma bardzo duże ambicje. Pamiętam, że wtedy też spotkałem ówczesną redaktor naczelną, Ewę Wanat. Ona się przywitała. Ja do niej powiedziałem, że dzień dobry pani Ewo, że ja jestem stażystą. To od razu mnie opieprzyła. Powiedziała, że ona żadna pani Ewa, tylko Ewka jestem.
1: Tak.
0: I myślę, rety, ci ludzie w Warszawie dziwni. Przechodzą od razu na ty, nie? I jakoś z taką dużą dozą nerwów, niepewności, co to będzie, jak ja się tutaj odnajdę, bo nie miałem nikogo tutaj znajomego. Nie miałem gdzie mieszkać. Nie miałem nikogo z rodziny. Nie miałem żadnych przyjaciół. Ja tylko z dwójką swoich znajomych i przyjaciół z ogólniaka przyjechałem. I oni byli w takim samym ciemnym lesie, jak ja. Więc no totalnie szalony czas, rzucenie się na głęboką wodę. No i zobaczymy, czy będziemy w niej potrafili pływać.
1: Miałeś takie jakieś momenty zwątpienia? Kiedy...
0: Nie miałem, bo ja od razu wiedziałem, że ja muszę zachrzaniać, bardzo mocno zachrzaniać, żeby coś osiągnąć. I to się ładnie potem nazywało kultura...
1: ZAP.
0: Dokładnie tego.
1: Kultura ZAP.
0: Dokładnie tego właśnie, więc ja tę kulturę wyznawałem. I ja byłem tak trochę też uczony. Ja robiłem coś dwa razy bardziej, trzy razy bardziej. Nie, że ktoś mi kazał, tylko że ja po prostu bardzo lubiłem przychodzić do radia. Pamiętam, jak miałem na przykład nocne dyżury, żeby przygotować poranny serwis. Z niedzieli na poniedziałek po programie sportowym. Ja zostawałem bardzo długo, wtedy się wszystkie mecze kończyły, wtedy wszystko, cały świat sportowy się podsumowywał i serwisy sportowe, powiedzmy, tam były, nie wiem, o tam 6.20, 7.20 i 8.20, więc na tą 6.20 trzeba było ten serwis sportowy napisać. A jak jeszcze, nie daj Bóg, były mecze NBA, to była masakra. To ja, wiesz, wracałem...
1: Tak, do środku nocy.
0: Ja o 4, o 5 wracałem do domu, przychodziłem do pracy właśnie tak o 18, 19. Całą noc siedziałem i pisałem 1,5 minuty serwisu, żeby on był bardzo aktualny. Żeby to był serwis sportowy, nawet go nie czytałem. Bo nie mogłem go czytać, bo nie byłem dopuszczony oczywiście do anteny. Nie potrafiłem jeszcze go przeczytać, ale wierzyłem, że kiedyś to ja będę go czytał, że to ja wtedy będę reporterem, więc tak krok po kroku przechodziłem. I pamiętam, któregoś razu wróciłem chyba o 5 do domu taksówką. Taksówka to był luksus. Darmową wtedy firma zapewniała, więc wróciłem i straszliwie mi się chciało właśnie pić herbatę, a byłem na stacji u takiej pani Jadzi, płaciłem chyba 500 zł za pokój i drugie 500 rodzice dawali mi na życie i bardzo chciało mi się herbaty napić razem z cukrem i poszedłem po cukier do sklepu nocnego i on kosztował jakąś, nie wiem, horrendalną sumę, jakieś 10 zł, 12 za kilo cukru. Mówię, no zwariowała ta baba, no gdzie będę płacił 10 zł za kilogram cukru, jak to jest połowa mojej racji żywieniowej na cały dzień. Więc wróciłem i napiłem się takiej czarnej herbaty i od tego momentu już nie słodzę.
1: Kostki cukru były przecież one z redakcji, mogłeś mieć.
0: Słuchaj, to teraz mogę się przyznać, ile ja nabrałem herbat.
2: Tak?
0: O, bracie. Bo poszło. Poszło. Jak już potem zostałem wydawcą programu sportowego, to można było zamawiać. Tak. Głupio się przyznać, ale po latach to już chyba się anulowało, nie?
1: Spoko, nie będziesz rozliczony z tego.
0: Słuchaj, to zamawiało się herbaty albo cukier, tak, albo kawę. To ja czasami zamawiałem 2 razy więcej.
1: I sobie brałeś.
0: I sobie brałem. Sobie brałem cukier, którego potem nie, z którego nie korzystałem, bo dawałem pani Jadzi. Sobie brałem herbatę. Pamiętam, jak weszła na rynek taka herbata w trójkątach i ona miała tropikalny smak.
1: No.
0: To był smak moich pierwszych miesięcy w Tok FM-ie. Bo wtedy mówię, ja...
1: Tropiki.
0: Ile ja mam luksusu u siebie na tej stacji, rozumiesz? Zamknięte tropiki w małej, tak, saszeczce herbacianej. No, więc brałem kawę, brałem herbatę, brałem cukier, papieru toaletowego nie brałem.
1: Jak się żyło za 500? Poza tym, że się kradło herbatę.
0: Kreatywnie.
1: Nie, no mówimy 500 miesięcznie.
0: Tak.
1: To jest sztuka kombinowania, tak, no bo płaciłeś przecież pani Jadzi, też czytam, niecałe 500 zł miesięcznie. Mhm. Rodzice ciebie też wspierali, też na 500,
0: tak,
1: tak, miesięcznie. Tutaj też jako stażysta też...
0: Dostałem, co sobie wywalczyłem, powiedziałem, że ja nie mogę pracować za darmo,
1: tak,
0: więc dostałem chyba jakieś, nie wiem, 300 zł. Czy 200 zł.
1: Gdzieś wyczytałem, że 500.
0: No coś, no, czy drugie.
1: Ale
0: 500.
1: Ale płatny,
0: no,
1: staż w każdym razie.
0: Tak, tak, tak, więc dostałem, powiedzmy, drugie tyle. No, no ja wtedy, wiesz, no byłem jak król życia. No co ja więcej potrzebuję? Ja cały czas spędzałem albo na uczelni, którą miałem obok toku, albo w toku. Więc tak mi się udało, że Wydział Uniwersytetu Warszawskiego był jakieś 300 metrów od redakcji Tok FM. Więc między zajęciami przychodziłem sobie do toku na herbatkę, na kawkę. Stołówka wtedy jeszcze była taka bardzo prężnie działająca. Tam można było śniadania za kilka złotych zjeść.
1: No takie czasy też przed inflacją.
0: Takie czasy, no. I ja sobie właśnie, ja się żywiłem po pierwsze pracą, po drugie tym, co mogłem sobie wytargać z tej pracy, nie?
1: Dzisiaj tak byś się poświęcił?
0: Chyba tak.
1: Tak.
0: Tak. Nie żałuję tego w ogóle, wiesz? I bo ja po prostu miałem takie marzenia. I ja chciałem spełnić swoje marzenie. Ja jak przyjechałem do Warszawy z tymi, wiesz, kilkoma stówami w kieszeni, to mimo, że nie jarałem fajek, mówię, teraz kupię sobie niebieskie elemy i Playboya. I ja wtedy będę gość, nie? I kupiłem sobie Playboya i niebieskie elemy. Myślałem, że po prostu, że się zakaszlę na śmierć. Ale za przystankiem, tam obok Czerskiej, mówię, teraz będę palił papierosy, teraz będę taki dorosły.
1: I paliłeś?
0: Przez chwilę.
1: Ale to co, chciałeś się wkupić tam gdzieś w towarzystwo? Nie, no bo sporo osób paliło przecież.
0: Nie, ale wiesz co, ja chciałem palić sam. Ja wtedy czułem się taki dorosły. Właśnie ten chłopak, aha, z wielkiej płyty, z Zielonej Góry, przyjechał i że on teraz będzie zdobywał świat. a jak ktoś zdobywa świat, to on musi potem uczcić ten sukces papierosem. Więc ja chciałem, zanim osiągnę sukces, już nauczyć się palić, żebym wiedział, jak go uczcić.
1: Aha.
0: Taki był tok rozumowania.
1: Wiem,
0: dużo informacji naraz.
1: Ale... nie, myślę też o tym, co ci musiało wtedy też siedzieć w głowie. Nie chodzi mi o to, że czy ty postępowałeś dobrze, czy źle, ale co w twojej głowie wtedy, w tamtych czasach, w tym 19 czy 20-letnim Damianie siedziało wtedy w głowie Damiana?
0: To ja chciałem po prostu być dziennikarzem. Ja chciałem po prostu robić duże rzeczy.
1: Ale
0: ja
1: chciałeś też sportowcem być.
0: Chciałem, tak. Ja oczywiście chciałem, przede wszystkim chciałem być sportowcem, ale to strasznie dużo jest roboty przy tym, nie? Trzeba chodzić na treningi, wiesz, potem czy masz powołanie, czy nie masz powołania.
1: Dieta, coś tam,
0: dietę
1: tak.
0: Trzymać.
1: Sen no, trzeba dbać.
0: No sakra, nie? Mówię, no to łatwiej będzie mi zostać dziennikarzem sportowym, a i tak będę przy tym sporcie. Więc dlatego był taki mój ciąg w kierunku redakcji sportowej, bo i w Zielonej Górze, w Indeksie, też robiłem redakcję sportową. Ja tam czytałem serwisy, komentowałem Żużel, więc byłem dziennikarzem sportowym. Dlatego tutaj chciałem to kontynuować i marzyłem o tym, żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie. I jak przyjechałem, to wtedy Starowiej pojechał chyba na Igrzyska do Pekinu w 2008 roku. I taki piękny plecak stamtąd przywiózł, pamiętam. Rety. Piękne. Naprawdę taki czarny, z ładnym napisem, Benzin. Wiesz, 2008 rok. Mówię, kiedyś będę jak Starowiej, nie? No i potem dwa lata później poleciałem na igrzyska do Vancouver zimowe. To też było bardzo ciekawym elementem tej mojej ścieżki zawodowej.
1: Ciekawym, bo?
0: Bo uciekałem z płonącego autobusu, bo nie miałem na nic pieniędzy. Wróciłem grubszy niż pojechałem, bo żywiłem się wyłącznie w McDonaldzie, bo na Maca miałem kupony, bo dziennikarze dostawali takie karteczki z kuponami, więc tylko na to mnie było stać. Miałem fatalne miejsce do mieszkania, więc spałem w biurze prasowym albo u kolegi z innej rozgłośni radiowej, bo my mieszkaliśmy, ja miałem domek zapewniony. Nawet nie w Vancouver, nawet nie w Whistler, tylko miejscowość nazywała się przepiękna skądinąd, Lions Bay.
1: Wow.
0: Więc żeby dojechać do Vancouver, miałem tam, nie pamiętam, godzinę, dwie, już to było tyle czasu, że wleciało mi to z głowy.
1: Daleko, w każdym
0: daleko.
1: Razie.
0: Ale żeby z Vancouver dolecieć, dojechać do Whistler, gdzie były na przykład skoki narciarskie i biegi narciarskie, które nas najbardziej interesowało, to trzeba było jechać jeszcze 3 godziny. Więc moja podróż na przykład na kwalifikacje, albo na trening, albo na coś, ona trwała 1000 godzin mniej więcej. Tak jak wiesz, proszę pana, ja mam bardzo dobre połączenie, nie? Kolację jem na śniadanie, więc z tych chyba 3 tygodni spędziłem tam 1 czy 2 noce i stwierdziłem, że to nie ma sensu. Ale o poranku raz tam państwo mnie przyjęli, bo to był pokój u jakichś Polaków, więc to nawet nie był hotel. I oni mnie bardzo zdziwili, bo dali mi taki na śniadanie chleb tostowy, tej wielkości rękawicy bejsbolowej i on był wysmarowany cały majonezem zamiast masłem. Dali szynkę, ser i drugą taką, wiesz, taką płatę, też wysmarowaną majonezem, tak, pu! Ja mówię, pyszne śniadanko, nie? Ale przynajmniej coś innego niż mak.
1: No tak, ale też dużo energii na, myślę, no bo majonez, bardzo to pieczywo, które przecież jest...
0: Bardzo dużo, no. Więc to była taka nauka życia, nie? Telefon gdzieś po drodze też zgubiłem w lesie, jak biegałem za Justyną Kowalczyk, więc nie mogłem też skontaktować się z redakcją. No w ogóle... takie historie, które teraz wydają się niemożliwe w tym takim świecie, gdzie wszystko masz na wyciągnięcie ręki, a ja jak zgubiłem telefon w lesie, w Whistler, no to ja stanąłem, słuchaj, ja się popłakałem. Ja mówię, to co ja teraz zrobię, nie? Ja teraz chodziłem po tych ludziach, bo tam było kilka biur prasowych, i mówiłem, że I'm pure journalist from Poland, please help me. Że już zgubiłem mój telefon.
1: Jestem biednym dziennikarzem z Polski, tłumaczę na wszelki wypadek, proszę mi pomóc.
0: Tak, i wiesz, i okazało się, że telefon się znalazł w biurze rzeczy znalezionych, co było ewenementem. Mówię, rety, ktoś nie zakosił mi starej Noki, bo wtedy miałem Nokię. No i znalazł się ten telefon, więc odzyskałem kontakt z redakcją, która nie wiedziała, że zgubiłem ten telefon, ale przez 2 dni się nie odzywałem.
1: Pamiętam, mieliśmy takie Nokia 6030i.
0: Tak, dokładnie, takie wysokie.
1: Wysokie, tak, ale no. Tam miały baterię chyba na 10 dni.
0: No, bracie, tym
1: były
0: można...
1: Bardzo solidne telefony,
0: kurczę,
1: to były.
0: Gwoździa tym wbijać można,
1: no,
0: nie?
1: No,
0: no. Więc i ona się nie rozładowała, nie? Leżała w tym śniegu, ale się nie rozładowała.
1: O.
0: No, więc to było taki piękny czas, piękny.
1: Czy ty dziś, myślę cały czas jeszcze o tym Damianie z tamtych lat, ty wtedy wierzyłeś w to, albo czy byłeś święcie przekonany, że po prostu ciężką pracą zostaniesz nagrodzony?
0: Tak. Ja wiem, że teraz to jest, wszyscy mówią o tym, że no po pierwsze trzeba bardzo ciężko pracować i tak dalej, ale to nie jest gwarantem sukcesu. Ciężka praca nie jest gwarancją sukcesu. Wiele osób może ciężko pracować, ale nie odniesie ta osoba sukcesu. Na to musi się złożyć bardzo dużo rzeczy. Być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, poznać jakichś ludzi, być otwartym, łapać momenty, łapać sytuacje, ale przede wszystkim musisz ciężko pracować. Może nie, że ciężko, ale musisz po prostu pracować. Nie możesz czekać i leżeć. Ja wyznaję przynajmniej taką zasadę, że sobie sam to wyszarpię. Nawet nie, że wychodzę, ale zasłużę po prostu na to. Mhm. Bo to był taki jeszcze czas, gdy była jakaś taka, może nie, że kasta, ale grupa, starszyzna, która nie dopuszczała młodzieży absolutnie do siebie. Młodych dziennikarzy, wiesz, bo to starzyści, bo to w ogóle nie mogą zadawać pytań. A ja sobie myślę, w ogóle grzeje mnie to i ziębi, jak jest spotkanie z Leo Benhakerem, reprezentacja Polski, trener naszych piłkarzy, no to ja po prostu idę na to spotkanie i ja zadaję pytanie. Dlaczego tylko mają zadawać ci telewizyjni, te wielkie nazwiska, które teraz są cały czas na piedestałach? Ja też chcę zadawać pytania. I nie wiedziałem, że jest jakaś hierarchia i być może to tak naprawdę dało mi możliwość przechodzenia z jednego etapu na drugi. A jak wiesz, a jak zacząłem i zobaczyłem, że z naszej redakcji, Tok FM-u, ludzie jadą i robią duże rzeczy, są na wielkich imprezach, spotykają się z ważnymi osobami, pomyślałem, że to jest to moje dobre miejsce. Więc ja dzisiaj będę właśnie o północy, o drugiej w nocy wracał do domu, bo napisałem minutowy serwis informacyjny sportowy na poniedziałek, ale za chwilkę to się zmieni. I tak, wiesz, poszedłem na jedną konferencję. O, na konferencjach też jadało się. Uwielbiałem konferencje prasowe. Kochałem chodzić na konferencje prasowe, bo zawsze był...
1: Darmowe jedzenie.
0: Tak. A jak jeszcze, to w ogóle było, wiesz, pocałunek Boga, jak jeszcze były jakieś gadżety. Tak. O, w ogóle jaki bidon, bracie. Jaki ja bidon na jakimś takim tenisowej konferencji dostałem, to w ogóle, wiesz, do niego można było sobie tę kawkę na wynos brać. Ale właśnie też chodziłem na konferencje, żeby zdobyć informacje, ale przy okazji zjeść obiad. Takie były czasy.
1: Tak się zastanawiam, czy dzisiaj też są takie czasy. Myślę też o właśnie o tych, którzy teraz rozpoczynają swoją ścieżkę, karierę zawodową. Dzisiaj myślę, że nawet młodzi nie mają takiego podejścia, że jest kariera w ogóle, tak? Że to już po prostu mają też inne podejście. Ja jednak jestem zdania, że mają zdrowsze podejście do pracy. Czy dzisiaj jest też taka bieda, jaka była u nas w naszych czasach, jak się zaczynało?
0: Wiesz co, czy zdrowsze, to wszystko zależy, z której strony na to spojrzymy. Bo z jednej strony zdrowsze i ludzie wiedzą, żeby pracować bardziej jakościowo, ale z drugiej strony teraz jest bardzo taki duży zaciąg osób, które uważają, że im się coś należy. Mhm. Że one po prostu na to zasługują. I że przychodzą i mówią, co mi możesz zaproponować. I to jest też przecież jak najbardziej okej. Ale za tym musi też iść jakaś twoja pokora, pracowitość, no, punktualność, oczywiście. Precyzja.
1: Ale to mi się wydaje, że tak zawsze było.
0: No i tak i nie. No. Teraz wydaje mi się, że to jest przekrzywione w drugą stronę.
1: Tak? Może no. To social media tak zwane.
0: No
1: tak
0: właśnie,
1: trochę...
0: być może tak, bo teraz wiesz, weźmiesz telefon i każdy może być dziennikarzem, nie? I nie widzę, oczywiście z jednej strony nie widzę w tym nic złego, ale z drugiej strony nie każdy ma do tego też jakieś kompetencje, żeby się nazywać tak, nie wiem, dziennikarzem. Nie mówię, że trzeba kończyć studia czy cokolwiek takiego, tylko no po prostu ten telefon i te social media zrobiły z każdego fachowca, eksperta, specjalistę. Dlatego cały czas tradycyjne media uważam, że bardzo dobrze będą sobie radziły, mimo oczywiście jakichś różnych fal, bo jednak jeżeli pracujesz w Tok FM-ie, to pracujesz w Tok FM-ie. Nie każdy może tutaj pracować, ale każdy może wypowiedzieć swoje zdanie w internecie. I to jest chyba właśnie ta różnica, nie?
1: Mm-hmm. Ja tak sam próbuję sobie też przypomnieć te czasy, kiedy byłeś. I ja tak pamiętam to w ogóle bardzo pozytywnie ten czas. Zawsze było wrażenie, zawsze było wesoło, jak byłeś.
0: To było wesoło, było radośnie. Ja zawsze jak pisałem te serwisy sportowe, albo jak opowiadałem o tym sporcie, to opowiadałem trochę inaczej. Nie mówiłem o tym, że wiesz, dziś odbyło się spotkanie Agnieszki Radwańskiej z kimś tam, Tylko opowiadałem o tym zupełnie inaczej, wiesz, nie wiem, pasi brzuch sukcesu, wiesz, takie jakieś, takie, wymyślałem sobie różne rzeczy, żeby opowiadać o tym sporcie tak, jak kibice chcieliby usłyszeć, ale nie ci ultra kibice, tylko szersze grono. I wydaje mi się, że to trochę mnie też odróżniało i to też zostało docenione przez ówczesne szefostwo, że o tym sporcie można opowiadać ciekawie. Że nie tylko, a wygrała mecz 6-3, 4-2, 4-8, 10-9, wiesz, tylko, że po prostu wyciągasz jakąś ciekawostkę, że za tym sportowcem jest jakaś historia, że coś się wydarzyło, że mecz piłki nożnej to nie tylko wynik, tylko to są też niuanse między piłkarzami, dochodzenie do tego meczu, jakieś zagrywki, przygotowania. Starałem się zawsze wyciągnąć coś innego. Ja nigdy nie byłem ekspertem sportowym. Nigdy nie nazwę się ekspertem i jak ktoś mnie stawia, nawet jak teraz prowadzę studio skoków narciarskich, to ja nie jestem specjalistą od skoków narciarskich. W moim studiu są eksperci od tego.
1: No tak, ty zapraszasz specjalistów i
0: a ja im zadaję pytania, które oczywiście mają być jakieś ukierunkowane w tym temacie, nie?
1: Będąc w toku Vancouver, to był ten szczyt?
0: Tak, tak. Pomyślałem sobie, że ja już nic więcej nie osiągnę. Jak byłem w tym Vancouverze całym, nie pamiętam w ogóle swoją drogą, kto mi to mówił. Chyba Gepard.
1: Gepard, czyli Bartosz Dąbrowski, też był gościem już też w audycji Nic o nas bez was. Też zachęcam państwa do posłuchania tej rozmowy.
0: To on, bo nie wiedzieliśmy, jak się akcentuje Vancouver. Czy to jest Vancouver, czy Vancouver?
1: Czy Vancouver może.
0: Tak, i on, chyba on powiedział, albo Czarek Łasiczka, nie pamiętam. Mhm. Ale chyba Gepard. On powiedział, że to jest jak Vancouver. Więc nie Vancouver, tylko Vancouver. Tak jak Vancouver. I mówi, i to mi tak zostało, sobie, to było tyle lat temu i to mi zostało w głowie. Ale jak byłem tam w tym Vancouverze, rety, kiwiesz, tak stanąłem przy tym zniczu olimpijskim w Vancouver. Jestem, on był taki otoczony obrzydliwą siatką. Wyglądało to bardzo źle i kiepsko, ale tak stoję przy nim w takiej kurtce czarnej ze smyczką, że jestem akredytowanym dziennikarzem, któremu w sumie nic nie można no bo nie miał praw do niczego, ale tam byłem i mogłem na końcu powiedzieć prosto z Igrzysk Olimpijskich w Vancouver, Damian Michałowski, Radio Tok FM. Mhm. I to było takie, mówię, ja pierdzielę. I co ja... 20 lat, nie? Bo to był rok 2010. Ja wtedy miałem lat 22. Ja mówię, co ja więcej mogę osiągnąć w tym dziennikarstwie sportowym? I pomyślałem sobie, że to już chyba jest koniec mojej kariery.
1: Że koniec. I co wtedy robić? Jak już koniec kariery sportowej?
0: Odcinać kupony. Nie, no cały czas się bawić, no bo za chwilkę będą kolejne rzeczy, no Euro 2012. Ja żyłem od imprezy do imprezy.
1: No tak, że to jest tak jest to wszystko ustawione, że no, to jest...
0: No dokładnie, jedna się kończy, druga się zaczyna.
1: A jak
0: nie?
1: Mundial to Euro, mistrzostwo to Euro. Ta
0: słuchaj,
1: kolej,
0: ja pamiętam jak pojechaliśmy na zgrupowanie do Dona Washington. Leo Benhaker był wtedy naszym trenerem. Czasami zapraszał dziennikarzy na cappuccino. On uwielbiał pić cappuccino. To było też takie, mówię, Jezu, piję z Leo Benhakerem cappuccino. To też było tak, że nasi piłkarze z hotelu jechali na takie pola słonecznika na rowerach. I my dziennikarze, pamiętam jeszcze w Radiu Złote Przeboje, musiałem nagrywać, jak już wysyłali dziennikarza z toku na takie zgrupowanie, no to byłem wyciskany do ostatniej kropelki, nie? Więc obskakiwałem 3 rozgłośnie radiowe. W jednej miałem serwisy, w drugiej miałem wydanie jakieś specjalne mundialowe, a w trzecie jeszcze coś innego. I żeby złapać wypowiedzi piłkarzy, żeby zadać nawet swoje pytanie, to oni jechali na rowerach, a ja z tym takim ciężkim marancem, maranc to takie...
1: Taka firma, która produkuje sprzęt audio, no tak mogę powiedzieć, tak. No i też korzystaliśmy ze sprzętu.
0: On był taki w wielkości takiej cegły.
1: Tak.
0: I do tego był kabel taki gruby podłączony.
1: Duży rejestrator, tak.
0: Tak. Ale już na takie małe dyskietki, na takie dyski. I ja właśnie z tego hotelu, jak oni wychodzili, to ja obok nie Łukasza Fabiańskiego biegłem tych 2 czy 3 kilometry. On jechał na rowerze, a ja z nim rozmawiałem, żeby mieć jakiegoś ekskluzywa do na przykład na jednej z naszych rozgłośni radiowych. Więc wiesz, takie rzeczy... bardzo mnie cieszyły, że ja to zdobywałem, że ja to miałem. Nikt mi tego nie dał. Nikt mi nic nie załatwił. I ja to sobie sam wymyśliłem i sam chciałem po prostu robić. Więc ja czułem po prostu dumę, ja miałem satysfakcję. Nie miałem momentów zawahania, bo cały czas jakoś tak do przodu mi się udawało iść.
1: Z tymi trzema stacjami, to też wynika, o których wspomniałeś, to też wynika z tego, że rzeczywiście w Agorze, w grupie radiowej Agor jest centralizowany newsroom po prostu. Tak. To jest też zrozumiała sprawa, tak, mhm. że nie ma się trzech oddzielnych zespołów, tylko jest jeden, który też produkuje, przygotowuje też, tak. też materiały dłuższe, krótsze. No, do toku wiadomo, że dłuższe, więc stąd też te no. i Tok FM, i Radio Złote Przeboje, i Radio Pogoda, czy też Rock Radio.
2: A to pamiętam jeszcze właśnie w tym Donaueschingen, to dali mi taki komputer strasznie stary, ale wtedy nowoczesny, i miałem łączyć się z Wi-Fi, bracie. To też nie było takie, wiesz, oczywiste. Ale za cholerę nie mogłem się z tym Wi-Fi połączyć. Aha. Po prostu masakra, nie?
1: Pewnie przeciążona sieć była i tam nie, za dużo urządzeń podłączonych.
2: Nie potrafiłem przycisku jednego przełączyć, więc korzystałem z karty jakiejś tam telefonii komórkowej. Rachunek przyszedł gigantyczny.
1: O matko.
2: Gigantyczny. Ja mówię, kurde, no po prostu pomóżcie mi, nie? Bo ja nie jestem w stanie nic zrobić. No nie wiem, jak się połączyć, bo jestem atechniczną osobą. Nie wiem, jak się połączyć, ani nic, a muszę materiały zsyłać. Mam przecież ekskluzywy, przecież biegam za tymi rowerami. Tak. Mam Leobenhakera, mam tego. No i tak przez tam chyba tydzień wysyłałem to przez transfer danych komórkowych, a to kosztowało ogromne pieniądze na tamte czasy, bo nie było takiego przepływu właśnie...
1: Tak, to dzisiaj to jest jeszcze drogo, jeśli byś...
2: Jak nie masz pakietu...
1: W roamingu komórkowym z drugiego końca świata coś wysyłał.
2: No, ale to jest jednak Europa tutaj, nie?
1: No, Europa tak, no to
2: teraz jest luz, nie? To już
1: dzisiaj
2: żyjemy,
1: tak.
2: Ale wiesz, no i wtedy, wiesz, próbowałem to jakoś rozwiązać, dzwoniłem do techników, stara zasada, włącz, wyłącz komputer, nie działała. I potem okazało się, że z boku komputera był taki malutki dzyndzel. Taki malutki, nie wiem, miał 0,5 centymetra i trzeba go po prostu przesunąć. Nagle go przesunąłem, patrzę, mówię...
1: Gdzie ma Wi-Fi?
2: Mówię, wyszukuje mi Wi-Fi. Mówię, nie wierzę, ale nie przyznam się. Powiem, że coś było nie tak z komputerem. Nie?
1: Ja nie wiem, coś tutaj się wci... Coś samo się wyłączyło. No. Przypominam państwu, gościem audycji Nic o nas bez was jest Damian Michałowski. Co jeszcze pamiętasz z toku z tamtych czasów? No bo wróciłeś z Vancouver... Mhm. To ja byłem w ogóle święcie przekonany, że ty jesteś dłużej, że byłeś dłużej w toku, a to w sumie były niecałe 3 lata chyba.
2: Tak, ja robiłem dużo zamieszania po prostu.
1: Dużo zamieszania robiłeś.
2: Tak, ja zobacz, że udało nam się ten sport wytargać za uszy, zrobić stały, ważny element. Jestem z tego bardzo dumny. Prowadziliśmy dużo programów sportowych w trakcie... nie wiem, całej ramówki.
1: Więcej sportu, dziennej. Jeszcze więcej sportu.
2: No dokładnie,
1: tak.
2: Więc tego było naprawdę bardzo dużo. Jeszcze wchodziliśmy także, jak się coś ważnego działo, no to wchodziliśmy także do naszych komentatorów, opowiadaliśmy o tym sporcie. Mieliśmy przeglądy prasy zawsze o poranku, bo ja uwielbiałem czytać gazety od tyłu, żeby tam na ostatnich stronach był zawsze sport.
1: Tak.
2: Więc my tego wtedy i potem z Kacprem Merkiem bardzo duże zamieszanie robiliśmy w tym radiu. Staraliśmy się być wszędzie, staraliśmy się być wyróżniającą się redakcją, że ten sport jest ważny i istotny. Ale pamiętam jeszcze, słuchaj, taki ważne wydarzenie, oprócz tych wydarzeń sportowych, no to był oczywiście Smoleńsk.
1: Tak.
2: Bo to było tak, że wtedy wszystkie ręce na pokład.
1: No, 2010 rok, kwiecień, no. Też pamiętam. Myślę, że każdy pamięta ten dzień, 10 kwietnia.
2: Tak. I to było coś niesamowitego. Ja tego dnia miałem wesele. I poszedłem na to wesele, bo nie było, nie zostało odwołane to wesele. Ale następnego dnia skończyłem to wesele i następnego dnia chyba o 8 przyszedłem do dzwonić, pracować i byłem w redakcji od samego rana. To z wesela przyjechałem. I pamiętam, jak musiałem dzwonić, nie wiem, do szpitala i pytać, tego mają, czy ta osoba żyje, czy mają jakieś informacje, czy co. Nie, jak to wszystko oczywiście, co się działo, to każdy był w jakimś szaleństwie, ale nieważne, czy to byłeś w redakcji sportowej, ekonomicznej, zagranicznej, wszyscy po prostu zasuwają i wiesz, dostawaliśmy telefon i łączymy się spod Pałacu Prezydenckiego.
1: Tak.
2: Nagle Damian Michałowski, który był reporterem sportowym, nagle jest reporterem, powiedzmy, społecznym, politycznym. Tak. I zdajemy relację z tego, co się tam dzieje. Więc to była, odcinając wszystkie emocje, chociaż trudno je odciąć, to była też taka takie kolejna wielka, milowy krok w moim rozwoju, że jednak okazuje się, że możesz robić też inne rzeczy. A to też każdy z nas odczuwał na swój sposób, bo tam Piotr Nurowski zginął na przykład, który był bardzo bliski, bardzo lubił przychodzić do Tok FM-u, szef PKOL-u, bardzo nas lubił. Zawsze miał dla nas czas, zawsze odbierał telefon, zawsze przychodził, zawsze dawał nam jakieś ciekawostki, jakieś smaczki. I nagle Piotra Nurowskiego nie było.
1: Ja też pamiętam ten czas. Ja akurat w sobotę byłem po jakiejś imprezie. Mhm. I tam pierwsze sygnały zaczęły tam docierać, informacje, że się rozbił samolot, później, że już katastrofa, że prawie wszyscy zginęli, później, że wszyscy zginęli. Ja pamiętam automatycznie, bo to było podczas śniadania, to od razu bach, do łazienki, myję się, wychodzę, poszedłem do jakiegoś sklepu spożywczego, żeby kupić tam chyba jakiś jeden energetyk, czy był... Tak. Żeby tam jakoś się postawić szybciej na nogi, ale tam ktoś z redakcji wtedy za dzwonkami, nie teraz, bo to było też tak, to były też takie czasy. Coś się stało i wszyscy bez dyskusji jechali po prostu z
2: dokładnie
1: do redakcji.
2: Tak.
1: To, i to było też świetne.
2: Wiesz, bo wszyscy też tworzyliśmy jeden team,
1: tak,
2: nie?
1: Tak.
2: I każdy chciał pracować. Nikt nikomu, nie wiem, świni nie podrzucał. Tworzyliśmy naprawdę super paczkę osób, młodszych, starszych i nie tylko przy tej sytuacji, ale no każdy z siebie wspierał, mimo oczywiście, jak w każdej, nazwijmy to, rodzinie są też jakieś nieprzyjemne sytuacje, ale tutaj każdy sobie dobrze życzył i wiedzieliśmy, że robimy coś przełomowego w historii polskiej radiofonii, bo takiego radia jak Tok FM nie było i nie ma.
1: Mm-hmm. No, pamiętam, że będąc w tym sklepie, ktoś z redakcji do mnie zadzwonił: Kamil, nie teraz, ale jak możesz, to przyjedź tam o 15 na dyżur, bo jako realizator też przez 20 lat, ponad 20 lat pracowałem i jako realizator na dyżur tam chyba 6-godzinny miałem przyjechać, ale miałem też wtedy poranki na 6 rano. Prowadziłem program, który był takim bardzo obszernym właśnie też przeglądem prasy, no to z kolei pamiętam, że 80%, może przesadzam, no większość wydań tych wszystkich gazet to były nekrologii. Pamiętam, jak przewijałem stronę, przekładałem, przychodziłem ze strony na stronę, no to tam były same nekrologii.
2: Ale to trochę zmieniając ciężar w tej rozmowy, jakie było poświęcenie albo zaangażowanie każdego z nas pracując w Toku w tamtych czasach. Nie mówię, że tak teraz nie jest, bo po prostu nie znam teraz obecnie tej redakcji, ale mówię o swoich czasach, to jak ten serwis sportowy mieliśmy o 6.20, całkiem niedaleko też mieszkałem. Nie dość, że miałem super opcję, bo studia obok Toku i całkiem niedaleko też mieszkałem, więc tylko z górki musiałem na rowerze zjechać takim starym takim składakiem rozwalającym się, ale z górki zjeżdżałem, w drugą stronę było nieco gorzej. To 6.20 serwis, więc musiałem być tak mniej więcej 5.40 w redakcji, 5.50, więc jakaś 5.30 wyjeżdżałem sobie, więc wstawałem o 5.00. Mieszkałem na 8 piętrze w bloku z wielkiej płyty i jadę windą i słuchaj, się winda zacięła.
1: Aha.
2: Szlak, nie? Po prostu, a zaraz serwis. I próbuję dzwonić tam tym alarmem, no ale jest, wiesz, 5.30 i w ogóle nic nie działa, nie? Jest tam jakiś numer telefonu na tej windzie, że tego, to biorę telefon, próbuję dzwonić, no nie da rady w ogóle, nie ma jak. Więc co ja robię? Teraz w ogóle w życiu bym tego nie zrobił. Ale nie pomyślałem o tym. Wiesz, udało mi się te drzwi otworzyć, nie? I zobaczyłem, że jest lufcik.
1: I przez ten lufcik wyskoczyłeś.
2: Tak, ja mówię, kurde, zaraz serwis, nie? Bo nie zdążę. Ja w ogóle nie myślałem o konsekwencjach tego, jakie mogą być.
1: Nie, proszę tego nie robić w ogóle.
2: Nie, absolutnie.
1: Którzy nas słuchają.
2: Ale wiesz, no tak, mówię, kurde, no lufcik, no to... No zaraz mi serwis przeleci. No przecież nie może mi przelecieć serwis, nie? 6.20, prestiżowa godzina. I mówię, no to lecę, wiesz, wdrapuję się, wychodzę przez ten lufcik z tej windy. Potem tak sobie myślę, kurde, gdyby ona, nie wiem, ruszyła albo cokolwiek.
1: Ja zawsze jak wchodzę do windy, to myślę o tym, że mnie, przepraszam, to jest głupie, ale że akurat runie, spadnie i mnie po prostu przepołowi, więc...
2: No tak, no i dopiero potem sobie o tym pomyślałem, ale nie miałem w ogóle takich myśli. Dla mnie najważniejsze było to, żeby dowieść to, do czego byłem zobowiązany. Czyli ma być serwis o 6.20, gdyby skały nie wiadomo co robiły, to ja mam po prostu to zrobić.
1: Pamiętasz swój ostatni dzień w Toku?
2: Oj, ostatniego to nie pamiętam. Ale pamiętam, jak poszedłem do Ewki właśnie w Anat i powiedziałem, że dostałem propozycję pracy z Radia Komercyjnego.
1: Z Radio Z.
2: Tak. I że chciałbym z tego skorzystać. No to Ewa oczywiście powiedziała, że zostań, nigdzie nie idź. Próbowała mnie jakoś zatrzymać, ale ja wiedziałem, że ja chcę się przenieść do większego gracza, bo wtedy Zetka była zdecydowanie większym graczem. Mówię, to ja już tutaj dużo rzeczy zrobiłem, chcę zobaczyć, jak trawa wygląda po drugiej stronie ogródka, nie? No i powiedziała, że trzymam kciuki, powodzenia i tyle. Trochę była naburmuszona na mnie, bo mi dawała wszystko, bo wierzyła w ten sport i bardzo mocno mnie pchała, mimo że nie miała o tym bladego pojęcia i w ogóle się tym kompletnie nie interesowała. Uważała, że sport jest nikomu do niczego niepotrzebny. Ale mówię, ale jak ludzie mówią, że fajnie, no to mów, nie? No ale taka, na tym się też charakteryzuje dobry szef, nie? Że po tak. prostu, że po pierwsze słucha słuchaczy, a po drugie nie patrzy tylko przez pryzmat swoich upodobań. Więc była troszkę taka naburmuszona, że kto mi teraz to będzie robił i tak dalej, ale no dobra, no, trzymaj się, nie?
1: Czego się nauczyłeś w toku, co wykorzystywałeś też później w pracy? No bo czy to w Zetce, czy... też no, później też jak poszedłeś do telewizji, czy to w Polsacie, w Wyspie Przetrwania, czy też może jako konferencjer, czy teraz obecnie jak jesteś w Dzień Dobry TVN?
2: Nauczyłem się chyba tego, że to oczywiście będzie trąciło banałem, ale żeby się nie poddawać, bo jak dzwoniłem, jak prowadziłem program w toku sportowy i czasami dzwoniłem do jakiegoś, nie wiem, eksperta, dziennikarza, to zdarzyło mi się tak, że ta osoba powiedziała, że przyjdzie i osoba przychodziła, i ja do niej, nie znaliśmy się i mówiłem, że dzień dobry, zapraszam teraz do studia, to właśnie mówiłem, to poproszę kawę. Ja mówię, dobrze, to zrobię panu kawę, więc idę z tą kawą, przychodzę z tą kawą, ja mówię, no gdzie jest prowadzący? Ja mówię, to se moi. No ale jak pan przez telefon brzmiał zupełnie inaczej. Ale im kompletnie to nie pasowało, że ja jestem taki młody szczyl, który, jak to zapraszam, już do poważnej rozgłośni, bo tok z każdym rokiem rósł. Jak to z poważnej rozgłośni, taki po prostu jakiś studencia, kto prowadzi? Jak może z wielkim dziennikarzyną rozmawiać? więc to mnie nauczyło czegoś takiego, że wiesz, po pierwsze pokora, ale ja zawsze byłem pokorny i tyle, ale po drugie, że no, żeby się nie poddawać po prostu, nie? Że tacy ludzie, oni nie zbudują mnie. Oni mnie tylko uświadomią tym, że ja tym swoim, nie wiem, podejściem do życia, podejściem do pracy, że mogę zrobić naprawdę duże rzeczy, fajne rzeczy. Duże według mnie.
1: Swoją drogą, Wyspa Przetrwania tak mocno pasuje do ciebie.
2: No, trochę tak. A swojego to też był śmieszny program, nie? Znaczy śmieszny, fajny. Lecimy na Fidżi.
1: Na Fidżi, no.
2: Stary, kilka dni po ślubie lecę na Fidżi i prowadzę program 5 tygodni, jestem na bezludnej wyspie, no. Gdzieś obok tego, nie? Wszystkiego. Więc to też niesamowita rzecz. Człowiek, który nigdy nie miał doświadczenia w telewizji. To też wszystko mi się tak jakoś, może nie, że udaje, bo żeby się udawało, to musisz właśnie, to jest to, co mówiłem, dojść do tego momentu. Nie wiem, stworzyć sobie taką sytuację, napisać maila do Tok FM-u i potem spróbować dojść do redakcji sportowej, a potem powiedzieć, że chce się czegoś więcej, a potem zrobić to, a potem tamto. Tak samo było z telewizją. Nie?
1: Napisać do Niny Terentjew
2: tak.
1: maila?
2: Tak, a nie miałem.
1: Proszę mnie przyjąć.
2: No, mniej więcej tak. Mhm. Napisałem do Niny Terentjew maila, ale nie miałem dlatego pojęcia, jakiego ona ma maila. Więc
1: wymyśliłeś imię, kropka, nazwisko,
2: małpa. Dokładnie tak. No do jakiego możesz mieć maila? No tak samo ty masz pewnie Kamil Kropel Wróblewski, małpa.
1: Tok.fm.
2: No dokładnie, no więc wiesz, to jest żadne rocket science, nie?
1: Tak.
2: Więc można do ciebie napisać maila, nie znając twojego maila.
1: Tak, ale i rzeczywiście po tym mailu odezwała się do ciebie?
2: Tak. Ja napisałem dwa zdania, wiesz, że dzień dobry panie dyrektor, widziałem zajawkę programu Wyspa Przetrwania, szukacie uczestników, ale ja chciałbym poprowadzić ten program, bo przeżyłem grypę, jestem facetem, tak. więc nic mnie już nie zabije.
1: Tak.
2: I koniec. I wiesz, dwa dni później nagle dzwoni do mnie jakiś numer telefonu i zapraszamy na casting. Myślę, gdzie ja na casting? A już wtedy pracowałem w Zetce. Niedługo, ale jednak. I mówię, no dobra, no to poszedłem na ten casting. Tam potem okazało się, były jakieś mocne nazwiska ze świata kina, teatru, prowadzących, ale wzięli mnie. co też było, wiesz, ciekawe. Ciekawym doświadczeniem. Ponoć ten casting wygrałem, no i poprowadziłem tę wyspę przetrwania.
1: Jeszcze będę w tym przetrwaniu twoim. A czy jest coś, czego dzisiaj już byś nie zrobił? Pytam się też ciebie, no bo też słuchają nas osoby, które właśnie może wchodzą w życie zawodowe. Czy jest coś, czego dzisiaj już byś nie zrobił?
2: Tak. Nie dałbym sobą pomiatać. Nie dałbym sobie, tak wiesz, trochę zwątpić w siebie. Ja całe życie walczyłem z tym, że jestem młody. Całe życie. I to zamiast być moim atutem, było moją piętą Achillesa, słuchaj.
1: Tak.
2: I to za mną szło cały czas. I to jest, wiesz, a ten młody to, a ten młody tamto, a ten młody siamto. I patrzenie z góry na mnie, co w pewnym momencie też już było takie, że może faktycznie się do tego nie nadaje. Mimo, że ja bardzo mocny miałem kręgosłup i mam i moralny, i jakiś taki zawodowy, no to jak już któryś raz ktoś ci mówi, a ktoś, kto jest, nie wiem, twoim przełożonym, czy bezpośrednim, czy niebezpośrednim, no to to jest takie, wiesz, no i wysyła cię na karę wtedy, kiedy jest, nie wiem, twój pik, to ja dostaję karę na przykład. Nie? I robisz weekendowe poranki od 5:30. A ja jestem na billboardach w całej Polsce. Więc wiesz, i to jest takie, to ja cię teraz, smyku, utrę nosa, nie? Ja mówię, dobra, to trzy. I na początku mówię, kurde, nie wytrzymam, rzucam papier. Nie będę tutaj pracował ani nic, nie? Mówię, no masakra. No taki klasyczny, teraz byśmy to nazwali mobbing. I wiesz, ale przetrwałem. Przetrwałem, chyba to z pół roku trwało. I potem się to pasmo zmieniło. Nie mówię, że to pasmo jest, wiesz, złe i tak dalej, ale to było tak ukierunkowane i skierowane, żeby mi czasem nie odbiła soduwa, żebym nie poczuł się zbyt pewnie, to damy ci po prostu, ześlemy ciebie na 5:30. Wiesz, sobota, 5:30, ja mówię, dzień dobry. Niedziela, 5:30, ja mówię, dzień dobry. W tym czasie, wiesz, jestem na głównej antenie w prime time, nie? I nie mówię, że tutaj każdy ma mieć czerwone dywany dawać czy coś, ale może wykorzystać to. Wykorzystać do promocji swojego produktu. Nie, że marki osobistej, bo nie mówiliśmy wtedy o markach osobistych, tylko wykorzystać właśnie platformę telewizyjną do tego, żeby coś jeszcze ugrać, nie? Więc chyba takie po prostu takie zwątpienie, żeby po prostu nie wątpić, nie?
1: Jak dzisiaj się w ogóle się przebić? W czasach, kiedy żyjemy właśnie w dobie tak zwanych social mediów, trochę o tym wspomnieliśmy chwilę temu, kiedy wszyscy mają coś do powiedzenia w internecie. Jak ty się z tym w ogóle obchodzisz?
2: No, wszyscy mają coś do powiedzenia, ale nikt nie chce słuchać, nie? To jest ciekawe, że każdy ma zdanie na jakiś temat. Ja bardzo rzadko też pojawiam się w jakichś wywiadach, no w związku z tym, że się znamy kupę lat, to z przyjemnością tutaj przyszedłem do ciebie i też z sentymentu oczywiście, ale ja nie lubię, jak pytają osoby publiczne albo na jakichś, nie wiem, ściankach, czy o jakieś rzeczy, nie wiem, fundamentalne, mniej lub bardziej. To jest dla mnie po prostu, czuję takie zażenowanie. Ale z drugiej strony, jak się wybić, no to właśnie chyba po prostu umiejętnościami. Ja nie znam lepszego sposobu, jak po prostu pracowitość, oryginalność, wiedza. To jest coś, co mnie kupuje. Jak przychodzą do nas młodzi ludzie do redakcji Dzień Dobry TVN i właśnie też nam zadają takie pytanie, o, studiujemy, panie Damianie, co zrobić, żeby nam się udało. Ja mówię, kurczę, to żeby wam się nie udało, to udać, to się może, wiesz, jak nie grasz w siatkówkę, no to przebicie piłki na drugą stronę. Ty masz na to zapracować. Przy okazji oczywiście mieć oczy i uszy otwarte. Nie ma takiego jednego przepisu.
1: Nie, mi nie chodzi o gotowy przepis, bo to nie jest 10 sposobów Damiana Michałowskiego na osiągnięcie sukcesu. To nie tu. A może też po prostu trzeba mieć farta.
2: Ja miałem bardzo dużego farta. Ja miałem bardzo dużo szczęścia w życiu. bo powygrywałem to, co miałem wygrać, bo te Nina, nie wiem, Terentiew odpisała mi na maila, w sensie może nie odpisała, ale oddzwonili. Bo wiesz, bo jestem w Dzień Dobry TVN, a przychodziłem jako człowiek, który przeglądał prasę. A przychodziłem jako człowiek, który przeglądał prasę, bo ktoś mnie kiedyś gdzieś tam zaprosił z ramienia Radia Z do Dzień Dobry TVN. I tak jakoś ktoś mnie gdzieś zobaczył i tyle. No też miałem bardzo dużo szczęścia. Bardzo dużo. Ale co trzeba mieć, żeby po prostu się wybić? Nie mam pojęcia. Na pewno wydaje mi się, że na całe szczęście chyba idziemy znowu w tę stronę z tego całego durnoctwa internetowego i tych, im ktoś jest głupszy, tym bardziej popularny, że na szczęście chyba to mija ten czas, gdzie czasami jesteśmy w stanie po pierwsze łyknąć dłuższe formy, po drugie też ludzi, którzy mają coś fajnego do powiedzenia. I wyróżniającymi postaciami są ci, którzy mają jakąś fachowość w swoich wypowiedziach, w ręku, w działaniu, w gotowaniu, wiesz, we wszystkim. Że po prostu mają coś fajnego i ciekawego do powiedzenia. Wszyscy już teraz wiemy, że narzekamy na to, co się dzieje w tym internecie, ale to nie ma samych złych rzeczy. Tam są też bardzo dobre, tylko czasami trzeba odpowiedni filtr na to nałożyć.
1: Teraz będzie filtr muzyczny.
2: O!
1: Bo poprosiłem oczywiście Damiana Michałowskiego, żeby wybrał utwór do zagrania na koniec naszej rozmowy i wybrałeś?
2: Wybrałem swój ulubiony zespół, który nazywa się Coldplay. Jedną z fajniejszych piosenek, bardzo ckliwą oczywiście. To jest piosenka, byłem na Coldplayu dwa razy i za każdym razem, kiedy grali go na Stadionie Narodowym, grali ten kawałek na Stadionie Narodowym, to ja po prostu stałem i płakałem. Wszyscy znają tę piosenkę, wszyscy mają jakieś skojarzenia z tym utworem, ale a propos tej drogi dziennikarskiej, to jest taki serial, który nazywa się The Newsroom i tam w jednym z odcinków, jak wpiszemy sobie The Newsroom, Coldplay i utwór Fix You, to zobaczycie, co się dzieje.
1: To trzeba sprawdzić.
2: To jest genialne. Genialna scena i z tym utworem was zostawiam.
1: Coldplay Fix You, czyli wybór osobisty Damiana Michałowskiego. A Damian, czego ci życzyć?
2: Zdrówka.
1: Zdrówka?
2: Zdrówka. A wszystko inne to sobie sam wyszarpię.
1: No to zdrówka ci życzę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Damian Michałowski był gościem audycji Nic o nas bez was. Bardzo ci dziękuję. Za to, co powiedziałeś i też za spotkanie dzisiejsze po latach. Bo my się też przecież chyba, nie pamiętam, czy my się gdzieś przecięliśmy nawet gdzieś na...
2: Chyba nie.
1: Na ulicy chyba nie, tak mi się wydaje, że nie.
2: Chociaż ostatni raz chyba w piłkę graliśmy, pamiętasz, też były takie wyjazdy.
1: Ja w piłkę nie grałem, na pewno.
2: No jak ty nie grałeś?
1: Na pewno nie.
2: Byłeś na pewno na prez w wydarzeniu piłkarskim.
1: Nie, ja jak najdalej od piłki byłem.
2: To chociaż stałeś z pomponami, to musiałeś być ty.
1: Może to bym ja. Damian Michałowski, jeszcze raz ci bardzo dziękuję. I państwu też dziękujemy, że byli państwo z nami do samego końca. Przypominamy na koniec Coldplay z utworem Fix You, a przypominam audycja Nic o nas bez was w każdy poniedziałek o 23 w Tok FM i o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej Tok FM. O północy informacje Tok FM, a po nich powtórka poranka. Damian, to co? Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: No pysznie było.
1: Pysznie
2: Zatęskniłem bardzo mocno.
1: Jeszcze tu wrócisz.
2: O, to się okaże.
1: Zobaczymy.
2: Cześć.
1: Do usłyszenia, proszę państwa. Trzymamy. When you try.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Akcja dogaszania fabryki w Harnowie na Pomorzu została zakończona. Ważą się losy kolejnego oddziału szpitala w Lesku. Mieszkańcy i turyści w Gdańsku muszą przygotować się na duże utrudnienia w ruchu. Minęła północ, jest wtorek, 23 czerwca. Sylwia Hreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Strażacy dogasili pożar fabryki w Harnowie w gminie Ustka. Teren przekazano policji, podał rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Pożar na terenie zakładu produkującego aerozole wybuchł w niedzielę przed godziną 13. W kulminacyjnym momencie w akcji gaśniczej z żywiołem walczyło 60 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Z okolicznych gospodarstw ewakuowano 20 mieszkańców i 8 osób z zakładu. Nikt nie został poszkodowany. Kraje europejskie powiedziały, że nam nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy, oświadczył prezydent USA Donald Trump. W gabinecie owalnym Trump ocenił, że Stany Zjednoczone są wspaniałym członkiem NATO, pod wieloma względami po prostu dominującym członkiem. I jak dodał, przez lata USA zapłaciły biliony dolarów, żeby chronić Europę. Trump ponownie skrytykował kraje europejskie za to, że nie wsparły USA podczas wojny z Iranem. Jednocześnie zapewnił, że Amerykanie wcale takiej pomocy nie potrzebowali. Ale jak podkreślił, zwrócił się o wsparcie do Europejczyków, by sprawdzić ich reakcję. W ten sposób Trump odpowiedział na pytanie dziennikarki o planowane na środę spotkanie prezydenta USA z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w Białym Domu oraz o zapowiadany przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. Premier Włoch Giorgia Meloni podziękowała ustępującemu szefowi brytyjskiego rządu Kirowi Starmerowi za wspólną pracę w kluczowych dziedzinach, wśród nich migrację, obronność i energię. Wczoraj rano premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że rezygnuje ze stanowiska szefa Partii Pracy i pozostanie szefem rządu do czasu, gdy ugrupowanie wybierze nowego lidera. To efekt trwającego od kilku miesięcy kryzysu rządowego. Faworytem na nowego premiera jest Andy Burnham, który przez 9 lat był burmistrzem Manchesteru i właśnie dzięki tej funkcji wielu obywatelom kojarzy się bardzo dobrze, mówił w TOK FM dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute Bartłomiej Kot.
2: Burnham jest osobą, która jest znana z tego, że da się go lubić, że jest w stanie porozmawiać z przeciętnym Brytyjczykiem na ulicy i rzeczywiście taką wizję swoją sprzedawał do tej pory. A z drugiej strony ma ze sobą jakąś historię sukcesu, bo rzeczywiście Manchester z tego miasta poprzemysłowego udało się Burnhamowi stworzyć z niego taką historię sukcesu, wzrostu gospodarczego.
1: Andy Burnham po ogłoszeniu swojej kandydatury uzyskał poparcie m.in. Wesa Streetinga, który był traktowany jako główny potencjalny rywal byłego burmistrza Manchesteru. Pracownicy szpitala Zbieszczackiego Leska i społecznicy spotkali się w Rzeszowie z władzami regionalnego NFZ. Rozmowy dotyczyły przyszłości placówki i groźby zamknięcia kolejnego oddziału, tym razem SOR-u. Lesko od wielu miesięcy jest symbolem kurczenia się medycyny na Podkarpaciu. Szpital traci oddział po oddziale. Jeszcze przed spotkaniem pracownicy i społecznicy po raz kolejny apelowali o jego utrzymanie. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale też tysięcy turystów, którzy w sezonie przyjeżdżają w Bieszczady, mówi położna Marta Rucyk.
3: W różnych sytuacjach wypadkowych, złamań, oni nie czekają, tylko są u nas, na naszym oddziale chirurgicznym załatwieni.

0: środkach z Banku Gospodarstwa Krajowego. Na razie jednak są to tylko deklaracje, a Lesko wciąż też nie ma wymaganego planu restrukturyzacyjnego. Bardzo trudny początek wakacji czeka mieszkańców Gdańska i turystów, którzy w najbliższy weekend postanowią odwiedzić to miasto. 27 czerwca rusza remont węzła Hucisko, jednego z najbardziej obciążonych ruchem skrzyżowań w samym centrum Gdańska. Prace mają zająć całe wakacje, a o szczegółach trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
1: Remont Hucisko obejmie przebudowę wszystkiego, co służy tramwajom, od torowiska po trakcję. Jak dużym jest to wyzwaniem, świadczy poziom ruchu w tym rejonie, mówi wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
2: Przez węzeł Hucisko w godzinach szczytu przejeżdża każdej godziny 51 tramwajów.
1: Na czas remontu większość z nich pojedzie objazdem, część w kierunku Stogów zostanie zastąpiona autobusem, dodaje prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
3: Chcemy trudności państwu wynagrodzić. Linia T8 będzie bezpłatna i co istotne będzie kursowała z częstotliwością 5 minut.
1: Trudności odczują oczywiście nie tylko pasażerowie tramwajów, ale też kierowcy samochodów, rowerzyści, a nawet piesi. Pomoc w odnalezieniu się można będzie otrzymać w specjalnie rozstawionych punktach informacyjnych. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Kolejne informacje TOK FM o pierwszej zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. A teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie dziś na południowym wschodzie, do 28 stopni. Około 25 pokażą termometry w centrum, 22 na Pomorzu, a najchłodniej będzie miejscami nad samym morzem, gdzie na termometrach będzie maksymalnie około 18 stopni. Dzień przed nami pogodny, przeważnie z dużą ilością słońca. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach momentami zachmurzenie może wzrastać i tam możliwe przelotne opady deszczu lub burze.
4: To jest powtórka.
5: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych. Jeśli chodzi o sprawę odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to na pewno ten wątek będzie się przewijał w poranku, pojawi się wielokrotnie. Ja tylko chcę Państwu zajawić się tekst. Biznes czeka na odbudowę Ukrainy. Polskie firmy liczą na kontrakty w Ukrainie. Ich planów nie wstrzymuje kryzys wokół odebrania orderu Orła Białego. Może nie wstrzymuje, ale decyzja Karola Nawrockiego oczywiście jest też uderzeniem w rząd Donalda Tuska, któremu zależało na tym, aby ta konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku udała się. Ma przyjechać Ursula von der Leyen, miał przyjechać Wołodymyr Zełenski, nie wiem czy przyjedzie, miał przyjechać Friedrich Merz. I wtedy ranga tej imprezy naprawdę byłaby potężna. No ale teraz dzięki prezydentowi, oczywiście tutaj pewien cudzysłów dzięki, może ta cała impreza specjalnie się nie udać, więc to na pewno jest efekt działań prezydenta. Ale tak jak powiedziałam, do tej sprawy będziemy wracać wielokrotnie. Natomiast chcę Państwu zwrócić uwagę na inne tematy, bo na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Wojciech Czuchnowski opisuje nadal działalność sygnalisty, który ujawnił sprawę w Szpitalu Południowym. Tak jak Państwo pamiętają, chodzi o byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej, który zarobił 1 600 000 rocznie i podobnież przyjmował osoby związane z Koalicją Obywatelską jakoś wyjątkowo przychylnie, szybsze badania, lepsza obsługa i tak dalej, chociaż właściwie do tej pory nie wiemy, kto w tym legendarnym saloniku VIP przebywał. W każdym razie to już jest kolejny tekst Wojtka Czuchnowskiego na temat sygnalisty. Doktor, bo wcześniej była mowa o tym, na czym polegał jego spór ze Szpitalem Południowym. Doktor Emil Jędrzejewski, sygnalista, który ujawnił nieprawidłowości w zarządzanym przez prezydenta Warszawy Szpitalu Południowym w 2018 roku, chciał, aby miasto przekazało mu za darmo działkę na prywatną lecznicę. Inwestycje miał firmować piłkarz Robert Lewandowski. Nie zmienia to postaci rzeczy, że skandal w Szpitalu Południowym był, ale dla pewności obrazu warto pokazać, jak wyglądał ten konflikt między właśnie doktorem Jędrzejewskim, co też nim kierowało, ale przyznaję, najbardziej kluczową sprawą nadal jest to, czy informacje, które zostały podane a propos Szpitala Południowego, są prawdziwe. Natomiast na stronie Wirtualnej Polski mają Państwo zajawiony artykuł, który można przeczytać w portalu many.pl. Też jest bardzo interesujący. Wippler odwiedził prezesa Zondy w Monako. Tydzień

0: później bronił giełdy w Sejmie. W lipcu 2025 roku poseł Przemysław Wipler i jego wieloletni wspólnik Michał Krzymowski odwiedzili w Monako prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala. Po wizycie powiązane z nimi podmioty, to znaczy z Krzymowskim i Wiplerem, otrzymały od kryptogiełdy łącznie 160 tysięcy euro, a Wipler dostał listę uwag do ustawy o kryptoaktywach. No patrzcie państwo, a tutaj pan Kral mówił, że jego w ogóle ta ustawa nie interesuje. No, 160 tysięcy euro, muszę państwu powiedzieć, piechotą nie chodzi. Od lipca 2025 roku do marca 2026 spółki Przemysława Krala przelały 70 tysięcy euro na Fundację Dobry Rząd, której prezesem jest Przemysław Wipler. 90 tysięcy euro na firmę Michała Krzymowskiego, razem 15 przelewów. Tydzień przed pierwszym przelewem Wipler i Krzymowski odwiedzili Krala w Monako. 5 dni po wizycie Wipler bronił Zonda Krypto z mównicy sejmowej. W kolejnych tygodniach Kral przekazał Wiplerowi uwagi do ustawy przez internetowy komunikator. Wipler wyczyścił historię, ale nie do końca skutecznie. We wrześniu 2025 roku Krzymowski przekazał Money.pl dokument napisany głosem giełdy. 2 z 5 zastrzeżeń pokrywają się słowo w słowo z tabelą Krala, kolejne kierunkowo z dokumentem, który Kral wysłał do Związku Banków Polskich 1,5 roku wcześniej. Jeśli chodzi o tekst związany właśnie z tą działalnością w Związku Banków Polskich, to pojawił się on wcześniej na stronach Wirtualnej Polski. Też autorem był Szymon Jadczak. I Karolina Wysota bodajże, jeśli chodzi o ten tekst. A teraz ten tekst, który państwu cytuję, to jest właśnie tekst Jadczaka. I co w tej historii jest ciekawe, że 17 lipca 2025 roku do Monako, do mieszkającego tam Przemysława Krala, przyjechał właśnie Przemysław Wipler, towarzyszył mu Michał Krzymowski. Tutaj jest ważne zastrzeżenie, bo obaj ci panowie, zanim Wipler ostatnio został posłem, prowadzili firmę lobbyingową, po czym w momencie, kiedy Wipler został posłem w 2023 roku, to formalnie tę spółkę opuścił. Ale jak widać, tylko formalnie, bo jeżeli panowie razem podróżują po klientach firmy lobbyingowej, to znaczy, że Przemysław Wipler taką działalność nadal prowadzi. Dla mnie jest to niedopuszczalne. Wiplera i Krzymowskiego łączy lobbying. Zresztą ich fundacja Wiplera i firma Krzymowskiego właściwie jest obok siebie. Stacjonują. Wipler z Krzymowskim spali w hotelu Le Méridien Beach Plaza. Noclegi kosztują tam od ponad 2 do niemal 7 tysięcy złotych za noc. No i kto bogatemu zabroni? W tym samym hotelu u Krala zatrzymał się swego czasu Tomasz Sakiewicz, prezes telewizji Republika. 5 dni po wizycie w Monako Wipler wszedł na mównicę sejmową. Dlaczego nielegalnie, i tu jest cytat z Wiplera, dlaczego nielegalnie i bezprawnie zablokowaliście Polakom, którzy korzystają z giełd kryptowalut, w tym przypadku giełdy Zonda, by z wykorzystaniem M-Obywatela mogli się logować i potwierdzać swoją tożsamość? Jest to absurd, ale przecież to nie jedyna wypowiedź Wiplera, która dotyczy tego problemu. Pierwszy strumień pieniędzy poszedł do Fundacji Dobry Rząd 28 lipca, 26 sierpnia. I tutaj kolejne daty. Drugi strumień poszedł do spółki Michała Krzymowskiego. Dla mnie jest to sprawa bardzo bulwersująca, dlatego że ja zresztą o tym mówiłam w wyborach w toku w sobotę i konfrontowałam to z przedstawicielem Konfederacji, bo jeśli Konfederacja występuje z pozycji wyższościowych moralnie, to chciałam zapytać, jak to się dzieje, że poseł tego klubu z jednej strony jakby broni publicznie interesów tej firmy, z drugiej strony przyjmuje spore pieniądze, z trzeciej strony po prostu wygląda że nadal działa lobbyingowo razem ze swoim byłym wspólnikiem Michałem Krzymowskim. Ja też bym zresztą przestrzegała wszystkich dziennikarzy, którzy się opierają na informacjach właśnie od tego duetu. Po prostu uważajcie, kochani, żebyście po prostu nie brali udziału w teatrzyku zaplanowanym przez, powiedzmy, no taki, nazwijmy to, układ lobbingowy. Także ta sprawa jest niezwykle ciekawa. Polecam Państwu ciąg dalszy tekstu Szymona Jadczaka. Jeśli chodzi o Newsweek, to na pierwszej stronie możemy zobaczyć wizerunek Krzysztofa Stanowskiego. Przekroczy każdą granicę. Populista i cynik, który dla pieniędzy i rozgłosu zrobi wszystko. Na czym tak naprawdę polega fenomen Krzysztofa Stanowskiego? I Michał Szatkowski, redaktor naczelny Newsweeka, pisze tak. Państwo w logice Stanowskiego jest dobre, tylko jeśli jest dobre dla Stanowskiego. Jak to za czasów PiS, gdy spółki Skarbu Państwa hojnie dotowały jego biznesy, a prezydent Duda dał mu order. Rzeczywiście, Stanowski robił interesy z obozem Prawa i Sprawiedliwości i w związku z tym złodziejstwo, które się odbywało na wielką skalę, Stanowskiego nie interesowało. Nie interesowały go wszystkie procesy związane z wyprowadzaniem pieniędzy publicznych poprzez rozmaite fundacje i nie tylko. Kiedy był pytany o telewizję Jacka Kurskiego, to odpowiadał: ach, nie wiem, zarobiony jestem, no nie oglądam po prostu. Natomiast to, że okradano państwo, go nie interesowało. W tym czasie ścigał jakąś tam celebrytkę, której, prawdę powiedziawszy, już nie pamiętam nazwiska, że podobnież coś tam skoloryzowała swój życiorys. To były dla Stanowskiego tematy, które go interesowały i które uważał za istotne. To tak dla porządku, żebyśmy nie zapominali, bo dzisiaj tak się sroży w sprawie Szpitala Południowego. Szkoda, że tak się nie srożył za czasów Prawa i Sprawiedliwości, chociaż powtarzam jeszcze raz, bardzo dobrze, że Kanał Zero tę sprawę ujawnił. My zresztą też się nią zajmowaliśmy jako Wyborcza. Od dawna Judyta Watoła pisała teksty na ten temat, więc to jedno drugiego nie wyklucza, aczkolwiek wolałabym, żeby jednak śledzić każdą władzę. Chcę Państwu powiedzieć, że w tygodniku Sieci jest ciekawa rozmowa Jordan Bardella. To jest przewodniczący francuskiego Zjednoczenia Narodowego, europoseł i szef frakcji Patrioci za Europą w Parlamencie Europejskim. Ciekawa rozmowa, bo właśnie Bardella odwiedził Polskę. Wydaje się być sojusznikiem Karola Nawrockiego oraz Prawa i Sprawiedliwości Konfederacji. Tyle tylko, że Bardella wcale nie zamierza, tak jak na przykład niektórzy konfederaci, wyprowadzać Polski, Francji z Unii Europejskiej. I w Bardella w jednym z wywiadów mówi dziennikarz, powiedział pan, że jeśli pan dostanie się do Pałacu Elizejskiego, to zmieni pan wszystko, niczego nie niszcząc. Co pan przez to rozumie? Kwestionujemy sposób, w jaki obecnie funkcjonuje Unia Europejska, nakładająca liczne regulacje na naszych rolników, nasze przedsiębiorstwa i nasz przemysł. I pytanie. Rozumiem, że Frexit, czyli wyjście z Francji z Unii, nie wchodzi w grę. Bez wychodzenia z Unii Europejskiej, kiedy... absolutnie bez wychodzenia z Unii Europejskiej. Kiedy wygrywasz przy stole negocjacyjnym, nie odchodzisz. To bardzo ambitne plany, mówi tygodnik do sieci. Nie obawia się pan, tygodnik sieci, nie obawia się pan, że zderzy się pan tutaj z Niemcami, zwłaszcza w Polsce postrzegamy Europę jako zdominowaną przez Niemcy. Tak, ale przede wszystkim widzę niemiecki rząd, który ewoluuje z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień i dystansuje się od polityki Ursuli von der Leyen. Czas na przegląd prasy już minął. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium IPN. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Jak pan ocenia ten konflikt, który właśnie no, rozkręca się coraz bardziej? Prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Prezydent Zełenski odesłał order. Twierdzi, że nie będzie tutaj wdawał się w te wewnętrzne polskie rozgrywki, bo tak ocenił całą sytuację. A jak pan ją ocenia?
1: No, sytuacja jest rzeczywiście bardzo, bardzo trudna. Przyjmuję ją, nie ukrywam, z dużym smutkiem. Prezydent Zełenski, nie wiadomo dlaczego teraz, 26 maja dokładnie, podjął decyzję o nadaniu jednej z elitarnych jednostek nazwy bohaterów UPA. ponieważ jest to jednostka o kryptonimie Północ, to w sposób oczywisty kojarzy się dodatkowo z bohaterami UPA ze zgrupowania Północ. W związku z tym w Polsce zareagowano w sposób zrozumiały ogromnym oburzeniem, bo uznano, że w ten sposób uhonorowano wręcz przede wszystkim a kierownictwo wręcz UPA Wołyńskiego, odpowiedzialnego za śmierć dziesiątek tysięcy Polaków, na co strona ukraińska i sam prezydent Zełenski, jak rozumiem, odpowiedzieli, że nikt za nich nie będzie wybierał bohaterów i prezydent Ukrainy ma suwerenne prawo podjąć taką decyzję. W odpowiedzi na to, kiedy okazało się, że żadne gesty ze strony ukraińskiej nie będą wykonane, nawet te takie ograniczone, o których była mowa, prezydent Nawrocki zdecydował się odebrać order Orła Białego. Tym razem strona ukraińska poczuła się bardzo dotknięta i upokorzona, na co można z kolei odpowiedzieć, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej ma suwerenne prawo przyznawać i odbierać ordery komu chce. I najlepiej byłoby postawić tu kropkę, zostawić te wydarzenia, potraktować jako coś, co się zdarzyło, jako pewien remis, przepraszam, powiem kolokwialnie, i spróbować pójść dalej. Wracając do tego poziomu współpracy sprzed 26 maja, natomiast obawiam się, że jest to niestety wariant niezwykle mało prawdopodobny, choć na pewno bardzo byłby korzystny i dla Polski, i dla Ukrainy. Ale prezydenci obydwu państw korzystają na konflikcie, więc sądzę, że będą w niego brnęli dalej.
0: Czy rzeczywiście świadomość Ukraińców na temat działalności UPA pozostaje cały czas niezmienna, a kwestia dotycząca ofiar rzezi wołyńskiej jest absolutnie spychana na margines?
1: Pani redaktor, kiedy w 2015 roku nigdy dość przypominania, że godzinę po przemówieniu Komorowskiego w ukraińskim parlamencie, specjalnie po to, żeby wykorzystać ten moment w gruncie rzeczy, żeby Polska nie mogła zaprotestować, przyjęto ustawy uznające OUN i UPA za organizacje niepodległościowe. I od tego momentu oficjalnie prowadzi się w Ukrainie i ani na chwilę nie przestaną prowadzić tej polityki, w której przemilcza lub relatywizuje, pomniejsza się zbrodnie UPA na Polakach. Tam nie ma mowy o tym, że Polacy byli mordowani, tylko że najwyżej, że dochodziło do wzajemnych mordów. I to jest ogromny problem dla polskiej polityki. Lekceważony czy wykorzystywany instrumentalnie przez poprzednią władzę. Prezydent Andrzej Duda nie zrobił z tym, jak wiadomo, nic, wręcz w 2023 roku, nie mając najwyraźniej, nie rozumiejąc, co podpisał z prezydentem Zełenskim wspólny tweet, z którego właśnie wynikało, że na Wołyniu wzajemnie żeśmy się mordowali. I to, do jakiego stopnia ówczesna kancelaria prezydenta tego nie rozumiała, powinien budzić w nas lekkie zaniepokojenie stanem
0: wiedzy historycznej otoczenia prezydenta Dudy.
1: Decyzja prezydenta Nawrockiego w gruncie rzeczy jest też takim uznaniem, że po prostu ten dorobek prezydenta Dudy jest żaden. Nawiasem mówiąc, prezydent Duda nie przyłączył się do prezydenta Nawrockiego, bo wypadałoby w gruncie rzeczy, żeby postąpił tak, jak inni prezydenci Ukrainy.
0: Odpowiedział niejasno.
1: Ja nie mówię o odpowiedzi. Jeżeli prezydenci Ukrainy odsyłają odznaczenia polskie, to prezydent Andrzej Duda powinien dokonać podobnego gestu solidarności.
0: Ale może dobrze, że tego nie robi, ponieważ nie ma co eskalować tego konfliktu.
1: Może dobrze. Ja tylko zwracam uwagę na Na pewno solidarność środowiska. Natomiast
0: Panie
1: oczywiście...
0: Może, bo rozumiem, że jednak strona polska podnosi, że dokumenty OUN z lat 30. i 40., czy instrukcje UPA zawierają taką retorykę oczyszczania terenu, rozwiązania kwestii polskiej, czyli eliminacji Polaków jako elementu budowania ukraińskiego państwa.
1: Nie,
0: czy tak
1: pani
0: to
1: redaktor.
0: Można określić? Bo tak, tak.
1: Pani redaktor jest znacznie mocniej. Przed wojną powstał plan powstania powszechnego, w którego wpisano masowe mordy na ludności polskiej i żydowskiej i wyczyszczenia etnicznego ze wszystkich Polaków i Żydów, wszystkich terenów, które nacjonaliści ukraińscy, banderowcy uważali za własne.
0: I dzisiaj Ukraińcy nie przyjmują tego do wiadomości.
1: Nie przyjmują tego do wiadomości Ukraińcy. Odrzucają to, że ten plan był następnie konsekwentnie realizowany od 9 lutego 1943 roku po 18 maja 1945 roku. Znamy całą serię rozkazów, w tym wydawanych, nie wiem, znam wypowiedzi Szuchewicza chociażby, który o tym mówił. Ja z ubolewaniem też przyjmuję, że no w polskiej telewizji publicznej pojawiły się no jawne fausze historyczne.
0: Czyli o czym pan...
1: W jednej z wypowiedzi, gdzie no jeden z uczestników debaty twierdził, że takich rozkazów nie ma.
0: Ale ma pan na myśli Kazimierza Wójcickiego?
1: Tak,
0: bo nie wiem.
1: Tak, to jest po prostu jawny fałsz historyczny, gdzie no, tego typu wypowiedzi nie powinny w ogóle mieć miejsca. Ja powiem, przepraszam za złośliwość, ale gdyby skalę niekompetencji i ignorancji zawartej w tej wypowiedzi udało nam się przekuć na energię, to Polska mogłaby zrezygnować z budowy elektrowni atomowej, bo wystarczyłoby nam energii do końca
0: wieku. Panie profesorze, zastanawiam się nad tym, czy jednak Polska nie powinna prowadzić takiej polityki, że póki trwa ta wojna, to tę sprawę zawiesić, a wracać do niej w momencie, kiedy Ukrainie uda się zawrzeć pokój.
1: Ale ja się zgadzam z panią redaktor i dlatego do dnia 25 maja byłem przekonany, że właśnie udało się stronie polskiej i ukraińskiej osiągnąć porozumienie. Odbył się kongres polskich i ukraińskich historyków, rozpoczęły się ekshumacje i sprawy historyczne zostały w moim przekonaniu zdjęte ze stołu politycznego do końca wojny. I to właściwie zostało osiągnięte. Ten kompromis zburzył prezydent Zełenski 26 maja, nadając jednostce nazwę bohaterów UPA, a podgrzał go jeszcze swoją ponadwymiarową decyzją o odebraniu...
0: Bo jest pan przeciwny odbieraniu orderu.
1: Sądzę, że była to decyzja ponadwymiarowa. Należało działać bardziej dyplomatycznymi środkami. Natomiast ta decyzja została już podjęta. I w związku z tym ja bym nie jechał, jeśli można znowu tak kolokwialnie powiedzieć, teraz w krytykę decyzji prezydenta, bo ona już jest historią, jest przyszłością. Musimy się z tym zmierzyć. Najlepiej by było, gdyby się dało postawić w tym momencie kropkę, wrócić do stołu rozmów i ustalić działania, także w tej sferze symbolicznej, które by nas, czy punkty, w których będziemy unikali, żeby nie eskalować i wrócić do tej propozycji, o której pani redaktor powiedziała, jak najbardziej słuszne, że te spory historyczne zawieszamy na czas wojny. Boję się, że to już jest niemożliwe. No.
0: Panie profesorze, chciałam prosić o podsumowanie tych wszystkich procesów związanych z badaniami i ekshumacją ofiar rzezi wołyńskiej do dziś.
1: One są, dzięki zespołowi ministrowi Kowala udało się osiągnąć to, czego znowu nie udało się prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Ten proces ekshumacji zaczął się w 25, w 26 roku. Jest w tej chwili prowadzony. Mam nadzieję, że będzie, choć mam tylko nadzieję, nie mam już takiej pewności. To jest rzecz bardzo potrzebna nie tylko rodzinom ofiar, ale ja myślę, że wszystkim nam, Polakom. Byłem kilka dni temu na miejscu, gdzie były prowadzone te pierwsze prace preekshumacyjne, więc gdzie odnaleziono masowy grób Polaków pomordowanych w Husie Pieniackiej. To jest oczywiście doświadczenie też takie bardzo, bardzo mocne i pokazujące, jak ważne jest to, żeby ci ludzie rzuceni gdzieś do dołu w pośpiechu w lutym 1944 roku odnaleźli swoje godne miejsce pochówku i żeby zapewne w tym miejscu powstał cmentarz, na który będzie można normalnie dojechać normalną drogą, a nie przez jakieś kilometrami ciągnące się leśne wertepy, żeby można było tam po prostu złożyć
0: wieniec. A słyszał pan te zarzuty wobec pana posła Kowala, że on próbuje coś tak cenzurować, łagodzić, jeśli chodzi o efekty poszukiwań i ekshumacji?
1: Decyzja prezydenta Zełenskiego wystawiła na strzał, jeśli można tak powiedzieć, nie żadnych nacjonalistów, tylko całe te centrum polityczne, które jest zorientowane na polsko-ukraińską współpracę. I jest oczywiste, że poseł Paweł Kowal znalazł się wokół, jako jeden z tych, cyklonu, chce się go w tym momencie, znowu przepraszam za kolokwializm, odstrzelić i stosuje się najprzeróżniejsze, delikatnie mówiąc, nie zawsze sprawiedliwe zarzuty wobec niego. To on kierował zespołem, który odblokował ekshumację. Należy mu się za to szacunek.
0: Profesor Grzegorz Motyka był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Prezydent Nawrocki odebrał order prezydentowi Zełenskiemu. Prezydent Ukrainy odesłał go do Polski. Jak pan ocenia tę eskalację konfliktu?
2: Na razie wiemy, że spakował w przesyłkę kurierską i podobno wysłał na koszt nadawcy, bo chyba jeszcze to odznaczenie, najwyższe polskie odznaczenie do nas nie trafiło. Ale oczywiście mamy do czynienia chyba z najpoważniejszym od lat kryzysem w relacjach polsko-ukraińskich. Niestety ja podejrzewałem, że dojdzie prędzej czy później do takiej kulminacji emocji, no ale też trzeba jasno powiedzieć, że to były w moim przekonaniu świadome decyzje części elity czy części establishmentu polityczno-biznesowego ukraińskiego, które zostały w moim przekonaniu podjęte z pełną świadomością konsekwencji.
0: Ale po co to zrobili?
2: Ja myślę, że tutaj były dwa powody, bo są dwa środowiska, które miały... Teraz mówię o swojej interpretacji opartej na znajomości Ukrainy, Ukraińców i rozmowach, których w ostatnich dniach wiele odbyłem zarówno z osobami z Ukrainy, jak i z Polski. Były dwa środowiska, którym ta eskalacja była potrzebna. Po pierwsze to środowisko pana prezydenta Zełenskiego, który mierzy się z coraz większymi problemami wewnętrznymi na Ukrainie. Myślę tu o aferach korupcyjnych, między innymi Mindycza, spadającym poparciu, różnego rodzaju problemach, z którymi prezydent się mierzy, i chodziło o wywołanie tak zwanego efektu flagi, czyli jak wywołamy kryzys, który będzie takim kryzysem
0: geodnościowym. Tak się stało, bo inni byli prezydenci, nawet opozycyjni.
2: Tak, ale chodziło właśnie o wywołanie tego efektu flagi, czyli jednoczymy się wokół lidera, który jest, cudzysłów stawiam tutaj, zaatakowany, prawda? Więc była to decyzja obliczona na działania wewnętrzne. Nie przekonuje mnie absolutnie argumentacja, że pan prezydent Zełenski nie spodziewał się, jaką wywoła to emocje, że reakcje będą mogły być bardzo ostre, z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że pan prezydent Zełenski doskonale wie, jak istotny jest wymiar historyczny relacji polsko-ukraińskich, bo przynajmniej od 22 roku, kiedy ja miałem możliwość też poznać osobiście pana prezydenta Zełenskiego, przy niemal każdym, jeśli nie na każdym spotkaniu, ten temat był przez wszelkie polskie delegacje podnoszony. Było szereg rozmów i formalnych, i nieformalnych, które powodują, że zarówno pan prezydent Zełenski, jak i jego otoczenie doskonale wie, jak to jest istotna, wrażliwa i bolesna sprawa dla Polaków. Więc tutaj ze strony pana prezydenta, jego współpracowników była to świadoma decyzja. I drugie środowisko, w moim przekonaniu, które też popychało prezydenta i które wcale nie jest tożsame ze środowiskiem prezydenta, ale tutaj akurat był wspólny cel. I to jest środowisko ukraińskich nacjonalistów oraz polityków, którzy uważają, że budowa tożsamości, nowoczesnej tożsamości ukraińskiej w oparciu o etos OUN-UPA jest dzisiaj najlepszą możliwą drogą. I żeby była jasność, u absolutnej większości osób z tego środowiska, które symbolizuje jakoś pan Wiatrowicz czy pan Zinchenko, jego zastępca z czasów pracy w IPN-ie ukraińskim, nie ma antypolskiego wymiaru ta postawa. To jest wymiar raczej antyrosyjski. Ci historycy oraz ich polityczni współpracownicy z pełną świadomością tego, że ten kurs, taka narracja historyczna prowadzi do zderzenia z Polską, ale uznali za większą wartość, że wokół tego mitu OUN-UPA można zjednoczyć społeczeństwo ukraińskie przeciw Rosjanom. I postanowili poświęcić relacje polsko-ukraińskie, czy uznali, że jakoś te polsko-ukraińskie relacje ułożą się, ale ważniejsze jest w tym momencie zjednoczenie wokół tej idei całego społeczeństwa ukraińskiego i trzeba powiedzieć, że tę politykę prowadzą od bardzo długiego czasu, bardzo konsekwentnie, a dzisiaj mamy jej kulminację. I tutaj, jeśli pani pozwoli, zacytuję właśnie wpis pana Wiatrowicza, chyba z wczoraj, z mediów społecznościowych, w którym on właśnie oddaje clue tego. Udało się zjednoczyć Ukraińców wokół flagi. Flagi czerwono-czarnej. I to jest tak naprawdę esencja tego, co się wydarzyło, prawda? Czyli interes polityczny z jednej strony posiadającego problemy dzisiaj wizerunkowe i polityczne prezydenta Zełenskiego, z drugiej strony interes polityczny tych środowisk, nazwijmy je nacjonalistycznymi, w tym momencie połączyły się i ta decyzja zapadła taka, jaka zapadła i ten, że tak powiem, ta eskalacja trwa, bo do wczoraj wieczorem przynajmniej, kiedy ostatni raz przeglądałem ukraińskie media, ta eskalacja trwała. Widać to było z wywiadów, z wpisów osób publicznych, prawda? I dziennikarzy ukraińskich, a dzisiaj na Ukrainie cały przekaz medialny, ten oficjalny, jest koordynowany i cenzurowany, co zresztą nie jest żadnym zarzutem, no bo każde państwo prowadzące wojnę prowadzi, prawda, politykę informacyjną. Więc mamy do czynienia z bardzo wyraźną polityką informacyjną w tej sprawie. Prawie państwo ukraińskiego.
0: Pozwoli pan na drobną złośliwość pod panem pana adresem.
2: Ależ niczego innego się nie spodziewałem, pani redaktor. Słucham. Dziwię się, że dopiero w szóstej minucie rozmowy.
0: Bo mówił pan o budowaniu osi Warszawa-Kijów w dawnych czasach, kiedy był pan szefem kancelarii premiera Morawieckiego. I przestrzegał pan, że Niemcy i Francja będą usiłowały tę oś zniszczyć. A tu się okazało, że bardzo sprawnie sami Polacy z Ukraińcami tę oś zniszczyli.
2: Ja bym jednak postawił odwrotnie kolejność, czyli Ukraińcy, bo jednak to była decyzja ukraińska, która wywołała tę eskalację i też trzeba jasno powiedzieć, to nie była pierwsza taka decyzja, prawda? Dlatego, że tych decyzji było niestety bardzo wiele wcześniej. Teraz była pewna kulminacja. Natomiast ja nie zmieniam swojego zdania. To znaczy uważam, że jeśli rozmawiamy o polityce...
0: Francja z Niemcami nic do tego nie mają.
2: Nie, do tej konkretnej sytuacji nie. Natomiast jeżeli chodzi o politykę niemiecką, mniej francuską, no to jest to jakby oczywiste, że ileś spraw, ileś interesów w relacjach ukraińsko-niemieckich jest niekorzystnych z punktu widzenia Warszawy. No taka jest polityka, to nie jest kwestia jakiejś, nie wiem, fobii czy czegoś innego.
0: Tak, ale też
2: taka jest polityka,
0: jest pan przekonany, że to musiało się odbyć w ten sposób, że prezydent Nawrocki zdecyduje o odebraniu, a wcześniej zadeklarował, że odbierze order.
2: Tylko jedno zdanie.
0: Pan to popiera.
2: Tylko jedno zdanie na koniec i już odpowiadam na pani pytanie. Uważam, że cały czas współpraca wojskowa polsko-ukraińska jest bardzo ważna dla budowy bezpieczeństwa w naszej części Europy, dla bezpieczeństwa Polski i Ukrainy. To, żeby się odnieść do poprzedniej pani wypowiedzi. Natomiast tutaj, tak, ja uważam, że to była dobra, bardzo trudna, ale dobra decyzja prezydenta Nawrockiego i jeśli pani pozwoli, to uzasadnię. To też krótko, przypomnijmy chronologię. Pan prezydent dał naprawdę sporo czasu stronie ukraińskiej na wycofanie się z tej decyzji, tudzież na jej korektę. Ja też wiem o rozmowach nieoficjalnych, jakie były i naprawdę była tam duża przestrzeń do działania. Ukraińcy świadomie z tego nie skorzystali. Natomiast to, co można, no bo z każdej złej sytuacji, która na dodatek będzie się jeszcze pogarszała, bo moim zdaniem ta eskalacja będzie trwać jeszcze, należy też dobre strony starać się zobaczyć. Tutaj ich jest bardzo niewiele, ale bez wątpienia tym, co się zdarzyło i myślę, że tego Ukraińcy nie docenili, to, że temat ludobójstwa, którego dokonali ukraińscy nacjonaliści w czasie II wojny światowej na Polakach, Żydach, na Wołyniu i w dawnej Galicji Wschodniej, stał się po raz pierwszy tematem w zachodnich mediach. Na przykład prasa skandynawska szeroko o tym pisała po raz pierwszy. Mało tego, żeby powiedzieć, że to nie są żadne jakieś ukraińskie fobie, prawda, nasze, no to można powiedzieć, że przy tej okazji pojawiły się artykuły w duńskiej konkretnie prasie na temat radykalizacji nacjonalistycznej młodych Ukraińców, którzy przebywają w Danii, wykorzystaniu symboli faszystowskich, tatuaży z runami SS no, i tak dalej, ale, i tak dalej. Więc,
0: powiem tak, kiedyś żeśmy rozmawiali o tym i mówił pan, że liberalne elity w sytuacji wojny to zabezpieczają sobie wyjazd na zachód, a to właśnie nacjonaliści w pierwszym szeregu zazwyczaj stają do walki, bo tak, więc w Ukrainie jest to samo.
2: Bo rzeczywiście tak jest, ale ja mówię o radykalizacji, o czym pisała prasa duńska, tych właśnie, którzy wyjechali. To rozumiem. Znaczy ci, którzy uciekli, prawda, przed obowiązkiem, ale i tak się radykalizują.
0: Się
2: no ja tego życzę oczywiście bardzo armii pośle, ukraińskiej, żeby takie osoby zasiliły ją.
0: Nawiązując do tego, co pan powiedział przed chwilą, to ja słyszałam Przemysława Czarnka, czyli kandydata PiS na premiera, który powiedział tak, jeżeli prezydent Zełenski się nie wycofa z decyzji o nadaniu imieniu bohaterów UPA tej jednostce wojskowej, to Polska powinna całkowicie wstrzymać pomoc wojskową Ukrainie. Czy pan się z tym zgadza? No bo w takim razie należałoby wstrzymać, bo Zełenski nie zmienił decyzji.
2: Ja uważam, że powinniśmy prowadzić jeszcze bardziej asertywną politykę, taką jak asertywną politykę prowadzi państwo ukraińskie teraz wobec Polski. Nie wiem, czy pani czytała bądź słuchała wywiadów prezydenta Zełenskiego czy ministra Sybichy, którzy wprost grożą Polsce, mówiąc o konsekwencjach, o tym, że koniec z miękką polityką. No wie pani, to jest realizacja bardzo twardej, konfrontacyjnej linii wobec sąsiedniego państwa,
0: no. Sybicha
2: które...
0: mówi tak, żaden prezydent innego państwa nie będzie nam więcej dyktował naszej historii.
2: Już, no w takim razie, jeżeli chcemy się przerzucać cytatami...
0: Przypomnę, że Karol Nawrocki cytatami, też mówił, że Polska nie będzie Ukrainie
2: nie
0: wybierać
2: Nie o ten cytat
0: bohaterów.
2: Mi chodzi. Chodzi mi o cytat o konsekwencjach i o tym, że że Ukraina posiada ukraińską armię, która potrafi bronić jej interesów. Jeżeli pani mi pozwoli, to to mogę będziemy powtarzać wszystkie kroki, zwłaszcza te nieprzyjazne i lekceważące dla naszego kraju. Czas obojętności minął, nasza asertywność rośnie, niektórym może się to podobać, takie są realia. No i później właśnie był ten cytat na temat armii, który sugerował niejako, że Ukraina może ją wykorzystywać, nie wiem, czy wobec Polski, czy wobec tych krajów, które mają inną perspektywę na politykę międzynarodową.
0: No ale pan nie odpowiedział na moje pytanie.
2: Mianowicie?
0: No, Przemysław Czarnek w zasadzie zasugerował, że trzeba w tej chwili zatrzymać pomoc.
2: To nie, to ja
0: Ukrainy.
2: Uważam inaczej, ja uważam, że absolutnie wojskowa pomoc powinna być dostarczana z bardzo prostego powodu, to znaczy dopóki Rosja jest uwikłana na wojnę na wschodzie Ukrainy, to jest korzystne dla Polski, bo to kupuje nam czas na to, żebyśmy sami prowadzili reformę i rozbudowę polskich sił zbrojnych. Oczywiście Ukraińcy nie walczą za Polskę, oni walczą za niepodległość swojego kraju, ale to daje nam czas na nadrabianie zaległości sprzed kilku dekad ostatnich, jeśli chodzi o nasze siły zbrojne.
0: decyzja Karola Nawrockiego podjęta właśnie teraz jest też także interpretowana jako uderzenie w rząd Donalda Tuska, czyli mamy sytuację, kiedy Zełenski rozgrywa swoje wewnętrzne sprawy, a prezydent Nawrocki swoje, ponieważ właśnie ma się odbyć w czwartek konferencja na temat odbudowy Ukrainy. Pan był zawsze rzecznikiem udziału Polski w odbudowie Ukrainy. Pamiętam, że mówił pan o tym bardzo dużo. No i teraz taka decyzja...
2: Ja zawsze byłem rzecznikiem korzystnych z punktu widzenia Polaków rozwiązań. Uważam, że współpraca taka długofalowa jest korzystna, ale dzisiaj jest niemożliwa krótkofalowo.
0: Że decyzja taka podjęta teraz uderza w tę konferencję, osłabia jej siłę i to jest uderzenie w rząd Tuska.
2: To była decyzja prezydenta Zełenskiego. Bardzo wyraźnie to powiedzmy i podkreślmy i nie odwracajmy kota ogonem, bo nie można przypisywać winy za obecną eskalację prezydentowi Nawrockiemu. To była świadoma decyzja najwyższych władz ukraińskich. I teraz, jeżeli chodzi o rolę pana premiera Tuska, muszę powiedzieć, że on dosyć zręcznie tutaj się zachowuje. Z jednej strony, nad czym boleje, rozgrywa to na forum wewnętrznym i to uważam, że jest niedobre. Z drugiej strony, na forum międzynarodowym daje takie sygnały jakby deeskalacyjne, co dostrzega na przykład też prasa międzynarodowa. Więc ze względów takich reputacyjnych, to on tutaj dosyć, używając kolokwialnego określenia, sprytnie działa, choć mi się bardzo nie podoba to wewnętrzne rozgrywanie, w które on wchodzi.
0: Ale
2: rozgrywanie wewnętrzne
0: teraz nie osłabia
2: polityki,
0: rangi tego wydarzenia?
2: Polityki państwa polskiego, bo ostatnie zdanie już w tej sprawie, ukraińska polityka zagraniczna bardzo często próbowała rozgrywać i niestety też zdarzało się skutecznie wewnętrzne polskie napięcia między dwiema głównymi partiami politycznymi w naszym kraju do realizacji własnych celów. No i niestety Donald Tusk wchodzi w to znaczy staje się stroną tej rozgrywki i to bardzo krytycznie oceniam. A czy teraz ta decyzja nas osłabia? Uważam, że nie ma, ta cała sytuacja jest tylko pewnym pozorem, dlatego że Ukraińcy podjęli pewną decyzję. My dzisiaj dla nich nie jesteśmy strategicznym partnerem. Ta decyzja strategicznie i długofalowo, jestem przekonany, będzie zła dla Ukrainy. Bardzo będzie miała swoje niedobre konsekwencje. No ale trzeba to przez to przejść i trzeba jakby budować nasze kanały komunikacyjne tak, żeby realizować polski interes na Ukrainie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Iran za odmrożone środki będzie kupował żywność od amerykańskich farmerów, mówi prezydent USA, zapewniając też o otwarciu cieśniny Ormus. Premier Wielkiej Brytanii podał się do dymisji. Za chwilę o tym, kto może zastąpić Keira Starmera na stanowisku szefa rządu. Straż pożarna zakończyła działania przy dogaszaniu pożaru fabryki w Harnowie. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Cieśnina Ormus jest całkowicie otwarta, zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Powiadomił też, że Iran będzie za odmrożone środki kupował żywność od amerykańskich farmerów. Zapytany przez media, czy ma pewność, że Iran nie użyje odmrożonych pieniędzy do odbudowy swojego wojska, odpowiedział: zobaczymy, ale powinni użyć tych pieniędzy na jedzenie dla swoich obywateli, bo ludzie są teraz bardzo głodni. Prezes irańskiego banku centralnego zadeklarował natomiast, że Teheran nie ma żadnego obowiązku kupowania produktów rolnych od USA na mocy obecnego memorandum. Amerykański wiceprezydent J.D. Vance, który stał na czele delegacji USA podczas negocjacji w Szwajcarii, ocenił, że położyły one solidny fundament pod porozumienie końcowe z Teheranem. Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Szef brytyjskiego rządu był krytykowany głównie za nieskuteczną politykę imigracyjną oraz brak efektywnych działań na rzecz poprawy warunków życia obywateli. Kontrowersje w dotychczasowym rządzie wzbudzały też kwestie gospodarcze, mówiła w TOK FM dr Małgorzata Kaczorowska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Choć wzrost gospodarczy jest utrzymany i tutaj te wahnięcia gospodarcze może nie są tak wysokie, ale koszty, które przekładają się na przeciętnego Brytyjczyka, są wysokie i są dojmujące. Poza kosztami utrzymania, koszty związane z wynajmem czy opłatami za mieszkania, koszty związane z energią. To jest to, co uderza Brytyjczyków i to, z czego rozliczają swój rząd.
4: To najprawdopodobniej Andy Burnham zostanie nowym szefem Partii Pracy i nowym premierem Wielkiej Brytanii. Po odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego pod znakiem zapytania stoi przyjazd ukraińskiego prezydenta na konferencję do Gdańska. W czwartek rozpocznie się tam międzynarodowe spotkanie dotyczące odbudowy Ukrainy. Spór na linii Warszawa-Kijów wybuchł po tym, gdy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. I stąd decyzja Karola Nawrockiego o odebraniu orderu, którą chwali europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda.
6: To Ukraina dzisiaj ma szereg potrzeb, które próbuje realizować przy różnych okazjach, również przy tej, która dotyczy odbudowy. Więc nie sądzę, żeśmy my byli stratni na tym, że Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Zakładam, że powinien robić wszystko, żeby móc przyjechać i żeby być przyjęty można powiedzieć, w miarę godnie w Polsce. Jeżeli zrezygnuje z tego, nie podejmuje się trudu po prostu.
7: Musimy cały czas myśleć o tym, o czym mówił Jerzy Giedroyć, Zbigniew Brzeziński. My cały czas musimy myśleć o państwie buforowym, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo i oddalanie imperialistycznych zapędów Rosji od terenów Rzeczpospolitej. To jest tak oczywiste, że każdy parlamentarzysta powinien tak elementarną wiedzę posiadać.
4: I dlatego też Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej liczy, że Wołodymyr Zełenski jednak do Gdańska przyjedzie, a relacje polsko-ukraińskie da się jeszcze naprawić. Strażacy dogasili pożar fabryki w Harnowie w gminie Ustka. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej zostały zakończone, a teren przekazano policji. Pożar na terenie zakładu produkującego aerozole wybuchł w niedzielę przed 13:00. W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej z żywiołem walczyło 60 zastępów strażaków. Ewakuowano pracowników zakładu, a także okolicznych mieszkańców. Nikt nie został poszkodowany. Oględziny na miejscu zdarzenia, jak informuje prokuratura, rozpoczną się prawdopodobnie w środę. Celem jest zabezpieczenie śladów kryminalistycznych i ustalenie przyczyny pożaru. Bardzo trudny początek wakacji czeka mieszkańców Gdańska i turystów, którzy w najbliższy weekend postanowią odwiedzić miasto. 27 czerwca rusza remont węzła Chucisko, jednego z najbardziej obciążonych ruchem skrzyżowań w samym centrum Gdańska. Prace mają zająć całe wakacje. Głównym celem jest przebudowa wszystkiego, co służy tramwajom, od torowiska po trakcję, mówi prezydentka miasta.

0: gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: I w Tatrach termometry pokażą dziś od 22 stopni na Pomorzu do 25 w centrum i 28 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam w okolicach 18 stopni.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
3: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Krzysztof Śmiszek, poseł do Parlamentu Europejskiego, grupa Socjaliści i Demokraci, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
3: To nawiązując do poprzedniej rozmowy, kilka słów komentarza na temat tego, co się wydarzyło. Odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu przez prezydenta Nawrockiego i prezydent Zełenski odsyła drogą kurierską ten order na koszt adresata.
4: No to jakaś koszmarna sytuacja. To wszystko nie wygląda dobrze. Wręcz powiedziałbym, że to wszystko wygląda źle i to powiedziałbym po obu stronach. Nie chcę powtarzać tego, co myślą właściwie wszyscy Polacy, że decyzja pana prezydenta Zełenskiego nie była dobra, nie była słuszna, była zła z punktu widzenia stosunków polsko-ukraińskich. Natomiast uważam, że reakcja pana prezydenta Nawrockiego była nadmiarowa. Uważam, że tego typu gesty pociągną za sobą jeszcze dalsze konsekwencje. Zaostrzanie się niechęci wobec siebie po obu stronach nie służy nikomu. Mam takie wrażenie, że prawica w Polsce dzisiaj przyjęła taką taktykę. No niby nie kopie się leżącego, ale kiedy go nie kopać, jak leży. No więc Ukraina dzisiaj się wykrwawia, Ukraina dzisiaj walczy. Głównie o siebie, ale nie zgadzam się z tym, co powiedział pan europoseł Dworczyk, że walczy głównie o siebie i tylko o siebie, bo walczy także o nasz spokój pośrednio i spokój Europy. Więc to wszystko idzie w bardzo złym kierunku. Uważam, że przyjęcie takiej optyki, no jeśli Ukraina jest w sytuacji zagrożenia, no to wtedy możemy ją docisnąć, przycisnąć, pokazać, kto tu jest panem, wyleczyć jakieś swoje kompleksy przy okazji, bo ja mam wrażenie, że po prawej stronie obudziła się jakaś taka demoniczna chęć pokazania Ukrainie, gdzie jest jej miejsce.
3: Można na to spojrzeć z drugiej strony, że po prostu Ukraina już doszła do wniosku, że dla niej Polska nie jest pierwszorzędnym partnerem i widzi tych partnerów gdzie indziej, że nasza rola dla Ukrainy nie jest istotna.
4: Ale to jest jakaś zapętlona sytuacja, to jest moment dyplomatyczny, czy moment taki historyczny, gdzie dyplomacja powinna odgrywać znacznie większą rolę niż tego typu gesty. No, co nam przyszło z tego, że odebraliśmy ten order? Odesłano nam kilkanaście kolejnych z Ukrainy i teraz, no, jaka powinna być nasza reakcja? No to my teraz powinniśmy zacząć kolejne ordery ukraińskie zwracać i w czasie, kiedy my będziemy się przerzucać kurierami, naszymi orderami po obu stronach granicy, duże państwa, duże międzynarodowe firmy będą zacieśniały relacje i będą gwarantowały sobie kontrakty na odbudowę Ukrainy. To wszystko powinno zostać zdeeskalowane. Zgadzam się z panem premierem Tuskiem, który mówi, żeby naprawdę wyhamować i żeby zaprzestać tej symbolicznej wojenki. Ale ja też nie rozumiem, jaką politykę i optykę ma prawica. To znaczy Niemca trzeba bić i z Niemcem trzeba się wadzić,
3: panie
4: z Ukraińcem
3: ja
4: trzeba...
3: powiedzieć, że ostro. Na przykład ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że to dobrze, że prezydent Nawrocki tak jasno i wyraźnie zaznaczył te nasze wspólne emocje, jeśli chodzi o jakiekolwiek próby gloryfikacji UPA.
4: Ale oczywiście, to jest pełna zgoda z panią ministrą. No przecież nikt w Polsce przytomny nie mówi, że to była dobra decyzja ze strony Zełenskiego. Zresztą no, on też zrobił wpis chyba wczoraj dodatkowy na swoich mediach społecznościowych, że to była decyzja tej jednostki wojskowej. On tylko ją zaakceptował, ale to nie usprawiedliwia jego gestu. To znaczy musiał wiedzieć, że to zaogni sytuację, tym bardziej, że pamięć o Wołyniu w Polsce jest coraz bardziej żywa i dobrze. Coraz więcej się dowiadujemy informacji na temat tej masakry. Z tym, że mam takie też poczucie,

0: poczucie, że ta misternie tkana nić porozumienia, zgoda na ekshumację, rozmowy na ten temat, długoletnie, zaczynały już przynosić jakieś owoce i nagle z grubej rury i jedna, i druga strona postanowiła te nitki poprzecinać i pójść na wojnę z państwem, ze sobą nawzajem. To jest kompletnie bez sensu.
1: Ta impreza w czwartek o odbudowie Ukrainy w Gdańsku z udziałem Ursuli von der Leyen się nie uda w związku z tym?
0: Ona oczywiście się odbędzie. Pytanie, czy będzie najważniejszy gość na tym wydarzeniu, czyli prezydent Zełenski. Ja bym bardzo chciał, żeby pan prezydent przyjechał, dlatego że to by pokazało, że po tej pierwszej wymianie ciosów czy ognia
1: będzie element deeskalacji.
0: Będzie jakiś element deeskalacji. Myślę, że już nigdy nie dojdzie do spotkania pana prezydenta Nawrockiego z Zełenskim. Na dzisiaj mam czuję taką emocję. Natomiast nasze państwa będą ze sobą przez najbliższe dziesięciolecia sąsiadowały, czy setki lat, i musimy po prostu się dogadać. Podgrzewanie tych nastrojów nikomu niczego dobrego
1: Panie
0: nie
1: pośle,
0: przyniesie.
1: Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził nowe prawo zezwalające na kontrowersyjne ośrodki powrotów poza Unię Europejską i przeszukania domów. Chodzi o kwestie migrantów. Za tym głosowała prawica. No i słyszę, że lewica była przeciwko.
0: No tak, no nie głosowała tylko prawica, ale głosowała także centroprawica, więc mieliśmy bardzo symboliczny sojusz europejskiej.
1: Koalicja rządząca Polska się podzieliła.
0: Podzieliliśmy się, tak. Tutaj nie było jedności, dlatego że dla nas, dla lewicy absolutnie nie było do przyjęcia głosowanie razem z neofaszystami. Platformie Obywatelskiej to nie przeszkadzało, czego bardzo żałuję i zupełnie tego nie rozumiem. To rozporządzenie jest obrzydliwe, ohydne i podłe, bo oprócz bardzo wielu dobrych rozwiązań, jak na przykład europejski nakaz wydalenia, który będzie obowiązywał w każdym kraju Unii Europejskiej, co zacieśnia integrację i współpracę służb, z drugiej strony pozwala na przykład na wysłanie małoletniego dziecka, kilkuletniego dziecka bez opieki, sieroty, na środek na przykład pustyni w Mauretanii, po to, aby ono czekało tam 2 lata na decyzję administracyjną ze strony państwa członkowskiego. To są rzeczy nieakceptowalne. To znaczy, oczywiście musimy regulować migrację. Nikt co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast te podłe okrzyki zaraz po głosowaniach na sali plenarnej send them back, gdzie Dominik Tarczyński i spółka z AfD, z Voxu hiszpańskiego, z najbardziej ekstremistycznych partii wstali i krzyczeli wysłać wszystkich do domu, to ja się zastanawiam, jak się czuli koledzy i koleżanki z Platformy Obywatelskiej.
1: Ale zakładał uproszczenie procedur związanych z odesłaniem.
0: To jest coś, pakt migracyjny to jest coś innego.
1: No wiem, ale tam też był ten element z odsyłaniem.
0: No tak, to jest ten element. Natomiast to rozporządzenie zaostrza te kryteria. Organizowanie zewnętrznych hubów do przetrzymywania ludzi, na przykład w takich krajach jak Egipt, Tunezja, Mauretania, znanych bardzo z przestrzegania praw człowieka, mówię oczywiście ironicznie, ludzi, którzy stamtąd nie pochodzą, więc wyobraźmy sobie kogoś, kto przyjeżdża na przykład z Kambodży i jest wysyłany na 2 lata na środek pustyni w Mauretanii. No to są rzeczy absolutnie sprzeczne z wartościami europejskimi i niestety wylano dziecko z kąpielą. Lewica była skłonna pójść na bardzo dalekie kompromisy, jeśli chodzi o uregulowanie tej sytuacji, natomiast tej przyzwoitości broniliśmy w Parlamencie Europejskim. Nie udało się obronić, bo mamy taką sytuację, że dzisiaj demokratyczna centroprawica jest zakładniczką skrajnych neofaszystów, którzy dzisiaj ksenofobii, nienawiści i takiej podłości próbuje budować polityczną pozycję.
1: Panie pośle, Koalicja Obywatelska mierzy się z kryzysem związanym z Szpitalem Południowym. Jak pan ocenia reakcję liderów KO na ten kryzys?
0: No, ja bym chciał się dowiedzieć przede wszystkim, kto z polityków rozumiem Koalicji Obywatelskiej korzystał z tej przyspieszonej ścieżki.
1: A pan wie o tym?
0: Nie, ja zupełnie nie wiem, ale chciałbym się dowiedzieć, bo jeśli ktoś miał odwagę poza kolejką wepchnąć się przed cierpiących pacjentów, to powinien mieć odwagę powiedzieć, tak, to byłem, czy byłam, to ja. Natomiast ja też nie chciałbym wejść w taką rozmowę, że to jest jakaś wojna między panami, którzy gdzieś tam się poróżnili. Uważam, że jeden i drugi powinien ponieść konsekwencje, ale najważniejsze jest wyjaśnienie, jak mogło dojść do sytuacji, w której ktoś tylko i wyłącznie dlatego, że ma legitymację tej określonej partii, może sobie załatwić jakiegoś fast tracka w dostępie do usług publicznych, medycznych z pieniędzy publicznych. Nie mówię o pieniądzach, oczywiście o placówkach prywatnych.
1: Ja chcę Państwu przypomnieć, że nasza rozmowa jest transmitowana na YouTubie. Zapraszamy do oglądania. Gdyby Państwu coś umknęło, to zawsze można wrócić do naszej rozmowy. Panie pośle, tylko to także osłabia, no co tu dużo mówić, całą koalicję rządzącą, ponieważ Lewica ma mnóstwo rozmaitych postulatów w sprawie zarobków lekarzy, ale w zasadzie wciąż to jakoś nie jest realizowane.
0: No, ja mam nadzieję,
1: nie ma limitów,
0: że...
1: zarobków, no, limitów,
0: prawda,
1: godzin.
0: To prawda, to są, to są nasze postulaty i mam nadzieję, że ta bardzo taka dotkliwa, ale też obrazowa sytuacja, bardzo taka namacalna sytuacja dla każdego pacjenta pokaże, że jest konieczność rozmowy o tych reformach. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko lekarzom, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze, tak jak nie mam nic przeciwko prawnikom, adwokatom, którzy zarabiają świetne pieniądze. Natomiast jeśli to są pieniądze publiczne, to wydaje mi się, że jakaś przyzwoitość i jakieś górne limity powinny zostać wdrożone. Czy to stawka godzinowa, czy to miesięczne wynagrodzenie. No przecież wszyscy się na to zrzucamy. Wszyscy płacimy składkę zdrowotną i nie chcielibyśmy, żeby ktoś się na tym obławiał. Więc mam nadzieję, że ta bardzo bolesna i gorzka lekcja, głównie dla Koalicji Obywatelskiej, będzie jakimś przyczynkiem do poważnej rozmowy o reformie służby zdrowia, o którą zabiegamy jako Lewica w rządzie już od 2 lat. Mówię nie tylko o górnych limitach zarobków, czy o tym,
1: tak,
0: albo pracujesz w prywatnym,
1: ale Partia Razem zarzuca wam, że jesteście zbyt ulegli, nie forsujecie swoich...
0: No to Partia Razem mogła być w rządzie i mogła być bardziej
1: postulatów.
0: Skuteczna, więc naprawdę akurat zdanie Partii Razem z opozycji mało dla mnie w tym momencie
1: znaczy. No nie,
0: znaczy.
1: Ale Razem atakuje was za obsadzanie stanowisk w instytucjach publicznych, na przykład Hufce Pracy przez minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, wysokie te kilometrówki, Anna Maria Żukowska.
0: No tak, no Partia Razem musi się jakoś wybić. No ja rozumiem też tę polityczną potrzebę budowania się. Szkoda, że koledzy i koleżanki z Partii Razem nie walą jak w bęben w skrajną prawicę, w PiS, no tylko upodobali sobie Lewicę. No ale to pokazuje, że do prowadzenia jakiejś rozumnej polityki trzeba też trochę dojrzałości. No wybrali sobie Lewicę, trudno, przeżyjemy. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy wszyscy pójdą po rozum do głowy i naprawdę zbudujemy dużą lewicową listę.
1: To znaczy, że Razem pójdzie razem z Lewicą?
0: Ja do ostatniej sekundy będę liczył na to, że ta strategia z 2019 i 2023, która przyniosła dobre rezultaty,
1: myślę,
0: może się powtórzyć.
1: Mało prawdopodobne, ale
0: trudno,
1: mam pytanie,
0: będziemy o to zabiegać.
1: Bo wygląda w sondażach wygląda to tak, że obecna koalicja rządząca będzie miała problem z utrzymaniem władzy, bo część graczy ląduje pod progiem 5%. I pytanie jest, czy rozwiązaniem może być wspólna lista wszystkich partii koalicji 15 października?
0: Nie sądzę, dlatego że to się po prostu nie sprawdzi. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby podzielenie nas na dwa bloki. Centroprawica, czyli koalicja i PSL. Centrolewica, czy lewica po drugiej stronie. To przyniosło dobre korzyści. Ja przecież przypominam, że i też zaznaczam, że akurat w ostatnich tygodniach lewicy rośnie. No, mieliśmy w ostatnim sondażu prawie 10%, co pokazuje, że inwestowanie w swoją tożsamość, współpraca z rządem, ale też obrona swoich wartości może uratować tę koalicję. To znaczy Koalicja Obywatelska ma dobre sondaże, nikt temu nie zaprzecza. Natomiast Lewica, której urosłoby jeszcze około 2-3%, to daje gwarancję kontynuacji dobrych, centrowych, spokojnych rządów.
1: Europoseł Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję
0: rozmowę. Serdecznie.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. W studiu profesor Sławomir Sobiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Oraz Piotr Pacewicz, OKO.press. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzięki za zaproszenie, dzień dobry.
1: I muszę chwilę poświęcić także Ukrainie, bo dla mnie to jest sprawa bardzo bolesna, muszę państwu wyznać. No, mieliśmy tutaj całą serię gości. Najpierw profesor Grzegorz Motyka, potem europoseł PiS Michał Dworczyk. I pytanie, czy rzeczywiście nastąpi eskalacja tego konfliktu, czy nie da się tego zatrzymać, Piotrze?
2: No myślę, że się będzie bardzo trudno. To znaczy ja się jestem na 90% przekonany, że prezydent Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Zresztą BBC już podało, że będzie wideo tylko, prawda? Konferencja jego. I prawdę mówiąc, specjalnie się nie dziwię. Dlatego, że można sobie bardzo łatwo wyobrazić, że odpowiednia zorganizowana, że tak powiem, bojówka pisowska czy prawicowa by go na przykład wygwizdała, albo przywitałyby go jakieś napisy, tak, w rodzaju pamiętamy o naszych ofiarach, zabijaliście naszych obywateli i tak dalej, i tak dalej. No, krótko mówiąc, weszliśmy w pewnego rodzaju pułapkę, którą oczywiście decyzja Nawrockiego, zupełnie bezprecedensowa, absurdalna, o odebraniu orderu, nakręciła, ale mówiąc szczerze, strona tak zwana liberalna jakoś specjalnie nie potrafiła temu postawić tamy, tak? Znaczy Tusk apelował, żeby się tam, prawda, nie eskalować napięcia. Natomiast ja słuchałem na przykład profesora Motykę, który oczywiście jest wybitnym badaczem i fantastycznie, że byłoby jego udział w konferencji, zresztą brał udział, prawda, w konferencji historyków polskich i ukraińskich. To jest jego miejsce. Natomiast on jako, że tak powiem, osoba publicznie kształtująca pewne nastroje, uważam, że jest niebezpieczne. I ostatnie zdanie w tej sprawie, takim już myśleniem absolutnie spiskowym, była jego hipoteza, że specjalnie prezydent Zełenski nadał ten tytuł bohaterów UPA z temu samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ, bo to się kojarzy z UPA Północ, które dokonywało tych zbrodni na Wołyniu, prawda? Więc mamy do czynienia z pewnym takim erupcją pewnej bardzo groźnej narracji godnościowej, która jest oderwana od realiów tej wojny i oderwana od polskich interesów politycznych, co widać gołym okiem.
1: Profesor Sowiński.
3: No, ja widzę to inaczej. Myślę, że w tej sprawie powinniśmy w ogóle jakby schować na bok nasze wewnętrzne podziały, strona liberalna, prawda, strona prezydenta. Ja staram się na to patrzeć bardzo tak chłodno jako politolog i w zasadzie zgadzam się z diagnozą profesora Motyki, który zauważył, że prezydent Zełenski miesiąc temu podjął decyzję nie tylko o tym, żeby w jakimś sensie sprowokować nas Polaków w sprawie Wołynia, tylko po prostu, żeby zmienić paradygmat w relacjach polsko-ukraińskich. Tak, Ukraina nie chce być dalej takim młodszym partnerem Polski, która mają wprowadzać do struktur zachodnich Polski, której coś zawdzięcza, prawda, Polski, z którą chce się liczyć. Ukraina po prostu chce grać w pierwszej lidze, chce stać się taką Turcją, trochę Europy Środkowej, takim Izraelem. Testuje po prostu w tej chwili przywództwo Polski, uderzając w dwa dość takie, powiedziałbym, czułe na Zachodzie, czy wrażliwe na Zachodzie stereotypy na temat Polski. Także Polska jest państwem sentymentalnym, że dość łatwo Polskę sprowadzić w jakąś taką awanturę emocjonalną i dość łatwo podzielić polską klasę polityczną. Dzisiaj Ukraina obie te rzeczy realizuje. I teraz odkładam na bok to, czy decyzja prezydenta Nawrockiego była w tej grze, którą podjął Ukraina, skuteczna. Moim zdaniem nie do końca, ale ona została podjęta. Ja bym na tym nie przychodził do porządku dziennego. Robiłbym dwie rzeczy. Po pierwsze, tak jak Ukraińcy, wyciągnął w tej sprawie flagę. Skoro Ukraińcy jednym głosem, jednym frontem, że tak powiem, dzisiaj stoją za swoim prezydentem, to ja uważam, że też polscy politycy przynajmniej, my możemy się spierać, my możemy dyskutować, powinni w tej sprawie
2: Będziemy.
3: Mówić jednym głosem. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o Gdańsk, ja uważam paradoksalnie, że nie jest najważniejsze to, co czy tam przyjedzie prezydent Zełenski, czy nie. Ważne, czy przyjadą, tak jak zapowiedzieli politycy europejscy, czy przyjedzie szefowa Komisji Europejskiej, czy przyjedzie kanclerz Niemiec i inni politycy. Jeżeli oni przyjadą, jeżeli w Gdańsku polscy politycy będą mówili razem jednym głosem, to prawdę mówiąc, obecność prezydenta Zełenskiego albo nieobecność nie ma dla nas większego znaczenia. Ważne też jest to, żebyśmy spokojnie reagując, ja uważam jednak na pewną prowokację ukraińską, nie uderzali w nasze strategiczne, że tak powiem, cele, czyli tak jak mówili poprzedni goście, dalej utrzymywali współpracę wojskową z Ukrainą i co bardzo ważne, nie destabilizowali jakby sytuacji pozycji diaspory ukraińskiej w Polsce. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby Ukraińcy, którzy w Polsce są, którzy tu pracują, którzy są lojalni, czuli się tutaj u siebie, czuli się tutaj dobrze, niezależnie od moim zdaniem pewnej prowokacji prezydenta Zeleńskiego. Ostatnie zdanie, nie ma się też jakby to za bardzo na to obrażać, że prezydent Zeleński gra powyżej stawki. Tak po prostu wygląda polityka międzynarodowa, trzeba ją uprawiać.
2: Piotrze. Ja się zgadzam z tym, że polityka Ukrainy w tej chwili też dzięki sukcesom militarnym, prawda, ale też dzięki niesamowitemu odporności, jaką wykazała się na przykład ukraińska gospodarka. W Ukrainie jest dwa razy więcej samochodów elektrycznych niż w Polsce, na przykład. I budownictwo się rozwija, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc Ukraina chce stanąć na własnych nogach, szuka sobie układu politycznego, który będzie dla niej najbardziej korzystny. Polska, między nami mówiąc, już wcześniej się trochę wypisała z tego formatu chętnych. Co prawda, oczywiście format chętnych to jest kilkanaście państw, ale tego wąskiego grona, prawda? W momencie, kiedy premier Tusk ze względu na te fobie prawicowe, którymi sterowana jest w Polsce polityka liberałów, oświadczył nie wiadomo zupełnie po co, że Polska nigdy nie wyśle żadnego żołnierza na Ukrainę w ramach misji pokojowych, prawda? No po co to było? Zwłaszcza, że to jest jakieś fantazja w tej chwili, a jak już będzie tam misja pokojowa, to dlaczego polski żołnierz miałby tam się nie znaleźć? I w tym momencie to bardzo osłabiło pozycję Polski w tym europejskim układzie. Natomiast mnie w tej sprawie interesuje, poza tą grą, która się toczy, i przecież ja nie chcę jakby prezydenta Zełenskiego nadmiernie bronić, czy tłumaczyć, czy coś, to jest ich sprawa. Mnie interesuje polska reakcja, prawda? To znaczy, że Polacy, bo to w tej chwili prezydent z ogromnym poparciem społecznym i właściwie jednym unisono głosem klasy politycznej, zrobił rzecz karkołomną, odbierając ten order. Co zresztą widać w tej odpowiedzi Zełenskiego, która była dosyć łagodna, trzeba powiedzieć, wraz z odesłaniem orderu na koszt nadawcy, co jest bardzo takie dobrą ironią.
1: Znaczy na koszt adresata.
2: A na koszt adresata, tak, przepraszam. Na koszt adresata, czyli niech prezydent zapłaci.
1: Ale to była taka nieprzyjemna demonstracja.
2: Znaczy, no
1: też.
2: Dobrze, no, nieprzyjemna, ale jakże uzasadniona. No to przecież, przecież to Nawrocki te koszty będzie płacił, a my razem z nim.
3: Nie.
2: Ale jeszcze jedno zdanie tylko. To znaczy, że mówimy o tym, że to jest jeden głos. Otóż chcę powiedzieć, że jest przynajmniej sześć obywatelskich inicjatyw, które wychodzą trochę z tego, z tej pułapki, w jakiej wprowadzili nas nacjonaliści w Polsce i ta właśnie ta skupienie na naszych krzywdach sprzed 80 lat, prawda? Podczas gdy świeże groby cały czas są w Ukrainie. To, no to jest ten obywatelski order przyszłości, który chcemy dać prezydentowi. To jest szykowane oświadczenie mediów ukraińskich i polskich. To jest zbiórka Pomóżmy Ukraińcom, którą akurat ja zainicjowałem, która przyniosła 2 miliony złotych. To jest petycja, żeby też w sprawie polityki wobec Ukraińców w Polsce, bo to jest druga strona tego samego medalu. Przynajmniej złagodzić najbardziej drastyczne przepisy, które zostały wprowadzone, które sprawią, że z ośrodków zbiorowego zakwaterowania znikną dzieci. I wreszcie to jest fajna inicjatywa takiej sympatycznej fundacji Sikorki, która bardzo pomaga Ukraińcom na wojnie, która zorganizowała zbiórkę na autobusy dla winnicy, te, które radni Kielc zatrzymali, ponieważ tam 2 lata temu została ulica Bandery i 615 tysięcy zebrane. Więc gdzieś ten głos obywatelski jest słyszalny i ja uważam, że to jest, że to powinno być bardziej widoczne. Ja boleję nad tym, że myśmy wszyscy dali się wpuścić w chorą, szkodliwą narrację naszej godności, naszej historii, naszych ofiar.
3: Nie, że to ja tutaj muszę zaprotestować. Słuchajcie, nie możemy mówić, że narracja o naszych ofiarach, o naszej historii, naszej godności jest chora. Nie, no to jest coś, co jakby tworzy, że tak powiem, nasz...
2: Niestety ma pan rację. Tworzy naszą tożsamość narodową i wyznacza w tej chwili nasze decyzje i naszą politykę.
3: Ale też trzymając się tego, co mówi pan redaktor, tak? Polacy wykonywali i wykonują cały szereg takich, powiedziałbym, przyjacielskich gestów wobec Ukrainy. Tak jest w tej chwili, tak było w roku 22. Wszyscy jesteśmy z tego dumni. To jest jedna z najpiękniejszych kart polskiej historii, prawda?
2: To była wspaniała karta, zgadzam
3: tak,
2: się.
3: Ale proszę zwrócić uwagę, do tego jeszcze możemy dodać na przykład wiele takich gestów religijnych, które były wykonywane, czy prób pojednania polsko-ukraińskiego od roku 2001, kiedy Jan Paweł II i kardynał Huzar we Lwowie, prawda, wymieniali gesty pojednania, do lipca 2023, kiedy były takie też wspólne katolickie i grekokatolickie obchody. Próba obchody rzezi wołyńskiej. I teraz prezydent Zełenski, widząc to wszystko, postanowił z pewnym cynizmem cały ten stolik wywrócić, prawda? Pokazać, że to nie ma właściwie żadnego znaczenia, ponieważ Ukraina ma pewne swoje aspiracje. Ukraina nie chce być dalej tą biedną siostrą Polski, nie chce być dalej postrzegana jako państwo, które żyje i korzysta z czyjejś dobroci. Po prostu Ukraina chce być samodzielna, chce być silna, chce być no trochę jak Izrael, prawda? Wszyscy pamiętamy, że po wojnie Izrael zerwał w gruncie rzeczy z taką z takim tylko kultywowaniem narodu jako ofiary, prawda? I budował pamięć, znaczy tożsamość państwa, które jest silne, które się z nikim nie liczy, prawda, które jeśli trzeba potrafi też rakietami bombardować wrogów dalej. I myślę, że Zełenski idzie dzisiaj trochę drogą Netanjahu i musimy na tym ubolewać, dlatego że to jest też w pewnym sensie, no, jakby to powiedzieć, dyskredytowanie naszej dobroci.
1: Ale to porównanie z Netanjahu też jest bolesne, to, panie profesorze, bo Netanjahu to, raczej, to jest Strefa Gazy.
2: No, właśnie, dokładnie. To Ukrainę raczej porównujmy ze Strefą Gazy, a nie z Izraelem, dobrze, prawda? Natomiast jeżeli już mówimy o jaką drogą Polska ale idzie, to my idziemy przerwać drogą Orbana.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu profesor Sławomir Sowiński, Piotr Pacewicz. Ja chciałam zapytać panów o to, jaki jest odbiór społeczny tego konfliktu, bo oczywiście z różnych danych mogło wynikać, że Polacy generalnie są oburzeni decyzją prezydenta Zełenskiego, uważają, że to była zła decyzja i w tym sensie odpowiedź, czyli posta Karola Nawrockiego jest przez większość Polaków uznawana za słuszną. Piotrze, jak to wygląda?
2: No, był jakiś sondaż pojedynczy, co prawda, w którym połowa popierała odebranie orderu, 1/4 była przeciw, a 1/4 nie miała zdania. Czyli to nie jest aż tak czarno-białe. Natomiast z całą pewnością ten nastrój się udzielił społeczeństwu. Ja uważam, że on jest trochę sztucznie wykreowany przez polityków i to polityków wszystkich stron, prawda? To znaczy te wątki antyukraińskie się pojawiają także w wypowiedzi premiera, co prawda w innym kontekście, prawda? Kiedy on wzywa do deportacji jakiegoś zwariowanego faceta, który urządził rajd do Morskiego Oka, tak? Albo tam Suma wyłowił nielegalnie, no. To wszystko się składa razem na pewien rodzaj nastroju, który zaprzecza temu, co na przykład Jan Józef Lipski w tym niezapomnianym eseju o dwóch ojczyznach, dwóch patriotyzmach powiedział, że miarą patriotyzmu jest stosunek do obcych. I myśmy tutaj weszli w taką pułapkę bezwzględnego potępienia narodu, który krwawi. Wołodymyr Jermołenko, z którym rozmawialiśmy w OKO.press, powiedział takie zdanie, że to jest jak uderzenie w twarz zakrwawionej ofiary. Pan profesor kiwa głową, no ale takie są fakty. Tam ludzie codziennie giną i te groby się cały czas otwierają tam. I ostatnie zdanie w tej sprawie. Ja uważam, że doskonale to ujął Mirosław Skórka, też w rozmowie ze mną, przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce, który powiedział, z punktu widzenia polskiego patriotyzmu, bo on się czuje polskim i ukraińskim patriotą, że nam się po prostu pomyliły wojny. I że to jest to nieszczęście, które wisi nad Polską, przeszłość zaczyna dyktować przyszłość i teraźniejszość i wyjdziemy na tym jak Zabłocki na mydle.
1: Profesor Sowiński, ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, którą obserwuję, że wielu polityków, dla których nagle sprawa rzezi wołyńskiej stała się sprawą pierwszoplanową, ja prześledziłam ich wypowiedzi przed 2014 rokiem, i oni w zasadzie kompletnie się tym nie interesowali. No nie, chociaż był krąg osób, który cały czas podnosił te postulaty, natomiast wielu polityków, którzy naprawdę rzucają mocne słowa, ja zaczęłam szperać przed 2014 rokiem, kiedy to powiedzmy, no mieliśmy ten też zajęcie Krymu, no dlatego niestety uważam, że w mediach, w platformach społecznościowych to jest jakoś podsycane przez siły zewnętrzne.
2: Tylko słowo, Nawrocki przecież sam powiedział jako prezes IPN-u, że on nie będzie narzucał Ukraińcom, no jak mają...
1: Powiedział.
2: No tak, ale to było kiedyś, no dwa lata temu.
1: No
2: tak.
1: Nie,
3: znaczy, widzę znowu to zupełnie inaczej. To rozczarowanie, zawód, wstrząs, jaki przeżywa dzisiaj wielu Polaków w związku z decyzją prezydenta Zełenskiego, nie jest moim zdaniem podszyte ani żadną nienawiścią czy niechęcią do Ukraińców, bo póki co, tak jak mówię, i na szczęście tak jest, te setki tysięcy czy ponad milion Ukraińców, którzy są w Polsce, generalnie są dobrze przyjmowani, są szanowani. Natomiast my jesteśmy wstrząśnięci tą sytuacją właśnie dlatego, że 4 lata temu, prawda, niezależnie od trudnej historii polsko-ukraińskiej, jako naród, jako społeczeństwo, od lewa do prawa, wszyscy, prawda, daliśmy Ukraińcom swoje domy, swoje serca, swoją gościnność i nie chodzi o to, żebyśmy jakoś, nie wiem, oczekiwali jakiejś wdzięczności, prawda, żebyśmy z tego powodu mieli być jakoś hołubieni, ale uważam, że prezydent Zełenski dość cynicznie postanowił wszystko to, że tak powiem, zdezawołować, powiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia, że ambicje polityczne Ukrainy są ważniejsze. I to jest moim zdaniem powód przede wszystkim zawodu Polaków. I ostatnie zdanie. Premier Tusk powiedział bardzo mądrze w tej sprawie, że to Ukraina wywołała tę awanturę, to ona także wywołała ten wstrząs polskiego społeczeństwa i to nie szlachetne być może, czy na pewno inicjatywy polskich obywateli, ale właśnie Ukraina poprzez jakąś swoją refleksję, do której mam nadzieję dojdzie, może też ten wstrząs, tę niechęć, ten ból polskiego społeczeństwa być może jakoś złagodzić. Tylko Ukraina. Tam to się zaczęło i stamtąd musi przyjść jakiś sygnał do deeskalacji.
1: Panowie, chciałam też zapytać was o inną sprawę już wewnętrzną Polsce, a mianowicie kryzys wokół Szpitala Południowego, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której elity warszawskie Koalicji Obywatelskiej są odpowiedzialne za układ, który budzi olbrzymie zastrzeżenia i protest. Niezależnie od tego, kim jest sygnalista, to problem pozostaje, choć jedno mam takie zastrzeżenie, że nadal nie wiemy tak naprawdę, kto skorzystał z tak zwanego saloniku VIP-owskiego w tym szpitalu. Z moich informacji wynika, ja właśnie mam tylko jedną informację o działaczce samorządowej Koalicji Obywatelskiej, a co do reszty właściwie, no nie wiem, czy może macie jakąś większą wiedzę, ale chodzi mi o to, na ile może to osłabić pozycję Koalicji Obywatelskiej. Piotr Pasewicz.
2: No to jest oczywiście bardzo nieprzyjemna dla Koalicji Obywatelskiej historia, dlatego że przecież w tej chwili układ poparcie społeczne, czy poparcie dla partii politycznych jest dla rządzących niekorzystne zdecydowanie, prawda? I jedyną szansą na to, żeby myśleć o jakimś pozytywnym wyniku w wyborach 2027 roku jest maksymalna mobilizacja elektoratu i ewentualnie jakaś próba poszerzenia go minimalna o to, co jest w tej chwili, bo w tej chwili te poparcie dla tych dwóch partii, które przekraczają próg, to jest 40% góra, czyli Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, zaś po drugiej stronie to poparcie jest 45% i więcej dla trzech sił prawicowych. Więc to demobilizuje ten elektorat, no bo w tym momencie się pojawia takie hasło, no dobrze, no to co, mamy na was głosować, a wy robicie takie rzeczy, prawda? Ja zresztą uważam, że tutaj jest taki systemowy problem, który przy okazji się pokazał i to jest niestety pewna cecha działania wszystkich partii politycznych, niestety również Koalicji Obywatelskiej, to znaczy umieszczanie swoich ludzi na różnych stanowiskach i nie chodzi tylko o tego lekarza, bo to jest jakaś karkołomna historia, że facet bez specjalizacji kieruje SOR-em. No, to jest też z punktu widzenia medycznego absurdalne. Ale to chodzi o to, że w Radzie Nadzorczej, prawda, i radach nadzorczych szpitali są umieszczani politycy Koalicji Obywatelskiej, samorządowcy i politycy z wyższego szczebla.
1: Ale moje pytanie jest takie, czy reakcja premiera Tuska jest adekwatna? Czy ta reakcja przekona elektorat, że rzeczywiście władze partii walczą z patologiami?
2: No, moim zdaniem to jest gra symboliczna, prawda, w tej chwili, bo zaraz możemy powiedzieć, skąd się w ogóle cały problem bierze służby opieki zdrowotnej. I ta reakcja na razie jest niewystarczająca. To znaczy, mnie się wydaje, że muszą premier to zresztą zasugerował, ale muszą polecieć głowy wyżej po prostu, żeby pokazać, że takie rzeczy będą ograniczane.
1: Ale czyje głowy?
2: No, być może wiceprezydentki Warszawy, prawda, na przykład. A być może ja uważam, że tutaj i rola pana Kierwińskiego jest też dwuznaczna, prawda? Bo on jednak jest takim władcą Platformy.
1: No on odpowiada za to, co dzieje się w strukturach, oczywiście. Tak. Profesor Sowiński.
3: Znaczy, myślę, że patrząc tak już czysto politycznie czy partyjnie, wizerunkowo, jakby odkładam na bok kwestie pryncypialne, to oczywiście ta sprawa tak bardzo uderzyła w rządzącą partię, dlatego że ona właściwie naruszyła pewne tabu, czyli coś, co myśmy w gruncie rzeczy wiedzieli, ale nie bardzo chcieliśmy o to mówić głośno. To znaczy, że no, niektórzy lekarze zarabiają po prostu nieprzyzwoicie wysoko. Tak mówimy o jakiejś niedużej grupie, ale w gruncie rzeczy była taka cicha umowa społeczeństwa, właściwie wszystkich dotychczasowych partii, że w gruncie rzeczy no, tak to jakoś musi funkcjonować, być może tych lekarzy jest za mało, chociaż pewnie nie jest ich za mało. Także to jest pewna cena, którą musimy płacić i w gruncie rzeczy trzeba coraz więcej pieniędzy przeznaczać na Narodowy Fundusz Zdrowia. I teraz ta warszawska sprawa trochę to tabu zerwała i to uderza w tej chwili w Platformę czy w Koalicję Obywatelską. No i teraz jest pytanie, jak na to reagować. Uważam, że to, co do tej pory zrobił premier, to jest i tak bardzo, bardzo dużo i że w tej chwili on w gruncie rzeczy chyba czeka też na takie oszacowanie, jak ta sprawa jest naprawdę rozległa, tak jak ona jest wielka. I potem myślę, że będą jakby następne decyzje i one oczywiście być może będą dotyczyły jakichś rozliczeń wewnątrzpartyjnych, chociaż nie spodziewałbym się tutaj jakiejś wielkiej rewolucji, bo wydaje mi się, że minister Kierwiński jest jednym z najbliższych współpracowników premiera Tuska i nie wiem, czy on będzie chciał go tutaj zrzucić z politycznych stań.
1: Nie, no, premier zapowiedział, że nie przewiduje żadnych konsekwencji.
3: Natomiast myślę, że ważne są też takie gesty, nie gesty. Znaczy, chodzi o to, żeby tą energię społecznego wzburzenia, która jest w tej sprawie, jakoś wykorzystać politycznie, tak? Czy społecznie. Na przykład, żeby tę energię premier wziął jako argument w dyskusji z, tak powiem, korporacją medyków, tak, o jakimś nowym kontrakcie społecznym. Na przykład takim kontrakcie społecznym, w którym uznamy, że w szpitalach jednak lekarze powinni być zatrudnieni na normalnych umowach, prawda, takich jak na etacie, mówiąc kolokwialnie, a nie na przykład w systemie B2B, tak. Gdyby to było zrealizowane, to przynajmniej ci, którzy zarabiają tam te kominy, prawda, płaciliby normalne podatki. I też byłoby to wszystko czytelne. To jest takie, bym powiedział, no minimum, które wydaje mi się, że premier może teraz położyć na stole negocjacyjnym ze związkami zawodowymi medyków, żeby tę sprawę wynegocjować. Być może inne, nie jakieś rewolucyjne, ale powiedzmy, no takie ewolucyjne zmiany, gdyby premier chciał próbował wprowadzić, pytanie tylko, czy pani minister zdrowia jest w stanie to przeprowadzić, czy niepotrzebny jest na tym stanowisku jakiś polityk, to jest coś, co w konsekwencji moim zdaniem być może by sprawiło, że ta afera byłaby trochę jak afera hazardowa w roku 2009, czyli ona tak naprawdę nie
1: Z tej afery
3: skutków.
1: Platforma Obywatelska wyszła obronną ręką, ponieważ udało jej się odnowić mandat.
2: Tutaj są dwie rzeczy, które moim zdaniem trzeba powiedzieć. Po pierwsze, że my jako cały system i społeczeństwo jesteśmy w pułapce tej ustawy podwyżkowej znowelizowanej w 2022 roku, która przewiduje, że po prostu pensje minimalne, ale to oznacza całą lawinę wszystkich podwyżek, są regulowane względem średniej krajowej, tak? I w związku z tym od lipca, czyli za chwilę, wzrost płac w służbie, w opiece zdrowotnej to będzie 8,82%.
3: Tak.
2: To jest zupełnie horrendalne.
3: Tylko jedno zdanie.
1: Musimy kończyć.
3: Tamtą ustawę chyba wszyscy przyjęli, jakby cały Sejm, tak? Więc teraz jest pytanie, czy premier wykorzysta tę sytuację, żeby ten kontrakt trochę zmienić.
2: No, nie? Próbowała to zrobić ministra, proponując, żeby powiązać płace z płacami budżetówki, ale przegrała i Tusk też to przegrał, prawda? Tam była zresztą jeszcze druga propozycja, żeby odłożyć te rewaloryzacje do stycznia 2027 roku. Krótko mówiąc, potrzebne są odważne decyzje, które sprawią, że nie będzie tak, że 70, 80, a czasem 90% budżetu szpitala idzie na płace.
1: No tak, tak w niektórych przypadkach jest. Bardzo panom dziękuję za dyskusję. Profesor Sławomir Sowiński i Piotr Pacewicz.
2: Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program zrealizował Krzysztof Woźniak, Klinika Wielowiejska. Do usłyszenia.
4: To jest powtórka.

0: uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Ustabilizowała się sytuacja w Białym Dunajcu, gdzie błyskawiczna powódź zalała część domów. Jest nowa rada nadzorcza warszawskiego szpitala południowego. To pokłosie głośnej afery w placówce. Premier Wielkiej Brytanii zrezygnował ze stanowiska za współpracę. Dziękuję mu m.in. szefowa włoskiego rządu. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. W Białym Dunajcu w Tatrach powódź błyskawiczna zalała część domów i doprowadziła do powstania miejscowych zapadlisk. Późnym wieczorem Straż Pożarna poinformowała o ostatecznym ustabilizowaniu się sytuacji. Sprawę śledzi reporter TOK FM Ben Okor.
6: Strażacy z Białego Dunajca skończyli wypompowywać wodę z zalanych w powodzi piwnic. Służbom udało się także zabezpieczyć osuwiska i oczyścić dotychczas nieprzejezdne drogi. Oczyszczaniem posesji zajmą się teraz sami mieszkańcy. Zdaniem brygadiera Krzysztofa Lei z Powiatowej Straży Pożarnej w Zakopanem nic nie wskazuje na to, by burze, które doprowadziły do błyskawicznej powodzi, miały w najbliższym czasie do Białego Dunajca powrócić. Benedykt O'Connor, TOK FM.
5: 70 razy interweniowali strażacy po burzach, które przeszły nad Podkarpaciem. Najpoważniejsza sytuacja była w Stalowej Woli, gdzie strażacy musieli wypompowywać wodę z zalanych piwnic, posesji i ulic. Jak zapewnia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, sytuacja jest już opanowana. Zgodnie z zapowiedziami, warszawski szpital południowy ma nową radę nadzorczą. Szczegóły ogłosił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Odwołanie starej i powołanie nowej rady to jedna z reakcji warszawskiego ratusza na aferę w lecznicy. O szczegółach opowie Cezary Jaszczyk.
7: Prezydent Trzaskowski w internetowym wpisie ogłosił też skład nowej rady. Do tej pory nazwiska pozostawały tajemnicą. W radzie zasiądą radczyni prawna Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka z Miejskiego Biura Ładu Korporacyjnego oraz lekarz profesor Mariusz Bidziński. Jak napisał prezydent, ten skład gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach. W starej radzie zasiadali m.in. burmistrz Ursynowa i jedna z zastępczyń Trzaskowskiego. To jeden z etapów naprawy sytuacji po głośnej aferze w szpitalu południowym. Zmiany mają też objąć pozostałe rady nadzorcze w miejskich spółkach medycznych.
8: Nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
7: Deklaruje Trzaskowski. Śledczy sprawdzą teraz, czy prezydent faktycznie wiedział wcześniej o nieprawidłowościach w szpitalu. Tak wynika z tekstu w portalu Zero i relacji sygnalisty z lecznicy, byłego ordynatora chirurgii w południowym. Ale jak ustaliła Wyborcza, lekarz sam jest skonfliktowany ze szpitalem, a w grę wchodzi przeszło 500 000 zł za rzekome fikcyjne dyżury i zabiegi. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
5: Premier Włoch Giorgia Meloni podziękowała ustępującemu szefowi brytyjskiego rządu Kirowi Starmerowi za wspólną pracę. Premier Wielkiej Brytanii zapowiedział, że rezygnuje ze stanowiska szefa Partii Pracy i pozostanie szefem rządu do czasu, gdy ugrupowanie wybierze nowego lidera. To efekt trwającego od kilku miesięcy kryzysu rządowego. A faworytem nowego premiera jest Andy Burnham, który przez 9 lat był burmistrzem Manchesteru. Dzięki tej funkcji wielu obywatelom kojarzy się bardzo dobrze, mówił w TOK FM dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute Bartłomiej.
9: Burnham jest osobą, która jest znana z tego, że da się go lubić, że jest w stanie porozmawiać z przeciętnym Brytyjczykiem na ulicy i rzeczywiście taką wizję swoją sprzedawał do tej pory. A z drugiej strony ma ze sobą jakąś historię sukcesu, bo rzeczywiście Manchester z tego miasta poprzemysłowego udało się Burnhamowi stworzyć z niego taką historię sukcesu, wzrostu gospodarczego.
5: Andy Burnham po ogłoszeniu swojej kandydatury uzyskał poparcie m.in. Wesa Streetinga, który był traktowany jako główny potencjalny rywal byłego burmistrza Manchesteru. Służby przygotowują się do nadchodzących wakacji. Wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się odprawa policji, straży pożarnej, inspekcji sanitarnej i ratowników wodnych. Jak mówi wicewojewoda kujawsko-pomorski Piotr Hemmerling, służby są gotowe.
10: Jestem przekonany, że jesteśmy dobrze przygotowani. Nie chcielibyśmy sprawdzać w praktyce sprawności tych służb, które dbają o to bezpieczeństwo, ale myślę, że jesteśmy właściwie przygotowani do realizacji tych bardzo trudnych, odpowiedzialnych zadań.
5: Każdy wypoczynek dzieci i młodzieży powinien być zgłoszony do Kuratorium Oświaty. Bardzo ważne jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, podkreśla harcmistrzyni Beata Barcińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiego ZHP.
11: Każdy taki obóz ma obowiązek posiadać miejsce wyznaczone do ewakuacji, plan ewakuacyjny, najlepiej jeszcze taki, żeby był z dwóch stron, bo różnie bywa. No i musimy mieć zapewnione miejsce pobytu w murowanym, bezpiecznym budynku w niedalekiej odległości.
5: Tylko w